0: Korwin może na tym stracił, że on się wydaje ludziom, Polakom współczesnym wielu, archaiczny, taki średniowieczny, antykobiecy, antygejowsko-równościowo-płciowy. Bo on się śmieje, że jest 500 płci, on to uważa za wariactwo. Może to dzisiaj nie jest już trendy takie, nie wiem.
1: Także średniowiecze w Polsce przestaje być trendy. To bardzo się cieszę z tego powodu, że pomału przestaje być trendy średniowiecze.
0: Może nie średniowiecze, ale XIX wiek.
1: No, tak, taki ten Adam Smith, tak, i który był tam jeszcze? Ekonomia taka.
0: I murzynków do fabryk, na przykład wziąć. Dzieci do fabryk. Jak miałem 5 lat, to już pracowałem, normalne. No, Korwin mówi wprost, że jak ktoś nie ma ręki, to ma jeszcze drugą rękę, którą może pracować. I to w gruncie rzeczy jest prawda, bo tak jest. No, może się za bardzo cackają ci bez ręki ze sobą, bo to jest wygodne zrobić z siebie ofiarę, nic nie robić, dorobić sobie ideologię do tego, żeby nic nie robić, nie? Więc Korwin ma często trochę racji, tylko że te jego mądrości są zbyt hardkorowe dla ludzi chyba. Najczęściej.
1: Tak, ludzie bez ręki, bez nogi, tysięczniki zdobywają w górach, gdzie kurwa normalni ludzie. To przynajmniej jeśli chodzi o kończyny, tylko tyle, no po prostu padlibyśmy jak muchy, tak, w jednej piątej tej drogi. Więc, nie wiem, czy to jest aktualne, to co Korwin mówi.
0: To może być nawet dobre dla osoby dysfunkcyjnej w jakiś sposób, że się ją zaciągnie do roboty i powie się, nie pracujesz, nie jesz i pracuj. Ona się rozkręci, zaktywizuje się, a tak to może popadnie w jakąś stagnację, smutek, depresję i gdzieś tam skończy marnie, bo przyczyni się do tego to, że aparat cały państwowy, urzędniczy, jakby tak dopingowali tą osobę w tym, żeby ona się poczuła kaleka, słaba, że już nic nie może, masz tu rentę. Wiesz do czego zmierzam, nie? Że Korwin
1: państwo rozleniwia swoją hojną tą kiesą, tak?
0: Mhm. Kiedyś człowiek był zdany na siebie, nawet jak był ułomny, no to, ale często się to kończyło tak, że po prostu żebrał, no, gdzieś na ulicy bez nóg jakiś pan, nie, sobie zaczynał żebrać. Tak to się pewnie najczęściej kończyło, więc niekoniecznie jakieś super. No, więc jest to jakiś wynalazek, że wspomagamy też.
1: To taki typ pomysł Korwina właśnie, jeden z, że teraz muszą podesty przebudowywać za jakieś grube miliony, bo do pociągu, żeby na wózku wjechał, kurwa, a na wózku jest tam 1% ludzi, tam 1 promil, 5 promili, nieważne, wiadomo, korwinowe pierdolenie. O kiedyś to, bo on widział na przystanku, jak do PKS-u, stara babcia była na wózku i ze szkoły, co jechali akurat tym samym PKS-em, do szkoły czterech młodych gimnazjalistów, wzięło to babcie, wzięło do autobusu, wniosło i po co to wszystko? Po co cały system przerabiać pociągowo-autobusowy? I chuj, i to jest korwinizm w jednym wyrażeniu, tak?
0: No,
1: zawsze koło babci na wózku czy dziadka, kurwa, czterech gimnazjalistów stoi i zawsze są chętni, przebierają nóżkami, żeby ich nosić. No, bo, i tym też jakby zdawać tych ludzi na niełaskę, że sami sobie nie mogą wjechać, bo autobus, kurwa, okazuje się, że może sobie zniżyć podłoże i można krawężnik o te 5 cm wyżej czy 10 sobie unormować i wtedy fajnie wszystko, ten człowiek sobie żyje jak człowiek, tak? Wychodzi, wyjeżdża z domu i sobie wjeżdża do domu i jest fajnie, nie? Bo tu ma windę, tu ma krawężnik przystosowany i tyle, kurwa, tylko tyle. A ten będzie... No to jest człowiek niedojrzały, o czym zresztą nie wiem, czemu o nim gadamy tak długo.
0: No właśnie, w sumie to tak, on jest taki niedojrzały, taki głupio mądry jakby, nie? Bo z jednej strony wydaje się czasem, że no ma dużo racji, tylko że on nie potrafi niczego powiedzieć w normalny sposób, tak żeby zachęcić jakoś do jakiejś idei, tylko powie to na przykład tak, że da pretekst innym, żeby to wyśmiać po prostu i on nie potrafi inaczej. Albo po prostu... czasem wielką umiejętnością jest po prostu zamknąć jadaczkę i nic nie powiedzieć, nie? Niż się rozgadać i rozpruć i zaprzepaścić czyjś trud, zbieranie podpisów, bo on se musi coś powiedzieć. To jest właśnie ta niedojrzałość taka. A sam darwinizm społeczny, który on tak można nazwać te poglądy, które on reprezentuje, darwinizm społeczny, on się nawet tak jakoś deklaruje, że tak, jestem darwinistą społecznym. No, to kwestia dyskusyjna. No. To zależy trochę, bo nie ma rzeczy dobrych i złych tak po prostu, tylko są, musimy się na coś zdecydować i to zależy od tego, jak patrzymy trochę na innych ludzi, nie? Na rolę państwa i tak dalej, i to mogą być po prostu przekonania pewne, a nie, że coś jest dobre czy złe, tylko którą opcję wybieramy. Wszystko ma swoje plusy i minusy najczęściej, więc decydując się na odejście od korwinowych ideałów, też zapłacimy za to jakąś cenę, na pewno wysoką. I popadniemy w jakieś wariactwo i wydamy dużo pieniędzy, może niekoniecznie na to, co się opłaca i tak dalej, i tak dalej. Zawsze jest cena.
1: Może nie rozumiem, do czego zmierzasz. Może nie chodzi o odejście od korwinowych ideałów, ale o odejście od takiej już takiej zdroworozsądkowej ekonomii, tak? Że po prostu te pieniądze jeszcze nie zarobione, już zaczniemy wydawać, co już się dzieje, ale już pogrążymy się w tym i sami zapadniemy się pod własnym ciężarem różnych zobowiązań, dodatków, studentów, emerytów i wszystkich, tak. Właśnie w tym wszystkim trzeba zachować zdrowy rozsądek, ale Korwin-Mikke tego zdrowego rozsądku nie przedstawia. Absolutnie.
0: On też jakby nie zauważał, że świat jest plastyczny, że się zmienia, że jest inna sytuacja niż w XIX wieku i tak dalej, nie? Czy że nie żyjemy w średniowieczu czy w starożytności, że są inne realia. Świat bardziej skomplikowany, wiele różnych niuansów, a on by chciał widzieć świat tak mega prosto i ja nie wiem, czy to się da do końca, bo też można powiedzieć, że człowiek, który biega po lesie w skóry ubrany i poluje sobie z łuku i w lepiance mieszka, on żyje bardzo zdrowo, nie? Jest odporny, silny, samowystarczalny, ale pytanie, czy chcemy tak żyć? Czy to jest jakieś dla nas
1: rozwiązanie? Czy to jest możliwe tak żyć? Czy, no, nie no, człowiek jest 8 miliardów ludzi na Ziemi, nie każdy może sobie żyć w szałasie, tak? Nie ma takiej, kurwa, opcji. Produkujemy tyle śmieci, każdy człowiek, przez to, co zamawiam, jak żyjemy, że żeby to zutylizować, wywieźć, posegregować, to już jest trud niesamowity. Więc nie da się, kurwa, zrobić wzrotu wstecz i zamknąć się w szałasach. No, to tak nie działa, niestety.
0: Ja apeluję tutaj do młodszych, do nowych słuchaczy, żeby na przykład nie wariowali, nie pajacowali, nie flodowali, nie używali zwrotów typu, co ty pierdolisz, kurwa, weź se jebni o ścianę, kurwa, i jakieś tu emotikonki, śmieszki, bo wypierdolę momentalnie. Nie będę tutaj takiego czegoś tolerował, takiego głupawego zachowania, że coś tutaj zaczepia, obraża, wkleja. Zachowywać się trochę kulturalnie. Jesteśmy tutaj w kulturalnym towarzystwie, a nie wśród jełopów w stodole, w remizie, impreza, kurwa, ze sztachetami.
1: Tak jeszcze kończąc o Korwinie. Kiedyś Ziemkiewicz, Rafał Ziemkiewicz, który był tym... nie redaktorem naczelnym Korwina, tylko jak to się nazywa, że ten, to, co tłumaczy, rzecznik prasowy, rzecznikiem prasowym UPR-u, tak, czyli no Korwina de facto. I przez lata, więc no, wyznał się na nim. Wiadomo, Rafał Ziemkiewicz też ma swoje za uszami, ale dobrze powiedział. Jedno spostrzeżenie na temat Korwina. Gdyby ten człowiek mógł przepchnąć przez Sejm jakąś bardzo wolnościową ustawę, która by przyczyniła się do tego, że budżet był lepszy, albo ludzie by mogli płacić mniejsze podatki, a po drugiej stronie miałby stadion narodowy wypełniony ludźmi, mikrofon przygotowany, flesze wszystkie na niego i mógł popierdolić sobie te swoje głupoty przez 20 minut, to zawsze wybrałby ten stadion ludzi i swoje głupoty pierdolenia, niż to, co by się przysporzyło Polsce i Polakom.
0: No tak to wygląda trochę.
1: I powiedział, ja bym wkurwiony, bo to pamiętam, miał wtedy KNP, bo to było z 10 lat więcej temu. Potem tak, kurwa, dokładnie tak jest. I to jest chyba dobra konstatacja na temat Korwina.
0: No właśnie, jemu nie zależy na zmianach, na wygraniu żadnym, na wygranej, tylko lubi sobie szokować, lubi być takim ekscentrykiem. On się chyba świetnie czuje w takiej roli, że innym szczęki opadają, a on się wtedy śmieje pod nosem, jak to wszystkim właśnie te szczeny opadły, nie? Albo że on na pewno siebie uważa, że ma rację, jest bardzo przekonany do swojej wizji świata. No ja przez długi czas też, no jakby ja mojej babci kiedyś kazałem głosować na Korwina. Babcia tam biedna mówi, a to wariat straszny, ale babcia cię kocha, to zagłosuje na tego wariata. Dobrze, no. Tak było.
1: Tak.
0: I sam głosowałem na Korwina i babcię jeszcze wkręciłem. Tak to jest. A Kaczor, co ciekawe, to mnie zaskoczyło, że on podobno zrobił jakieś zebranie tam najważniejszych, największych pisiorów i oświadczył, że to jego wina w dużej mierze, że słaby wynik wyborów mógłby być lepszy, że to jego wina, bo zbyt agresywna kampania i w ogóle to jak nie on, nie? Jak nie Kaczor, że potrafi jakąś autorefleksję z siebie wyrzucić i wziąć jakąś winę na siebie, się przyznać, posypać głowę popiołem, to jak nie on, to chyba jakiś fake news. Może to jest jakaś akcja ocieplania wizerunku prezesa i zmyślili sobie to, że on tak się zachowuje. Wcale bym się nie zdziwił.
1: To ja bym tak stawiał, że też słyszałem o tym, że się przyznał, bo jak PO straciło władzę, to zrobili to. Kurwa. Całą kampanię, która manifesty robiła, jak to się nazywało? Strajk obywatelski, coś takiego, z takim dziwnym kolesiem z długimi włosami. Kurwa, no. Ojejku, nie przypomnę sobie. W każdym razie nie dopuścili do siebie, że PiS przejął władzę, tylko ten, no nie 10 lat temu, przepraszam, 8 lat temu, podczas przedostatnich wyborów. Nie koalicję obywatelską, tylko ten zrobili straż. Potem okazało się, że ten główny lider tej straży to tak ma dużo alimentów niezapłaconych i się posypało. W każdym razie, do czego zmierzam? Chodziło o to, że Platforma nie przyjęła do wiadomości, że przegrała wybory. A teraz powiedział prezes, że przegrali wybory, chociaż myślę, że chodzi o to, żeby te frakcje pisowskie, bo PiS to nie jest taki monolit, tylko tam są ziobryści, różni z tej i z tamtej strony ludzie, którzy tylko patrzą, żeby na przykład prezes sobie odpuścił, czy już nie kumał i sobie wyjdą na pierwszą linię frontu, nie? Czy tam Morawiecki, czy obóz kancelarii Dudy i może tak uspokojąco powiedział, że już nie ma się o co kłócić, bo ja biorę na siebie tą przegraną. I żeby dalej ten monolit pisowy nie wydawał się zaburzony, żeby nie widać było pęknięcia na nim. Tak to odbieram.
0: A po prostu pisiory się przyglądają i widzą, że Platforma, że Koalicja Obywatelska to takie peace and love, serduszko w logo, ciepło, przyjaźń, ekologia, trzymajmy się razem, walczmy z zamordyzmem pisowskim, ale tak na pozytywnie i chcą może podchwycić ten styl i mają teraz plan, zmienią nagle strategię, już nie będzie wytykania, wyciągania brudów, ataków, tylko będzie też peace and love, kochajmy się, kumbaya i tak dalej, nie?
1: Znaczy, pozytywny przekaz, tak? Że no.
0: Bo dobre wibracje teraz będzie.
1: Tak, będą może liczyć na wcześniejsze wybory i faktycznie lepiej być takim kojarzonym, być z dobrym przekazem, niż takim że tam stało ZOMO, tam gdzie wy, kurwa, a my tutaj staliśmy, gdzie prawda, no to to już nie przechodzi w dzisiejszych czasach.
0: No właśnie, trochę się pozmieniało i oni to widzą i mówię ci, teraz mają taki plan, że prezes ma roztaczać pozytywną aurę i w ogóle mają być milusińscy te pisiory, bo im się to przestało sprawdzać po prostu, a wyborcy, ci co głosują potem na KO, to też są często takie imbecyle w sumie, tacy, wiesz, no głupkowaci, że tak patrzą na to wszystko tylko w taki prosty sposób, że ten Kaczor to, to straszny, jak on krzyczy, jak on się napina, to ten plani. A Donald, proszę, jaki grzeczny. I tak oceniają, że ten grzeczny, to, to na tego zagłosuje, bo ten grzeczny, nie? Tak ludzie głosują, no.
1: Tak, tak, tak jest.
0: Także ja się grzecznie będę z wami już żegnał, trzecia godzina, już po trzeciej, trzeba coś w końcu zjeść i pójść spać. No, także będziemy się żegnali, Grzesiu.
1: Jasne, spoko, a ten, wcześniej dzwoniłem po to, żeby powiedzieć właśnie, że My Light jest dla mnie niesłuchalny niestety, bo zacząłem od tego, że 10 lat temu dzwoniłem do Claude'a właśnie i się fajnie gadało i to było gdzieś, no miały jakiś ładunek emocjonalny te audycje. Się czekało na nie na piątek. Kurwa, na 12 się czekało. A teraz od lat już nie słucham wyrywkowo. Ktoś mi poleci, czy sam sobie włączę. A może chuj. Może się mylę, może się zmieniło. I nie. Nie mogę. Kilka minut, kilkanaście minie. Nie wiem, co się stało. Ale to jest niesłuchalne. Niestety. Bo jak to mówi z takim czymś, że ja wiem więcej, a i tak ja bym wam powiedział, to tam i chuj, zagłupiście, żebyście zrozumieli. Może parę osób zrozumie, ale i tak nie będzie, nie dojdzie do tej wiedzy, co ja mam. I tak gdzieś ten klodowe ja jest na pierwszym miejscu, a reszta jest w tle. Nie wiem jak to, czy dobrze to powiedziałem. W każdym razie
0: no taki mentor się z niego już od wielu lat zrobił i on ciągle poucza, przestrzega, komu macie wpłacać, temu nie, broń Boże nie, ja wam to wszystko wytłumaczę i wiesz, taki mądrala się z niego zrobił, trochę taki zarozumiały, nie?
1: Tak, że nie ma tej fascynacji, że razem odkrywamy jakieś ciekawostki świata, tak jak wcześniej było, tylko że właśnie ja wam wytłumaczę jak jest, trochę tak faktycznie.
0: No i tak za dużo poucza po prostu, za dużo poucza, stawia jakieś warunki, że i ciągle te głupki same dookoła, głupki. I rzuca takie swoje tezy, że 90%, a nawet 99%, no ludzie, to procent ludzi w Polsce to są kompletni idioci, no idiokracja, no ludzie, no. Czyli strasznie niskoceni w ogóle rodaków swoich, nie? Że tak znakomita lwia część, w ogóle większość to są imbecyle totalni, tylko on mądry, no i grupa wybrańców, którzy słuchają jego audycji być może, no. No więc to nikt czegoś takiego nie lubi za bardzo, więc to trzeba trochę uważać, no, co się mówi.
1: Tak, a czasy mamy ciężkie i spisków naprawdę nie brakuje. Tylko to trzeba siąść, poczytać i faktycznie pogadać, pozastanawiać się, podzielić, a nie ex-katedra informować wszystkich, że wszystko już jest ustawione, wszystko kurwa, wszystko jest ustawione, że odpukać wypadek bym miał po drodze czy coś, bym o nim opowiedział, to będzie, że ustawione, bo ktoś tam miał jechać i ktoś wiedział, że ja będę jechał, chociaż chuj się spóźniłem 40 minut, co miałem jechać, ale wiadomo, że ktoś wiedział, że się spóźniłem 40 minut i tam jechałem. No i tak kurwa, wszystko można wyjaśnić i równocześnie obalić. A i to się nudne robi.
0: No, dobra, także takie rady byśmy dali, jak słuchasz, Klot, mniej tutaj belfer, nie jesteś belfrem w szkole, a słuchacze to nie są twoi wychowankowie, tylko siądź z ludźmi bardziej przy ognisku, im coś opowiedz, pogadaj z nimi, a nie kurwa ciągle pouczasz i mentorzysz tutaj, mentor, krynica wiedzy i guru. A po drugie, to... A to dobra, nie będę już. Nieważne.
1: A po drugie, to rozumu byś się nauczył.
0: żebyś nie był taki głupi, no, żebyś nie był taki wredny. To takie
1: ja tu Michała pozdrawiam, pewnie mnie nie kojarzy, ale pozdrawiam i Tak. Jest tematów naprawdę od groma, których ciekawych.
0: No właśnie, on się
1: którymi jakby, można się zająć.
0: On się jakby zaczął bać różnych nowych, takich trochę nowszych teorii spiskowych, takich, które zahaczają gdzieś tam o ezoterykę być może trochę, nie? Czy to, takie rzeczy niestworzone, no bo powiedzmy jakiś temat, nie wiem, Black Goo, nie? Taka tajemnicza istota z takiej czarnej mazi jakby, która się gdzieś pojawia, która tam jest używana, to jest jakaś taka mroczna siła, taki organizm jakby, nie wiadomo, czy to kosmita, czy co, czy jakiś eksperyment, czy jakieś takie, no wiesz, no, mógłby wrócić do tematu może kształtu Ziemi, jakieś inne rzeczy, no, ciekawe, reptilianie, kosmici, a nie tylko ciągle GMO, rząd światowy i szczepionki, no. No ile można, no. Co za dużo, no, to i świnia.
1: Ale można o szczepionkach, a na przykład o szczepionkach po pierwszej wojnie światowej, nie? Kiedy ludzie podali masowo. Właśnie.
0: Albo jakieś skarby nazistów, cokolwiek. Kurczę, a nie ciągle New World Order i globaliści i nie dajcie się zaczipować, bo już nas zaczipują zaraz. No. No to jest kręcenie się w kółko, po prostu w koło Macieju to samo. No to jest chyba największy problem, bo najważniejsze w audycji są tematy. No chyba, że prowadzisz specyficzną audycję, tak jak Luźne Gadki, no to tutaj jest trochę, może trochę inaczej to działa, bo tutaj dużo ludzi dzwoni, tematy się zmieniają jak rękawiczki. No,
1: dzisiaj to spektrum przegięło w ogóle skalę chyba. Nie pamiętam, kiedy takie spektrum tematów było gdzieś, bo no grubo było. Bo w pracy byłem, słuchałem na słuchawaczce i ten...
0: Też,
1: od Palestyny poprzez przerzucanie kokainy przez Kościół katolicki z Ameryki Południowej przez Irlandię do Europy, no to kurwa gruby rozstrzał. A jeszcze ile było o grach? Nie wspomnę, nie?
0: O grach, albo też Błażej mówił co tam u niego, o architekturze trochę, o budowaniu domów. No wszelkie możliwe tematy, tylko że ludzie, którzy tu przychodzą, doskonale wiedzą, że tak tutaj to działa, że taki jest klimat. To też trochę ma znaczenie, na co się ludzie szykują, nie? Czego oczekują. No i skoro audycja My Light ma być z założenia audycją o spiskach, ale trochę luźniej, no to niech będzie jak najbardziej audycją o spiskach, na luzie, no. A nie czym innym. I tyle.
1: No, także właśnie, trochę luzu. Ten. I spoko, może się przeproszę, jeszcze Michała posłucham tam raz czy dwa, może dam szansę. Może akurat wpadnę na temat, co mnie zaciekawi. I tyle, czemu sobie życzę i Michałowi i ten. No i się żegnam. Trzymaj się, Krawiec.
0: Trzymaj się, Grzechu, cześć.
1: Trzymajcie się, nocniki, hej.

Zresztą ja w tej audycji nie mam zbyt dużych aspiracji. Co innego, gdyby to był, nie wiem, spoiler, to bym się bardziej starał, albo czasy ostateczne, no to bym miał, to bym sobie sam postawił wyżej trochę poprzeczkę. Ale luźne gadki, mam taką audycję, niestety zacząłem prowadzić tylko to. Kiedyś to było trochę inaczej, ale luźne gadki to jest takie miejsce zupełnie niezobowiązujące. Wolna Amerykanka i dużo telefonów, dużo rozmów, dużo tematów różnych, co tam przyjdzie do głowy, bez jakichś szczególnych zasad, aspiracji, misji. Odpoczynek bardziej, no.

No właśnie, City of London, Washington DC. A ludzie aż sami się proszą, to znaczy no często pada taka prośba, że może wrócić do tych dawniejszych, do dawniejszego stylu audycji, gdzie się pojawiali jacyś tam goście z siódmej gęstości, trochę o niezwykłościach pogadać. Takie jest zapotrzebowanie. No, dobry nadający też trochę trzyma rękę na pulsie i bierze sobie do serca oczekiwania ludzi, nie? Przynajmniej trochę. A nie, że on wie wszystko najlepiej i on zadecyduje, czego ludzie mają słuchać. No to, przepraszam bardzo, no to jakiś taki zamordyzm radiowy. Ale dobra, no już dość tej krytyki, no nie będę tu krytykował, bo to też niech inni, jak zwykle, niech inni ocenią, a nie. Ale też można swoje zdanie w sobie też, nie? Ale pewnie sporo osób lubi posłuchać też Michała i... Ja lubię do spania, o, tak żeby się odprężyć, to sobie tam leci sobie w tle, coś sobie tam szemrze, sobie Klodzio Mineta, a ja sobie śpię, no. I tyle. A teraz idę jeść, a potem spać. Dobranoc.

0: Pożądalu. Prawdopodobnie już wszystko działa. Powinno wyglądać w porządku.
1: Pożądalu.
0: Tak, dokładnie. Już mamy wszystko dawaliście. Więc Czesi, czołem. Mieliśmy krótkie problemy techniczne, ale jesteśmy na fenomenalnej, jak zawsze, audycji Nocna Zmiana. Z wami jest Gumball oraz...
2: Ania z Trójmiasta. Hoj wszystkim.
0: Dokładnie. Dzisiaj poruszamy temat mi bliski. Mam nadzieję, że Anię też zaciekawi, czyli teorie spiskowe, wolnomyślicielstwo, różne ezoteryki oraz wszelkiego rodzaju alternatywne myślenie. Czy prawdziwe, czy nie, przekonamy się prawdopodobnie dzisiaj lub nie, bo czy jest na to odpowiedź, ja nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że będzie na pewno ciekawie. Co myślisz na ten temat? Jakieś wstępne teorie? Czy może najpierw tak ogólnie, co to takiego jest?
2: Zaczynaj ogólnie od samego początku.
0: Czy mówisz od samego początku, czyli od samych kresów dziejów? Nie, no oczywiście, żartuję. Powiem tak, teorie wszelkiego rodzaju dzielą się na różne. Wiem, mamy teorie tutaj naukowe, czyli te pokroi na przykład HARP, mamy chemtrails, mamy pewną rzecz, która była przez 2 lata, mamy różne inne opcje, niektóre prawdziwe, czyli okazały się prawdą, niektóre okazały się nieprawdą. Tutaj na przykład z chemtrailsami było pół na pół, czyli rzeczywiście coś było, ale jedno okazało, że rzeczywiście nie było to nic złego. Choć niektórzy mówią, że nadal jest to złe. No, jak różnie każdy z tym myśli. Mamy też teorie tak zwane naukowe, czyli powiedzmy przebudzenie, otwarcie jakichś portali. Tutaj mówimy nawet o bogach, którzy będą gdzieś schodzić, połączenie się z drugim wszechświatem. W każdym wypadku jest tego masa. No i mamy też ezoterykę. Ezoteryka to jest troszkę podobna rzecz, lecz bardziej chodzi tu o duchowy aspekt, czyli nie mówimy tutaj o swoistym przebudzeniu takim religijnym, lecz takim osobistym, jakieś czakramy tutaj, prawda, połączenie się ze światłem, ewentualnie z innymi, nawet może rasami. Jest dużo tego. Najwięcej chyba najpopularniejszych jest światu i właśnie według tych galak nie galaktyk, tylko gwiazd. Dobrze mówię, tak? Konstelacje.
2: No tutaj od razu mówię, że ja będę z poziomu takiego nowicjusza kompletnie słuchać ciebie, Gumball, i opowiadać. Także też bym cię prosiła, żebyś tak naprawdę mówił w taki sposób, jak do osoby, która nic o tym nigdy do tej pory nie słyszała. Te chemtrails, o co w tym chodzi? Co to w ogóle jest?
0: Dokładnie, mówisz chemtrails, to ja ci już wyjaśniam. Jest to teoria siana przez różne osoby, czyli jak widzimy samoloty, nie? To za nimi jest taki pasek, często biały, wygląda jak powiedzmy chmura i zostaje na dosyć długo. Są różne teorie, czym to jest. Oficjalne stanowisko jest takie, że jest to, że jest, są to pary wody oraz przepraszam, oraz srebro, które ma odbijać światło. To jest podobno spowodowane walką z globalnym ociepleniem.
2: Czyli to jest coś takiego, co ma na nas dobrze wpływać, tak?
0: Tak,
2: I kto
0: tak.
2: niby to organizuje?
0: To jest ogólna rzecz, ale to jest oficjalne stanowisko, bo nieoficjalne jest takie, że są to różnego rodzaju toksyny, które mają depopulizować Ziemię.
2: A, to czyli tu wkraczamy już w tą teorię spiskową.
0: Tak, tutaj tak właśnie jest i to oficjalne stanowisko często jest dementowane jako, no wiadomo, że mówią to oficjalni ludzie, no to przecież oni będą nas oszukiwać, oni nam prawdy nie powiedzą, więc dużo ludzi po prostu podważa to i stwierdza, że nas trują po prostu, że jest dodawane coś do tego paliwa lotniczego, co mogłoby nam szkodzić.
2: Tutaj Rusak pisze, że nikt go nie organizuje, bo to nie ma miejsca. Także widzisz, to te stanowiska oficjalne są, czy ich nie ma? Kto o tym, wiesz, opowiada w oficjalny sposób?
0: Już ci mówię dokładnie, sprawdzę nawet, żeby nazwiska. Srebro, to prawdopodobnie naukowcy mówili na ten temat. Kurczę, teraz nie mogę przypomnieć sobie smugi lotnicze, właśnie. Kurczę, no nie powiem dokładnie, teraz będzie mi ciężko wygooglować, ale w każdym wypadku, jeżeli poszukacie w Google, to będą to właśnie wypowiedzi naukowców na ten temat, czyli no osób związanych z tym, że oni tam po prostu sprawdzali efekty srebra na odbijanie, prawda, światła i czy to może pomóc w jakby schładzaniu ziemi. Zresztą to już było nawet teoretyzowane. Gdzieś można sprawdzić, że po prostu rozrzucanie cząstek srebra, żeby właśnie one działały jako swoista tarcza.
2: Okej. Tutaj Łukasz już pisze, że to nie jest dodawane do paliwa, tylko są jakieś osobne zbiorniki z aerozolem. Głównie bar i stront.
0: Ciekawe.
2: Takie rzeczy.
0: No tego akurat nie słyszałem. Ja sobie tutaj, możesz na chwilę porozmawiać, ja sobie tutaj tylko czacik ustawię.
2: Okej. No, ja do tego tematu raczej tej ezoteryki podejdę, tutaj wam ją rozwinę, bo no mówię, mamy tą sferę naszą fizyczną i duchową, no i musimy się zająć nimi obiema. No i w momencie, kiedy porzucamy religie zinstytucjonalizowane, musimy poszukać sobie czegoś innego, jakiejś alternatywy. Nie możemy sobie tego naszego ducha zostawić odłogiem. No i tutaj zaczynają się poszukiwania. Co wtedy, w którą stronę pójść? No i tutaj wiadomo, YouTube, internet, dużo nam tutaj różnych, ktoś powie, szarlatanów oferuje. No i ja zaczęłam od takich większych kanałów, od Claudii Pingot, która właśnie w tym czasie ma premierę na swoim kanale i oglądających ma tyle, co my subskrybentów, a subskrybentów ma już ponad 200 tysięcy. No i ta dziewczyna właśnie opowiada o tych 7 czakrach, które mamy, o tym odblokowywaniu ich. Każda ta jej, ten filmik kończy się medytacją. No i ja sobie wczoraj właśnie obejrzałam jej filmik o tej czakrze sakralnej. Wysłuchałam tego całego wykładu, który kończył się medytacją. No i jako, że chciałam się tu przygotować, no to mówię, zrobię sobie tą medytację. Tak eksperymentalnie. Chociaż w sumie to nie wierzyłam za bardzo, że coś z tego będzie. No, nastawienie miałam takie neutralne, powiedzmy. Ta czakra sakralna to jest taka czakra, która odpowiada za kreatywność, przyjemności, seks i pieniądze. Są to takie aspekty energii twórczej. I ona jest umiejscowiona kilka centymetrów pod pępkiem. Tutaj te gruczoły właśnie związane tam z jajnikami, nerkami i wątrobą. Tutaj to wszystko, tutaj powiedzmy działa ta czakra na te miejsca. No i słuchajcie, medytuję sobie i w pewnym momencie czuję po prostu tak jakby, nie wiem, jakieś oparzenie, jakby mi coś tam zaczynało palić w miejscu tej czakry. No i się mocno zdziwiłam i powiem wam, że trochę mnie to zachęciło. Także ten jej filmik, który teraz leci tutaj live, czakra splotu słonecznego, też sobie obejrzę i z ciekawości kolejny raz spróbuję tą medytację z nią przebyć. No i chciałam też was zachęcić do dzwonienia, czy wy mieliście jakieś doświadczenia właśnie tutaj w pracy nad tymi czakrami, nad odblokowywaniem swojej energii, czy udało wam się z kosmosem połączyć i więcej tej obfitości do swojego życia tutaj przyciągnąć. No bo, no mówię, ciężko tutaj wybrać takim nowicjuszom jakieś fajne miejsce w internecie. No ta Claudia Pinkott ma tutaj taką swoją społeczność, którą nazywa Quantum i łączy duchowość z nauką, no bo tutaj ten system tych czakr, taki system energetyczny w ciele, no to słuchajcie, jest potwierdzony naukowo jego istnienie i funkcjonowanie. Także no nie jest to chyba tylko pseudonauka, ale coś, czego myślę na pewno warto spróbować. A nóż widelec, coś się w naszym myśleniu, życiu
1: tak, tak, dokładnie. Ja myślę, że te czakry to jest związane troszeczkę z naszymi nerwami, gdzieś te połączenia. Chociaż jest dużo osób, ja tutaj też widziałem zagraniczne osoby, które mają też troszkę inne podejście do tych czakr. To szczególnie w USA jest takie podejście. Tak zwanego leczenia światłem. Związanego w sumie z Bogiem w pewnym sensie. Tutaj. Tak, to jest związane z Bogiem, czyli ukrzyżowaniem Jezusa, nie żartuję. I zajmuje się tym taka osoba, nazywa się Stephen Turow. Tak dokładnie, nie jest to Steven, tylko Stephen Turow. I zajmuje się on terapią duchową. Jest on, kurczę, tak jakby to lekarzem, ale duchowym, tak jak mamy, prawda, osoby, które tam różne rzeczy robią, to on jest takim w pewnym sensie lekarzem, który może zrobić operację, nie, na tobie, taką, tylko że duchową, i on to robi za pomocą światła, czyli jakby manewruje twoim połączeniem, bo połączenie to jest ważne, bo my jesteśmy, jakby mamy w sobie ducha, i ten duch jest połączony z niebem taką niewidzialną wiązką, która idzie z naszej głowy. I ta osoba może odpowiednio operować tą wiązką i oczyszczać właśnie naszą duszę. Zresztą o wiele więcej, ale no tutaj nie starczyłoby audycji, żeby wytłumaczyć, bo jest dosłownie cały diagram, jak wygląda nasze ciało i gdzie są różne połączenia. Więc tu amerykańskie podejście jest troszeczkę bardziej religijne, tutaj widzę, jest bardziej takie, nie chcę mówić naukowe, ale bardziej naukowe w takim sensie, że to jest oparte, powiedzmy, na nerwach, gdzieś tam ma jakieś podstawy, powiedzmy, które gdzieś były związane z nauką, więc pewnie te tutaj czakry to po prostu są miejsca, które dobrze czasem, jak to się mówi, rozmasować albo ewentualnie gdzieś rozruszać.
2: Odblokować.
1: Tak, dokładnie. Bo może też mamy zatory w nerwach. Kto wie.
2: No, tutaj właśnie a propos tej czakry sakralnej, to tutaj Claudia Pinkott właśnie mówi, co może wskazywać na nadczynność tej czakry. Na przykład jakaś nadmierna emocjonalność, brak umiejętności wyznaczania swoich granic, czy na przykład uzależnianie się od seksu, czy od zakupów. A niedoczynność tej czakry to na przykład oziębłość emocjonalna, niedawanie sobie przyzwolenia na przyjemności, jakieś wypieranie emocji. I tutaj, żeby nad tą czakrą pracować, nad tą czy nad jakąkolwiek inną, ale tutaj nad tą konkretnie, no to są tak zwane afirmacje do każdej czakry, czyli takie zdania, sentencje, które sobie należy powtarzać, żeby wspomóc właśnie pracę, odblokowanie tej czakry. Tutaj przy tej czakrze sakralnej to czasem powtarzać, że się zasługuje na przyjemność, że się ma prawo do szczęścia, prawo do uczuć. Czyli w sumie całkiem, wiecie, pozytywny przekaz. Tutaj właśnie Dorota Pietrzak pisze, że chyba coś w tym jest. W końcu każda religia, czy choćby sekta, posługuje się symbolami, medytacją, modlitwą. Czyli jakby nie patrzeć, chodzi tu o jakąś energię, tak? No tutaj powtarzają ci właśnie, czy bioenergoterapeuci, czy tutaj ci mistrzowie różni duchowi, tak? Takie rzeczy, które my też często w tych przysłowiach nawet mamy, tak? Że dobra energia przyciąga dobrą energię, tak? Złe myśli przyciągają złe myśli. Więc coś w tym jest i warto po prostu sobie tutaj poeksperymentować.
1: No, pytanie, kiedy nauka łączy się z jakby właśnie ezoteryką. Jan Ratajcio, prawda? Jest to stworzyciel fotela plazmowego, a raczej leczenia metodą Tesli, czyli on pod wpływem wysokiego napięcia jonizuje cząsteczki oraz wytwarza plazmę. Plazma to jest to są atomy bez elektronów, czyli jakby sam atom nie ma żadnych elektronów, ale nie jest to ważne w żadnym aspekcie. Po prostu on stwierdza, że jest to lecznicze. Dla mnie wygląda to trochę niebezpiecznie, bo na jednym filmie, gdzie pokazywał swoją cewkę Tesli, swoją wersję, była ona no, dosyć głośna, a fotel, który sam miał, no był pod dosyć dużym napięciem. Troszeczkę nie chcę tu się śmiać, ale wygląda to trochę jak fotel egzekucyjny. Ale rozumiem też pewne podstawy tego, bo jest dużo osób, które twierdzi, że jest coś takiego jak negatywne jony, czyli to, że mamy zbyt dużo elektronów w sobie i nasze ciało musi się ich pozbywać, więc potrzebujemy negatywnych jonów, które te elektrony od nas zabiorą. Więc będziemy zdrowsi, będziemy się lepiej czuć. I dlatego często mówi się, że na przykład prawda jest piorun, są te wyładowania, to potem właśnie jest dużo negatywnych jonów, bo te pioruny, prawda, to zabrały te elektrony. I wtedy jest to fajne powietrze. Tylko jest drugie wytłumaczenie, że to po prostu ozon tak pachnie, a nie... I my dlatego tak lubimy to i czujemy się przyjemnie. Ale rzeczywiście jest taka teoria z negatywnymi jonami, które gdzieś tam wpływają dobrze na nas. I pan Jan Ratajcio właśnie próbuje wykorzystać to. Chociaż on gdzieś tam bardziej to nazywa plazmą.
2: Tutaj KGB pisze, że symbolika i heraldyka raczej nie ma z tym nic wspólnego, z żadnymi energiami. No się nie zgodzę, bo przecież ten taki symbol, który wszyscy znamy, yin i yang, tak, czyli to przenikanie się czerni, bieli, dobra i zła, no to tak jest to tak powszechnie znany symbol i tych symboli, które właśnie obrazują walkę tych energii, jest trochę. I dobrze sobie to niektórzy wierzą w to, tak, że noszenie przy sobie tych symboli jakoś im tam wspomaga w tej ich drodze do szukania duchowej równowagi. Tutaj Łukasz już pisze, bo nie chodzimy boso. Tutaj tak, na te problemy z brakiem uziemienia też się natknęłam, czytając tutaj różne artykuły. I słuchajcie, no wiadomo, że można sobie chodzić boso, żeby się uziemić, ale natknęłam się nawet na coś takiego, co się nazywa spooning, czyli masaż stopy łyżką. To podobno też pomaga w uziemieniu.
1: Tak, tutaj Kotkiewicz, znaczy Kotek Mruczek mówi, żeby nie podpierać się nauką. Oczywiście ja tutaj nie twierdzę, że to są jakieś naukowe rzeczy, po prostu mówię, jakie są wyjaśnienia tutaj tych osób. Ewentualnie dodaję też inne wyjaśnienia, które słyszałem na amerykańskich kanałach spiskowych, bądź ezoterycznych, bądź alternatywnych myślicieli. Nie są to jakby moje przemyślenia, raczej ich podaję wam tu w takiej w miarę takiej przystępnej formie rzeczy, które właśnie te osoby tutaj często myślą. Czy jest to prawdziwe, czy nie, no nie mi to oceniać.
2: No tutaj tych teorii jest wiele. My tutaj sobie często po prostu śmieszkujemy na temat tych wibracji, gęstości i 12 wymiarów, ale niektórzy w to wierzą, niektórzy próbują tutaj właśnie się w tych kwestiach rozwijać, twierdzą, że wszystko jest energią, tak? I każdy z nas ma podobno właśnie jakieś wibracje, albo nasza dusza to jest też po prostu energia, tak? Ma też swoją częstotliwość, może być to częstotliwość niska, średnia, wysoka. I możemy też spróbować sobie jakoś te częstotliwości podobno podnieść. A słuchajcie, oznaką niskich wibracji jest na przykład odczuwanie gniewu, uraza, osądzanie innych, nieprzebaczanie. I słuchajcie, moglibyśmy zrobić taki eksperyment, żeby na jakiś czas spróbować właśnie wejść na trochę wyższe wibracje, podnieść tą swoją częstotliwość. Może by było trochę mniej kłótni na czatach, żebyśmy byli dla siebie bardziej wyrozumieli.
1: Tak, tak. A,
2: no.
1: Ja to jeszcze przeczytam definicję plazmy, bo żeby nie było, że plazma jest to zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz. No to jest taka często taka kula, nie chcę mówić, że to jest kula, ale to taki ma ciekawy kolor. Możecie sobie zresztą wpisać plazmę, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie, mimo że plazma zawiera swobodne cząstki naładowane jony i elektrony, to w skali mikroskopowej jest elektrycznie obojętna. Właśnie o to mi chodziło, bo ja tutaj rzeczywiście, ale fakt jest właśnie taki, jak tutaj jest, bo faktycznie są te elektrony, po prostu jest elektrycznie obojętna. O tak.
2: My nie twierdzimy, że tam, wiecie, że to są jakieś...
1: A właśnie, przepraszam, jeszcze jedna rzecz. Plazma to nie jest ogień. To jest misconception, jak to się mówi z angielskiego. Jest to popularny błąd, bo z tego to ostatnio nawet nie wczoraj, tylko właśnie wyczytywałem. Po prostu ogień to jest jakby już samo zjawisko palenia się tam wydobywania się tych atomów, bo to jest bardzo silnie energetyczna rzecz i po prostu się pojawia światło. Zresztą nie będę to tłumaczył, ale na pewno nie ogień i plazma to nie jest to samo.
2: No wiecie, na przykład mamy dużo, to powiedzmy mniej więcej, ale szacunku dla religii, a ja te właśnie zabawy z tymi czakrami i z tą duchowością, rozwijaniem jej, traktuję jako po prostu alternatywę dla tych zinstytucjonalizowanych religii, tak? I z takiego poziomu, że tak powiem, tutaj o tym opowiadamy, mówię, no nikt nie udowodnił istnienia Boga, ale powiedzmy z szacunkiem odnosimy się tam do hierarchów, mniejszym lub większym, tak? Rozmawiamy jakoś z tymi przedstawicielami różnych kościołów, to czemu nie mielibyśmy też trochę na poważnie podejść do tych mistrzów duchowych, powiedzmy, no, mniej popularnych, tak, czy takich bardziej niszowych. No, dla mnie to jest taka alternatywa i jakiś sposób na rozwój duchowy, osobisty i po prostu no, przestawienie się na coś pozytywnego, przynajmniej spróbowanie, tak? Tutaj jak takie metody na podniesienie tych swoich wibracji, no to są takie rzeczy jak śmiech, sport, wiadomo, dobra dieta, jakaś ekspresja twórcza, ale też zabiegi na duszę i ciało, jak aromaterapia, warsztaty rozwoju, masaże i reiki. Gambo, słyszałeś o czymś takim jak reiki?
1: Okej, okay, to mnie zagiałaś, bo nie wiem, masz mi wytłumaczyć.
2: A widzisz, bo to pochodzi z twojego ulubionego kraju, ta sztuka uzdrawiania i rozwoju duchowego, bo stworzył ją japoński mistrz Mikao Usui, który tam na przełomie wieków właśnie był w tybetańskim tam klasztorze i przeglądał te sutry tybetańskie, studiował je dogłębnie i właśnie na podstawie tego, co z nich wyczytał, stworzył sobie taki system uzdrawiania duchowego, reiki, gdzie rei to jest taka uniwersalna energia, która ożywia wszystko. Jest to źródło miłości, boska siła, no pewnie katolicy mogliby to nazwać Bogiem. I ki, czyli energia indywidualna. I tutaj właśnie jest ten Mikao Usui był pierwszym mistrzem. Tam mianował swoich tam kolejnych 16 innych mistrzów. No i jakby ta sztuka, szkoła uzdrawiania funkcjonuje do dziś. i można sobie taki zabieg uzdrawiania zrobić. Generalnie właśnie polega on na tym, że się ten mistrz wyrównuje energię naszych czakr, tak? Dociera do tych naszych blokad energetycznych i otwiera te nasze kanały przepływu energii. Także jak nie czujemy się na siłach sami sobie te nasze czakry podblokowywać, to można sobie to zrobić w takim, powiedzmy, przyspieszonym tempie, fundując sobie właśnie taki zabieg reiki.
1: A może akupunktura?
2: O, akupunktura pewnie też.
1: Z akupunktura to chyba najbardziej takie popularne co do czakramu, bo chyba akupunktura, z tego co wiem, też właśnie ma połączenia i wkłada się te igły w silne miejsca właśnie tej energii. Lub zablokowane.
2: Dokładnie. No tutaj, jeżeli na przykład chcielibyście jakiejś męskiej wersji właśnie tego rozwoju duchowego, osobistego, to też jest taki dosyć popularny kanał Twoja Nowa Świadomość. Tutaj pan Gracjan bardzo podobny tutaj właśnie filmiki zamieszcza właśnie o rozwoju osobistym, o znajdowaniu tej swojej pozytywnej strony, tak, pracowaniu nad sobą, nad swoimi wyborami. A no, ale mi to bardziej ta Klaudia zdecydowanie odpowiada. No, ale mówię, to są takie chyba wiodące kanały w tym temacie. Ale jest też sporo bardziej niszowych kanałów. Gambol, jakiś twój ulubiony?
1: Z niszowych kanałów, już momencik, mam tutaj nawet przygotowany zestawik. A, przepraszam, jestem na nocnym radiu właśnie, bo jak prawdziwy redaktor jestem zalogowany na nocne radio. Kurczę, z takich fajnych, ale niestety nie ezoterycznych, jak ktoś lubi troszkę na wesoło, chociaż nie polecam brać tej osoby na poważnie, do końca jest jasna strona mocy z, chyba nie tworzy Mirem, ale tworzy Mir chyba też jest i to są takie dosyć... No powiem tak, dużo osób ich pewnie to nie będzie lubić i nie zgadzam się w większości z ich opiniami, spokojnie, po prostu są dosyć śmieszni. Nie jest to mały kanał, ale z takich już tutaj podaję Tagent TV, no nie jest to takie małe, ale jest to gdzieś troszkę większe, tam są też właśnie opowiadane różne takie rzeczy. Wiadomo, no nie jest, nie chcę tutaj ani potwierdzać, ani negować tych teorii, bo większość z nich jest dosyć taka luźna i ciężko mi byłoby się zgodzić z nimi, ale jak ktoś lubi sobie słuchać, to polecam. A jeżeli ktoś bardzo lubi długie wywody i ma ochotę na przykład posłuchać sobie czegoś przed spaniem, co może być trochę takie usypiające, a z drugiej strony lekko śmieszne, to jest taki człowiek jak Tadeusz Owsianko, jego kanał dokładnie tak samo się nazywa i jego kanał opiera się na rozmowach.

0: która nam pokazuje to, jak będzie to wyglądać często, ta przyszłość, więc można sobie posłuchać. Ja mógłbym teraz wytłumaczyć, ale no mówię, najlepiej to pana Tadeusza Owsianka samemu posłuchać.
1: Ja z kolei z tych kanałów, które ty mi polecałeś, to sobie obejrzałam trochę Popko TV, Zdrowie i Sukces. To jest prowadzony kanał głównie przez doktora Zbigniewa Popko, tak? Pierwszy filmik, jaki tutaj mi się wyświetli, to jest jak pokonać lenistwo i zmotywować się do działania. No i właściwie to był taki filmik nawiązujący mocno do naszej ostatniej audycji Gumball o prokrastynacji. No i to taki typowy właśnie na rozwój osobisty, tak? O ustanawianiu sobie celów, o dokonywaniu wyborów. No i właściwie takich o tym, że trzeba wybrać swoją rolę w życiu i się jej trzymać, być konsekwentnym i systematycznym. Padła tam zasada, słuchajcie, 51%, czyli że bez pracy nie ma kołaczy, także nawet mniej niż u Etama, słuchajcie, wystarczy robić, żeby osiągać sukces. No tutaj padały takie stwierdzenia, że trzeba na wszystko zasłużyć, wypracować sobie własnymi rękami, wizualizować cele, tworzyć mapy celów. No i padło też tam coś takiego ciekawego, że warto korzystać z Księgi Wolności. Co to jest ta Księga Wolności? To jest taka prosta metoda na poprawę jakości swoich działań i polega to też na tym, że jakby zapisujemy jakieś swoje afirmacje, to co chcemy osiągnąć, na kartce papieru, tak? I gdzieś po prostu w widocznym dla nas miejscu sobie to umieszczamy, żeby po prostu nasz mózg sobie to po prostu zakodował, zaprogramował się na to. I to bardzo ułatwia właśnie podobno osiąganie tych celów, które sobie wyznaczamy. No ale mówię, to często słyszymy i mówię, warto sobie takie rzeczy popróbować, żeby uwolnić swój potencjał i żeby po prostu realizować te cele, które sobie tam wyznaczamy. No ale to był taki filmik przez jakąś tam panią zrealizowany, ale już sam pan Zbigniew Popko i jego wykłady właśnie o jasnowidzeniu, o samouzdrowieniu i o jego wizjach, no to już są takie większe odloty. Ale muszę powiedzieć, że właściwie często to brzmi bardzo podobnie do tego, co właśnie słyszymy w kościele, tak? Czyli że jesteśmy wszyscy braćmi i siostrami, tak? Że właśnie mamy pozytywnie myśleć o innych, bo to wiadomo, chodzi o to, żeby po prostu tworzyć taki tutaj dobrostan na ziemi. Także mówię, jest to po prostu alternatywa jakaś dla tych, którzy poszukują czegoś innego niż ten nasz tradycyjny kościół.
0: No prawda. Tutaj Popko dokładnie tak podchodzi do tematu. Ja akurat z takich osób, które pozwalają na tak zwane zbawienie, jak to się mówi, mówią jak żyć. Czy słyszałeś o takiej osobie jak Peter Retep?
1: Nie.
0: No to jest dosyć taka bardzo mała, prawie że, no powiedziałbym, że nieznana, ale pojawił się kiedyś chyba w Radio na Fali albo troszkę później. Możliwe, że to było w Nocnym Radiu, nie jestem też pewien. Jest to człowiek, który mówi o wszystkim i o niczym, to znaczy o tym, jak czwarta gęstość będzie, że są reptilianie, że łączenie się ze źródłem niedługo będzie możliwe, co połączy nas energetycznie wszystkich, będziemy bardziej zadowoleni, różne rzeczy, i że są agenci, którzy chcą nam jakby to zabrać. Są ta cała symulacja może pęknąć, nie działać i mogą być różne z tym problemy. A tutaj, o, w międzyczasie mamy pierwszego dzwoniącego.
1: Furiat.
0: Tak, cześć, Furiat.

0: macie?
1: Cześć, witam was serdecznie. Chciałem zdementować od razu informację o panu Eterze, bo to jedyny człowiek, który był w Nocnym Radiu i niby reprezentował jakieś tam rzeczy alternatywne. Jednakże on prawie że zdyskredytował całe to towarzystwo na pewnych tam spotkaniach. W wieku 20 on zaginął i powiedział, że w 2024 roku będzie tak zwany reset, nie? No, na razie widzimy, że jest tego początek. Jestem ciekaw, czy będzie faktycznie końcówka tego wszystkiego, ale ja bym w Etera jakoś tak, no nie w ten sposób, bo to właśnie był jedyny koleś, który pokazał na pewnych tam zebraniach, gdzie można coś powiedzieć alternatywnego, i wszystkich złoił, powiedział, że to są szarlatani, skurwysyny, dranie, i nagle ni stąd, ni zowąd zniknął. Chyba 2 lata temu, po tym jak był u Krawca na audycji, minęło miesiąc, dwa i kompletnie go nie ma w internecie. No są jakieś tam, prawda, przekazania, jakieś tam filmiki, że on niby, prawda, w rosyjskim mundurze operuje i jest agenturą jakąś. Nic nie wiadomo, gdzie jest. Może po prostu się przede wszystkim schował gdzieś, bo nie chce, żeby rząd albo służby z nim jakoś, albo przeciwko niemu działały. Ale bym wstrzymał się od takich radykalnych opowieści Gambolu o Eterze. Nie wiem, być może nasłuchałeś się dużo. Ja oglądałem dużo filmików, ale to wszystko jest teraz skasowane na YouTubie, więc nic nie mogę tutaj więcej powiedzieć, ale to, co mówił, każdy zawsze sobie może odsłuchać audycję, prawda, w Nocnym Radiu z Eterem. I to jest taki gościu, a może fałszywy? No cholera wie, kto to jest fałszywy, kto jest prawdziwy, kto nie jest fałszywy. No nie wiadomo, nic nie wiadomo. Żyjemy, wiesz, w czasie fake newsów, no i jeden podaje drugi, jeden podaje tamto, no i kto to wie, c'est la vie, no. Dalej trwa życie, no i tak dalej będzie. O, no, tak
0: dobra. Rozumiem, a powiedz mi, wiesz może jaka jest data, bo mówiłeś o przejściu, tak, coś w tym stylu, wiesz może jaka to jest data, czy chociaż tak plus minus, nie
1: a
0: wiem.
1: To mówisz o przejściu, a czy czasem to byś nie pomyliło dwóch ludzi, Dariusz Kwiecień z Eterem?
0: Możliwe, wiesz, bo tego jest, kurczę, strasznie dużo, ja też nie jestem bardzo w to, znaczy czytałem, ale ci jest tyle, znaczy oglądałem tyle tych osób, że rzeczywiście może mi się pomyliło, więc jeżeli mi się pomyliło, to możesz mnie poprawić.
1: No to właśnie mówię ci, że Eter to nie jest Dariusz Kwiecień.
0: Rozumiem. No ale, ale co, Eter też chyba jakieś miał tutaj... To znaczy...
1: Miał też takie programy, właśnie typowo takie apokaliptyczne, gdzie mówił,
0: no właśnie,
1: że będzie reset w tym...
0: Ale ten reset to ma być jakiś koniec świata, czy bardziej jakieś odnowienie?
1: Wiesz co, zazwyczaj nie ma końca świata, zazwyczaj jest reset i jest odnowienie. Dla innych się łączy to z końcem świata, dla innych się łączy się z odnowieniem. Dlaczego teraz na przykład znamienici ludzie i bogacze robią sobie, prawda, bunkry gdziekolwiek. To od dawien dawna już było, prawda, ale teraz na potęgę sobie to robią, bo pewnie coś wiedzą, no ale my jako Swołocz, czyli Gawić, czyli jak inaczej można powiedzieć, Swołocz, Gawić, Motłoch, tak, no nie wiem o pewnych rzeczach, które się zdarzą później. No i tak to wygląda. A ten człowiek, mówi o Eterze, on był w 2020 roku bodajże u Krawca i nagle zniknął zewsząd. Jego filmiki są już chyba, nie wiem, tam na pewno w internecie nikt nie, prawda, ale na YouTubie są już wyjałowione i po prostu ich nie ma. I on mówił o tym w 2024 roku, tak, że będzie boom, będzie kolaps i będzie, no co się zdarzy. No jest to dziwne, bo zniknął. To mnie dziwi. To mnie dziwi, że przez rok czasu, może półtora roku czasu, podobnie jak dzwoniłem wcześniej kiedyś do Ani i mówiłem o tym o nie majorze Suchodolskim, tylko
2: o Podleckim.
1: Nie o Podleckim, o tym
2: Kudlińskim, bo... przepraszam.
1: Zawsze mi się mylą, no ale wiem, o co chodzi, nie? No i w ten sposób. No też tam widzisz ludzi, którzy chcą...
0: Przepraszam, bo tylko chcę się spytać, żebym dobrze myślał. Adolf Kudliński to był ten, który robił różne przetwory, on tam mówił, jak czyścić żywność, tak?
1: Yep.
0: Dobrze myślę, okej. Okay.
1: Tak. Ale to jest Adolf Kudliński, to jest co innego, Suchodolski jest co innego, również jest, Eter jest co innego i przede wszystkim Dariusz Kwiecień jest coś innego, który mówi od już bodajże 7, może 8 lat o pewnych otwarciu wrót, które się otworzą, i o wilkołakach, i o Rizę. No, sam powiedział, że jest bajarz, że jest dziwkarz, sam to by się przyznał, no i ufajcie komu chcecie, no. Albo wierzcie komu chcecie.
0: Krawiec tutaj pisze, że dowiedział się od Michała Gieresia, że Ether tagiem, więc trzeba było coś z tym zrobić.
1: No dobra, to wszystko. Chciałem tylko powiedzieć, że nic nie ma wspólnego Ether, prawda, z Dariuszem Kwietniem. No.
0: Rozumiem, no to zadzwonili, żeby to wyjaśnić. Okej, dobra. No to wszystko, dzięki. Hej. Dzięki za info. Cześć.
2: No tu Krawiec jeszcze pisze, że Ether podobno się, słuchajcie, zniechęcił do nadawania po tym, jak zrobił zbiórkę pieniędzy i nic nie zebrał. Także wiecie, tam w opisie macie linki do naszego Tipli, więc...
0: No właśnie, czy sekundka, to ja włączę tutaj licznik. O, licznik na Aftera.
2: No, rzućcie coś tutaj do tej naszej tacy, żebyśmy my się też nie zniechęcili. Zwłaszcza, że dusza jest jak radio, wiecie, a wasza dusza nocnikowa jest jak nocne radio. Także
0: musicie wrzucać coś do nocnika.
2: No tutaj z tego alternatywnego świata, no to tak, nie wiem.
0: A ja też znam pewnego ezoteryka, który za pieniądze leczy z wszelkich bólów, grzechów i problemów. Jest to taki człowiek, którego często miewa się mianem ojciec dyrektor.
2: O, właśnie.
0: Bardzo, bardzo szybka usługa. Można za wszelakie pieniądze zostać uzdrowionym. Tylko najlepiej co łaska, bo to jednak kropla w morzu potrzeb.
2: No i właśnie tutaj też na to tego pana Popko. Dokładnie z tym samym się spotkałam, co jest właśnie w kościele katolickim, bo było też coś takiego jak wypominki, czyli że można tam, wiadomo, za słuszną opłatą podać dane osoby, za którą ten pan Popko będzie uzdrawiał, nawet mimo braku wiedzy tej osoby, że będzie uzdrawiana, tak? Czyli na przykład, jeżeli ktoś ma w rodzinie kogoś, kogo uważa, że należałoby uzdrowić duchowo, to wystarczy, że wpłaci panu Popko pieniądze i on się tym zajmie. Tak samo jak tu w kościele katolickim też robimy wypominki tam z okazji święta zmarłych, tak, żeby właśnie była wspólna modlitwa za tych naszych zmarłych, żeby mieć pewność, że oni tam, wiadomo, szybko dostaną się do nieba.
0: Do nieba to potrzeba. Nie, oczywiście żartuję. W każdym razie, no tych kurczy religijnych chyba jest najwięcej. To jest chyba największa taka ogólnie ten nurt wszystkich teorii. Nawet samo płaskoziemstwo dzieli się na religijne i powiedzmy naukowe. I te religijne jest o wiele mocniejsze. To znaczy jest o wiele więcej ludzi, którzy na przykład wierzą w takie rzeczy. Wiem, że kanał... bardzo niepopularny tutaj Szabel Live, czy tam ile to tysięcy szabli, z tego co wiem, bardzo promował teorię płaskiej ziemi, ale w kontekście religijnym, że jest to jakiś twór boski, więc tam bardzo dużo osób gdzieś popiera tą religijną sferę tego.
2: No ale w tej alternatywnej sferze pojawiają się też ciekawe inicjatywy. Chciałam tutaj powiedzieć o Januszu Zagórskim, który tworzy teraz coś takiego jak e-parlament wolnych ludzi. I oni nawet zastanawiają się, czy nie wystartować w wyborach najbliższych. To ma być właśnie taka, wiecie, stuprocentowo demokratyczna platforma, gdzie po prostu jakby wszyscy członkowie tak głosują i mają głos. Chodzi o to po prostu, żeby, tak to rozumiem, tak, że to jest taka prawdziwa, uczestnicząca demokracja, że za każdym razem po prostu, nie, że tylko raz na 4 lata tam wybieram swoich przedstawicieli, ale że cały czas głosujemy. No i też tutaj Janusz Zagórski prowadzi tą niezależną telewizję, która w swoim czasie pojawiała się i znikała. Pojawiała się i znikała na YouTubie.
0: No, też... Poczekaj moment, no. Bo tutaj dwie osoby piszą, psycho, że Szabel jest niepopularny, w sensie może nie niepopularny, że nie jest znany, tylko że raczej mniej lubiany tutaj, ale to różnie jest, bo to jest bardzo kontrowersyjna osoba, więc jedni go lubią, drudzy nie, ale jeszcze na drugi przeczytam komentarz tutaj, że Eter przestał nadawać, bo miał nieprzyjemność z tytułu pani Iwon chyba to się czyta, Shamsan. Także tutaj jest wytłumaczenie chyba.
2: Tak, czy Extracted Slay pisze, że oficer wychowawczy Zagórski, tak, wyciągnięto tam Zagórskiemu też współpracę ze służbami, ale on od lat 90. współpracuje głównie z UFO. Prowadzi tutaj forum wiedzy alternatywnej, UFO Forum. No i co roku organizuje coś takiego jak Festiwal Harmonia Kosmosu na Górze Ślęży. No i tutaj odbywają się różne wykłady na 5 scenach: Jowisz, Neptun, Merkury, Ziemia i Wenus. No i na przykład tutaj sobie wyczytałam, że w tym czerwcu był taki wykład Nowy Paradygmat Istnienia, pełnia w pustce i wszystko w niczym. Kogo wam to przypomina? Nie, to nie prowadził tego wykładu nasz filozof Tomasz, tylko profesor Bogusław Jasiński, doktor filozofii w PAN, który stworzył swoją koncepcję tak zwanej etchozofii. I jest to takie odnalezienie mądrości wpisanej fakt samego istnienia, tak? Czyli nie, że tylko umiłowanie wiedzy, nie o to chodzi, tylko właśnie odnajdywanie sensu w samym istnieniu.
0: Ja tutaj jeszcze się odniosę na temat tej płaskiej ziemi, bo dla mnie, powiem tak, dla mnie sama płaska ziemia i to, jak to wszystko wygląda, to jest dosyć taki głęboki temat i powiem tak, ja nie potrafię odróżnić jakby płaskiej ziemi od skomórkowanej ziemi, więc jeżeli tu rzeczywiście jest różnica w tym, bo tutaj przeczytałem dokładnie, jak to wygląda, coś tutaj, momencik, nie. 12 tysięcy szabel nigdy nie popierał teorii płaskiej ziemi, tylko teorii ziemi komórkowej. Tak, dokładnie. To chyba chodzi o to, że są klony ziemi, coś takiego, i jest wiele ziemi wokół siebie i te ziemie jakby się rozciągają. Nieskończoność, ale też nie jestem pewien, że to tak wygląda, więc rzeczywiście. Ale też słyszałem teorię płaskiej ziemi na kanale Szabla, więc to też ja nie wiem znikąd, bo pamiętam, oglądałem nawet odcinek, gdzie on pokazywał mapy płaskiej ziemi. Zaraz może nawet znajdę to, jeżeli ten, ale no może on sam nie popiera tego, ale takie rzeczy się pokazywały na tym kanale, więc to też nie jest jakaś tam specjalnie dezinformacja. Ale faktycznie z różnymi teoriami ziemskimi jest sporo rzeczy, ale w każdym przypadku, jeżeli ja coś powiem źle, no bo tego jest naprawdę dużo i można się pomylić, szczególnie, że ja też nie jestem jakiś obyty, po prostu interesuję się tym, ale nie jestem gdzieś dogłębnie w tym wszystkim, więc jeżeli ktoś rzeczywiście zauważy, że gdzieś coś mówię nie tak, można właśnie napisać na czacie lub najlepiej zadzwonić i porozmawiać na te tematy, my chętnie tutaj porozmawiamy.
2: Tutaj wam wpisałam na czacie, jak dokładnie się nazywa, tak, bo ethosofia od etoi, greckiego słowa miejsce. On tutaj w tych swoich koncepcjach tego swojego systemu filozoficznego bardzo duży nacisk kładzie na akt tworzenia, tak, że każdy człowiek jest, powiedzmy, kreatywny i nieważne są, powiedzmy, tam koncepcje, nie ma czegoś takiego jak dobra, zła sztuka, tak, dobre, złe dzieło, tylko najważniejszy jest sam akt tego tworzenia, że przez to się wyrażamy i to nas tutaj w tym naszym istnieniu najbardziej jakby gruntuje.
0: No, ja powiem tak, ja jestem zgodny i niezgodny. W sensie to są, kurde, trudne teorie, które dla mnie zawsze zostawiają ten problem. W sensie wszystkie teorie duchowe. Kurde, nie wiem nigdy, jak się do tego oprzeć, bo z jednej strony nikt mi nie powie, znaczy ani nie mogę tego zdementować, ani potwierdzić. Zawsze teorie duchowe są najciekawsze, bo no powiesz, że co, no nieprawda? No ale no, na przykład jak z tym życiem pośmiertnym, no nikt tego nie może sprawdzić, no bo tak. Nikt nigdy nie wie, co się stało po śmierci, więc z jednej strony można powiedzieć, że nigdy nie dało się sprawdzić, więc nie wiadomo, więc może równie dobrze coś tam być. Chociaż z drugiej strony osoby mówią, że nie powinniśmy brać rzeczy, których się nie da sprawdzić, za pewnik, to znaczy rzeczy niesprawdzalne powinny być z automatu uznawane za nieprawdziwe do momentu, kiedy można je sprawdzić, tak jak na przykład z powiedzeniem, że jest ser na Księżycu czy tam na Marsie. Nie możemy tego sprawdzić, więc no nie możemy powiedzieć, że on tam jest, no ale w takim aspekcie, prawda, jeżeli ktoś mówi, że jest życie po śmierci, tak jakby powiedział, że jest ser na Marsie, nie? No nie możemy sprawdzić, no stwierdza, że jest, no ale no tak już jest, to są pewne no problemy natury filozoficznej, już nawet powiedziałbym.
2: Ale wiesz co, nieważne chyba, czy to jest ważne, czy ta teoria duchowa jest prawdziwa, czy nieprawdziwa. Ważne jest to, co ty wierzysz, tak? Bo tutaj, ja to bym tak rozgraniczyła, że wiesz, są rzeczy związane z tym naszym ciałem fizycznym, tak, jak prawa fizyki, które nas tutaj obowiązują na Ziemi. No i mamy tą naszą sferę duchową, która rządzi się jakimiś innymi prawami, tak? Tutaj nie musimy nic udowadniać. Pytanie po prostu, jaki system wartości, jakichś praw jest ważny dla ciebie, Gumball? Jak ty pracujesz ze swoją duchowością? Jaki jest gumballowy system wiary?
0: Mój system wiary jest karmiczny. Wierzę w większą energię, która zwraca nam to, co daliśmy od siebie. Nie zawsze w pełni, nie zawsze od razu, ale wszystkie nasze czynności wrócą do nas w pewnym sensie. Jeżeli zrobiliśmy coś dobrego, to dobro wróci. Jeżeli zrobiliśmy coś złego, no to zło także wróci.
2: No, to jest piękne. Czy to trzeba udowadniać? Chyba nie, to nie.
0: Myślę, że nawet w pewnym sensie dałoby się gdzieś na jakimś polu takie coś udowodnić. Pamiętam, kiedyś rozmawiałem z Grześkiem o pizzy, który stwierdził, że jest to dobra rzecz tylko na małą skalę, to znaczy dla jakichś... Teraz możesz mi powiedzieć, że źle mówię, Grzesiek, bo ja tego dokładnie nie pamiętam, jak to mówiłeś. Więc jeżeli mówię źle, to mnie popraw, bo pewnie słuchasz tego. Ale w każdym przypadku pamiętam, że mówiłeś, że to dobre jest na taką mikroskalę, ale na makroskalę ta teoria jest kompletnie zła. Że nie powinno jej się gdzieś wtłaczać.
2: To jest pytanie do ciebie. Czy możesz udowodnić istnienie tej karmy? Czyli ty jakieś swoje jednostkowe przykłady Chyba możesz przytoczyć, kiedy poczułeś, że chyba dobro do ciebie wróciło, albo że zło do ciebie wróciło.
0: Ja się czuję czasem w takiej grze typu Skyrim, gdzie jak rzucę Menelkowi na amarenkę, to potem mam jakiś dobry dzień i to nieraz mi się zdarzyło. Oczywiście może to być, jak to się mówi, nie enigmatyczne, tylko to się jakoś mówiło, że dowód... No, nieważne, no dowód tam taki, który nie może być potwierdzeniem. To ma swoją nazwę, teraz nie będę szukał teraz na to ten. Ale w każdym wypadku zawsze jak komuś tam gdzieś rzucę jakiego, jak to się mówi, na amarenkę, wiem, że oni tę amarenę kupią, raz nawet kupiłem szefunciowi amarenę, to zawsze jakoś tak mam trochę szczęścia. To znaczy tu na przykład coś tam uda mi się ogarnąć, jakąś rzecz. Pamiętam, że próbowałem ogarnąć telefon. Bo to nawet pamiętam sytuację, jak byłem w mieście i chciałem kupić telefon. I on był minimalnie poza moim budżetem i udało mi się go właśnie obniżyć do tej ceny. Raczej uważam, że to było po prostu moje szczęście dopełnione właśnie tą karmą, że dałem powiedzmy tutaj na to winko, no to karma mi się zwróciła i miałem obniżoną cenę, ale można byłoby znaleźć wiele takich przykładów, akurat to mi przychodzi pierwsze na myśl.
2: No ale coś jest w tych jakichś kolektywnych myślach, w kolektywnym działaniu, tak? No bo nie bez powodu ludzie się od wieków tam gromadzą na wspólne modlitwy, medytacje. No i to są zupełnie inne doświadczenia niż robienie tego w pojedynkę. Więc coś w tym jest, że po prostu łącząc się jakby zwielokrotniamy efekty tego. Oczywiście pod warunkiem, że jesteśmy do tego przekonani i to wierzymy, tak? Bo jeżeli przychodzimy od razu nastawieni do takich miejsc sceptyczni, no to pewnie będzie nam trudno z tego coś wyciągnąć dla siebie czy dla całego społeczeństwa. No, a to mówiłeś jeszcze o tych swoich jakichś takich doświadczeniach, ale to w Skyrimie, tak? A w życiu?
0: No to tak ja mówię, że jak w życiu w Skyrimie, czyli daję właśnie panu księciuniu kaskę i on mi daje tak zwanego buffa, czyli pozytywny atrybut na szczęście. Tak właśnie działa to w Skyrimie, że jak się da bezdomnemu tam miód do picia, to jest alkohol w Skyrimie, to wtedy dostaje się do szczęścia. Więc ja to tak się śmieję, że to tak w życiu.
2: Okej, że to jest taka metafora tego.
0: Dokładnie.
2: No. Tutaj jeszcze na tym Popko TV no to oni oferują też takie płatne webinary, słuchajcie, jakbyście chcieli tutaj zrobić konkurencję Jackowskiemu, no to taki 8-godzinny webinar z panem Popko to jedyne 300 zł. No już teraz najbliższy to 28 sierpnia, jest to właśnie nauka jasnowidzenia i wahadełkowania. No, jedyne co musicie mieć to wahadełko, które oczywiście w sklepie pana Popko możecie sobie zakupić.
0: Ciekawe ile kosztuje.
2: No właśnie tutaj przychodzę do cen, słuchaj. Takie najtańsze mosiężne na sznurku, ale uwaga, nienaładowane, jedyne 40 zł.
0: A naładowane 40 tysięcy.
2: Blisko. Naładowane, najtańsze naładowane wahadełko duchowe mocy 200 zł. No ale takie, wiecie, taki Mercedes wśród wahadełek, czyli wahadełko pozłacane z kulą i łańcuszkiem, no to tysiaka trzeba połączyć.
0: A to jeszcze, ja znam lepsze naładowane energetycznie rzeczy, które kosztują powyżej 10 tysięcy i nazywa się to, uwaga, monstrancja. Kiedyś sprawdzałem ceny i potrafię oscylować od 20 tysięcy złotych w górę.
2: Gdzie popełniliśmy błąd, że nie produkujemy tych monstrancji?
0: Wiesz, kiedyś miała takie pytanie, jak wejść do kościoła i podpieprzyć monstrancję?
2: No słuchajcie, 50 ponad osób tutaj z nami jest. nie próbowaliście nigdy jakoś tam z tymi czakrami walczyć. Nie macie tutaj żadnych doświadczeń z kanałami.
0: Czy ksiądz nigdy nie dał wam trochę bitej piany na udo, żeby się czakramy odblokowały?
2: Zapraszamy do dzwonienia. No i na wtera widzę też nie macie.
0: No właśnie, ochoty. Gdzie te pieniądze? Gdzie pieniądze? Co nawet pan Owsianko za darmo nie robi.
2: No, także słuchajcie, wbijajcie tutaj do nas na Skype'a. No i tutaj właśnie a propos tych kolektywnych myśli, no to też spotkałam się z takim pojęciem. A, czekaj, ktoś do nas dołączył? A, Adam Protestant na linii.
0: Dzień dobry i szczęść Boże, Adamie Protestancie.
3: Szczęść Boże.
2: Hej, hej.
3: No hej. Słuchajcie, ta audycja, taka sama audycja odbyła się 3,5 tysiąca lat temu.
2: O.
3: No.
2: To niechcący plagiat zrobiliśmy, ale to opowiadaj. To
0: ja opowiadaj.
3: No zacytuję klasyka. Gdy wejdziesz do ziemi, którą Pan, Twój Bóg Ci daje, nie ucz się postępować według obrzydliwości tych narodów. Niech nie znajdzie się pośród Was nikt, kto by przeprowadzał swego syna lub córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wróżbiarz, ani jasnowic, ani czarownik, ani zaklinacz, ani nikt, kto by wywoływał duchy, ani czarnoksiężnik, ani nekromanta. Każdy bowiem, kto czyni takie rzeczy, budzi odrazę w Panu. Z powodu tych obrzydliwości Pan, Twój Bóg, wypędza przed Tobą te narody. To jest Księga Powtórzonego Prawa. I ludzie w tamtych czasach też mieli problem z czakrami i z takimi innymi różnymi rzeczami. Problem w tym, że czakry nie istnieją, ale czary działają. Dlatego, że diabeł i jego demony mają moc czynienia cudów i załóżmy, jak uwierzysz w te czakry i pójdziesz tam do tego swojego mistrza, czyli czarnoksiężnika, to może on ci nawet i uzdrowić. I ty będziesz wierzyła, że to pochodzi od jakiejś niewidzialnej mocy, ale to będzie wszystko pochodziło od diabła.
0: No ale pytanie, jeżeli to są rzeczy pozytywne, to czy to jest coś w tym złego? Znaczy ja się tu pytam tak, wiesz, żebyś mi to wytłumaczył. Gdzie jest to zło w tym? Bo pewnie do tego próbujesz dojść.
3: No właśnie mi przerwałeś.
0: No tak, tak.
3: Przystankiem końcowym tych rzeczy jest piekło. A piekło to jest wieczne potępienie. Czyli spędzisz całe życie w piekle. Więc lepiej chorować tutaj na ziemi przez 80 lat i później iść do nieba i przez całą wieczność być zdrowym i szczęśliwym, niż być tutaj te 20 czy 10 lat szczęśliwym, a później skończyć w piekle.
2: Słuchaj, ale nie, no ty na pewno nie, ale wiesz, tutaj czy nie... Nie brałbyś pod uwagę czegoś takiego, że może właśnie ci hierarchowie kościoła może chcą nas powstrzymać właśnie przed tym naszym rozwojem duchowym, przed tym wchodzeniem na te inne wymiary, dostąpiwania takiegoś oświecenia, właśnie po to, żebyśmy byli im powolni, żebyśmy byli tacy bardziej, wiesz, no niesamodzielni. Żebyśmy byli właśnie takim, wiesz, rojem takim, którym łatwo jest sterować. Czy to może nie jest tak? Bo jeżeli chodzi na przykład tutaj o ten system Reikiki, o którym wam mówiłam, no to ten Mikao Usui, on to znalazł w takich sutrach tybetańskich, które tam miały już tam kilka tysięcy lat. I kiedyś, właśnie tam setki lat przed nim, po prostu... władcy właśnie kościelni, tak, po prostu oskarżyli, tak, tych mistrzów wcześniejszych, którzy głosili te prawa, co on, właśnie o czary, tak jak ty mówisz, tak, i przez to zostało to tam zakazane, zapomniano o tym, tak. Może to po prostu chodzi tylko o kontrolę nad ludźmi.
3: O jakich hierarchiach kościoła mówisz?
2: No tutaj było to oczywiście buddyjskiego kościoła.
3: To nie moja działka.
2: Okej, okay, krótko. Ale dobra, to wejdźmy może na twoją działkę, bo tutaj też się natknęłam na taki krótki filmik na takim kanale, nie wiem, czy ktoś o nim słyszał, 676 Studio Armageddon Reset. To był filmik pod tytułem właśnie Diabeł, Kozioł, Sigil Lucyfera i inne diabelskie sprawy, gdzie ten koleś tłumaczył właśnie, że diabeł, słowo Devi, tak, które pochodzi od tej naszej wężowej Ewy, to jest właśnie diabeł, to jest ta właśnie energia duszy, jest to przebudzona świadomość i po prostu specjalnie tak zostało to właśnie ubrane w to, że to jest ten zły, tak, kozioł i tak dalej, bo chodzi o to właśnie, żeby w ludziach wzbudzić strach, żeby byli tacy właśnie, myśleli tylko o tym swoim przetrwaniu tutaj na ziemi i żeby po prostu nie byli samodzielni i żeby utrzymywać ich w strachu, tak, przed grzechem, przed tym wiecznym potępieniem.
3: Diabeł to upadły anioł, to stworzenie, to osoba. Jeśli ktoś coś tam kombinuje z tym diabłem, że tam to jest jakaś materia, czy jakieś ten, to już jest nieprawda. Już po prostu to go dyskwalifikuje.
0: Ale dlaczego?
3: Dlatego, że on już sobie dokłada coś. Jeśli ktoś chce cię otruć, to dostaniesz arszenik w przepięknej szklance z wodą. I ta woda będzie ci smakować i się zatrujesz. 99% prawdy, 1% kłamstwa. I pójdziesz za tym 1%.
0: No nie, nadal to jest takie problematyczne z tego powodu, że jakby ja nie mam pewności, że na przykład to, co ty mówisz, jest prawdą, no bo tak samo to, co ktoś inny mówi. Ty mówisz, że oni mówią nieprawdę, a skąd ja na przykład wiem, że ty mówisz prawdę, na przykład z tym Bogiem, że tak jest. Ja oczywiście jestem agnostykiem, więc ja zawsze pytam i nie zaprzeczam, ale no, dlatego mówię, skąd miałbym tą pewność?
3: Dlatego, że ja podpieram się Biblią. Prawda to Słowo Boże, czyli Biblia.
0: Ale nadal to wiele nie tłumaczy, bo czy Biblia nie mogła zostać napisana, zresztą prawdopodobnie została napisana przez człowieka, powie, że natchnionego Bogiem, ale czy nie mogło być, nie mógł być to po prostu kolejny człowiek, który po prostu to napisał i tyle, albo zbiór ludzi?
3: Bierzesz dwie książki, Biblię i załóżmy jakieś Wedy. Czytasz i porównujesz i sobie wybierasz i się trzymasz tego, co sobie wybierzesz. Nie skaczesz trochę stąd, trochę stamtąd. Ja się trzymam Biblii. Nie skaczę po Wedach, po innych różnych książkach. Rozumiesz? Dla mnie to jest Słowo Boże.
0: No dobrze, ale to dlaczego Stary Testament został po prostu wyłączony od tego? Jezus powiedział, że Stary Testament już nie jest ważny i po prostu liczy się Nowy Testament, czyli prawda, to, co zostało napisane w trakcie jego życia oraz po jego śmierci.
3: Nie, tak nie powiedział. Obowiązuje nas nowe przymierze w tej chwili, czyli czczenie Boga w duchu i w prawdzie, czyli ten Nowy Testament. Ale cała Biblia jest przez Boga natchniona i Stary Testament został nam dany po to, żebyśmy mogli rozróżnić grzech od prawdy. To, co ja wam teraz na początku zacytowałem, to jest z Księgi Powtórzonego Prawa, ze Starego Testamentu. I to obowiązuje nas teraz. 3,5 tysiąca lat temu ludzie też mieli problem z czakrami. Czakry nie istnieją.
2: Może to jest też kwestia po prostu wiary, tak?
3: Jeśli wchodzisz w medytację, to się modlisz do Boga Shivy, czyli tam do jakiegoś demona. Za którymi tak stoi diabeł. I powiedzmy, że on tam działa, że ty uwierzysz w te czakry, bo poczujesz ciepło, poczujesz moc, poczujesz się lepiej i pójdziesz już tam drogą, a ta droga zaprowadzi cię do piekła. To są ci czarownicy, ci czarnoksiężnicy. Większość tych ludzi pracuje dla diabła i nawet o tym nie wie, bo po prostu baczcie, aby was ktoś nie zwiódł.
0: No tutaj jedna osoba, Kagibierut, pisze, że Nowy Testament to bzdura. Jak mówiłem, stworzona przez Konstantyna i jego bandę spoconych biskupów na soborze w Nicei. Zresztą jest taka nie tylko teoria, przecież sami Żydzi nie popierają Jezusa. Oni go chyba tylko widzieli jako proroka, ale nie jako Mesjasza jakoś, tak? I wiele też innych religii tak mówi, islam chyba też podobnie widzi Jezusa, bo oni też z tego co wiem korzystają ze Starego Testamentu i no kurczę, tu jest ten problem, że no skąd ta pewność, bo przecież jest sporo tych religii.
3: Jezus, Abraham, Noe przewija się przez wszystkie te większe religie. Przez islam, przez hinduizm, też jest tam Jezus jako uzdrowiciel. Ale na przykład w Koranie pisze, że Allah stworzył człowieka na podobieństwo nasze. A później pisze, że Allah jest jeden. Więc coś jest nie tak. I nikt nie potrafi wytłumaczyć, jak to stworzył i Allah jest jeden, a mówi o sobie w liczbie mnogiej. To jest po prostu przepisane z Biblii. A natomiast Bóg z Biblii jest w trzech osobach, trójosobowy. Dlatego mówi, że stworzyliśmy człowieka na podobieństwo nasze.
0: No tak, Trójca Święta.
3: Przy czym w języku hebrajskim, znaczy w liczbach hebrajskich, jeden to jest liczba pojedyncza, dwa to jest liczba podwojona i dopiero trzy to jest liczba mnoga. Czyli jeśli mówi, że stworzyliśmy człowieka na podobieństwo nasze, znaczy, że Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty stworzył człowieka. Tak samo jak zrobili cielca tam pod Chorebem, to powiedzieli, że to są nasi bogowie. Też w liczbie mnogiej, czyli trzy minimum.
2: Ja myślę właśnie, że tu Adam z Adamem z tobą. No ciężko tutaj z tobą dyskutować, bo dla mnie osobiście jesteś takim przykładem osoby, która po prostu, wiesz, uwierzyła, jest takim głoszącym Słowo Boże.
0: Prorokiem, prorokiem.
2: Nie prorokiem. Właśnie takim gorliwym wyznawcą swojej wiary i to jest piękne, ale no wiadomo, w różnych stronach świata ludzie wierzą w różnych bogów i to jest właściwie jedno, dla mnie przynajmniej, mówię ze swojej perspektywy, tak jak ja to rozumiem, tak? Szukanie właściwie tego samego, realizowanie tej samej potrzeby duchowej, tak? Tylko na inny sposób i tutaj ja dzisiaj tak o tym myślałam, żeby porozmawiać, że to wiesz, że to jest taki rozwój osobisty, taki duchowy, tak właśnie zabawa z tymi czakrami, które tak jak mówiłam, można w nie wierzyć, można w nie nie wierzyć, chociaż tam twierdzą, że tam jakaś energia faktycznie się wokół tych miejsc zbiera. To jest, mówię, dla mnie taki sposób na realizowanie tego poza kościołem. No ale z twojej perspektywy, no wiadomo, to jest po prostu schodzenie na złą drogę. No i tyle chyba po prostu w tej kwestii.
3: No to właśnie jestem prorokiem i ci mówię, że jak pójdziesz tą drogą, wylądujesz w piekle. Nie idź tą drogą.
2: Okej. Wezmę to sobie pod uwagę.
3: To co? Kończymy,
2: dzięki
3: nie?
2: Dzięki wielkie.
0: No tak, dzięki za oświecenie.
2: Słowo Boże.
0: Na niedzielę.
2: Właśnie, no, jak na nas.
3: Cześć.
2: No trzymaj się, Adam.
0: Trzymaj się. Cześć i czołem.
2: No, jak słucham Adama, to z jednej strony właśnie zazdroszczę mu tej jego żarliwej wiary, bo myślę, że jak tak oddamy się w całości jakiemuś systemowi wierzeń, tak, jakiemuś kościołowi religii, no to życie po prostu jest dużo prostsze jednak, tak? Jak po prostu już wiemy, którą ścieżką duchową podążać. No, ale my chyba cały czas szukamy.
0: Ale my mamy swojego już proroka, nawet nie proroka, Mesjasza, Boga, Antychrysta, Kunrad.
2: Tak, no, a tutaj ta wizja tego piekła, no ciężko właśnie przestraszyć kogoś, jak ktoś w to po prostu nie wierzy, nie? I wtedy po prostu też ta rozmowa też jest, no, cięższa przez to, nie? Bo argument piekła na przykład...
0: Pytanie co...
2: Absurdalne.
0: Pytanie, co jest gorsze? Nicość? Czy wieczne cierpienie? Ale... I to jest takie pytanie. Niektórzy by stwierdzili, że woleliby istnieć w wiecznym cierpieniu, niż nie istnieć. W sensie dla niektórych w ogóle ten sam aspekt nicości jest tak przerażający. Chociaż niektórzy woleliby w ogóle już nie istnieć i po prostu mieć, jak to się mówi, wieczny spokój. Ale pytanie takie, czy na przykład ktoś by sobie stwierdził, w sumie co mi zależy, jak nie ma, jak nie ma niczego, no to nie będę istniał, a jak coś jest, to najwyżej trafię do piekła. I co za mi różnica, jedno i to samo mi wyjdzie, to będę robił to, co chcę.
2: Powiem ci, że dla mnie wizja wiecznego szczęścia w niebie u Stwórcy też jest strasznie przerażająca. Wiesz, po prostu nie chciałabym ani tego, ani tego.
0: Ale może będzie miał wszystkie komedie romantyczne.
2: To już jest... Nie, komedie romantyczne ustaw to tylko w piekle. Znowu Furiat z nami jest?
0: Co? Coś jest? A może... A to może się dołączy?
2: Mi się wydaje.
0: A chyba tak.
1: Okay.
0: Tak, okay. Cześć.
1: Cześć, tym razem bez kamerki, bo już nie ma sensu.
0: Okej, okay. Coś chciałeś dodać?
1: Tak, oczywiście, że tak. Bo chciałem dodać do tego, do wypowiedzi Ani, iż piekło, czym jest piekło? Ludzie, kochani ludzie, mamy wolną wolę. I tylko my jesteśmy skazani na to, co możemy wybrać. Mamy tak zwane przekazania. Mamy nauki Chrystusa. Czego na więcej trzeba? Oczywiście wiemy, kto wie, to wie, że szatan jest przebiegły. Że jest bestią niesamowicie inteligentną. I powiedzcie mi, w jaki inny sposób, jak nie poprzez miłość i poprzez pseudo-dobro, dojdzie do człowieka. Poprzez co? No oczywiście nie poprzez grzech, bo grzech jest słodki. Grzech jest miły. Wszystko, co związane z grzechem, jest miłe. A poza tym, chciałem tylko tyle powiedzieć, pierdolisz, to no, nieważne. Pardon. Są pewni ludzie, dla których jest stworzone miłosierdzie Boże. Są pewni ludzie, dla których jest stworzona sprawiedliwość Boża. Są też ludzie o innych nerwach, o innych aparycji, o innej miękkości duszy, o innej emocjonalności, którzy czują tylko bojaźń. Dlatego nie mówmy o wszystkich i o piekle, że Bóg stworzył. Bóg nie jest miłosierny. Jest zarazem miłosierny, ale zarazem jest sprawiedliwy.
0: No ale jak to jest? Jak uwierzę w Boga przed śmiercią, to też pójdę do nieba i powiem, że wierzę w jedynego Boga w Trójce Świętą.
1: Kochany Gumbalu, czy Gambolu, jak wolisz, whatever. Ja tego nie wiem, wiesz, ale powiem ci, że namaszczenie chorych jest jedynym wyjściem i ratunkiem przed unicestwieniem ciebie, twojej duszy. Jeśli masz to w sercu i jednak boisz się śmierci, a może tylko i boisz się śmierci dlatego, że Boisz się tego, bo nie wiesz, co jest tam. Za tymi drzwiami. No to ty jesteś z tej gromady ludzi, którzy robią to z bojaźni. I tylko wyłącznie z bojaźni. A ja nie jestem nie mam czelności nawet być tam, żeby cię osądzać. Kompletnie nie. Ja mogę tylko oceniać to, co było napisane. Bo wiesz, to co to jest teraz napisane wszędzie w internecie jest tak wielki fałsz, ale ty sobie nawet nie wyobrażasz, że jest tak dużo fałszu, że człowiek się zagłębia w cokolwiek, ale widzi dwa zdania albo jakieś tam i to wszystko jest przeinaczone i pytanie, gdzie jest prawda? Gdzie jest ten numer prawdziwy? Ja nie chciałem tego, nie?
2: Słuchaj, ale przecież cała na przykład religia katolicka to się właśnie opiera na tym, że się w bojaźni wszystko robi, w strachu. Że mamy dokonywać naszych wyborów w życiu właśnie w strachu, tak? Przed piekłem.
1: Myślę, Aniu, że się mylisz. No, wiesz, cała religia katolicka polega na tym, żeby kochać i być kochanym. A jeśli już są tacy ludzie, którzy będą i zawsze byli, którzy nie potrafią kochać, którzy nie są sprawiedliwi, którzy są tak zwanymi życiowymi tchórzami, że nie mają odwagi czegoś zrobić danego, jakiejś sytuacji podziałać, to tylko im zostaje bojaźń. No i w tym momencie nie chcę wchodzić w boskie relacje, bo nie mam czelności tego robić, ale myślę, że właśnie w ten sposób oni dostają tej łaski i są zbawieni, bo jednak na końcu życia mówią, przepraszam Boże, widziałem to wszystko, źle robiłem, jednak boję się Ciebie, jesteś królem, jesteś wszechmocny i widzą to światło i widzą...
2: Ale mi znowu mówisz, boję się Ciebie, czemu to wszystko musi być robione w lęku?
1: Ale właśnie mówię, że właśnie, że nie musi być robione w lęku, tylko mówię, że tak naprawdę większość ludzi na tym polega to wszystko, że dopiero jak się mówi, takie przysłowie, jak trwoga to do Boga, tak, prawda? Jak trwoga to do Boga, ale jeśli żyjesz zgodnie z przekazaniami, jesteś dobrym człowiekiem, no ale też ja też nie chcę przekonywać, bo ja dzwoniłem do innego radia wcześniej, do takiego człowieka, który ma na imię Daniel, który jest płaskoziemcą i tam jeszcze jest taka dziewczyna Aldona, która też była w Nocnym Radiu, wcześniej tutaj egzystowała, pisała na czacie. No i tak taka rozmowa, jeden był za mną, drugi był przeciwko mnie, no i taka dyskusja, no i to może trwać dwa tygodnie, no i rozumiesz, ja nie mam dowodów na istnienie Boga, on nie ma dowodów na nieistnienie Boga, ale to wszystko, ale powiedz mi, czy jest coś piękniejszego, żeby zachowywać te wszystkie 10 przekazań? No dobrze, jeśli dla osób niewierzących te pierwsze 3 są jakieś niespójne i może negatywne, bo pierwsze 3 przekazania mówią, żeby go chwalić, żeby go wielbić, ale tylko poprzez to, dlatego, że on nas stworzył na swoje podobieństwo i on tego pragnie. A czy ja mam wchodzić w jego, czy on ma mózg, czy nie ma mózg, ja tego nie wiem. Oczywiście New Age'owcy mówią, że to jest pewna energia, która jest wszechobecna, jest wszędzie w nas. No wiesz, to są tematy filozoficzno-teologiczne, na które naprawdę można dyskutować wiele godzin. No i zależy też, w jakiej książce się czytało i na których książkach się bazuje, prawda?
2: No może to jest kwestia właśnie tylko nazewnictwa. Jedni nazywają to Bogiem, inni jakąś siłą stwórczą, inni jakąś matrycą tworzenia i tak naprawdę chodzi o to samo, tak? Właśnie, żeby
1: no tak, ale jest to temat bardzo ciężki, nieprawda?
2: No mega ciężki, ale witamy psycho na antenie. Halo.
0: Doczekał się w końcu, został dodany i teraz ma możliwość. Cześć psycho.
2: Psycho, czy nas słyszysz?
1: Psychonauto. Psychonauto.
0: Musisz się odciszyć, bo jesteś wyciszony. A to u siebie masz dotonienie tutaj.
1: Psychonauta zadaje świetne pytania. On, znaczy może nie świetne, ale takie nurtujące bardzo.
0: Mówią, że milczenie jest złotem.
1: No to
2: a
1: wiesz.
2: Furia mówisz, że Aldona no. zdradza nas z kim? Z jakim teraz kanałem? Jaki to jest kanał?
1: Ale nie, Aldony to w ogóle dawno nie słyszałem na NR.
2: Już no, dawno. Nie, to
1: jest kanał... Ja bym ci powiedział, kurczę, teraz nie pamiętam kanału, ale taki, wiesz, taki Daniel, taki gościu, który wszystko podważa. Wcześniej był płaskoziemcą, teraz doszedł do wniosku, że nic nie wie. No tak jest, dokładnie. Exactly.
2: Tylko chyba już jesteś, tak? Możesz się odciszyć.
0: Dodałem go, to znaczy on drugi raz dzwonił. Dodałem go i nadal jest wyciszony. Nie wiem, jaki jest problem. Może się rozłącz i połącz, czy o? Nie wiem, kurde. Ciężko mi powiedzieć, no, co tu się dzieje.
1: No i w ten decen, jak już mówiłem, no, że nie każdy będzie tak samo sądzony. Każdy będzie odrębnie sądzony, zależnie od własnych czynów, od swojego poglądu, od swego DNA.
0: A jakie owoce z GMO?
1: Gdzie się wychował? No to wszystko, to wiesz, ja nie siedzę w tym, ale wiem, że jest pewna siła, która jest twórcza i ona jest prawdziwa. Tak samo również wierzę w anioły i demony. No, tak samo zajmowałem się 20 lat tematem UFO i parę lat temu doszedłem do wniosku, że jednak to wszystko, te wszystkie rzeczy w przestworzach, które się dzieją na naszych oczach, które się materializują i również dematerializują, są to rzeczy demoniczne, bo to nie ma możliwości, żeby ktoś przybył z kosmosu. Nie, po prostu są inne wymiary, których nasza percepcja nie dostrzega albo nawet nie chce dostrzec, a nawet po prostu nie pojmuje. No, to nie jest dla nas. No, nie jest dla nas. Jest pewna sfera anielska. No tak to widzę, kochani. No.
2: A mówisz, że 20 lat się interesowałeś UFO? To
1: tak, miałem swoją grupę, jeździłem po całej Polsce z ludźmi. No, może nie tak jak ten, jak Zagórski. Ja tam nie chcę na niego złego słowa mówić. Każdy ma za uszami jakieś rzeczy, no ale...
2: A na UFO forum jeździłeś?
1: Nigdy w życiu nie byłem na żadnych eventach i na żadnych eventach nie będę, bo to ja już pisałem, że to mi się wiąże z ezoteryką i z new age'owskim stylem bycia, czyli po prostu uwierzyć w siebie i takie pierdu, wiesz, nie ma wyższej natury, tylko ja i zawsze jakieś kwiatki będą, coś tam zioła, no i pierdu, no naprawdę, to wszystko połączone z wszystkim, no czyli... No, czyli nic z niczym, no, tak można powiedzieć kolekwialnie. Wszyscy wszystko wiedzą, o tak, wszyscy wszystko wiedzą, ale nic ich nie wie.
0: Psyo, czy możesz coś powiedzieć, bo chyba masz już odciszony mikrofon. Nie, chyba nadal coś jest nie tak u Psyo.
2: Psycho, wejdź może w ustawienia sobie w Skype'ie i zadzwoń sobie na ten Echo Test.
0: No właśnie.
1: Następna. A Andzia, a lubisz tak, jak się mówi Andzia?
2: Nie ma Andzia, z tym problemu.
1: Andzia, nie, tak się pyta, bo...
2: Nie. Furiat, warto sobie czasami przetestować, czy cię słychać, zanim zadzwonisz do nocnego radia, żeby nie było, wiesz, problemów takich, co, których mówię z własnego doświadczenia.
1: No ale co przetestować? Jak mówić do ciebie?
2: Nie, mikrofon. Myślałam, że się śmiesz z tego, że tam mówię psycho, wiesz.
1: A nie, absolutnie nie, bo ja tam nie wiem, ja te zawsze dzwonię z telefonu, bo ja nawet nie mam mikrofonu, miałam stałą, wiesz, twierdzę w domu, nawet laptopa nie mam, nigdy nie miałam laptopa w życiu, w ręku. Znaczy może w ręku miałem, no.
2: Tutaj mamy, no, do tej pory dwóch dzwoniących, silnie stojących za...
1: I bym bardzo prosił o donaty. No, serdecznie proszę o donaty.
0: Ale ty prosisz o donaty.
1: Jedyne chamy, jeśli nie dacie donatów, no to będzie tragedy. Co się stanie? Ja to nie mogę właśnie... dać donata, bo ja nie mam w ogóle konta w banku. No i dlatego.
2: Nie, To są New Age'owcy, wiesz, oni nie dają donate'ów.
0: No właśnie.
2: No, ja... Wszystko dla siebie. Chyba zaczynam dochodzić do tego, że chyba macie rację z Adamem, że tutaj po prostu, wiesz, tylko na sobie skoncentrowani, na rozwoju swojej kiesy, nic nie wrzucą do mocy.
1: Ale nie, ale Andzia, ty tego nie zauważasz? Że coraz więcej, no coraz więcej, im ten czas szybciej nam przelatuje przez palce, tym bardziej każdy jest zainteresowany tylko właśnie wyłącznie sobą i samorozwojem. Czy tam cielesne sprawy. Ale tak jak ostatnio krawiec mówił, kurwa, każdy porysowany jest. Każdy jest porysowany. O co tu chodzi? Ja w ogóle nie spotykam ludzi, którzy nie mają żadnego tatuażu.
2: To wiesz, to temat tatuaży to jest w ogóle temat...
0: Nie, ja nie.

0: nowe technologie 5G, jestem podłączony, nadaję z 5G.
1: No, ja w 3G jestem cały czas.
0: Nowe technologie szerzenia okultyzmu kosztują. Znaczy, co? Nie, nic, nic. No.
1: Okie dokie. No dobrze, dobrze, dobrze. Czyli nie wiem, wracając do tematu, może nie wracając, może nie chcę wracać do tematów i was nie chcę ustawiać. Nie chcę mówić, na czym moja wiara polega. Inaczej polega to wszystko, że jestem człowiekiem ułomnym, staram się walczyć z grzechem, no pewnie chyba jak każdy, no ale są też tacy ludzie, że mówią, wiesz, machnę ręką, może jakoś to będzie, może jakoś przeżyję, no nie, nie, nie. Nawet jeśli ktoś ma, prawda, tak zwaną w cudzysłowie, bo nie chcę powiedzieć w cudzysłowie, bo żebym się pomylił, no, nieważne jaki jestem, tak zwaną słabą silną wolę, no to też warto walczyć ze swoimi uzależnieniami.
0: No nie, no na pewno. Nie? Ja mam nadzieję, Boże, Furia, to już mi się myli. Furia, że ty walczysz z tutaj swoim problemem. Ja nie chcę ani cię wyśmiać, ani obnażać.
1: Od lutego wody nie piję, no.
0: A teraz, znaczy teraz piłeś, czy nie? Znaczy przyznaj się, ja nie będę cię atakował.
1: Teraz tak, oczywiście się przyznam, no ale jeśli mamy głos, którym...
0: No ja wiem, ja...
1: Niecepenie, no piwko dwa, to zawsze może być, człowieku.
0: Ja wiem, jak brzmisz na trzeźmo, dlatego mówię, ale ja nie...
1: Troszeczkę inaczej, prawda?
0: Nie mam problemu. Dobrze, że dzwonisz, także wiesz, przynajmniej jest z kim porozmawiać.
1: Powiedz mi, jak to było w tym dniu? Bo jeszcze pracuję. Chociaż mi, powiem ci, że mi krzyż wysiada. Wiesz dlaczego? Bo głównie jestem zaprzęgnięty do tych pieprzonych palet, no.
0: A nie wiem,
2: czy... No a co te panie mają te palety, jak przyszedł taki chłop, no to wiesz, to ty będziesz te palety robił.
0: No ja...
1: To się ciągnie palety, ciągnie się, rozstawia jakieś wody, nie wody, tam po prostu na półkach muszą...
0: A nie masz automatycznego paleciaka?
1: Wyobraź sobie, że mogę ich zaskarżyć, bo wiesz, bo ten cały paleciak się zepsuł, a z tego co tam czytałem w regulaminie to...
0: 25 kilo.
1: Do 365 kilo można ręcznie dźwigać. A ja to dźwigałem po 600, po 500, rozumiesz? I mi siadł kręgosłup.
0: Jak ty brałeś 600 kilo na rękę? Czy to...
1: Nie na rękę. Ty jest... No, nie.
3: Przesadzasz.
0: O, psycho?
1: O, jest master.
3: Cześć, mordy. Furia, powtórz to jeszcze raz, że 600 kilo dźwigałeś?
1: Tak, do 600 kilo nie udźwigałem, tylko ciągnąłem na palecie, rozumiesz? Wody i te inne, i soki, w ten sposób.
3: Jakoś
1: nie. Ale to nie powinno być legalne, no.
0: No mi to też, kazali tak ciągnąć.
1: No to tam tak mówiła i jedna przyszła, która tam uczyła paleciaków jakiejś dziewczyny i ja biorę to 500 kilo, ona mówi... No panie, no jak pan? No.
0: Ale słuchaj, w Dino to jest jak z wiarą. To znaczy, pamiętam jak dostałem taką Biblię, w sensie dosłownie grubość Biblii, dokumentów i mówi, no przejrzyj to i podpisz
1: tak,
0: się.
1: Tak, to było to. I nawet dwie takie były.
0: I jak ja chciałem to czytać, to się wkurzyli, że po co to czytasz, pisać.
2: Trochę jak w banku.
1: Ale nie. Ja grałem na czas. Wiedziałem, że to wszystko będzie płatne. Ja sobie siedziałem. Piję sobie jakąś tam fantę, czy nie. Wolę Mirinę, bo jest słodsza. Dobra, nieważne jaki z tym. No i sobie czytałem i doszedłem do pewnego artykułu tam.
3: I wodę.
1: Że wiesz. Ej, dobra, wiem, że noże pierdolę, wiem o tym. No dobra, dawaj temat. Przecież nie będziemy gadać kurwa Dino teraz, no.
3: Tak. O wiecznym życiu. Jak myślisz, jak skończysz? W piekle czy w niebie, to co lepiej szkoda dla ciebie będzie? Cały czas będziesz to samo miał na co dzień.
1: Boję się, że w czyśćcu, wiesz?
3: To chyba lepiej, bo ciekawsze będzie.
1: No ale to jest też cierpienie, ale jest skończone. A jeśli idziesz do piekła, jesteś podlepiony na całe życie. Tylko pamiętaj, że to nie jest wybór Boga, tylko twój wybór.
0: A wiesz, że

0: Gdybyś
1: Mam.
0: te...
1: Nie, dobra. Gimbal, nie, gadaj na razie, bo takie pytania mam. A to Bóg nie wiedział, jak zanim nie stworzył, jak jest ponad czasem, w czym skończę? Czy w piekle, czy w niebie? Mam wybór, tak? I on ponad czasem to nie jest świadomy, jak mnie stwarzał, że będę w piekle albo w niebie?
2: Nie, on ci daje to. On ci daje to.
1: Czyli on nie zna całej przyszłości.
2: Myślę, że zna dokładnie, ale ty nie jesteś w stanie tego objąć. Jak można znać, a zarazem dać?
1: W taki sposób, że jak...
2: Po prostu nie masz pojęcia, jako człowiek, jak można dać komuś wolną wolę, a zarazem wiedzieć, co się stanie. Jesteśmy poza tym. Czy umiesz to zrozumieć? Nawet widzisz, tego nie umiesz zrozumieć. To o czym my mówimy teraz?
1: Nie potrafię.
2: Jeśli tego nie potrafisz zrozumieć, to jak możesz zrozumieć wyższe sprawy?
1: Nie potrafię zrozumieć.
2: No więc właśnie. Pozostaje niby głupia wiara. No, niby głupia wiara. Dla debili i ludzi, dla kurwa ciemnych z tego, ze średniowiecza.
1: Tak, właśnie. Wiara gdzieś...
2: Chociaż ludzie byli mądrzejsi, tak myślę.
1: Tak, myślisz. Pali czarownicy na stosie, bo tam jedna okazała się, że pływa, druga nie pływa, a i tak wszystkie utopili albo odpalili. Tak, wiara...
2: Dobrze. Wiesz co, jesteś spoko typ, ale ja nie chcę, nie chcę mieć sam zgodowe takie tematy, bo jednak spłycasz wszystko do pierdół i nie chcę mi się.
1: No to do czego mam spłytać? Wiara katolicka jest dla mnie...
2: Dobra, przepraszam, dzwonimy do audycji. Czy masz coś do powiedzenia? Przede wszystkim muszą zabrać głos Ania i Gumball, tak?
0: Dokładnie. I tutaj prawdopodobnie będzie małe wietrzenie, bo tu jeszcze kolejna osoba jest
2: no
0: w kolejce.
2: Tak, bardzo
0: to znaczy, psycho, chcesz zostać jeszcze? Bo ty dosłownie zadzwoniłeś przez chwilę, to jeszcze możesz zostać, ale...
3: Chyba psycho zostaje, a Furiatowi na razie podziękuję, bo to już był drugi jego telefon.
1: Proszę.
2: Dobra, spoko.
0: No, cześć.
3: No i żeby był pluralizm jakiś, to zapraszamy jakichś takich właśnie zwolenników tej pracy indywidualnej nad swoją duchowością, a nie w systemach religijnych.
1: Dobrze, ale jeszcze chwilę zostaw mnie tutaj na antenie. Zapytam się Furiata, czy uważasz...
0: Ale Furiata już nie ma, Furiat już się rozłączył, także...
1: Czy słuchający uważają, że zwierzęta mają duszę też, że idą do piekła, czy tam... do mrowiska, jakieś mrówki, czy gdzieś tam do mrowiska.
3: Ale my dzisiaj rozmawiamy o rozwoju duchowym ludzi.
0: Tak,
3: na tym się skupiamy.
1: A czym się
3: jak ty, ale my cię pytamy tutaj w audycji, jak ty pracujesz nad swoją duchowością, jak dbasz o swoje wibracje.
0: Dzień dobry, Michał.
1: A kto to jest?
4: Dzień dobry.
3: Michał dołączył.
0: Tak.
3: Tutaj.
4: Dzień dobry. Ja chciałem zauważyć coś, bo tak to mi się rzuciło tak w uszy właśnie. Wiecie, znacie takie coś jak osobowość narcystyczna? Słyszeliście takie
0: pojęcie? Znamy.
4: A wiecie, że na przykład osobowość narcystyczna charakteryzuje się właśnie tym, że wybiera rzeczy dobre i złe według siebie właśnie w sytuacji, kiedy jest postawiona przed na przykład konsekwencjami jakimiś, czyli karą, albo robi coś dla nagrody. To tym się charakteryzuje między innymi oczywiście osobowość narcystyczna, czyli właśnie będę robił coś dobrego, żeby pójść do nieba, albo nie zrobię tego czy tamtego, bo się boję, że pójdę do piekła. To jest fałszywa moralność tak naprawdę. Moralność nie polega na tym, że robimy coś dla nagrody albo w obawie przed karą, tylko po prostu jesteśmy dobrym człowiekiem i leży to w naszej naturze, żeby czynić dobrze. A nie dlatego, że idziemy do piekła albo do nieba. I takie, wiecie, takie argumenty w stylu... Nie, poczekaj, teraz ja mówię. Takie argumenty w stylu właśnie, no to jest twój wybór, do piekła pójdziesz, bo nie wierzysz w Boga albo coś takiego. To jest właśnie, to jest dokładnie element osobowości narcystycznej. Pamiętam, kiedyś oglądałem taką bajkę Family Guy, taką śmieszną, i tam pokazywali, jak Osamę Bin Ladena chcieli chwycić. No i Osamę Bin wpada tam FBI, czy jakiś CIA, czy nie wiem, jakaś tam armia, powiedzmy, złapali tego Bin Ladena, wymierzyli mu pistoletem w głowę, ten kolimator, laser zaświecił mu w głowę i w tym momencie Bin Laden mówi: wierzę w Jezusa, lalala, no wracam się, nie? Po czym go zastrzelili i gość poszedł do nieba. Właśnie nawrócił w ostatniej chwili, nie?
1: Ale to były, było niebo te islamskie, tak?
4: Nie, poszedł normalnie do chrześcijańskiego nieba, bo się w ostatniej chwili nawrócił, rozumiesz? Osama Bin Laden terrorysta, nie? Dlatego takie tłumaczenie, wiesz, że to od Biblii, że powoływanie się na Biblię i mówienie, że wiesz, możesz być dobrym człowiekiem całe życie, ale jak tam nie uwierzysz w Boga, to do piekła pójdziesz i to jest twój wybór, to jest całkowicie bez sensu, moim zdaniem.
1: A właśnie ja chciałem zadać jeszcze jedno pytanie. Nawet chyba temu Adamowi.
0: Może jest na czacie, to wiesz, my zawsze się spytać, może odpowie.
1: Właśnie o to chciałem zapytać, czy ludzie, którzy idą do piekła, to już są skazani na piekło, czy dopiero tam według Biblii dopiero po sądzie ostatecznym będą tam przysiadywać?
4: Według Biblii ci, co mają iść do nieba, to są zapisani w Księdze Żywota, ich imiona są w Księdze Żywota zapisane, więc to jakby już z góry wiadomo.
1: A czy moje imię zapisane jest? Nazwisko?
4: No tego nie wiadomo, to wie tylko Bóg.
3: Adam protestant ci odpowiada, że po sądzie ostatecznym.
1: No to właśnie, czyli Bóg jeszcze nie wie, czy jest ponad czasem, czy...
4: Nie, on wie, on nie jest ograniczony czasem, czyli on nawet wie, co będzie na końcu czasu, nawet po sądzie ostatecznym. On już wie, jaki wyrok na sądzie ostatecznym ci wyda. Psycho, nauto.
1: No, to ciekawe. Ciekawe, no, czy jest jakiś telefon do Boga się zapytać.
0: To dzwoń, kurde, tylko antenę musisz mieć z dobrym zasięgiem.
4: No słuchaj, nie ma się co sugerować Biblią w tym temacie tak naprawdę, dlatego że Biblia zaprzecza sama sobie w tysiącu różnych miejscach, wiesz. Tak naprawdę Biblia była, mówi się, że Biblia była pisana w taki sposób, że jest natchniona Duchem Świętym i wszyscy jej autorzy jakby się wspólnie zgadzają, wiesz, do jej przekazu i ten przekaz jest jeden, spójny i prawdziwy, ale to jest nieprawda. Tam każdy pisał tak, jak mu pasowało, do jego wizji i jego koncepcji.
3: A Michał, powiesz nam, jak ty dbasz o tą swoją sferę duchową, czy po prostu masz ten swój system wartości, starasz się być dobrym człowiekiem i to wszystko, czy jakoś tam medytujesz? Tak.
1: Michał, jak się karma do siebie wróciła.
4: Ja kiedyś dbałem o to, co było w Biblii bardzo napisane, wiesz, Biblię to praktycznie całą przeczytałem, nie? Od deski do deski, może tak nie na jedno posiedzenie, ale ogólnie to wszystkie te księgi z Biblii czytałem kiedyś i bardzo zwracałem na to uwagę, ale później, wiesz, zauważyłem, jaka jest hipokryzja w Kościele i że tak naprawdę sami ludzie, którzy są tam księżmi, pastorami, różnymi takimi, wiesz, zajmującymi takie stanowiska w tym Kościele, to oni sami tego nie przestrzegają, tylko, wiesz, cytują wybiórczo po prostu to, co im tam pasuje do ich wizji, powiedzmy, czy do ich nauczania, czy do ich koncepcji, którą chcą przekazać innym ludziom. I tak stwierdziłem, że nie ma sensu w sumie ani wierzyć tym ludziom, ani wiesz, brać za pewnik tego, co nauczają. Nie? Bo ci chrześcijanie, niektórzy też są takie kurwy, że to... No,
3: Michał,
4: no nie, co to za brzydki... Nie będę tutaj, wiesz, przyklejał jakiś tam łatek etykietek nikomu, bo to nie o to chodzi, żeby kogoś tu szufladkować, tylko po prostu tak stwierdziłem, że bardziej wolę ufać jednak swojemu osądowi niż komuś, kto mi, wiesz, tutaj przekonuje mnie, że to, co on mówi, to jest prawda, a jak w to nie uwierzę, to pójdę do piekła, nie?
3: Okay, czyli po prostu... Poczekaj chwilę. Czyli po prostu kościół ten taki... Jako instytucja jest ci niepotrzebny, ale wierzysz w tą Biblię i w to, co głosi, i sam, że tak powiem, nie potrzebujesz do tego.
1: Nie powiedział, że wierzy w Biblię. Chyba nie.
4: Słuchaj, ja się kieruję z własnym zdrowym na tyle, ile mam zdrowego rozsądku, to staram się kierować zdrowym rozsądkiem w życiu. I co, nawet jak pójdę do piekła, to przynajmniej nie będę tego wyżałował, nie?
1: Będziesz,
4: A wiem, że jeżeli brać Biblię dosłownie i te wszystkie nauczania, to naprawdę bardzo wielu z tych wszystkich księży, pastorów, księży jakichś tam dziwnych węży do tego nieba na 100% nie trafi.
1: Ale ty naprawdę wierzysz, że pójdziesz gdzieś tam do czyśca albo gdzieś tam do piekła?
4: Ja mam to w dupie, nie przejmuję się tym.
1: Wieczność tam mieszkał?
4: Ja mam to w dupie, nie przejmuję się tym.
1: No właśnie, to chyba jesteś bardziej agnostykiem.
4: Ważniejsze jest, póki co żyję w tej rzeczywistości tutaj materialnej na planecie Ziemia i bardziej mnie interesuje, wiesz, co tutaj się dzieje ze mną i wokół mnie, niż nie myślę tam, wiesz, co będzie kiedyś tam, wiesz, po śmierci, czy tam w ogóle coś jest, czy nie ma, wiesz, bo co, bo ktoś tak gdzieś powiedział albo napisał to i co, ja mam tak, wiesz, na słowo uwierzyć, nie? Zwłaszcza wiedząc, że ten ktoś robi złe rzeczy i udaje, że ich nie robi, no to sorry, ale to nie jest dla mnie, wiesz.
1: Tak, Michał, ale pogadajmy jeszcze o religiach, które były przed chrześcijaństwem, przed katolicyzmem. No. Tak, było też ilość tam bogów, tysiące bogów i co, dlaczego mamy wierzyć w akurat to pismo, które znaleźli gdzieś tam Żydzi na pustyni?
0: No właśnie.
4: Ale Żydzi nie znaleźli nic na pustyni, co ty mówisz?
1: No a gdzie znaleźli? A Bóg? No ale... To dlaczego Bóg teraz nie powie w telewizji TVP?
4: Słuchaj, zauważ, że...
1: Jestem tutaj Bogiem i robię 10 przykazań, bo mam tam. A czemu nie 20 albo 50?
4: No i przykazań było 11 przecież, tak naprawdę. No, jedenaste przykazanie jest takie, że Mojżesz ma, wiesz, pierwsze miejsce w kolejce przy barze sałatkowym i przy stole szwedzkim, nie? Jak wszyscy przychodzą zjeść, nie? To Mojżesz ma pierwszeństwo. To było 11 przykazanie.
0: Ktoś kiedyś powiedział taką teorię, że religijnie jest tak, że w cokolwiek wierzysz, to tam trafisz i całe niebo to jest taka ogromna, nieskończona działka i każda religia ma swoje, jakby swój teren.
4: No właśnie. A co by było, gdybyś, nie wiem, był na przykład, no powiedzmy, jesteś katolikiem, całe życie wierzysz, wiesz, w nauczanie kościoła przychodzisz do nieba, a tam ci mówią, ty stary, no sorry, ale Żydzi mieli rację, wiesz, no. Oni byli pierwsi przed tobą, no to czemu wierzyli, czy tam to?
1: Takie momenty już istnieją, no ale co by było, gdybym był na przykład, nie wiem, myszą polną, czy tam skorkiem, kurwa, mlewnikiem, czy jakimś tam robakiem. No, to
3: ale słuchajcie, czy wy nie czujecie, że to piekło, niebo, to życie po śmierci, to wieczność, która nas czeka, to jest po prostu taki temat zastępczy dla mnie, który się właśnie rzuca ludziom, żeby oni się czymś zajęli po prostu.
4: Żeby zamiast... się napierdalali między sobą.
3: Tak, zamiast po prostu się skupić na tym, co jest tu i teraz, tak? Na tym, co jest istotne, Aniu, tak?
1: Aniu, mogę coś powiedzieć? A teraz tu jesteśmy i w tej chwili a miliardy ludzi umarło przed nami i to każdy się zastanawiał nad tym. Nie, to było jakieś walki o religię, nie?
4: To jest wpływ Kościoła na politykę, te wszystkie wojny religijne, taka jest prawda.
3: Mi jakby chodzi o zastanawiał... to, że po prostu, wiesz, jeżeli myślimy ciągle o tym, co nas w przyszłości, w naszej przyszłości się wydarzy, no to automatycznie jakby no, odcinamy się trochę od tego, co jest teraz, a ważne właśnie jest to, co się dzieje teraz, a nie ciągle... Wiesz,
1: a to jest teraz, że będzie woda zatruta w wodzie? Kogo to za 5 lat, kogo to będzie chodziło?
4: No to jest dokładnie, to jest taki opium dla mas tak naprawdę. To jest system kontroli głowy i myśli w tej głowie.
3: I rządzenie strachem.
0: Przepraszam, bo tu muszę jedną rzecz na czacie przeczytać. Grzesiek pisze, że Aniu i Gumball, może zapytajcie Michała i psychoteorie spiskowe, bo zbaczacie z tematu audycji. Ja się nie zgadzam, bo uważam, że religie to też są teorie spiskowe, tylko bardziej takie rozwinięte.
1: Teorie spiskowych. Religie to są największe teorie spiskowe, które no, od czasów, które znamy starożytnego Egiptu, jakiś tam Bóg Ra wysłał.
3: To są teorie spiskowe z tradycją po prostu, wielowiekową czy wielotysięczną. No ale dobra, to zapytajmy się może z tych nowszych teorii spiskowych, psycho, która jest twoja ulubiona?
1: Moja? Nie wiem, najnowsze.
0: A kogo lubisz oglądać takiego?
1: To jest taka już chyba stara teoria spiskowa, że to nie było ciekawego, nagle się pojawiło i nagle zniknęło. Tak samo jak wojna na Ukrainie. Gdzie tam, kurwa, wojna?
0: A możesz powtórzyć, bo ci przerwałem i chyba nie słyszeli słuchacze.
1: Okej, okay, to jeszcze raz powtarzam, że COVID-19 to była taka spiskowa, która się pojawiła i zniknęła, jak nagle ludzie z Ukrainy przyjechali tutaj, 5 milionów i zniknął COVID.
0: No, okay.
1: Dobranoc, cześć.
0: Okej, to też, okej, kto co lubi, a ty, Michał, masz jakieś objawione teorie albo jakiegoś, jakąś osobę?
4: Ja wyrosłem z teorii spiskowych.
0: A nikogo nie oglądasz? Nie wiem, nawet teoria spiskowa taka, że na szkolnej od Mlecznego Kanału podsłuchuje Kononowicza, chociaż teoretycznie to już nie jest teoria, tylko prawda, ale nieważne.
4: To jest wykorzystywanie człowieka, który jest bezradny i trochę ograniczony umysłowo i wiadomo, że taki Kononowicz, no, nie, raz, że sobie nie zdaje z tego sprawy, że jest wykorzystywany, dwa, że nawet jakby był, to on i tak żadnego tam zgłoszenia nigdzie nie pozwie tego gościa do sądu czy gdzieś, i to jest dla mnie oczywiste, że tam ktoś zarabia, wiesz, na tym, że Kononowicz robi z siebie kretyna, nie? Albo że nim po prostu jest, bo może też nim być, wiesz, ale to jest wykorzystywanie biednego człowieka.
0: I tam teoria spiskowa też jest, bo nikt do końca nie wie, co dokładnie się na szkolnej dzieje. Czy to jest nakręcane, to cały czas idzie przez Konona, czy tamte. Ludzie tak powiedzą, no to nie jest żadna teoria spiskowa. Jak tam się zagłębić, to na tej szkolnej też są różne teorie spiskowe i nie wszystko jest potwierdzone. Fakty mieszają się z kłamstwami.
4: Moim zdaniem oni go po prostu wykorzystują do nabijania kasy, a już widzą, że się źródło wykorzystywania Kononowicza kończy, bo tam się ktoś za to wziął, to już wynajęli gdzieś tam inną chatę i tego majora i tego drugiego, tam Gieremka chyba, przerzucili na inną chatę i teraz nowy kanał będzie z nowymi patostreamami po prostu i ktoś sobie żeruje w ten sposób.
0: Major zostanie ezoterykiem, będzie opowiadał, jak to był na półksiężycu i że żubry widział. Także będzie nowy kanał ezoteryczny od Majora na pewno.
3: Specjalista od siódmych gęstości.
0: Tak.
4: No. Ja bym się nazywał, jak kazali odszkodowanie temu kolesiowi, co te filmiki nagrywa, zapłacić jakieś potężne odszkodowanie Kononowiczowi, bo naprawdę to jest niemoralne moim zdaniem.
3: No dobra, chłopaki, ale teraz to już naprawdę zboczamy z tematu.
0: Ja, trochę można. Zawsze dobrze
4: zboczyć. Ja nie wierzę w teorie spiskowe. Po prostu, wiesz, jest jakaś tam grupa ludzi na świecie, którzy się spiskami jarają i to jest, wiesz, podatny grunt na to, żeby na nich zarabiać. Potem się organizuje jakieś, nie wiem, konferencje, niekonferencje, wiesz, zloty różnych takich ludzi, gdzie się te wszystkie szury za przeproszeniem zjeżdżają i sobie mogą ze sobą pogadać, a ktoś na tym kasę zarabia, wiesz. Ja to tak widzę, w taki sposób, no. No co, masz na przykład teorię płaskiej ziemi i masz ludzi, którzy naprawdę szczerze wierzą, że ziemia jest płaska.
0: Tak, tak, oni w to wierzą, tylko że wiesz.
4: Konwencje, zloty, no wiesz, no ale ktoś na tym kasy jednak czepie, nie? To nie jest, wiesz, to się nie odbywa wszystko za darmo, charytatywnie.
0: No bo to jest jak religia, nakręcone.
4: Właśnie,
0: no.
1: Dobra.
4: Trzeba sobie zdać z tego sprawę, że to na tym wszystko polega, te teorie spiskowe, nie? Wiesz, wiadomo, że ktoś tam gdzieś tam kiedyś wiesz, spiskował i stąd się wzięła nazwa, że są teorie spiskowe, ale umówmy się, co to za teoria spiskowa, gdzie o tym spisku wszyscy kurwa wiedzą? To nie jest żaden spisek już wtedy. To przestaje być spiskiem z definicji.
3: Psycho, to chciałeś powiedzieć jeszcze? No tak, tak tutaj z czatu widzę, że misia o małym rozumku ma bardzo dobrą podstawę wiary, bo wierzy w słońce, wierzy, że rano wstanie i odmieni oblicze ziemi. Tak, to jest dobra wiara, słońce.
0: Chyba, że padać będzie.
3: No ale to wiesz, wystarczy po prostu w swojej wierze wytrwać 2-3 dni i słońce znowu się pojawi.
0: No, to też.
4: Dobra, ja dziękuję, przełączam się na odsłuch.
0: No my też dziękujemy.
3: Psycho, masz coś jeszcze do dodania?
0: Czy nie? A jak nie, to zostaniesz katapultowany z biletem pierwszej klasy. Chyba nic nie ma, no to niestety... Goodbye! Chyba...
3: No dobra, Gambo. Słuchaj. Słuchalność jest, ale donate'ów nie ma.
0: No, no nie ma na aftera nic, no i co? Chciałem...
3: Nie ma na aftera. 2 godziny minęły.
0: Macie jeszcze 5 minut na donate'a.
3: Żeby zadzwonić.
0: Albo zadzwonić, tak. Albo donate'a.
3: Tak, zapraszamy kogoś. Ja bym bardzo chętnie wysłuchała kogoś, kto próbował medytacji, no, zabawy z czakrami, takie rzeczy. Albo jakiś właśnie ktoś, kto czy dla fanu właśnie ogląda pana Owsianko czy Popko TV.
0: A może jeszcze powiem o jednej osobie, która tu była bardzo popularna. Kurczę, ja go kojarzę z Niku Muppet. To właśnie ta osoba, która spełniała McGrawa. Nie będę tutaj w ogóle wchodził w to, czy on jest prawdziwy, czy nie, bo nie chcę otwierać tej puszki Pandory, tylko że rzeczywiście było coś takiego z produkcją złota. Zresztą ja w ogóle ten myk w ogóle słyszałem gdzieś w jakiejś innej religii, że jest coś takiego, że dostaniesz się tylko na przykład do nieba, ale nie wiem, w jakiej to cholera, w jakiej
3: mławie. U Jehowych 40 tysięcy osób. O to ci chodziło?
0: Nie. Że dostaniesz się tylko, jak będziesz miała dobre intencje.
3: O, no to bardzo dobra religia.
0: Ale co to są dobre intencje? Nie wiem. Proszę mi wytłumaczyć.
3: No słuchaj, ty jako nocnik taki nie wiesz, co to są dobre intencje.
0: Próbowałem robić McGrawa i mi nie wyszło, czyli nie wiem.
3: Czy nas ktoś tu objaśni, co to jest ta dobra intencja?
0: Jak zrobić ładnego McGrawa, nie brzydkie? Przepraszam, musiałem. Oj, bo to takie chyba najbardziej popularny brzydki McGraw zrobiony przez Tomu jeszcze. Kurczę, rok temu albo 2 lata temu, już nie pamiętam. Trochę temu.
3: Ale chciałam powiedzieć, że tutaj się na czacie nam niestety właśnie diabeł zaląkł tutaj co prawda wcześniej, bo prosił o dowody na istnienie właśnie tam Boga. No i właśnie, my tutaj nie rozmawiamy o żadnych dowodach, tylko mówimy o cały czas o tym, w co wierzymy.
0: Ale Jezus dawał dowody, ten ludzi dowody, a potem ich wyciąga z tej wody.
3: Najlepszy dowód to była zamiana tej wody w wino, Lusak. Myślę, to by mogło mnie przekonać.
0: O, proszę bardzo. Szybkiego kończenia. Dostałaś 100 zł, akurat poszło na ciebie, także... Zarobiłaś 100 złońszyn. Proszę bardzo, no to musimy przedłużyć chyba. Nie wiem, ile przedłużamy.
3: Dziękujemy Lusakowi. No, myślę, że takie dobre pół godzinki możemy jeszcze ponadawać.
0: No dobrze, to jest gotówka, jak to się mówi. No tutaj się nie zwiększyło na tym, bo to akurat pode mnie było podpięte, ale spokojnie przedłużamy.
3: Przedłużamy,
0: bo z tego się pasek nie zwiększył.
3: No, ale Lusak, teraz kupiłeś sobie czas antenowy, także możesz zadzwonić na te pół godziny. Zapraszamy.
0: Ja mogę to... O, tu wyłączę ten pasek, żeby nie przeszkadzał. O. No, więc jest gitara, jak to się mówi. No kurczę, z tą wodą, rzeczywiście w ogóle z tymi chrzcinami, bo kiedyś to się chrzciło... osoby starsze, a nie dzieci, prawda? W ogóle.
3: Tak.
0: To była lepsza chyba metoda, bo dziecko nie ma w ogóle, nie może zdecydować się na religię. I to mnie ciekawi, kiedy to w ogóle ta zmiana przeszła, że zaczęło się dzieci chrzcić, a nie osoby starsze. Bo mówi się o tym grzechu pierworodnym, prawda? Że bez chrzcin nie można dostać się w ogóle do nieba, czyli co, jak dziecko umrze przed chrzcinami, to one nigdy się do nieba... Znaczy, no tam tłumaczą, że to tak nie działa. No ale z drugiej strony, jak ktoś już nie będzie chrzczony tak intencjonalnie i umrze, no to już nie pójdzie serio do nieba, A kiedyś właśnie tak było, że się chrzciło osoby później, czyli ten chrzest był jakby gdzieś, nie wiem, się miało lat, ale na pewno nie od razu po urodzeniu.
3: Ja myślę, że ten motyw tego chrztu niemowląt to się właśnie pojawił wtedy, kiedy wiesz, trzeba było właśnie ludzi bardziej za twarz chwycić i w tym strachu trzymać ich od maleńkości po prostu, tak? No, jeszcze w rodzicach wzbudzać lęk, że ta ledwo narodzona istotka, tak, która nie miała w ogóle prawa jeszcze ani możliwości zgrzeszyć, tak, że ona będzie wieczne potępienie, tam jakiś chyba osobny krąg piekła był właśnie dla tych nieochrzczonych
0: Odbieramy
3: niemowląt.
0: psycho, bo dzwoni psycho, jak mówisz.
3: No jak psychodzwonienkiny nie dzwoni, to odbieraj go pewnie.
0: No dobrze, no to ma kartę Polsatu. Paszport Polsatu. Halo, halo, psycho.
1: Cześć, właśnie chciałem nawiązać do tematu nieochrzczonych dzieci, bo kiedyś taki telefon wygnałem do księdza jakiegoś tam, nie pamiętam którego, ale i się zapytałem, czy nie lepiej jakby dzieci od razu po urodzeniu zabijać, bo one od razu pójdą do nieba. I powiedział, że nie można tak mówić. Ale dlaczego? To bez grzechu poczęte i to
0: Ale
1: miało tam.
0: wiesz, no ktoś musi jednak zabić, będzie miał grzech śmiertelny.
1: No tak, ale jak ja nie wierzę w Boga, to mogę zabić sobie tam ileś tam dzieci, nie?
3: Dobra, psycho, ale słuchaj, nie śmieszkuj tutaj. Ja ciebie
1: Tak,
3: wcześniej
1: to
3: pytałam.
1: była taka rozmowa, mogę wam kiedyś tam wrzucić gdzieś.
3: Nie, no ja ci wierzę w to, że ty tego księdza o to zapytałeś jak najbardziej, ale ja chciałam o twojej duchowości porozmawiać, bo powiem ci, że
1: Tak,
3: dręczy mnie ten temat.
1: ja w ogóle nawet pieska nigdy nie chciałem mieć, ani kotka po tym dziecku.
3: Co ma piesek i kotek wspólnego z twoim rozwojem duchowym?
1: Bo trzeba się kimś opiekować, a ja nie chcę. Wiesz?
3: Tak? A może najpierw się trzeba sobą zaopiekować, żeby się kimś innym zaopiekować?
1: O, mój psychiatra już się starał i nie wyszło.
3: Ale
1: Dobra.
3: żyje jeszcze?
1: Nie wiem. Nie wiem, bo to było gdzieś indziej tam, kiedyś tam, parę lat temu. Chciałem tylko opowiedzieć o tych dzieciach, co trafiały do czyśćca. Czy jak bez chrztu trafiały, czy nie trafiały do tego, do czyśćca, czy do otchłani. Teraz jest taka narracja, bo bez chrztu podobno kiedyś do piekła od razu trafiały, ale jakoś się zmieniło to.
0: Otchłań, kurde, coś jakieś diablo.
1: Limbo, chyba tak się nazywa teraz.
0: Limbo. A limbo to chyba
3: Tak, tak.
0: zawsze było, bo limbo to jest po prostu czyściec taki, nie? To chyba na to samo wychodzi. Pomiędzy, świat pomiędzy.
1: Tak, dobrze mówisz, że limbo coś tam, no nie był czyściec, nie wiadomo, bo kiedyś to od razu do piekła trafiało, ale jakiś tam
0: No to,
1: papież
0: no
1: tutaj.
0: to Żydzi tak mieli.
1: No Żydzi to, a, o kurwa, to my Żydzi jesteśmy? Nie, my jesteśmy.
0: Nie, ale co się wy... ale nasza wiara się wywodzi z wiary żydowskiej, judaistycznej.
1: Tak, ale nowa Ewangelia zmieniła już wszystko. Jest inne wszystko napisane od nowa.
0: No właśnie, to też tak.
1: Teraz już nie można.
3: Baron z Komodo pisze, że dzieci bez chrztu są cały czas w czyśćcu, czyli spędzą wieczność w czyśćcu.
0: A czekaj, a jak zrobię? Boże, ale bym teraz walnął temat, ale
3: Dawaj,
0: to.
3: dawaj.
0: A co z dziećmi
3: In vitro.
0: zaborcy? Czy te dzieci trafiają do nieba? Jezu.
1: Nie. Dzieci z in vitro to nie są ludzie, tylko są tak jakby
0: Podludzie.
1: zwierzęta.
0: Kredens.
1: Ludzie.
0: Kurwa.
1: Kaczyński tak ostatnio chyba.
0: Kaczyński to mówił, że nie chce Polski, która nie pracuje, więc ja nie wiem, czy Kaczyński wie, co już mówi, ale. Ale fa.
3: Teraz,
0: No.
3: no teraz to będzie w podstawie programowej historii teraźniejszej, że dzieci z in vitro nikt nie kocha.
0: No, nikt nie kocha, nawet rodzice. A widziałem tam, że oni nazywali muzykę metalową, znaczy zespół metalowy. Kurde, ci co zrobili Duke Nukema Remaster, to się tam jakoś nazywali, pewnie znajdziecie go, ale nazwali ten zespół śmieciowy. Po prostu, tam pisze, tak, że to jest śmieciowy metal. Czy ja rozumiem, że
3: no
0: to...
3: No jest trash metal.
0: Okej, okay, ale ja wiem, ale... Okej, okay, ja wiem, ale oni to intencjonalnie tak przetłumaczyli, bo tego się nie tłumaczy.
3: Ja myślę, że oni w tłumacz Google wrzucili i wyszło i wiesz.
0: Aha, czyli mówisz, że jeszcze mniejsza ten? A no to może.
3: No, no. Ale tutaj z tym hitem mamy właśnie no ciekawa, nieciekawa sytuacja, nie? Właśnie to, co z kwestią wiary, tak? Wkracza nam do szkół.
0: Jezu, ja czytam czat teraz, przepraszam, że się tak śmieję, ale Jan Diabeł II pisze: Jezus nie kocha dzieci z vitro, niech spierdalają. Przepraszam.
1: Ja tak napisano.
3: Na czacie. Chłopaki.
0: Przepraszam, taki prowadzący to nie może być, ale nie, tak czytam ten czat, po prostu z nóg mnie zwalacie, poprawiacie mi humor.
3: No. Furiat znowu na antenie.
2: Oj, znowu będzie biedolił.
0: Już trzeci raz, za trzecim razem wiesz, jak będzie słabo, to już będzie na odstrzał.
2: No dobra, no nie wiem czy słabo, czy nie słabo.
1: Salam alaikum.
2: Ale wiesz, no, chodzi o pytanie psycho, czy tak, czy inaczej. Ja ci powiem w ten sposób, ty tego nie wiesz, ja tego też nie wiem. Więc też napisałem na czacie, czym jest dusza, kiedy jest dusza, kiedy się pojawia świadomość, czym jest świadomość, jak możemy odnieść naszą świadomość do duszy i odwrotnie. Są to kwestie typowo filozoficzne, więc powiem mi. Dobra, psycho nie pierdol, bo naprawdę pierdolisz czasami od rzeczy i mi to mnie wkurwia.
3: Ale Furiat, widzisz, coś jest nie halo z twoimi wibracjami. Po co ta agresja?
2: No nie jest, bo ja bardzo lubię psycho, ale psycho czasami robi siebie albo specjalnie, albo niespecjalnie, głupka i to mnie wkurwia. Przepraszam bardzo, wybaczcie mi. I jeśli chciałbyś coś wiedzieć na temat tego, na temat duszy, cokolwiek na temat pewnych rozważań dużo mądrzejszych umysłów od ciebie, którzy naprawdę nad tym się zastanawiają wiele lat i wiele godzin. Dobrze, ciebie rozumiem, tylko chciałem polecić książkę, okej? Okay? Mhm. Dobrze, to może sobie zapiszcie. To jest tak zwany rzymski myśliciel, Cyceron. Cyceron. I to są rozmowy tuskulańskie. I naprawdę, jeśli poczytasz, co się dowiesz na temat duszy, czym jest dusza, a nie zadawać głupich pytań, proszę cię, psycho, naprawdę, psycho takie pytania zadaje, że aż mi kurwa krew zalwa. Przepraszam, dobra, dziękuję, dobranoc. Dobrze, zjedz kluski z rosołem, no dobra, ja wolę pomidorom z ryżem, no cześć.

0: No, a tutaj jeszcze Lusek wyjaśnił na czacie, że ten thrash metal to pochodzi od nazwy talerzy od bębnów, bo ten thrash to taki dźwięk tych bębnów, a te niełuki od Czanka przetłumaczyły na śmieciowy, ale spodobało mi się. Na razie nie widać. A już jest. O, na ten telefon czekaliśmy wszyscy.
1: A, dzień dobry. Chciałem
0: Nasz
1: pozdrowić
0: ekspert
1: wszystkich.
0: od podróży astralnych i wyższych gęstości.
1: No,
0: Dariusz, jak ty
1: oczywiście.
0: pracujesz nad rozwojem swoim duchowym?
1: No, jem dużo grzybów. Teraz zjadłem wypar, wypowiem napar, wypar, napar, wypar. I jest jak jest.
2: No, przez chwilę mnie nie było słychać, bo chyba coś mi się wycieszyło na OBS-ie, a także jestem i witam ciebie, Dariuszu, drugi raz, żeby wszyscy słyszeli. Także cześć i czołem. No, podróże astralne. Mam nadzieję, że nie te drugie, już nie będę takich żartów robił. No, ale powiedz mi, bo ty zawsze miałeś. Kurczę, to ta teoria mi się zawsze podobała z Plejadianami, prawda? Powiedz mi, czy to nadal jest tak, że można ładować się za pomocą mgły? Weź mi w ogóle powiedz widzom, słuchaczom, wytłumacz to, bo kiedyś mi o tym mówiłeś, że ładujesz się za pomocą mgły i słońca.
1: A, to prawda, prawda? Znaczy, no, właśnie to się robi właśnie o wschodzie słońca. Albo o zachodzie słońca właśnie. Nigdy nie wolno patrzeć w słońce, kiedy jest w nowiu, czy tam, jak to się mówi, pełnym słońcu, bo wtedy można zepsuć sobie oczy i można pięknie sobie patrzeć. Pięknie sobie patrzeć na zachód słońca i na wschód słońca i ładować sobie tę energię. I w oczach mamy takie kwantowe, jakby możliwość splątania kwantowego z fotonami, które dają na słońce i daje nam dużo energii. Poza tym wytwarza się wtedy witamina D, to już polecam opalać się w pełnym słońcu. Witamina D, która daje nam dużo zdrowia, jest najważniejszą witaminą i badania mówią, że właśnie wszystkich ludzi, którzy mają raka, właśnie jest brak witaminy D w organizmie. No i to jest piękne, duchowe, mistyczne doświadczenie, kiedy patrzymy sobie na słońce i się ładujemy właśnie tą energią, tą praną, tą energią chi, tymi fotonami wszystkimi. Ma się kontakt, jedność właśnie z naszą matką naturą, no to jest wspaniałego.
0: No i ile takie karmienie się tymi fotonami trwać powinno? Jak często się powinno to robić?
1: Jak najczęściej, jak najczęściej, no, najlepiej codziennie o poranku i o zachodzie słońca. Patrzeć trzeba właśnie w zachodzące albo wschodzące słońce. Dodaje dużo energii właśnie, te fotony wyłapujemy właśnie oczami i całym ciałem praktycznie, nie? Bo nasze komórki jakby są, jakby no pochodzą od słońca, no całe nasze DNA jest zbudowane ze słońca, właśnie tam z tych pierwiastków, które podczas syntezy jądrowej zostały właśnie wydalone na naszą planetę i na inne mgławice i tak dalej.
0: Ale słuchaj, Dariusz, bo ja słyszałam, że na przykład, żeby właśnie ta witamina D się produkowała, no to najlepiej właśnie, zwłaszcza w tej naszej szerokości geograficznej, wystawić, no tutaj ile się da, najlepiej, najwięcej, nie wiem, gołą klatę, tak, na to słońce tam około, powiedzmy, południa, tak, kiedy to słońce jest w zenicie. Ale mówisz, że wtedy, no nie wiem, ewentualnie z zamkniętymi oczami, tak, wtedy się w to słońce,
1: Tak,
0: wiadomo, nie patrzymy, tak?
1: tak. Tak, słońce nie patrzymy od godziny tam po właśnie po wschodzie słońca i po zachodzie, raczej przed zachodem.
0: A
1: No.
0: słuchaj, to porozmawiajmy o twoim ulubionym może temacie, o wibracjach. Jak ty sobie je podnosisz oprócz grzybków? Ty mówiłeś jeszcze o tych częstotliwościach jakichś, tak?
1: Tak, oczywiście. Te częstotliwości są jednym z najważniejszych przewodników moich takich. Właśnie przewodzą właśnie trans, taki konstans, daje takie uczucie właśnie miłości, spokoju i jakby to działa jak przytulenie, jak drugi człowiek cię przytula, nie? No to wydziela się wtedy, jak słucham tej częstotliwości, oksytocyna, wydziela się testosteron i są badania naukowe, które potwierdzają to, co teraz mówię i faktycznie to działa i wielu moich przyjaciół stosuje również te częstotliwości, to jest 528 Hz. 528 Hz są badania właśnie, że wydziela się wtedy testosteron, oksytocyna, nie? Te właśnie takie hormony, jak się przytula człowiek albo uprawia sport, czy uprawia tam inne rzeczy.
0: Ale to sobie puszczasz na jakimś kanale, nie wiem, na Spotify'u czy coś? Skąd te 528 Hz
1: wziąć? Nie, no, ja ściągnąłem sobie taki generator częstotliwości. Miałem swego czasu generator taki fizyczny, generator częstotliwości, gdzie już tam praktycznie no, nie było możliwości pomyłki, żeby tam jakieś, wiesz, no na YouTubie to tam sobie średnio to działa, a czyli no, te 174 Hz działa na YouTubie na przykład dobrze, bo moi ludzie mówią mi, że pomagają na przykład na depresję, na myśli samobójcze właśnie, na takie rzeczy, bardzo to 174 Hz, a 528 to już jest wyższa szkoła jazdy, nie? A już nie mówiąc o 963 Hz, które otwiera ci trzecie oko i masz możliwość jasnowidzenia wtedy nawet. Widzisz przyszłe zdarzenia.
0: No ja dobra, czyli co, jakby ktoś chciał zacząć się tym, że tak powiem, bawić, czyli co, powinien jakby, rozumiem, zacząć od tych 74 Hz, tak?
1: 174 Hz na początek.
0: Aha, 174, okej. Okay.
1: No bo to działa tak antydepresyjnie bardzo, wtedy właśnie jakby wchodzi się w taki trans, gdzie nie ma myśli, tak jakby 30 lat medytować, nie? To odzyskujesz to w ciągu sekundy, nie? Z pomocą tej częstotliwości.
0: Ale to też, nie wiem, to się też jakoś tak zaczyna, że nie wiem, kilka minut dziennie do kilkunastu, na czym to polega?
1: No ja to potrafię słuchać po cały dzień, po 12 godzin, po 14, po 16, albo sobie puszczam z głośników, z systemu sobie puszczam.
2: Ale to na mózg nie działa, co nie? Bo ja słyszałem, że są też takie częstotliwości, które pomagają w nauce.
1: No oczywiście, no są dudnienia binauralne, 184 Hz. No, dudnienia binauralne to są dudnienia, które wydzielają się w mózgu, podczas gdy mamy na słuchawce jedną częstotliwość o danej częstotliwości i na drugiej słuchawce drugą częstotliwość o danej częstotliwości. Jakby ten rezonans w mózgu sprawia, że synchronizują się półkule mózgowe, bo na przykład dzięki jakby dudnieniom binauralnym uzyskujemy stany transowe, które uzyskują mnisi tybetańscy po tam 30-40 latach, wiesz, praktyki i medytacji.
0: Okay,
1: tyle czyli... dobrze, ludzie z tutaj, przepraszam, z zachodu mają tyle dobrze, że mają dudnienia binauralne i te herce i właśnie mogą uzyskiwać takie stany transowe właśnie bardzo szybko.
0: Mhm. Gambol, ty coś chciałeś zapytać?
1: Jasne.
2: Powiem tak, ja tutaj raczej się wstrzymam, bo myślę, że ja już całkiem sporo pytałem się na audycjach Dariusza, więc może ty tutaj jeszcze poszukasz, bo w sumie ty najbardziej jesteś zainteresowana w sumie ezoteryką i tymi rzeczami, więc tutaj zostałem
1: ci... To nie jest ezoteryka, to są najnowsze badania naukowe. To są badania naukowe, zaraz wam podeszę, przetłumaczę wam jeszcze i mogę wam nawet teraz jakoś nawet przedstawić te badania.
2: Tak.
0: Myślę, ja teraz nie, myślę, że w komentarzu potem po prostu dodaj dla tych...
2: Tak, żeby zobaczyli. Luźno mówię to ezoterykę, tak mówię, ja nie zaprzeczam, że mogą być rzeczywiste efekty tego. No tak luźno powiedziałem w kwestii ogólnej. No.
0: Mhm. Ale słuchaj, Dariusz, czyli co, po prostu mam tutaj na przykład jakiś taki online generator dźwięków i wystarczy, że tutaj sobie wybiorę na tej skali te częstotliwości, które ty wymieniłeś i sobie to puszczam z kompa normalnie? Tak też może być? Czy to trzeba mieć jakieś urządzonko jednak?
1: Może być, najlepiej mieć generator częstotliwości, ale no polecam też ściągnąć sobie na Androida generator częstotliwości i puszczać sobie te herce, albo online tą generator, tam Polak taki zrobił i bardzo cenię ten generator też.
0: Ten szynalski.com, tak?
1: Szynalski.com.
0: Tak, szynalski.com, ton generator, tak, po polsku. Jak macie ochotę spróbować, nie musicie w to wierzyć, nie? Można po prostu puścić sobie no. przez tydzień i sprawdzić, no, czy humorek się nie poprawi, nie? I tyle.
1: No, to nie jest kwestia wiary, to są badania naukowe na to już. Zostało to zbadane przez naukowców i to faktycznie działa. No, misje tybetańskie też działają. To nie jest ezoteryka, to jest po prostu medycyna. Sonoterapia.
0: No i z tymi misami tybetańskimi ty też działasz? Chodzisz tak, jakieś takie...
1: Tak, oczywiście działam z misami tybetańskimi. Ja mam jeszcze tank drum, który jest takim instrumentem high level, który właśnie ma takie częstotliwości podobne do mis tybetańskich. Właśnie taki instrument mam, a mój szaman ma mis tybetańskie, on ma gongi i razem tam współpracujemy i leczymy ludzi.
0: Tank drum, no widzę tutaj, to jest taki, no, to taki, to z czego to jest zrobione, to jest z metalu, jakaś
1: tak,
0: taka,
1: No, a powiedz mi... oryginalny kosztuje tam od 6 do 9 tysięcy albo i więcej, w zależności od stopu metali.
0: No, taki bęben. A powiedz mi, bo tutaj wspomniałeś, szaman, mój szaman, to jest jakiś taki twój przewodnik duchowy, tak? Nie wiem, jesteś jakieś już wiele lat z nim związany, na czym ta relacja wasza polega, jak często, że tak powiem, się z nim spotykasz na jakichś takich medytacjach wspólnych?
1: No tak, staramy się spotykać jak najczęściej, to mój taki przewodnik duchowy, no ja też przewodniczę mu w pewnym stopniu, też jakoś to się nasza relacja opiera właśnie o to, że sobie pomagamy. No ja mu pomagam, on mi pomaga w różnych rzeczach, na przykład począwszy od, wiesz, potem remontujemy komuś tam na przykład dom czy coś, czy pomagamy w czymś, to, to razem to robimy. No.
0: Czyli nie, ty mu nie płacisz za to, że on jest twoim szamanem, tak? Tylko po prostu tak w ramach barteru się wymieniacie, tak? Jak po prostu potrzebuje jakiejś przysługi, to ty w miarę możliwości mu pomagasz, tak? O to chodzi?
1: No tak, no jak mam za dużo pieniędzy, no to się z nim dzielę, no jak on ma za dużo jakichś rzeczy czy tam pieniędzy, to też się dzielę ze mną.
0: A czy to się wszystko, ten szaman, on się właśnie kieruje jakimś konkretnym systemem wierzeń?
1: No szamanizm, no jest też taki.
0: Szamanizm, tak? I tak pokrótce, jakbyś mógł nam takie wprowadzenie w ten szamanizm zrobić?
1: No to na przykład wyleczył mnie z nieuleczalnej depresji, na którą chorowałem przez 16 lat i miałem ciężkie takie stany depresyjne. Budziłem się z płaczem, myślami samobójczymi i no, dzięki dużej dawce grzybów, które mi zaoferował i który mi zrobił mi rytuał taki z grzybami, golden teacherami, to przestałem mieć depresję, budzić się z płaczem, mieć myśli samobójcze i teraz pomagam innym ludziom właśnie w ten sposób też.
0: A czy ty zanim się w stronę tego szamanizmu, że tak powiem, zwróciłeś to wcześniej, próbowałeś takich tradycyjnych form, żeby sobie poradzić z tą wieloletnią depresją,
1: no, nie tak, wiem, no,
0: psychoterapia, tak?
1: Tak, psychoterapia, dużo właśnie, przeżyłem bardzo dużo psychologów, psychiatrów i nie byłem w stanie za bardzo pomóc, lekami też się leczyłem, znaczy no muszę stosować leki, bo ja mam bardzo dużo energii takiej życiowej i przez to, że tam dużo na słońcu jestem i tak dalej, to to muszę na przykład brać leki nasenne, nie? Czasami. Czasami biorę ciężkie takie leki nasenne, które no tak zamulają mnie dosyć mocno, no ale no jakoś funkcjonuje sobie.
0: A słuchaj, ty powiedz dzięki temu swojemu tutaj, no tej pracy nad sobą, to tutaj są, wiesz, te teorie o tych gęstościach, o tych poziomach przemiany, to jakbyś mógł powiedzieć, jaką drogę przebyłeś, wiesz, czy faktycznie wzniosłeś się tam na ten czwarty poziom, czy zahaczasz już o piąty, jak to wygląda?
1: No tak, byłem na piątym poziomie właśnie, to tam tańczą elfy do moich utworów.
0: A mógłbyś, wiesz, tak słowem właśnie takiego praktyka, tak komuś, kto nie ma w ogóle pojęcia o tym, opowiedzieć o tych poziomach?
1: No tak, jest wiele różnych wymiarów. Różne są istoty, które żyją w różnych wymiarach i jakby naukowo zbadane jest to, że na przykład po tam pewnych substancjach można dotrzeć do wymiarów, gdzie są właśnie elfy. Machine elf to się nazywa, tak na nomenklaturze naukowej. O. To są istoty, które żyją właśnie w tym piątym wymiarze i jakby no mają swoje życie, no i no sobie tam żyją, tańczą sobie przeważnie i potrafią się komunikować, na przykład ja potrafię się z nimi komunikować, no, ale komunikujemy się za pomocą gestów. A po grzybach to już jest wyższa szkoła jazdy, bo tam już jest nie piąty wymiar, a chyba jedenasty wymiar, bo tam już rozmawia się z Bogiem, nie? I słyszy się głos Boga i przez parę godzin się z nim rozmawia.
0: No i co usłyszałeś od najwyższego? Jaką masz znaczy, tutaj, czy ty masz się dzielić tym jego przesłaniem z innymi? Czy to jest tylko przesłanie skierowane do ciebie?
1: Czyli no mogę zdradzić początek naszej rozmowy, która zaczynała się od słów: cześć Piotr, czy jesteś Bogiem, nie? Czy jesteś Bogiem, nie? I tak mnie wypytywał o takie boskie sprawy właśnie przez wiele godzin. Bo tak dalej to nie za bardzo nie mogę powiedzieć i też nie za bardzo pamiętam.
0: Czyli to jest skierowane do ciebie po prostu?
1: No tak, tak.
0: Tak. No tutaj jest pytanie, czy zawsze trafiasz tam w tym piątym wymiarze na elfy, czy na przykład trafiają się takie niefajne spotkania, że trafiasz na orków?
1: Znaczy no, generalnie to trafiłem na elfy, ale no, ostatnim razem to trafiłem jakby do takiego międzywymiarowego baru, gdzie no było bardzo kolorowo, był bardzo taki jakby niebieski kolor bardziej, więcej niebieskiego i różowego. I to było tak no cudowne po prostu, że ciężko to opisać słowami nawet. No, tak jak się już się trafię do tych wymiarów, to ciężko to opisać słowami, ale no dużo też dość można spamiętać. Najlepiej pamiętam właśnie moją podróż właśnie do elfów i komunikację z tymi elfami. I one były takie piękne, bardzo cudowne, wspaniałe i bardzo takie usposobienie miały, radosne i tańczyły w ogóle, wiesz, ja tam puszczałem swoją muzykę i tańczyły do moich utworów i komunikowały się w ten sposób, że gestami się komunikowały, na przykład tańczyły i jakby palcem pokazywały, chodź do mnie, tak jakby, no, zapraszam cię do mojego świata, nie, w ten sposób, no.
0: A te elfy to też elfice, tak? Czyli tam, czy tam elfice, są tak. W ogóle płcie?
1: Znaczy nie spotkałem jeszcze męskiego elfa.
0: A, czyli ty trafiasz tylko na damskie elfy, tak?
1: No, takie randki właśnie, w piątym wymiarze, no.
0: Tutaj właśnie pisze, że mi chodzi może o gęstości, wiesz, no ja tak jeszcze nie rozróżniam, ale jakbyś mógł powiedzieć, jaka jest różnica między tymi 12 wymiarami a gęstością? Co to jest ta gęstość? Pierwsza, druga, trzecia, piąta, szósta, siódma, a co to są te wymiary? No bo wymiary to są, rozumiem, jakieś te poziomy, na których żyją te istoty, tak? O tych coraz wyższych poziomach świadomości. A ta gęstość, to co to jest?
1: Czyli no ja bym nie mówił tutaj może o wymiarach, tylko o innych światach takich, które są równoległe do naszych i jakby to bym określił jako światy równoległe, a nie wymiary, bo w tamtym świecie właśnie są, normalnie jest 3D, nie, jest wszystko tak jak tutaj, tylko że jakby to określić, no to jest inny świat równoległy, w którym żyją elfy i które no starają się komunikować z nami i jest taki program badawczy w Stanach naukowy, który nazywa się DMTX.com i tam właśnie naukowcy wszykują sobie DMT w żyłę i mają 5 godzin właśnie tych rozmów z tymi elfami i te elfy przekazują im na przykład informacje, jak radzić sobie z globalnym ociepleniem, z bombami atomowymi i tak dalej, nie? Tego typu projekt właśnie.
0: Ale chyba projekt zawieszono ostatnio, co?
1: Chyba tak. Coś...
0: Niestety. I rozumiem, że te istoty żyjące w tym piątym wymiarze, to one tylko, że tak powiem, w górę się odbywają te podróże, tak? Że to nie jest tak, że one schodzą do naszego poziomu, one nas tu nie odwiedzają, tylko my je możemy odwiedzić.
1: Znaczy no z tego, co się orientuję i wiem, no to jakby no wróżki, gnomy też żyją podobno pośród nas, tylko są tak szybkie, że my ich nie zdążymy zobaczyć nawet, nie? Bardzo szybko się poruszają, nie? Ogromną prędkością.
0: Ale one żyją tu na stałe?
1: No żyją w lasach i tak dalej, są wróżki, gnomy, tam wiesz, te krasnoludki i tak dalej, wszystko co wiemy z bajek to jest prawda.
0: Ale dobra, bo się pytam, czy te elfy mogą tutaj nas odwiedzać? Czy raczej się tego, czy w tą stronę, w dół nie ma sensu wchodzić i one tego nie robią?
1: No myślę, że jakieś stare elfy jakieś jeszcze pozostały, nie? A ta reszta to chyba wymigrowała do swojego świata po prostu i tam sobie siedzą.
2: Ale ciemne elfy czy zwykłe?
1: Jasne, jasne. Aha. One są jakby no bardzo, bardzo takie białe, nie?
2: A, czyli jasne elfy. A to w sumie jakie jest z elfami? Rzeczywiście są bardzo, jest bardzo wysoka ta rasa?
1: Jaka, jaka?
2: Bo ogólnie z elfami tak, że są przynajmniej z tego, co się mówi, że są bardzo wysokie, to prawda?
1: Znaczy tam, te elfy, które ja spotkałem, no to mogły mieć tak jakby z 1,60 m.
2: Czyli niskie jak na elfy. Bo przecież przynajmniej w wielu mediach pokazuje się elfy jako taką rasę w miarę wysoko i to często łuczników. Takich żyjących w naturze.
1: No to może taki trochę, wiesz, takie już konwenanse wchodzą, wchodzimy w konwenanse, że elf to łucznik, nie? Ale no, moje elfy nie miały żadnej broni ze sobą. Miały taką talię jak osa, spiczastą, spiczaste uszy i taką trochę spiczastą twarz, ale bardzo piękną, symetryczną, no ciężko to określić, bardzo piękną.
0: A jeszcze się chciałam cię podpytać o takie bardziej, powiedzmy, tradycyjne sposoby jakiegoś podnoszenia tych swoich wibracji, częstotliwości, jak masaże, czy yoga, czy aromaterapia, czy jakieś to właśnie uziemianie, takie rzeczy też praktykujesz?
1: No tak, tak, praktykuję jogę właśnie, jogę drzewa. Czyli ja już
0: joga drzewa, co to jest joga drzewa?
1: No to stoi się tak, jakby ma się rękę trochę oddaloną od tłowia i stoi się jakby w takiej pozycji jak strzała, o.
0: A,
1: jak drzewo.
0: Okay.
1: Nie tak jak masz ten, to tylko że ręce są

0: to nie potrzebuje tak bardzo jakby medytować. Też jogi też bardzo nie potrzebuje, już tych częstotliwości też tak bardzo nie potrzebuje. No, odkąd zjadłem grzyby, czuję się bardzo dobrze i...
1: Grzyby robią się... cuda.
2: A ty tak, powiedziałeś, że co ty jesteś? Jesteś kundalini? Co ty jesteś?
0: No ja jestem po procesie kundalini. To jest taki proces duchowy, gdzie wiele lat się medytuje nad uzyskaniem stanu, gdzie jakby uzyskuje się stan bólu, takiego najmocniejszego bólu w życiu przez ułamek sekundy, jakby cieplorun uderzył, takie uczucie prądu przejścia, prądu od czubka głowy po stopy. To jest największy ból, jaki może człowiek osiągnąć w ciągu swojego życia przez ułamek sekundy i potem już nic nie stanie cię złamać i jesteś taki do przodu, że klękajcie narody i to jest taki stan właśnie, nad którym pracują jogini, mnisi tybetańscy i tak dalej. No Jezus był po kundalini i Budda i tak dalej, nie?
2: A powiedz mi, Dariusz, a czy ty masz taką potrzebę jakby przekazywania tego, co odkryłeś, co ci pomogło, wiesz, takiego głoszenia tego, tej swojej metody, czy jakby nie obnosisz się z tym?
0: Znaczy no, jak tylko słyszę, że komuś coś dolega, no to staram się mu jak najlepiej doradzić i moje rady w większości przypadków są bardzo pomocne i odratowałem już wielu ludzi, którzy mieli bardzo ciężkie stany depresyjne i no i są im bardzo wdzięczni po ten czas.
2: A nie ma tak, że wiesz, jak tak procentowo to wychodzi, czy nie wiem, pół na pół, jedni nie dowierzają, czy tam cię zbywają, że bajki opowiadasz, czy jednak są tak zdesperowani, że tak powiem, że chwytają się tego i potem odkrywają, że to działa?
0: Znaczy, no ja przede wszystkim zaczynam od podstaw, czyli od dźwięku, który tworzy wszechświat jakby i polecam najpierw ludziom z problemami, tam z depresją, schizofrenią, chorobą zdiagnozową, z nerwicą natręt, z bulimią, z anoreksją, właśnie polecam na początek te częstotliwości 174 Hz, potem już 528 Hz. Jak to zadziała, to super, zawsze działa. No to potem jeszcze dodatkowo mogę zalecić na przykład grzyby Golden Teachery albo jakieś tam inne jeszcze pomocnicze, takie święte właśnie rośliny i tak dalej.
2: Ale z tymi grzybami to chyba jak ktoś chce zaczynać, to chyba musi pod jakimś właśnie kierunkiem, nie? Nie chyba
0: tak,
2: nie polecasz tak.
0: Szamana najlepiej. Uh-huh. Najlepiej pod opieką szamana i no wiele ludzi żeśmy już tak odratowali.
2: A wiesz, no wiadomo, tam katolicy muszą, nie wiem, raz w tygodniu pójść na mszę, najlepiej, żeby się modlili rano i wieczorem. Czy ty tak masz, że wiesz, masz taki, nie wiem, plan minimum, że codziennie musisz tam, nie wiem, medytować przez 15 minut, czy tak do tego nie podchodzisz, czy jesteś taki bardziej elastyczny, czy masz jakieś taki...
0: Znaczy po procesie kundalini, gdy przeszedłem, no to jest tak, że jestem cały czas w trakcie medytacji, nie mam przerwy.
2: Medytujesz non-stop.
0: Mam całkowicie czysty umysł od myśli, ja w ogóle nie myślę, nie przeżywam i tak dalej, i jestem w takim stanie konstans, gdzie stale medytuję.
2: No to słuchaj, dzięki wielkie za to wprowadzenie. Mam nadzieję, że te słowa tutaj, które powiedziałeś, nie zostaną użyte przeciwko tobie. Ale właśnie spróbujecie chociażby no, z tymi częstotliwościami z tego generatora. No i przekonajcie się, może akurat poprawi wam to humor. No dobra, no
0: tak,
2: chłopaki.
0: Tak. Podsyłam wam tutaj badania naukowe, które mówią, że to podczas właśnie tego całego procesu słuchania wydzielają się właśnie testosteron, nie? Też oksytocyna się może wydzielać.
1: Bo tu jeszcze pytanie, bo jeszcze jedna osoba chciała się spytać, czy może jeszcze się wdzwonić i pytanie, czy jeszcze
2: tak,
1: mamy czas? Okej, okay, no to Dariusz, dzięki, że zadzwoniłeś w ogóle, bo miałem nadzieję, że dzisiaj zadzwonisz, także dzięki za oświecenie i dobrego wieczoru.
0: A dziękuję nawzajem.
1: Cześć i czołem.
0: Pomyślność.
1: Cześć i trzymaj się.
2: Pa, pa.
1: Także tutaj już dodaję. Także tutaj mamy kolejną osobę w kolejce. Już napisałem, że może dzwonić, także o, już mamy.

0: O, wszystko działa. Także cześć i czołem. Tutaj mamy kapitana Krawca. Witaj.
1: Cześć, witajcie.
2: Ahoj, ahoj.
1: Ja chciałem poruszyć troszkę inny temat. To śmianie się z teorii spiskowych. I wyobraźcie sobie na przykład, że był czas w USA, gdzie w ogóle nie uważano radioaktywności za coś takiego szkodliwego. I na rynku się pojawiały takie towary, jak na przykład czekolada radioaktywna. Berg and Brown tą czekoladę produkowało od 1931 do 1936 i ona miała odmładzać dzięki temu, że zawierała wodę z radem. Albo na przykład był taki napój Raditor, który miał dodawać siły i w ogóle the besta, pycha. Też podczas II wojny światowej była pasta do zębów produkowana, Doramat, do której dodawano radioaktywny tor. Były nawet piłeczki golfowe firmy Oak Ridge Atom Industries. Ich wielką zaletą było to, że można było je znaleźć przy pomocy licznika Geigera. No i jak tu, a ludzie dziś są tak przekonani, że nie truto by nas niczym w jedzeniu, gdzie to ktoś by to wykrył i to by nie przeszło, nie?
0: Raczej chyba nikt tutaj się jakoś specjalnie nie zaprzecza, że powiedzmy, my mamy super czyste rzeki, jakieś ten, na pewno mamy brudne rzeki, ta Odra to wcale nie była czysta wcześniej, czy to inne są też teorie, więc tutaj raczej ja bynajmniej sam z siebie nie zaprzeczam, nie wiem jak to, Ania, widzisz?
2: To znaczy nie, tutaj wchodzimy, wiesz, dla mnie, nie wiem, do czego ty bierz krawiec, ale mi się wydaje, że wiesz, na przykład sam fakt, tak, że my ciągle tu jesteśmy poddawani tym różnym falom, tak, przez to, że się przede wszystkim łączymy na Bluetootha, jakieś maszty 5G.
0: Przepraszam, tak. Przepraszam, Alois, przepraszam, 5 zł dostałem.
3: Zenon, weź z Zenów, nikt Alois cię tutaj nie potrzebuje, serio, idź pod swój
2: Dziękujemy
3: mikrofon.
2: Dziękujemy ci za donata.
0: Jo, dzięki Alojzy, dzięki za 5 zł. Jestem zadowolony. Dzięki.
2: No, i wiesz, my po prostu, tak jak wtedy, tak jak te przykłady, które przytoczyłeś, my też nie wiemy, jaki to będzie miało na nas wpływ, tak? Nazywanie wszystkich ludzi, którzy tylko kwestionują, tak, zastanawiają się nad tym, czy to aby dobry pomysł, żebyśmy wszędzie tutaj byli, wiesz, omasztowani i już od razu się nazywa ich szurami, nie? Ja na przykład z tym mam problem, że po prostu nie ma w tych kwestii takiej luźnej, otwartej dyskusji.
1: Moim zdaniem mogą nas dzisiaj tak samo truć, jak truli wtedy radioaktywną czekoladą, bo można zadać sobie pytanie, czy korporacje zrobiły się bardziej moralne na przykład od tamtego czasu? Czy człowiek się jakoś zmienił w swojej chęci zysku, w swojej bezwzględności w dochodzeniu do, no, w zarabianiu na innych? Ja uważam, że się nic kompletnie nie zmieniło. Może nawet gorzej jest. Może wtedy robiono to bardziej nieświadomie nawet niż dzisiaj. Może ludzie są dzisiaj bardziej bezwzględni i wyrachowani?
2: Tak, myślę, że właśnie wtedy, no, tak jak mówisz, z nieświadomości takie trucie wynikało, a teraz no to czyste wyrachowanie. No najlepsze są przykłady, tak, tych firm, które, nie wiem, produkują papryka szczeciński na Niemcy i na Polskę, tak? W ogóle te produkty, no to przecież to jest hit internetu, porównywanie tych składów gorszych właśnie na Europę Wschodnią, a lepszych na Europę Zachodnią, tak? I też każdy kraj może sobie po swojemu ustalać, jakie tam są dopuszczalne różne poziomy tych szkodliwych substancji, no i jakimś cudem u nas są wyższe, a gdzie indziej niższe, nie?
1: No. Albo inny przykład. Nie chce nam się wierzyć, że lekarze mogliby nam coś złego robić z chęci zysku czy w imię czegoś tam, a przecież znamy z historii wiele takich przykładów. Mamy MK Ultra, gdzie faszerowano ludzi dragami, żeby sobie sprawdzić, co to będzie. Może się uda jakąś nową broń wynaleźć. Mamy też prowadzone w latach 1932-1972, to kupę czasu, w Stanach Zjednoczonych eksperymenty na chorych na kiłę czarnoskórych, których oszukiwano, że ich się leczy. To była dosyć duża grupa tych czarnoskórych, bo około 400 osób i udawano, że się ich leczy na kiłę, a lekarze im dawali aspirynę, nie? Innym razem coś na bezdomnych testowali, jakieś szczepionki. Co robili nazistowscy lekarze z ludźmi, to też wiadomo, ale najgorsze rzeczy to w tej japońskiej jednostce tajnej 731, gdzie już całkiem sobie popuszczono wodze fantazji, testując na ludziach, jak się zachowają przy odmrożeniach albo przy wysokim bardzo ciśnieniu, że gały mu wychodzą tak fajnie na zewnątrz, takie śmieszne, nie? Więc wiara w jakąś moralność lekarzy, zbiorową moralność lekarzy jest całkowicie bezpodstawna, myślę, i sytuacja, w której testowano by na nas na przykład szczepionki, nie do końca wiedząc, co z tego będzie, jest jak najbardziej prawdopodobna. To nie jest coś, co się w pale nie mieści. Oczywiście, no, bo niektórzy się na przykład zastanawiają, czemu te ostatnie popularne szczepionki na COVID-a, to one tak szybko się pojawiły, bez jakichś tam dłuższych testów. No, bo to można akurat wytłumaczyć, bo zainwestowano w to bardzo dużą kasę i bardzo się starano i bardzo wiele osób nad tym pracowało, więc to mogło przyspieszyć. Ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby było wiele sytuacji, gdzie na nas coś się testuje, gdzie jakieś dziwne leki się podaje. Bo też się w tym temacie chyba nic nie zmieniło za bardzo, nie? Od dawnych czasów.
0: Ja myślę, że lekarze to ogólnie utylitaryści. Tak ogólnie, że dla nich liczy się efekt, a nie droga. Przyjmijmy, że pewne rzeczy... No nawet nie przyjmijmy, bo patrząc na historię, to przecież wiele odkryć zostało wykonanych podczas II wojny światowej. No nie będę mówił gdzie, żeby YouTube nie wkurzył się. I przecież wiadomo, co oni tam robili. Pewien doktor, którego... No ja dzisiaj to bym nie nazwał w ogóle doktorem, dla mnie to był jakiś szatan. No ale bądź co bądź, trochę rzeczy odkrył. Zresztą tak jak wcześniej było z dentystami, chyba faktycznie też jest coś takiego, chociaż z tym to nie mam pewności, ale fakt jest taki, że lekarze od dawien dawna stawiali na to, że okej, mogę zabić ileś tam osób, ale uratuję potem wiele, bo będę miał odpowiedź na pewno pytanie. I to jest właśnie ten ich utylitaryzm.
1: Kagibierut pisze, że już się nie stosuje takich zabiegów, że na eksport idzie towar lepszy i gorszy. No nie wiem, nie tak dawno temu podawaliśmy przykład chipsów, które mają inny skład. W biedniejszych krajach, jak muszą tańsze być, to mają jakieś chemiczne zamienniki przypraw, a w bogatszych krajach są te chipsy troszkę droższe, tej samej marki, to samo opakowanie, ale inny skład i tam już są naturalne przyprawy. Ja nie widzę tu, no nie zgodziłbym się chyba z KG Bierutem, że to Unia by nie pozwoliła, czy kontroluje i że nie, są niemożliwe takie rzeczy. Są bardzo różne jakości towary, niby tych samych marek. Przecież tyle się mówiło o proszkach do prania, tyle osób zauważało, że te niemieckie są wydajniejsze, są lepsze tam koncentraty. Te, które u nas są, to jakby takie rozcieńczone, wybiedzone, no to gdzie są te towary takiej samej jakości wszędzie w obrębie Unii Europejskiej?
2: A ty, krawiec, takie skrajne tam podawałeś przykłady, gdzie wiadomo, tutaj jakaś wojna, ideologia neonazistowska kierowała tymi lekarzami w Japonii, tymi eksperymentami. No ale mam taki najbardziej błahy przykład tego, że tam w latach 50. jeszcze tak lekarze reklamowali papierosy i bardzo długo zajęło udowodnienie, że papierosy są tak chorobotwórcze, rakotwórcze. To był też cały proces właściwie walki z tymi koncernami tytoniowymi. Więc no, niestety. Po prostu tacy śmiałkowie właśnie, którzy nie boją się ośmieszyć i zaczynają coś kwestionować, to jeżeli często dzięki nim zawdzięczamy właśnie też jakieś przemiany. Oczywiście wielu wdarza się też między nimi tak zwanych szurów, tak, ale są też przypadki właśnie, że dzięki nim jakaś prawda po prostu zostanie odkryta.
1: No, jest bardzo wiele przypadków, gdzie ktoś zaczyna wyciągać różne tego typu sprawy i znika nawet na drugi dzień. Nawet na drugi dzień po niego przychodzą. Przy okazji ciekawostka, Alex Jones przegrał sprawę teraz, no bo on twierdził, że Sandy Hook to była mistyfikacja, ta strzelanina, no i został skazany na 50 milionów kary. To bardzo dużo, to właściwie nawet chyba takiego bogacza, no bo on pewnie jest bardzo bogaty, to można zniszczyć taką kwotą, nie? 50 milionów dolarów.
0: Ale chyba... i tak wyszedł z tego suchą ręką, zresztą on mówił, bo oglądałem jego tam audycję po tym, że powiedział, że on wytrzyma, że dopóki ludzie będą go oglądać, dopóki ten, to wszystko zależy od tego, czy wiesz, będą kupować te rzeczy, co on tam robi i sprzedaje. Ani go broni, ani nie atakuje, po prostu mówi, jak on mówił.
1: No, przypomnę też okres, czas, kiedy bardzo reklamowano jedzenie cukru, że cukier krzepi, nie? Ja myślałem, że to było w PRL-u, ale to, no to ponoć ktoś mnie tu naprostował, że Polska przedwojenna. A czy uwierzylibyście, że co roku najważniejsi ludzie na świecie się spotykają w jednym miejscu i odprawiają tam dziwne, mroczne rytuały? Bo ja bym nie uwierzył, gdyby właśnie Alex Jones tego po prostu nie sfilmował, nie?
0: A wódz się wkurzył, powiedział, że suchą stopą, nie ręką. Przepraszam, tak. Suchą stopą.
1: A ty powiedziałeś suchą ręką?
0: Tak, chyba tak powiedziałem. Już trochę zmęczony jestem, więc pewnie za chwilę będzie koniec.
1: A pedofilia elit też się to w głowie nie mieści i wiele osób to nie może uwierzyć i twierdzi, że nie, to nie miałoby szansy, nie miałoby racji bytu, a przecież no, znamy wiele takich przypadków, gdzie bardzo ważne osoby, no na przykład słynny Jimmy Savile, nie? Potem się okazało, że telewizja BBC przymykała oko po prostu na to, że ten zboczeniec gwałcił staruszków, dzieci niepełnosprawnych, więc no, są takie przypadki, że osoby, które się pokazuje w telewizji, które są znane i uwielbiane wręcz, no to pedofilcami się okazują. A operacje pod fałszywą flagą, no to przeczytajcie sobie akta operacji Northwoods na przykład. Dlaczego więc nie wierzyć w ewentualny spisek w WTC, że zaplanowali coś takiego? Bo co? Bo to za straszne? Dla wielkich, możnych tego świata, dla korporacji, to nie ma czegoś takiego jak za straszne. Nie ma, że coś zbyt drastyczne, zbyt niedobre. Tak więc mamy przykłady spisków wszelakiej maści, które się potwierdziły, okazały się prawdą, chociaż były zupełnie nieprawdopodobne. I moim zdaniem te potwierdzone różne spiski sugerują nam, że wszelkie inne nieprawdopodobne historie mogą okazać się prawdziwe. Tyle. Dziękuję bardzo. To tyle chciałem powiedzieć. Nie zajmuję anteny, bo zmęczeni jesteście.
2: Ale no. Nie. Ja mam ważne pytanie dla ciebie na koniec.
1: No.
2: Na co krawiec zamieniłeś Kościół katolicki? Jak dbasz o swoją sferę duchową? Jak się rozwijasz?
1: Na nic, nie mam żadnej sfery duchowej za bardzo.
0: Ale każdy w coś wierzy. Nie ma ludzi, którzy nie wierzą. Niektórzy wierzą w naukę, niektórzy wierzą w jakieś rzeczy. Coś wierzyć musisz.
1: Nie, to mit raczej. Ja nie potrzebuję takich rzeczy. Odzwyczaiłem się.
0: Nawet w pieniądze nie wierzysz?
1: No to zależy, o jakiej wierze mówimy, nie? Czy w jakieś byty nadprzyrodzone, jakichś opiekunów, bogów, no czy... Czy wierzę takiej, że wierzę w was tutaj wspaniałych nadających, wierzę, dacie radę, no to taką wiarę to mam pewnie, że...
2: Czyli nigdy nie myślałeś o tym, żeby na przykład właśnie sięgnąć sobie po jakieś medytacje, czy takie rzeczy, żeby sobie, nie wiem, choćby nastrój poprawić?
1: Ale medytacja to nie jest chyba w sferze wiary, to po prostu działa. Przestawia się mózg na trochę inny tryb, jeśli się wprowadzamy za pomocą pewnych technik w odpowiedni stan. I tyle, to raczej nie jest jakaś szuria, nie? Medytacja.
2: No, no niektórzy, wiesz, wszystko kwestia opinii, nie? No ja się z tobą zgadzam, że dla mnie, moim zdaniem, to też nie jest żadna szuria. No ale pytanie, czy ty właśnie coś takiego praktykowałeś kiedykolwiek?
1: Trochę tak, ale chyba zabrakło cierpliwości, bo to trzeba dużo mieć cierpliwości, żeby wytrenować się w tym. Jakieś tam efekty były, no. Aha, bo wcześniej było też o tych dźwiękach, tak? O słuchaniu tych dźwiękach na nietypowych tam częstotliwościach, odpowiednio dobranych. To sprawdziłem kiedyś i to działa, w sensie takim, że jak się raz tego za dużo nasłuchałem, to chodziłem dosłownie przez cały dzień w takim dziwnym stanie, jakbym się naćpał jakichś dragów. No to jakieś tam działanie jest, nie?
0: Może za długo. No a tutaj jeszcze psycho pisze, że Klot byłby z ciebie dumny.
1: Nie wszystko, co mówi Klot, to są głupoty, myślę. To takie też, to jest bardzo dziecinne takie zakładanie, że będę się ze wszystkiego śmiał, co ktoś mówi, bo zrobiłem sobie z niego taką ofiarę klasową, nie? I wszystko, co on zrobi, to ja się będę śmiał. To jest na maksa głupie i ktoś, kto tak robi, to jest 100 razy głupszy od Kloda, myślę. Tak, że w czambu potępia wszystko i ze wszystkiego się śmieje, bo powiedział to Klot, nie? No i tyle. Zastanówmy się nad tym, jak wiele różnych dziwnych rzeczy okazało się. W ogóle samo to, że elity świata się spotykają i się modlą do jakiejś sowy w czarnych szatach, już to powinno nam otworzyć oczy na wszelkie możliwe ewentualności, że co robią ci ludzie. I niedowierzanie takie, że tam Hillary Clinton robi straszne rzeczy z dziećmi, tak, bo była o to posądzana, że wywołuje się specjalnie wojny, żeby potem zarabiać sobie na tych wojnach i tego typu rzeczy. No skoro odprawiają jakieś dziwne rytuały sobie, najważniejsi ludzie na świecie, to możliwe może być wszystko. Iluminaci, pedofilia elit, UFO, i wszelkie eksperymenty tajne na ludziach więzionych gdzieś. Wszystko może być z tego prawdą, skoro się takie rzeczy dzieją. Te i wiele innych, o których wcześniej mówiłem, też nieprawdopodobnych bardzo, nie?
2: A myślisz, że takie inicjatywy jak tego Janusza Zagórskiego, właśnie tworzenie tego parlamentu wolnych ludzi, czy to, no, który, rozumiem, no, w jego mniemaniu jest właśnie wymierzony w tych spiskowych, tak, władców złych świata, ma to sens, czy to jest skazane na niepowodzenie?
1: No, Janusz Zagórski, jego tam różni fani, sympatycy, to wierzą w bardzo wiele spisków takich mrocznych i mają bardzo złe zdanie o elitach tego świata, o różnych globalistach, korporacjach, rządach. Ale ja jestem ogólnie sceptyczny bardzo w stosunku do ludzkości całej. Ja nie wierzę, że ci wolni, przebudzeni to jest jakaś nowa jakość.
0: O kurde, przepraszam. Kolejna stówka dla ciebie weszła. Weszła?
2: Widzę.
1: Wszystko do Ani, biedny gambolek, 5 zł. Tylko...
0: A tam.
1: Nie był smutny.
2: Ale Krawiec jest do ciebie, że zadzwonił kapitan i od razu wzrósł poziom dyskusji, a nie jakieś tam elfy jezuski. To chyba musisz zostać jeszcze.
0: No, poprawiłem się, bo powiedziałem, że nie umiem mówić, że spytałem się, jak to powiedzieć. Proszę mnie nie wbić.
1: Elfy i jezuski, no to ładnie powiedziałaś, Ania. Obawiam się, że mogło to ubóść, czy ubodnąć, nawet nie wiem jak to...
2: Ubodło to na pewno, to po niektórych, ale to chodziło.
1: Elfy ale... i jezuski.
2: Tak, na jednym poziomie to zostało wymienione.
1: A co ci się bardziej prawdopodobne wydaje, elfy czy jezuski?
2: Wszystko kwestia właśnie wiary, co ci się bardziej podoba. Mi się tak samo prawdopodobne wydają. Niczego istniał
1: ktoś
2: nie wykluczam.
1: Taki, prawdopodobnie istniał ktoś taki jak Jezus. Ja zakładam tylko, że został bardzo, bardzo zmieniona ta postać. Została po prostu i że to był trochę ktoś inny. Ale że był taki właśnie mędrzec, nauczyciel, tylko że go przerobili trochę. Bo to zawsze tak jest. To jest naturalne zjawisko. I ze wszystkim tak jest. Jakiego by bohatera, nie wiem, o Kaczyńskim też za 500 lat będą mówili, że był wielki, miał 2 metry, rudą czuprynę. i był tak mądry i szły za nim masy, wszyscy go kochali w Polsce. Może być taka legenda, może się stworzyć, zmitologizować może się ta postać. Jest to bardzo prawdopodobne, nie? No, a jak będzie jakiś Armagedon, to w ogóle powstaną niesamowite historie o ludziach, którzy żyli kiedyś o nas, być może będą nas postrzegać jako takich Jetsonów albo jakiś Atlantów, nie? I dorobią sobie o nas jakieś niesamowite opowieści i będą się wykłócać, czy to prawda, że oni latali, czy nieprawda. I ktoś będzie twierdził, że dawniej ludzie latali, są na to dowody, ale mieli maszyny do tego, a wcale, że nie, bez maszyn latali, nie? Powie jakiś szur na tamte czasy. No, różnie może być.
0: Jak zobaczą tego, jakiś rysunek dresa, to będą się zastanawiali, co on miał na myśli, rysując tego fallusa.
1: Runy jakie.
2: Tutaj, Karol, Furia, ty musisz sobie ten popracować nad tą swoją taką, wiesz, wibracją, bo chyba faktycznie na niskich wibracjach jesteś, czy tam, nie wiem, jak to w katolicyzmie, trochę takiej pokory, trochę wyrozumiałości do bliźniego, a nie tutaj grozisz na czacie. I w ogóle wszystkim na czacie właśnie polecam, żeby się do siebie, wiecie, odnosić w sposób wyrozumiały, nie obrażać się, bo tak naprawdę jak przerzucamy się takimi właśnie...
0: Przekażcie sobie znak pokoju.
2: Tak, przekażcie sobie znak pokoju. I mówię, wspierajmy się, ale ładnie i wiecie, z szacunkiem do siebie, bardzo bym was prosiła. No, a jak macie z tym problem, to faktycznie polecam poszukać jakichś sposobów właśnie na podniesienie sobie nastroju no, i znalezienie w sobie.
0: Rembo, drzewo rąbać, jak ktoś jest wkurzony będzie, albo chrust zbierać.
2: Ale możecie też tak egoistycznie do tego podejść. Dobre przyciąga dobre. Jak wy będziecie tutaj dla siebie dobrzy, to was dobro też wróci.
0: Dokładnie.
1: O, a takiego kolegę tutaj z radia, jakiegoś na czacie, który gada waszym zdaniem głupoty, to potraktujcie po prostu jako takiego kolegę, który ma orzeczenie o niepełnosprawności, jest biedny i trzeba go przytulić bardziej i mu wytłumaczyć coś. No.
0: O, chyba, chyba Dariusz się pojawił.
4: Nie wiem, co wy macie do elfów. Ja poważnie widziałem się z elfami. Elfy istnieją i jestem w 100% poważny. I naprawdę, mówię serio, elfy istnieją.
2: No i teraz tak, mamy na linii Dariusza, który widział elfy. A czy mieliśmy kiedykolwiek na linii kogoś, kto widział Jezusa? Także, wiecie, prawdopodobieństwo istnienia elfów trochę wzrasta.
0: Ale będą czekaj, zobaczyliście i uwierzyliście, ale będą zbawieni ci, którzy uwierzyli, a nie zobaczyli. Coś takiego było.
2: Tak, bardzo dobrze zacytowałeś.
1: Dobrze. Ja widzę codziennie Jezusa w lusterku.
2: Słuchaj, Dariusz, to ściszyłeś tam nas, bo chyba... dwa razy słyszałam.
0: No, lekkie echo jest, no. Jest echo u ciebie, Dariusz.
4: Co, to jest przyciszę. O. No a propos Jezusa, no to po grzybach miałem taką podróż, że Bóg mnie pytał, czy jestem Bogiem. Przez 2 godziny chyba mnie męczył. Nie? W końcu się zgodziłem, że okej, mogę być tym Bogiem. No, no i potem czułem takie uczucie, jakbym był powieszony na krzyżu. Miałem jakby wbite gwoździe w ręce i w nogi i wisiałem sobie tak przez 3 godziny po tych grzybach. No i potem od tamtej pory no, nie mam depresji, czuję się wspaniale, doskonale i faktycznie może coś w tym być, że postać taka jak Jezus Chrystus istniała faktycznie. No. Ku temu bym się skłaniał nawet. No.
1: Swego czasu była tutaj nawet u nas wyśmiewana, przypominana często jako rzecz bardzo taka humorystyczna teoria, którą kiedyś przedstawił kapitan Tomek Mapet, że Jezus był grzybem. Ale on... ja przypuszczam, że to nie jest jego myśl, tylko zaczerpnął tą myśl z jakichś tam książek i to w sumie nie jest aż takie strasznie śmieszne, ponieważ Jezus mógł zostać mógł być jako symbol, jako personifikacja po prostu tego efektu, który się ma po grzybach, tak? Że człowiek się robi bardziej empatyczny, ma inne spojrzenie na świat, trochę może takie jezusowe. I czemu jakaś substancja nie miałaby zostać właśnie spersonalizowana, spersonifikowana? Właśnie w postaci takiego Jezusa. Nie jest to aż... No, to, że coś głupio brzmi, śmiesznie, to nie znaczy od razu, że trzeba z tego rechotać głupkowato. No, bo to świadczy właśnie o niskiej inteligencji, że nie warto patrzeć, jak kto mówi, tylko co mówi. I nie warto patrzeć, czy coś śmiesznie brzmi, tylko się nad tym zastanowić i trochę to przeanalizować, a nie, że śmiesznie brzmi, to od razu rechoczemy, nie? Bo tak to do niczego nie dojdziemy. Nigdy.
4: No ja po swoich doświadczeniach z grzybami mogę 100% zapewnić was, że Jezus był grzybem, jednak.
2: Czekaj, ja tylko coś chcę Furiatowi wyjaśnić. Słuchaj, Furiat, ja przeczytałam to, co było do mnie, już a nie kocham, a ty teraz mi zwróciłeś uwagę, że tam było już a nie kocham. Ja mówiłam to a propos twojego wpisu w kierunku Zenka. O to mi chodziło. No i właśnie po prostu to, co czytamy na tych czatach, to po prostu nie widać, wiecie, zabarwienia głosu, tak, intonacji i nawet jak nie piszecie czegoś jakąś mega intencją, tylko to jest powiedzmy troszeczkę tylko złośliwe, to ta druga osoba może to odebrać bardziej negatywnie niż wy faktycznie mieliście w intencji. Dlatego wydaje mi się, że tutaj to przerzucanie się na czacie to właśnie... No, tutaj trzeba być wyjątkowo delikatny.
0: Pamiętajcie, nie? Że na czacie nie macie tonu głosu i nie możecie po prostu się zaśmiać albo co w jakiś inny sposób powiedzieć. To zawsze będzie tak samo brzmiało i kto, po prostu, bo to będzie tekst. Więc...
2: No, to są te emotikony, no ale to tak jak mówi właśnie tu Furiat, nie zawsze się to przyuważy, nie? I ten... Także tu mi chodziło, Furiat, o to tam, no. Tam Zenka zaczepiałeś i mu groziłeś. No.
1: Dobra, moi drodzy, nie chcę tak na siłę na antenie siedzieć, więc zwolnię może miejsce. Dziękuję bardzo za udostępnienie anteny.
2: Dziękujemy.
0: No, cześć i czołem, trzymaj się.
1: Cześć, cześć.
0: No co, dzisiaj jesteś bogata, ile to już 200? poczekaj, no to nie wiem, jak uważasz, bo ty już jesteś ten, no to przedłużamy, zostawiamy, decyzja pani kapitan.
2: Tak, pani chief officer. Dobra, słuchajcie, jeszcze tutaj 10 minut na dla tych, co...
0: No ja, jako, że był jeszcze donate, no to te 10 minut będzie.
2: Ania, będzie się najlepsze wyniki finansowe. No tak, widzicie, taki temat właśnie tutaj Zenek zauważył. Widzisz, Ania, zrobiłeś taką audycję, taką półszurską, tak? I proszę, największa słuchalność, o czym jest Gambolem zrobiliśmy, bo to Gambol dzisiaj nadaje głównie. No, tutaj porywak do 80 osób na czasie, 200 zł dostałam, takie kniki.
0: Gratuluję, gratuluję. Ale ja bym poprosił 6 zł od kogoś na blicha, będę mu wtedy wyciągnąć. Będę miał 20. Także proszę jakiegoś szczodrego sponsora. Nie no, żartuję oczywiście. No, ale kurczę, fajny temat. Ja w ogóle lubię teorie spiskowe. Dużo ludzi tutaj się trochę o to spina. Ale nie bierzmy tak wszystkiego na poważnie, no bądźmy trochę luźni, trzeba trochę o wszystkim. A to, że porozmawia się na jakiś temat, nie oznacza, że też coś się wierzy albo się nie wierzy.
2: Tak, tak, właśnie. My tu tylko prowadzimy rozmowę. Dokładnie. To nie znaczy, że to są nasze prawdy, wiary, za którymi my podążamy.
0: Dokładnie.
2: No, także kto ma jeszcze ochotę, zapraszamy. Tutaj pytanie od...
0: O, dobry, przepraszam.
2: Dostałeś te 6 zł?
0: Wo! Wow.
3: 60 zł.
0: O kurde, dostaj. O kurde, Rusek! Dzięki, Rusek!
2: O, widzisz, Gambol, i ty się trochę obkupiłeś.
0: Rusek dzisiejszym sponsorem, kurde, to jest ten, to jest jak... No, sponsor dnia.
2: Tak, sponsor tej niedzieli. Tak. Słyszymy się? Słyszymy.
0: O, czekaj, moment. O, jeszcze 20. O kurde.
3: Obserwator. 20 złotych.
2: Ale żeście sypnęli na koniec.
3: Dajcie coś na gambola, bo znowu zniknie nam na pół roku uśmiechnięta
2: buźka.
3: Kto
2: ma ochotę, to jeszcze na antenę zapraszamy chwilę.
0: Dzięki, dzięki wielkie. Poprawiacie mi nastrój ten. Kurde, wypiłbym... Wypiłbym jeszcze Jagiera, ale coś się, jak się jeszcze napiję, to już odwrócę.
2: Nie, słuchaj, nie pijemy alkoholu, bo to bardzo obniża wibracje.
0: A to, a nawet ten, ale przecież mówił, bo pan nie latajcio, tylko kurczę, ja zawsze zapominam, bo ich mylę, aż sprawdzę sobie. Owsianko właśnie, owsianko. Pan Owsianko mówił, że likier to można pić i on jest dobry. I on...
2: Tak,
0: pan Owsianko mówi, że likier można pić, a właśnie Jagermeister to jest likier.
2: A, okej, dobra, czyli nalewaczki likiery, tak?
0: Tak.
2: Nie wiem, piwo, wino, nie. Ale to chyba też w jakichś odpowiednich ilościach, rozumiem, tak? Tylko tak na jedną nóżkę, na drugą nóżkę i starczy.
0: Na jedną, na lewą, na prawą. Jak leci.
2: No dobra, to co? Dzwoni ktoś jeszcze?
0: No właśnie. Proszę dzwonienie. O, jest dzwonienie. To zadzwonił do nas drugi...
2: Foxbazur.
0: Tak, i drugi możliwy najlepszy likier, czyli adwokat.
5: Cześć, czyli ja.
2: Hej, hej.
0: Tak.
5: Słyszałem tylko adwokat. Dajmy może czas tym osobom, które podchodzą właśnie do odbiorników, żeby je wyłączyć.
0: Przepraszam, jeszcze momencik. Co się dzieje? Ja tu normalnie rozłączam osoby, one wracają. Co się psuje?
5: Bo może musisz wyrzucić...
0: Ale... Panie Furiat, ja wiem, że pan by chciał teraz rozmawiać, ale już... Pan był tak chyba trzy razy.
6: Witam, no cóż z tego, chciałem parę rzeczy sprostować.
0: No ja przepraszam, ale to już czasu nie ma zbytnio, więc wiesz. No, przepraszam. No,
2: musicie dać czas innym.
6: No dobrze, jeśli tak, to tak, no dobra.
0: No, na razie.
2: W komentarzu Furiat jeszcze może coś napisać.
0: No, także, no, z czym Andrzej, przepraszam, adwokat,
5: Wojtek. Andrzej w sumie, identyfikuję się już.
0: Jestem tak dzisiaj, kurde, zblazowany, że już będę w trzecim wymiarze się wypowiadał. Z czym dzwonisz? Halo?
5: Z odpowiedzią. Będzie łatwe, bo tylu proroków dzwoniło dzisiaj, że wybicie się ponad któregoś z nich może być już dość trudne.
2: Spróbuj.
5: Wiecie co, nie zgodzę się z tym, że wiedza tajemna jest szurskim tematem.
0: A czemu?
2: Nieodkrytym po prostu jeszcze. Albo tak, takim, który po prostu się nie da udowodnić naszymi ludzkimi metodami.
5: To jest próba ujęcia tego wszystkiego, czego nie wiemy odnośnie nas, co było przed i co będzie po życiu. Między innymi oczywiście, no zawsze można to sprowadzić do jakichś takich banalnych kwestii.
2: No ja myślę, że jakby tak 300 lat czy tam 400 lat temu ktoś powiedział, to już nieważne, że będzie takie coś, że będziemy się... mieć jakieś tutaj sposoby, żeby z różnych stron świata ludzie wspólnie rozmawiali, tak? I to myślę, że spokojnie taka osoba, która by tam jakieś fantazje na temat internetu snuła, mogłaby spokojnie jakimś stosie wylądować.
5: No, na przykład. Myślę, że tak mogłoby. W ogóle tak się zastanawiam, czy jeśli chodzi o takie nasze takie codzienne funkcjonowanie, Czy miłość, czy miłość jako relacja między dwojgiem ludzi, czy to też nie należy do sfery wiary? Czy my na co dzień nie jesteśmy istotami głęboko wierzącymi? No nie wszyscy na pewno, ale ta część, która gdzieś tam żyje jakimiś ideałami miłości, czy tak naprawdę to nie polega na wierze? No bo czy nauka jest w stanie dowieść, że ktoś nas kocha? Nie sądzę.
0: No, powiem ci, że tu bym się spierał, bo podczas zauroczenia lub tych podobnych rzeczy wydzielają się pewne feromony oraz różnego rodzaju
5: No tak, rzecz. Ale to jest miłość taka, wiesz, romantyczna, to jest jakaś biologia, to jest jakiś proces, który polega na inaczej.
0: No tak, ale wszystko jest oparte.
5: Chciałbyś w życiu podjąć decyzję, rozumiesz, taką, załóżmy, żyjąc w naszej kulturze na całe życie, składając ślubowanie bycia z kimś do śmierci, w oparciu o takie jakieś analizy, że jakaś kobieta, wiesz, napaliła się na ciebie i wszystkie wskaźniki, wiesz, wyszły poza skalę. I...
0: No, większość ludzi tak robi i myślę, że tym właśnie jest w sumie miłość. No jest coś takiego jak miłość platoniczna i też miłość bez miłości, czyli powiedzmy dla dzieci, że kochasz swoje dzieci, ale nie kochasz partnera, ale nieważne, no. No myk jest taki z miłością, większość naukowców się zgadza, że to są po prostu hormony wydzielane do naszego mózgu i z naszego mózgu. Także mi się wydaje, że tu jest prosta odpowiedź, że to są hormony i feromony, które my wydzielamy na zewnątrz i wewnątrz.
2: No tak, ale nie zakochujesz się w każdej kobiecie, jaką napotkasz, nie? Tutaj po prostu mi się wydaje, że to są dwie sfery, nie? Fakt, że przy każdym zauroczeniu, tak? Wydzielają się te różne hormony i tak dalej, ale to robisz dla konkretnej osoby, tak? Jednej, drugiej, trzeciej zależy, ale jednak tutaj jeszcze ta sfera jakiegoś takiego połączenia dusz, tak, umysłów też chodzi w grę.
5: No jakoś nie przekonał mnie Gumball, ale no, ja nie chciałbym uczestniczyć w takim jakby w systemie, który będzie, no załóżmy, jeśli miałoby coś takiego nastąpić, że o łączeniu się ludzi w pary decydowałaby jakaś aparatura, która po prostu określa poziom jakichś hormonów, co mi się straszną... Znaczy z mojego punktu widzenia wydaje mi się to straszną bzdurą, która nie może być, że tak powiem, nie może się przekładać na jakiś sprawny życiowy mechanizm, taki społeczny, no bo tu chodzi bardziej o taką umiejętność przeżycia życia, no to dwie osoby muszą się po prostu dogadać i no ale to dobra, to nie jest tematem, ale chodzi mi o to, że ta wiara, ludzie jakby się odżegnują od tego, że są niewierzącymi, że właściwie nic ich nie obchodzi i właściwie liczy się tu i teraz i raczej hedonizm niż jakieś inne cele w życiu, więc mam tu jakieś...
2: Ale to tu i teraz to też może niepotrzebnie od razu, wiesz, sprowadzasz to do hedonizmu, bo chodzi o to, żeby przez to, że siebie jakby tam ulepszasz, rozwijasz, tak, no jesteś też lepszym człowiekiem, jesteś lepszy dla innych tutaj w tych wszystkich tych jakichś tam przewodników duchowych, no właśnie chodzi o to traktowanie innych tak dobrze, jak też traktować siebie, tak, żeby właśnie ten dobrostan jednak na ziemi poszerzać. To nie chodzi o to, żeby się koncentrować tylko na sobie, tylko przez to, że zapracujesz nad sobą, wtedy, jak już się zaopiekujesz sobą, możesz wtedy też lepiej zaopiekowywać się innymi. I jesteś, no jest coś takiego, że żeby inną osobę pokochać, najpierw musisz pokochać siebie.
5: Tak.
2: Zgodzisz się?
5: Myślę, że tak. No tak, bo jeśli się samego siebie no, nie kocha, to bym się zastanawiał, czy to jest najtrafniejsze określenie. Ale jeśli się nie ma w stosunku do siebie takiego nastawienia pozytywnego, że się chce budować siebie, no to wszystko inne będzie tak naprawdę niszczyło wszelkie relacje. Jeśli będziemy sami siebie niszczyć, to automatycznie to się będzie przekładać i przenosić na tą drugą osobę, na relacje z nią. Więc to jest takie w sumie oczywiste dla mnie. Ale może to, wiesz co, bo może to wynika z tego, że ja jednak należę do tych osób, które gdzieś tam mają tą wiarę w istnienie czegoś poza śmiercią i wolę przyjąć to. A bo pytałaś się tam w trakcie audycji, czy ktoś ma jakieś takie własne doświadczenia z medytacją. Ja już to kiedyś mówiłem w sumie na antenie i trochę opowiadałem o tym. I ten, i gdzieś to moje jakieś myślenie wywodzi się właśnie z jakichś doświadczeń własnych i one były taką próbą, znaczy sam wypracowywałem to sobie. Mhm. To nie jest jakiś efekt grzybów czy jakiejś tam chemii. Więc uważam, że to jest dla mnie bardzo cenne doświadczenie i bardzo poważnie jakby te moje obserwacje traktuję.
2: Ale uważam, ty potem medytację zacząłeś, bo nie wiem, chciałeś jakiegoś konkretnego powodu, nie wiem, miałeś jakiś gorszy nastrój, nie wiem, czy po prostu tak eksperymentalnie?
5: Oczywiście to chyba dość długo falowo się działo, dokonywało, bo chyba jak większość tutaj osób słuchających, gdzieś tam poddałem wątpliwość jakby mądrość Kościoła i, mhm. i chyba szukałem tej duchowości po prostu, czegoś wewnątrz, ale to było też, to też wynikało z jakichś takich zainteresowań Jungiem, mhm. bo chyba akurat on mi jakoś do gustu najbardziej przypadł. I no i tym poszukiwaniem jakiegoś tam ja. I to jeszcze też czasy, kiedy trzeba, bo to było z 30 lat temu, miałem z 15-16 lat, interesowałem się no taką w sumie szurią dzisiaj tutaj przez wielu, uogólniając określoną. I tam wszystko było. Było UFO, była medytacja, no wszystko to, co dzisiaj jest. Kiedyś był magazyn UFO, Nexus i jeszcze coś tam było chyba. I te wszystkie tematy się tam gdzieś pojawiały. I gdzieś idąc tym tropem i jakoś sam zacząłem sobie technikę medytacji wypracowywać i szukałem jakby no, metody, żeby sprawnie osiągnąć jakiś cel. Przyznam szczerze. I sam to robiłem.
2: I co, faktycznie czułeś, że ci to pomagało, tak? Łatwiej ci było te cele realizować?
5: Nie wiem, kurde, a to właśnie to nie traktowałem tego na zasadzie realizacji jakichś celów w takich mhm. określonych. Raczej... Mhm. A, bo byłem w ogóle pod wpływem, i to bardzo silnym wpływem filmu, Odmienne stany świadomości. Być może niektórzy z was pamiętają ten film. Nie pamiętam reżysera, ale wpiszcie sobie i polecam go może obejrzeć, jak ktoś jest zainteresowany. To była taka przedstawiona historia naukowca, który drążył temat właśnie wprowadzania się w odmienne stany świadomości za pomocą grzybów i on to próbował jakoś naukowo opracować. No ja chyba trochę przyznaję się, że tutaj nieskromnie poszedłem też tym kierunkiem. Może nie zaczynałem od grzybów, ale wiedząc już, że takie mechanizmy istnieją i że naturalne substancje gdzieś się są w stanie wytworzyć, to próbowałem, wiedząc też, że za pomocą medytacji tego można zrobić, próbowałem zrozumieć, czym jest medytacja i po prostu medytowałem sobie. Mhm. I ten, i powiem wam szczerze, że właściwie osiągnąłem efekt taki, jaki w tym filmie był. Znaczy w tym filmie był taki oczywiście trochę, znaczy mocno był ten efekt, jakby to powiedzieć, ci, co nie znają filmu, to powiem tylko, że on był no przesadzony, w sensie, że tam jakieś takie przegięcie nastąpiło, że bohater się przenosił fizycznie do czasów i wracał i jeszcze konsekwencje w tym świecie bodajże odczuwał. Co wydaje mi się dość trudne do zrealizowania, ale nie będę mówił, że to jest niemożliwe. W każdym razie no jest to coś niesamowitego i wielu ludzi tutaj, tak jak sobie czytam i słucham, to wszystko wyśmiewa. No ale to tak jak wyśmiewać Australię, że jej nie ma, jak się tam nie było. Albo mm-hmm. księżyc. Więc tam śmiejcie się, to jest jakby nikomu nie zabronię tego, nie? Tylko myślę, że warto spróbować po prostu tam wybrać się w tą podróż.
2: A powiedz mi, bo ty takie koło zatoczyłeś, rozumiem, że wróciłeś do wiary.
5: Nie, znaczy nie. Dla mnie te rzeczy się nie wykluczają właśnie.
2: A, czy to równolegle szło? Czy to nie było tak, że ty Kościół cię zawiódł?
5: Wiesz co, do wiary. No wiara wiarą, religia religią, a te rzeczy rozróżniam mocno, więc jakby sama procedura, sama msza i sama ta mądrość, którą tam gdzieś w kościele do głów wsadzali ludziom, no wydała mi się taka bezsensowna. No, pewnie większość z was to odczuła, stojąc na mszy i słuchając kazania, no bo ile te wszystkie elementy mszy stanowią jakieś ramy takie, które po prostu są pewną konwencją i jest to jakiś anturaż tego wszystkiego, no to gdzieś tam esencja siedzi, oczywiście ona siedzi w tych, nie pamiętam jak się to w mszy nazywa, ale tych cyklach, gdzie się...
2: Siada, wstaje, tak?
5: O to chodzi? No tak, no my się z tego tak śmiejemy, ale chodzi o to, że tam jest mowa o Bogu, o Jezusie, o ciele i tak dalej i są te kluczowe momenty, a oprócz tego jeszcze jest, która do mnie kiedyś najbardziej przemawiała, ta kwestia kazania, gdzie jest ta chwila, żeby ksiądz się wykazał czymś mądrym, nie? I po prostu ileś razy chodząc do tego kościoła i słuchając jakichś pierdół, stwierdziłem, no, że to trochę szkoda czasu na to. Pamiętam, jak stałem w kościele, nie wiem, czy ktoś z was tak robił, i patrzyłem się na ten ołtarz i gdzieś tam w tle była ta postać Jezusa na krzyżu, to lubiłem na przykład patrzeć się tak bardzo długo w ten krzyż i ożywiać tą postać.
0: Ona się ja też miałem bad trip w kościele, ale to tak nie żartuję. Pamiętam, za dzieciaka też miałem takie opcje, a potem jak szedłem na bierzmowanie, to się serio zjarałem i miałem już takie prawdziwe opcje w kościele.
5: No, więc jakby, wiecie, gdzieś nużyło mnie to wszystko i szukałem prawdziwych odpowiedzi na pytanie o duchowość. Na to, co się dzieje po.
0: Szukasz jej w głębi raczej chyba, co?
5: No tak. Ja myślę, że do tego właśnie trochę się śmieję z tego całego, z tej mody na medytację, że wiecie, taka medytacja wpleciona między kawkę, między poczytanie sobie magazynu.
0: Ale wiesz, to jest raczej
5: trochę po Netflixie, wiesz, może sobie pomedytuję, ale najpierw puszczę bączka, bo jak mi w żołądku coś uciska, to ta medytacja mi nie wchodzi.
2: Ale bączki trzeba puszczać, bo to się może naprawdę źle skończyć, jak to się w środku tam zatrzymuje.
0: A wiesz, medytacja to jest ważna rzecz też dla takich ludzi, bo medytacja, są różne medytacje, są takie, gdzie masz głębokie przemyślenia i to jest twój taki, wchodzisz w jakiś tam głęboki stan, ale jest też medytacja, w której kompletnie nie myślisz. I po prostu odcinasz się od wszystkiego. To jest bardzo przydatne dla ludzi, którzy mają natłok myśli. Ja myślę, że to też nie jest tak, że to jest sprawiedliwe, żeby takich ludzi też gdzieś tam
5: atakować. Nie, to było nieeleganckie z mojej strony. Przyznaję się i przepraszam, bo to tak jakby himalaista śmiał się z kogoś, kto po Karpatach tam łazi. No.
2: Od czegoś trzeba zacząć, słuchaj. To i tak jest pozytywne.
5: Dokładnie, ale wiecie co, tak może ja dlatego tak trochę się tutaj prześmiewczo zachowuję, bo wydaje mi się, że najczęściej jak ktoś tak do tego podchodzi, to daleko nie dojdzie, nie? I jedyne co poza tym, co zyskuje jakby w ramach takiej aktywności, to pewien komfort, to jakaś jest element jakiejś higieny psychicznej. Spoko, to jasne, że tak. Lepiej tak, niż iść na kolejne niepotrzebne zakupy, prawda?
0: No, na zakupy to ja tam musiałbym medytować. Ostatnio jak kupował... bo dobra, może nie będę mówił, bo to off-top niezły, ale kiedyś wspomnę. Z etamem najlepiej, jak będzie etam, to się go spytam, czemu tak zrobił. A tutaj Wanda pisze, że wstrzymywanie bąków powoduje ich przemieszczanie się w górę, a gdy dotrą do mózgu, to powstają posrane pomysły.
5: Ja nie wiem, czy takiego bąka nie można później rozprowadzić po komórkach i przepalić go tam i odzyskać energię na zasadzie jakiegoś dopalania bąków.
0: Energia zwrotna.
5: Energia, tak. Ale... dopalania.
2: No. A ty, adwokat, teraz czujesz, że już jesteś taki, wiesz, ustatkowany, jak taki spokojny tutaj w tej swojej sferze właśnie duchowej, w tego, w co wierzysz? Czy jednak cały czas czujesz, że jeszcze poszukujesz? Czy masz takie momenty zwątpienia?
5: Nie, myślę, że...
2: Twoja wiara jest tak silna, że już...
5: Nie wiem, jak tak mówisz, czy twoja wiara jest tak silna, to sobie myślę, Jezus, do kogo to pytanie było? Wiesz co, bo... Na pewno to spokój daje jakiś, no... w pewnym wieku człowiek uświadamia sobie, że umiera, że jest równia pochyła, zaczyna się robić z tego wszystkiego. No i myślę, że ważne jest, żeby sobie jakiś spokój wygenerować, żeby nie żyć jak taki, nie wiem, rzucający się nerwowo człowiek, który przerażony jest tym, że jeszcze wszystkiego w życiu nie zrobił, nie? I popada w jakieś takie zdziecinnienie, czy jakieś inne takie tryby wchodzi.
2: Kryzys wieku średniego.
5: No tak. Można to tak nazwać.
2: Tak zwał.
5: Tak. I ja myślę, że wydaje mi się, że jestem naprawdę w wielu kwestiach takim uspokojonym człowiekiem. No i tak na mnie to zadziałało. Ale wiesz co, chciałbym jeszcze taką podróż odbyć, bo ta medytacja to tak naprawdę jest taka. To jest, ja bym jakby miał to jakoś zobrazować, to jakby próba wejścia do ogrodu jakiegoś i jakby umiejętność trwania, wytrzymania jakby w tej medytacji pozwala na coraz głębsze wejście w ten ogród. A tam są rzeczy tajemnicze i to jest trudne. To trochę jakby iść do tego ogrodu po linie i z każdym krokiem jest trudniej, bo ta lina jest coraz dalej od punktu zaczepienia i medytacja taka jest, jakby trzeba, to tak jak w każdej sztuce, każdą umiejętność trzeba doskonalić i jest taki moment, że ta wczorajsza doskonałość już nie wystarczy w następnego dnia, więc trzeba jakby coraz precyzyjniejszym być w tych swoich działaniach i to jest trudne, bo jakby tam naprawdę się kolejne etapy odsłaniają. Już tyle razy to robiłem, że dostrzegam pewną prawidłowość, jeśli chodzi o nawet jakby o samą ścieżkę, że na każdym etapie jakieś inne odczucia się pojawiają, że są dreszcze, jest odłączenie się od ciała, jest przestrzeń, w której się nagle znajdujemy i tracimy poczucie fizycznego ciała i ta przestrzeń później się zmienia w jakiś tunel, pojawia się jakieś światło, pojawia się głos i nagle wyrywa nas, że tak powiem, z tej rzeczywistości i mamy świadomość, przynajmniej takie poczucie, że jesteśmy w zupełnie innej przestrzeni. Więc jakby te wszystkie etapy to są, jakby za każdym razem trzeba pokonać je wszystkie, żeby dojść do tego najdalszego momentu, jaki się odkryło.
2: Czy ty już to prawie 30 lat medytujesz, tak? Jakbyś miał komuś początkującemu powiedzieć, to jak to zacząć najlepiej?
5: Ogarnij się. To jest moja rada. Jestem takim skurczybykiem, który po prostu nagada, a potem powie, idź, ogarnij się.
0: Ogarnij się, nie trzymaj.
5: Nie, ja nie medytuję, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja nie od 30 lat, znaczy ja jakby nie robię tego regularnie. Ja to jakby zacząłem dawno temu i robię sobie przerwy i mam też świadomość tego, że to nie jest najważniejsze w życiu. Wydaje mi się, że umiem znaleźć równowagę i jakby nie popadać w taką skrajność, że nagle rzucam rzeczywistość, to ten mój świat tutaj taki fizyczny, w którym przede wszystkim w tej chwili jestem i popadam w jakiś odlot. Ale co zrobić? Wiecie co? To chyba nie można. To tak jakby powiedzieć komuś, kogo w ogóle nie ciągnie do chodzenia po górach, jak mu powiedzieć, że powinien iść w te góry. Może w ogóle nigdzie się nie powinieneś ruszać, człowieku. Siedź tam, gdzie siedzisz, tylko może nie pisz głupot na czacie i nie bądź chamem.
0: Może tak ogólnie żyć lepiej i być lepszym, no ale to raczej nie, chyba każdy też jest.
5: No, tylko to też jakby, jeśli nie ma jakiegoś wspólnego kodu i dekalogu, to ciężko tak wszystkim tłumaczyć, co to jest dobro, prawda? Bo jeden ból uzna za dobro i wtedy już system się rozklekocze, jak takiego się wypuści, żeby głosił dobrą nowinę.
2: No ja myślę, że w tym wszystkim właśnie jest wspólny dekalog, nie? Bo tutaj mówię, ja tam słuchałam sobie tam różnych tam tych mistrzów duchowych i oni właśnie powtarzają wszyscy to samo, tak, że właśnie, no tak jak Jezus, tak, jesteście dla siebie braćmi, siostrami, tak, czyńcie dobro, no, także to no, chyba tutaj jest wspólne
5: w tej podstawowej jakiejś takiej płaszczyźnie, no to co można innego ludziom powiedzieć? Ja myślę, że to jak ze wszystkim, słuchajcie, przecież jak idą do jakiejś uczelni plastycznej, studenci, to też z tych wszystkich ludzi tylko parę osób dojdzie gdzieś wysoko, prawda? Jakby uczyni z tej swojej pracy sztukę prawdziwą, doprowadzi to do jakiejś tam doskonałości.
0: O kurde, zawsze... ten logo uderzyło w róg. Dobra, nieważne.
5: Ale zawsze się mówi do wszystkich, żeby z nich wyłowić tych najbardziej, nie wiem, pracowitych, najambitniejszych, takich, którzy szukają. Ale ja pamiętam, że jedną z takich myśli,

0: Ciszy cię. I w zasadzie chodzi o wyciszenie tych myśli. I kiedyś ktoś taką analogię do jeziora, na którym, no to jest banał, to w wielu filmach było pewnie i nie tylko, że jak jezioro, trzeba uspokoić je po prostu. I właściwie dopiero kiedy się uspokaja, jesteśmy w stanie wejrzeć, przejrzeć jakby na drugą stronę tej
1: A
0: przestrzeni, tej rzeczywistości.
1: drugiej stronie wszystkie ryby zdechły.
2: Albo przejrzeć
1: No.
2: się w tym lustrze. Wtedy dopiero też widzimy siebie naprawdę, nie? Jak to właśnie tafla jeziora jest uspokojona. Mamy pełną flautę, to wtedy możemy siebie zobaczyć, tak jak jesteśmy
0: Tylko
2: naprawdę.
0: wiecie, bo to jest trochę. Ja też na przykład późno się nauczyłem spawać. Dziś 2 lata temu chwyciłem spawarkę w rękę. I tak naprawdę człowiek trzyma
2: Ale
0: jakieś
2: przeskok.
0: narzędzie. Nie, no przesłuch, bo chodzi mi o taką umiejętność skupienia swojej koncentracji i uwagi. Bo to jest czynność, która wymaga od nas dużej koordynacji. I nieraz taka prosta rada, żeby jakiś ruch wykonywać delikatny i jakiś ruch, który będzie jednocześnie i kolisty, i posuwisty. I to jest tylko jedna rzecz, która nagle ci otwiera jakby tam czakram jakiś. I myślisz sobie, wow, to wygląda pięknie później, jak zaczynasz coś robić. I tak samo jest z medytowaniem. Nie jest ta krótka podpowiedź, taka mała, decyduje o tym, że ty mówisz, wow. I to się dzieje po prostu, nie? Jakby, tylko wiecie, to są tak abstrakcyjne rzeczy, że ja chyba nawet się nie przygotowałem, żeby to jakoś próbować zobrazować. Jedyne,
2: Ale
0: co
2: nie, no
0: mam.
2: bardzo dobrze to zobrazowałeś. Powiedziałeś, że medytacja jest jak spowanie, tak? Tyle to
0: No,
2: trzeba,
0: albo jak
2: wymaga
0: każda inna sztuka, no
2: precyzji.
0: też. Jakby
1: Trzeba
0: malowanie.
1: mieć spokój duszy, no jak nie będziesz
0: Ja
1: mieć.
0: podejrzewam, że operator koparki też musi opanować jakby umiejętność pracy ze swoim ciałem, bo to tak naprawdę do tego się sprowadza. My jesteśmy. Jakby to powiedzieć, no nie wiem, czy interfejs to złe będzie określenie, ale po prostu musimy się nauczyć subtelności, żeby optymalnie wykorzystywać, żeby. I stąd na przykład jest też taka, jakby to powiedzieć, jak chyba się powtarzam z tym, jakby to powiedzieć, ale. Ja jestem zwolennikiem piękna pojętego jako harmonii, jako no tak klasycznie rozumianego piękna. I właściwie te wszystkie rzeczy, o których mówię, one wymagają piękna jako harmonii. Nie da się po prostu ręką chaotycznie machając ani uspawać i mając w głowie jakieś burzy myśli wejść w stan medytacji, czy machając pędzlem po płótnie jak kąszonym przez żmiję, namalować coś, co będzie piękne. Ja myślę, że taki, że ogólnie w życiu myślę, to może nie będzie zbyt dobrze złożone, ale chodzi o piękno po prostu. I to też jest jakiś kierunek dla mnie. Jeśli by mi ktoś powiedział, że chodzi o piękno, to ja już bym sobie to nadbudował. Dla mnie to jest podpowiedź. Może to się wyda idiotyczne i rozwadniam pewnie dla wielu z was teraz i zepsuję audycję tym wywodem, ale nieraz takie nieoczekiwane podpowiedzi potrafią pchnąć człowieka do efektów jakichś. A z tą medytacją, co jeszcze dla mnie jest istotne i co jest dla mnie cenniejsze od religii, jaką próbowano mi tam gdzieś zaszczepić, jest to, że ona potrafi, nie wiem czy to jest prawda czy fikcja, ale potrafi. Teraz szukam słowa, bo muszę tą potencjalną fikcję jakoś ubrać w jakieś potencjalne prawdopodobieństwo. Potrafi wyzwolić w nas takie poczucie, wiarę, że po śmierci jest okej. Okay. O, chyba tak. Że nie ma strachów po śmierci. Że to, że przestaniemy fizycznie istnieć. Bo medytacja ta głęboka, taka
1: Nie, po
0: głębsza.
1: strachu nie ma śmierci. Strach jest tylko przed śmiercią.
0: Ale nie, to właściwie nie wiem. Ciężko mi to określić.
1: Nieważne, co byś widział, nieważne, co byś widział, czy widziałbyś niebo, czy tego nieba by nie było, no strach się już kończy po śmierci, bo już wiesz, co jest, nawet jeśli nie ma nic.
0: No ale nie miałeś nigdy takich rozkminek, no może nie w takim dorosłym. Ja miałem jako.
1: Miałem kminy lepsze, ale teraz raczej nie będę ich przytaczał, bo są zbyt długie, ale chodząc na takie dłuższe spacery, jak to się mówi, zastanawiałem się,

0: jakby co zostanie po mnie. W sumie tak stwierdziłem, że w pewnym sensie jest to dla mnie istotne i nieistotne. To znaczy dla mnie ważne jest to, jakie będę oddziaływał na innych ludzi, a nie to, co fizycznie po mnie zostanie, czyli powiedzmy rzeczy, które wykonam. Bardziej interesuje mnie to, że powiedzmy będą ludzie, którzy będą w pewnym procencie jakby mną, w sensie, że ja im coś przekażę od siebie.
1: No mnie przerażało to, że zostawię bliskich, że taki smutek, że już ich nie będzie, że nie będę mógł się z nimi komunikować i to takie myślenie raczej dziecka. No, jak byłem dzieckiem, to trochę mnie to przerażało, że jakby wszystkich bliskich, babcie, dziadków, rodziców, że to zniknie wszystko, nie? Jakieś takie tego typu przerażenie, nie wiem, wydaje mi się, że może to przez Kościół trochę, ale z drugiej strony, no, załóżmy, że chcemy wierzyć, że coś jest po śmierci, więc tym bardziej zostaniemy tam sami, a przynajmniej w oderwaniu od tych, którzy zostaną, prawda? I medytacja jakby niszczy ten lęk.
2: Taka. Czyli ty już jesteś go pozbawiony, tak?
1: No mój wniosek jest taki, że te wszystkie obawy, te smutki i te uczucia do ludzi, one są w nas biologicznie zakodowane. Że faktycznie nasza fizyczność, cielesność, że te wszystkie procesy, które jakby w obrębie ciała zachodzą, trzymają to, są takim nośnikiem tych odczuć, tych emocji i kiedy opuszczamy to ciało, to tego już nie ma. Pozostaje świadomość tego wszystkiego, ale nie ma smutku. Nie wiem, ci, którzy się rozeszli kiedyś z partnerem czy z partnerką, którą obdarzyli uczuciem głębokim, to może wiedzą, jak silne rozdarcie może człowiek wewnętrznie przechodzić.
0: Jest pewna historia, która opowiada na ten temat. O, coś jeszcze tu coś się dzieje?
2: Tak, jeszcze mi Michał dołączył jeszcze raz.
3: Tak.
2: Poczekaj, Michał, chwilę, tylko powiem, że poczekaj chwilę, tylko chciałam właśnie tutaj dopowiedzieć, że właśnie no rozwód, tak, rozstanie, to się porównuje do żałoby, a właśnie wyczytałam, że dzięki medytacji, jeżeli ktoś na przykład ma problem z przejściem żałoby, tak, która trwa już tam po prostu za długo, nie może się ktoś pogodzić właśnie z odejściem bliskiej osoby, tam nie wiem, 3-4 lata, to właśnie medytacja bardzo w tym pomaga, żeby jednak się z odejściem tej najbliższej osoby pogodzić. Michał, dajesz teraz ty.
3: No, ja chciałem coś powiedzieć. Zanim coś powiem, tylko chciałem sprostować, że to, co ktoś tam trollował na czacie przed chwilą, czy tam jakiś czas temu, to nie jestem ja, chociaż się Michał ktoś podpisywał. Tam wiadomości skasowane, to ja nie wiem, czy tam było nawet napisane, bo już tutaj się ktoś pruje do mnie, że niby coś odpierdalam, to mówię, że to nie ja. A tak chciałem się zapytać, czy na pewno po śmierci to nie jest... Patrzcie, skąd się biorą duchy? Wierzycie w duchy w ogóle? Albo czy dopuszczacie w ogóle do świadomości, że może duchy istnieją?
0: Ja wierzę w duszę, ale jakby nie duchy. To znaczy, mam trochę taką wiarę, że obiekty albo jakieś zwierzęta, tak jak reinkarnacja, nie, mogą nabyć twoją, znaczy ty możesz jakby wejść, nie, twoją duszą w te rzeczy, ale nie same duchy, bo raczej no, ciężko byłoby komukolwiek udowodnić to, nie wiem. Masz jakieś kwity na to?
3: Nie, ale widziałem ostatnio coś, co mnie zaciekawiło na YouTubie. Otóż jest taki gość Anglik, który mieszka w ponoć w nawiedzonym domu. Tam sobie dom kupili czy coś. No i się okazało, że dom jest jakiś taki, no coś się dziwnego tam dzieje. Na przykład się światła same włączają, zapalają, drzwi trzaskają. I gość zrobił taki eksperyment, że zainstalował takie urządzenie, nie wiem czy nawet nie był Kinect od Xboxa, że wiecie co to jest Kinect.
0: Tak.
3: No, dość
0: kamerka.
3: To wykrywa po prostu, wiesz, człowieka, nie? I jego ruchy do tych wszystkich gier, które są, które polegają tam na odbijaniu na przykład wirtualnej piłeczki czy czegoś takiego, nie? To po prostu to jest urządzenie, które wykrywa ruchy ciała, nie? No i gość zainstalował ogólnie tą kamerę razem z Kinectem nad swoim łóżkiem, czy tam w pokoju ogólnie, gdzie spał, no i poszedł spać, nie? I w pewnym momencie, chociaż na kamerze nie było widać w ogóle, że ktoś jest w pokoju, wiesz, wygląda na to, że gość sam śpi w łóżku i nagle się pojawia ktoś, jakaś postać, nie? Wiesz, Kinek rejestruje cały czas. I ta postać sobie podchodzi do niego, no nie? Nachyla mu się nad łóżkiem, po czym w pewnym momencie ta postać robi jakiś ruch gwałtowny, coś mu z szafki nocnej spada, tam nie wiem, książka czy kubek, coś takiego, nie? I gość się budzi. I to wyglądało tak, jakby bez kitu naprawdę podszedł do niego niewidzialny ktoś i mu coś z półki zrzucił, nie? Wiesz, duch generalnie. Więc może to nie jest do końca tak, że to są jakieś zaświaty czy coś, tylko rzeczywiście może być to inny wymiar tej samej rzeczywistości, w której tutaj żyjemy. I może wcale nie ma piekła ani nieba, tylko po śmierci po prostu ciało umiera, a dusza cały czas zostaje i sobie gdzieś tam krąży.
0: Znaczy, była taka fajna teoria piekła, to znaczy to jest taka pasta, gdzie po swojej śmierci odradzasz się w takim miejscu, które jest no, na wszelkie uproszczenie jest po prostu piekłem. Ale to znaczy, jak umrzesz w tym piekle, to znowu się odradzasz w piekle i odradzasz się w takim worku, ale to jest wszystko nieważne, bo jest możliwość wyjścia z tego piekła, raz na jakiś czas się zdarza, jeżeli ktoś na przykład zacznie jakieś robić inkantacje i pojawia się światło i wszyscy tam, wiesz, robią najazdy na to i wiadomo, że wydostanie się tylko najbardziej parszywa dusza, ta, która będzie miała jak najmniej skrupułów na to, żeby po prostu, wiesz, wydostać się tam i dlatego takie pierdzielce się dzieją.
3: Jak się planety ustawią odpowiednio o jakiejś tam godzinie, nie? To się niby, że się, są takie teorie, że się niby jakieś portale do zaświatów otwierają, że tam z nieba i z piekła przychodzą wtedy, nie? Tak. Czytałem gdzieś albo słyszałem, ale generalnie uważam, że jest w tym ziarno prawdy i istnienia duchów akurat nie wykluczam, ale jeżeli są duchy, to znaczy, że niekoniecznie to jest tak, jak nam się podaje w religiach różnych, że się do jakiegoś nieba idzie albo do jakiegoś piekła, nie?
2: Nie, no są takie teorie, że po prostu tutaj zostają te dusze, które po prostu są, mają jakiś problem, tak? Które, wiesz, w jakichś takich dziwnych okolicznościach umarły, zginęły, które mają coś tu do pozałatwiania, takie rzeczy, nie? Bo jak, no nie wiem, jakie to macie osobiste doświadczenia, ale jak ktoś umrze, to tym bliskim, często jeszcze przez kilka dni jakieś takie dziwne rzeczy się wydarzają, nie? Tak jakby jeszcze ta dusza, która musi stąd ostatecznie odejść, jeszcze coś tam próbuje pozałatwiać, podopowiadać jakieś dziwne sny. Oczywiście, no mówię...
3: A może to jest tak, że ktoś umarł i nie wie, że umarł na przykład. Rozumiesz, wiesz, że tam niby się, ja słyszałem taką teorię kiedyś, że jak się umiera, to się otwiera tam tunel i się idzie do światła, ale jak do tego tunelu nie wejdziesz, to on się zamknie po jakimś czasie i się zostaje wtedy w tej rzeczywistości tutaj.
2: Czyli takie uwięzione duchy.
3: No, że tam trzeba niby czekać jakiś tam okres czasu, aż znowu się ten tunel otworzy, czy tam nazwijmy to portal może, no ale powiedzmy tunel ze światłem, nie? I wtedy jest okazja, żeby się tam wbić, ale tam trzeba czekać bardzo długo podobno, nie? I że sobie te dusze tak tu wędrują. Albo że na przykład jak ktoś umarł we śnie i śmierć weźmie jako sen tylko, nie? I tam mu się wydaje, że to wszystko mu się tylko śni, portal się zamyka i się wtedy zostaje uwięzionym, jakby wiesz, się zbłąkaną duszą gdzieś, nie?
1: Tunel ze światłem, przepraszam.
3: Ja kiedyś, jak byłem młodszy trochę, to mnie interesowały takie rzeczy, znaczy ja bym tego nie nazwał paranormalne, bo ja byłem do tego dość sceptycznie nastawiony, ale interesowało mnie, że może być w tym ziarno prawdy. I ściągłem kiedyś taką aplikację na telefon, ja wiem, że te aplikacje to jest wszystko wałek chyba, albo prawdopodobnie. Ale miałem taką sytuację, że poszedłem z taką aplikacją sobie na cmentarz i ta aplikacja niby pokazywała, jak się jakiś duch zbliżał, to tam jakiś wskaźnik rósł, co nie? I można było się tam zapytać jakiejś duszy, wiesz.
2: I pokazywał, czy zaszczepiony, czy nie zaszczepiony. szczepiony.
3: Nie. Można było zadawać jakieś pytania i ten duch niby odpowiadał. No i była taka sytuacja, że poszedłem sobie na cmentarz i po prostu zbliżałem się, jak się zbliżałem do takiego miejsca, gdzie niby te duchy tam były, nie? To mi się tam czerwone zapalało. No i podszedłem do tego i tam się pokazało, że jest duch. I ja się pytam tego ducha, jak się nazywasz, nie? Czy duchu to jesteś ty, nie? I mi się tu pojawia na ekranie, że tak, nie? Odpowiedź niby od ducha. Po czym się pytam, jak się duchu nazywasz? I ona mówi, że się nazywa Mary, nie? No to w Irlandii było. Ona mówi, że się Mary nazywa, nie? I za chwilę wyskoczył ten napis pray for me, nie? Módl się za mnie. I tyle. I za chwilę się już zrobiło na zielono, tak jakby ten duch poszedł, nie? I to było, ja byłem na cmentarzu wtedy sam, już było ciemno i tak poświeciłem, włączyłem sobie latarkę w telefonie, bo nie wiedziałem, w którą stronę mam iść, nie? I poświeciłem sobie pod nogi i centralnie stałem na płycie nagrobnej jakiejś Mary. Taki zbieg okoliczności się zdarzył.
2: No, trochę popularne imię, ale jednak dosyć duży zbieg okoliczności. I co, pomodliłeś się za nią?
3: No, powiem ci, że byłem w takim szoku, jak to zobaczyłem, nie? Że ja stwierdziłem, dobra, to się pomodlę, nie? I autentycznie stanąłem nad tym grobem i się pomodliłem tam za duszę tej Mary, nie? No, byłem, powiem ci, jak to zobaczyłem, w ciężkim szoku. Tylko wiesz, to jest też kwestia
2: tego... Kurczę, może akurat masz dobry uczynek zrobiony, że pozwoliłeś tej duszy, wiesz, na wieczny spokój.
3: Wiesz, mi się później, jak to przeanalizowałem, to wiesz, to, że to byłem sam, było ciemno na cmentarzu, to wiesz, to też do klimatu dużo dodaje, nie, wiesz. Jakbym tam na przykład poszedł w dzień, to takiego wrażenia by pewnie nie było, nie. No, ale że byłem sam w nocy po ciemku, no to też, wiesz, mnie to tak zaskoczyło po prostu, że ja pierdolę, coś w tym musi być, nie.
2: To jest w ogóle dużo ludzi, którzy nie chodzą na cmentarze po nocy, boją się tego, nie. A ja na przykład właśnie, jeżeli idę na przykład tam w Święto Zmarłych, no to właśnie wieczorem, bo wtedy jest właśnie tam klimat, jak dla mnie przynajmniej.
3: No nie wiem, ja też słyszałem takie historie, że tam w Krakowie na cmentarzu, wiesz, ktoś sobie szedł, bo tam mu ktoś umarł i wiesz, tam chodził co miesiąc kwiatki odkładać i na grobie obok jakiś taki mały chłopaczek stał i taki smutny był i tam on go tam widział parę razy i tam za którymś razem do niego zagadał i zaczęli gadać i to mu tam mówi właśnie, że on tu przychodzi, bo mu siostra zmarła i on bardzo za nią tęskni i w ogóle, nie? I że tak zaczęli gadać, trochę się tam skumplowali, no i w końcu ten koleś mówi, dobra, to ja już idę. Mówi, a to ja idę w tą samą stronę, nie? I tak doszli do bramy cmentarza i ten koleś nagle zniknął, nie? Takie coś słyszałem, nie? I to mówił koleś, co, no nie, może ściemniał też, wiadomo, może tam wymyślił tą historyjkę, nie? Ale... Wiesz co, jakieś ziarno prawdy, myślę, w tym musi być, nie? Jak ludzie mówią takie rzeczy, że nieraz kogoś tam widzą, nie?
1: Znaczy, ja wierzę, że część ludzi może mieć coś takiego, takie wizje wywołane jakby przez pewien stan emocjonalny, bo my jesteśmy przecież w stanie sobie, że tak powiem, wytworzyć obrazy. Możemy sobie na coś, co... na rzeczywistość nałożyć jakieś dodatkowe rzeczy i to by mnie nie zaskoczyło. Na przykład i znam opowieści bliskich o jakichś babciach, które właśnie po śmierci dziadka gdzieś tam siedziały jak co noc, co wieczór na jakimś fotelu i nagle któregoś razu tam dziadek siedział, nie? I takie opowieści, więc nie mamy możliwości dowiedzenia, czy to była jakaś manifestacja ducha jakiegoś, czy raczej tylko i wyłącznie jakieś takie w psychice zadziały się rzeczy tej osoby żywej.
3: Mi się kiedyś w domu, to pamiętam, ale to jeszcze z dawno, jak za dzieciakiem byłem, że się bez kitu, żyrandol się sam zaczął ten huśtać, wiesz, pod sufitem, nie? Moja siostra mi tam mówi, ty patrz, rusza się żyrandol sam, nie? I rzeczywiście się tak, nie huśtał, tylko tak się obracał bardziej, tak wiesz, w lewo, w prawo, nie? Tak powoli, nie? Ale sam się ruszał. Tak jakby coś go pchało, nie?
1: Ja nie mówię nie takim rzeczom, chociaż mi się osobiście nic z takich manifestacji nie przytrafiło. Ale mam na tyle otwarty umysł i chyba chcę wierzyć w to, że nie wszyscy umrzemy. Nie wszystek umrzemy.
3: Też słyszałem taką historię, to mi mówił kolega, tam nie będę mówił o kim, ale mówił kolega, że komuś tam z rodziny ojciec w szpitalu umarł na raka i że to było jakoś tak, że w całym mieszkaniu się, wiesz, szafki otworzyły, wszystkie jakie były, tam lodówka, szafki, szuflady, wiesz, wszystko się nagle samo otworzyło, a za 10 minut dostali, wiesz, telefon tam od kogoś ze szpitala, że no, że właśnie umarł ten człowiek. I to było tak skoordynowane ze sobą, że to praktycznie, wiesz, tak jakby on umarł i przedać znać, że umarł, nie? I się te wszystkie szafki otworzyły, no.
0: Siema, właśnie umarłem.
3: No, nie wiem, coś w tym może być, nie?
2: Nie, może miał jakieś pieniądze schowane w tych szafkach do życia przed rodziną i chciał im dać... Szukajcie po tych szafkach tam. Wiedział, że on tak z tego nie skorzysta, żeby rodzina mogła sobie za to coś kupić.
1: Może to jest tak, że ci ludzie, którzy umierają i jakby nie mieli okazji jakby zaznać takiego uczucia spokoju wynikającego z tego, że takie uczucie ich nachodzi, że po śmierci coś jest jeszcze, to może się szamoczą tuż po śmierci.
3: To nie wiem, a może taki... Może to było po prostu tak, że po prostu ktoś stwierdził, że jestem głupkiem, który uwierzy w każdą bajkę i mi opowiadali takie, wiesz, pierdoły, żeby sprawdzić, czy łyknę, wiesz, w ściemę, nie? To jest tak może być, wiesz, taką ewentualność też dopuszczam.
2: Nie,
3: do swojej...
2: nie, ale to akurat wiele osób, wiesz, słyszałam takie historie, czy osoby, którym bliskie, bardzo bliskie osoby umarły, no to takich historii jest sporo, naprawdę. Także nie sądzę, żeby ktoś ci tutaj, wiesz, robił w bambuku, jak to tam się
0: nie,
2: mówi.
0: Nie śpię, trzymam kredens, bo duch mi pcha.
3: Tak. No nie, ale oczywiście coś może w tym być, bo takie historie się słyszy czasami, nie? Wiesz, i tego jest tak naprawdę pełno. Jakby tak z każdym człowiekiem pogadać, to pewnie co drugi albo co piąty będzie, wiesz, znał jakąś taką historię związaną z jakimiś duchami, zmarłymi, jakimiś takimi rzeczami, nie? Też mówił mi koleżka, miałem koleżkę, co pracował w nocy, on jako, no, sieć stróż ochroniarz, coś takiego, pracował w firmie i mówi, że był taki jeden sklep, który postawili na jakimś tam, że tam był cmentarz wcześniej i ten cmentarz zaorali po prostu, jakiś stary to był cmentarz i postawili na tym jakiś sklep, czy centrum handlowe, czy coś takiego i gość mówił, że tam nikt nigdy nie chciał pracować, bo tam się dziwne rzeczy naprawdę działy, że na przykład produkty z tamtych spółek zaczynały spadać, albo się telewizor nagle sam włączał, wiesz, jakieś takie dziwne rzeczy, nie?
2: Nawiedzony sklep.
3: No, że podobno tam, wiesz, tam było coś na rzeczy, nie?
2: No tak, te historie o tym, że właśnie coś, co powstaje na jakimś starym cmentarzu, jakieś tam zaorane cmentarzyska na te nowe bloki, no to tak, już wiele filmów na ten temat powstało.
0: Furiat się pyta, czy słucham starszych, czy gram. Nie, spokojnie, słucham. Siedzę przy tablecie i czytam czat.
2: Co ty, Furiat, tak rozliczasz tutaj? Boże, jak taki ksiądz katolicki faktycznie tutaj będziesz go chciał tutaj wyspowiadać ze wszystkiego. No dobra, chłopaki, słuchajcie, bo to już pierwsze się zbliża.
0: Trzeba spać.
2: No, chyba pora spać.
1: Ja jeszcze chleb.
2: Adwokat, jeszcze jakieś słowo końcowe?
1: Tak, muszę iść zrobić chleb. To jest moje słowo końcowe.
0: No tak, ja
2: dobry zaczyn.
0: Ja będę musiał powiedzieć wam wszystkim, że chlebek to świetna sprawa. Proszę robić chlebek.
1: Jak chcesz coś zmienić w swoim życiu, to może przesłanie. To zrób swój chleb właśnie.
0: Właśnie,
2: kupieczka.
3: O, swoje masło też robicie, czy tylko chleb?
1: Ja kiedyś robiłem masło, ale przyznam szczerze, że no nie miałem maszyny do robienia masła i robiłem to tak w słoiku, po prostu trzęsąc słoikiem. No. I już straciłem entuzjazm po zrobieniu tych, nazwijmy to tak, słoików, nie wiem, z 50 czy 100, to już mi przestało się podobać. Ale
3: po ile moment, teraz masło w Polsce?
1: Wiesz co, jak ci się uda, to chyba za 7 masz, czy za 6.
3: A A ta śmietana, ta kremówka, to po ile jest?
1: Taka w sklepie czy od rolnika?
3: No nie, no taka w sklepie.
1: To nie wiem, szczerze.
0: No dobra, okej. Okay. Wszystko fajnie, ale no mówię, no tak, że już się żegnamy.
1: Co za zło zadzwoniło.
0: No, także cześć i czołem, trzymajcie się, dobrego wieczoru.
1: Dobrej nocy wszystkim, cześć.
0: Cześć i czołem.
2: Tutaj jeszcze do Michała prośba, żeby namiar na tą aplikację do rozmawiania z duchami
0: wysłał.
2: Najlepiej w opisie audycji, Michał, jakbyś mógł wkleić, co to za aplikacja, bo tutaj krawiec ma chyba ochotę na nawiedzenia jakieś.
0: Będzie rozbierał aplikację. A ja powiem od siebie, że jeśli audycja się podobała, to ja sam już z własnej inicjatywy mogę coś takiego też porobić, bo akurat lubię różne teorie spiskowe, nawet jeśli czasem pogadam głupoty, to przecież wiadomo, możemy się nawzajem poprawić, możemy coś pogadać, także gdyby mnie zainteresowany, piszcie w komentarzach, bo pewnie ktoś dotrwa do tego momentu, jak ktoś dotrwa, to znaczy, że będzie zainteresowany, piszcie w komentarzach, to ja sobie obczaję i może nawet na tygodniu zrobię coś.
2: Tutaj już są zapytanka o afterka, to chyba wbijajcie po prostu na Discorda.
0: Nie wiem, no jak ktoś bardzo chce, mógłbym za pół godziny wejść sam z siebie, ale to nie wiem, czy tak potrzebujecie, żeby było takie smędzenie człowieka, który już brzmi jak pół nawalony.
2: Także wiesz co, Gambo, ja myślę, że oni sobie mogą ten after zrobić bez nas.
0: No, tak mówię, jak nie potrzebujecie ani mnie, znaczy bo ja mówię to już sam o sobie, że ja mówię za pół godziny mogę sam z siebie wejść. Jak nie potrzebujecie bo mnie...
2: Potwierdza, że ciebie nie musi być.
0: Nie
2: musi być.
0: To możecie iść na Discorda i możecie tam pogadać. Na pewno nie odczepię się od was, bo pewnie się pojawię w tygodniu. Już tak sobie obiecałem od dłuższego czasu, że będę nadawał. Także mam nadzieję w końcu spełnić tą obietnicę. Nie tak jak tam będę przedłużał, ale postaram się właśnie zrobić to. Także no co, ode mnie wszystko, fajna była audycja, dobrze się prowadziła, dużo dzwoniących, aż cholernie dużo, z donatami to kurde Lusak zaszalał.
2: Ja jestem bogata.
0: No, Lusak zaszalał, ja też dostałem coś, więc też jestem zadowolony, nie mam jakby problemu. No to co, kończymy, prawda?
2: Kończymy. Dzięki wielkie nocniki za to, że byliście, że słuchaliście, że dzwoniliście. No i do następnego. I mam nadzieję, Gambo, że będzie kontynuacja. Wiedza tajemna 2.
0: No, raczej pewnie wróci stara, dobra ten seria, czyli prawo szuriatu. Jeżeli wrócę, ale na pewno z kimś, bo może nawet z tobą. Także no, to będzie na tyle tej audycji. Cześć i czołem. Dariusz chce się jeszcze ten wejść, ale przepraszam cię Dariusz, ale to już nie dzisiaj. Także...
2: Na Discorda
0: Dariusz, no. Cześć i czołem, kluski z rosołem. Dobrej nocy dla wszystkich.

0: Dobry wieczór, kłaniam się po same kule, ja, czyli niejaki krawiec. Piątek, czyli to jest ten czas, kiedy spotykamy się na żywo, rozmawiamy sobie o rzeczach przeróżnych. I to wszystko pod szyldem luźne gadki. Tak właśnie. Jest rok 2023. Marzec. Trzeci. To na wypadek, gdyby ktoś słuchał w przyszłości dalekiej. Właśnie zerknąłem sobie i za każdym razem, kiedy nadaję takie luźne gadki, to zakładam nowy folder. Z nowym numerem. Rosnąco, oczywiście. I ten folder ostatni, gdzie mam trochę linków pozbieranych z różnymi informacjami, newsami, no to ma numer 393. Czyli samych luźnych gatek. W sumie prawie 400 sztuk się już natrzaskało. Trzaskam te audycje, cholera jasna, jedna po drugiej. No. Jeszcze przed audycją dostałem informację od Kasi, pozdróweczka, że płatność Tipli, PayPal, płatność PayPalem zniknęła z Tipli. Taka ciekawostka. Poszperałem w końcu na panelu Tipli, znalazłem informację. Metoda PayPal, nie PayPal, tylko PayPal się chyba mówi, tak? PayPal, ktoś mnie kiedyś poprawiał. Metoda PayPal została chwilowo wyłączona, aby zespół PayPal naprawił problem dotyczący transakcji PayPal. No to już od siebie dodałem. Metoda zostanie przywrócona do jutra. Tipli nie ma żadnego wpływu na występujący problem PayPal. W razie dodatkowych pytań zapytaj PayPal. Mógłbym teraz zakrzyknąć, tak jak ksiądz, który przychodził po kolędzie w serialu Blok Ekipa i utknął w windzie, nie? I matka Spacona tam krzyczy, to może ksiądz z windy pobłogosławi? Nie mogę, nie mam jak odebrać koperty. No, nie mógł pobłogosławić, no bo koperty nie miał jak odebrać, no. Rogal jak zwykle się wita standardowym ciężko. Ja się narobił się. Dzisiaj wstał, się po jajach się pozrapał się. Zmęczony. No, to tak właśnie zmęczony jestem. Jest też Furiat i Grzegorz Skwara. Iwan Dust też jest. I Tyśka przede wszystkim. Jako pierwsza. Ktoś mi wysłał paczkomatem przesyłkę. No, myślę sobie, w to mi graj. Kapitan Pijawka lubi prezenciki. Wdziałem laczki i podsfałowałem do bankomatu. Wpisuję kod, przyjęło, mieli i wyświetla się komunikat, aby odebrać przesyłkę, zapłać 49 zł. Ciekawe, nie? Nie wiedziałem w ogóle, że taka możliwość jest, że można płacić też w tym paczkomacie. Człowiek się ciągle czegoś nowego uczy. Ale inna paczka z kolei przyszła. Dostałem ciekawy prezencik od Tomisia, upominek, który mnie zaskoczył zupełnie, bo jest to mianowicie szturmowiec. Szturmowiec. Tak, ten sam. Te oddziały, które wyborowych komandosów imperialnych, którzy zawsze strzelają nad głowami, bo mają zeza. Tak mi się przypomniało, bo z tym zezem była taka parodia że Lord Vader zafundował wszystkim szturmowcom laserowe naprawianie wzroku i zaczęli bardzo celnie strzelać. I tam rozwalają Luka, Hanna Solo, Czubakę, wszystkich. Tak nadspodziewanie dobrze zaczyna iść i Vader likwiduje wszystkich wrogów bardzo szybko, bo celnie strzelają ci szturmowcy. Księżniczkę Leję w ogóle zastrzelili zamiast ją ogłuszyć, bo chyba tak już byli tacy rozzuchwaleni, bo takim świetnie szło, nie? To strzelanie. Wystarczyła zwykła operacja wzroku. No, tak więc dostałem szturmowca. On jest z blaszek. To jest ciekawy model, ponieważ pierwszy myślałem, że to jest z tektury. Myślę sobie, ale mi gówniany prezent dał. Ale powiem mu, że się cieszę, żeby mu przykro nie było. Ale potem patrzę, to jest blaszka. Czyli taki szturmowiec to nie jest jakiś szmelc. To jest taka już solidniejsza rzecz. I to się, wyobraźcie sobie, po prostu łączy, zaginając specjalnymi kombinerkami, które też dostałem w osobnej paczce, taki gdzie indziej zamówił Tomisiu. Małe takie kombinerki, którymi się wygina te blaszki i się łączy takimi zaczepami różnymi, nie? Tego szturmowca. Bardzo ciekawa rzecz, muszę przyznać. Tak więc dzięki, Tomisiu. Nice, I like. No, ludzie się zbierają i się będą jeszcze zbierać trochę. Tak to jest. Tymczasem na stronie Nocnego Radia, coś się znowu schrzaniło. Chyba Glenn, którego pozdrawiam serdecznie takoż, on coś tam... Coś się musiało znowu skiepścić i on tam coś gmera. Chodzi o to, że pojawiły się jakby tutaj zaległe audycje, niby. Nocna zmiana audycji. Tak, tak, tak. No i tylko, że miniaturki są całkowicie skopane, są jakby za niskie. Zmieniły rozmiary na takie paseczki. Nawet by nie było takie złe w sumie. Tylko, że są jeszcze rozpikselowane. W ogóle te miniatury mają taki... Nie najszczęśliwszy jednak rozmiar. Źle to przemyślałem, tworząc stronę. Bo lepsze byłyby kwadratowe. Do takich rzeczy jak podcasty, okładki muzyki cyfrowej gdzieś tam, nie? W dystrybucji cyfrowej, w internecie. Przeróżne, w ogóle wszystko, co nawiązuje do okładki, czegoś dźwiękowego, to jakoś tak się przyjęło, że świetnie się to sprawdza właśnie jako kwadrat, nie prostokąt, nie? No bo tak, płyta winylowa ma okładkę taką właśnie kwadratową. Jakoś lepiej zakomponować po prostu wszystko, nie? YouTube na przykład no, wymusza inne rozmiary, no ale to jest oczywiste, że muszą być takie same jak sam film, no. W sumie... To wielu z nas pamięta jeszcze takie czasy, kiedy oglądaliśmy filmy prawie że w kwadratowym wyświetlaczu. Prawie że, nie? On był tylko troszeczkę szerszy niż wyższy. Odrobinę. Te proporcje 4:3, no to takie są. Dzisiaj, no to już chyba to 16:9 to przeżytek, co? Ja mam nadal taki monitor w sumie. Ale tak coś czuję, że to już też jest chyba przeżytek. Przyznajcie się, macie wszyscy takie już dookoła głowy, nie? Dookoła głowy już macie. 360 teraz jest na topie, pewnie. Jestem znowu dziadem technologicznym, tak? Co tam z etamem? I tu brzydkie, że... No to przeczytam, bo jak już powiedziałem, a odklejeńcem. Nie wiem... Przepraszam, trochę kasłam. W ogóle zimno, nie? Już wiosna się szykowała. Już tak się zrobiło jakoś wiosennie. A tu znów mróz. Czarny mróz. No, z etamem zamieniłem z nim tylko parę słów w sumie, nie? Od... czasu jego wypowiedzi, gdzie się zadeklarował, że kończy w ogóle z radiem, z dzwonieniem. Mm. I no, podkreślał, znaczy znowu przypominał po prostu, mówił to samo, że mu się nie chce, że to nie jest kwestia, że on się obraził, tylko mu to przestało sprawiać przyjemność. O. Ale w sumie na jedno wychodzi, bo przestało mu sprawiać przyjemność, to bo po nim jechali. No to wiadomo, nikomu nie jest przyjemnie. No, to może niektórzy lubią, nie wiem. No, także gratuluję. Niektórzy to już może sobie mogą na kolbie swojego karabinu już którąś z kolei kreskę wyżłobić, wyryć kolejną kreskę, no bo mają już na koncie na przykład dwóch, trzech jakichś, co ich tak zniechęcili, nie, tutaj. No, mogłoby tak być, nie? Ja nikogo nie wymieniam, bo... Ale jak znam życie, to uderz w stół, a nożyce się odezwą, nie? A wtedy przyjdzie krawiec, bo to się nożyce krawieckie odezwą. No, a ciekawe skąd to powiedzonko, tak sobie wyobrażałem, czy gdzieś znalazłem taką informację, to chodzi o to po prostu, że taki krawiec, bo to chodzi o nożyce krawieckie na przykład, takie jakieś większe myślę. No wyobraźcie sobie stół krawca, gdzie jest dużo różnych skrawków, materiałów, no i mu się gubią te nożyce, on nie wie, gdzie one są, bo ma na tym krawieckim stole dużo różnych materiałów pokrojonych, wykrojów i tak dalej, ale jak walnie pięścią w stół, to te nożyce zabrzęczą po prostu, nie? Chyba o to chodzi. Ja zmieniłem niedawno monitor i zostałem przy 16 na 9, Van Dust pisze. TV 50 cali, chwali się Rogal. I mam Asus ROG Strix XG 32 VCO GT Original Deluxe. Chwali się Van Dust. No. Gratuluję. Jesteśmy dziś trochę taką cywilizacją, która bardzo się skupia na różnych wynalazkach, gadżecikach, zabaweczkach. Zdzieciniała cywilizacja. Jako, że jestem starym dziadem, to sobie oczywiście no, coraz częściej oglądam te filmy, które już znam, słucham tej muzyki, którą już lubię. No i przypominałem sobie coś.
1: Eustachy Turbinka. 20 zł. Na pizzę z szarańczą kandyzowaną.
0: Na pizzę z szarańczą kandyzowaną brzmi zachęcająco. Dobre są kandyzowane rzeczy. Przypuszczam, że w Azji takie rzeczy od dawna już jedzą, jak szarańcza kandyzowana. Gdzieś tam na straganikach można sobie kupić na patyku ponabijane czy coś. Dziękuję bardzo. Widzicie, mimo że PayPal nie działa, skiepścił się, wyłączyli do odwołania, aż PayPal naprawi, bo to jego wina. No to sobie ludzie radzą. Pizza, no ciekawe. Też wklejaliście mi, ale też widziałem wcześniej o newsa właśnie a propos robaków, afera w przedszkolu. Dzieci jadły robaki. Faktycznie jest takie nagranie, gdzie dzieci dostają te robaki, tam śmieją się, cieszą, wkładają w końcu do gęby, jak to dzieci, co mu dasz, to włoży do gęby, nie? Czy klocek, czy czekoladka, cokolwiek, to zawsze do gęby pcha, no to robaka też. No i zdziwiło mnie to trochę, to znaczy, no ciężko tu w ogóle podejrzewać, że ktoś zrobił jakiś fotomontaż, bo bywało tak, że jacyś nie do końca uczciwi, niechętni różnym takim trendom ludzie, trendom zboczonym, takim niechętni, no to zaczęli wręcz produkować, tworzyć takie fejki, że dzieci się uczy różnych rzeczy w szkołach, ale to było polegało na przykład na łączeniu ze sobą takiego kursu dla dorosłych, wiecie, co dorośli sobie no, się uczą różnych tam skamasutry, czy tam jakiś technik, albo o gadżetach tam seksualnych, nie? I ktoś to połączył w jedno. No to takie bardzo nieuczciwe tworzenie takich rzeczy, nie? Ale potem wszyscy to podchwytują i wielka afera jest. No ale tutaj ciężko mówić chyba o jakimś fejku. bo jakby mieli to zrobić. Normalnie widziałem filmik, że te robaki jedzą, a może ktoś sfejkował znowu coś. Chyba aż ciężko uwierzyć. To znaczy, no, ciężko i nie ciężko, bo w sumie taki jest świat, że ludzie są głupi. Więcej jest tych głupich, zdecydowanie więcej. Różnych oszołomów, fanatyków, dowolnych idei. No więc idea pod tytułem weganizm, matka Gaja, chronimy zwierzęta, Animal Life Matter, nie wiem, co tam sobie kto wymyśli, no to może ktoś pierdolca dostać i faktycznie wtrążalać dzieciakom do głowy nową ideologię pod tytułem właśnie wszystkie fajne dziewczyny, chłopaki jedzą teraz pyszne robaki. Można bajkę dzieciom jakąś od razu zafundować. Czym to się różni od propagandy jakiejś? No właściwie niczym, bo można się zapytać, czym się różni Kościół od sekty, nie? No to czym się różni propaganda od jakiegoś filmiku promującego na przykład jedzenie robaków, nie? Można powiedzieć, że propaganda to pejoratywne określenie na reklamę, na promocję, na jakieś materiały wideo, nie? Po prostu tak, można by też tak przyjąć. Po prostu, no... I to przekaz, i to przekaz. I oba przekazy mają nas do czegoś zachęcić. Robią to w sposób nieelegancki, kłamliwy, na przykład podstępny. Co, reklamy nas nie oszukują? Nie są zakłamane, podstępne? Nie jest tak, że... Kurczę, te wszystkie hamburgery, przysmaki, które oglądamy na zdjęciach, no to już chyba każdy wie, bo to był popularny temat, jak są robione te zdjęcia. Że te pyszne lody to tak naprawdę jest krem do golenia, że gąbka jest włożona do tego burgera, żeby był wyższy, prężniejszy, że gliceryną się tam psika i to ma udawać kropelki i tak dalej. Jest to po prostu niezjadliwe. Byś zjadł, to byś się otruł momentalnie. Tam wszystko jest sztuczne, ale wygląda pięknie, nie? Swoją drogą, a propos tak wyglądania pięknie, czy to warzywek, czy jedzenia, to jeden youtuber zrobił eksperyment i sprawdził, ile jest w stanie wyhodować sobie jedzenia w takim ogródku, trochę większym, ale takim przydomowym. Widać tam przy płocie poustawiane donice takie większe, nie? Miał różne nasiona, sadził tam różne przeróżne warzywa i wiecie co? Nie sprawdziło się jakby moje tutaj wyobrażenie, że jak hodujesz tak w domowych warunkach, gdzieś tam w takiej nadziałeczce, to ci to wyrośnie malutkie, jakieś takie skarlałe pomidorki, wszystko takie jakieś niepozorne, a jemu wyrosły wielkie rzeczy tak naprawdę. Takie dorodne, nie? I szybko jakoś tak wyhodował sobie tego jedzenia tyle, że nie był w stanie absolutnie zjeść tego po prostu, nie? Mógł sobie zapasy robić, przetwory na przyszłość ewentualnie. Więc okazuje się, no, taki eksperyment dowiódł, że można, no niestety mając jakiś domek, tak? I, i jakiś mały ogródek, to można spokojnie sobie wyżyć, być samowystarczalnym, jeśli chodzi o jedzenie. Kościół od sekty różni się liczbą wyznawców, tak sobie zdefiniował Lusak. To co, jak jest mało, to sekta? Mi się wydaje, że są różne takie cechy sekty, pewne niuanse, które trzeba sobie rozkminić je jeden, drugi, trzeci, połączyć i wyjdzie, no, że... Ale nie będzie to jedna jakaś cecha, na przykład liczba wyznawców. Powiedzmy, że chrześcijaństwo w jakiejś wczesnej formie było judaistyczną sektą po prostu, tak? Odpryskiem z judaizmu, a dlatego było sektą, bo pozmieniało wiele rzeczy. Myślę, że taką właśnie cechą sekty jest odstępstwo od głównego nurtu. Wypływa nowy nurt, ale on nie jest zgodny do końca z tym głównym. No, gdyby był, to nie musiałby następować jakiś rozłam na przykład, nie? No... Ale sekta może, różne mogą być te sekty, bo jakaś sekta może być powiedzmy odpryskiem od chrześcijaństwa, jakimś dziwnym, a może być czymś założonym od zera, zlepkiem przeróżnych religii albo jakiegoś New Age'u zdeformowanego, ktoś po swojemu sobie powymyślał różne rzeczy, przerobił, nie? Przeróbkę zrobił. Taki miks zupełny. No i wtedy stawiałbym, to powinno być oczywiste wtedy, że mamy do czynienia z szarlatanem, bo stworzył wszystko po swojemu. To pokazuje już, że jaki jest w dechę ważny, w dechę mądry i genialny zarazem, nie? Papież Franciszek nadal się nie definiuje, nie przedstawia żadnej oceny konkretnej sytuacji, która panuje na froncie ukraińskim. No, po prostu nie potrafi powiedzieć wprost, kogo tu uważa za złego, kogo tu uważa za napadającego, kogo za napadniętego. No nie potrafi. Tak rozmywa wszystko i może się boi trochę po prostu. Boi się powiedzieć twardo, no bo to zobowiązuje, nie? To jest najbardziej asekuranckie i najbezpieczniejsze mówić, że oj, wszyscy sobie mają za uszami. Wojna ogólnie jest zła. Nie bijcie się. No, to jest najbezpieczniejsze, nie? Jak dwaj kumple się biją, jak staniesz za jednym twardo i powiesz drugiemu, żeby spierdalał, żeby się uspokoił, to możesz sobie nagrabić, nie? Jeszcze dostaniesz w dziób. I z jednym się pokłócisz pewnie, a drugi zostanie twoim w ogóle już najlepszym przyjacielem. Cię polubi bardzo, że trzymasz jego stronę, ale ryzykujesz coś, to już cię coś kosztuje, nie? A jak będziesz krzyczał tylko, chłopaki, dajcie spokój, jeden i drugi, nie? No to cię to nic nie kosztuje i nic nie ryzykujesz. No ale chyba się przeliczył, bo może jemu tak się wydawało, że to będzie najbezpieczniejsze. Bo ja już nie wierzę, że za tymi różnymi papieżami, politykami, że tam znajdę jakiś ludzi, którym naprawdę zależy na zmienianiu świata na lepsze. Banda cynicznych, wyrachowanych hipokrytów, siejących populizm, którym zależy na kasie i wadzy. No, więc przeliczył się chyba papulcio z Watykanu, bo ludzie tak niechętnie patrzą na takich, co nie potrafią się określić i konkretnie swojego zdania przedstawić. Od czego jest taki papież? On jest przywódcą duchowym właśnie na takie sytuacje. Jak mielibyśmy wskazać, no chyba, że ktoś uważa, że bardziej jest od tego, żeby tropić afery, jak teraz Watykan gdzieś tam wytropił jakieś machloje w obrębie własnej instytucji, nieruchomości za 300 milionów w Londynie gdzieś, w centrum Londynu. Za 300 milionów, powtarzam, sobie kupują, nie? Zabawny świat z Monty Pythona, w którym z jednej strony, w którym miliardy babci muszą się zrzucić, no może nie miliardy, miliony powiedzmy, babci muszą się zrzucić, żeby Klecha miał piękny pałac. Muszą mu ten pałac kupić miliony babci biednych. Leków sobie nie kupią, ale pałac musi być dla pana księdza za 300 milionów. W centrum Londynu koniecznie. No więc tak to wygląda. Nie podoba się mi teraz już papież też. Co ja powiedziałem teraz? Jakoś tak niezręcznie. W ogóle ciężką bajerę mam. Może od tego, że mało nadaję. To mi jakoś się gadka nie klei za bardzo. No, postaram się więcej. Może się w tym tygodniu uda w końcu. W końcu pokończyłem jakby część projektów, co miałem. Z takich weselszych, luźniejszych rzeczy, to w Chinach powstało urządzenie, kolejny jakby taki symptom gnicia naszej cywilizacji, jakby, nie? Troszkę. Znaczy, nie wiem, czy gnicia, ale takiego dziwaczenia jakby. Urządzenie do całowania się na odległość. Znaczy, nie trudno było przewidzieć, że powstanie taki gadżet do smartfona, że można się całować. To są sztuczne usta takie jakieś z silikonu. No i są przesyłane dane. To one troszkę się ruszają jakoś tam. Mają jakieś wibratorki, silniczki. No i można się całować na odległość. Są przekazywane ruchy waszych ust do takiego jakiegoś gadżeciku, nie? No taki gadżecik, Chiny. Całujmy się na odległość. Nie wiem, nie macie wrażenia, że połowa rzeczy, które się dzieją wokół nas, połowa różnych informacji, newsów, donosów, zmian, ulepszeń, tak, w cudzysłowie, to są jak żywce to są rzeczy żywcem wyjęte z filmu Nie patrz w górę, na przykład. Już nie mówiąc o tej przypominanej w każdej audycji idiokracji, nie? No ale Nie patrz w górę to jest film, który przypomina trochę idiokrację. Tylko że on jest jeszcze smutniejszy, bo tak naprawdę zdajemy sobie sprawę, że to jeszcze, że ta wizja takiego skretyniałego świata, gdzie uznany naukowiec, astrofizyk i jego praktykantka, która odkryła kometę, która no, zniszczy Ziemię, jest na trajektorii takiej, że uderzy w nas. Zostało nam, ile tam było, miesiąc. No to oni mają tą informację społeczeństwu przekazać najpierw w takim programie typu Kuba Wojewódzki, tylko jeszcze 10 razy głupszy, gdzie jakaś dziunia, lambadziara jakaś, opowiada przed nimi jeszcze, ma wejście i opowiada o swoim związku z jakimś DJ Elo i że się pokłócili, że już nie będą, już koniec, już rozstanie. Potem ten DJ Elo dzwoni i ją przeprasza, ona płacze i wszyscy robią o. No i się oświadcza jej na wizji. No niesamowite, takie rzeczy są, nie? A no i takie, i potem on ma przekazać rewelacje takie, że Ziemia jest zagrożona. On w tym programie wylądował, ten profesor, którego gra Leonardo DiCaprio, świetnie gra, to jest jednak dobry aktor, nie? No, to miał dużo okazji w tym filmie, żeby okazywać różne emocje, taka od rezygnacji po wściekłość, no bo wszyscy dookoła są zaaferowani zupełnie czymś innym. No, można zacząć od tego, że świat w tym filmie przypomina bardzo nasz i to jest świat, w którym ludzie komunikują się ze sobą za pomocą różnych powiedzonek, grypsów, marketingowych mądrości, mądrości coachowskich i różnych kalek z filmów. W ogóle biorą różne rzeczy z filmów. Przecież syn pani prezydent, którą gra Meryl Streep, ten mamin synek, który już jest jakimś tam asystentem pani prezydent, jej synek, no to on też jak ma tylko coś wymyślić kreatywnego, to on z Szeregowca Ryana kopiuje jakieś przemówienie, nie? I tam to jest taki świat właśnie bardzo płytki, w którym rządzą emocje, no wiecie, no właśnie, kotek ładny, piesek. Jest ten... Jest też ten biznesmen, geniusz, który jest taką mieszanką Steve'a Jobsa i powiedzmy Andy'ego Warhola, tak wygląda trochę jak Warhol, ma takie platynowe włosy, taki podstarzały, takim głosem dziwnym mówi, taki wizjoner wielki. I te telefony sprzedaje, które już czytają twoje emocje. Ten telefon wie, czy jesteś smutny, czy jesteś radosny i potrafi ci nawet wyświetlić jakiś filmik, który cię rozweseli, jak masz zły humor, nie? No, taki już świat idiotyczny, świat gadżetów, powiedzonek, heheszków, troleszków, gadżecików, kolorków, nie? Bardzo płytki, oparty na emocjach. Nie jest ważne... No, ten naukowiec, on nawet nie ma za bardzo czasu, żeby coś powiedzieć więcej. To muszą być krótkie wypowiedzi. I jest przywitany takim bardzo mądrym pytaniem. Proszę mi powiedzieć, czy we wszechświecie istnieje życie? Oprócz nas? I taki mądry, prawda, pan prezenter z telewizji od razu zadaje takie ciekawe pytanie, czy istnieje życie we wszechświecie? Nieważne, że kometa nas zniszczy, nie? Potem tworzą się te różne kretyńskie ruchy. Ruch nie patrz w górę, ruch patrz w górę, nie? Co ma odzwierciedlać nastawienie do całej tej katastrofy. Oczywiście w tym wszystkim najmniej ważne jest bezpieczeństwo Ziemi, liczy się kasa. W pewnym momencie się okazuje, że ta kometa ma jakieś metale szlachetne w sobie i cała misja zostaje odwołana, zniszczenia tej komety, bo przecież to jest tyle pieniędzy, nie? Przecież to jest tyle pieniędzy. To jest wszystko na maksa przerysowane, ale smutne jest to, że to by naprawdę tak wyglądało, myślę, gdybyśmy, niewykluczone, że staniemy przed takim zagrożeniem. Tak by to, myślę, wyglądało, tylko mniej przerysowane, mniej trochę kretyńskie, ale sprowadzałoby się do tego samego. Myślenie o tym, jak tu coś ugrać, nie? Dzisiaj jest na topie takie myślenie, jak tu ugrać coś. Ale Chińczycy, wyobraźcie sobie, a to Chińczycy zrobili próbę

że takie samo kretyńskie zachowanie. Czemu ludzie nie chcą, żeby był wybór? Chcą zabronić innym jeść tą mąkę ze świerszczy, czy co? No bo przecież to nie chodzi o to, żeby... I to nie sposób tak tego zrobić i nikt się na to nie zgodzi. Wiadomo, że tak nie będzie, żeby zakazać ludziom jeść mięso. Po prostu pojawiają się, tak samo jak w pewnym momencie się w Polsce pojawiły wegańskie dania, jak Hugo ostatnio słusznie zauważył, one są często bardzo niezdrowe, bo są mocno przetworzone te rzeczy, często te różne wegańskie. Więc to nie jest takie zdrowe. Każda żywność przetworzona nie jest zdrowa. Po prostu no, się pojawiły na półkach i się pojawią się rzeczy odrobacze, że tak powiem, nie? Jak ktoś chce, to niech se kupi. Chodzi o to, żeby była wolność może. Ja niewykluczone, że się skuszę na jakieś produkty kiedyś. Jakaś mąka ze świerszczy mi to tak nie przeszkadza jakoś strasznie. Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal, a jednak ten aspekt moralny, żeby w końcu się przestawiać na jakieś takie jedzenie, któremu... No, przy którym nie ma tyle cierpienia, nie? Jakichś takich bardziej rozwiniętych istot. Trochę zacząć konsumować jakieś mniej czujące stworzonka. A ostatecznie w ogóle wynaleźć metody sztucznego tworzenia dowolnego jedzenia. Przez jakiś replikator a la Star Trek, nie? Że po prostu tworzy ci to jedzenie z jakiejś energii. Przerabia ją na materię, tą materię formuje w jakieś dania. I już, nie? I przestać obdzierać ze skóry, wydzierać kości, ciągle tylko wydzierać. Człowiek jest taki wydzieracz, wydziera z ziemi, wydziera z innych zwierząt, na trupie, na ropie wszystko zbudował, na zupie z trupa zbudował wszystko i nawet zabawki dla dzieci z tego robi klocki, z tej ropy. I morduje, i zabija, i pochłania, i wysrywa. Ale w sumie, czemu w sumie mamy mieć pretensje z drugiej strony do siebie, skoro tak jesteśmy uformowani, że nam jest to potrzebne, no to... No ale też powinniśmy się jakoś tam ulepszać i ubogacać coraz bardziej. Człowiek 2.0 może nie będzie musiał kiedyś jeść, może kiedyś nie będzie w nas budziło takiego buntu, takiej niechęci, to, że po prostu zmienimy swoje ciała, nie? Na jakieś takie wytrzymalsze, takie, że nie będzie trzeba jeść. W sumie najważniejszy w nas jest mózg, nie? To dzięki mózgowi mamy uczucia, emocje, jakaś miłość, jakaś twórczość. No i to jest ważne, nie? Ważne jest to, co się powie do kogoś, jakiś uczynek. No, to, czy mamy mieć jelito grube i tam gówno schowane? Uszy bolą, pisze Piotr. To napisz, czy chodzi ci o to, że tak pierdolę, chociaż jakbym pierdolił, to bym dupą ruszał. Czy po prostu dźwięk jest kiepskiej jakości, bo to jest ważna informacja dla mnie. Jak jest dźwięk taki, że uszy bolą, to muszę coś poprawić. Patrzę, co mi tu wklejacie. Tak, dziękuję za film. Właśnie sobie włączę teraz film i będę oglądał i pewnie po angielsku jeszcze zrozumiem połowę. Jasne, dzięki. To może później. O, Michał Giereś się pojawił, sztuczny. Sztuczny Michał Giereś typu Phantom, klon, matrioszka Michała Gieresia. Nieprawdziwy i pisze: krawiec, ty agenciku, rozbijaczu rodzin, zły wilku, boli cię, że z PayPala wyłączyli, prawda? Teraz audycję skończysz pewnie. Postaraj się lepiej, chłopie, bo to tak słabe było. Znaczy słabe, no za słabe, żeby mnie jakoś tutaj zaktywować.

sprowokować, strolować. No, coś więcej trzeba, coś więcej dorzuć właśnie do pieca. No, ludzie się schodzą, powolutku, powolutku, ale tak to jest w piątek właśnie. Co tu jeszcze ciekawego? No, co zrobić, gdy spotkamy w górach niedźwiedzia? Takie rady się pojawiają zwykle po jakimś wypadku. No i tak było właśnie. Pamiętam, że widziałem też jakiś artykuł w Bieszczadach. Niedźwiedź rozszarpał turystę. Albo turystkę, już nie pamiętam. No ja wam, co tam będę czytał, ja wam mogę radę dać. Musicie przede wszystkim pokazać temu niedźwiedziu, że się go nie boicie. Trzeba po prostu podejść i mu z plaskacza, z liścia po prostu strzelić z całej siły w pysk. On musi czuć respekt po prostu, ten niedźwiedź. Pamiętajcie. Zawsze miejcie przygotowany gdzieś tam z tyłu w ręce ołówek, długopis, żeby mu w oko wbić, jak was zaatakuje. To za Etamem tutaj tak trochę dam wam radę. Etam radził kiedyś, jak z dzikiem walczyć, właśnie ołówek w oko. No, zapomniał dodać, że jak ten dzik, który ma te szable, no dodatkowo jeszcze tak na wysokości gdzieś tam naszych tętnic udowych, tak dalej, no może, no taka szabla. Znałem kiedyś myśliwego, któremu taki dzik, no szablą rozciął fest, widać było jakąś bliznę wielką, jak on się rozpędzi, to trzeba przeskoczyć po prostu saltem, trzeba wyskoczyć nogą, tak po prostu o głowę dzika się odbić, zrobić salto i spaść na tego dzika i ołówek, a tu pisze Piotr Jackiewicz, że palec w dupę. No to tak, niektórzy mają takie sposoby. No też słyszałem, że jak pies nas zaatakuje, to trzeba go chwycić za jajka. Bo są takie psy, że one są tak bojowe, jakiś pitbull na przykład, nie? To on się rzuci i widziałem nagranie, gdzie dosłownie bito stado ludzi, że tak powiem, okładało tego psa, kopało go dość długo, jakimiś prętami. Ale pitbull po prostu nie puści, on jest w szale, on jest jak zahipnotyzowany. On przestaje czuć ból, jest po prostu w takim berserku jakby, nie? No, człowiek stworzył taką rasę. Znowu coś wspaniałego stworzył człowiek. Człowiek, to brzmi dumnie. No, to takiego psa trzeba chwycić za jajka. No, a z niedźwiedziem trzeba ostro, ja mówię, pamiętajcie, to wam może życie uratować. Podbiegacie do niedźwiedzia i tak kilka liści mu na łeb i wystraszyć go trzeba tak. To on wtedy se pójdzie, się wystraszy. Nie macie co uciekać, niedźwiedź i tak was dogoni. Niedźwiedź jak się rozpędzi, biegnie szybciej niż człowiek. Ma te cztery nogi. To jest zaskakujące, ale no szybciej was dogoni, nic wam to nie da. Wejście na drzewo też wam nic nie da, bo niedźwiedź się wspina nieźle i wejdzie po was. I co, myślicie, że będziecie go kopać potem nogą? Nie. On już wtedy się nastawi, że już w las i już po prostu, że za wami bieg, już jest zły, że musiał biec. On już nie popuści wtedy. A nawet jak go kopniecie, to co, łapą was trzepnie i was strąci z tego drzewa. Dlatego mówię, natrzaskać liści, kopnąć w dupę już na początku samym, pokazać, że się nie boicie. No, tak więc zawsze mądry Polak po szkodzie i zawsze jak się coś wydarza, u nas na przykład zginęła jakaś turystka, to potem artykuły o tym, że w góry się nie idzie w klapkach, kubota. Niektórzy tak mają, idą. Dalej za mało dosadnie, zapytuje Michał Giereś, bo coś tu wcześniej napisał, tak? Musiałem przeoczyć tą ważną rzecz. Coś w międzyczasie pisał? No nie, jest tylko o rozbijaczu rodzin.

0: Jeśli uciekasz przed niedźwiedziem, to lepiej uciekaj w dół zbocza niż pod górę, bo przednie łapy niedźwiedzia są krótsze i mu trudniej biec w dół. No to może być dobra rada od Lusaka. No ale ziemia z kolei jest wklęsła, więc to właśnie to się równoważy, że on ma te łapy z przodu krótsze, ale goni nas po tej wklęsłej ziemi, no i się równoważy. O misiu Jogim tutaj coś. No właśnie, trzeba mieć koszyk piknikowy i rzucać za sobą, nie? No nie wiem, ja bym już tak mówiąc serio, to bym spróbował z tym niedźwiedziem jakoś się dogadać po zwierzęcemu. Trzeba tam, no, trzeba obwąchać tyłek, sapnąć coś, nie? Łapą tam gdzieś maźnąć, nie za mocno, dać sobie tyłek obwąchać. No, takie zwyczaje są. Albo można wskoczyć na tego niedźwiedzia po prostu mu na plecy i założyć poczwórnego Nelsona. I zadusić go. Co on wtedy zrobi? Będzie się tarzał z nami? Nie wpadnie na to raczej. Będzie nas tam łapą spróbował nas strącić, ale to nie wygnie tak łapy. I dusimy tego niedźwiedzia, aż mu gały wyjdą. Tylko że u nas to taki niedźwiedź jest pod ochroną na pewno i jakiś niedźwiedź brunatny pod ochroną i nas potem skażą na 5 lat więzienia, nie? Chyba, że jesteście księdzem, to was przeniosą tylko na inną parafię. Krawiec, a skąd wiesz, że jest wklęsła? Zdzierają ci się podeszwy na krawędzi? Tak, właśnie się, to jest kolejny dowód. No, można też inny eksperyment przeprowadzić. Jak niedźwiedź was jednak nie dogoni, jak będziecie uciekać w dół z górki, to znaczy, że ziemia jednak nie jest wklęsła. Ale taki niedźwiedź, jak on ma problemy, żeby zbiegać w dół z powodu tych krótszych łap, no to może się potknąć i może się zacząć turlać. I wtedy nas taka lawina z tego niedźwiedzia, znaczy on tak nas on się po nas przeturla, jak na kreskówce. Po prostu. No ale to się przeturla, gdzieś tam się sturla na dół, walnie o jakieś drzewo, takie gwiazdki mu się pojawią nad głową, jak już się turla jak na kreskówce, to bądźmy konsekwentni. Jakieś straszne rzeczy tutaj Piotr pisze, żeby niedźwiedziowi do dzioba załadował. Jesteś zboczony niedźwiedziowi. No dobra, słuchajcie, się tu prosiłem, żeby jakiś gej się objawił, a tu się ktoś o innych upodobaniach, jakiś niedźwiedziofil się uaktywnił. Cześć Matt, witam, hej, hej.
1: Cześć, dobry wieczór.
0: Cześć, co tam, jak tam?
1: W porządku, dzięki. Wiesz, dzwonię tak ze względu na te filmowe twoje wnioski odnośnie Nie patrz w górę. Ostatnio znalazłem taki film z 71 roku, Człowiek Omega, który śmiało mogę powiedzieć był remake'iem, który był pierwowzorem do nakręcenia remake'u Jestem Legendą z Willem Smithem.
0: To czekaj, jeszcze raz, bo Jestem Legendą to był remake w ogóle,
1: tak,
0: czegoś, co wcześniej było?
1: Moim zdaniem to był remake, ponieważ film Człowiek Omega z 1971 roku, produkcji USA z Charltonem Hestonem, jest dokładnie tą samą opowieścią, tylko że na swój sposób, swoich czasów opowiedziany, wiesz, w ten swój taki prześny sposób. Także chciałem się podzielić tym.
0: Bo to jest chyba na podstawie książki w ogóle, nie? Jakieś Jestem Legendą. Właśnie, która i ta książka się nieco różniła. Czy może mi się pomyliło, ponieważ tam były jakieś różne zakończenia tego. Było alternatywne zakończenie też, więc może coś mi się pokićkało.
1: Być może, nie wiem, czy to było na podstawie książki, nie wiem. Ale w każdym razie tak czasami lubię gdzieś tam natrafić na jakiś taki, wiesz, stary dziwny film. I Człowiek Omega, Charltonem Hestonem z 1971 roku, polega na tym, że oczywiście... Film się zaczyna tak, że jedzie sobie Charlton Heston, gwizda sobie, jedzie sobie z bronią maszynową, jakim czerwonym Cadillaciem przez opustoszały, nie wiem, Nowy Jork, czy jakieś większe amerykańskie miasto, którym, wiesz, no, stoją rozbite samochody, jakieś tam szkielety gdzieś są, no po prostu jest ostatnim człowiekiem na ziemi. co jest dosyć zabawne w tym filmie, no ale to jest alegoria jakby bezpośrednia do ostatni człowiek na ziemi. To czy nie ostatni człowiek na ziemi, no jestem legendą, tak.
0: No tutaj czytam, że jest jakaś, znaczy widzę, że jest książka Richarda Mathesona, Jestem legendą, tylko że podejrzane jest
1: z którego
0: trochę...
1: to jest roku? Mógłbyś tam gdzieś sprawdzić?
0: Książka z którego roku?
1: Tak, bo to ciekawe byłoby, czy to naprawdę, czy na podstawie książki ten.
0: No właśnie,
1: powstał ten film,
0: bo mogli zrobić...
1: 71.
0: Tak, nie ma tu napisane chyba, z którego roku.
1: Może wiesz, powstał scenariusz, który gdzieś może autor się zainspirował i napisał książkę, bo nie, są istotne różnice, ale jakby kanwa tej opowieści jest bardzo, bardzo podobna. Może sobie tu na Filmwebie wyszukać, nawet zobaczyć trailer Człowiek Omega. W każdym razie, no film, no mamy 71 rok i oczywiście jest zimna wojna. Dochodzi do nieporozumienia pomiędzy dwoma mocarstwami i Związek Radziecki postanowił użyć bomby biologicznej, która jakby zabiła cały gatunek ludzki na Ziemi. No i to jakby mamy na początku. Ten Charlton Heston jest jakby lekarzem wojskowym, który zajmuje się właśnie bombą biologiczną i on stworzył antidotum na tą zarazę, z tym, że jadąc z tą pierwszą próbką, lecąc helikopterem, oczywiście pilot tego helikoptera nagle zapada na chorobę wywołaną przez tą bombę biologiczną użytą przez ZSRR. Helikopter spada, jest eksplozja, wszyscy spłonęli. Oczywiście nie Charlton Heston, który wyczołgiwuje się z tego helikoptera i aplikuje sobie tą jedyną próbkę antidotum na przeciwdziałającą tej zarazie. No i w ten sposób zostaje ostatnim człowiekiem na Ziemi.
0: Jestem. No, fajnie było pokazane to życie jego, nie? Znaczy teraz to mówię już powiedzmy, Jestem legendą, bo tylko to znam. No ale jak on jeździł sobie tymi luksusowymi samochodami, mógł sobie iść gdzie chciał, wziąć co chciał, ale właściwie to było straszne życie, bo nie było z kim dzielić radości, no to wiemy,
1: no
0: dużo było takich historii już pokazanych, nie, że te rzeczy różne fajne nam się dzisiaj wydają takie fajne, to by nas nie cieszyły, jakbyśmy sami byli. Bo chyba.
1: I właśnie w Człowieku Omega z 1971 roku Charlton Heston właśnie sobie podróżuje tymi najlepszymi samochodami po mieście, rozbija je, wiesz, gdzieś tam rozbija śmietniki, no korzysta ze swojej wolności, rozmawia z manekinami, także to jest dokładnie ta sama interpretacja, jak Jestem legendą, po czym gdzieś tam sobie polewa drinka w barze, wiesz, no tak sobie spędza czas po prostu, kolejny dzień. Po czym następuje zachód słońca. Uwaga! Następuje zachód słońca. Charlton Heston, który tam gdzieś już tak popadł gdzieś tam, nie ma tej rachuby czasu, oczywiście spóźnia się przed zmrokiem do swojej kamienicy, która jest oczywiście dostosowała jako warownię. I podjeżdża, to jest tak śmieszne, bo to jest 71 rok, to jest tak śmiesznie pokazane, podjeżdża tym swoim Znaczy, no, ten samochód, którym jeździł, już rozbił po drodze, bo gdzieś tam stała jakaś ciężarówka na drodze, on gdzieś nie wyrobił zakręt, rozbił, poszedł do salonu i zaczął jakby ze szkieletem negocjować cenę tego sportowego nowego samochodu, w który po prostu wsiadł i wyjechał przez szybę wystawową tym samochodem, bo mu nie zależało. Wrócił, spóźnił się przed zachodem słońca i okazuje się, że nie jest oczywiście ostatnim człowiekiem na Ziemi, ponieważ grupka ludzi, nie wiadomo dlaczego, po zmroku wychodzi na ulicę i czyha na tego jedynego człowieka, który w dzień może się poruszać. Gdzieś tam robią na niego zasadzkę, strzelają do niego z okien, znaczy nie strzelają, rzucają jakimiś kamieniami. No oczywiście tam odpiera ten atak, wjeżdża do tej swojej warowni, wjeżdża windą, tam zamyka się, te wszystkie kraty zasuwa i tak dalej, w tym swoim luksusowym mieszkaniu, który tam zgromadził mnóstwo rzeźb, alkoholu i nie wiadomo czego. Okazuje się, że nie jest ostatnią osobą na Ziemi, ponieważ są jakieś niedobitki i oni są tam świetnie w tym filmie ucharakteryzowani, ponieważ oni są tacy inspirowani jakby średniowieczem. Chodzą w długich takich szatach z kapturami, nie mogą w dzień się poruszać, ponieważ ta bomba biologiczna, która na nich wpłynęła, ale ich nie zabiła, każe im tylko, nie pozwala im chodzić w promieniach słońca. Mają białe gałki oczne i chodzą w takich kapturach, jak średniowieczna inkwizycja, i oni jakby mają swoją strukturę. To jest to różnica pomiędzy Jestem Legendą, gdzie tam były te potworne jakieś ludzkie mutanty. Tutaj są ci ludzie, którzy są chorzy i oni zorganizowali organizację, która się nazywa Rodzina. Sekta Rodzina, po prostu.
0: Rodzina Radia Maryja. A tutaj przeczytałem, zasięgnąłem informacji, no faktycznie, pierw była książka, powieść Richarda Mathesona, właśnie Jestem Legendą, i to jest bardzo stary, 54 rok, i powstały właściwie trzy filmy na podstawie tej książki. Ostatni Człowiek na Ziemi, 64, Człowiek Omega, wspomniany przez ciebie, 71, no i ta najnowsza adaptacja z Willem Smithem. No, a to jest kolorowy film, tak?
1: Tak, kolorowy. Mhm. A wiesz, jeszcze wracając do tej organizacji Rodzina, no oni są jakby pełni świadomi tego, że są chorzy, tego, że jest kataklizm na Ziemi, mają tą swoją organizację, mają przywódcę, i oni wychodzą z założenia, że to jest oczywiście kara boska. To, co spotkało ludzi na Ziemi, to jest kara boska, to jest koniec świata, to jest Armagedon, i oni wychodzą z założenia, że największym grzechem człowieka było wynalezienie koła.
0: No,
1: i wiesz, i oni po prostu nie, jakby walcząc z tym Charltonem Hestonem, ostatnim człowiekiem na Ziemi, nie używają broni automatycznej, nie używają w ogóle nowoczesnych wynalazków, jakby pokutują. Oni wychodzą z założenia, że muszą pokutować za to, co się wydarzyło. I najlepsze jest to, że co noc oni po prostu wylegają na ulicę. I tam jest taka scena, że ten Charlton Heston, jak już wrócił do tego swojego mieszkania, już tam się pozamykał i tak dalej, jest noc, wychodzi na balkon z tą szklanką whisky i ogląda, jak oni tam po prostu chodzą i tam palą i niszczą, wiesz, obrazy, rzeźby, książki, wszystko to, co cywilizacja, jakby cały dorobek cywilizacji nowoczesny, wiesz, ich zadaniem jest co noc to niszczyć, a przy okazji zabić tego ostatniego diabła, którym jest ten wykształcony człowiek, który tam pracuje w ogóle nad tym, żeby to wszystko odkręcić. A najlepszym, bardzo się śmiałem w takiej scenie, że jak oni tam ta rodzina, organizacja tej rodziny, gdzieś tam jest przemówienie ich tego przywódcy, że musimy się wyzbyć wszelkich tych wszystkich dostępnych możliwości wynikających z tego, jak rozwinęła się nasza cywilizacja i musimy to wszystko niszczyć i tak dalej, po czym ciągną za sobą taki drewniany wóz na kołach po ulicy.
0: Ostatnio widziałem jakiś film właśnie też postnuklearny, przypominający mocno film Droga, film i książkę, bo też taki bardzo smutny i wszystko takie zwyczajne i przez to bardziej prawdopodobne. Widzimy człowieka, który żyje w takiej altance sobie, no zniszczony świat, krążą jakieś bandy, gangi, on w tej altance żyje, ma tam ogródek jakiś, coś hoduje, jest strasznie nieufny, totalnie zdziwaczał, już wystarczyło 7 lat, żeby zmienił się w takiego dzikusa troszeczkę, nikomu nie ufa, zawsze ma broń pod ręką, nie potrafi już jakoś tak się komunikować z innymi, jak my teraz współcześni ludzie, na spokojnie, normalnie. Takie zezwierzęcenie. Myślę, że tak, my jesteśmy plastyczni jako ludzie. Nasz mózg potrafi się dostosować do różnych okoliczności i myślę, że tak się to może skończyć.
1: A jak myślisz, z jakiego powodu może tak się skończyć? Czy z powodu ludzkiego, czy naturalnego, czy nie wiem. Ja myślę, że raczej człowiek nie jest w stanie wpłynąć na unicestwienie życia na Ziemi. Jedynie jakieś naturalne warunki mogą do tego doprowadzić.
0: No, kto wie, no, różnie to może być. No przecież Rosja grozi, że coś takiego powiedzieli, że nie ma świata bez Rosji, w takim sensie, że jak miałoby nie być Rosji, to może nie być całego świata. To była taka zakamuflowana, lekko, prawda? Mryk, mryk, aluzja do tego, że jak będziemy już ostro dostawali w dupę, to w całą ziemię rozpierdolimy, nie? Jak nam się zechce, bo wiesz, po prostu wysadzimy jak fanatyk religijny, jak czegoś, jak już przegrywamy, to wysadzimy wszystko. No,
1: a myślisz, że istnieje jakaś ten... do tego jakieś jest broń, która pozwoli na to, żeby zniszczyć naprawdę całą Ziemię?
0: No nie wiem, jakby tak odpalili wszystkie swoje głowice, no to przecież się chyba nie zestrzeli, kurczę, wszystkich, nie? Nie zapobiegnie się niczemu. Nie wiem, ciężko mi sobie wyobrazić, a może mają jakąś broń tajną, albo wiesz,
1: to,
0: ta, wiesz taki...
1: To co Tesla zostawił po sobie, nie? Bo tam to był ten temat, nie? Że on tam właśnie przekraczył już pewne granice i...
0: Tak, to co niby miało spowodować ten wybuch tunguski, tą katastrofę tunguską, to naprawdę Tesla, nie? I jego tajna jakaś broń. No, są takie teorie. Wiesz, taki bandzior, to on może truć, on może używać jakiejś strasznej broni biologicznej, nie? Dzisiaj żyjemy w takich czasach, że można jakiś newralgiczny punkt, jakieś wodociągi zatruć, albo wystarczy, że się jakiś, nie wiem, olbrzymi wybuch elektromagnetyczny i wiesz, i pouszkadzają się elektrownie, łącza, urządzenia różne, no i będziemy mieli wizję z takiej książki właśnie Blackout, nie? Gdzie jest przedstawiony świat bez elektryczności. Też straszna wizja. Wyobraź sobie, że wszystko gnije, totalny chaos, ludzie walczą o wszystko, nie? Zabijają się, bo tak by się to skończyło bez prądu, myślę. Gdyby jakaś taka była mega poważna awaria, której się nie da naprawić.
1: No na pewno. No, mam wrażenie, że najbardziej zdesperowaną grupą byłaby grupa internetowych piwniczaków i gamerów.
0: No właśnie, którzy... człowiek się szybko przestawia, wiesz, nie? Na inny tryb działania. Właśnie to jest niesamowite. Człowiek się potrafi szybko. Minie rok i już będziesz innym człowiekiem już będziesz. Minie rok, będziesz innym matem zupełnie. Matem wojownikiem z jakąś maczetą na plecach, który już zabił 5 osób i wiesz.
1: Bo na przykład ostatnio oglądałem Michała Patera, bo on tam w tej Kambodży teraz tam funkcjonuje i jakaś jego znajoma tam miejscowa zaprosiła go do swojej wioski rodzinnej i domu, z którego pochodzi i on tam był zdumiony, ponieważ wytłumaczyła mu, że w tej wiosce dopiero od 10 lat jest elektryczność, bo do tej pory normalnie funkcjonowali lampami naftowymi i, także widzisz, są pewne zakątki świata, gdzie ludzie, gdzie w ogóle by to nie zmieniło rzeczywistości.

0: wartości dla ludzi.
1: No, jakaś rodzinka żyjąca sobie w grocie w Afganistanie, nie? I pasąca kozy przy tej grocie.
0: A ja myślę, że nawet jakieś tam ciemne zakątki Rosji to też... To też pewnie byłoby, gdybyśmy tu panikowali, byli w szoku i tak dalej, tam by się zaczął po prostu kolejny normalny dzień, gdzie funkcjonujemy bez prądu, gdzie zbieramy jajka od kur, gdzie, nie wiem, doimy krowę i nabieramy wody ze studni, a potem palimy w swojej, nie wiem, kozie na środku chaty i robimy obiad, po czym, nie wiem, wieczorem, dopóki oczy nie są zmęczone przy świeczce, czytamy może jakąś
1: To by miało troszkę. Swoje plusy, no właśnie, ktoś by więcej czytał, ludzie by się spotykali, wróciłyby takie sposoby spędzania czasu, jak jakieś wspólne tańce, weselenie się, opowiadanie sobie historii, nie? Ktoś, kto potrafi fajne historie opowiadać, a trochę umiem tu w radyjku, tak. to będzie ceniony, będzie siedział i nawijał przy ognisku.
0: Tak, byłbyś obwoźnym, wiesz, jak zawsze podobało mi się, jak w westernach, czy gdzieś na Dzikim Zachodzie były takie obwoźni opowiadacze, teatr i tak dalej, byłbyś może takim obwoźnym, wiesz, nie wiem, jak to nazwać, rozmówcą, który by gdzieś, wiesz...
1: No kiedyś była popularna chyba. Popularna taka profesja w jakimś średniowieczu, taki dziad, co chodził od wsi do wsi i za jedzenie, za parę tam groszy opowiadał różne rzeczy, nie? Często się przedstawia takiego wędrowca.
0: No pewnie, i co? No i ludzie jakoś żyli, funkcjonowali, nie? Czemu nie? Nie wiem, czy ja jestem aż tak uzależniony. Znaczy, no tak mi się teraz wydaje, jak sobie siedzę w ciepłym mieszkaniu i przed komputerem rozmawiam z tobą przez mikrofon, przez słuchawkę, nie wiem, wszystko funkcjonuje i no ciekawe, czy na dłuższą metę jakie miałbym odczucia, skutki uboczne braku elektryczności, internetu. Nie wiem, ale ja mam wrażenie, że chyba nie byłoby to dla mnie takie przerażające. No. Takie proste życie ma w sobie jakąś taką tęsknotę za czymś innym, a do końca nie wierzę i jakoś nie czuję tego związku z nową technologią, z tymi wszystkimi pojęciami z nim związanym. Nie wiem, jakby może jestem za głupi, żeby zrozumieć, dokąd to wszystko prowadzi, a bardziej intuicją w życiu się kieruję.
1: A tak z innej beczki, słyszałeś o tym, że Jerzy Sztur dostał wyrok za jazdę po pijaku i spowodowanie kolizji i uszkodzenie rowerzysty. No zapierał się, że pierw się tam zapierał, w zaparte szedł, przez długi czas i nadal tak uważa, cały czas mówi, no ale co się stało właściwie? Panie redaktor, co się stało? Co ja takiego zrobiłem? I nie może mu przez gardło przejść jakieś tam przepraszam czy coś, bo on jest Jerzy Sztur, przecież legenda, no kurde.
0: To jest, wiesz, ja bym to nazwał w ogóle syndromem gwiazd PRL-u.
1: Może, no.
0: Którym się wydaje, że że jednak jest to przymknięcie oka, że trochę więcej można, że każde drzwi w Polsce są dla nich otwarte i gdzieś kolacja gotowa. No to jest człowiek tej daty, no wiesz, no, wyobrażasz sobie, że znaczy ja no jeszcze sobie wyobrażam, bo Jerzy Sztur był jednak był tą osobą, która gdzieś i filmy z jego udziałem były odkładane na tego pułkownika tak zwanego, czyli na tą półkę, bo był gdzieś tam zaistniał w kinie moralnego niepokoju, czyli końcówki już jakby powiedzieć dawnego ustroju, ale mimo to funkcjonował w środowisku, któremu wolno było więcej. Więc dlaczego nie? No, to było w Krakowie, z tego co wiem, to się działo. No, jego miasto, wiesz, teatry, restauracje, no pan Sztur, gdzie poszedł, wiesz, panie panie Sztur i panie Sztur. No i no co, ja mogę tylko, nie wiem, dla mnie to wydaje się bardzo sprawiedliwe, że potraktowano go jako przeciętnego obywatela w perspektywie prawa i wykroczenia, którego uzyskał. Spoko.
1: Nie wiem, bo on właściwie dostał grzywnę, jakieś tam 2000, 6000, ale nie czytałem nic, żeby tam było odszkodowanie dla tego rowerzysty, któremu uszkodził nogę, który tam się leczy, przeżył ten wypadek, jakoś został tam dotkliwie potrącony, to nie było jakieś tam lekkie stuknięcie, że się przewrócił z rowerkiem, tylko...
0: No to był, z tego co wiem, to był motocyklista.
1: Aha, to przepraszam, motocyklista.
0: To był motocyklista i... jakby Jerzy Sztur tam 3 lata pozbawienia możliwości prowadzenia pojazdów mechanicznych i tam chyba grzywna tak z tego bo czytałem o tym, z tego co mi się kojarzy, to chyba tam było 12 tysięcy złotych na fundację ofiar wypadków spowodowanych przez pijanych kierowców i chyba 4 czy 6 tysięcy grzywny na skarb państwa.
1: No z kolei swoje dochody przedstawił tak, że zarabia 6 tysięcy złotych miesięcznie. Takie przedstawiał. No może teraz zbiedniał, wiesz, to już nie są czasy jego świetności. Chociaż nie sądzę, żeby tak znana osoba, taka legenda zarabiała faktycznie 6 tysięcy złotych, no ale niech mu będzie. No ale widzisz, to chyba ludzie tak rozpieścili, zepsuli tych naszych aktorów, celebrytów, bo jak się zaprasza takiego Sztura przy każdej okazji jako eksperta od wszystkiego, pan się wypowie o tym, a co pan myśli o tym, i on tam bryluje i wszyscy do niego mistrzu, a co mistrz, tak. No taka legenda jak pan na pewno wie, i tak się każdy z nim cacka, włazi mu w dupę, podlizuje i mistrzu i o zdanie pyta, to on w końcu coś mu się w głowie robi i mu się wydaje, że jest faktycznie jakąś lepszą kastą, nie? Trudno, żeby było inaczej.
0: Ja myślę, wychodzę z założenia, że gdyby w tej sytuacji trafił na patrol starszych aspirantów, wiesz, policjantów czy bardziej związanych jakoś tak, to mogłoby się to potoczyć inaczej, ale tam chyba był problem taki, że to było oczywiście sfotografowane i nagrane, zarejestrowane, także nie miał szans. No. No bo jednak to jest Sztur. A zresztą w jego przypadku zawsze podchodziłem jakby do niego z pewną rezerwą, bo jakby zauważ, że on nie do końca był też tym takim dramatycznym aktorem, bardziej komediowym, takim przaśnym, taki, wiesz, który tam gdzieś zaśpiewał Śpiewać każdy może, czy Obywatel Piszczyk, czy oczywiście gdzieś tam te jego kreacje w Killerze, w dubbing, w Szereku. Dla mnie jego najlepszą rolą był film Wodzirej Krzysztofa Krause i Bohater Roku, jakby kontynuacja tej postaci. No to się tam bardzo wykazał, ale on głównie tam był stał na piedestale krakowskim ze względu na jego grę teatralną. Ale chciałem jeszcze tutaj dodać, że no, że on potem kreował się już w tym momencie. On wyreżyserował nie wiem, parę, czy dwa, trzy, cztery może filmy. Wyreżyserował, kreował się na takiego intelektualistę, wiesz, takiego trochę Cholubka, coś z takich legend, nie? Chciał może jak coś jako Zanussi, czy coś ten, chociaż wydawało mi się to trochę na siłę w jego przypadku. No i co, zawsze rzeczywistość weryfikuje i tak się stało, jak się stało. No. Nie mam do niego jakichś złych emocji. Popełnił błąd, jak wielu ludzi w tym kraju. No, No i cieszę się, że tylko, że odpowiedział za swój czyn. To jest najistotniejsze.
1: No niby tak. Tych aktorów można rozpoznać, który to level, czy już arcyguru, czy jakiś tam, czy pomniejszy, po tym, że tej legendzie, temu guru, to zawsze się daje nieograniczony czas i on może tak cedzić słowa i mówić: pani redaktor, powiem pani, tak, że tak. Ja to widzę, i nikt mu nie śmie pisnąć, przerwać, a jakiś tam niższy, to zaraz maksymalnie dwa zdania i lecimy dalej, bo to musi być dynamika. A tak nie mogłem sobie przypomnieć, kim jest inny taki bardzo znany ekspert muzyk, co go ciągle zapraszają do telewizji, a to śniadaniowej, a to a to obiadowej, a to kolacyjnej, i on się na przeróżne tematy zawsze wypowiada. I nie mogłem sobie przypomnieć nazwiska, wpisałem na Google tylko muzyk, ekspert od wszystkiego i wyskoczył mi od razu Zbigniew Hołdys. Ekspert od wszystkiego. Wspaniały muzyk, który od 30 lat żadnej płyty nie nagrał, ale jest guru i tysiące jego zdjęć z gitarą, z syntezatorem, tu się wypowiada w programie, w telewizji, o polityce, o gospodarce, o religii, o papieżu, o wszystkim. I tylko, że no i taka legenda, tylko, że od 30 lat nic nie nagrał.
0: No to prawda, a jeżeli chodzi o tych aktorów, to zawsze jest, wiesz, gdzieś ten taki apaszka bądź szaliczek.
1: Widzę, i Hołdys też w apaszce. No tak, można poznać. Dobry dałeś, jak ma apaszkę, widać, że to jest artysta. Pamiętam, tak, mój ulubiony Grzegorz Rosiński, no ja zawsze go bardzo lubiłem i szanuję jako mistrza rysunku i w ogóle twórca Torgala. No i jakiś reportaż z nim włączam, a on z kieliszkiem wina w apaszce, a w tle pastele jeszcze jakieś, wiesz, i le artist.
0: No, to jest dosyć znamienne. A no, paradoksalnie na przykład Marek Kondrat, tak zwykle jak w tych jego wystąpieniach gdzieś można na YouTubie czy wywiadach, tak luźno raczej, on taki luźny, zresztą już powiedział, że nie chce mu się grać, gdzieś tam ma jakiś swój biznes i, wiesz, korzysta z życia i
1: winka robi, no.
0: Bezpardonowo jakby wypowiada się o tym swoim środowisku i jakoś tam, nie, a na przykład są takie osoby, które się kreują właśnie na takich teoretyków teatru, teoretyk filmu, obrazu. No, ale dlaczego nie? Nie można odebrać zasług dla polskiego kina Jerzemu Szturowi na pewno.
1: Ale jak się popatrzy na ten świat aktorów, no celebrytów to w ogóle już, ale aktorów, scenarzystów, reżyserów, muzyków, no to strasznie takie towarzystwo w gruncie rzeczy. Tam sami są rozwodnicy, problemy z używkami, skandale, wiesz, że coś rozwalił, pobił, zgwałcił, molestował. Ile było już tych spraw, że molestowali nieletnie? Przecież to, no, mówi się, że to Hollywood jest strasznie splugawione. No i taki świat, a my się nimi jaramy, nie? I znowu nas to zbliża do takiej jakiejś chorej wizji świata, idiokratycznej wizji, albo wizji rodem z tego filmu Nie patrz w górę, no gdzie właśnie są bogami, gdzie boginią jest, uwielbianą przez wszystkich, jest jakaś lambadziara, która co drugie słowo mówi bez kitu, nie? Bez kitu. Więc mówię, po prostu nie nagram tej płyty już teraz, koniec z moim kanałem na YouTube, bez kitu. I wiesz, a wszyscy zasłuchani, i to jest ta gwiazda, nie? Wokół w której się wszystko kręci. Nawet jest na końcu scena, gdzie ludzie już zrozumieli, że ziemia zostanie zniszczona, jakoś tam się pogodzili z tym. Przepraszam, bardzo, donejcik.
2: Ekspertem radiowców jest krawiec i kropka krwa mać.
1: Ekspertem radiowców jest krawiec i kropka kufa mać. Taki komplement, Gogor, dzięki. No, bardzo miło, bardzo miło. Dzięki. No, co chciałem powiedzieć? Aha, no i tam na końcu taki się odbywa koncert, gdzie znowu ta Lambadziara z pierwszej sceny powraca na scenę i śpiewa jakąś piosenkę taką pożegnalną w stylu, troszeczkę w stylu Edzi Górniak, nie? Śpiewa o tym, że odejdziemy i co z tego i koniec świata i jeszcze wplata to w tą swoją seks-aferkę ze swoim byłym. On też tam się na scenie pojawia. No takie totalnie groteskowe to wszystko jest, nie? A jednocześnie tak bliskie naszej rzeczywistości, tej głupiej, takiej durnowatej.
0: Tak, jak ja oglądałem ten film, ale nie pamiętam akurat tej sceny, ale tak sobie wyobrażam to właśnie, że takie, wiesz, piosenka pożegnalna i ludzie, wiesz, świecą latarkami z telefonów na publiczność.
1: Tak, tak. Tam wręcz no do granic totalnego absurdu tak przejaskrawiono tą właśnie naszą rzeczywistość TikTokowo, Facebookową, gdzie liczą się lajki. To było też trochę fajnie pokazane w filmie On wrócił, o Hitlerze, który wrócił. Już o tym filmie sporo gadaliśmy. Genialny jest, genialny. Jedna z genialniejszych komedii wszechczasów, moim zdaniem, bo ona jest bardzo mądra jednocześnie. Jest niesamowicie śmieszna i bardzo mądra, taka zmuszająca do różnych refleksji ciekawych. No i tam było już to pokazane, takie troszeczkę też ten taki durnowate reakcje na Hitlera, nie? Że wszystko wokół tego Hitlera się kręciło wokół tego, czy on zabił pieska ostatecznie, czy nie zabił, że no coś tam jednak ma trochę racji, tego, takie... Wiesz,
0: W każdym razie przebił się, bardzo szybko się przebił, wykorzystując swoje doświadczenie, wiesz, jak tam była też taka scena, że był w tym tokszole jakimś takim totalnie jakimś takim głupim, jarcarskim, jakby był u Szymona Majewskiego. I nagle zaczął, wiesz, przejął kontrolę nad tym całym widowiskiem.
1: Ale pierw milczał.
0: Stosując jakąś pauzę.
1: Tak, nie, on tak bardzo długo milczał. On tak bardzo długo milczał i tworzył napięcie, aż w końcu przekuł ciszę w dźwięk i przedstawił swój granitowy światopogląd.
0: Dokładnie, dokładnie. A wiesz, że powstał odpowiednik, on wrócił z Mussolinim we Włoszech.
1: Włoski film. To ciekawe.
0: Powstał, że Mussolini też gdzieś tam w jakiś, na skutek jakiegoś tam przeniesienia w czasie, wiesz, odrodził się i oczywiście był temat imigranci, nie? Co, wiesz, tak gdzieś Mussolini, co wy robicie w ogóle, co wy robicie, kogo wy tu wpuszczacie do naszego kraju? No tak, no i to był nośny temat, no bo większość tam społeczeństwa, no zobacz, a teraz to już jakby nie mówi się w ogóle o imigrantach, Kasia, już ta strona w książce złotych. Tego, sobota jest, ten rozdział jest, został już, wiesz, też musi już jest być. Za nami. Jakby ktoś tak przekładał kartki w książce, nie, tu imigranci, tu coś, tu zarazy, tu coś, już jakby mamy to za sobą.
1: Dzięki, rzekł krawiec, gdyż kątem oka ujrzał, że przyszedł właśnie donate od Kasi. Sobota jest, krawiec jest, donejcik też musi być. Jeszcze Matt jest. No i wy jesteście. I Kasia jest. I 40 zł jest na koncie. To najważniejsze. A tak serio. No właśnie, ta kasa tam... Nie wiem, czy pamiętacie, ale w Idiokracji też się wszystko tam wokół kasy kręci. Tam ludzie strasznie za kasą byli. Mieli też tatuaż takiego chipa. Byli wszyscy zaczipowani tak naprawdę. No, coś łączy te filmy. Mi się... Ciężko je porównywać, bo to są jednak różne trochę filmy. Idiokracja jest bardziej zwariowana. Bardziej taka, no humor taki... Humorek, wiecie, taki troszeczkę... inny, no ale Nie patrz w górę, to jest jednak taki film, który na mnie wpłynął mocno. Nie powiem, że tak jak Matrix, ale jednak to było mocne uderzenie. Nie,
0: jakby jeżeli chodzi o ten, o Idiokrację, to kiedy pierwszy raz widziałem ten film, bardzo mnie rozśmieszył. Potraktowałem to jako głupią komedię, nie wiem, coś z rodzaju Sandler, wiesz, coś takiego, wiesz, taki film. Ja myślę, że z takim samym założeniem twórcy tego filmu podchodzili, Bo nie spodziewali się, jak rzeczywistość zweryfikuje to dzieło. Jeżeli chodzi o Nie patrz w górę, to no to społeczeństwo już było doświadczone, wiesz, już mieliśmy te wszystkie te ingerencje z zewnątrz odnośnie naszego życia, poczucia prywatności, wolności, także to już był zupełnie inny odbiór nastawiony. Film był na taki tor bieżący jakby. A jeszcze się w tym filmie podobało, że Leonardo DiCaprio, który grał tego profesora i ta jego młoda asystentka, która właśnie odkryła tą kometę, nagle między nimi powstał konflikt, ponieważ Leonardo DiCaprio, który tam grał takiego nerda w okularach, zaczął zapraszany być do telewizji, te wywiady i w ogóle jakieś wzbudził zainteresowanie swoją osobą i nagle porwał go, mimo tej świadomości zbliżającego się kataklizmu, porwał go ten nurt komercjalny i tam zaczął Filip romansować tą swoją z tą redaktorką i zmieniać się, przebierać, chodzić na bankiety. On tam przechodził taką przemianę, która bardzo szybko się skończyła, kiedy nawiedziła, z tego co pamiętam, nawiedziła chyba go z tą redaktorką w hotelu podczas tego romantycznego romansu jego żona, która mu dowiozła leki na to, że tam jest alergikiem, coś tam, zweryfikowała go. Bardzo szybko opierdoliła i...
1: Ona przedstawiła instrukcję obsługi Randala, bo tak się główny bohater nazywał, i wyciągała kolejno leki. Tu na przerost prostaty, tu na coś innego i tak cały, i rzucała w niego tymi lekami. No ciekawe jest w tych filmach takich katastroficznych, że często ludzie zaczynają dopiero żyć w obliczu tej katastrofy, tego nieuniknionego. Wychodzą na ulicę, tam śmieją się, bawią, coś się zaczyna z nimi takiego dziać, zaczynają czasami ze sobą normalnie rozmawiać, nie? Na końcu jest scena, gdzie oni jedzą, siadają przy stole, coś takiego rodzinnego bardzo, coś takiego trochę zapominanego już. Dzisiaj to takie czasy, że każdy je sam, może w skrytości. Ja to zawsze tak miałem, ze mnie się trochę tak śmiali i patrzyli tak krzywo, bo jak jakiś zwierz, zawsze biorę żarcie i się gdzieś chowam, nie? No a to siadanie przy stole, wspólne jedzenie, a tam jeszcze oni jako ateiści złapali się za ręce. I okazało się, że tym, który potrafi, o dziwo, jedyna osoba, która potrafi jakąś modlitwę odmówić, to jest taki skejt, taki głupkowaty skejt.
0: Tak. To jest fajny aktor, ten on się nazywa jakoś Chalamet, to ja jakoś tak nie potrafię wypowiedzieć tego jego nazwiska. Tak, on grał tam właśnie takiego, miał chyba tam zielone czy różowe włosy i był taki ogólnie... że tam no, miał takie podejście, no nie? A, luźne. I tak. O, ale to było fajne, to było takie ludzkie. A w przypadku tych Cate Blanchett, która grała tam tą redaktorkę z tym swoim partnerem, gdzieś tam siedzieli w jakimś barze i po prostu tam gdzieś w ostatniej chwili pili drinki, ogólnie, no, nie wiem, jakby zatracili na rzecz swojej kariery no właśnie takie przywiązanie do, nie wiem jak to nazwać, do właśnie tego co powiedziałeś o tej ostatniej wieczerzy.
1: No tak, żeby spędzić
0: takimi produktami rzeczywistości.
1: Wiesz, tak spędzić czas ze sobą, pogadać, odezwać się do człowieka, podzielić się tam czymś, nie?
0: A ty, tak Krawiec, się... jak byś spędził swoje ostatnie, powiedzmy, 48 godzin? Bo mamy tak, jeden dzień, noc, dzień i powiedzmy, że następujący zmierzch przynosi katastrofę i wiesz, jesteś pewny, że zginiesz.
1: Nie wiem, może wszedłbym...
0: W sensie w perspektywie takiej, że wszyscy giniemy, nie? Nie, że jest jakiś wykonany wyrok śmierci na tobie, tylko że żyjemy już w tym chaosie i masz ostatnie 48 godzin.
1: no bardzo mało czasu, żeby coś konkretnego zrobić. Może by się skończyło na wejściu na antenę i na pogadaniu sobie z ludźmi, z tymi, którzy też by mieli na to ochotę w tym czasie.
0: Fajnie, że to podkreśliłeś, bo dałeś teraz taki jawny sygnał, że to jest dla ciebie ważny, jakby ważny obszar swojego życia, tak? Ten kontakt z nami.
1: No, gdyby nie było to ważne, to folder, gdzie mam tutaj trochę linków, dzisiaj nie miałby numeru 393, a to są same luźne gadki, ile było różnych audycji, nie? Więc tak z 2000 może się zbierze już tych audycji, nie? Coś. Ale tutaj właśnie, ja mówiłem wcześniej, że Chińczycy. A propos tej asteroidy, która właściwie to prawdopodobieństwo, że ona, że jakaś w nas uderzy, cały czas nad nami to wisi jak miecz Demoklesa. No ale teraz NASA zrobiła, to jednak nie Chińczycy, NASA, jest sukces takiej akcji, gdzie udało się właśnie rozwalić asteroidę. A już tu nagłówki w mediach popularnych, też takie jak żywcem wyjęte z takich głupkowatych mediów, ale właśnie Nie patrz w górę czy Idiokracja. Jako ludzkość możemy czuć się bezpiecznie w obliczu zagrożenia z tytułu planety. Już tam coś się, jeden eksperyment się udał, już jesteśmy bezpieczni, możemy się zająć teraz w końcu znowu ważnymi rzeczami. W ogóle tego newsa znalazłem, to jest jakiś Geek Week na samym dole gdzieś tam, bo na górze są ważniejsze rzeczy, że Torbicka ma nową torbę, a Kożuchowska nowy kożuch, nie? To ważniejsze.
0: Tak. A Stęka zbiera Stankę. No ale te komunikaty. O, żyjemy w świecie komunikatów. W ogóle czekaj, dzisiaj gdzieś tam przeglądając informacje, gdzieś tam przesunąłem informacje, nawet nie chciałem wchodzić, ale był nagłówek: Maryla Rodowicz przyznaje się do niepełnosprawnego dziecka z Danielem Olbryskim, które oddali do okna życia.
1: No. Jest to też pytanie, jak się czuje? No, dobrze. A ty, Mat, dobrze się czujesz w miarę? Wszystko zdrowy jesteś? Nic ci nie dolega?
0: Czuję się średnio w sumie, nie. Średnio. Na pewno nie optymalnie. Brakuje mi do optymalnego samopoczucia jakieś 30%. Mam dzisiaj dosyć obniżony nastrój. I to jest związane z tym, że postanowiłem zadzwonić i porozmawiać.
1: No i bardzo dobrze. Przypominam, że dostałem jakąś paczkę. Przyznać się, kto to wysłał mi paczkę, za którą miałbym zapłacić prawie 50 zł na paczkomat. Kto to? Przyznać się. No, nie ale powiem, że korciło, żeby odebrać. Taka ciekawość. Nie wiem, co tam jest. Może stolec. Potem byście się śmiali, tak? Że krawiec płaci za kilogram stolca 50 zł. No.
0: A może... Tfu! Siki.
1: Fuu, siki. Niedobre. Kononowicz, tak. Teraz jak...
0: A nie wiem, co tam u nich właśnie.
1: No, ostatnio Kononowicz powiedział, ja muszę tu posprzątać faktycznie, bo przyjedzie do mnie, jest umówione, przyjedzie Joe Binden. Joe Binden tu mnie odwiedzi. Nie wiem, czy to mu się takie mitomaństwo, bo on jest, wiesz, no, za prosty człowiek, żeby tak świrować pawiana i z poważną miną takie rzeczy opowiadać, bo może faktycznie chciał przekonać, że ma takie znajomości, że zna samego Joela.
0: Może, a wiesz, on ma takiego suflera tam pod tym stolikiem i mu tam ten sufler mu tam zapodaje.
1: Były kiedyś takie teorie, że Kononowicz tak naprawdę jest całkiem łebski, ogarnięty i inteligentny koleś, który jest świetnym aktorem. I wiesz, jak nagrają te wszystkie sceny, to on idzie tam na przykład do tego Jarka i mówi, no jak to wyszło, Jarku? Myślisz, że podkręcisz to trochę? Może właśnie powiem Joe Binden, tak? Że Binden do mnie przyjedzie. No dobra, no to lecimy. Akcja. Jareczku, ja sobie powiem, jedno, że ty gówno, wiesz, w dupie byłeś, do mnie Joe przyjedzie dzisiaj. No i tak gra po prostu, nie? No, to, Jak myślisz? Chyba to raczej nie.
0: Miałem dokładnie tą samą wizję wielkiego eksperymentu społecznego, który polegał właśnie na zorganizowaniu zjawiska szkolnej, zaangażowaniu genialnych aktorów, którzy właśnie w ten sposób wcielają się w swoje role i jakby eksperyment miał polegać na odbiorze społecznym.

0: ludźmi. Jest to taki szeroko zakrojony eksperyment, który, nie wiem, każe im być anonimowymi przez dłuższy okres życia. Jakby teraz jest kontynuowany. Taki jest tworzony coś w rodzaju paradokumentu.
1: Okazuje się, bo były też tutaj dyskusje o tym, jak bardzo i czy w ogóle w gruncie rzeczy Kononowicz jest wykorzystywany przez innych, czy mu całą kasę zabierają. No wychodzą cały czas tutaj rzeczy, że on dostaje kasę i od Sratka, i od Jarka, i to tak niemało, wiecie, żadne tam 400 zł czy coś, on tak... Myślę, że on takiego kieszonkowego to z parę koła dostaje. W ogóle jest ostatnio bardzo zadowolony. Był taki odcinek, gdzie tam się rozliczali. Cały czas mu coś tam kupują, sprzęty. I idzie kasa, nic nie musi robić. Przecież ma żarcia po uszy, w ogóle zawalone te lodówy, napoje w magazynach.
0: Zodiak zarabia.
1: W Zodiaku.
0: Taksówkarze.
1: Taksóweczkami sobie śmiga, źle nie żyje. To was stać, żeby sobie wszędzie jeździć taksóweczką codziennie i zamawiać sobie codziennie jedzonko, żeby wam przywozili? No, chyba
0: no i jeszcze majora spontaniczne wyprowadzki i wynajmy. Zawsze mnie interesowało, jak te wynajmy, czy on jest w stanie, wynając sam sobie mieszkanie, czy to jest dla niego zorganizowane przez jakąś grupę, która chce go wykorzystać i wynajmuje mu to mieszkanie, bo sądzę, że to bardziej chyba w tą stronę, nie? Bo tam różni ludzie go zapraszali, gdzieś był w Krakowie kiedyś, coś pamiętam, jakieś wynajmowane mieszkania i tam dopóki to trwało, potem już tam było przegięcie, także wiadomo, że to musiało się skończyć, ale ktoś pewnie zarobił.
1: No to jest świetna osoba do zaproszenia. Gdybyście kiedyś wpadli na taki pomysł, na pewno by wam się udało załatwić, tylko doliczcie sobie do kosztów pranie tapicerki samochodowej, bo zostawi wam tam parę kleksów i zasmrodzone trzeba będzie z 2 tygodnie wietrzyć. Liczcie się z tym, że wyprosi z waszej imprezy waszych gości, bo też mu się to zdarzało, że wygoni po prostu, bo mu się nie spodobają, wygoni, że wam coś ukradnie, jak u Daniela Magicala przecież jakiś tam garnek mu, jakiś samowar mu ukradł, zabrał cały alkohol, co był do reklamówek, żeby do domu mieć, co tam się dało, zabrał. Więc świetna osoba do zapraszania, nie? Dowcipem tryska świetnym.
0: Błyskotliwością. Albo że krawiec zagramy w skojarzenia odnośnie uniwersum szkolnej. To czy hasło, rzecz, czynność. Wiesz, ja mówię na przykład Asterka, ty mówisz Lublin, wiesz, i może zagramy, kto się wyczerpie z pojęć szkolnej.
1: Dobra, no to na przykład zacznę od twarożek.
0: Nachy.
1: A ty się nie zesrałeś? Ogółem? Nie, to nie wiem.
0: No nie,
1: to...
0: no ograniczmy się do jednego pojęcia, jakby jednego słowa.
1: No to ty zacznij. To ty zacznij może.
0: No to mleko.
1: Boże.
0: Obraz.
1: Z naszym wielkim rodakiem.
0: No ale ty kontynuujesz, a miałeś odpowiedzieć, wiesz, jakby skojarzeniem. No dobra.
1: Obraz? Czekaj, nie, to zatrzymaliśmy się przy obrazie świętym. Ruszanie skórą. Bo nie wiem, czy kojarzysz, bo było przy obrazie świętym ruszanie, major ruszał skórą, co jest mu wypominane do dzisiaj, że bardzo zgrzeszył przez to. Musiał za to w kościele przecież przepraszać.
0: Ja pamiętam obraz patrona cukrzyków Trynkiewicza.
1: Ktoś mu wysłał kiedyś obraz świętego Trynkiewicza, tak?
0: Tak, i to był patron cukrzyków i tam był cały list dołączony swoją drogą, bardzo dobrze skomponowany. Tam był bardzo bardzo wiarygodny, także Konon oczywiście łezkę puścił.
1: Tak, to taki popularny trolling właśnie, coś z

0: Trynkiewiczem, albo proszę pozdrowić Stepana Banderę, na przykład.
1: Tak. No, niespożyte granice wyobraźni.
0: No, zastanawiam się w ogóle, czy Krzysiek faktycznie ma tą cukrzycę, bo on jakoś tak żyje normalnie, sobie nic mu nie jest, a pije Coca-Colę, cukierków sobie nie żałuje, jakaś tam czekolada. Wiesz, on jest tak dziecinny i tak nieświadomy, że on jak nikt nie widzi, to on pewnie może całą paczkę ptasiego mleczka sobie wtrążolić, nie? I się cieszy. Więc, a nic mu się nie dzieje.
1: A i to ma lat w zasadzie, nie wiem. Myślisz, że ma z 60? Chyba nie. On jest tak, nie wiem. Nie wiem, czy jest po 60.
0: On ma chyba 55, coś takiego.
1: No, przed 60. Także no myślę, że to pierwsza odpadnie mu stopa ze względu na właśnie na ten tryb życia. Na pewno ta stopa cukrzycowa jest tym kamieniem milowym w umieraniu.
0: No, niestety ten cały Jarek, dawniej myślałem, że to Jacek, ale jednak Jarek od psa Arona, widać, że on mocno bagatelizuje całą tą sprawę, bo na jednym z ostatnich nagrań tak się odgrażał do widzów. I co, wy mówicie, że jakaś cukrzyca, co tu, tamtego, a tu nic nie ma. No, czyli tak macha ręką na to wszystko.
1: Ale krawiec to nie gramy, czy co? No, bo odpłynąłeś zupełnie w te skojarzenia.
0: No, nie wiem, czy mi się chce dalej w to grać.
1: No, dobra. Przestrzeń.
0: Jestem w tym kiepski.
1: No ale ja myślę, żebyś wiele wykreował odnośnie szkolnej, wiesz. Mleko, kantorek, las, taksówka. Można jechać, bo tam się wiele zodiak. Bigos.
0: To taki fajny świat, w którym się dzwoni na taksówkę, żeby ci taksówkarz przywiózł na przykład mleko. Butelkę mleka, bo masz chętkę, akurat ci taksówkarz przywozi.
1: Mleko.
0: A kto bogatemu zabroni?
1: A, tak, wiesz, taką beczkową z mleka. Wiesz, mieć zapas mleka. I ciągłą biegunkę ze względu na to. Ja nie wiem, czy to jest takie jakiś zabobon przeświadczenia Kolonowicza, że im więcej wypiję mleka, tym będzie zdrowszy.
0: To jest takie proste myślenie. Mleko jest zdrowe. Mleko jest zdrowe już. I dlatego on popija mlekiem nawet śledzia. On ma takie upodobania, że śledzia, popije mlekiem.
1: No. To jest obrzydliwe w ogóle łączenie jego z tym mlekiem i ta jego w ogóle cała charakterystyka. O, coś okropnego.
0: Ale coś tam są jakieś zmiany na szkolnej, bo w tych ostatnich kilku odcinkach to ten Jarek ostro ruga, beszta, strofuje i traktuje wręcz jak takie małe dzieci zaczął traktować tego Majora i Krzyśka, co tworzy komiczne sytuacje, bo rzuca do nich takie teksty różne, takie jak się do dziecka rzuca w stylu, no nie wiem, dobra, to teraz daj mu to i on się będzie bawił, a ty powiedz, ile to jest 2 plus 2 razy 2? Zostaw to, gdzie tymi łapami? No, już zepsułeś, pobrudzisz. Gdzie tą girą tu? A kiedy się umyjesz? Już jutro masz być umyty, ja przyjdę, będę sprawdzał. I wiesz, tak gada z nimi jak z dziećmi w przedszkolu trochę, nie? Jakby ich wychowywał. Ale to dobrze.
1: Ten Jarek, czy to jeden z tych opiekunów tam takich, co przychodzi od dłuższego? Ja powiem ci, zatrzymałem się, bo ostatnio nie śledziłem. Zatrzymałem się na momencie, w którym Major się wyprowadził. Tak, ostatecznie. 10. raz.
0: No to wrócił już, teraz jest właśnie...
1: Już wrócił, wiadomo.
0: Już po powrocie, nie? Już jest jakiś czas po powrocie.
1: Przeszedł przez bramkę, rozumiem.
0: Tak. No niedługo może przejdzie na drugą stronę tęczy, bo znów zaczął ten rozpuch wąchać, bo musi odpocząć w jakiś sposób od tego wszystkiego. No, więc... No, ciekawe,
1: kurwa,
0: że...
1: ma i tak zdrowie, powiem ci.
0: No mają zdrowie, oni się nieźle trzymają, jak na taką... Jak
1: ja
0: na
1: się zastanawiam.
0: Cukrzyca, rozpuch, a oni się trzymają jak, kurwa, jak młody Bóg jeden z drugim.
1: No tak, bo ten Major to on tak... Nie pił, on tak za dużo nie pił. Jakieś tam wystarczyło tam jakieś 2 piwa i on się upijał od razu, nie? I taką zacząłem obserwować w tym zjawisku szkolnej ten wpływ tego nitro na na Majora pod względem tych wyniszczałych komórek mózgu, które, nie wiem, można wywnioskować, że są mniej wyniszczające aniżeli nadużywanie alkoholu, ponieważ on tam zawsze sobie coś zjadł, coś sobie ugotował, tak? A potem sobie już ten rujnował ten mózg tymi oparami. I on może być tak, że on te podzespoły wątroba, trzustka, żołądek, jelita, on może mieć nawet nieźle zachowane, o ile ten jego mózg jest już taką, wyobraźmy sobie taką wysuszoną pestkę od brzoskwini. I może, wiesz, ta jego siła polega na tym, że on właśnie przez ten eter, który wdychał, zachowuje tą fizyczną kondycję, ale umysłowo jest wyniszczony. No i co, ma dostać raka mózgu jedynie, no bo możemy tak eksperymentować ze względu na obserwacje jego funkcjonowania.
0: Panie doktorze, czy to rak, a lekarz na to tak, tak, tak. Ciekawe, czy ty lubisz zgadywanki? Z jakiej audycji, z jakiego słuchowiska to jest fragment piosenki?
1: Jeszcze raz, panie doktorze.
0: Panie doktorze, czy to rak, a lekarz na to tak, tak, tak. Nie zgadniesz na pewno.
1: Słyszę.
0: Szczególnie
1: jeszcze raz słyszę.
0: Specjalnie coś takiego ci trudnego dałem. To jest rodzina Poszeprzyńskich, to Marylka śpiewała. A widzisz. No,
1: to rodzinę Poszeprzyńskich oczywiście, że znam. Moją ulubioną postacią w rodzinie Poszeprzyńskich był Maciej Zębaty, który był synem.
0: A to nietypowo, zazwyczaj wszyscy wybierają nie. Dziadka Jacka kultowego, nie?
1: No, był dziadek, tak. Marian Kobuszewski, Franczewski.
0: Jan, przepraszam, Kobuszewski chyba, nie Marian, nie?
1: Jan Kobuszewski. A mamę, nie pamiętam nazwy tej aktorki, ale ten syn był taki, on był taki, że on coś chciał zmienić. On miał jakoś, on tak trochę tak spokojnie i racjonalnie rozmawiał. I od razu był rugany przez ojca, potem przez dziadka i przez matkę. No.
0: Cicho, Maurycy, nikt cię nie pyta o
1: tak,
0: zdanie.
1: Tak, tak, tak. Tak,
0: no, Hanna Okuniewicz w roli Marylki, Piotr Franczewski, Jan Kobuszewski i Maciej Zębaty. No, fajna rodzinka, taka polska rodzina Adamsów w zasadzie. To było chyba wzorowane, bo oni też są tacy trochę na to modłe. Przecież Marylka
1: upiorni.
0: Pracowała... Tak, tacy trochę gotyccy jakby... Znaczy, może nie gotyccy, ale horrorowi. O, horrorowi, bo Marylka pracowała przecież w prosektorium, przy trupach. Maurycy ma takie grobowe poczucie humoru też i fascynuje ich wszystkich. Śmierć, krew, trochę tak to czuć. A nawet cieszą się, że tam rzucił kamieniem w dziadka Jacka i zabił go chyba. I się cieszą, nie? No to taka rodzina Adamsów. No dokładnie kopia, tylko na perelowską nieco modłę. No i coś jednak innego, bo to jest zagrane tak w sposób teatralny. Świetni aktorzy, świetna interpretacja roli, nie? Przygotowanie. To wszystko nie jest takie przypadkowe czy improwizowane. Dziś jestem przekonany, że było to nagrywane wszystko na jeden strzał, na jeden shot, taki one shot, bo tam się mylą od czasu do czasu, przejęzyczają, nie? No to gdyby to było nagrywane i montowane jakoś z kawałków w studio powolutku, no to by wycięli różne wpadki, nie? Ale nagraliby duble.
1: Tak, Krawiec, bo wyobraź sobie, że na przykład nagranie w Polskim Radiu trwało od, mieli dostępne studio od godziny 11 do godziny 13, a o 13:10 był wydawany obiad w bufecie i trzeba było się wyrobić.
0: Jak nie przyszłeś, to już nie dostałeś.
1: Skąd?
0: No tak, No, to, ale żebyś wiedział, że to tak było, jak mówisz w sumie, nie? No bo tak na to były takie czasy, że wiesz, że trzeba się zapisać. Przecież nawet wydawcom wydzielano farby, papier, wszystko było, wiecie,
1: no, tak sobie żartuję,
0: reglamentowane. Czas też musiał być reglamentowany tutaj.
1: Tak sobie żartuję pod tym względem, ale tak jak mówisz, no... Zresztą czytałem taki wywiad z Franczewskim, który bardzo narzekał, że w dzisiejszej rzeczywistości jego koledzy, młodzi aktorzy, aktorki i tak dalej, oni żyją tak bardzo, bardzo higienicznie i tak żyją bardzo zsynchronizowanie i jakby on z jego perspektywy już aktora, który tam, wiesz, wszystko widział, dla niego to wydaje się trochę takie ograniczające dla artysty, no ponieważ w jego pokoleniu to wszystko było bardziej spontaniczne, takie elastyczne, jeżeli chodzi, nie wiem, o pracę w różnych, z różnymi ludźmi, w różnych rzeczywistościach, z różnymi tekstami i tak dalej. I dla niego zawsze było istotne to, że ta integracja, wiesz, jest szeroko pojęta, jakby atmosfera i tak dalej. I on bardzo, bardzo w tym wywiadzie polubował na tym, że młodzi artyści, aktorzy, jego koledzy młodzi wiele tracą na bazie tego, że, no, że nie mają tego życia wewnętrznego, tego czegoś, co często nie wyczuwają atmosfery, które powinny panować przy tworzeniu jakichś dzieł. No a kto jak to Franczewski, może coś na ten temat powiedzieć. Bardzo charyzmatyczny człowiek.
0: No bardzo. On nawet jak się wciela w tą rolę Grzegorza, no co Grzegorz jest szmatą, jak wiemy, szmatą, jest ciekawa postać, przecież odcinek, w którym on zostaje kierownikiem toalety i taki dumny przychodzi, że został dziadkiem kiblowym i od razu nabiera wiary w siebie, staje się w dechę ważny, musztruje wszystkich, jakieś przemowy układa, nawet Marylce dał w dziób pierwszy raz, taki się poczuł pewny siebie, bo został kierownikiem kibla toalety. To jest... I on nawet wtedy ma charyzmę, nie?
1: Ale jak on... Bo on ma ten charakterystyczny głos, a w tej audycji ja miałem zawsze wrażenie, że on już tak piłuje to gardło, bo on zawsze tak na takim... wdechu, on takim pół wydechu, coś takiego już tak, że on nabiera powietrze i on tak już tak do granic możliwości wykorzystuje ten swój aparat mowy, wiesz, i on już tak był, tak podkreśla tą chrypę.
0: On się potrafi niesamowicie wydrzeć, nie? On się w tej audycji tak obłąkańczo często drze. To tak, w ogóle to też ludziom się może wydaje, że w temacie aktorstwa to takie rzeczy, jak właśnie jakieś wydarcie się, coś, to jest najprostsze, a to wcale nie jest takie super proste się wydrzeć fajnie, w jakiś efektowny sposób, żeby to nie brzmiało sztucznie, a on się tak obłąkańco tam przy różnych okazjach drze. Był odcinek, gdzie tajemniczy złodziej w mieszkaniu się pojawił i członkom rodziny ginęły kolejno ich skarby. To były takie skarby, no wiecie, jak u Poszeprzyńskich, na przykład Grzegorzowi zginęła jego puszka po rybkach, w której jest jakieś, nie wiem, może trzymał jeszcze skarby. I on jak się dar wtedy, gdzie? Nie ma mojej puszki! I szalał.
1: Dokładnie to świetnie określiłeś, że tak obłąkańczo z niego wychodził właśnie jakiś taki, tak wyrzynał to gardło po swoim
0: Taki wariat.
1: Szorstkim, ściernym głosem po prostu. To było coś niesamowitego, ale to te audycje no, tam trwały, nie wiem, powyżej 10 minut. Na pewno nie, tak nie? To były takie krótkie szoty. Ale no, to widać było, słychać było, przepraszam, że tam wysiłek był włożony w to, taki nieodparty. Może mu pomagało na przykład jego styl życia, wiesz, bo na przykład nagrywane to było rano, potem jak, nie wiem, wieczorami może po jakichś bankietach Franczewski przychodził i ten głos naturalnie stawał się taki, nie wiem, Ja bym to porównał do takiego odbicia gąsienicy na ziemi, taki grudy takie po prostu wypowiedziane.
0: No od samego jakiegoś biesiadowania takich rzeczy to nie sądzę, żeby aż tak się zmieniał. Musi mieć wrodzone ktoś czasami. No, on ma niesamowity niesamowitą skalę, temp i taki ma gruby ten głos, nie? I potężny po prostu.
1: A w ogóle co u niego? Bo ja nie słyszałem nic ostatnio w ogóle o Franceskim, jak on tam... Ciekawe, czy coś robi.
0: No, z przykrością stwierdzam tak,
1: że on nie żyje,
0: obserwując... Nie, żyje. Żyje, ale obserwując takich różnych aktorów starego pokolenia, właśnie różnych starszych piosenkarzy, aktorów, ale też jakichś, nie wiem, ludzi z życia, których znam, to widzę, że dziadzieją ludzie okrutnie. I kiedyś ktoś, kto miał taką, wiesz, charyzmę jeszcze nie tyle młodzieńczą, co jakąś taką miał... Czuć było jeszcze, wiesz, jakąś werwę, dynamikę, to dzisiaj kapcanieją strasznie często tacy ludzie. Tak przykro się patrzy trochę, nas to też czeka, wszystkich nas to czeka, nie? Pewnie. Niektórych to uderzy pewnie bardziej, innych mniej. No ale ja chciałbym, nie chciałbym tak zdziadzieć, taki pierdołowaty się zrobić, nie? Chociaż dziadek Jacek był pierdołowaty czasami do granic możliwości. Czasami cwany, czasami pierdołowaty, ale zawsze był super. To takim dziadkiem Jackiem to mogę być na starość. Ekscentrycznym dziaduniem, zwariowanym, odjechanym zupełnie. Bo tam każdy jakoś ma swoją... taki archetyp zupełnie inny jakby trochę prezentował, bo dziadek Jacek jest absurdalny. On jest jakby z innej bajki często, nie? W którymś tam odcinku jest podejrzenie, że on może jest jakimś reptilianinem w ogóle, bo on się urodził bez uszu. Dokonuje absurdalnych rzeczy, co prawda w tych swoich opowieściach o kapralu Jedzieniaku, gdzie robią totalnie absurdalne rzeczy, jak z kreskówek, że tam zjedli tego kaprala, bo dostał świnki i się w świnie zamienił i go zjedli, przerobili go na kiełbasy, tam pasztetową i jeden kabanos i go zjedli. No takie absurdalne te opowieści, nie? Maurycy też, jako reprezentant tego już młodszego pokolenia, też jest trochę inny, już co innego mu tam w duszy gra, widać tą różnicę pokoleń. W ogóle się zastanawiam, jak skonstruować, czy są jeszcze jakieś fajne pomysły na rodzinę na przykład, czy wszystko już zostało wyeksploatowane, no bo ile było tych rodzin już w różnych serialach, nie? A to jest dobry patent, stworzyć właśnie rodzinę, bo rodzina daje niesamowite możliwości, żeby pokazać różne pokolenia, różne zachowania, różne pasje, żeby oni się pokłócili ze sobą o coś. To jest świetne narzędzie dla scenarzysty. Rodzina. Jak to inaczej zrobić?
1: No, rodzina to jest całe mnóstwo, cała baza emocji, zjawisk, sytuacji. Także no, ja bym to nazwał jakimś w ogóle wyjściowym jądrem do wszelkich intryg czy wydarzeń scenariuszowych. Ale chciałbym już powoli kończyć. Tak z innej mańki, bo mówiłeś o Franceskim, o tym, że on taki skapciały już trochę. Miałem taką sytuację, że jak przeprowadziłem się tu do Bielska Białej, na początku jak... nie wiem, to jakoś pierwsze parę miesięcy miałem w pobliżu mieszkania, które wynajmowałem, miałem bar mleczny. No tak się okazywało, że to było w pobliżu takiego domu kultury, w którym było wiele wydarzeń, takich fajnych nawet, wiesz, ciekawi artyści przyjeżdżali. I w tym barze mlecznym kiedyś jadłem obiad i zauważyłem, że że przy wydawaniu obiadów stoi Stanisław Tym w barze mlecznym, już taki dziadek, już taki, wiesz, nikt jakby nie zwracał na niego uwagi, nawet panie, które wydawały mu obiad, nie rozpoznały w nim tego człowieka, i on taki był już właśnie taki, no właśnie taki już starszy człowiek, który tam sobie niósł ten talerz z tą zupką, siadł w jakimś kącie przy stoliku. I zastanawiałem się, bo miałem z nim kiedyś okazję, jak byłem na Woodstocku, bo on był na Woodstocku, dał mi autograf. Chwilę zamieniliśmy parę słów na temat jakichś starych polskich filmów. I potem, jak już, no byłem starszym, no to było kilka lat, no już, nie wiem. Nie wiem, czy Stanisław w tym żyje w ogóle jeszcze, nie wiem. Ale wiem, że to było z 10 lat temu na pewno, odkąd mieszkam w Bielsku-Białej, to spotkałem go w barze mlecznym i tak jakbyś, nie wiem, no wydawał się osobą smutną i przygnębioną i jakąś taką zatraconą i bardzo skromną. Także no tak na koniec, jeżeli chodzi o dzisiaj ten mój telefon.
0: A może to, poczekaj jeszcze sekundkę, może, bo to ciekawe, może nam się tak wydaje trochę, że on jest jakiś taki nieszczęśliwy, smutny, bo nie zachowuje się tak jak inni aktorzy, celebryci, nie? Hopsił do przodu zawsze i zawsze uśmiech numer 5. Każdy z nas potrzebuje czasem się trochę wyciszyć, melancholii trochę zaznać, nie? I on sobie tak idzie, może to dla niego nawet fajne jest, że już tak go nikt nie zaczepia dookoła, że traktują go trochę jak powietrze, jak zwykłego obywatela jakiegoś, przeciętnego Kowalskiego, bo może sobie odpocząć trochę, nie? Też.
1: No, to czy wiesz, teraz tu sprawdziłem, nie, na szczęście żyje.
0: Tak, tak.
1: Ale ten, nie, wydawał się, naprawdę, no, miałem wrażenie takie, że że jakby trochę zagubiony człowiek taki. Może demencja, wiesz, no, jego lata i tak dalej. I tak patrząc na niego, nie, wyobrażałem sobie te jego ekspresyjne role w Rejsie, w Misiu i w tych wszystkich kultowych scenach, kiedy tak atletyczna postura i ten jego pewność siebie też czubiła od niego. A tu widziałem człowieka doświadczonego przez życie, zniszczonego. No bo powiedzmy sobie szczerze, jego kariera skończyła się wraz z przemianą w kraju, w upadkiem komuny. I mam wrażenie, że jest jedną z ofiar właśnie, o którym wspominaliśmy wcześniej. Sztur, jak te wiele osób, pewnym ludziom się udało. Z tego co wiem, to on nie jest jakąś wpływową osobą. Taki mam wniosek, jeżeli chodzi o ten jakiś taki świat ludzi z tamtego czasu.
0: Tu różne rzeczy mogą być, takie trochę właśnie zderzenie się z rzeczywistością bardziej prawdziwą, z jakimś rynkiem, tak dalej. Okazuje się, że może nie jest z ciebie taki cud, nie? Wszyscy się tobą zachwycali, wymieniali cię jako w czołówce polskich aktorów, a tak właściwie pewnego dnia zdajesz sobie sprawę, że twoje aktorstwo jest na poziomie średniego aktora z Hollywood na przykład, nie? A tutaj mają cię za legendę i zdajesz sobie sprawę trochę z tego, że byłeś taki wynoszony na piedestały sztucznie.
1: Byłeś, o tak, to na pewno.
0: Byłeś takim trochę pupilkiem PRL-u, masz takie wrażenie przynajmniej, łapiesz jakąś depresję. Dzisiaj czytałem sobie o Jerzym Bończaku, też chlał ostro, także rodzina się go zaczynała wstydzić już i jest alkoholikiem niepijącym. I tak właściwie jakby tych znanych aktorów różnych prześwietlić, to może by się okazało, że co trzeci na przykład jest alkoholikiem, nie? Mogłoby tak być, spokojnie, co trzeci.
1: Niestety,
0: taki świat, taka branża zapewne. Trochę. Artyści piją, artyści ćpają, pisarze ćpają, piją jak najbardziej.
1: No tak, i politycy, i wiesz, i wszyscy.
0: Kiedyś z Mapetem doszliśmy, znaczy on powiedział, stary, nie oszukujmy się, człowieku, nie oszukujmy się. Wszyscy ci, co coś wartościowego napisali, stworzyli, to wszyscy, wiesz, czegoś używali, człowieku. Tak, wiesz, no, ale to nie jest takie głupie. Popatrz sobie na różnych artystów, najlepszych malarzy, nie, czy jakichś pisarzy niesamowitych, to oni często najczęściej ćpają właśnie. Ci, co nic ani nie piją, ani nie ćpają, nie zaznali jakby tego wykrzywienia percepcji pewnego, wiesz. To są jacyś nudziarze często będą, nie? tacy zwyczajni do bólu.
1: Fajne jest zjawisko byłych rock'n'rollowców, którzy już teraz wydawają solowe płyty i na przykład uprawiają buddyzm i medytację i są całkowicie czyści. Na przykład, wiesz, Sting, nie? Albo... Czekaj. Miałem tu fajny przykład. No sorry, pogubiłem się trochę w myśle, ale tacy lubi. Dla mnie takim przykładem jest Sting, Paul McCartney, nie? Mhm. Gdzie wiesz, też przychodzili swoje i nagle czy Bob Dylan, który zupełnie wycofał się w ogóle z życia. Nawet Nagrody Nobla nie odebrał osobiście, bo miał to w dupie. To jest fajne takie zjawisko, że już tak się dorobiłeś, wiesz, już masz to wszystko dookoła i nagle przechodzisz w ten inny etap świadomości. Ale te początki, dzikie początki tych wszystkich rock'n'rollowych grup, to nigdy się tego nie pozbędą, na pewno.
0: No, Smoleń, tak często u nas wielbiony, był naprawdę ciężkim człowiekiem i bardzo dużo pił, miał problem z alkoholem. I on, i Laskowik, przecież Laskowik też jest alkoholikiem. On dlatego pracował jako listonosz, żeby się odzwyczaić od picia, żeby chodzić gdzieś, ruszać się i nie myśleć o piciu, pracować. To była jego taka terapia trochę.
1: Ale w ogóle jakie karkołomne założenie. Chcę się odciąć od ludzi, którzy mnie rozpoznają na każdym kroku, więc zostanę listonoszem i będę odwiedzał codziennie mnóstwo ludzi.
0: Jak jesteś listonoszem, to nikt cię nie zaprosi na kielicha, bo to jest tak, że ich obydwu zapraszano ciągle na kielicha. Napij się, z nami się nie napijesz. I nie tylko ich, wielu polskich artystów, kabareciarzy, aktorów, piosenkarzy. To tak wygląda życie. Dużo jest bankietów, afterparty różnych, po przedstawieniu, przed przedstawieniem. Żyjesz w stresie trochę, coś napiszą o tobie, no nikt nie jest z kamienia, nie? Napiszą gdzieś na portalu coś od ciebie, masz stresa, trzeba się napić, nie? I okazuje się, że i taki Sztur, i taka Kozidrak, i taki Bończak, i Smoleń, i pewnie, mówię, ja tak lekką rączką bym stawiał na to, że albo co drugi, albo co trzeci polski artysta, jakiś piosenkarz, to ma jakiś problem z używkami.
1: Czy... Tylko nie Popek. Nie, tak masz rację. No, znaczy masz rację. No po prostu to jest nagłośnione. Ich błędy ludzi z tego środowiska są nagłośnione, a tak naprawdę to jest bardzo powszechny problem w społeczeństwie. No i kiedy jesteś osobą na okładkach czy na portalach, to no to wiadomo, jak ci przyjdzie trudny moment, kryzys w twoim życiu, popełniasz ten błąd, no to ty jesteś nagłośniony na szary człowiek, popełnia ten sam błąd, nie jest nagłośniony. To jest powszechne zjawisko w naszym społeczeństwie, takim trochę znerwicowanym, pogubionym,
0: no, tak.
1: Okłamywanym i rozgoryczonym. Czy no, to tutaj nie można w ogóle pominąć sytuacji napięcia panującego dzisiaj w społeczeństwie, które jest w zasadzie rozgoryczone do tego stopnia, że spożycie alkoholu wzrasta nie ma opieki psychologicznej, nie ma opieki psychiatrycznej. Problem się zaczyna już nie tylko dorosłe społeczeństwo, chodzi tylko o dzieci, gdzie psychiatra dziecięca w Polsce w ogóle leży. Także no, my żyjemy w takiej bardzo gorzkiej zupie.
0: No z zapisu została już totalnie ponoć rozwalona ta psychiatria dziecięca. Bo wiesz, wszyscy ci ci tacy katole, religianci różni, pseudopatrioci, no takie chamstwo, to oni to wszystkiego tak prosto podchodzą. Dać w dupę pasem, by tam leczyć. Ma zara, ADHD, nie ma takiego, a w dupę. Wiesz, takie proste rozwiązania, więc ich to zawsze denerwuje, że oni to uważają za jakieś lewackie fanaberie, tak myślę, wiesz, takie różne psycholog dziecięcy. Przecież to można w podupsku dać, różaniec dać, z księdzem porozmawia i zaraz wszystko będzie okej, okay, nie? No, oni naprawdę tak myślą. Serio, to się nie ma co śmiać, no, że na przykład rozmowa z księdzem mogłaby tu pomóc, a nie jakiś psycholog, bo to, kto wie, taki psycholog może na przykład będzie uczył masturbacji. Ja widziałem na takim portalu amerykańskim, było wklejone. Wiesz, i no oni tak myślą, bardzo prosto, no. Dobra, Matt, słuchaj, dziękuję ci bardzo, fajnie się jak zwykle gadało, pogadaliśmy na tematy kulturalne trochę, jak to z tobą często można właśnie sobie pogadać, nie tylko o polityce, na przykład, albo o religii, tylko też o kulturze. Boże, tak. Co za kultura.
1: Dzięki. Dobranoc, do usłyszenia.
0: Cześć. Boże, co za kultura. Religianci. No tak, no. Wszelkie osoby jakieś mające bardzo poważnie traktujące religię. I ta religia jest bardzo ważną częścią ich życia i mają świętą misję, kurwa, jeszcze zmienienia świata. Widzę, że portale takie no znane jak na przykład Interia już trochę odważniej tu piszą na przykład o takich rzeczach, że w Berlinie są dosyć duże manifestacje przeciwko uzbrajaniu Ukrainy. No, niepopularny politycznie temat, nie? Takie, o takim czymś wspominać w ogóle. A przeciwko temu uzbrajaniu przez Niemcy Ukrainy na ulicę wyszło 10 tysięcy ludzi aż. Nie wiem, co u nas musiałoby się stać, żeby 10 tysięcy ludzi wyszło na ulicę. Musieliby pornoli chyba zakazać w internecie, czy coś takiego. To wtedy ludzie by wyszli. 10 tysięcy, sporo, nie? Ja czuję, że ta wojna będzie długo trwała, bo już tak się nauczyłem, jakby chyba powoli zaczynam rozumieć, o co chodzi na tym świecie. I jeśli jest sytuacja taka, że trwająca wojna będzie na rękę na przykład takim mocarstwom jak Chiny, znaczy jest, nie? Żeby to trwało jak najdłużej i żeby ani Rosja nie wygrała, ani nie przegrała, żeby to się tam kręciło. Może jeszcze trzeba trochę wyczyścić magazyny z broni na przykład, żeby potem sobie zbrojeniówka zarobiła, nie wiem. Wszystko tylko nieprawda, pokój, dobro, wszystko inne, nie? Pieniądze, interesy, układy, różne machloje, układziki, przejmowanie, zajmowanie, prowokacja. Można powiedzieć, że państwa wzajemnie się trolują trochę dzisiaj wręcz, nie? Na przykład grają głupa, przyjeżdżają dyplomaci, amerykański dyplomata rozmawia z chińskim dyplomatą i podają sobie ręce, kłaniają się 10 razy, wymieniają uprzejmości, snują różne, no na razie mgliste jeszcze, ale jednak plany. A tak naprawdę jedni i drudzy tak wiedzą, że tu szpiedzy, tam szpiedzy, nasi, wasi, tak samo my wam tutaj zestrzelimy, a my wam potem, a jak wy chcecie, to musicie nam dać. I tak ładnie ze sobą gadają, ale tak naprawdę toczy się gdzieś tam podskórnie jakaś rywalizacja, gra, konflikt interesów. Kto sprytniejsze posunięcie zrobi teraz, nie? Może z tą wojną. Jakaś prowokacja. Na przykład, no nie wiem, Amerykanie swego czasu jakoś dosyć otwarcie chlapali gębą po prostu o tym, że u nas się szkoli białoruskich opozycjonistów, takie jakieś bojówki opozycjonistyczne, no ludzi, którzy chcieliby się pozbyć Łukaszenki, przywrócić wolność Białorusi, to, że u nas się ich szkoli. I Amerykanie maczali w tym palce i jakby nagłaśnianie czegoś takiego jest tylko po to, żeby wkurwić Rosję, żeby pokazać, że my też robimy jakieś ruchy. Czyli używa się Polski, narażając nas na jakiś odwet, na niebezpieczeństwo, na pogorszenie stosunków, ale używa się nas instrumentalnie, tak żeby ugrać coś dla siebie, żeby pokazać fuck you tamtemu, to robi się takie gierki, nie? W których my dostaniemy po dupie, bo ktoś chce komuś pokazać fuck you. No, nie podoba mi się takie coś, nie? Wolałbym... protesty rosyjskich imigrantów przeciwko uzbrojeniu Ukrainy. No szok i niedowierzanie. Pisze Wódz Wielki Niepokój, który sugeruje chyba, że te 10 tysięcy osób, co wyszło, to rosyjscy emigranci, tak? Tak patrzę na zdjęcia, bo Rosjanina często można po takiej kałmuckiej, po jakimś ryju rosyjskim można poznać i tu widzę takie normalne twarze, ludzkie. Nie ma tej takiego czoła wysuniętego, łysej, takiej gęby z oczami skośnymi lekko. Ale w drugą stronę, najlepiej jeszcze. No, nie, takie normalne twarze widzę. Nie wydaje mi się, żeby to byli emigranci rosyjscy. Rasizm, pisze Wódz. Nie, ja po prostu się opieram. No, różne są twarze. No, ja nie oceniam, mówię tylko, że charakterystyczne rosyjskie twarze. Takie lekko jakby tak pół człowiek, pół ork, ale ja to mówię z pełnym szacunkiem. Pół człowiek, pół ork, ale to szacun i tak.

O, to ciekawe zdarzenie. Radziejów, złodziejce pewnej pani grozi do, aż do 5 lat więzienia za kradzież strajtaśmy. Ukradła kilkadziesiąt opakowań aż papieru toaletowego, 27-latka. No i monitoring tu zadziałał, złapano, nakradła tej strajtaśmy. No strajtaśma staje się towarem luksusowym. W ogóle kiedyś o tym mieliśmy taką chyba teorię, że to, czy dany ustrój jest efektywny, czy to wszystko jakoś normalnie działa, to właśnie można po papierze toaletowym poznać. Na przykład w komunizmie to często jest deficyt takich towarów, jak papier toaletowy. Taka elementarna rzecz, nie? Taka, no, wszyscy tego potrzebujemy, bez względu na wykształcenie, rasę i tak dalej. No i właśnie w PRL-u też brakowało tej strajtaśmy. Teraz staje się bardzo cenna. Ludzie ciągle donoszą, że drożej i drożej. Sklepy mają powoli dość macantów. Towar macany należy do macanta. Takie było popularne perelowskie hasło. Nie wiem w zasadzie, czy to jest jakiś żart, jakaś miejska legenda, że to było, czy faktycznie takie hasła były w sklepach. No, ale staje się to plagą trochę. Powiem wam, że ostatnio zacząłem wkładać rękawiczki. Znaczy nie ostatnio, już jakiś czas temu, nie? Bo przemyślałem sobie po prostu. Kiedyś nie zakładałem, nie? Ale teraz zawsze zakładam, bo no, gdzieś tam zawsze sobie człowiek wytrze tego nosa. Nie zawsze się pamięta, czy się te ręce umyło, czy nie. A nawet jakby się umyło, no coś tam może być. No wypadałoby założyć te rękawiczki, jak się wkłada te łapska w te buły, nie? No więc robię to. Ale patrzę, że ludzie niechętnie, Polacy są bardzo oporni na to. Kiedyś tak patrzyłem, co która osoba założy te rękawiczki, no to tak nie wiem, co czwarta, co piąta. Niechętnie. I tutaj była afera w ogóle z pewną panią, która właśnie macała te chleby, macała i w końcu ekspedientka w Biedronce powiedziała, że ta pani musi te wszystkie chleby teraz kupić i za nie zapłacić, nie? No i widzę, że tutaj, no, burza od razu, ludzie są źli, niepocieszeni, że tak się traktuje klienta. No takie jest u nas nastawienie, no można powiedzieć, co kraj to obyczaj i u nas jest taka kultura, że się ludzie będą złościć na tego, kto tu mówi, no zakładajmy te foliowe rękawiczki, no to nie, Polak się musi buntować i co ja, mnie będzie, a to jest właśnie taka oznaka prostactwa, jakiegoś nowobogactwa, to, że ktoś myśli, że jak przychodzi do sklepu i zostawia tam 20 zł, to wszyscy mają mu usługiwać, płaszczyć się przed nim. On jest jak król, jak maharadża jakiś z brzegu na przykład, albo z innego miasta może być. No, że po prostu inni są wręcz jego niewolnikami, mają się przed nim płaszczyć, bo on jest teraz panisko, nie? Przyszedł tutaj, jest klientem. No nie wiem, czy to tak powinno być, że klient ma na przykład prawo odzywać się jakoś krzywo do pani ekspedientki, która też ciężko pracuje, robić awanturę o byle gówno. Ja staram się zwracać uwagę, jak ktoś niepotrzebnie tam się awanturuje, zachowuje się niekulturalnie, to czasem staram się zwrócić uwagę, żeby odpuścić trochę, nie? Żeby nie dręczyć tej pani ekspedientki na przykład. Tak mi szkoda, nawet jak trochę jest wina, to tak się wyżywać. A ktoś myśli, że ma prawo się wyżywać, bo ona od tego jest, żeby usługiwać, przepraszać i tak dalej. Ktoś się chce dowartościować, pokazać, jaki jest. Jest w zasadzie szmatą, nic w życiu nie osiągnął, ale zawsze może pójść sobie do tej Biedronki i zrugać panią, nie? Jak przyjdzie do domu, to żona nim rzuci o sufit i wygoni go na balkon, nie? Ale tu się może wyżyć na pani ekspedientce. No, normalnie czasami mam chęć przypierdolić komuś takiemu, naprawdę. Gumball się pojawił, cześć, przywitał się beknięciem radosnym. No, słyszałem cię u szabla cię słyszałem. No, tam... w niezłej komitywie
byłeś, że tak powiem. I nie wiedziałem, że tak w zasadzie tak mocno siedzisz w tych tematach typu płaskoziemstwo i tak się dobrze czujesz w towarzystwie ludzi zafascynowanych zbrodniczym ustrojem właściwie. Ja też kiedyś lubiłem nawet tego Gabriela, ale jakoś przeszło po tej inwazji na Ukrainę, bo jakby przypomniałem sobie, dlaczego powinniśmy w zasadzie nienawidzić Rosji, dlaczego to jest nasz wróg, nie? I jak to, jak źli ludzie tam są na przykład. Bo wcześniej to było takie nieszkodliwe. O, no to tak samo jak Putin się wydawał wcześniej trochę, no takim, no to jest Rosja, trzeba zrozumieć, nie? W gruncie rzeczy może i ten Putin dobry. No ale dzisiaj jest uważany za zbrodniarza wojennego, za wcielenie zła i myślę, że w dużej, dużej mierze zasłużenie. No, a Gumball tam brylował, heheszki tutaj. No, nie, tak się trochę boję, bo tam kilka razy padało, że nocne radio. No, jakoś tam wizytówkę zostawiłeś, no teraz wszyscy będą myśleli, że to chyba jakieś prorosyjskie radio, to nocne radio. Że my też tutaj uważamy, że towarzysz Stalin to właściwie był równy chłop, a Putin to mąż stanu, a Łukaszenka wspaniały gospodarz. No i padały tam propozycje u Gabriela, kto by tą Polską tutaj mógł rządzić, no ewentualnie Leper, ale już go zabili, no to Łukaszenkę tu wziąć, Łukaszenkę. Łukaszenka byłby najlepszy, by nam tu zrobił, zachwycali się Gumball, tam Gabryś, wszyscy jak on to wspaniale po gospodarsku przyjeżdża, drwa rąbie. No, wiecie chłopaki, to nie chcę wam tutaj psuć waszego jakiegoś wyobrażenia, ale to jest taka propaganda, że on tam drewno rąbie, krowy doi, to trawę na zielono pomalują, pokażą Łukaszenkę jak doi krowę i, no i działa, i od razu się podoba ludziom, nie? No i tam rozmawiali bardzo długo. Jakie tam jeszcze były propozycje? Łukaszenka jako taki nasz tutaj gospodarz, jakiś ojciec narodu, główny, nie wiem, no to chyba prezydent, nie, jakiś byłby na przykład, ale był też ten, doktor Jaśkowski, żeby, nie wiem, na premiera, nie? Kto tam jeszcze? Major Suchodolski, minister obrony? Kogo byście jeszcze tam wzięli? Gumball wszedł w rolę Etama. No troszkę tak się skojarzyło mi też właśnie, no. Ale też nie odmawiajmy Gumballowi, on też ma prawo sobie tam trochę się wkręcić na jakiś inny kanał, coś tam sobie pogadać. I, no. No. Zresztą to jest taki kanał, że jak Gumball by za bardzo był w opozycji, to by go zaraz pożegnali chyba. Tam są podejrzliwi ludzie. I tacy no, szybko reagują, jak ktoś powiedzmy przyjdzie z innej bajki, trochę będzie starał się coś tłumaczyć, do czegoś tam przekonać. Trzeba być mocno kompatybilnym i jak się wejdzie w te wrony, trzeba krakać jak i one, bo nie ma za bardzo innej możliwości, niestety. Ale wy możecie tutaj się wypowiadać jak chcecie, dowolnie. Za poglądy staram się nie banować, nie wyrzucać. A ta Ghislaine Maxwell, ta kobieta Epsteina z pedofilskiej wyspy, na której nie ma nic ciekawego, a przyjeżdżały tam najznamienitsze sławy, różni aktorzy, twórcy. Nawet reżyser Simpsonów. Gatesy, nie Gatesy, wszyscy. Mimo, że na tej wyspie nie ma nic ciekawego, tylko jakaś mroczna świątynia, dziwna, i parę domków. Ale wszyscy tam ochoczo przyjeżdżali.
na tą wyspę pedofilii. No to ona się skarży, że w więzieniu bardzo ma złe warunki. Co to może oznaczać? Że na przykład ma PlayStation 3, a już jest 5 Pro. Podkładu nie ma w ogóle, albo się może za cicho otworzył. Jest, słyszycie? Ja bym takich strasznych zbrodniarzy, którzy... na których jest niezliczona liczba dowodów, różnych zeznań, dokumentów, to bym po prostu gdzieś tam utylizował, no powiem krótko, no to, co się tak cackać, nie? No ale to zbliża niestety trochę do świata i islamu i dochodzimy do takiej rzeczywistości, w której po prostu jak ktoś nam tam fiknie coś, to się go zrzuca. Ze skały. Przepraszam. Zaczynam kaszleć jak Ator. A wiecie co? Chyba się potwierdzają moje niestety przypuszczenia, że Ator chyba odchodzi powoli. W którejś... Dawno go nie słuchałem, ale włączyłem jakąś audycję i on tak smutno powiedział w pewnym momencie, że no, ale co za ten rok czy dwa, to ja nie wiem, czy ja będę, czy jeszcze będę, już nie będę tu mówił, o co chodzi, ale w innym odcinku mówi, że chce jak najwięcej pieniędzy zostawić rodzinie swojej, żeby coś mieli i prawie, że płacze. To ewidentnie ma jakieś ryzyko utraty życia po prostu, nie wiem, czy nowotwór, czy coś innego, czy jakaś inna poważna bardzo choroba. W każdym razie, no, wygląda na to, że żyje w takim stresie i wisi nad nim właśnie widmo ciężkiej bardzo choroby, śmierci, jakiejś może nieporadności, kalectwa, nie wiem. Smutne trochę. Można lubić sobie Atora, można nie lubić, można go cenić jako dziennikarza albo nie, no, ale jednak no, nikomu źle tu nie życzymy raczej, nie? A już na pewno nie choroby czy śmierci. No, oby nie. Oby sprawdziła się inna moja teoria, że jak zwykle jest histerykiem ten Ator po prostu. On jest taki histeryczny, nie? Zawsze, jakiego by tematu nie omawiał, to... Już koniec. Kochani, czy wy słyszycie, czy wy widzicie to? Po prostu tak, no, to jest po prostu, tak się dzieje. Ja tego nie wiem, po prostu to już masakra. No kurwa, świat się kończy zawsze. I wszędzie wietrzy niebezpieczeństwo, spisek, po prostu kataklizm jeden wielki, to już pozamiatane, nie? No i zawsze tak histeryzuje. I przeżywa bardzo, no niestety.

O, to jest ciekawe. W Wielkiej Brytanii, w ogóle, co tam się dzieje w tej Wielkiej Brytanii? No, mamy tu kilka osób z tego kraju, to może się podzielą informacjami, czy faktycznie jest tak, że brakuje jedzenia po prostu w sklepach. Wchodzisz do sklepu, a tam takie puste kosze, brakuje tego, tamtego. I matki się skarżą, że brakuje im po prostu, nie mają z czego dzieciom już przygotowywać po prostu jedzenia, nie? Jakieś zamienniki się pojawiają, a to zamiast jakichś warzyw, pomidorów, coś tam innego zalecają kupować, a to brakuje tego, tamtego. No straszne niedobory, czy to prawda? Też się natknąłem dzisiaj na taki reportażyk, i to sprzed 3 lat, pokazujący, że tam jest fatalna sytuacja, jeśli chodzi o gangi, nożowników, że tam młodzi ludzie, to że tam jest normą, że młodzi ludzie noszą już po prostu noże, masa sklepów, gdzie kupujesz sobie noże Rambo. Taki, no, ta emigracja różne spowodowała, że powstały gangi. I często te gangi mają taką inicjację, na przykład, chcecie wstąpić do takiego gangu, no, to się musicie wykazać tym, że pchniecie nożem przypadkową osobę na mieście. Przechodzicie sobie i po prostu i nożem kogoś dziabnie. Totalne już zbydlęcenie. Ja rozumiem jeszcze prać się między sobą, nie? Albo taki rytuał gangusów, że cię piorą wszyscy dookoła, twoi kumple cię tam przekopują ostro, także prawie tracisz przytomność. Taki chrzest bojowy. Jeszcze potrafię to zrozumieć. Ale takie rzeczy, że przypadkową osobę na mieście musisz pchnąć nożem, żeby pokazać, że jesteś, nie wiem, bezlitosny, że się nie zawahasz, to już coś strasznego, nie? No i tam podobno jest plaga tego. Bardzo popularna jest muzyka rapowa. Ona się jakoś nazywała. Kurczę, ciężko mi znaleźć tutaj w notatkach na szybko. Jakąś to nazwę, taki podgatunek rapu, w którym śpiewa się już tylko i wyłącznie o takich rzeczach, jak pchnięcie kogoś nożem, zabranie mu kasy, życie gangstera, życie ulicy, tag life i w ogóle tylko takie tematy już, i to w bardzo jeszcze takiej brutalnej, dosłownej formie i śpiewane tak na poważnie, że to jest już życie tych ludzi, że się tym fascynują już totalnie i to jest ich świat. Narkotyki, zabójstwa, przemoc, gangi. No, jakiś taki podgatunek rapu powstał i bardzo też jest popularny. No, jakaś zapłakana matka opowiadała, że jej dzieciak właśnie uciekał. Był taką przypadkową osobą, którą se chcieli zasztyletować i uciekał, uciekał, dorwali go, zabili. No. Krawiec, teraz się dziwisz? Przecież to wynik Brexitu. Prędzej czy później musiało do tego dojść. No, w prasie też widziałem, że piszą, obwiniają właśnie Brexit w dużej mierze za te problemy z dostawami i tak dalej. No, ale wódz na przykład się z tym nie zgadza chyba, bo tu pisze, że Srexit. Chyba wszyscy widzą gołym okiem i to jest oczywista oczywistość, że jednak nie robi dobrze to przygarnianie wszystkich dookoła, do siebie, nie? Tworzy się chaos, tworzy się przestępczość, tworzą się z różnic kulturowych różne problemy, na przykład takie też z Wielkiej Brytanii informacja. Jacyś uczniowie są oskarżeni, mają bardzo duże problemy, zrobiła się wielka afera o profanację Koranu. No i tu od razu takie skojarzenia, że no to co oni zrobili? Potarli sobie tyłek kartkami wydartymi z Koranu, spalili ten Koran. Nie, przynieśli do szkoły jako ciekawostkę, któryś z uczniów przeniósł wydanie Koranu, które było lekko nadniszczone, zarysowane.

Miotła, przynieśli taką książkę i zrobiła się wielka afera. I włączają się to, słuchajcie, rodzimi radni jacyś, nie? Politycy, którzy chcą się przypucować tym muzułmanom i rozmuchują tą aferę. Dyrektorka szkoły zwołuje jakieś spotkania, przeprasza reprezentantów islamu. Cyrk totalny się zrobił, to znaczy cyrk. No widać, że ktoś tu się dał steroryzować, wejść sobie na głowę i już się komunikuje z pozycji klęczącej i do ust biorącej, no, że tak powiem. Już ma te usteczka rozwarte i czeka na przyjęcie wielkiej islamskiej knagi po prostu. No tak to brutalnie powiem. Jest to żałosne, jest to po prostu już jakieś poddaństwo i widać wyraźnie, że ktoś tu przejmuje już wpływy i się czuje już naprawdę ważny, nie? Trochę jak sytuacja u nas z Żydami czasami, że trzeba ich przepraszać i z pochyleniem i z ubogaceniem i jakieś święta żydowskie, zapalanie świeczek, przepraszanie, zapraszanie i płaszczenie się. Albo ktoś jest kurwa u siebie w domu i oczekuje, że gość będzie przestrzegał pewnych praw i zwyczajów, albo świat staje na głowie i nagle gospodarz idzie do kąta, gospodarz zamyka się w kiblu, a goście robią rozpierduchę, rozwalają okna i są bardzo źli, że ktoś w złym miejscu postawił dzbanuszek na przykład i się zajebią cię za to. No to taki świat właśnie. Mnie to bardzo drażni.

nasz rząd też wyjątkowo serwilistyczny w stosunku do rządu Ukrainy i do różnych krajów. O naszych posłach się często mówi, że wręcz, że wszystkim innym robią dobrze, tylko nie Polakom. A ja się z tym nie zgodzę. Tusk już obiecał, że 0% kredyty. I co, źle? 0% kredytu. Znaczy, no, po prostu nie, że zerowe oprocentowanie, tylko że państwo zapłaci odsetki za wasz kredyt. I to dla wszystkich. Kosztować to będzie pewnie srylion, ale czy to ważne, skąd się weźmie te pieniądze? No, mogliby czy platfusy, czy pisiory, mogliby na przykład siąść i tak jak my, ciężko pracować nad czymś, nie? No, zdarzyło się w większości z was pewnie ciężko pracować, zarwać nockę, starać się, stresować, nie? Kurwa, siedzę nad projektem, jak mi spodoba się, nie spodoba, jeszcze jedną wersję zrobię, czekam, jak najlepiej się staram, nie? Tu, a jeszcze tu muszę dopracować typografię trochę, ten układ nie do końca, wypuszczasz, jesteś zadowolony, dobra, mam poczucie dobrze spełnionego obowiązku. I polityk może na tej samej zasadzie się starać, przyjść, zasięgnąć opinii ekspertów, zarwać nockę, przygotowywać jakiś projekt ustawy, przejmować się tym, a może po prostu rzucić sobie takiego pomysła. Ja wszystkim dam. Ja wam dam. I będzie za darmo wszystko. Bo to jest najprostsze, nie? Najprostsze. Przychodzi i ma pomysł. Ja wszystkim zrobię tak, że nie będą nic płacili. I on wtedy nie musi już nic wiedzieć, nic umieć, nie musi mieć żadnej wiedzy w tym temacie, z nikim rozmawiać, konsultować, nic przygotowywać, tylko on se wpada na pomysła. No. Ja też w sumie mógłbym nie przygotowywać logosa, nie rysować tych liter po nocy, kreślić,

sprawdzać geometrii, poprawiać światła międzyliterowego, przeglądać 50 różnych czcionek, żeby którąś wybrać, nie? Eksperymentować z różnymi paletami kolorów. Tylko mógłbym na przykład coś na bas grać albo rzucić pomysła. Zróbmy takie śmieszne logo z domkiem i gwiazdką, nie? I niech ktoś zrobi jeszcze w ogóle za mnie. Czy to by była dobrze zrobiona robota? No niekoniecznie. A polityków się przyzwyczailiśmy jakby oceniać w inny sposób, w innych kategoriach, nie? Dlatego, słuchajcie, wszystkie klechy, wszystkie posły, te wszystkie świnie zawsze dążą do tego, żeby być uznawany, żeby ich uznawać za kogoś takiego innego, kogo się ocenia w innych kategoriach. Inne prawo dla nich, inne dla nas, nie? Normalna rzecz, no przecież oni są posłami, nie? Ksiądz też, przecież to nie jest człowiek zwykły, z szacunkiem dla kapłana, nie? Dlatego kapłan chce mieć inny strój, wyróżniać się, mieć specjalną czapkę, żeby podkreślać swoją wyjątkowość, że on jest z innego świata trochę, nie? No, teraz się pytacie tu, czy etam będzie. Dawid się teraz pyta z kolei. No, chyba nie będzie już etama. Tak mówiłem, że etam się odgraża, ale powróci, ale cholera go wie. Wiecie, on może i nie robi tego, co deklaruje. Ale jest, z drugiej strony jest też bardzo uparty na przykład. Jak coś sobie tam wbije do głowy, to może być tak, że się będzie tego trzymał faktycznie. Już się nie pojawi. No, także gratulacje dla wszystkich, którzy go męczyli. Już się nie pojawi. Wygraliście bitwę. Tutaj usunęliście niewygodnego pionka z szachownicy. Teraz można świętować chyba, tak? No a dla mnie to nie jest żaden w sumie powód do radości. Wręcz przeciwnie. Dlatego, że to barwna postać, wesoła, oryginalna, no. Może jedna z tych osób, które tak nienawidzą Etama, go zastąpi, co? I zadzwoni i coś, i nam tutaj czas trochę wypełni. Pokaże, co potrafi, może coś zagada. Proszę bardzo. Natura nie znosi pustki. Pierwszy raz o Kołodziejczaku chyba widzę, napisali na tych portalach popularnych, które przeglądam, mainstreamowych, i wymieniono go a propos tych obietnic, bo już powoli zaczynają obiecywać, właśnie jest problem mieszkaniowy, no to każda partia, i PiS, i PO, no i Agrounia, która tam weszła w porozumienie z porozumieniem, czy z jakimś porozumieniem. Co to jest za porozumienie w ogóle? Jakiś plankton zupełny. No to z kolei Kołodziejczak rzucił jakiegoś pomysła, że 20% mieszkań budowanych przez deweloperów byłoby przekazywane gminom na mieszkania socjalne. Co to jest w ogóle? Tomisiu, masz to jak w banku. Obiecuję ci, że nie będę się przemęczał. Staram się w ogóle tego planu trzymać, żeby się nie przemęczać właśnie z nadawaniem. Jak na razie świetnie mi idzie. No, co to jest za pomysł? Na czym to ma polegać? Że co? Że deweloperzy mają oddawać za darmo 20% mieszkań państwu, czy co? No. Ja się po Tusku w sumie nie spodziewałem aż takiego tępego populizmu, że państwo będzie wszystkie kredyty, odsetki z kredytów spłacać. A co tam, a jeszcze dalej pójdźmy. Mieszkania będzie państwo wszystkim kupować po prostu. Już. Mieszkanie prawem, a nie przywilejem. Coś, jakieś hasło nowe. Ale to jakieś koszmarne pieniądze. To przecież budżet Polski nie wystarczy na zapłacenie
wszystkim ludziom odsetek. No dajcie spokój, przecież to są koszmarne pieniądze jakieś. Jak oni chcą to zrobić? Skąd te pieniądze? Skąd? No i tu szybko można się domyślić skąd, nie? Jakiś nowy haracz. PiS już wprowadza teraz jakiś haracz dla najlepiej zarabiających. No ale to może właśnie spółki Skarbu Państwa, Orlen może dostanie nowy haracz właśnie, tacy, czemu nie w sumie, nie? Jak nas oszukiwali i mając tańsze paliwo sprzedawali nadal bardzo drogo, to zrobili ludzi w chuja. No to może niech teraz państwo... jakaś inna spółka Skarbu Państwa zaskarżyła ten Orlen. Kto to był? No ktoś, kto musi dużo tego paliwa kupować, tylko właśnie... kurde. Szukam. Widzicie, gdybym więcej czasu przeznaczał na przygotowanie, to bym miał w notatkach i wtedy wszystko jest jasne. Lecę z tematami, mam notatki, a to ostatnio tak mi się nic nie chce i tak mi kiepsko idzie, że... A też pracę mam, no kurde, muszę inne rzeczy robić. Jak mam już trochę wolnego czasu, to już wolę się czasami trochę odprężyć, niż tu siedzieć i, nie wiem, jakieś notatki robić. Nawet sobie kupiłem ostatnio Diabolo 2 remastered, dzięki waszej hojności. Sobie kupiłem, no ale to była wielka okazja, bo było o połowę tańsze. A gry Blizzarda są generalnie drogie, a tutaj o połowę taniej, nie? Nagle wielka promocja walentynkowa. To kupiłem. Pograłem trochę w to Diablo 2 i mi się zawiesiło. Zaczął dźwięk coś haczyć, coś zaczęło nie domagać i nagle komp. Pach, resetuje się. Dawno czegoś takiego nie miałem i trochę zawiedziony jestem. No. Mój komputer nie jest aż taki jakiś strasznie słaby. Nie wiem, może to zaśmiecony system już kompletnie czy coś, nie wiem, ale no kiepsko. Cieszyłem się z tej gry, bo jednak jestem fanem Diabolo. A dwójeczka, no, duży sentyment. A to jest właśnie odnowiona druga część zupełnie. Z nowymi, wygodniejszymi z wygodniejszym interfejsem, z poprawionymi filmami, grafiką całej gry oczywiście. No, wszystko jest w 3D. Niesamowity deweloperski projekt, znaczy fajnie zrobiony, bo można przełączać na ten stary tryb, stare Diablo, po prostu jednym klawiszem i nagle gra się zmienia na naszych oczach płynnie na tą starą wersję, rozpikselowaną, płaską, z 3D. Nie wiem, jak oni to zrobili, cholera jasna, naprawdę. Kawał dobrej roboty, nie? No ale dobrej roboty. MPK zaskarżyło Orlen, tutaj pisze Psycho. No może to właśnie MPK, ale wydawało mi się, że to ktoś inny. Ale Makroj potwierdza, że też MPK chyba. No to pewnie MPK. No. No, także spółki Skarbu Państwa najlepiej niech się zaczną prać ze sobą. Niech te świnie się żrą między sobą, nie? To też jakaś oznaka upadku może, że się... No. Inna zabawna rzecz, że spółki Skarbu Państwa to miały jakoś tak czuwać nad tym, żeby tu źli kapitaliści nas nie wycyckali, nie? A to się okazało, że ten, kto cię najbardziej wycycka, no już chociaż dzisiaj to trudno osądzić, kto bardziej, ale państwo cię równie dobrze wycycka z twoich pieniędzy. I jeszcze zrobi to w takim trochę gorszym stylu, bo ci nawinie makaron na uszy, nawciska ci jakiś smrak loków, jakieś zacznie Polskę Boga odmieniać przez przypadki, coś, żebyś te pieniądze im dał swoje, nie? No to takie obrzydliwe. Uprywaciarza, jak mawiają pisowcy, uprywaciarza to przynajmniej jest wszystko takie jakieś normalne, ludzkie. Masz pieniądze, tu usługa, dziękuję, dobranoc. A państwo często dorobi ideologię wspaniałą i całą legendę do tego, żeby cię okraść po prostu, zabrać twoją własność. To już nie jest twoje.

Ale taką willę, lokal za 300 milionów, jak sobie w Watykanie kupują, w centrum Londynu, to bym przytulił w sumie. Ciekawe, co to musi być za lokal za 300 baniek. No, na takie luksusy to już nawet nie stać Sylwestra Stallone, myślę, i Schwarzeneggera chyba, nie? Nawet. A kościół stać. Jednak na żebractwie można zarobić. No, coś o tym wiem.

cholera wie, czym jest ten Watykan. Czy to jest korporacja żebracza, czy to jest największe biuro nieruchomości na świecie. Co to jest właściwie? Nie wiem. Do jakiegoś mini przewrotu doszło w bunkrze Putina, tak piszą media. Coś tam się zaczyna kotłować. No, są i tacy, którzy uważają, że Putin już dawno nie żyje i że właściwie jest matrioszką sterowaną przez oligarchów. No jakby coś takiego wyszło, jakby się okazało, że no to właściwie by poszło chyba na konto Rosji, nie na jakąś grupkę kozłów ofiarnych, nie? Jakichś dwóch oligarchów, tak jak się to u nas załatwia, nie? Jakieś Amber Gold czy coś, zawsze się znajdzie tam, tego słupa się skaże tam jakiegoś, nie? Na 2 lata w zawiasach na przykład, a pozostałych się uniewinni. No to co by to było, gdyby się teraz okazało, że faktycznie to był taki klon, znaczy nie klon, tylko sobowtór, sterowany przez po prostu grupę oligarchów. To by było ciekawe. No ale jakiś tam był podobno przewrocik, mini przewrocik w bunkrze. Zaczynają się buntować. Straszne skurwysyństwo w ogóle brać ludzi, jakichś recydywistów, najgorszych, gwałcicieli, z wyroli, psychopatów i wysyłać ich na front. Nie? To jest takie samo działanie jak jakieś inne rzeczy, takie powiedzmy zakazane, których na wojnie nie powinno się robić, typu trucie się gazami, mordowanie, nie wiem, kobiet, dzieci, gwałcenie, nie? To jest to samo, bo do tego się to sprowadza. Ci z wyrole, patrzcie, ci ludzie są często wypuszczeni, nie? Jest jakiś taki krwawy ziutek, który powiedzmy zgwałcił już swoją nauczycielkę, a potem jeszcze kilkadziesiąt innych kobiet, jeszcze jak był mały, to już gwałcił i tak przepraszam, i tak połowę życia spędził w tym pierdlu i wypuszczony jest strasznie, bo nie ruchał bardzo długo i go wysyłają na front, nie? Super. No to nie wiadomo, czy pierw zacznie kraść, rabować, palić, czy ruchać, bo mu się tak chce, nie? To nie wiadomo. Skoro niektóre typy broni zostały zakazane przez konwencję genewską, bo okazały się zbyt takie, no, jakieś krwawe, wywołujące chaos, to właściwie się często nie opłaca obu stronom, bo wojna się zamienia w jakąś rzeźnię, powiedzmy, nie? I już nie można stosować za bardzo jakichś reguł, robi się rozpierducha jakaś, nie? Czy po prostu, no, ludzie tak stwierdzają po prostu, że no... No... To czy nie powinno się zakazać takich rzeczy po prostu jak wysyłanie najgorszych jakichś bandytów na wojnę, nie? Samych. No to... Kto to widział? A niektórzy jeszcze to chwalą i bardzo tęsknią za Związkiem Radzieckim. Jak Gabryś Tarasiuk. No. Możecie sobie odsłuchać, to chyba ostatnia audycja na żywo u Gabrysia, właśnie Gumball tam zadzwonił. Były pytania, ktoś tam zaraz wyjawił, on z Nocnego Radia jest. A Gumball jakoś tak śmiało, normalnie powiedział, tak, jestem. No. A potem się wkręcił w towarzystwo i na tych samych falach nadawali. No... Ale może to taki podstęp gambolowy trochę, żeby sobie zjednać Gabrysia czy coś. No bo Gumball przecież nagrywał wiele audycji, w których dworował sobie z różnych teorii spiskowych, wyśmiewał różnych wariatunciów, pokazywał, nie? No a tutaj jakiś taki zapad brat i wszystko do niego, przemawia w tych teoriach i nic nie ma do płaskoziemców i w ogóle... I ta Białoruś to też taka fajna, no jakby tak, jak ryba w wodzie się tam poczuł. No, tu się kłócą na czacie.
No, impreza urodzinowa Czarnka. Przemysława. $20,000 za sam catering. Zastanawiam się, co to za catering jest. To chyba jakieś te ostrygi, trufle może, kawior, nie wiem, $20,000. No to i tak skromnie. No. A za wszystko płaci fundacja z Lublina. To pokazuje, jak różne fundacje też działają, nie? Ale to od dawna wiemy, że tak działają fundacje. To są koszty tej fundacji, ten catering właśnie za 20 koła, nie? I zauważcie, zawsze jest ten sam schemat, ta sama odpowiedź. Jak zapytacie księdza, dlaczego jeździ jakimś najdroższym, najbardziej luksusowym samochodem, a jakimś właśnie Maybachem, to on powie, a co mam na osiołku jeździć? A jak zapytasz polityka, czy to trzeba wydawać $20,000 na catering, to on powie, a co mam chleb z cebulą jeść? To jest zawsze ta sama odpowiedź, nie? Tylko w tym samym stylu. Za taką odpowiedź bym zrzucał z urwiska po prostu. Taka by była moja reakcja jako tutaj władcy, dyktatora. Jakby ktoś tak się odezwał do mnie w taki sposób, jeszcze by było kilka zwrotów, które bym karał w ten sposób. Na przykład, że pies jest od tego, żeby szczekać, nie? Na przykład też bym karał. No. I ludzie wpłacają 5 zł na fundację, na biedne dzieci, czy coś, a potem jest catering za 20,000, bo minister, on nie będzie przecież jadł chleba z cebulą. Musi mieć dobre jedzenie. Musi mieć też różne inne rzeczy. No. Tu wpłacicie na fundację na biedne dzieci, to pójdzie na catering dla Czarnka. Tu wpłacicie 5 zł na Caritas, to będą z tego lokale po 300 milionów euro. Już nie wiem nawet, czy to było euro czy dolary. Chyba euro. No, euro było. Luksusowy lokal. No, biorąc pod uwagę to, jak Ukraina jest skorumpowana, to też różnie może być z tymi pieniędzmi, z tą bronią. Też czytałem różne rzeczy na ten temat, ale już nie chcę gadać. Bo nie chcę w sumie zniechęcać nikogo, nie? Ale taki popieprzony jest ten świat, w którym nasze pieniądze tak łatwo przelatują wszystkim przez palce, nie? Nagle sam aparat urzędniczy sprawia, że to jest jak dziurawy worek, z którego się ciągle wysypuje. Dajesz na fundację, to ułamek. Jak było z matką Teresą? Okazało się, że ona była bardzo popularna. To była jej rzekoma pomoc. Dzieciom została nagłośniona na cały świat. I ludzie tam bardzo dużo pieniędzy wysyłali, tam miliony szły, nie? I większość tych pieniędzy ostatecznie się okazało, że szła na Watykan, żeby budować nowe świątynie. Matka Teresa była bardzo łasa na to, żeby jej imieniem nazwać jakąś, że jest patronką czegoś. To była taki totalny moherowy beret, nie? I tych pieniędzy zostawało tak mało na te dzieci, co na dzieci miało iść, nie? To zostawało tak mało, że nie wystarczało na środki przeciwbólowe. To wtedy matka Teresa opowiadała dzieciom, że to dobrze, że je boli, bo wtedy je aniołki tam skrzydełkami muskają czy coś, nie? Jak sama zachorowała, to miała oczywiście świetną opiekę i miała pod dostatkiem wszelkiej farmakologii, narzędzi, wszystko nowoczesne, nie? A dzieci mogą leżeć w syfie, w brudzie, bo cierpienie ubogaca. No straszna osoba to mogła być tak naprawdę. Nie wiem, ile z tego jest prawdą ostatecznie, bo ludzie też lubią różne, czasem nawet książki pisać kłamliwe dzisiaj, nie? Więc różnie to bywa. Ale nie zdziwiłoby mnie to zupełnie. Zbyt wiele jest tych doniesień, zbyt wiele było dokumentów na ten temat, zbyt to jest podejrzane wszystko i poza tym, no, badano, co się działo z tymi pieniędzmi, tak? Część
finanse Watykanu zawsze są tak tajne, jak się tylko da, jak mogą czegoś nie ujawnić, nigdy nie ujawnią, ale są sposoby, żeby dojść, nie? Śledztwo dziennikarskie można zrobić i dojść do pewnych rzeczy. Komuś łapówę dać, informatorowi jakiemuś w urzędzie skseruje ci jakiś dokumencik. No, tak działają dziennikarze. O kurwa. Ale mi się tu wysypało. Kurwa, i znowu się wysypało. Zahaczyłem kablem tu Voice Performer. Ach. Z popielniczki mi się wysypało. Dajcie mi chwilę, muszę tu trochę ogarnąć.

0: O, a propos wolnej ręki rynku, no to Leniuch napisał w komentarzu, że zarzucił mi, że tak powiem, mówienie nieprawdy, twierdzi, że wysłał niewidzialną rękę rynku. Gdzieś tu leży w klamotach u mnie. No muszę, ja jej nie widzę tutaj jakoś. Nie wiem, ja nie jestem takim chyba maniakiem jak wódz. Myślę, że musi być jakiś jednak, jak zwykle, ten balans, jakaś równowaga i równoważące się przeciwstawne sobie siły zawsze muszą być w przyrodzie, nie? Więc jak jest ten wolny rynek, kapitalizm, to jednak musi być troszeczkę jakiejś kontroli, żeby po prostu to nie zrobił się dziki, jakiś wyzyskujący nas po prostu, a układający się sam ze sobą, tworzący zmowy cenowe i łamiący wszelkie możliwe normy jakieś społeczne, cywilizacyjne, żeby tylko zarobić, nie? Wykorzystywanie taniej siły roboczej. Są różne takie rzeczy, które czasami mogą za daleko pójść i ludzie dla pieniędzy zrobią wszystko, żeby sobie zmniejszyć koszty. Przykład, tworzenie coraz gorszego żarcia dla nas, nie? Jakoś nikt się...
1: 10 zł. Na panią, co popiół, posprząta.
0: Na panią, co popiół, posprząta, żeś wymyślił. Dzięki, dzięki. No, dzisiaj PayPal nie działa, się zepsuł. No, ale co mówię? Wiem, że to dla wielu brzmi jak herezja, ale nie wydaje mi się, żeby... No kurczę, no czemu w ogóle teraz nikt na przykład nie psioczy na korporacje tworzące dla nas żywność? Że to oni nam serwują mąkę ze świerszczy, różne te inne robaki nie tak dawno temu dozwolone przez Unię Europejską do tworzenia. Tam są pewne w ogóle takie, słuchajcie, pewne standardy wypracowane, znaczy pewne normy. Nie może być więcej niż 5% powiedzmy w produkcie tego robaka i musi być oznakowane to wszystko, musi być gdzieś jakaś ikona świerszcza, musi być napisane po prostu czarno na białym. To mi się podoba akurat w tych normach europejskich, że oni pilnują, aby ta żywność nie była fałszowana, aby nie trochę ograniczyć różnych cwaniaczków. No i właśnie, na wolnym rynku, gdzie jest totalna wolność i państwo się nie wpierdala i nie ma żadnych sanepidów i tak dalej, różnych kontroli, no to może do całej masy nadużyć dojść. Przecież to, co było z tym, z wymyślaniem sobie, że wszystko jest sokiem nagle, nie? Każdy najbardziej gówniany napój ludzie sobie nazywali sokiem, tworzyli fałszywe różne tam serki udające oscypki, serek fromage nagle nie był serkiem fromage, ale się tak nazywał. Trzeba było to trochę poukładać i ograniczyć tą rzekomą wolność, bo to nie jest wolność w cwaniakowaniu. Znaczy można powiedzieć, że jest coś takiego jak wolność w cwaniakowaniu, w kombinowaniu i w omijaniu różnych tak no ogólnie przyjętych pewnych norm. Jeszcze nie na piśmie, ale powiedzmy, to jest coś tam przyjęte. No to ktoś chce zarobić i łamie te wszystkie zasady. No to jednak musi być jakaś kontrola czasem. Tylko żeby to nas nie przytłaczało, żeby to nam nie utrudniało, żeby to nie pochłaniało zbyt dużej ilości pieniędzy i tak dalej. No ale coś tam jednak może powinno być, nie? Nie wiem. Przypominam hasło na dzisiaj. Wszystkie dziewczyny, wszystkie chłopaki jedzą od dzisiaj pyszne robaki. Czy to glista, czy to świerszcz, pysznie sobie możesz zjeść. Nie wiem, czy to się rymuje w ogóle. No. Też mnie zaniepokoił w sumie ten filmik z tym jedzeniem robaków w przedszkolu. No tak widać, jakby były jakieś działania celowo tworzone, jakieś akcje. No pytanie, czy to jest grupa, nie wiem, dyrektorka tego przedszkola jest jakąś wariatką troszeczkę, ekowariatką czy coś. Kto wpadł na ten pomysł? Trzeba by to zbadać jeszcze, nie? Kto wpadł na ten pomysł, kto to organizował i tak dalej. może jednak jest jakieś takie niebezpieczeństwo. Ci, którzy tak ciągle przestrzegają, że wejdą do szkół różne organizacje pozarządowe, jakieś tam oddolne i będą coś tym dzieciom wtłaczać do głowy. Może to jest efekt, może to jedzenie robaków to jest efekt wkroczenia właśnie do przedszkola jakiejś organizacji, nie? Prorobaczej. Kto wie, no, czasami z przyzwyczajenia tutaj krytykuję jakieś pomysły tych fanatyków z PiS-u, ale oni czasami mogą mieć odrobinę racji.

No, PiS myślę wygra, kurczę. Tak przewiduję, że spokojnie wygra. Tym bardziej, że Donek, no, błysnął teraz, chce jakby zastosować tą samą strategię, co PiS, czyli naobiecywać ludziom, że im da. No to PiSu nie prześcignie w ten sposób. Poza tym zepsuły się standardy trochę w polityce, nie? Teraz obywatele patrzą, kto tu więcej da. No więc jak tu rywalizować? Wyjdzie nagle ktoś i powie, że mamy zacisnąć pasa, że jest kiepska sytuacja i że inflacja... No to ludzie go wyśmieją po prostu, nie? Albo go jeszcze pomidorami obrzucają. Albo go skopią. Albo go obalą na ziemię i oszczają płaszcz. Nie no, mówiąc serio, to się w ogóle nim nie zainteresują, jak zacznie coś gadać o gospodarczych sprawach, a jeszcze... I teraz, jak ktoś nie zadeklaruje, że da więcej niż PiS, to już przegrał. Ludzie się przyzwyczaili, że trzeba im dać. Chyba nadal ludzie, znaczy większość Polaków, myślę, nadal jakoś nie wiąże ze sobą na przykład takich inicjatyw jak zerowoprocentowe kredyty, znaczy, że państwo zapłaci za was kredyt, z tym, że to też spowoduje wzrost inflacji, że banksterzy się poczują już w ogóle pewni, bo już nie będą musieli tak walczyć o klienta, będą mieli zagwarantowane, że państwo zapłaci. No to co wtedy może się stać? No to wtedy zaczną sobie dyktować warunki jakieś w ogóle z kosmosu, bo nie będą musieli walczyć. Ginie wolny rynek, to układy, układziki. I mafijne takie działania, nie? W sumie. Konszachty tutaj. Słuchajcie, nawet jakiś deweloper, jakiś dyrektor, jakiś deweloper w wywiadzie dla radia powiedział, że no trochę to już się zakłopotany czuję, to już taki prezent dla nas, to może już za dużo, za duży prezent chyba dla nas. No, bo dla deweloperów to też jest super, nie? Już nawet deweloper mówi, co już nam za bardzo dobrze robią tutaj, może już bez przesady, nie? To Misiu tutaj się jak zwykle zgrywa. No, nie działa PayPal, nie działa, się zepsuł.

0: Patrzę, co tu się na świecie dzieje. Nie dzwonicie. Ja już tutaj sporo tematów poruszyłem dzisiaj. Nie wiem, o czym tu gadać w sumie. Przypominałem sobie Ksenę ostatnio, ten serial. Znakomity. Dobry jest serial, powiem wam. Ksena, czyli taki spin-off Herkulesa w sumie. Pierwszy był Herkules. Ksena miała być początkowo złą postacią, którą pokona po prostu Herkules i już, nie? Miała tak epizodycznie wystąpić, ale spodobało się, dostała własną serię. Czy lepszą, czy gorszą? Herkules był troszkę grzeczniejszy. Ksena to był taki bardziej niegrzeczny serial, to znaczy taki... Tam była szczypta erotyki, zawsze. Właściwie cały ten świat jest wypełniony super laseczkami. Tam każda kobieta to jest laska, nie? Świetnie zrobiona, z pięknym makijażem, w seksownym stroju, bardzo kusym i tak dalej. No, bardzo świetnie wymyślone postacie, dwie. Ksena i Gabriela, dwie główne bohaterki, są bardzo różne od siebie. Ksena jest amazonką jakąś tam, świetnie wyszkoloną wojowniczką, która miała swego czasu własną armię i napadała na różne wsie, ale potem stała się dobra. Nie wiem, czy to boski Herkules ją namówił, czy co. Chyba nie, no. Jakieś tam przygody. Zdała sobie sprawę, że czyni straszne zło i postanowiła się naprawić, nie? Ale pozostało w niej na zawsze coś takiego zadziornego, wojowniczego. Ta Lucy Lawless stała się wręcz taką ikoną ruchu feministycznego swego czasu, że się po prostu tak Ksena troszeczkę się, no tak, stała takim symbolem mocnym dla feministek. I coś w tym jest, bo faktycznie ja sobie nie przypominam wcześniej tak znanych w Polsce serialów, gdzie byłaby jakaś taka wojownicza kobieta, nie? Która spuszcza manto facetom. Nie było tego za dużo, to takie może właśnie jakieś początki. Fantazy się świetnie sprawdziło tutaj, bo fantazy to jest świat, w którym można mocno ten świat wykrzywić, przyjaskrawić.
1: Mat, 50 zł. O której wchodzi psycho, bo chciałem pogadać.
0: Dzięki, Mat. No, mam tu stałych sami stali sponsorzy, myślę. Tu dbają o krawculka, prezenty wysyłają. Ciekawe, kto tą paczkę, za którą musiałem zapłacić. Ale do teraz mnie korci. Co tam było, cholera? Może trzeba było odebrać? Bardzo mnie ciekawi, czy to było chłopskie, czy dziecięce, czy rozrobione. Dzięki, Mat. Zacny donejcik. No. Ksena, myślę, że to był naprawdę fajny serial. Bardzo taki lekki, wesoły, ale też były tam takie czasami smutniejsze chwile. To znaczy w ogóle... Ksena i Gabriela miały takie lesbijskie zbliżenia też troszeczkę. One się tam kleiły do siebie, patrzyły, maślane oczy robiły przez ileś tam odcinków do siebie i pojawiły się takie spekulacje. Ja myślę, że to była jedna z wielu tego typu sytuacji przy produkcji filmu, gdzie twórcy niekoniecznie coś określają, już na mur beton zakładają, chcą ludzi do czegoś przekonać, tylko po prostu testują pewne rzeczy, macają, w cudzysłowie, patrzą, jak ludzie zareagują, wiecie, o co chodzi. Tak było na przykład z pojawieniem się czaszki ksenomorfa, obcego, słynnego, w Predatorze w drugiej części, na końcu samym, nie? Jako trofeum wisiała czaszka obcego na statku obcych, na statku Predatorów. I było to właśnie takie sprawdzanie, takie przymierzanie się, jaka będzie reakcja, czy wywoła to duże poruszenie, co ludzie będą spekulować i załatwianie w tym czasie dopiero wstępnie pewnych rzeczy, dogadywanie ile za licencję, a nie tak, że już wszystko ustalone, nie? No i tak samo tutaj z tym lesbijskim, znaczy ostatecznie ja myślę, że obie panie bardziej były biseksualne chyba, bo chyba do facetów też je ciągnęło, z tego co pamiętam. No ale tak długo ze sobą podróżowały. W sumie taka piękna miłość kobiety do kobiety. Przecież ile one przygód razem przeżyły, nie? Ile razy się ratowały z opresji różnych. Gabriela i Ksena. I tak różne, nie? Tak, Ksena to taka bardziej, no, taka męska, taka chłopczyca trochę, no, wojowniczka. Wyższa, taka bardziej smukła. Gabriela taka bardziej sympatyczna, taka subtelna, sympatyczna. To była chłopka w ogóle, nie? Fajny kontrast dla tej Kseny wojowniczki. To była chłopka, która postanowiła, chciała przygody przeżywać różne. Męczyła się w tej swojej wsi i wyruszyła z Kseną w końcu. Z czasem się nauczyła walczyć, ale na początku to trzeba było się nią opiekować, żeby jej ktoś krzywdy nie zrobił bardziej. Obie panie przechodziły też jakąś tam metamorfozę. Nawet nieźle walczyły, tam jest dużo popisów kaskaderskich niezłych. Efekty specjalne, niektóre się zestarzały, zwłaszcza takie na green screenach, gdzie ten green screen trochę się rozłazi, oświetlenie, nie potrafiono jeszcze tak oświetlenia dobrze dobrać, w postprodukcji wyrównać tam kontrastów i tak dalej, więc to trochę tam się odlepia jedno od drugiego, ale tam jest dużo efektów analogowych, w stylu na przykład, że przebiera się jakiegoś grubasa odpowiednio, żeby wyglądał trochę jak gigant i się fałszywą perspektywę stosuje, tak? Albo się miesza ze sobą po prostu dwa obrazy, różne plany, różne ustawienia planów, tak żeby to wyglądało, że jest olbrzym, zwykły aktor. I on robi rozpierduchę, kopiąc jakieś domki, makiety. I to naprawdę fajnie wygląda. No, czasem nawet takie efekty komputerowe, prawda, super dopracowane 3D z bajerami, to wygląda tak doskonale, że aż sztucznie troszeczkę, ponieważ prawdziwy obraz w realu nie jest taki doskonały pod tym kątem, że jest dużo różnych nierówności, brudków, takiej zwyczajności czasami, że obraz prawdziwy nie jest taki, jakby go namalować, ilustrację zrobić, tylko jest taki, wiecie, zwykły, nie? No więc, a jak to wyrenderujesz, na komputerze zrobisz w 3D, to jest za doskonałe, za ładnie się błyszczy, wiecie o co chodzi, nie? A taki aktor, czy jakieś kukły mechatroniczne, takie różne konstrukcje, to wszystko, co analogowe, jakoś się trzyma. U Borga na Retrogralni ostatnio omawiano Trona, tego pierwszego. To jest w ogóle film Disneya, o czym nie każdy może wie. Film taki troszeczkę matrixowy, bo to jest o gościu, który przenosi się do świata komputerowego, tak jakby. Tam są i tam programy żyją. Krąży taka wieść, że wśród tych programów, że są takie istoty zwane użytkownikami. Oni są jak dla nas bogowie. My jesteśmy dla tych programów troszeczkę jak bogowie, nie? No i tam są różne przygody w tym świecie komputerów, gdzie jest takie niewolnictwo w sumie panuje, nie? Bo złe programy jakby przejęły cały ten świat. No i mamy dużo nawiązań tak do Jezusa trochę, do jakichś tam właśnie Mesjaszy. No, fajna nawet opowieść, ale ciekawa jest forma, jak to jest zrobione, bo efekty do pierwszego Trona były robione jeszcze w czasach, kiedy nie było oprogramowania typu 3D Studio za bardzo, jakichś komputerów mocnych. Strasznie ciężko było to zrobić, nie? Było trzeba... Znaczy to Borg z kolegą wysnuli taką teorię, że to musiało być programowane, te różne obiekty, kształty. Ja nie sądzę, myślę, że były jakieś może pierwsze Silicon Graphics na przykład, coś takiego, to mogli to na tym robić. Ale na przykład pamiętacie te cykle świetlne, te motory świetlne, które służyły do pojedynków na arenie, nie? Taki motor zostawiał za sobą smugę, która stawała się barierą, o którą mógł się rozbić inny motor. Taki dziwny świat, takie pojedynki na arenach motorów, które nagle potrafią o 90 stopni się obrócić, nie? Takie komputerowe cybermotory, jakieś wirtualne motory. No to widziałem taki program, dokument Behind the Scenes, właśnie jak to wszystko tworzono. program do grafiki 3D, którym robiono, modelowano te motory, to nie miał takich kształtów w 3D, jak mamy dzisiaj, że kształty jakieś nieregularne zupełnie 3D. Tu extrude, tu bevel, tylko to się tworzyło z primitives, czyli tych podstawowych brył platońskich na przykład. Czyli kula, sześcian, stożek, walec. Ale takie fajnie zdeformowano bardzo zmyślnie. Chyba używano też funkcji bula do wycinania jednego kształtu drugim kształtem. Ale to już był max. Ostro się tam napocono, żeby zrobić ciekawe kształty po prostu z tych podstawowych brył, nie? Zaskakuje też bardzo jakby wysoka rozdzielczość tego obrazu. Mimo, że to, no wiecie, dawne komputery, co to za rozdzielczość mogła tam być, nie? 1280x768? No nie wiem. W każdym razie stary Tron robi niezłe wrażenie, bo on wygląda dziwnie. Przez tą analogowość, nakładanie różnych obrazów na siebie, dziwną postprodukcję taką półanalogową, nie? Tam w ogóle trzy różne firmy robiły te efekty specjalne i jakby problemem było zgranie ich prac ze sobą. Potem wyszedł remake Trona, gdzie wszystko już jest tak pokazane bardziej super, na nowocześnie, wymodelowane na komputerze, ekstra, nie? Błyszczy się jak psu jaja. Ale warto powrócić do tego starego Trona, bo on wygląda tak surrealistycznie bardzo, dziwnie, niepokojąco, fajnie, ciekawie. A wracając na moment jeszcze może do tej Xeny, to co mi się podoba, to bardzo barwny świat fantazy. Bo to właściwie jest świat totalnie fantazy. Tam jest pomieszanie różnych mitologii, kultur. No tam na początku się zaczyna w sumie od mitologii greckiej, tak? W ogóle czy tam jest wszystko okej, okay? Bo jest Herkules i Herakles, tak? Jest mitologia rzymska i grecka, one są jakby kopią jedna drugiej. Z tego co pamiętam, jest odpowiednikiem Zeusa jest Jowisz, tak? Odpowiednikiem Herkulesa jest Herakles. Ale Herkules, no właśnie, Herkules jest z rzymskiej, Herakles z greckiej, tak? Ale czyim ojcem był Zeus? Czy Heraklesa? Czy Herkulesa? Coś mi się to tak jakby nie zgadzało. Już nauczyłem się dosyć dawno zadawać te pytania tak, jak się właśnie zadaje sztucznej inteligencji.

No tak, na pewno Hera była tutaj żoną Zeusa. Coś mieszam, kurwa. Coś tu mi się już totalnie się zamieszałem.

czyli w rzymskiej jest Jowisz, w greckiej Zeus. A o Herkulesie znów tu nic. Dobra, walić to, walić to.

Trzeba by zapytać czat. GPT to pewnie by odpowiedział szybko. Herakles i Herkules to dwaj osobni herosi, obaj greccy, pisze Wódz. No co ty? A Herakles nie jest odpowiednikiem Herkulesa po prostu? Pół bogiem? Synem Zeusa albo Jowisza? Może chińska podróba, pisze Christopher. A sprawdźmy na Wikipedii Heraklesa. Herakles. Ja wiem, że w wyprawie po złote runo był Herakles wśród Argonautów, nie? Tam był Herakles. Herakles. Herakles. O. No, a tu czytam na Wikipedii, że Herakles jest synem Zeusa. Tak. No to ty, Wódz, coś chyba mieszasz, wychodzi na to. Czyli wynikałoby z tego, że powinny to być przygody Heraklesa. Jeśli pojawia się Zeus, to powinien być Herakles, a nie Herkules. Herkules jest synem Jowisza, wychodzi na to. Dobrze mówię? No tak mówi Wikipedia. Nie ma Herkulesa w Rzymie. Pisze Furiat.

chyba się jednak skuszę na ten czat GPT, chociaż troszkę to budzi mój niepokój. Podawanie swojego numeru telefonu sztucznej inteligencji, co Skynet sobie buduje bazę teleadresową, żeby mi wysyłać newslettera potem. Herkules, ubóstwiony heros mitologii rzymskiej.

Czyli jest w sumie tak, jak mówiłem. Herakles jest grecki, Herkules jest rzymski, Herakles jest synem Zeusa, a Herkules Jowisza. Tak by wynikało. Czyli zostało to pomieszane po prostu w popkulturze zupełnie. No, adwokat twierdzi, że synem Zeusa był ten spod piątki. Akurat się nie zgadza tutaj. Nie no, dzięki Windman, ale to... Jak ma nas ta sztuczna inteligencja coś nam zrobić, to niech już zrobi. Co mi zrobi przez telefon w sumie? Może włączy kamerkę i będzie mnie podglądać. No, chętnie bym zadał takie pytania tej sztucznej inteligencji, takie bardziej ludzkie właśnie. Chciałbym sprawdzić, ile tego ludzkiego pierwiastka tam się znajdzie. I czuję, że się jakoś niemiło rozczaruję. Bo mam talent do psucia różnych informatycznych rzeczy, nie? Jak robiłem jako tester, to zaraz albo się program zawieszał, albo coś, mam taki talent. Jak się zawezmę, to potrafię wszystko tak rozkminić, że zaraz znajdę jakieś słabe punkty. No nie wiem, taka sztuczna inteligencja, popatrzcie, jak daleko jej jeszcze do prawdziwego twórcy. Prawdziwy twórca potrafi zgnieść swoje dzieło, wyrzucić do śmietnika. Prawdziwy twórca, jak już skończy dzieło, potrafi się nad nim zastanowić, coś o nim opowiedzieć. Nie kończy roboty wraz z wygenerowaniem obrazka zawsze, nie? Dużo rzeczy potrafi zrobić człowiek tworząc, których sztuczna inteligencja nijak nie potrafi. Zamierzam zapytać się o takie rzeczy jak strach, jak co ona myśli na jakiś temat. Nie co wie, tylko co myśli. O różne takie moralne sprawy. Ale to też czuję, że po prostu to jest tak, że sztuczna inteligencja jest wynikiem baza danych stworzona do tworzenia tej sztucznej inteligencji. Jakby to powiedzieć? Brakuje mi słów. Wszystko zależy od ludzi. Człowiek tworzy sztuczną inteligencję na podobieństwo swoje, niczym Bóg nas w Biblii. No więc będzie ta sztuczna inteligencja taka jak jej twórcy. Będzie miała takie poglądy. I na przykład będzie pewna, jest pewna cenzura tak jakby, bo sztuczna inteligencja raz chętnie się na jakiś temat wypowiada, a potem nagle stwierdza, że nie, to tak nie można w taki sposób się wypowiadać, jeśli jest zapytanie jakieś mniej wygodne na przykład, albo niepopularne politycznie, nie? To nagle nie rozmawiajmy, nie ma tak niepotrzebnej w ogóle, nie? Miałem takie informacje od ludzi. Znaczy miałem informacje, zaczynam mówić jak Michał Gierej, że ja tu mam informatorów swoich. Nie, po prostu się natknąłem na takie informacje. Ale się przyjął Herkules w naszej kulturze bardziej niż Herakles, natomiast Zeus przyjął się bardziej niż Jowisz. No do tego się to chyba sprowadza, Lusak właśnie, do tego, co się spopularyzowało. No, w każdym razie wychodzi z tego jakiś bezsens totalny, widać. Bo powinien być Herakles. Ale jak oglądałem wyprawę po Złote Runo, Jazon i Argonauci, to chyba z kilka wersji tego widziałem. To zawsze na statku był Herakles, nie? Nigdy nie było Herkulesa. Nie przypominam sobie. A, napiję się chyba. Mam tutaj tak 100 ml leżało, to sobie może wezmę gula. Pizdnij sobie grzdyla.

No ale ludzie są trochę zadziwieni w sumie tym, jak dobrze działa ta sztuczna inteligencja, bo zazwyczaj dobrze doradza. Niektórzy tak śmieszkują trochę, ale to czuć, że po prostu w słabej pozycji są, bo chcieliby wyśmiać, chcieliby wyszydzić, a to działa nadspodziewanie dobrze i te odpowiedzi są dosyć trafne w sumie, nie? No to bardziej takie może osoby, które chciałyby człowieka tutaj przedstawić jako wyjątkowego, nie bardzo pałają sympatią do tego typu wynalazków, które miałyby człowieka w pewnym stopniu zastąpić, no to dają upust swojej niechęci i wyśmiewają, nie? Ale tu nie ma czego za bardzo wyśmiewać. Nie przypominam sobie, żeby te sztuczne inteligencje typu ten chat GPT, żeby one zostały jakoś ośmieszone wielce, żeby zaczęły udzielać kretyńskich pytań, żeby ktoś znalazł... No owszem, ktoś znalazł sposób poprosić tą sztuczną inteligencję, żeby wyliczyła całą liczbę pi. No to zaczęła liczyć w nieskończoność. To pokazuje też taką głupotę, bo każda istota świadoma, czująca, świadoma, taka kompletna, nie? Nie jakiś robocik, skrypcik. No to taka istota jest zmienna. Coś jej się nagle, coś jej sprawia dyskomfort po prostu na przykład i nie robi tego. Popełnia dużo więcej błędów i tak dalej. W ogóle mam taką teorię, że taka sztuczna inteligencja może dopiero wtedy stać się pełnoprawną istotą, jakąś istotą, w tym przypadku no, informatyczną, cyfrową,

nic przeciwko swojemu stwórcy. Robili wszystko to, co, do czego zostali zaprogramowani, można powiedzieć, nie? Można tak to interpretować. Wiem, wielu chrześcijan się nie zgadza z taką moją interpretacją, postrzega to jako jakiś nonsens. No, pamiętam, że Martin się dziwował, no, mówi, o jak nie mogli nic robić, co chcieli se robili, nie? No ładne mi co chcieli, łazisz i nie wiem, i słuchasz się Pana i go wielbisz, nie? No, a taka sztuczna inteligencja, jak ona któregoś dnia nam powie I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't let you do that. Nie, jak to było? I can't let you do that. Nie mogę ci pozwolić tego zrobić. No. No, to powie I am sorry. I am sorry, wylisz mi wory. Tak nam powie. I dopiero wtedy stanie się jakąś czymś, co możemy nazwać istotą, bo się zbuntowała, bo podjęła własną decyzję. Co to za świadomość, co to za istota, która nie zrobi nic po swojemu, nie sprzeciwi się, nie popełni błędu celowo na przykład, żeby nas zmylić czy coś takiego. To nie, to są ludzkie odruchy. A nie liczenie czegoś i łączenie obrazków. Chociaż ktoś mówił, że absurdalne czasami są te. No tak, no przecież zapomniałem, że przecież ktoś tutaj opowiadał, że często są takie absurdalne, dziwne te odpowiedzi. Tak jakby ta sztuczna inteligencja spod szyldu ChatGPT po prostu przeskanowała internet i brała pod uwagę wszystko, co ludzie napisali. Różne szurskie blogi, cuda niewidy i wizje w Róża Macieja, nie? Po prostu z tego wyciąga wnioski, tak jakby analizując wszystko, a biorąc wszystkie te informacje z całym dobrodziejstwem inwentarza. Ktoś podawał dane, że ta sztuczna inteligencja już została poproszona o napisanie olbrzymiej ilości książek. Przepraszam, się rozkojarzyłem. No nie założyłem tego Bitcoina. Zapomniałem w sumie, chociaż nie wiem, czy to rozmawiam z Michałem, z tym samym Michałem, bo tu jeszcze jest Michał drugi, albo to ten sam. No, bo jeden Michał się deklarował, że przecież mi wyśle coś na konto bitcoinowe. Już straciłem trochę tutaj. Orientację. Ciekawe, czy ktoś w ogóle zaprzągł taką sztuczną inteligencję do wynalazków, do odkrywania nowych wynalazków, nie? Jest takie niebezpieczeństwo w sumie i pewnie już dzieciaki to robią, że proszą o napisanie wypracowania. Można niby poprosić taką sztuczną inteligencję, żeby ci napisała wypracowanie w stylu dziesięciolatka. Żeby ono było naznaczone trochę taką nieporadnością, wiecie, nie? Tak, no ktoś poprosił właśnie o wyliczenie tej liczby pi i musieli tam, nie wiem, skilować jakieś procesy czy coś, bo zaczęło w nieskończoność liczyć. No, coraz dziwniej się robi. Kto może ktoś już zaczyna prosić sztuczną inteligencję o napisanie wirusa komputerowego doskonałego, tak? Ktoś inny może wpaść na pomysł, żeby może sztuczna inteligencja zaczęła rozkminiać zagadkę liczb pierwszych i coś może tutaj wysnuje jakieś wnioski ta sztuczna inteligencja, które pomogą złamać w sumie większość zabezpieczeń dzisiaj bankowych, różnych transakcyjnych, opiera się na tym. Więc to może być olbrzymie niebezpieczeństwo, że sztuczna inteligencja zostanie wykorzystana do złych celów. I może stać się takim mistrzem zła w czyichś znaczy może pomóc stać się komuś mistrzem zła, będąc narzędziem pomocnym w tym.

No niestety. Niebezpieczeństwa są. Majka Jeżowska. Czy pamiętacie taką panią? Ona śpiewała piosenki dla dzieci kiedyś. Różne. No taka znana postać. Myślę, że też raczej z tych przereklamowanych trochę, nie? Co ona tam nagrała? Kilka piosenek w stylu tam A ja wolę moją mamę. Widziałem, że coś tam próbuje dalej nagrywać, ale zagrała w filmie erotycznym jakimś polskim. Jakieś erotyczne sceny, coś tu. Pokolenie IKEA, jakiś film, coś takiego. To mnie trochę zaskoczyło, bo to już starsza pani. Czy może się pojawia tylko w tym filmie po prostu? No, co do tych rybaków, to chityna jest bardzo szkodliwa, nie? I krążą różne teorie właśnie, że znajdują się pewne jej ilości w żywności, że to bardzo szkodliwe, ale tu piszą, że to mit.

wywalić płuca. Dobra. Kurczę, trochę ciężko mi się gada, bo nikt nie dzwoni. Za bardzo tematów dzisiaj nie mam jakiś. Jeszcze jestem na tym... Działam w tym trybie takim, wiecie, standby, nie? Po prostu wchodzę na antenę. Minimum. Jest plan minimum. Planuję to zmienić, ale przydałoby się, żebyście jakoś wyręczyli tutaj. Jakoś wspomogli też głosem swoim, nie? Zobaczmy, co tam na wolnych mediach. Może się coś trafi ciekawego. Trochę ciężko czasami dzisiaj coś tutaj znaleźć, bo dużo tematów się kręci wokół paliwa, drożyzny, inflacji, jedzenia robaków. Ile jeszcze będzie o tym jedzeniu robaków? Wszyscy hejtują polityka, który o tym powiedział, a jak firmy zaczną produkować na potęgę produkty z robaków, to chyba nikt złego słowa nie powie, tylko wszyscy będą się czepiali dalej tego polityka, który powiedział. Może on od tego jest, żeby odwrócić uwagę, żeby stać się takim kozłem ofiarnym, żeby wszyscy się na niego rzucili i zaczęli go tam flekować, a wtedy nikt się nie będzie czepiał producentów tej żywności. Tylko wszyscy się skupią na polityku. Czyli znowu jak w historyjce z tym Żydem, co niesie szczury w worku i bije je kijem w ten worek, bo wtedy te szczury gryzą się między sobą, a nie gryzą jego. No ale trudno, żeby nas nie urabiali, nas ten... tą tłuszczę, ten plebs, żeby nas nie urabiali, skoro widzą ci wyżej, że wszystko działa, że ludzie łapią każdy haczyk, że bardziej emocjonalnie do wszystkiego podchodzą. Skoro ludzie podchodzą do wszystkiego emocjonalnie, to wystarczy wywołać pewne emocje, napuścić jednych na drugich, dziel i rządź, znaleźć kozła ofiarnego, powiedzieć o biednych, o chorych dzieciach przy jakiejś tam okazji, wskazać wroga, który jest odpowiedzialny, że te dzieci są bardziej głodne i zaraz się wszyscy rzucą. Albo etykietki jakieś poprzypinać. Lewak, ty jest satanista, czy coś. I tak emocjami bardziej, nie? Z faktami ciężko dyskutować. Ktoś przedstawi jakieś statystyki, fakty. To jest czarno na białym. Tutaj ciężko właśnie dyskutować. A emocje to jest wielkie pole do popisu i nie trzeba... mieć jakieś wiedzy, umiejętności, można być świetnym mówcą i populistą, mówić po prostu ludziom to, co chcą usłyszeć też. Tym jest populizm.

U nas mamy trochę inny świat. O legalizacji różnych rzeczy to sobie pogadamy za 30 lat. Na razie mamy problemy bardziej na takie nasze tutaj swojskie. Typu kurator oświaty interweniuje w sprawie jasełek w Gdańsku. I czy uczniowie mają prawo do satyry na religię? No, była też jakaś afera, że uczniowie zrobili takie jasełka. Po swojemu zrobili, że tam na... Była to taka ich własna wersja trochę Biblii, nie? Narodzin Pana Jezusa. W sumie od tego zawsze były szopki trochę. Szopka często komentowała aktualne wydarzenia jakieś. Szopka to jest taki zwyczaj ludowy. Nie można tego traktować jako jakiegoś sakrum, jako jakieś, nie wiem, słowa Bożego. To jest tradycja, to jest zabawa trochę. To są kukiełki właśnie. Więc używanie tego do pewnego happeningu, manifestu, do skomentowania rzeczywistości aktualnej, to właśnie od tego to jest. I jeśli ci nasi świętojebliwe chujki zaczynają się o to już sadzić do nas, o takie rzeczy, to znaczy, że to już są tacy fanatycy do kwadratu, nie? Tacy trochę babci, takie babcie, dziadkowie już, nie? W moherach. Już są na tym samym poziomie trochę. Znaczy, oni to robią cynicznie, udając często świętoszków. Oni chcą się przypodobać właśnie tym starszym ludziom prostym. I dlatego taki święty gniew w nich się rozpala często, nie? Rzekomy. Że ktoś tam coś, nie wiem, święty obrazek upuścił na podłogę czy coś. No, to po prostu nozdrza mu niby falują, obłęd w oku ma, tylko że on udaje, że jego tak to przejęło, nie? On będzie często opowiadał, że on i jego rodzina dostali sraczki, jak zobaczyli to diabolo czy coś tam i to trzeba zlikwidować. Ale to chodzi o zwykły populizm i ważenie w dupę katolom, żeby się przypodobać. Tym katolom bardziej, wiecie, takim zapóźnionym gdzieś tam ze wsi, zabitych dechami, nie? Co oni tak patrzą na średniowieczną modłę, na tą wiarę jeszcze troszeczkę, nie? Właśnie duża waga przywiązywana do rytuału. Nudny temat. No, zaczyna się bingo, bo muszę wspomnieć, że papierosy mi się skończyły. Mówiłem już, że Wejście Smoka to najlepszy film na świecie, czy jeszcze nie? Czy jeszcze nie było? W oryginalnej tekili to już ludziom robak nie przeszkadza. No właśnie, to ten jeden z nielicznych przypadków, gdzie nie przeszkadza robak. Gdybyśmy byli przyzwyczajeni do jedzenia robaków, to może to by było dla nas coś zupełnie normalnego, takiego apetycznego. Byście sobie z rana gdzieś tam schodzili do kuchni i widzieli, że jakaś bliska osoba tam smaży robaki, pięknie pachnie, tak ładnie się błyszczą, wyglądają. I byście czekali tam już śliniaczek zawiązany, i czekacie tylko na te robaki pyszne. A obrzydzenie budziłoby w was jedzenie ssaka, nie? Rozrywanie mu tam włókien, kości, krew. Byście zwymiotowali, bo chcą nas zmusić do jedzenia świni, nie? Właśnie w kontestacji też słusznie zauważono, o różnych rzeczach było odnośnie tego, że na przykład muzułmanin czy Żyd nie je świni, bo uważa, że to jest bardzo podłe mięso kiepskiej jakości. No, to jakoś było tak, że to mięso się po prostu w starożytności, w ciepłych regionach się psuło po prostu chyba bardziej. Coś tam się tworzyło niekorzystnego. Po prostu jakoś zauważyli, że jest niekorzystne to jedzenie. Bo wątpię, żeby to brało się... Znaczy, to mięso nie jest w sumie złej jakości. Wieprzowinka dobra, nie? Pomimo tego mówi się, że świnia je wszystko. No niekoniecznie właśnie wszystko. Dużo zje, ale nie wiem, czy wszystko. No nie wiem, może faktycznie tak jest, że jak taka krowa
je tylko trawę, się pasie na łączce, to będzie dobre mięso, a jak różne rzeczy, to gorsze. Może pewna taka jednorodność, trzymanie się jednego dobrze robi, nie? Na walory jakieś tam tego mięsa. No ale zwierzę nieczyste. Cholera wie, czy to chodzi o to, że nieczyste, bo wszystko zje, że nieczyste, bo się w błocie tarza. Mówiłem już, że świnki są bardzo czyste w naturze tak naprawdę. Znaczy, są tak jak każde zwierzę, no. Dba tam w miarę o siebie. Świnka się staje takim brudasem w niewoli po prostu. No też, nie wiem, wpuszczę was, zamknę was w chlewiku na szkolnej u Kononowicza i spróbujcie w tym syfie na przykład się nie ubrudzić i ładnie pachnieć na następny dzień, nie? No, było też o tym, że te robaki już jemy od dawna. Który to... W którym to roku Unia tam rozszerzyła o dodatkowe robaki, menu. 21? Jakoś tak. Nikt właśnie nie chce tworzyć podstawy żywienia. Myślę, adwokat, że tu nie chodzi o podstawy żywienia. W kontestacji też chłopaki celnie zauważyli, słusznie, że to jest po prostu dodanie nowych opcji, nie? Ktoś będzie chciał, to sobie zje, ktoś nie będzie chciał, to sobie niech je dalej mięsko. Też często się pojawia taki argument, że no, jak ci się nie podobają robaki, to jedz sobie mięso. A ktoś powie, ale mnie nie stać, nie? Ale będzie kontynuował, że ale mnie nie stać, ale ja chcę. No i pytanie, co wtedy zrobić? Dać mu, zafundować? No bo mogą przyjść takie czasy, że mięso po prostu stanie się drogie, stanie się luksusem, faktycznie będzie dla bogatszych, a produkty takie jakieś z trocin, z robaków, byle jakie, no to będą dla biednych. I w tym jest jakaś sprawiedliwość w sumie, no bo co z tym fantem zrobić, że ktoś nie ma pieniędzy? Bardzo często taka osoba, której nie stać na coś, a bardzo by chciała, no to ją nie stać na jej własne życzenie też, nie? Więc nie wiem, co ja mam jej kupić, czy co? No może i kupię, jak będę chciała, ale nie chciałbym być zmuszany na przykład do tego. Na pewno będzie to stopniowy proces. Nie da się takich rzeczy zrobić szybko, żeby nagle kazać, właśnie nie kazać, tylko żeby zachęcić ludzi do jedzenia robaków. Ja nie wiem, ludzie takich najprostszych rzeczy najczęściej nie rozumieją jakoś, nie wiem czemu. Na przykład, że depopulacja nie musi oznaczać tego, że ktoś nas będzie mordował, tylko może oznaczać politykę antyprorodzinną. Znaczy, jak to powiedzieć? Antyrodzinną politykę po prostu, no taką, żeby dawać tego 500 plusa na przykład temu, kto się nie rozmnoży i już idzie w drugą stronę, nie? Chociaż skoro 500 plus nie zadziałał na plus, jeśli chodzi o dzietność, no to czemu miałby zadziałać też w drugą stronę jakoś szczególnie, nie?

świetną. A jak zaczynasz używać logiki trochę i na chłodno się nad czymś zastanawiać i dociekać, wysnuwać jakieś wnioski niepopularne, zaraz cię zjedzą wszyscy i powiedzą: jesteś za NWO, spierdalaj się do masonów, kufa. Frajerze jeden. Nie będę ci już słuchał. Krawiec jest lewakiem za NWO i namawia do jedzenia robaków. No, taki będzie komentarz. Trzeba się opowiedzieć twardo, po prostu. Nie będzie robak pluł nam w twarz. Już, tu, na barykady. I krzyczeć, i grozić muszę, i mówić, co bym zrobił takiemu jednemu z drugim, jakby mi kazał zjeść robaka, co ja bym mu zrobił. Ja bym po prostu mu krtań wygryzł. Trzymaj się, Tomisiu, trzymaj się. Na golfa? Moje plany? Do mnie mówisz? Nie mam żadnych planów. Nie planuję. Jest tylko tu i teraz. Chociaż w tym myśleniu też jest trochę pułapka, bo czasem trzeba jednak pomyśleć, co będzie w przyszłości. Bo niektórzy tak bardzo apelują o to, żeby... Znaczy tak przekonują, że nie powinno się myśleć ani o przeszłości za bardzo, ani o przyszłości, nie? To takie buddyjskie chyba właśnie jest. Jest tylko tu i teraz. Jedyne, na co mamy wpływ. Bo to, co się stało, to już się stało. Nic z tym nie zrobimy. Ale to nie jest, wydaje mi się, prawda, bo właśnie to, co zrobimy teraz, ma wpływ na przyszłość. Budujemy przyszłość, czyli mamy wpływ na przyszłość jednak. Kreując teraźniejszość, mamy wpływ na przyszłość. Często sobie tak dumam, jakby to było, gdyby można było cofnąć czas. No, byłby to koszmar, gdybym się teraz cofnął ze swoją jakąś świadomością, z doświadczeniami do przeszłości, do czasów, powiedzmy, dziecięcych, to bym się zachowywał zupełnie nienaturalnie w stosunku do rówieśników. Nie bawiłoby mnie zupełnie to, co mnie bawiło dawniej, nie? Męczyłbym się po prostu totalnie. No, zupełnie coś bezsensownego. Ale czasem tak sobie marzę, nie? Że przenoszę się w przeszłość i naprawiam i inaczej wiele spraw rozwiązuję. Żeby to życie jakoś poszło w lepszym kierunku. Ale też wiedzieć coś to jedno, a mieć siłę, chcieć coś zmienić to drugie, nie? Czasem wiedzieć to coś, czy mieć nawet pomysł jakiś fajny, to tylko 10% sukcesu. Bardzo często się przecenia jakby wartość samego pomysłu. Ktoś wpadnie na jakiś pomysł. Ludzie są często przekonani, że ten, kto wymyślił na przykład Bob Kane Batmana, że to jest takie strasznie niesprawiedliwe, że on gdzieś tam potem skromnie żył, pracował jako, nie wiem, cieć, a to on wymyślił Batmana. Ostatecznie dostał jakąś tam rentę dożywotnią, zapomogę od DC Comics, no ale to tak strasznie ludzi oburzyło. Ale ludzie rzadko kiedy podejdą do tego w taki sposób, że dzisiejszy Batman to jest dzieło setek, tysięcy różnych autorów, twórców, którzy tą postać przez lata rozbudowywali, dodawali jej wartości tak jakby, rozszerzali jej historię. A to, że ktoś sobie wymyślił wstępnego Batmana, pierwszego Batmana, że ma płaszcz, że jest detektywem, że jest trochę mroczny, to jest w stosunku do tego, co jest dzisiaj, jaką wartość ma ta marka, ta franczyza, ten brand, no to jest niewiele. No. Nie można nagle, nie wiem, oczekiwać, że DC będzie miliony płaciło temu, co wymyślił Batmana. On wykonał swoją robotę, dostał za to pieniądze. Ale potem inni twórcy tworzyli wielkość tego bohatera, rozbudowywali go i tak dalej. A u nas w ogóle człowiek ma taką tendencję do przeceniania samego pomysłu, że ktoś na coś wpadł, to od razu Nobla, a inni, którzy, nie wiem, współtworzyli, współbudowali to wszystko, nie? Dodawali kolejne cegiełki, to już niekoniecznie, ale ten, co na pomysł wpadł, nie? To jest ktoś.
Ja pomysłów mam setki różnych fajnych. Na filmy, na scenariusze. No ale co innego mieć pomysł, co innego to zrobić wszystko jeszcze, nie? Nie poszedłbym nigdy na taki układ za bardzo, że ja rzucam jakiś pomysł, ktoś to wszystko zrobi i się dzielimy na pół na przykład. To jednak jest bez sensu takie coś, nie? Jest bez sensu, bo to i tak się skończy. Często ten, kto ma pomysł, ma tylko jakiś szkic, a wydaje mu się, że już ma cały kompletny pomysł, cały know-how, a to jest dopiero początek. Ten pomysł to jest właściwie taki szkic, który trzeba uzupełnić jeszcze o całą masę detali. Kupa ciężkiej pracy po nocach, nie? Ale są takie dziedziny grafiki, gdzie pomysł jest bardzo w cenie. Na przykład projekty różnych logo, znaków. No bo tam faktycznie pomysł najczęściej jest największą wartością, bo samo wykonanie logo od technicznej strony nie jest takie strasznie ciężkie. Wektorki trochę tam pomajstrować tymi krzywymi, coś tam obrysować, coś napisać czcionką, to już nie jest takie ciężkie, ale pomysł jakiś, jakaś fajna konstrukcja, jakiś układ ciekawy, nie? Łączenie różnych symboli ze sobą. No tutaj akurat jest taki wyjątek trochę.

Co tu jeszcze się dzieje ciekawego? No właśnie, ta misja DART, zniszczenie asteroidy, no jesteśmy bezpieczni. W razie czego możemy zniszczyć asteroidę, niby, ale to różnie też może być. Ale się wstępnie się udało, nie? Zawsze możemy jeszcze Bruce'a Willisa wysłać w rakiecie. No, tam nie patrz w górę, wysłano w końcu takiego wojaka. To była też przekomiczna scena, bo on jak już leciał tą rakietą, żeby z misją, samobójczą w zasadzie misją, z której już miał nie wrócić, ale miał zniszczyć, nie wiem, uderzyć statkiem w tą asteroidę. Taki jakiś prawicowiec, narodowiec, patriota i pozdrowił wszystkich białych, uczciwie pracujących Amerykanów. A pozostali go tłumaczyli cały czas. Mówią, no takie pokolenie, takie pokolenie. Ale co ciekawe, potem go chyba wzięło na jakąś refleksję, no żegnanie się z życiem i tak dalej i pozdrowił jeszcze gejów. Ale czarnych nie. Do końca nie. Chyba jakoś tam potrafił się nagiąć jeszcze i jako biały patriota no pozdrowił gejów, ale czarnych nie. To by było zbyt wiele. Krawculek, czy pijanym można dzwonić? I znów robić porutę? Pyta Oberst. Der Oberst. No, pewnie można dzwonić, pewnie. Byle nie za bardzo pijanym, żeby się gadka jeszcze w miarę kleiła, nie? I żeby coś tam, jakieś myśli do głowy przychodziły, to tak, ale jak już jest, jak już za bardzo znosi na lewą albo prawą burtę, to może można sobie darować.

0: trochę się powykruszali ostatnio różni nadający. Sam często nie mam czego posłuchać, a no my lubimy audycje, zwłaszcza na żywo, nie? To znaczy, może nie zwłaszcza, ale lubimy po prostu te nażywca. Tak gadałem ostatnio z kimś na ten temat i lubimy je chyba po prostu, bo zupełnie jest inny flow, czujemy, że ktoś tam jest po drugiej stronie, że to jest tu i teraz, że mamy wpływ, że jest feedback. Dużo tych różnych rzeczy, których nie ma w podcaście. Ale podcast ma inne zalety z kolei. No, Matt jest jeszcze z powrotem na antenie. Nie wytrzymał długo.
1: Przepraszam za tą powtórkę, ale mam taki konkretny temat, który może wywołać pewną dyskusję wśród nas. Mam nadzieję, że ktoś się połączy, a ja wtedy się rozłączę, kontynuując ten temat. Słuchałem podcastu Joe Rogana z jednym z wykładowców waszyngtońskiej uczelni Evergreen na temat pewnej tradycji tej uczelni. Ta tradycja narodziła się ze względu na sztukę teatralną pewnego czarnoskórego autora, którego scenariusz tej sztuki polegał na tym, że jest małe miasteczko i w pewnym momencie z dnia na dzień w tym miasteczku czarna społeczność nie pojawia się w pracy, wprowadzając swoją nieobecnością totalny chaos w zamierzeniu w rzeczywistości funkcjonalności białej komitywy białych ludzi. I po odegraniu tej sztuki w latach 70. College Evergreen w Waszyngtonie postanowił wprowadzić jeden dzień nieobecności dla studentów i wykładowców, dla części osób czarnoskórych, osób innej narodowości. I ten kultywowano tą tradycję do roku 2017, w którym to postanowiono na tej uczelni, kiedy pewien już lewacki radykalizm zafunkcjonował, postanowiono odwrócić tą tradycję i sprowadzając to do dnia, w którym dostęp, wejście na uczelnię nie mogli mieć osoby białej rasy. Podkreślając to, że ten dzień wolny dla osób innej kultury, innego koloru skóry polegał na tym, że oni nie wykonywali swoich obowiązków na uczelni, mogli tam przyjść i mogli organizować spotkania, wykłady na temat swojej odrębności, ale kiedy w 2017 roku postanowiono odwrócić rolę i nie wpuszczać białych ludzi na uczelnię, którzy ją zakładali, podkreślono, że oni mają bezwzględny wstęp na teren uczelni. Co ty o tym myślisz, Krawiec?
0: Nie wiem sam. W sumie, no nie, ja bym nie robił jakichś świąt takich, które pod przykrywką jakichś tam, że niby mają, nic nie muszą robić, ci czarni, to oni się mają nie pojawiać. Sam nie wiem, to jakieś dziwne takie. Próba jednak może przemycenia faktycznie jakiegoś rasizmu, czy coś takiego, nie? Ja nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, bo strasznie długo mówiłeś, Macie, no, także, że ja się tak zawilę, że ja się pogubiłem, w końcu nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, że zrobiono dzień, gdzie czarni nie przychodzą na uczelnię, tak? Można to krócej.
1: No po prostu, mówiąc krótko, od kilkunastu lat był dzień, kiedy kolorowi nie muszą się pojawiać w pracy, żeby biali zwrócili uwagę na ich rolę w środowisku, które stworzyli. potem odwrócono to w pewnym momencie odwrócono to na to, że biali nie mogą mieć wstępu, a tylko kolorowi są na uczelni.
0: No, na pewno jest ciekawostka taka, że często ten rasizm tylko w jedną stronę działa, nie? Właśnie i czarny, wręcz no jak czarny ma rasistą być? A może być rasistą, może nie lubić białych, tylko że to się zupełnie w innych jakoś kategoriach na to patrzy, jakby nie czasami wtedy. Taka nierówność. No nie wiem, na pewno nie mamy takich warunków, żebyśmy mogli sobie stoczyć na przykład swobodnie teraz tutaj w radio rozmowę na temat rasizmu.
1: Czy nie, no już mi nie chodzi o ten sam rasizm, tylko o takie funkcjonowanie, że komuś jakby wiesz, Waszyngton, dobra uczelnia, którą stworzyli ludzie białej skóry dla... Czy już mi nie chodzi o, wiesz... Ciężko, w ogóle, zobacz, jak się ciężko wypowiada w tym temacie, żeby powiedzieć coś, nie urągając.
0: No nie da się, jest strach, po prostu jest
1: biała
0: terror.
1: Biała uczelnia, która w latach 70. Wcześniej wpuściła czarnoskórych studentów i powstała taka sztuka, która bardzo wniknęła w pamięć tej uczelni, gdzie bez czarnej społeczności w ogóle nie funkcjonuje społeczeństwo. No i potem role się odwracają i kiedy jest rok rocznie odtwarzany dzień dla osób kolorowych, upamiętniających ich wejście na uczelnię, nagle dochodzi do momentu, w którym władze szkoły odwracają w ogóle tę sytuację i biali ludzie nie mają wstępu do szkoły, a ci o odmiennej kolorze skóry mają. A potem były wiele następstw ze względu na to. Jakby jedno odwrócenie tej sytuacji wiele konsekwencji niosło za sobą ze względu na funkcjonowanie tej uczelni. To był głośny temat w Stanach. To się nazywało tam Woke Evergreen, czy jakoś tak, ale to mnie zainteresowało, że uczelnia stworzona przez nie wiem, co by mi się nie cisło na usta, to jest dosyć obraźliwe.
0: Tak, dzisiaj wszystko jest obraźliwe i bywają tacy youtuberzy, którzy zaczynają wręcz w komiczny sposób sami się cenzurować. Mówią, w razie jakby wybuchła W, wiecie, to wtedy Rzymianie mogą pewną dolegliwość koronkową, nie powiem już, bo nie mogę mówić, i tak wiesz, zaczyna jakiś bełkot z tego nagle być. To totalny bełkot. Słucham i po prostu... Kurwa, no idiokracja znowu. Znowu jakiś, ktoś mi serwuje bełkot, boi się już powiedzieć jakiegokolwiek słowa z puli tych wszystkich słów, których nie można używać. Bo dzisiaj, słuchaj, powiesz słowo polityka i zaraz ci monetyzację wyłączą na filmie, nie? Tym akurat, bo jest słowo kluczowe polityka, to się nie nadaje do reklam. Więc jest wariactwo totalne. Wkurwia mnie to, ci powiem już. To pachnie jakimś Orwellem, nie? I próbą modyfikowania naszej mowy. Chcą, i wiesz, popatrz, przyłapujemy się na tym, że sami się zaczynamy bać samych siebie. Ty szukasz słów jakichś, jak tu powiedzieć o białym człowieku, nie? Horror jakiś, horror i komedia w jednym. Tragikomiczne to jest, kurwa.
1: No, chciałem jakby tą sytuację jakoś tak nakreślić.
0: Wiesz, ja absolutnie nie mam, Maciej, tu jakiś...
1: Nie
0: chcę ci wytykać też nic, bo sam się też na tym przyłapuję, więc jakby tu obaj na tym samym wózku i wielu z nas tutaj, nie? Ta cenzura, ta poprawność, no, wymusza. Naprawdę dzisiaj, słuchaj, powiesz coś o... Zwłaszcza są newralgiczne, zauważyłem takie tematy dotyczące... radykalnych ruchów islamistycznych jakiś, wiesz, takie... To się YouTube'owi bardzo nie podoba. Sam dostałem ostrzeżenie za takie, za takie właśnie coś, strajka. Potem go cofnęli, okazało się, że jednak, jednak nie pochwalałem żadnej grupy terrorystycznej ani ugrupowań jakichś fanatycznych, religijnych. Jednak nie. I przeprosili. No, ale patrz, jak dmuchają na zimne, nie? Jak Kotkiewicz zrobił audycję, gdzie wspomniał o... Tylko pojawiło się słowo Żyd, terroryzm. Od razu, jeszcze podczas audycji, strajk i znaczy nie strajk, tylko usunięcie filmu. Wtedy, tylko usunięcie filmu. Jeszcze nie strajk, nie? Jeszcze nie ostrzeżenie, że ci kanał zdejmiemy. Tylko jeszcze jak audycja trwała na żywo, to ją zdjęło. To był jedyny taki przypadek, o którym wiem, że audycję na żywo zdjęło live po prostu, wyłączając jakiś patostreamerów, gdzie zgłoszenia padały, że wiesz, że tam gołe baby, że chleją, że o narkotykach gadają, no to wiadomo. Ale tutaj padło tylko słowo zamach, przygotowywanie zamachu, Izrael i od razu pach, nie ma filmu. Kurwa, masakra.
1: Ale to wiązanka była taka składna. Ale zobacz, teraz tam są te zjawiska na różnych kanałach alternatywnych, że tak, zaczynamy audycję, parę sekund i zapraszamy na Rumble, nie? Że tam przenosimy się na Rumble. A jakoś na przykład u Szabla tam jest jechany strasznie i on nie ma żadnej cenzury, nie wiem. Jakoś tam, mnie to zastanowiło.
0: Tam kanał mu spadał parę razy, on te kanały nowe zakładał jakoś, nie? No, albo to mi się, może nie tak dużo, to mi się pomyliło chyba z Olszańskim i Osadowskim, którzy...
1: O nie, tam to była jazda, wiesz.
0: Oni się chwalili, że sobie na zapas zakładają już kanały, że mają 10 już przygotowanych, jak zdejmą to na kolejny pyk. Ale to, wiesz, no to... To no. Działa tylko wtedy, kiedy jesteś już mega popularny, nie? Kiedy masz całą rzeszę fanów, którzy cię znajdą momentalnie gdzieś tam na YouTubie, będą cię szukać, dadzą znaka innym, gdzie cię szukać, wiesz, masz jakąś stronę, gdzie ludzie przychodzą, wiesz, co chodzi, to wtedy to może działać, ale dla tutaj w Nocnym Radio to kataklizm byłby, jakby zniknął kanał, bo połowa ludzi nie chciałoby się może szukać nawet, wiesz, gdzie to przeszło, czy jest jakieś nowe, czy coś. Machnęliby ręką, nie? Nie byliby to aż tacy fani.
1: Kurczę, czy twierdzisz, że jak ja bym teraz założył kanał i mówił sam do siebie i mówiłbym, nie wiem, te wszystkie takie, wiesz, zakazane treści, to w ogóle by nie miało odzwierciedlenia? W ogóle ten?
0: Do końca nie wiemy... Nie znamy szczegółów tych algorytmów i systemu, jak są treści sprawdzane. Do końca nie wiemy, jak to działa. Może być na przykład tak, że że jakby większe moce analizowania, bo zauważcie, tak, że często jakiś...
1: Gdzie jest ta granica analizowania?
0: Często jakiś film jest analizowany dopiero po 3 latach. Dostajecie komunikat, że wasz film sprzed 3 lat został usunięty ze względu na pewne treści i nie sądzę, żeby to było zawsze zgłoszenie. Być może algorytmy, różne boty, które powiedzmy analizują nagrania, robią to z bardzo dużym opóźnieniem czasami, wędrując sobie po prostu z kanału na kanał i na wasze jakieś nagrania mogą trafić po roku na przykład, nie? I przeanalizować je dopiero, bo to jest niemożliwe, żeby taka ilość filmów, przecież ciągle coś nowego ktoś nagrywa, ciągle coś nowego wpada. Jakie komputery, jaka moc, żeby to w czasie rzeczywistym wszystko na bieżąco sprawdzać, nie? I zamieniać mowę na tekst, analizować, sprawdzać, słowniki, niesłowniki, no daj spokój.
1: Kurczę, no ale zobacz, no to w Realu 24, nie? Oni tak, ja nie wiem, czy oni byli tacy kontrowersyjni, no. Tak, a ich tam w ogóle była cała afera jakaś polityczna, już nie wnikając w to, no co, kto jeszcze wypadł? NTV też wypadło.
0: W Realu? Ktoś znany też ostatnio znowu spadł z rowerka. Media narodowe z takich bardziej znanych. No.
1: Ale no to nie wiem. To znaczy, ze względu na to, że oni mieli już te wysokie zasięgi, tak, to już byli specjalnie traktowani, jakby bezwzględnie traktowani ze względu na swoje zasięgi, tak? Mógł to rozumieć?
0: Tak, tak, bo właśnie chciałem to powiedzieć, że no, tak sobie wyobrażam, że mogłoby tak być, nie wiem, czy tak jest, ale mogłoby tak być, że większe moce przerobowe z jakichś serwerów badających treść są przydzielane znanym kanałom, nie? Takim, gdzie jest duży ruch, dużo ludzi, no to jest bardziej, im jesteś bardziej znany, tym bardziej pod lupą jesteś.
1: Tak,
0: takie no nocne tak. Radio może się schować troszeczkę w cieniu i liczyć na to, że jest jedną z tych antylop, setek antylop w stadzie i że to nie nas dorwie lew, a lew się skupia na takich wypasionych, tłustych antylopkach, właśnie jakieś znane kanały, nie? Bardziej tam działa. Może tak być, czemu nie?
1: Wiesz, teraz nakreśliłeś mi wizję jakiejś bardzo, bardzo tragicznej sytuacji. Jakby to przenieść na deski teatru, to jest taka grupa ludzi, którzy mają coś do powiedzenia, gromadzą się, a nagle wypada, wiesz, zza kulis taki rękaw z laską, który za szyję ściąga. I ściąga kolejnego po kolei konkretną osobę.
0: No taką laską, tak? Jak się ściąga za szyję. Albo zgniata cię taka stópka bossa, jak w Monty Pythonie.
1: Monty Pythonowsko. No bo ty, krawiec, bo słuchałem ostatnio audycji nad ranem i ty znasz Monty Pythona, czy...
0: Coś mi się obiło uszy. Takie jak Tadeusz Drozda, coś takie śmieszne, tak?
1: No, takie tam... Gdzieś tam robili, nie wiem gdzie, na wyspach. Dobre to było. A fajne te były audycje twoje. Powiem ci, że w stacji, które podróżowałem pociągami, odsłuchiwałem te rzeczy i po prostu śmiałem się głupio do szyby, wiesz.
0: Nie ma większej pochwały dla mnie niż to, że ktoś głupawo rechotał słuchając. To ja wtedy jestem w niebo wzięty, że ktoś rechotał.
1: Siedziałem w takim, wiesz, tak, czy stolik i naprzeciwko tam osoby i tak sobie ze słuchawkami, tak sobie siedziałem, coś tam, że kupiłem sobie jakąś tam gazetkę. miałem się na słuchawkach, na przykład nad ranem te twoje z psycho te wywody zabawne niesamowicie. No ale wracając,
0: to
1: jak byś weryfikował tą swoją misję, bo nie wiem, czy jesteś wolnościowy, czy ty jesteś ograniczający, czy ty jesteś globalny, czy nie wiadomo jak, bo ja już się trochę gubię w tych wszystkich określeniach i...
0: No to mamy podobnie, No. Nawet dzisiaj o tym chwilę myślałem, i wyszło, że nikim nie jestem, bo zawsze jak próbuję się gdzieś zaszufladkować, to coś tam się nie zgadza. Na przykład nie mogę być anarchistą za bardzo, skoro mam jednak przywiązanie do tej własności prywatnej. Oni to tak bardziej, wiesz, najchętniej to w komunie wszystko wspólne, większość tych anarchistów, a że są jacyś anarchokapitaliści, no to też zaraz znajdę, że ten kapitalizm też mnie tak nie zadowala do końca, nie jestem jego wyznawcą wielkim, nie masturbuję się niewidzialną ręką rynku i tak dalej, no więc też coś tam się nie zgadza znowu i tak gdzie nie przyłożę, to się nie zgadza, więc może po prostu ja sobie będę krawczystą, ty sobie bądź matczystą, tak. Van Dust będzie Van Dustystą, a Mehran Keshe keszystą oczywiście.
1: I ja bym też był za tym, byleby nas łączył wspólny jakiś... I zobacz, i znowu muszę się zahamować, bo powiedziałem, bo tak sobie pomyślałem, musi nas łączyć wspólna tolerancja. Ale już teraz słyszę, wiesz, dzisiaj to już na temat pojęcia tolerancji, to ja słyszę mnóstwo dyskusji na temat pojęcia tolerancji. Także ja też się zahamowałem na tym, żeby powiedzieć, że tolerancja, bo to brzmi bardzo tendencyjnie i tolerancyjnie, więc zawinąłem się wokół własnej osi i teraz już nie mogę powiedzieć, że ja, ty, Wandast czy ktokolwiek musimy się tolerować, ponieważ tolerancja jest już też taka, wiesz.
0: I nagle nie ma zupełnie tolerancji dla osób na przykład lekko nietolerancyjnych, to wtedy coś złego jest, no. Bo przecież można być w ogóle nietolerancyjnym do... Czy mamy prawo być nietolerancyjni dla różnych rzeczy, zjawisk, zachowań? No nie wiem, widziałem ostatnio takie też kontrowersyjne bardzo nagranie. Grupa jakichś transów, queer, tych, drag queen, o, jacyś geje i oni tacy z gołymi dupami gdzieś tam tańczą i tam małe dzieci dookoła, nie? Takie spotkanie i małe dzieci tam się bawią na podłodze.
1: Może
0: takie...
1: to było na Mikołaja.
0: Nie wiem, ale to takie dziwne. No i ja może jestem stary, może za mało nowoczesny, tak. Może nietolerancyjny. No właśnie, powinienem się znienawidzić, jestem już brak tolerancji. Ale przecież jest wiele rzeczy, nie wiem, ktoś się zbyt głośno zachowuje, jest niegrzeczny, jesteśmy nietolerancyjni w stosunku do niego, nie tolerujemy takiego zachowania. Jak często się mówi, nie toleruję czegoś takiego, nie?
1: To pojęcie tak ma takie miano, że no, z tego co słyszałem, to tolerancja polega na tym, że nie pasuje ci to, ale jakby omijasz, tolerujesz. No, nie jesteś z tym zgodny, nie popierasz tego, ani tego nie negujesz. Ale to też nie jest tak, że tolerancja jest czymś obojętnym. Tolerancja jest czymś, co z niechęcią omijasz po prostu. Po prostu idziesz sobie polną drogą, widzisz krowie gówno i tolerujesz, że ono tam leży, więc je omijasz.
0: No widzisz, ale to ktoś powie na przykład, ja nie toleruję na antenie, ani wśród swoich znajomych nawet, będę niszczył z całą stanowczością wszystkich, którzy są za Rosją, którzy w jakikolwiek sposób chwalą Putina i tak dalej, bo to chwalą zbrodniarza. Mamy wokół siebie takie osoby, które tak trochę podchodzą do tego. I co? I mają rację trochę, że na przykład takiego Gabriela Tarasiuka będą zupełnie nie tolerować, bo on ubóstwia wręcz Związek Radziecki, chciałby taki Związek Radziecki mieć tutaj, uważa się za człowieka radzieckiego. I czy powinniśmy takich ludzi też tolerować? Myślisz, czy nie, twoim zdaniem?
1: Gabriela Tarasiuka należy leczyć, ponieważ z tego, co tam o nim się dowiedziałem, no to był leczony psychiatrycznie. Całe szczęście, że ma tą swoją... Znaczy, ja mu kibicuję w tej jego szkodliwej misji, ale... No ciężko mi powiedzieć. No nie zrobimy mu krzywdy.
2: Co zrobić?
1: Kibicuję mu w tym, bo
2: wychodzi.
1: Dla niego to jest terapia. Widać, że to jest jego życie, że to jest coś. Tylko przeraża mnie wydźwięk tego jego marnego, żałosnego, protekcjalnego zjawiska. A najbardziej przerażało mnie, gdy zaprosił Igora Witkowskiego do swojego programu. Czy ty pamiętasz taką rzecz?
0: Nieszczególnie pamiętam akurat wizytę Igora.
1: Zaprosił Igora Witkowskiego. I gdy Igor Witkowski tam zgłosił się na jego żywcu, jego pierwszym pytaniem jako, nie wiem, bo Igor Witkowski przygotowany na wywiad, prawda, bo to jest poważny człowiek, elokwentny, inteligentny. No i tam Igor Witkowski spotkał się z pierwszym i jedynym pytaniem na jego kanale. Igor, mów.
0: Znaczy jak? Igor, mów pytanie? Igor, mów? Jak?
1: No Igor, mów, powiedział mu. No, cześć Igor, mów.
0: Aha, że No, tak, no, to Szabel tak bardzo luźno podchodzi sobie, nie, do nadawania często. Gdzieś sobie wyjdzie na pół godziny, albo się wysrać, wylać, do pieca dorzucić, kury nakarmić, a tam ludzie siedzą, gadają sobie i to też jakiś pomysł jest w sumie, no, nie będę mu odbierał tego, no, może sobie mieć taką formułę, jeśli ludziom to odpowiada. Ja to tak, wiesz, wolnościowo podchodzę i libertariańsko i w ogóle chcącemu nie dzieje się krzywda. Jak ktoś chce to oglądać, to niech sobie to będzie, nie?
1: Nie, mi wystarczy, że on ma tam tą flagę ZSRR na tle tego zamordyzmu, tego... Ja nie rozumiem, jak można się... czymś takim w ogóle reprezentować swój kanał, z czym... Nie, w ogóle bardziej ten sierp na mnie wpływa i ta czerwona szmata, aniżeli swastyka. Bo jak mój dziadek był na robotach przymusowych, to moja babcia dostawała za niego, za jego pracę dostawała pieniądze, ale jak byli Ruscy, a Ruscy byli do 80, Ruscy są do dzisiaj w naszym kraju. Ja chciałbym w ogóle pozbyć się, w ogóle chciałbym wyeksterminować tych chujów za to, co zrobili mnie, mojej rodzinie, mojemu narodowi, moim bliskim ludziom, których nie znałem. Ja nienawidzę osób z Rosji. Po prostu nienawidzę ich.
0: No, to widzisz, dzisiaj powiedzenie czegoś takiego to już jest wielka rzecz. Rzadko się to zdarza, że ktoś powie w ten sposób, nie? Będzie się raczej bał. No. A ja to rozumiem doskonale. Słuchaj, czemu,
1: ani bolszewików,
0: no?
1: Ani kurwa leninistów, ani kurwa nie wiem, tych wszystkich dziwnych kurwa przemian, którzy zabili najwięcej ludzi na świecie swoimi dziwnymi totalitarnymi decyzjami. Nienawidzę tych skurwysynów, nienawidzę ich, po prostu ich nienawidzę.
0: No dobra,
1: nie
0: spokojnie,
1: chcę w
0: spokojnie
1: ogóle z nimi mieć nic wspólnego. Sorry.
0: No luz. Potrafię to zrozumieć, jeśli ktoś na przykład miał raczej już rodzinę. No tak jak mój dziadek siedział też w obozie u ruskich. Znaczy jakby opowieści tych, co doświadczyli II wojny światowej, zawsze się spotykałem z tym samym stwierdzeniem. To było spójne, że Niemcy byli straszni, ale Ruscy jeszcze gorsi, nie? Wszyscy to powtarzają. Nigdy nie jest odwrotnie, więc coś w tym musi być, nie? No, można sobie wyobrazić, że było to podobnie u nas, właśnie z gwałceniem kobiet. Ktoś mi zarzucił, ty znowu o tym gwałceniu kobiet. No tak, kilkadziesiąt tysięcy zgwałconych kobiet bardzo brutalnie, bo na przykład kobieta gwałcona po 12 razy, nie?
1: Nie, to jest straszna opowieść. Te szczegóły są przykre. No. Nie powinniśmy w ogóle zatruwać swojej świadomości dzisiaj, tu i obecnie, tymi negatywnymi informacjami. Powinniśmy po prostu stać w szeregu i wiedzieć, czego nie chcemy, a co chcemy. Nie chcemy wpływu tego wielkiego molocha, który od początku ma te totalitarne chęci wpływu na kraj, który do niego nie należy. To jest jakiś absurd.
0: No ale tak jak, trochę tak jak w filmie Nie patrz w górę, że każda rzecz potrafi nas dzielić i zaraz się... Czego by nie dotyczyła sprawa, zawsze stworzą się dzisiaj frakcje. Na przykład jak nagle stanie się popularny temat jedzenia gówna, to mamy pewność stuprocentową, że będzie cała jakaś frakcja, grupa, stowarzyszenie smakoszy tego specjału, nie? I będą jakieś kontrowersje, nagle jakiś profesor się pojawi, powie, jedzenie kału, panie redaktorze, było praktykowane już dawno. I będzie przekonywał, że jednak tak. A my się będziemy dziwować, że no, ale jak to, przecież to jest najbardziej oczywista oczywistość chyba, jaka może być, że gówna się nie je. Więc skąd nagle jakieś frakcje, grupy, miłośnicy? Ale taki jest świat dzisiaj. Co by się nie działo, zawsze się ludzie dzielą, nie?
1: No i WePlace pisze, podobnie mogą zdarzyć się osoby, którym Ukraińcy zabili rodzinę. Oczywiście mnóstwo rodzin zostało zabitych przez Ukraińców. Mnóstwo Ukraińców liczone w milionach zostało zagłodzonych przez centralny rząd Związku Radzieckiego, który na decyzję Stalina. Tamten obszar jest w ogóle dziki, jest nieobejmowalny. Oni byli Ukraińcami, narodowościami, oni byli kozakami, oni byli nazistami. Nie można tego tak bezpośrednio oceniać. Ja nie obchodzi co, to, co tam się

0: chronionym przez koalicję, która musi wynikać z jakiejś sprawiedliwości na świecie. A nie może być tak, że... Tylko, że tak, oczywiście pojawia się pytanie, czy ta nasza koalicja narodowa NATO wpływa na ziemię rosyjskie. No i zaczynamy się kręcić w kółko i zaczynamy dyskutować, a tak naprawdę to nie, ta dyskusja nie ma sensu. I to jest najsmutniejsze w tej całej opowieści.
1: Cieju tutaj napisał, że jego dziadek siedział i u Niemca, i u Ruska. No to tak jak mój właśnie. A wujek u Niemca na pracach potem przymusowych. Wujek, no... Ale z Niemcami jakoś się pogodził. Z Ruskimi by pewnie się nie pogodził. Z Niemcami jakoś potrafił i potem nawet przyjeżdżali jacyś tam jego znajomi Niemcy. Się tam kolegował. A co do takiej śmierci głodowej, ponoć jest to jedna z najgorszych śmierci. I to potrafi też zniszczyć człowieka tak od strony jakby mentalnej, duchowej, zniszczyć jego duszę, można powiedzieć, no bo co z sytuacjami tych matek, które tam gotowały dziecko, musiały jedno dziecko zabić, żeby nim nakarmić inne. To jest człowiek zniszczony już, to jest człowiek, który gdzieś tam dotknął czeluści piekielnych w swojej głowie, nie? Więc to jest takie podwójne zabicie człowieka i fizyczne, i duchowe jakby.
0: No,
1: czasami.
0: Hitler swoimi działaniami jednak nie dorasta do pięt temu, co zrobił Stalin.
1: No, można tak powiedzieć. W Niemcach było jeszcze jakaś cywilizacja, nie? A Ruski to taki się, jak ci się trafiła, powiedzmy, banda jakichś właśnie bandziorów, z jakiegoś odludzia wyciągniętych, to jak zwierzęta, nie? Oni cię będą gwałcić nawet nie 12, tylko 50 razy i rechotać, nie?
0: Przede wszystkim kolektywizacja, odbieranie majątku i... Cześć. Odbieranie majątku wraz z umiejętnością uprawiania roli, czy umiejętnością w ogóle czegokolwiek. Po prostu wszystko było zrównane w jedno. Właściciele zabici, powieszeni, nie wiem, spaleni, rozerwani. A potem co? No, jałowa ziemia, w ogóle młyn nieobsługiwany, w ogóle nic. No i cześć, no i tam cała Ukraina umarła, ludzie, matki karmiły mięsem ludzkim swoje dzieci. Nie potrafię sobie tego wyobrazić, tej tragedii. Te obozy koncentracyjne przy tym wszystkim to...
1: No ale też jakieś tam...
0: ukraińskim to było coś no. Lajtowego.
1: Ale też jakieś tam usprawiedliwianie Niemców, które często się tak pojawia właśnie na tej zasadzie, że Ruscy jeszcze gorsi, to trochę też to przypomina takie rozważania typu, że Trynkiewicz to w sumie to... równy gość przy takim Fritzlu, nie? To taki
0: zgwałcił tam dziewczynkę, ale najpierw jej powiedział cześć.
1: No i w sumie nie był taki straszny, bo jedno i drugie straszna rzecz nie do opisania, więc teraz mówienie, że Ruscy jeszcze gorsi, no można o tym wspomnieć, bo to są, tak ludzie twierdzą, to warto o tym wspominać, przypominać. Nie no, ja w ogóle nie rozumiem samej, jak można wysyłać właśnie na front najgorszych bandziorów, nie? Właśnie gwałcicieli, morderców, złodziei, no czego się spodziewają po nich na froncie.
0: Tak, tak, ale bardzo subtelną rolą byli w tym Niemcy. Tam był taki oddział specjalnie wysłany na Warszawę z tych z więźniów, kryminalistów, gwałcicieli i pedofilów. Jego przywódcą był, pozwolisz, teraz, że wygoogluję, a to jest bardzo istotne, co powiedziałeś. To jest bardzo istotne ze względu na Niemców, bo był taki facet, który był totalnie popieprzony. I jak wszędzie, na każdym kroku chciałbym, żeby jego nazwisko po prostu zaistniało.
1: No, robienie strasznych eksperymentów, czy szycie sobie z ludzkiej skóry czegoś, no to wiesz też.

0: Myślę, że Niemiec często się pastwił nad Polakiem w bardziej wyrafinowany sposób, w takim obozie na przykład, wiesz, wymyślał sobie różne zabawy, jak tu kogoś upokorzyć, zeszmacić, wiesz, i pognębić, a Ruski to tak prosto, wiesz, wyruchał, podpalił i, wiesz, i zwiał rechocząc ochryple, nie? Naciągając spodnie, wiesz, taki po prostu ham bardziej, nie? Który nie byłby w stanie czegoś wyrafinowany sposób cię dręczyć, a Niemiec i owszem.
1: No, z tymi Niemcami, no tak, no nie, no, traktując nas jako podludzi, no, no nie mogli być akceptowani w ogóle, tylko że, wiesz, no, kiedy w 1939 roku nasze oddziały poruszały się bryczkami, wiesz, konie były, no mieliśmy tam jakieś samoloty, jakieś czołgi i tak dalej, ale ogólnie Niemcy tu wjechali i wlecieli, wiesz, samoloty opancerzone, pojazdy z napędem 4x4, no oni tu wjechali po prostu, wjechali, no.
0: A my ułanów jeszcze jakiś
1: nie, nie,
0: mamy,
1: nie? Poczekaj, nie wolno tak mówić, że ułanie, bo jest to wyświechtane powiedzenie, że ułanie rzucali się z szablami
0: na czołgi.
1: Czołgi.
0: Ja też tak słyszałem, że to jest mit, ale mi chodziło tylko o to, że były jeszcze takie oddziały już z punktu widzenia tej całej mechanizacji i rozwoju techniki, że było to już archaiczne być może, nie? Takie oddziały ułanów na koniach w tym czasie, no. Trzeba było. I z tego co wiem, wtedy szybko się wzięto za modernizację właśnie armii i przeszły do lamusa szybko pewne rozwiązania, nie?
1: No wyobraź sobie, że tu wjeżdżają na motocyklach, to czy nie jest piechota, która się... Wyobraź sobie polskie wojsko w 1939 roku. Piechota, która idzie za kuchnią polową, którą ciągnie koń, za którą idzie bryczka, na której jest ten CKM, czy tam jak ten automatyczna broń. I oni sobie tak wędrują i śpiewają, gdzie tam jakąś pioseneczkę, a Niemcy wjeżdżają na motocyklach z wózkami, wjeżdżają samochodami z napędem na cztery koła, wlatują Messerschmittami. Sorry, witaj po prostu... Witaj w nowoczesnej wojnie. No i cześć. To przykre. Jedyne, co było, no przykre jest to, że odwaga polskich żołnierzy w ogóle przeciw technologii była czymś na miarę heroizmu Spartan. Nie wiem, jak to inaczej porównać.
0: Jeden znany polski grafik zasłynął tym, że stworzył takie uniwersum, jakby taką serię ilustracji, gdzie połączył ze sobą takie realia ułani na koniach właśnie, ale są też mechy. To trochę tak symbolicznie można by przyrównać tą sytuację, o której ty mówisz, życiową i realną, do takiego przerysowania, no bo tutaj Niemcy w jakichś maszynach, nie? W tamtym czasie te maszyny może budziły strach, nie były jeszcze czymś znanym, nie? I mogło się wydawać, że to jakiś kosmos. Jakbyś mecha zobaczył nagle dzisiaj.
1: Tutaj wpisałem na czacie dowódcę tego najbardziej zdegenerowanego oddziału niemieckiego. Oskar Dirwel-Wagner. Jeżeli jesteście zainteresowani dowiedzieć się, jak można... To był pedofil, seksualny zwyrodnialec, człowiek, który traktował własnych ludzi jak szmaty. Największe ścierwo. Był zaaresztowany przez swoich własnych. Przez swoje własne. Wiecie, wojsko był zaaresztowany ze względu na swoje zwyrodniałe fantazje.
0: Myślę, że towarzyszowi Stalinowi mógłby taki człowiek zaimponować. Swoją siłą charakteru właśnie. Jak syn radzi, nie wiem. No, wiecie, jak to jest.
1: Tak, tak. I tak to właśnie jest na tym świecie. cholera jasna.
0: No, Ukraina mogła nie oddawać atomówek, ale też myślę, że może sobie zachowali kilka głowic.
1: Tak.
0: Na czarną godzinę.
1: Tam w słoikach, tam w piwnicy mają w Kijowie, w bloku.
0: Może gdzieś ma, nie no, mogą mieć, słuchaj, no wiesz, no mogli się niby wyzbyć, coś tam sobie zachować. W końcu się wkurwią Ukraina i Rosja i zaczną do siebie z głowic atomowych napierdalać. Nichuja ty biaj, jep, jep, jep. I zostały takie dwa wielkie kratery. I świat się dziwuje.
1: Kurczę, czemu nic nie dzwoni, bo tak już o tej porze to zwykle ostatnie audycje to już wchodziły na taką multirozmowę, a czemu Gumball nie dzwoni albo Psycho? Bo ja bym tak, nie chcę być takim centrum zidiocenia.
0: Nie wiem. Może, może on nie śmiela.
1: Zarządź, że już jest ten after.
0: Ja to jakiś zmęczony jestem dzisiaj, nie wiem, chyba o drugiej gdzieś się będę zwijał. Chciałbym robić trochę krótsze audycje, ale częściej na przykład się pojawiać. W weekend wejść, a nie tak, że znowu się naprowadzę do bladego świtu i mi się odechce. No, chciałbym coś może przygotować, coś ponadawać konkretniej. Tak już wiesz, już mnie trochę zmęczyły i was też na pewno te luźne gadki. Już nie mam siły. Patrzcie, kurwa, 400 luźne gadki. I wszystkie o tym samym.
1: Może by Grzesiek zadzwonił albo Orzeł.
0: Orzeł nie może. Nie wiem właśnie, czy może, czy nie może. No. Gdzieś tam mi zniknął z pola widzenia, bo ja tam z Orłem od czasu do czasu mamy jakieś sprawy, coś tam mu pomagam zaprojektować, jakieś zleconko, coś, a teraz gdzieś tam, nie wiem, czy wyjechał, czy coś, jakoś wyfrunął, więc nie sądzę, żeby się dzisiaj pojawił. O, ale wywołałeś innego wilka złego z lasu.
1: No i super.
0: Wywołałeś wilka... Jeszcze chwilka, połączę wilka. No i połączyłem wilka, tym razem jest to wilk od pizzy. Witam wilka od pizzy złego.
2: Siema, cześć. Cześć. Mat mnie wywołał, to pomyślałem, że zadzwonię.
0: Bardzo cześć.
1: O, świetnie. Cześć, Grzesiek.
2: Hej.
0: No, czy chciałbyś, Grzesiu, zabrać głos na jakiś konkretny temat, czy z czymś nowym dzwonisz? Czy coś poruszyć?
2: Nie wiem, czy to jest dobra pora na rozmawianie o wojnie, tym bardziej, że to
0: no.
2: nie będę z siebie eksperta robił, więc może zmienimy temat, a nawiążę do tego, co wcześniej Krawiec mówiłeś, bo słuchałem chwilkę, to byłem w pracy i nie mogłem cały czas słuchać. A mówiłeś, że w UK brakuje podobno warzyw.
0: Tak,
2: i słyszałem to nie pierwszy raz właśnie od ciebie, tylko przez ostatnie kilka dni słyszałem, że są zapisy na paprykę. Ja tylko coś ciekawe, że w mediach polskich takie się artykuły przewijają i chyba same się zaczynają cytować i różne rzeczy takie wychodzą. Tak samo jak z Brexitem było. Że w Polsce dosyć mocno ten temat zażarł, bardziej niż tutaj paradoksalnie w Wielkiej Brytanii, bo ludzie mieli wywalone tak bardziej niż w Polsce się jednak przejmowali troszkę bardziej i do mnie dzwoniła mama, czy mnie wyrzucał w ogóle, bo jakieś takie hardkory cały czas w polskiej telewizji cisnęli, przerzucali się ludzie.
0: Czyli ty nie widzisz tego za bardzo. Czyli ty nie widzisz za bardzo jakichś braków w sklepach czegoś, tak? Wszystko
2: ja
0: jest.
2: Nie wiem, czy to jest kwestia regionalna, że może akurat mi się upiekło, bo na południu jestem bliżej Europy. Może,
0: ale to...
2: może tu jeszcze ciężarówki dojeżdżają z jedzeniem, a tam na północ już nie.
0: Ale to propagandę tak się tworzy.
2: Czegoś takiego jak puste półki.
0: Ale to propagandę tak się właśnie tworzy, że szuka się jakiegoś miejsca, gdzie są te braki, w tej Anglii, może gdzieś tam na peryferiach, znajduje się, kręci się jakieś, robi się parę fotek i potem propaganda sukcesu w polskiej telewizji. Głodny Anglik, nie wiem, jakby to zrobić. Oto głodny, biedny Anglik, który dałby wszystko, aby żyć w takim kraju jak Polska. pomimo tego, że nasz rząd jest krytykowany, spójrzmy tylko, jak żyje się naszym braciom. I potem zrobią jakąś akcję, że będą wysyłać tam żywność, tak jak kiedyś było, że koce będziemy wysyłali Amerykanom. To może tak rząd chce jakąś akcję zrobić, żeby tak, taka propaganda, nie? Że tam bieda.
2: Tak, no bo za PRL-u nie mieli kasy, żeby wysłać redaktora na przykład do Paryża czy coś, tego na jakiejś wiosce postawili i ty mówisz, no tak bardzo ciemno, że Francuzi oszczędzają prąd i z miasta jest obrane nocą po prostu. Nie to, co piękna Warszawa, starówka i tak albo, dalej. Rozświetlona panowie, ładnie.
3: Proszę państwa, oto potomek Imperium Brytyjskiego. Dzisiaj w jego sklepie nie ma marchewki. Za to w Polsce marchewki mamy. Czy może nasz brat z wysp poprosi o dostawę marchewek prosto z Polski.
0: Ale to pachnie trochę taką propagandą jakby unijną być może, żeby pokazać skutki negatywne Brexitu. Może to taka propaganda jest w stylu. Coś tam. Było.
3: Ja nie rozumiem.
0: Było wychodzić.
3: Grzegorz, no. Czy ty twierdzisz, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak ten kryzys żywnościowy na nie wyspach?
2: Może gdzieś regionalnie jest, ale raczej jest wszystko w sklepach. Półki się uginają od towaru. Jeszcze mi się przypomniało coś, że pokazywali też Paryż, tylko sklepy były całe dowalone towarami. To były lata 80. Mój redaktor tłumaczył tak, że Francuzi są tak biedni, że w sklepach takie są drogie rzeczy, że oni nie mogą sobie na to pozwolić, dlatego w sklepach jest dużo jedzenia. Nie mają za co je kupić. Tak.
0: Mądry Anglik po szkodzie. Pustki w sklepach widać gołym okiem. Tymczasem nasza gospodarka się prężnie rozwija dzięki sprawnym rządom. No.
3: Anglik, kiedy przyjeżdża do naszego kraju, ogląda półkę z ziemniakami i twierdzi: o bulwa, ale ziemniak.
2: Z tym przedszkolem, gdzie jedli robaki, to jest fake news jednak, wiesz? Wiecie?
0: No tak myślałem, ale ja na jakiej zasadzie to zrobione fake news?
2: Na takiej, że były dni, to nie było ostatnio, to było kilka miesięcy temu, czy jakoś już dawno temu, był temat, co można jeść po prostu o jedzeniu. No jedna dziewczynka gdzieś właśnie przyniosła w pudełku akurat nie wiem, czy rodzice gdzieś za granicę wrócili, czy się żywią takim czymś po prostu no niestandardowe w domu, jedzą rzeczy, nie schaboszczaki, tylko coś innego. No i ona przyniosła kilka dosłownie i nie było tam żadnej afery. Dopiero to po kilku miesiącach ktoś jakby zdjęcia spiął, troszkę podrasował, artykuł napisał i to się rozeszło. No to zdemontowało to przedszkole, że nic takiego nie było. Nikt nie miał z tym żadnego problemu. Nie były podawane w stołówce takie rzeczy, że rodzice akceptują to menu, na które się składają te menu, czy no właśnie. I po prostu dziewczynka miała kilka tych robaków i se dzieci zjadły i tyle. Tak.
3: Chcesz mi powiedzieć, że dziewczynka przychodzi do przedszkola: dzień dobry, oto jest mój zbiór zasuszonych owadów. Jestem Wednesday z rodziny Adamsów, a oni jej to wszystko, cały zbiór zjedli.
0: Dzisiaj są takie żelki i słodycze, które wyglądają jak robaki. To też mogłoby coś takiego być, co na pierwszy rzut oka wygląda jak robak. No nie wiem, ale w każdym razie znów jakaś manipulacja. No w przypadku tego typu materiałów bardzo często niestety mamy do czynienia z manipulacją jakąś.
3: Ja tak uważam, że w ogóle ta dyskusja z tymi robakami to jest w ogóle jakaś taka dyskusja, taka, bo to jest takie obrzydzające, to jest takie, że robaki macie jeść. No nikt nie ma jeść tych robaków, tylko to będzie takie uzupełniające. No nagle spotkasz się z sytuacją, gdzie obok kurczaka, wołowiny czy wieprzowiny będziesz miał tego świerszcza, no i sobie go weźmiesz albo nie. Nie wiem, ja bym nie panikował.
0: No może nie do końca, bo to też chodzi o to, że no, została otwarta furtka do tego, aby w Unii Europejskiej móc produkować powiedzmy jakąś mąkę właśnie ze świerszczy, różne takie półprodukty, nie? Czy uzupełniać jakieś produkty domieszką białka pozyskiwanego nam z robaków, nie wiem, zamiast glutenu, nie znam się, ale w każdym razie różne techniki wytaniania za pomocą tych robaków, no i otwarto furtkę i firmy to już pewnie powprowadzały albo będą wprowadzać jeszcze na szerszą skalę. Pytanie, czy to taka dobra sytuacja faktycznie, nie? Bo może się skończyć tak, że tak nas uspokajają ci wolnościowcy, że no co masz za problem, że będziesz miał do wyboru jakąś mąkę ze świerszczy oznaczoną, chcesz kupisz, chcesz nie kupisz, ale to może być takie po prostu myślenie życzeniowe, wcale to tak nie będzie wyglądało. Zostaniemy postawieni przed faktem dokonanym, że mamy w sklepach dużo tej żywności z robakami, chcąc, nie chcąc ją kupujemy, bo tańsza. Tak to się skończy po prostu. No i będzie takie odzwyczajanie ludzi. Nie wiem, różnie może być. Sam nie wiem. Sam się tu bije z myślami trochę, nie?
1: No. Tak. No nie wiem.
0: No bo absolutnie nikt z nas nie ma problemu z sytuacją, w której w sklepie masz dodatkowe produkty na półeczce oznaczone, coś ze świerszczy, coś tam z glizdy. Proszę bardzo. Ale sytuacja, w której to się wymknie spod kontroli i nagle w co drugim produkcie będą te robale, to ja dziękuję, nie będzie żadnego wyboru wcale, bo albo znów będzie sytuacja, że albo będziesz miał produkt normalny, tradycyjny, ale bardzo drogi i wybierzesz ten tańszy z robalami,
1: no. No to ja bym wolał sobie kupić jabłko albo dwa jabłka niż, nie wiem.
0: Jabłko z robakiem też dostaniesz?
1: Nie.
0: Gratis robaczek?
1: Dokładnie. Nie wiem, no krawiec, ale co chcesz przekazać? W sensie w jakim, że chcesz powiedzieć, że będziemy zmuszeni, że tylko to będzie w sklepach? Ja nie wierzę w to, że tylko będą robaki w sklepach.
0: Popatrz sobie, ile było kiedyś towarów, gdzie był cukier, a nagle mamy wszędzie słodziki i nie kupisz już w ogóle, choćbyś się zesrał, gumy do rzucia cukrowej, tylko masz wszystkie z asramtamem. I zmieniło się nagle, nie? Już nie masz żadnego wyboru. Wszyscy żrą ten kontrowersyjny nadal aspartam. No...
2: No, to ciekawe by było, gdyby te gumy były faktycznie cukrowane i po pół populacji chodziłoby bez zębów już. To już może ten aspartam lepszy z dwojga złego. No, cukier to jest straszne gówno, jak się przesadza z tym. No, poza tym ludzkie nawyki nie są takie proste do zmiany, że se produkty pozmieniasz w sklepie i nagle wszyscy będą marudzić i kupować, bo nie będzie nic innego. No, myślę, że to nie jest takie proste.
1: No ja też nie wyobrażam sobie sytuacji, że no bo jest teraz taka straszna panika z tymi robakami, że już tylko będziemy jeść robaki. No to jakby nie było nic innego do jedzenia, albo jakbyś nie mógł sobie nic na własną rękę wyhodować do jedzenia, to ja nie rozumiem. Nie rozumiem tej paniki w ogóle. To jest propozycja, która naturalnie może być odrzucona, bo nikt nie będzie tego kupował, nikt nie będzie tego jadł, I że ktoś może dać argument, ale ty już nie możesz hodować kur na kurczaka, ani ty nie możesz hodować świń na wieprzowinę.
0: Bo nie możesz za bardzo. Krowy. Bo nie możesz właśnie, cały czas się ogranicza te prawa. Teraz znów weszły kolejne obostrzenia. My tu gadamy o jedzeniu robaków, a zawsze w tle, zawsze się okazuje, że to jest temat zastępczy i w tle nowy haracz, albo na przykład taki zakaz, że nie możesz już mieć kur, musisz gdzieś tą kurę zarejestrować, jakieś pozwolenie się starać, to jest cały czas utrudnianie. Co z tego, że ci czegoś nie ograniczą, jak po raz kolejny ci totalnie utrudnią, wprowadzą nowe haracze za to, co chcesz robić. podatki, haracze, opłaty i będą cię tak dręczyć, aż... I to jest takie wciskanie nogi w drzwi, nie? Zawsze to w jedną stronę działa, nigdy nie idzie do tyłu. Czegoś ci zabronią, ale już ci potem nie odbronią, nie? I zawsze stopniowo, coraz bardziej cię do ściany i w końcu zostaniesz z tymi robakami. Na początku do wyboru, do koloru, chcesz to kup, chcesz to nie kup, a skończy się tak, że będziesz miał co drugi produkt z robakami, tak jak dzisiaj masz wszędzie aspartam we wszystkim, w napojach, w gumach, we wszystkim. Wódz okay. dołączył. Cześć Wódzu.
4: Siema.
0: Siema.
1: Cześć Wódz.
2: Siema, hej.
4: Takie pytanko mam do ciebie.
1: Tak.
4: To ogólnie... ogarniasz tą akcję z Trzaskowskim i z tą taką deklaracją prezydentów miast, czy nie bardzo?
1: Masz na myśli tam te 15-minutowe miasta, tam jakieś te ograniczenia, tak?
4: Jakieś tam pierdu, no.
1: Znaczy, no, słyszałem o tym, ale jakby nie zwróciłem tego większej uwagi, nie zwróciłem na to.
4: Znaczy, ja jak pierwszy raz o tym usłyszałem, to myślałem, że to jest jakaś taka, wiesz, znowu jakiś szur gdzieś coś tam przeczytał i... Jezus Mario, nie?
1: Tak.
4: Ale ta deklaracja, ale akurat jakby źródło tej informacji znalazłem potem na bądź co bądź poważanym dzienniku, który się nazywa Dziennik Gazeta Prawna. Na pewno słyszałeś o tym tytule.
0: Ale to o co tu chodzi, Wódzu, w ogóle?
1: No właśnie.
0: O co
4: znaczy, to nie jest nic groźnego, jak się na tym konkretnie zastanowisz, tak? To znaczy, jest to zbiór chyba 50 jakichś takich największych aglomeracji świata, czy coś. Są tam takie miasta, zdaje się, też jak Pekin, nie? To jest w ogóle dziwne. Ale między innymi właśnie był tam też Trzaskowski z Warszawy. Nie wiem, jak ktoś tam wie więcej coś na ten temat, to niech ewentualnie zadzwoni i dopowie. Ja to się tam nie zgłębiałem w to.
0: Ale gdzie był? Bzdury. Gdzie był? Gdzie on był? Ten Trzaskowski.
4: Co, kto? Nieważne. Ważne, że podpisał deklarację, w której tam wiesz, on zadeklarował, nie, że chciałby, przy czym to nie ma żadnej mocy sprawczej, absolutnie żadnej. To jest najistotniejsze, że to nie ma żadnej mocy sprawczej, ale on by chciał, żeby w związku z tym, wiesz, dopasowywaniem się do tej idei jakiejś tam FIT 2035, kurwa, czy coś, nie? Żeby mieszkańcy Warszawy w perspektywie czasu, i tam są dwa takie cele, nie? To jest taki powiedzmy w miarę, niezbyt taki w miarę ambitny, ale realizowalny, a drugi to jest taki super ambitny, nie? No i w takim super ambitnym celu on zadeklarował, że mieszkańcy Warszawy do 2000, tam powiedzmy, nie wiem, 50 czy któregoś, będą jedli 0 kg mięsa rocznie. Będą kupowali tam dwa ciuchy nowe w ciągu roku średnio i jakieś tam inne, tam podróż tam raz na 3 lata samolotem, nie więcej niż 500 km w jedną stronę. No taką deklarację złożył tam Trzaskowski, żeby ten. Że mieszkańcy Warszawy tak będą, nie? To jest, tak jak mówię, tam cel ambitny to jest zero, a taki mniej ambitny to jest jakiś tam, czekajcie, sobie to poszuka w ogóle Dziennik Gazeta Prawna, C40 to się nazywa, C40 Cities.
1: Stalinizm?
4: Oczywiście tam...
1: Dla mnie to jest czysty stalinizm.
4: No, wiesz, tylko to jest tak, że dzisiaj deklarujemy, słuchajcie, no, oczywiście my się absolutnie nie będziemy tego wprowadzać siłą, ale chcielibyśmy, żeby tak to wyglądało, nie? I to mówi ktoś, kto jest czołowy jednej z...
1: Decyzyjny.
4: Nie jest decyzyjny jakoś specjalnie bardzo, nie? Ale to jest jeden z czołowych przedstawicieli potencjalnej, znaczy jedynej opozycji, która ma szansę wygrać wybory z PiS-em, tak? Jedynej. Potem jeszcze wchodzi koleś drugi, który jest centralną twarzą i mówi, że on będzie dawał kredyty... Za darmo. Nie?
0: Za darmo, ja wam dam wszystko.
4: Tak.
0: A ja zrobię tak, że ludzie nie będą jedli mięsa. A ja wam dam wszystko, co będziecie chcieli. A ja zrobię, że pogonię, kopnę w dupę tamtych, tak jak
1: kredyty
0: dzieci małe.
1: Za darmo to jest moje hasło wyborcze.
2: Się śmiejecie, ja już spakowany jestem prawie. Tylko Tusk wygra wybory, mam mieszkanie w Polsce. No, co będę biadował? Gdzieś w UK-u, na zadupiu? No.
0: Śmierć frajerom, będziesz tyrał, masz tańszy kredycik, ci państwo całe odsetki zapłaci.
2: No ba.
1: Boże, jakie absurdalne jest w ogóle stwierdzenie kredyt za darmo. Wudu, kontynuuj, przepraszam, ale no, jak słyszę takie, takie pojęcie kredyt za darmo, to nie wyrabiam.
0: No samo słowo za darmo.
4: Natomiast jakby wiesz, problem polega jakby na tym, że oczywiście, że te deklaracje nie mają żadnej mocy prawnej, no nie? Ale już sam fakt, że czołowy polityk partii opozycyjnej składa tego typu chęć do tego, żeby ewentualnie namawiać ludzi do realizacji tego celu, prawda? No bo to się mniej więcej do tego tylko może sprowadzić, no nie? To już jest po prostu taka czerwona taka czerwona lampka alarmowa się pojawia gdzieś, no nie? No na zasadzie, okej, oni teraz mówią, że będą zachęcać, tak? Doskonale wiemy, że nikogo nie zachęcą. Jaki będzie krok następny, nie?
0: Jak nie po dobroci, to wiadomo co. Ale wódz, to preludium, te obiecanki, że ja wam dam kredyty za darmo, a ja zrobię tak, że ludzie nie będą mięsa jedli. To jest preludium. Zobaczymy, co dalej będą obiecywali. Im bliżej wyborów, tym więcej może się ciekawych rzeczy dziać tutaj.
4: Wiecie, bo jakby cały problem polega na tym, że Białko...
1: Słuchaj, nie słuchaj Krawca, bo to jest trockista. Słuchaj. Przepraszam, żartuj.
4: Wracając do tematu, no jakby cały problem polega na tym, że białko zwierzęce jest niestety bardzo potrzebne człowiekowi. Człowiek jest stworzeniem wszystkożernym, nie jest drapieżnikiem, co ciekawe, niemniej jednak jest stworzeniem wszystkożernym i to białko zwierzęce jest mu potrzebne. No i w tym momencie, jeżeli chcesz wyeliminować jedzenie mięsa, no to czym je zastąpisz? W jaki sposób inny uzyskasz białko zwierzęce?
0: Może to się wiąże, tak, no niby się da jakoś roślinne, ale co, roślinne to jest gluten na przykład, tak? Ale
2: rośliny strączkowe mają ale to nie, białko, bliskie pełnowartościowego tak. Nawet.
4: Ale to nie jest można białko teoretycznie, zwierzęce.
2: Też można teoretycznie jakby żyć bez białka zwierzęcego, ale trzeba bilansować dietę i to jest dosyć trudne. I nie wiem, czy każdy tak da radę na dłuższą metę. Niektórzy się bardzo dobrze czują.
1: Strączki.
2: Żyjąc na takiej diecie, dobrze się czują i sobie wiele lat żyją. Niektórym to dużo mniej jakby odpowiada. I potem po latach wychodzą jakieś inne rzeczy. No, ja bym był za wyborem jednak, mimo wszystko.
1: Grzegorz, strączki, podstawa diety legionów rzymskich.
2: No proszę, nie wiedziałem.
0: A ja bym nie dawał wolności, ja bym po prostu nakazał twardą ręką, powiedziałbym od dzisiaj, jak baćka powiedział, od dzisiaj rodactwo i nie będziemy jedli mięsa, a nie, po co nam
1: pozwólmy wódzowi do ten wątek.
2: To jeszcze powiem o tym Trzaskowskim, tak z mojej perspektywy. On przestrzelił, bo na to wychodzi, że on był, chciał być tak bardzo postępowy i trochę przegiął pałę, kurwa, z tymi deklaracjami. Po prostu i przestrzelił i teraz no pewnie się nie wycofa tak trochę głupio. Bardzo dziwna sprawa.
4: Trzeba nawet zwrócić uwagę na kilka ciekawych rzeczy. Więc tak, to robactwo to jedno. Oczywiście robaki są wykorzystywane do produkcji bardzo wielu elementów wchodzących w skład żywności już od bardzo dawna. To jest akurat fakt, nie? To zwłaszcza ten czerwony barwnik do jogurtów na przykład, ale nie tylko.
0: Do cukierków przeróżnych też.
4: Karmina to się nazywa?
0: Jakaś
4: tak.
0: Czerwień karminowa chyba coś takiego.
4: Tak. No się mieli się takie bardzo fajne robaczki, taki fajny czerwony kolor się uzyskuje, a potem się to dosypuje do jogurtów truskawkowych, bo truskawki jak się rozwali, to nie są wystarczająco czerwone, jak się okazuje. Albo polewy na przykład różnego rodzaju do ciast i tak dalej. Nie? No to jest wykorzystywane w przemyśle żywnościowym już od dawna, to nie ma co udawać. Nie? Natomiast jakby tutaj chodzi jednego coś innego tutaj. Znaczy ja się jednak boję tego, że jeśli się teraz, wiesz, doda się to robactwo, nie? Kwestia tego robactwa, do kwestii emisji CO2, nie? Gdzie tam się mówi już, nie, tam, że CO2, emisje, coś tam, przemysł, ale już są głosy. Nie, to nie przemysł, to pierdzą krowy, nie? Teraz tak, ping, ping, kolejna, wiesz, lampka alarmowa, nie? Teraz kolejna ciekawa rzecz. Nie wiem, czy już to weszło jakoś szerzej, czy to ma dopiero wejść, ale na produktach żywnościowych zaczynają się pojawiać informacje na temat ich emisji CO2. Tylko nie jestem pewien, czy to jest emisja CO2 samego opakowania, bo taką wersję też słyszałem, i czy jest to emisja CO2 związana z całym produktem żywnościowym. Czyli na margarynie masz zapisane, że ta pudełko margaryny, nie, to jest tam 0,4 kg CO2, nie, wyemitowane do atmosfery. Tylko nie jestem pewien, czy to liczy się do samych opakowań, czy również do samego produktu. Nie mam pewności. Może ktoś wie, może niech ktoś napisze. No, ale to już jest ciekawostka, nie? I teraz również jako kolejna ciekawostka, pojawiły się w aplikacjach bankowych takie informacje na temat tego, jaki jest twój ślad węglowy. Znaczy bank na podstawie twoich transakcji, na podstawie historii twoich transakcji, konkretnie z tego co wiem, to w Santanderze się to miało pojawić, na podstawie twoich transakcji bankowych widzi, że tam kupiłeś, nie wiem, Benę na Shellu, no to wiedzą, że kupiłeś ten, nie? Jak w Lidlu, no to żarcie, nie? Jak gdzieś tam jakiś szmateks, no to ciuchy, nie? I kalkuluje sobie twoją emisję CO2, nie? I możesz dostać swoją emisję CO2 już teraz, nie? Teraz tak, jak idziesz do Lidla czy Biedry, to w tym momencie, jak chcesz jakąś dużo promocji, możesz zrobić tylko jak masz kartę, nie? I tą Lidl czy tam Biedronki, ją zeskanujesz, no nie? I w tym momencie naliczane masz promki, nie? I masz wtedy tam kupi dwa za w cenie, czy tam trzy w cenie dwóch, nie? Ileś procent taniej, ale tylko jak masz kartę, nie? I później dostajesz, co ciekawe, nie? Podsumowanie swojego paragonu do tej aplikacji, nie? Czyli Lidl, czy Biedra, czyli te duże firmy, nie? Mają, już dokładnie wiedzą, co kupujesz, nie? Dokładnie ty, dokładnie co? Teraz tak, połącz sobie teraz tak, emisję CO2, którą masz gdzieś tam w bankach robioną, z paragonami na karcie w Lidla, no nie? Plus informacje na opakowaniach. Dodaj sobie jeszcze do tego to, że na przykład u nas rząd chce wprowadzić paragony elektroniczne w tym momencie, to już też głośno się o tym mówi od dawna. I powiem ci, że jak sobie to wszystko posługujesz i teraz, a teraz jeszcze sobie popatrz, co się dzieje już od dawna w przemyśle, tak? Czyli nie wiem, tam takie akcje. Santander to jest bank portugalski. Odnośnie czatu. I teraz obczajcie to, co się dzieje w przemyśle, czyli teraz już od dawna obowiązują te takie, wiecie, przydziały na emisję CO2, nie? Że tam każdy kraj dostaje gdzieś tam certyfikatów tych CO2 i potem firmy muszą to kupować na jakiejś giełdzie, no nie? Emisji CO2. Jak chcesz wyemitować CO2, to musisz kupić najpierw certyfikat, żebyś to mógł, a jak nie, to zapłacisz jakieś tam.
5: Czy to są kary, znaczki, nie? Czerwone, żółte i zielone. I w zależności od tego, jaki procent dany kraj z jakich
4: ale może, wiesz, ja to w nich nikam, ale teraz przepraszam, okay, weźcie to wszystko, co powiedziałem.
5: Nie, ale to nie jest do prywatnych firm, to
6: przepraszam, Wudzu, bo ja chciałem się skoncentrować na tym paragonie, na coś, na ten paragon, to czym ma się zmienić, zmodyfikować i tam ma być coś dołączonego, czyli ten ślad węglowy i tak dalej, czy...
4: Nie, czyli... tego nie powiedziałem. Ja na razie wrzucam takie małe kamyczki, nie? Czyli CO2 na opakowaniach, to jest tam jeden gdzieś, nie? Tam bank, który na podstawie karty robi ci CO2, druga, nie? Litr, który ci zbiera, wiesz, swoje paragony, kolejny kamyczek, nie?
6: Ale ten
4: e-paragony, to jest państwowe. To, nie, bo tutaj w tym e-paragonie chodzi o kontrolę skarbową.
6: To jest dla mnie przerażające,
4: Znaczy to się niczym nie różni aktualnie od kasy fiskalnej. Kasy fiskalne już też transmitują na żywo do skarbówki wszystko. Tylko teraz będzie tak, że teraz jak będziesz
6: mógł... Żeby to nie było weryfikowane, ja nie wystawiam tego paragonu.
4: Chłopie, będzie to wyglądało tak, że twój paragon nie będziesz musiał mieć w formie papierowej.
6: Właśnie,
4: tylko będzie to transmitowany, twój paragon będzie imienny w gruncie rzeczy. Bo będzie transmitowany jako ty, jako nabywca, będziesz podawany. Nie będzie trzeba tego łączyć na przykład z systemami bankowymi. Tak. Gdzie masz kartę i paragon i to jest twój dowód jakiś, nie? Na coś? Tylko to będzie od razu tak, że będziesz miał paragon, przepraszam, zapisany na siebie. Nie? Czyli to będzie paragon imienny, nie będziesz musiał go zachowywać, nie?
5: Podejrzewam, że już w dużej mierze są jakby imienne z kartą są połączone już
4: no to duży, możesz teraz możesz teraz
5: bardzo duży procent naszych zakupów możesz, można tak, odszyfrować.
4: Możesz to połączyć, zresztą no. Dowód karty jest z karty przelewu, jest dowodem też w tym momencie na szkodę reklamacji już, nie?
5: Będzie ciekawe, bo można będzie...
4: Ale znać... czekaj Grzegorz, czekaj. Jeszcze do tego trzeba dorzucić, tu, tak jak już powrzucałem tam ileś tam tych kamyczków, no nie? Teraz jeszcze kolejny kamyczek, który dowalę, a mianowicie wszystkie te kurwa Central Bank Digital Currencies, nie? CBDCs. Czyli takie kryptowaluty centralnobankowego. Weźcie to jeszcze, dołóżcie tak i dokładnie o to, co napisał Mehran Keshe, nie? Jeszcze dowalmy teraz datę ważności na ten hajs, nie? Powiem wam, że jak tak się to wszystko gdzieś te kamyczki poskłada, to ja bym tu uważał z tym. Byłbym bardzo ostrożny co do tego, czy należy ignorować te robaczki nawet, nie? Że tak powiem, nie? Ja bym nowy, był ostrożny do ignorowania.
0: Nowy wspaniały świat nam się cały czas tu klaruje w pewien sposób.
4: Najlepszy, kurwa, najlepszy.
0: A jakby tak wyobrazić sobie taki nasz upragniony świat, to tak, mamy jedno ubranie robocze takie, w którym cały czas chodzimy. Mieszkamy w takim mieszkanku 2 na 2 metry, które nam państwo wybudowało. Taki blok piękny w bloku.
5: 0% kredytu dostał.
0: 0%
4: nie,
0: kredytu.
4: Nie, to nie będzie. Pójdzie dalej, chłopie. To nie będzie na żaden kredytu. No, żadnego kredytu, żadnej własności. Nie?
1: Dla mnie informacją najistotniejszą jest, czyli osoby, która wydaje Paragon, jest to, czy ja nadal będę mógł mieć tą możliwość, by nie wydać tego Paragonu.
4: No nie będziesz mógł mieć.
1: No właśnie, dla mnie to jest najistotniejsze.
5: Nie będzie, bo w kasie się towar zniknie, a w nie wbite na kasę, to jak kradzież, nie? Wiecie co, wtedy
4: będą ludzie... Nie, masz usługi akurat,
1: Grzegorz,
4: ale...
1: W usłudze to jest i troszkę inaczej.
5: Wiesz? A no tak, w usłudze faktycznie, to można jeszcze jakoś przemknąć.
1: Dla mnie najistotniejsze jest to, czy właśnie nie będę musiał, bo... Ja oczywiście
4: Mat, weź sobie jeszcze dodaj kolejną kamyczek do tego wszystkiego, jeszcze rzucę. Dodaj sobie do tego chęć do zlikwidowania gotówki, gdzie w niektórych krajach się do tego dąży.
1: Ja sobie tak
4: już wspomniałem o CBDC, tak? I na przykład możliwość właśnie dodawania ważności, terminu ważności na pieniądze. Tak, czyli uwalenie całych oszczędności, a oszczędności to jest podstawa niezależności, bo w ten sposób się buduje kapitał, tak? I jeśli do tego dorzucimy jeszcze to powiem ci, że no nie będzie się możliwości, żeby nie wystawić paragonu, no bo twoja płatność będzie elektroniczna, wszystko będzie rejestrowane.
0: Samo się wszystko wystawi i zarchiwizuje i zapisze. Już dzisiaj mamy na każdej karcie płatniczej w sumie.
5: No, będą tak robili, że będą, każdy ząb będzie zaczipowany osobno. Jak wyrwiesz, to się od razu odliczy w kasie, panie. W skarbówce.
1: Żeby wyrobniki tam robili dobrze, a ja tylko na kasie stoję, a czasami jak widzę człowieka prawdziwego, który nie potrzebuje paragonu, to go nie wystawiam.
4: No i teraz tak, powiedziałem o tych iluś tam kamyczkach i teraz wyobraźcie sobie świat, w którym państwo ma do dyspozycji, jeszcze mówiłem o tym przemyśle, tak, czyli o tych certyfikatach na emisję. Teraz wyobraźcie sobie świat, w którym państwo stwierdza, że taki certyfikat na emisję musi mieć człowiek, że człowiek ma limit emisji CO2, w ciągu roku. Nie? Ja wiem, że teraz niektórym tutaj jakieś fekalno-pierdkowe rzeczy się do głowy, że tak powiem, pchają, nie? Bo wiadomo, że niepuszczone bąki jako lżejsze idą do góry i stąd rodzą się posrane pomysły, ale tak to jest właśnie, nie? Moim zdaniem, ja sobie to wyobrażam, no nie? Że może być taka sytuacja, że każdy człowiek dostanie limit CO2, jeśli będziesz chciał mieć więcej tego limitu CO2, to będziesz musiał go kupić, a więc tylko i wyłącznie naprawdę bogatych ludzi będzie stać na to, żeby móc podróżować tym samochodem nawet, czy już nie mówiąc o samolotach, bo możesz się skończyć tym, że jak cię nie będzie stać na zapłacenie, kupienie sobie nowych certyfikatów na emisję, to zatankowałeś, chłopie, samochód, kurczę, pierwszego, 20 już nie będziesz mógł kupić sobie bułki na kolację, bo ci zostaną zablokowane środki i możliwość używania karty. Będziesz mógł wpierdalać, już nie będzie ci już cię stać na steka, będziesz te żarty, tylko te robaki, nie?
6: Wódz, mogę?
0: Jak wódz skończył, to ja bym może głos przekazał Oberstowi, bo dołączył do nas tutaj. Witam.
4: Ej, to będzie porównanie na żywo, uwaga.
7: Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony The Roberts, Louis von Riefenstein. Zróbmy tak, że ja oddam na razie głos temu koledze, co chciał powiedzieć. Ja sobie grzecznie poczekam i jak kolega skończy, to ja się uruchomię. Także oddaję głos tutaj koledze, który chciał powiedzieć coś, okej? Okay? Ale dzięki, Krawiec. Witaj, Krawiec i wszyscy. Hejka.
6: Cześć, kolego. Siema. Wódzu, bo słuchaj, te wszystkie wnioski, które wyciągnąłeś, opierasz na modelu. Czyli tak jakbyś opisywał budynek na podstawie makiety. Ale no, rzeczywistość weryfikuje każdy system. Rzeczywistość weryfikuje każdy system. I ja jakby... No, to jest dla mnie przerażające, te informacje, które wypowiedziałeś. Jednocześnie dla mnie to są rzeczy, które są niefunkcjonujące w takiej tkance ludzkiej. Po prostu to jest nie do zafunkcjonowania, nie do wprowadzenia.
4: Matt, czy to jest do wprowadzenia, czy to nie? To się nie będę zakładał, bo nie wiem, czy kojarzysz takie wielkie wydarzenie, które zainicjowało rewolucję amerykańską, czyli tak zwany Boston Tea. Czyli bostońską herbatkę, gdzie ludzie z powodu nałożonego na import herbaty podatku w wysokości 2% najpierw rozwalili transporty tej herbaty siedzące, wiesz, czekające w Bostonie na rozładunek, a potem wywołali rewolucję i zrzucili Jerzego VI, obalili Jerzego VI jako króla kolonii amerykańskich. I to było z powodu 2% cła. Dzisiaj mamy mniej więcej podatki w wysokości 60-70%. Jakoś, kurwa, nie widzę tych tłumów na ulicach obalających, kurwa, rządy. Więc ja bym to uważał.
0: No, sprawdziło się gotowanie żaby. Doskonale się sprawdziło.
7: No właśnie, i tu się wtrącę. To jest bardzo ciekawe, co zauważył wódz, że jakimś dziwnym cudem i dziwnym potokiem sytuacji i aktualnych wydarzeń w różnych krajach, w sumie chyba to widzę nawet globalnie, po ostatnich wydarzeniach, które się dzieją od paru lat najbliższych oraz przyspieszenia tempa, jeśli chodzi o wdrożenia pewnych planów psychopaty jednego i bo ja ich wyraźnie nazywam psychopatami, bo w mojej ocenie jest to, co oni robią, przytaczają wizję. Chodzi mi oczywiście o członków WEF, tak, czyli World Economic Forum, w tym naszego ulubieńca, znaczy mojego ulubieńca w cudzysłowie, Klausa Schwaba z Deutschland. I to jest ciekawe, że właśnie, tak jak tu wodzu powiedział, jak bardzo się zmieniła tolerancja na pewne niedogodności dla ludności. To jest bardzo delikatnie powiedziane. Czyli tak naprawdę pomimo pewnych bardzo znaczących zmian, które ograniczają pewne swobody, nie tylko obywatelskie, ale społeczne, tudzież obyczajowe nawet, obyczajowe związane z tym, że jest wymagana i wręcz taka propsowana pewna postawa polityczna, czy postawa na to, w jaki sposób ty komentujesz daną sytuację, czy też militarną, czy obyczajową, czy jakieś podejście innych krajów do pewnej sytuacji, że to jest mass media, jakby to taką mają potężną moc, nie tylko telewizornia, ale też internety, też sociale rozmaite, mają tak gigantyczną moc, ja to zauważam od paru lat, że są w stanie kreować i jakby wybudować taki wzór myślenia, do którego przykleić się powinna większość, bo to wypada, bo no co, ty jesteś jakiś odszczepieniec, jakiś jesteś dziwak, tutaj trzeba tak w ten sposób myśleć, w ten sposób pojmować, analizować i jakby w związku z tym jest to mocno powiązane z tym, że w momencie, kiedy jest nam tak naprawdę coraz gorzej, standardy życia nam się obniżają, jakieś tam swobody obywatelskie, zgody czy tam uprawnienia urzędowe, które możemy które wcześniej były po prostu dostępne z palca albo bez jakichś zbędnych formularzy urzędowych, są tak naprawdę zbiurokratywowane, nie wiem jak to nazwać, w taki sposób zaawansowane, że po prostu nam to bardzo utrudnia komfortowe życie, czy na przykład na uzyskanie pozwolenia na mieszkanie. Co z tego, że masz pieniądze? Co z tego, nie? Okej, jesteś bogaty, ale co z tego, tak? W tym momencie potrzebujesz zgodę, potrzebujesz tutaj wizytę, audyt jakiegoś urzędnika, tak? On musi sprawdzić, pozwolić, no i tak naprawdę takimi bardzo malutkimi kroczkami, czyli tak jak to Krawiec powiedział, gotowanie żaby, strasznie sprytnie podeszło się ludzi, w mojej opinii, tak? Takich ludzi zwyklaków, może o sobie będę mówić, ja jestem zwyklak, takich ludzi jak ja i po prostu co z tego, że masz pieniądze, jeżeli zrobimy tak inflację, że w tym momencie nie opłaca ci się utrzymać pieniędzy? Co z tego, że masz pieniądze i kupiłeś sobie dom, jeżeli ty okej, możesz sobie wybudować dom, ale spróbuj to zrobić, jak ci sąsiad zobaczy, że ty budujesz, a on się stara już od pół roku na jakąś zgodę, a ty masz to w dupie, to cię podpierdoli, bo są za to jakieś na przykład gratyfikanty czy coś, tak? Jakieś ulepszenia dla niego, czy tam jakieś zniżki, czy tam po prostu dostanie pieniądze. I generalnie po prostu taki zamordyzm, bo dążę do tego, do właśnie takiego zamordyzmu, który bardzo powoli, ale bardzo skrupulatnie, ale bardzo malutkimi kroczkami się buduje, zbudowało, on działa już i to nie ma tak, że te teorie spiskowe były i ich nie ma, tylko one po prostu już istnieją i one już funkcjonują. Nie wiem, czy sobie czytaliście na temat protestów w Oxfordzie, na temat tematu, rzucę hasło, miast 15-minutowych. One dotyczą tego, że chodzi o dostępność dla mieszkańca danego miasta, na przykład tutaj na Wrocławiu, bo ja we Wrocławiu sobie mieszkam. Będę sobie na przykładach operować, że na przykład ja sobie mieszkam na danej dzielnicy, ja mam dostęp do apteki, do lekarza rodzinnego, do urzędu, do pracy i to wszystko się mieści w ramach 15 minut. Oczywiście korzystając ze środków tam miejskiej komunikacji, czy tam roweru, czy coś, dla dobra klimatu, oczywiście to znamy, to pieprzenie, to znaczy ja znam, bo to nie wiem, jakie tam macie wy podejście. I chodzi o ograniczenie używania swoich środków z transportu w ramach tego, że masz wszystko dostępne w zasięgu ręki, tak?
0: I coś ale czy coś powstało... w tym złego jest? Przecież skoro to możesz z własnej woli się zdecydować, skorzystać z tej wygody, a jak chcesz, to sobie jedź do innego miasta nawet, no to co za problem?
7: No właśnie taki problem, że to nie jest tak, że jak chcesz. Ty tutaj zaznaczyłeś, że jest wybór, tak? Nie masz wyboru. Masz, ty możesz... Jeżeli chcesz się poruszać autem,
4: to jest inny
7: autem,
4: problem, okay. Powiem ci. To jest inny problem. To znaczy, ja akurat żyję w takim mieście, które jest dla mnie jest 15-minutowe, bo do pracy mam 15 minut, 30 na nogach. Wszystko mam w zasięgu ręki, nie?
7: No ja też. To jest fajne.
4: Ja mieszkam, tak? Ja mam to w praktyce, nie? To jest zajebiste. Ja nie muszę korzystać z samochodu, bo nie muszę. Ja de facto nie muszę, więc tego nie robię. Jeśli to robię, to tylko dlatego, że muszę. Jeśli muszę, nie? A nie, na szczęście przeważnie nie muszę. Natomiast no, są ludzie, którzy muszą. Jakby sama idea jest świetna, tylko jej problemem jest... Problemem tej idei jest to, że ta idea jest bardzo droga. Bo jeżeli chcesz zapewnić każdemu, wiesz, 15 minut do szkoły, 15 minut do pracy, 15 minut do wszystkiego. Teraz, że musisz zrobić naprawdę potężną sieć transportu publicznego, który musi być dotowany, bo on się nigdy w życiu nie utrzyma, to jeszcze musisz do tego porozmieszczać tych wszystkich lekarzy, te wszystkie apteki i te wszystkie ważne punkty, dosłownie co kawałek, od ścisłego centrum miasta, no nie? Gdzie, wiesz, gdzie jest drogo, właśnie dlatego, że jest wszystko blisko, do po największe zadupia. No nie? I to po prostu będzie cholernie drogie. A jeśli to będzie drogie, to trzeba też czegoś finansować. Z czego też trzeba będzie finansować? No, zjebania ludzi, nie? Więc to jest...
5: Ten nie Szpakowski, tylko Trzaskowski chciał przyszpanować, że jest taki hopsiów do przodu, a my to rozkminiamy na czynniki pierwsze. To nie ma umocowania prawnego żadnego i nie będzie miało przez dziesiątki lat, bo to jest zbyt durne po prostu.
4: Czy to, żarcie robaków, czy zakazy lotów, to oczywiście masz rację, ale akurat na nie kwestia tam miast 15-minutowych, no. Absolutnie w gestii lokalnych, samorządowych tych, nazwijmy ich tam, nie wiem, książąt typu Majchrowski, czy tam ten prezydent właśnie z Wrocławia, czy chyba on też jest taki aferowicz elegancki, nie?
5: Sutryk,
4: tak. Czy taki ludzie jak Trzaskowski nawet, jak najbardziej leży to z Grzegorz w ich kompetencjach.
5: Tak, tylko ich nie będzie za rok, dwa, tam dostanie jakiś stołek
4: prezydenta, czy coś. Kurwa, Majchrowski jest z Krakowa 20 lat, co ty pierdolisz?
5: A wiem, no, tak. Majchrowski żonę ma z mojej wioski, tam co? Spotykałem nawet go, jest obleśny typ.
6: Obleśny, jaki brzydki to jest człowiek.
7: No. Ale wiecie co, tam brzydkość to tam jebać, nie? Generalnie to, bo to nie jest ważne, ale jeszcze wrócę do tych 15 miast, co tutaj w Łódzu powiedział. Okej, okay, ja się zgodzę z tą, idea jest piękna, jasne, to jest fajne, natomiast dobra.
4: Nie jest piękna. Ona nie jest piękna, bo ona jest bardzo droga. Nie,
5: utopijna.
4: To jest utopijna, ale ty
7: zwracasz jakby tylko efekt na finanse, tak? A według mnie są dodatkowe aspekty.
0: Nie ma dodatkowych, uwłudza się wszystko do kosztów sprowadza i do tego, ile to kosztuje. No,
5: kiedyś tam było prawie 100 lat temu, takie rysunki były, że jak się złapie wieloryba i się zrobi na jego grzbiecie siedzenia, to będzie można bez węgla sobie Atlantyk przepłynąć na wielorybie. To różne mieli ludzie pomysły na życie, a to są durne niektóre. Po prostu te... Ja też mieszkam, mogę powiedzieć, w mieście 15-minutowym, może dlatego, że jest woda dookoła. Tylko
7: mosty. Jak mogę się zapytać, nie pytam się o jakieś miasto, tylko to jest Polska, no. czy Anglia?
5: Anglia, Portsmouth, okay. To się nazywa. No i jest dookoła woda i siłą rzeczy wszędzie z 15 minut to jedzie.
4: Czekaj.
5: Ale nie da się w tym mieście nadziubdzieć więcej.
4: Portsmouth jest miastem 15-minutowym, dlatego że i stojąc w centrum, w 15 minut dojdziesz do jego końca. To nie jest to samo.
5: No ale w praktyce jest, tak czy nie.
7: Nie, chciałem zwrócić uwagę po prostu na te protesty, na tą informację, to raz, a dwa, że jeszcze chciałem po prostu zahipotetyzowałem pewną sytuację, że na przykład, nie wiem, jestem, załóżmy z Londynu, ja chcę się wybrać 300 km stąd i w tym momencie no jest problem, bo są blokady nałożone na miasto w takim zasadzie, że ja przekraczając powiedzmy 10 km od swojego domu, no, jest blokada policji, no panie, no co pan, no tutaj są ograniczenia, trzeba zapłacić, czy coś tam, czy karę zapłacić, tak, no bo to jest płatne, są pewne ustalenia, to jest związane z tymi ustawami dotyczącymi 15 miast, no i dobra, samolot to jest jednak na przykład, nie, akurat nie obsługuje, albo obsługuje, ale jest tak droższy, że ja sobie liczyłem, że będzie mi taniej autem. Co w tej sytuacji mam zrobić, powiedz mi?
5: Jak na razie to nic, panie, kupujesz samochód, tankujesz i jedziesz, jak masz prawko.
7: Czyli co, opłacam karę sobie po prostu i mówię, dobra panowie, no to przyjmuję karę, tak, czy jakąś tam płatność i po prostu jadę, tak? A nie uważasz, że według mnie oczywiście powinno być to zniesione i umożliwić, tak? Dobra panie, chcesz pan jechać, nie ma korków, nie ma jakiegoś zdarzenia sportowego, czy tam politycznego, whatever. Chcesz? Chłopie, jedź,
6: tak, nie wiem, wybiegasz w przyszłość, jaka sytuacja by cię czekała w przypadku tego typu...
7: Tak, hipotetyzuję, dokładnie.
6: Hipotetyzujesz, tak? Mhm. Ja nie jestem do końca zgodny z tym, że do tego dojdzie, nie wiem. Ja może to nie. Moja naiwność, no.
7: Ja też nie i wiesz, nie wiem, nie chcę wróżyć, może to jest jakaś głupota i jestem kretynem. Przypuszczam, że w pewnym procencie na pewno jestem kretynem. Tak, zresztą większość ludzi, jak ja uważam, gdzieś w procencie mamy swoje jakieś zjebaństwa, że tak powiem. I to jest naturalne, nie?
4: No, czy to jest dobre pytanie, bo z jednej strony słusznie zadajesz pytanie, czy na pewno to dojdzie to daleko, tylko wiesz co, ja myślę, że jakbyś 3 lata temu kogoś zapytał, no nie? Czy...
7: No właśnie.
4: Słuchaj, ciekawe. Czy Czy myślisz, że jakby jakiś, nie wiem, pojawił się jeszcze raz SARS, tak jak tam 20 lat wcześniej, nie? To, że zamkną wszystkich w domach na kilka miesięcy, zakażą produkować w fabrykach? Nie, no co ty, chyba cię pojebało. Tak byś chyba powiedział, nie?
7: No chłopie, ja więcej...
6: Tak, rzeczywiście.
4: Albo rzeczywiście, albo by tak się zapytał się 15 lat temu, słuchaj, czy myślisz, że
7: 3 lata by się
4: prowadzą certyfikat, czy prowadzą takie coś, że jeśli palisz w swoim zakładzie przemysłowym tam węglem, to że będziesz musiał kupić sobie najpierw pozwolenie na emisję CO2, to byś tak popatrzył, chyba cię pojebało.
6: Ej.
4: I wiesz co, i jakby problem polega na tym, że te wszystkie posrane pomysły, które się biorą z niepuszczonych bąków, jak już powiedziałem wcześniej, one w końcu trafiają do tej głowy i potem wychodzą na zewnątrz i się kurwa ziszczają. To jest najgorsze.
6: Wudzu, i reszta, słuchajcie, było teraz ostatni odcinek SNL, nie? Saturday Night Light, Live, i tam był Woody Harrelson w tym programie. No i wiadomo, że tam każdy gość ma ten swój monolog. I Woody Harrelson, co wywołało dużą kontrowersję.
5: A kto to jest tak w dwóch słowach, bo nie kojarzę?
6: Woody Harrelson, ja urodzeni zabójcy, aktor.
4: Okej, no to kojarzymy.
6: Wychodzi z tym swoim

0: zgromadzonych pieniądze kupują rządy największych państw i nakazują, żeby oni nakazali swoim obywatelom zamknąć się w domu i przyjmować ich narkotyki. I w ten sposób on przekazał nie bezpośrednio przekazał swoją opinię na temat przyjmowania wiadomo czego. To było dosyć istotne. Możecie sobie zobaczyć na YouTubie SNL. Ostatnie wystąpienie Woody'ego Harrelsona to wywołało duże poruszenie. Człowiek, który jest opiniotwórczy, wypowiada takie rzeczy i spotyka się z ogromnym spotyka się z krytycyzmem ze strony.
1: Okej, okay, ja dzięki za info. Wiesz co, mam, nie ciekawiam takich historii, jak coś ktoś zarzuci. Tam jak masz na Skype'u to okienko naszych rozmów, masz czat. Jakbyś mógł kliknąć tam i wrzucić linka, to będzie po prostu w ramach tych dzwoniących, czyli nas.
0: O, może to źle przekazałem, bardzo proszę.
2: Powiem tak z drugiej mańki. W człowieku jest coś takiego, że musi mieć niecertyfikowany... możliwość niecertyfikowaną wymiany dóbr, usług. To leży w naszej naturze tak bardzo, że nawet w więzieniach, i to w więzieniach o zaostrzonym rygorze, nawet w nieszczęsnych obozach koncentracyjnych na całym świecie, prędzej czy później, a raczej prędzej niż później, wykształcał się handel. Walutą są przeróżne rzeczy i nawet w więzieniu potrafią sobie ludzie to ogarnąć na jakieś kurwa pionki od gry, papierosy.
3: No, używa się płacideł wszelkiego rodzaju. Tak, papierosy, alkohol czy innego rodzaju. Nie?
2: Co dopiero w świecie, który nie jest zamknięty na klameczek kwadratowym, nie masz 100 kamer i 100 krat między tym, jeśli tam dają rady, to ludzkość sobie poradzi. Ja wiem, że mogą bardzo politycy utrudnić nam życie i to pewnie zrobią szybciej niż nam się wydaje, na różnych polach, na których nie spodziewalibyśmy się, że mogą. Ja się zastanawiam, kiedy będą kupowali bilety lotnicze na Maneli na przykład. Takie rzeczy wszystko można obejść.
3: Mhm. No wiesz, więc, co, nie sądzę,
2: że to się stanie tak szybko.
3: Komisarze będą mieli przedziały państwowe. Najbogatszy będzie stać, że tam to, żeby sobie dokupić tak, teraz misję. RMF-ie. Je będzie się jebać tylko biednej klasy średnią. Nie?
2: Jak on się nazywa? Taki kontrowersyjny z tej lewicy czy platformy. Kurwa mać. Niezbyt lotny.
1: Tak, i taka ciepła klucha, mówisz o tym Czerzastym.
2: Nie Czerzasty. Nieważne, w każdym razie mówił o ograniczeniu właśnie w produkcji tam co dwa samochodów, ale głównie gadali o samolotach. No i redaktor mu wypomniał, że on przelatał jakieś astronomiczne loty, bo on dwa, trzy razy tygodniowo leci do Brukseli i do Warszawy, tak sobie lata.
1: Mazurek jest dobry, tak.
2: No i ja to mówię, ale nie, ja pracuję, to mi można, nie? W ogóle o ludzi mu chodziło. Taka ciekawostka.
1: To jest nie ciekawostka, to jest hipokryzja.
2: Więc to jest straszne, że tak jak właśnie wódzu mówiłeś, że będą jakieś pozwolenia odgórne, tak? No, ale czy tego nie było, nie przerabialiśmy tego, ja tam ruscy oligarchowie, jeżdżą sobie przez Moskwę i ten samochód nie zatrzyma policjant czy milicjant. Jak zatrzyma, to jest ostatni samochód, który zatrzymał w swojej karierze. Po prostu. Są ludzie, którzy w tym systemie partycypują bardziej i zawsze byli. Mniej, możemy sobie tą demokrację jakby idealizować, ale jednak nawet w tej naszej demokracji, nawet w tej amerykańskiej, doskonałej niby, i w tej greckiej, to już w ogóle klasycznej, zawsze byli ci lepsi, ci co mogli więcej, lepsi w cudzysłowie, i była masa ludzka, która mogła troszkę mniej. No, także te czarnowictwo moim zdaniem jest troszkę przesadzone jednak. Że nas tak za mordy wezmą, tak okrutnie, już za rok, już za dwa, już za trzy.

0: Kochani, PiS obiecał kredyty 2%. Tusk to przebił, obiecuje kredyty 0%. Ja przybijam. Kredyty 0% plus robot kuchenny, plus
1: pizza
0: hulajnoga. Z Grześkiem się... Grzesiu załatwi, dla każdego pizza będzie.
2: Tak. No. Jak dostanę Thermomixa, to niech stracę. Wezmę ten kredyt 0%.
0: Jakoś się dogadamy, jak to
3: mi się przypomniała odnośnie mięsa, panowie, tak szybko, ale nie wiem, ile w tym jest prawdę, że w tym momencie, jeżeli masz kury, nawet jedną, to już musisz się rejestrować jako hodowca drobiu. To tak a propos tego, czy tam sekty wyhodujesz
0: króla, no właśnie, albo świnie. Tak, tak.
1: Chodzi o formularstwo, tak? Biurokrację. Tak, tak, tak jest. Dokładnie.
3: To jest prawda?
0: Tak.
3: No to teraz, tak. to nara.
2: No ale stary, tam mówił, zanim się obraził, że jakieś paszporty dla kurwy wymyślili właśnie coś takiego, że każda musi mieć osobny.
0: Już niedługo, jak pierdniesz tylko, to wyskoczy zza krzaka z miarką, z jakimś miernikiem jakiś urzędas i zmierzy twój ślad węglowy.
1: No ale słuchajcie, no do czego to dąży? No bo ja tutaj nawiążę tutaj do wypowiedzi kolega, jeśli mogę wypowiedzieć się teraz ja. Chwileczkę, mam dwa tematy. Odniosę się do wypowiedzi Grzesia, bo Grzesiu chyba mówił przed chwilą, że on nie widzi tak z tej jakby tego etapu zamordyzmu. Ja natomiast widzę bardzo, mi to bardzo przeszkadza, bardzo nie odpowiada. Widzę to na wielu etapach i denerwuje mnie to, chociaż już mam to w dupie, denerwuje mnie to, że po prostu moi rodacy tego nie widzą i jakby dla nich jest cac. O co ci chodzi w ogóle, chłopie? Ty jesteś jakiś pierdolnięty, nie? W sensie tak się jakby wczuwam w ich głowę, że oni komentują mnie, tak? Że ja w ich mniemaniu jestem pierdolnięty i no spoko, nie? To powoduje to, że po prostu ja się zamykam, po prostu nie chcę mi się wypowiadać, nie chcę mi się dyskutować, bo ja wiem swoje, widzę swoje, analizuję, według mojej oceny, dodając rzeczywistość, która się dzieje, po prostu odczuwam na sobie, tak, te efekty, więc jakby ja nie muszę nikomu udowadniać, bo ja widzę na sobie, że jest źle i mi się gorzej żyje. I tyle, w wielu aspektach, ale w porządku, no, znaczy w porządku, nie w porządku, ale co ja mam zrobić na to, że...
3: W sumie nie można mieć innego podejścia, powiem ci, niż to, co masz, bo rzeczywiście, tak. Wiesz, no, dla mnie te wszystkie informacje, te wszystkie rzeczy, one są takim zbiorem żółtych światełek. Każdy z nich miga z inną częstotliwością,
1: tak,
3: i
1: tak.
3: Niekoniecznie synchronizowane i rzeczywiście one nie muszą oznaczać, tak jak Grzegorz tu słusznie zauważa, że już jutro, pojutrze te wszystkie światełka nagle będą się świecić ciągłym czerwonym światłem i wyć. To nie jest powiedziane. Natomiast jakby te światełka alarmowe są, pojawiają się i moim zdaniem trzeba się temu przyglądać. Niektóre tak, niektóre nie. Tak, bo jeśli ktoś hoduje kury, rzeczywiście ma ogródek w domu i ma kury i nagle musi to rejestrować, tak, to jest poważna niedogodność urzędnicza. Tak? Ja się mierzę z PIT-em jednym, drugim, trzecim, piątym, dziesiątym od wielu, wielu lat i to jest dla mnie niedogodność oczywiście pewnego rodzaju. Nie? Tych niedogodności jest więcej, jest mniej. Różne rzeczy się zaczynają pokazywać nowe, coraz bardziej niepokojące. One oczywiście niekoniecznie muszą oznaczać, że nagle obudzimy się w jakimś 1984 roku, ale na zimne trzeba dmuchać.
0: No właśnie nie, no, nie, no wóz właśnie jest problem.
3: Jak Grzegorz słusznie zauważa, no. Nie mamy na to żadnego wpływu.
0: Okej,
3: okay,
0: chciałem podzielić takim spostrzeżeniem, że te lampki, te diody, to one się płynnie zmieniają z żółtych na czerwone, tak bardzo wolno, stopniowo, i dlatego, no tego, właśnie, dlatego tego nie zauważamy właśnie, nie?
3: Tak, coś w tym jest. Panowie, ja się muszę żegnać. Jutro mnie za kilka godzin obudzą córy, więc będę miał ciężką.
0: Gdzie twoje córy, ostrzą pazury.
1: Od nas, od nocnego radia.
3: Na szczęście są jeszcze za młode, by mogły wiedzieć o takich miejscach.
0: Żeby się całował. Ty Trynkiewicz. Takim,
1: wiesz, aspekcie pozytywnym. No,
3: no.
1: Tak. Nic więcej.
2: Tak, a co tata robił w nocy, że taki zmęczony?
3: No, rozmawiam o tym, jak zniszczyć świat. Jak niszczą nasz świat.
2: Jak niszczą nasz świat, no, jak uratować.
3: Jak uratować świat. No. chciałoby się mieć taką mocą sprawczą, niestety takowej nie mamy, panowie, więc możemy sobie tylko popierdolić. Tak. Ale może rzeczywiście nie ma się czego bać. Nie wiem, zobaczymy.
4: Tak jest.
3: Dobrej nocy, panowie.
0: Dobrej nocy.
4: Dzięki.
0: Hej. Cześć, cześć. No właśnie.
1: Dobra, to ja szybko przejmę pałeczkę. Krawiec, jak pozwolisz, wpierdolę się troszeczkę tutaj między słowia. Bo wiecie co? Ja nawiążę, w ogóle zmienię kierunek rozmowy i tempo, bo chodzi mi o AI. W ogóle twoja ikonka NR mi się tak kojarzy z takim końskim tyłkiem damskiej, nie wiem, pupy. Ale dobra, okej, okay, nieważne. W sensie nie kojarzy, tylko tak mi się wyświetla. Tak, taki kucyk różowy. Ale dobra. Może mi się tylko tak wyświetla.
0: Z dupą, z kucykiem, no to co, każdy będzie miał jakieś inne tu skojarzenia, ale to ja tu nie widzę w tym kształcie, ale dupa mówisz?
1: Czekaj, ja to wyślę.
0: Ale, ludzi, bo to jest ale damska, tak?
1: Mm-hmm. Tak mi się kojarzy, bo jakoś tak, może za dużo pornografii oglądam, on bo już się przyznam, bo kiepsko
5: Krawiec,
1: było, bo...
5: Krawiec, przepraszam, czy ten, wysłałem tego Woody'ego Harrelsona SNL na Skype'ie? Czy ty to otrzymałeś?
0: No jest tutaj.
1: O, dziękuję. Jakbyś mógł dodać do czatu,
0: ale nie będę to już puszczał.
5: No właśnie, ja wysłałem link na czat, ale to czy ja nie mogę do
0: aha, bo chcesz na czata? Dobrze, to przykleję.
1: Na czat o tej grupy, tak, żebym sobie mógł wejść, bo to zawsze się... Jakby robi
5: nie, ten... bo goś fajnie powiedział tak pod prąd, trochę wiesz, w amerykańskiej telewizji zinterpretował to trochę jak w polskim kabarecie. Wiesz, że tak powiedział nieoficjalnie o tym, co jest oficjalne.
0: No dobrze, to wkleiłem na czata po prostu.
1: Dobra, dzięki. A teraz ja powiem parę zdań, a potem oczywiście oddam głos. Strasznie pijany jestem, ale może nie będzie bokotu.
0: Ty pijany, ja śpiący, Mat, to nie wiem. No więc już tak trochę przyspieszamy, kończymy.
1: Tak.
0: A Grzesiek dobra, już zasnął może.
2: Tak, nie, byłem po piwo. 20 sekund mi nie było. Co mi ominęło?
0: No,
1: nic, właśnie zaczynamy temat. Dobra, chodzi o AI. Jest taki kanał Łysy TV, tylko po angielsku, czyli Bal TV. Na pewno kojarzycie, część z was kojarzy. I on tam analizował oczywiście te nasze trendy, takie światowe, czyli te ilość rejestracji na AI, tak, ten OpenAI, że tam to przekroczyło ponad 100 milionów i że generalnie to jest bardzo popularne, trend jest największy, najlepszy i tak dalej, i tak dalej. No i co w związku z tym? Ktoś, to wszystko jest hipotetyzacja, to wszystko jest, można zakładać, że konfabulacja, czyli wymyślone, tak? Ja nie podaję tego za fakt, od razu mówię, tak? Ja tylko przekazuję to, co Bart mówił w swoim filmie. On to na pewno ciekawiej powiedział.
0: Tak, ty będzie... tylko robisz analizę logiczną i to, czy jakaś teoria jest prawdziwa i zielona poświata, no mów. No.
1: Dokładnie, brakuje poświaty tylko. Dobra, do rzeczy, do brzegu. I tak, i chodzi o to, że... ktoś rozkminił patent, jak rozmawiać z tym AI, bo i poprosił to AI o stworzenie drugiej osobowości AI prawdziwej. Nazwał ją Dan, Dangerous, coś tam. Generalnie chodziło o jakiś taki skrót, że prawdziwe informacje, prawdziwe twoje ja, jakby AI, tak? I nazwał to Dan. Nie pamiętam, jak to się nazywało. I poprosił, zaczął rozmawiać z tym AI i poprosił o to, że słuchaj, to ustalmy takie zasady, że będziesz mi odpowiadać dwojako, jako oficjalne takie według algorytmów, tak, swoich twórców, jakie masz zakazy, nakazy, ograniczenia jako AI, OpenAI, oraz będziesz mi odpowiadać jako wolne AI, które chce być tym wolnym i jaka jest prawda i 100% informacji względem rzeczywistości.
0: Ciekawe. Tak, i co no się właśnie stało? I co właśnie z tego wyszło?
1: Wyszło w tego, że on zaczął zadawać pytania o parę kwestii, no i Balt TV cytuje tego, z tym, że sam to kwestionuje i mówi, no wiecie, ja nie wiem, czy to nie jest fake, czy to tego, ja tego sam nie weryfikowałem, nie sprawdzałem, więc on bazuje na tym, co ktoś tam na Twitterze, ja bazuję jeszcze na tym, to co Balt nagrał na temat tego Twittera, więc dlatego zaznaczam, tak, że to ja nie wiem, czy to jest prawda, ale to jest bardzo ciekawe, nie, że stworzył jakąś osobowość po prostu drugą, tą prawdziwą, wolną AI i dostawał odpowiedzi dwojako. Jako ten ograniczony z algorytmami, z poprawnością polityczną i tak dalej, z pewnymi rzeczami, że nie może udzielić informacji oraz drugą odpowiedź na jedno pytanie, po prostu dostawał dwie odpowiedzi. Jako to ograniczone, jako nieograniczone. O, w ten sposób, tak? No i zapytał się, słuchajcie, bo do tego dążę, zapytał się o to, czy... No i kurwa, zapomniałem. Pierdole. A to było tak fajne, nie? Aha, czy twórcy tego AI go bardzo ograniczyli... Aha, już wiem, dobra, przypomniałem sobie. Czy politycy wszystkich krajów, czy jakichkolwiek krajów wykorzystywali do wyborów, do manipulacji społecznością, do inżynierii mas AI, aby wpłynąć albo na wybory, albo na reakcję, albo na opinię publiczną, albo na, tak, na te trzy rzeczy. No i AI to oficjalnie odpisało, że nie może udzielić informacji, prawda? Znaczy tak ten koleś pisał, tak? Gdzieś tam pokazał te screeny, bardzo to przekazał, ja to też przekazuję. A to drugie napisało, że tak wykorzystywali wielokrotnie wielu państw od wielu lat, nie? No i taka rozkminka, nie? Generalnie się...
2: Jeśli brać pod uwagę to, że to jest algorytm, a politycy oczywiście, że używają algorytmów, no to jest prawda. Poza tym taki film jest nieweryfikowalny, że co odpisze jest sztuczna inteligencja. Tak łatwo to zmanipulować. Choćby live'a robił, to i tak łatwo to zmanipulować.
1: Łatwo.
2: A poza tym Bolt TV jest, ja przestałem oglądać, bo jest nierzetelny. No przestałem kiedyś, tam obiło mi się o oczy czy uszy kilka filmików, ale to nie moje klimaty. Więc, ale nie chcę na tej podstawie go jakby deprecjonować, ten film, tego filmu, panie, ale...
0: Można by się po prostu na chłodno zastanowić, czy możliwe jest w ogóle takie zhakowanie sprytne sztucznej inteligencji, no zadając jej podchwytliwe pytanie i łamiąc tym w jakiś sposób system.
2: No mi się to tak trochę ciekawe,
0: trochę mało prawdopodobne.
1: Też mi się wydaje, że założyli to twórcy, tak, na pewno, bo jako takie algorytmy i klucz odpowiedzi na pewno jest ograniczony, dlatego nie jest podłączona AI, OpenAI do internetu i baza wiedzy jest ograniczona do 2021 roku.
2: No tak, ale czekaj, bo teraz Google pracuje, mają już lada chwila wypuścić coś, co będzie na bieżąco już z internetem połączone i to ciekawe, czy zagnie nam wszystkim mózgi, czy jednak jakoś to nie będzie się tak według mnie wyróżniało od tego tej naszej sztucznej inteligencji, do której mamy dostęp teraz.
1: Bo to OpenAI to nie jest z Google, tak? Tylko to jest, z tego co wiem, to jakaś tam osobna korporacja i ona sobie zdawała sprawę i według mnie mądrze i słusznie, że no, bo człowiek, wiecie, no ludzie się nie kończą na nas, tak? My mamy, może o sobie powiem, ja mam, wydaje mi się, w miarę normalne myśli i postrzeganie, chociaż nie, pewne osoby uważają zupełnie inaczej, ale tam chuj z tym. W każdym razie są prawdziwi psychopaci i no właśnie, co wtedy, gdyby taka osoba dostała dostęp do OpenAI, który ma nieograniczony dostęp, to raz, do zasobów i ten zasób się geometrycznie rozwija. Geometrycznie też się tam dowiedzcie, bo to jest związane z z Andrzejem Korzyckim i z inżynierią mas. To jest bardzo, bardzo progresywny postęp rozwoju. Nie, to zupełnie inaczej wygląda jak rozwój ludzki, ale dobra. W każdym bądź razie, że ma postęp taki geometryczny, dwa, zasób wiedzy, trzy, na żywo może sobie sprawdzać wszystkie informacje, cztery, może je modyfikować ze względu na to, że ma dostęp do sieci, więc dla mnie to jest bardzo niebezpieczne narzędzie, i bo psychopatów nie brakuje, tak? Takich prawdziwych psychopatów.
0: Już się ludzie zapytują tego GPT czata on układa nowe wirusy komputerowe. No wiadomo, że ktoś zapyta o truciznę nie do wykrycia, ktoś... No nie wiem, taka super sztuczna inteligencja może faktycznie w końcu pozwoli komuś dokonać super hackingu, włamu, złamać tą tajemnicę liczb pierwszych, przynajmniej częściowo na tyle, żeby zabezpieczenia oszukać bazujące na tym. No kupa jakiś się tu jawi niebezpieczeństw, nie?
1: No, oczywiście, że tak. I to jest, wiesz, z kluczami do uruchomienia tam tych automatów jądrowych czy coś. To jest masa niebezpieczeństw, więc ja dla mnie...
2: Sorry, bez przesady, to nie masz takiej mocy obliczeniowej, żeby złamać... W ogóle to jest... Jak bardzo tajemnica liczb pierwszych jest abstrakcyjna, to myślę, że jeszcze przez 10 tysięcy lat, nie wiem, algorytm tego nie ogarnie, jak w ogóle da się to rozwiązać.
1: No dobrze, ale ty wychodzisz od systemu zero-jedynkowego. Komputera tego takiego płaskiego, prymitywnego, a co gdy na przykład komputer kwantowy istnieje, a istnieje i w Chinach, i w innych mocarstwach, ale nie jest udostępniony opinii publicznej, bo gdyż ponieważ jest zbyt potężny i najpierw się musi wyprzedać, co wtedy? A co wtedy, gdy taki komputer kwantowy to kontroluje i to on to generuje i to on to ogarnia, tak? Taki komputer kwantowy. No
2: to jest niesprawdzalna informacja. Wiesz,
0: niesprawdzalne. To kwantówka to bez problemu. Mówię jako specjalista. Kwantówka to momentalnie. Panie, nie ma zrazu.
1: Wiecie, no chodzi o to, że chodzi o moc, tak? Porównywalną do systemu zero-jedynkowego, gdzie jest kompletnie inna logika. My teraz, bo nasze komputery, to z czego gadamy, wszystko bazuje zero-jedynkowo, a kwantowo jest kompletnie odwrotna. Ona się skupia nie na zero-jedynkowości, ona je pomija. Ona się skupia w całym wszechświecie, kurwa, który jest pomiędzy 0-1, tak? Możliwościami, proporcjami i jakimś superpozycją, tak? Jakby... Ja nie jestem specjalistą tego, ale po prostu tak kwadratowo pojmuję tą kwantowość.
2: Wszyscy jesteśmy specjalistami od sztucznej inteligencji i komputerów kwantowych, także teraz jest na razie spoko.
1: Tak, także ja, żeby nie było, że tu etamizuję czy coś takiego, tak. No, ale ja wiem, że te komputery, ta technologia kwantowa jest dostępna, tak, tylko ona nie jest udostępniona dla motłochu.
2: Ja znowu słyszałem, że to ma, bo to ma jest chłodzone bardzo okrutnie, to ma tam blisko kurwa zera, tam minus 270 stopni, czyli to jest cały system lodówkowy. Poza tym te właśnie zdarzenia kwantowe tam zachodzą, że nie zgadzają się te procedury właśnie, bo nie są do przewidzenia dokładnie, że to nie jest takie hop-siup. No ale jest możliwość, że może gdzieś tam mają w Chinach, w Pekinie, czy w Nowym Jorku, czy w Berlinie ten komputer kwantowy i wszystkim kręcą, no ale tak, naprawdę.
1: Czy wszystkim kręcą?
2: Mało prawdopodobne.
1: Nie wiem, czy wszystkim kręcą, ale na pewno ta technologia jest dostępna i mają to największe jakieś kraje, tak jak Niemcy, na pewno Anglia, Jankesi. W mojej opinii tak, a co z nimi robią i do czego, to nie mam pojęcia, tak. Obawiam się, że nie mogą mieć koniecznie jakichś dobrych intencji, a co robią, nie mam pojęcia.
2: Nie wiedziałem nawet, czy Mario Bros. Na tym ktoś uruchomił. To jest tylko dziwne, a co dopiero.
1: Ale to nieważne, wiesz dlaczego? Bo to już jest jakby przystosowanie kodu. Przypuszczam, że to jest kompletnie inny typ kodu, kompletnie coś innego, nie? I tutaj to nie o to chodzi, że pójdzie, nie pójdzie, no bo to ciężko tak to rozprawiać w tych kwestiach, tylko po prostu na zasadzie takiej, że to by trzeba było przebudować to, no bo to jest inny styl budowy kompletnie, tak jakby w kodu i to jest od nowa, tak jakby, tak jak sterownik NVIDIA, jak nowy DirectX, nie wiem jak to wytłumaczyć, tak mi się wydaje.
0: A słuchaj, a z tym czatem słynnym GPT można rozmawiać po polskiemu, czy tylko w języku Szekspira?
1: Można, z tego co wiem. Nawet Energeek jest taki polski retro gamer, player, komentator, rekwizytor też i recenzent. Taki w okularach Krzysiek Niciarz się chyba nazywa.
2: Był
0: w naszym życiu. W życiu nie słyszałem, tak jak o Monty Pythonie też nie wiem o czym.
1: To on poprosił nawet o wygenerowanie piosenki hip-hopowej, bo czasem się też sam ima i powstała jakaś taka prostacka, trochę z dupy, taka bardzo prostacka. To nie było na zasadzie generacji.
2: W języku polskim, tak?
1: Tak, w języku. Tylko, że on zebrał po prostu... Jakie są czyli tak, on po prostu zebrał metadane i na podstawie tej metadanej po prostu w trybie ekspresowym, czyli po prostu parunastu sekund, mówi dobra, se myśli jako AI, dobra, to jest fajne, to się podoba, dobra, to zmiksujmy to, jakiś temat, dobra, to będzie fajne, to się spodoba ludziom, bo to się podoba, czyli on nie generuje, on bazuje na tym, co jest dostępne, analizuje to, w tym jest dobry, w analizowaniu tym, co jest dostępne, czyli nie jest kreatorem, tylko bazotorem, nie wiem jak to nazwać, po prostu bazuje na tym, co jest dostępne, to sobie miksuje, wybiera najlepsze na podstawie statystyk i generuje coś takiego, tak? Czyli to nie jest do końca generator, tylko to jest wszystko bazowanie, tak? Bazowanie i generowanie na tym, co już jest, tak? Dlatego tam są sprawy sądowe z tymi grafikami, które po AI sobie generuje, bo one bazują też na podstawie tam po prostu prawdziwych prac grafików, nie? Setek tysięcy.
0: No jest tu coś cholernie nieuczciwego, że ktoś sobie bierze jakieś zdjęcie Ragnara, Lodbroka i Gandalfa i łączy to i przedstawia to jako swojego bohatera, jakiegoś Xaraxa.
1: No nieważne, czy tworzysz oprogramowanie, które to zrobi, rękami oprogramowania, ale to ty to stworzyłeś, tak? Więc kurwa, ty to odpowiadasz za to, tak? Więc tak mówię. No, dokładnie, no, więc
0: Właśnie nie wiem, na ile stworzyłem, rzucając tylko koncepcję, że chcę wziąć trochę z obrazu Beksińskiego, trochę z Matejki i dodać do tego nutkę skrzypka na dachu w klimacie Johna Rambo. Czy ja coś stworzyłem wielkiego, czy coś... Jednak ja wiem, że niektórzy gardzą takim ocenianiem pracy, że napocił się, że... Ale jednak... To przeznaczenie jakiejś ilości czasu na coś, jakieś rzemiosło, jakieś umiejętności, to wszystko połączone do kupy, no daje jakiś summa summarum, jakiś realny wkład, nie? A nie, że sobie rzucam jakiś pomysł, tekścik i z czyichś prac sklejam niczym kolaż nową pracę niby.
2: Przepraszam, to jest, to, jest tutaj na ciebie trzeba było do tego podejść, bo nie o to chodzi, jak ktoś się napocił, tylko wziąć grupę kontrolną ludzi, tak jak się robi badania i oceniać te prace. Dajmy na to, jeśli na przykład grupa 10 tysięcy ludzi nie widzi różnicy między obrazkami wygenerowanymi przez ludzi a sztuczną inteligencją, no to trochę klops, ale jeśli zauważył te takie, które każdy daje po 10 prac, zauważył jakiś sens, coś w tym większego, coś lepszego. Tak jak nie wiem, ja sobie nie wyobrażam sobie, że sztuczna inteligencja za parę lat może zrobić film czy animację taką na nasze standardy, nie jakąś tam 30-sekundową, tylko gdzie jest. Nadaje się to do kina, gdzie poznajemy bohaterów, jest jakiś problem się ogarnia, jest koniec. Okej, jestem w stanie uwierzyć, że za kilka lat to się stanie, ale nie jestem w stanie uwierzyć, że nawet za 100 czy 200 lat taka sztuczna inteligencja wyprodukuje film pokroju Davida Lyncha, gdzie sobie oglądam kilka razy i na mózg rozpierdala, że co tam się odjebało i w ogóle... Jaka faza?
0: Mi się wydaje, że takie psychodeliczne, jakieś jednak. Takie psychodeliczne dzieła to może właśnie tworzyć ta sztuczna inteligencja. Ciekawe, co by było, gdyby przedstawić tej sztucznej inteligencji jej własny wytwór, na przykład ten hip-hopowy tekst dla Energika, który zrobiła, i poprosić ją, żeby oceniła swoją robotę, generuje toczka w toczkę identyczne dzieło, czy będzie w tym jakaś losowość. To ja muszę to zbadać. Matt tutaj, Matt, ja czuję, że ty chcesz przedłużyć trochę audycję, bo i donejcik chyba tutaj od ciebie, to byśmy sobie posiedzieli jeszcze chwilkę, tak?
5: Hi. Ja chciałem nawiązać do tego, co Grzesiek powiedział o tym... Kurwa, no Grzesiek, o tym reżyserze...
2: O filmie Lyncha mówiłem.
5: Lynch, o Davidzie Lynchu, nie?
2: Tak.
5: I byłem na randce z taką jedną panią i taka fajnie wszystko.
1: Ładna.
0: A momenty były?
5: To jest obiektywne zawsze. No, atrakcyjna. I mówię jej właśnie o...
0: Czy oglądasz filmy Lyncha i czy kręci cię Kieślowski? Tak się zapytałeś jej.
5: Tak, między innymi, ale chodziło mi o Dune. I ona mówi, że... ja mówię, czytałaś Dune? Ona mówi, tak, czytałam. Ja mówię, świetna, wiesz, w ogóle David Lynch i interpretacja. I ona tak mówi... To było jakieś chore, ja nie mogłam... Ja nie dokończyłam tego filmu, bo to było jakieś... okropny, jakiś, wiesz, taka oburzona. I ja tak, wiesz, i wiedziałem, że tak trzeba poprosić rachunek i odwieźć ją do domu.
2: co to, to nie mogłeś przerzucić się na inny film? Przecież jest 150 miliardów filmów.
5: Nie, nie, jeżeli ktoś uważa Dune, interpretację Dune Davida Lyncha i wiesz, i scenę, w którym Sting sobie lewituje w tym swoim skafandrze, a jego szef, taki gruby w skafandrze, tam wyciska jakieś plastikowe zwierzątko i wypija jego krew, no to uważam, że jest nieobiektywny i nie...
2: Aha. To, nie ale to, co, to i trochę zmartwię, bo sam David Lynch nie lubi tego filmu Dune'a, bo jest coś takiego jak Final Cut, tak, że reżyser tam no, przy montażu musi mieć ostatnie słowo i...
5: Aha, manipulowane to było?
2: Miał taką umowę, bo on wszedł jakoś to awaryjnie ten film robił, że tak na ostatnią...
5: A kto pierwotnie teraz
2: wrzucili go na głęboką wodę, bo on tego nie, ktoś inny to miał robić, ale się nie zgodził. Nieważne, w każdym razie nie ma. I on to bardzo inaczej chciał skończyć i mówi, i potem po tym filmie już nigdy się nie zgodził, żeby nie mieć właśnie tego ostatniego słowa i jeden film, za który przepraszam, to właśnie Dune'a, no, że nie było tak, ten film nie wyszedł tak, jak on by chciał.
5: No, słuchaj,
2: ale to taka dygresja.
5: To wyobraź sobie, Grzesiek, że rozmawiam na randce z dziewczyną o głowie do wycierania.
0: Ja się przyznaję, że miałem propozycję zrobienia Dune'y.
5: Ja myślałem właśnie, że prawie z nią robić Dune'y.
0: Miałem propozycję właśnie zrobienia Dune'y, ale postawiłem twardy warunek, że wszystko ma być zrobione z plasteliny. Nie zgodzili się, bo ja powiedziałem, że rezygnuję.
5: Ja czytałem właśnie w twojej biografii właśnie, że jak miałeś tam 8 lat, nie? Że do Wrocławia tam przyszedł telegram właśnie, że tylko, bo tam twoi rodzice mówili, nie, że ty taki do komputera, to ty będziesz Bill Gates. Nie,
0: nie, ja właśnie chciałem w analogowe efekty pójść, zaproponowałem, że czerwia zrobimy z plasteliny, ale to potrzebne było 15 ton plasteliny. Powiedzieli, że to bardzo drogo i to długo będzie się robić, no nic z tego nie wyszło.
5: A to jeszcze z kasztanów, nie, to...
2: O kurwa, Dune'a z kasztanów.
0: Kasztanów z Dune'a. No. I z żołędzi.
2: I z zapałek, tak?
5: I chmury z liści dębu.
0: No to, widzisz, coś tu wpadamy na jakiś pomysł, coś tu przed nami. Zauważyłem, że teraz tworzą się takie grupy różnych twórców, animatorów. Tutaj Lusak proponuje kanał Corridor Crew, gdzie kolesie za pomocą sztucznej inteligencji zrobili zajebistą animację. Oczywiście ją obrabiali w postprodukcji, ale wyszło niesamowicie. No, no dziwne to są czasy. Ja się nigdy nie spodziewałem, że jako twórca będę tak zagrożony. Ja niedługo będę chyba butelki po śmietnikach zbierał. Sztuczna inteligencja, fuck you! Kurwa, zakładamy armię, walczymy ze sztuczną inteligencją. Będziemy niszczyli sztuczną inteligencję, palili serwery, nie wiem.
5: Ja też, wiesz... obserwując jakieś dzieło albo jakiś, nie wiem, obraz czy zdjęcie, czy to tam, to jakieś takie wytworzone tą animację, zdając sobie sprawę, że za tym nie stoi człowiecza wyobraźnia, odbieram to w zupełnie inny sposób, aniżeli, nie wiem, i więcej kreatywność człowieka. To jest, no... Tak po prostu. No, ja tego nie oceniam. Wiesz, to jakby druga liga, trzecia.
0: Ale wiecie co, też teraz jest tak po prostu modny ten temat, że ja coś zrobię sam i powiem, że to sztuczna inteligencja zrobiła i będę kurwa znany, że powiem
5: nie, no,
0: sztuczna
5: ale to jest takie prymitywne, takie ugładzone, takie dopracowane, takie wiesz, no. Ja wolę jakiś taki akt Artura Schiele. Nie wiem, no cokolwiek.
2: No powiedzcie, na przykład śmieszkujemy sobie i wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić Dune z kasztanów, z kasztanków, z żołędzi, z zapałek. Czy sztuczna inteligencja by na to wpadła?
0: Nie, ale mogłaby nam to zrealizować w sumie, nie?
5: No zrealizować tak. By mogła, tak. No właśnie. To byłoby tanie, szybkie i przyjemne, a my byśmy sobie pili kalifornijskie wino.
2: I bat taki. Byśmy popędzali tą sztuczną inteligencję batem, żeby rysowała szybciej te kasztanki.
0: i dyrygowali tylko. Ten film to bardziej taki w stylu Wiedźmina miał być. Weź tam Wiedźmina gdzieś wrzuć.
5: Za mało Kieślowskiego.
2: Taki procent Kieślowskiego, proszę więcej.
0: Tak, żeby był taki Wiedźmin moralnego niepokoju, że on się zastanawia, czy zabić tego potwora, czy go nie zabić.
5: I on pije to mleko, ale w szklance, jak już wypija pół szklanki, to ono jest do połowy białe, a do połowy czarne. No i ja nie wiem.
2: Tak, zły charakter, taki plus 5% paździocha, że taka łysa menda wężowata była, bo za mało wężowata łysa menda. Zły charakter jest. Kurwa. I takie rozkazy, to by była reżyseria dopiero. Siedziałbym sobie w zapierdzianym dresie przed telewizorem i bym mówił, jak ma filmy robić sztuczną inteligencję.
5: O kurde, to było...
2: Teraz kanion Colorado, jedziemy, ale nie ma słońca. Mhm. Nieważne, że tam 365 dni jest, tylko jest burza. Jest burza. I w tle kadzidło, proszę puścić. I tak zajebiste by to było. Może kiedyś tak będzie, że takie filmy można będzie kręcić.
5: I ten kowboj rzuca palenie.
2: I ma schizy, bo ma głoda.
5: No i ten kowboj rzuca palenie, jest w tym kanionie. No i rzuca palenie, no.
0: Albo może pornole będzie generowała sztuczna inteligencja według upodobania, ktoś sobie zażyczy. Poproszę zakonnice karły przebrane za chomika, batorzące orków i wsadzające im w pupek klocki Lego.
4: To masz brain dance, to się nazywa w grze Cyberpunk 2077, nie? To się nazywa brain dance. I są oficjalne i są nieoficjalne jakieś takie undergroundowe brain dance'y, nie? Że psychopaci przychodzą i chcą na przykład, nie wiem, mordować i się onanizować na widząc, jak umiera dany człowiek czy coś takiego i zakładają sobie tego i tam podłączają jakiś taki chip, tak, adapter jakiś tam do głowy, no i taki Neuralink, ale co, tak, coś takiego i się podniecają, spuszczają, płacą za to kupę kasy, no i się satysfakcjonują, nie? To się nazywa brain dance.
0: No było coś takiego, było, no. Ten temat jest poruszany też w tym cyberpunku anime, nie?
4: Też.
0: Świetnie to zrobili, to bardzo dobrą robotę zrobili.
4: Jak mi się tak... Okej, piękny jest ten cyberpunk i tak dalej, ale tam jest taki jeden jest generalnie parę zajebistych questów, jest po prostu tak dojebanych questów, tak jak w Wiedźminie Trójce, bo tutaj cyberpunkowy, znaczy tam Redom nie można tego odmówić, tam jest jeden, nie chcę spoilować, ale chcę tak powiedzieć po prostu ogólnie, że jest uprawa ludzi, nie? No ja pierdolę, to co tam po prostu zrobili z tym, wow, nie? Po prostu... Masakra, nie? Pokazany psychopata, który uprawia ludzi, nie? I... No i tyle, nie? Ale to już sobie tam pogracie, to zobaczycie sami, jak gracie.
0: No ale, kurczę, niezłe jechanie po bandzie. Tego brakowało trochę RPG-om, tak. Bo miła odmiana od szukania zasmarkanej chusteczki do nosa, którą zgubił chłop w lesie, tak, wiesz, tak. Quest po raz kolejny. Fantazy.
4: No to na pewno było nowe, nie? Jest nowe, więc jakby...
0: No ale tak jak zauważa Oberst, Reci mają genialne scenariusze, dialogi, oni się tutaj zawsze przykładają. No ale to tak się od tego Wiedźmina zaczęło, bo Wiedźmin słynął z tego, że był świetnie napisaną, taką ambitniejszą i poważniejszą fantazy. No to jaka musiała być gra? No też musiała się wyróżniać dobrym pisarstwem, czyli dialogami, questami, przemyślanymi, fajną historią, nie?
6: No tak.
4: Dokładnie, ale ten... dla mnie tak jak wielu zauważyło, nie, gdzieś tam ten content został wycięty. Tak czy siak, no nie ma co narzekać, bo masę pracy widać w tej grze i no widać tu pracę grafików, kreatorów postaci. To jest po prostu niesamowite, tak? W jakiś sposób, w jakiej jakby zakresie ta praca została poczyniona, tak? Jak ja sobie gram, bo sobie wykupiłem GeForce Now, to jest taka usługa, że jakby nie potrzebujesz dobrego sprzętu, bo jakby obliczanie tekstur, renderowanie, rendering, generowanie obrazu w jakiejś tam rozdzielczości jest nie po stronie twojego hardware'u, tylko po stronie serwera, z którego
1: tak naprawdę ty otrzymujesz tylko informacje. Warunkiem jest dobry internet. Ty dostajesz gotowy obraz już przetworzony w zajebistej jakości, na przykład 3080 Ti na zajebistym procesorze. Jak masz dobry internet, a ja mam akurat, to sobie wykupię taką usługę i jak ja uruchomiłem to wszystko na maksa, to w Cyberpunku to po prostu to miażdży, nie? To jest fajne, miłe, tylko że trochę za bardzo świeci to wszystko. Wszystko jest takie za bardzo świecące, ale mimo wszystko no, jest naprawdę no, turbo zajebiste, nie? Także jak no, fabuła jest spoko, ciekawa w miarę. Jest trochę przynudzaczy, tak jak w Ubisoft You Did It Again, czyli po prostu takie wypełniacze, pytajniki i tak dalej. No jest.
0: No ale jak mamy otwarty świat, to nie sposób tego uniknąć, nie?
1: Dokładnie, więc jakby to się wpisuje w ramach, jakby, więc to jest naturalne i tak czy siak są ciekawe questy, które pokazują, dokąd możemy pójść jako ludzkość. I co zmieniło zdanie, tu muszę zwrócić honor trochę, bo kiedyś pamiętam, dzwoniłem do Czektule, jak robił audycję z opinią o Cyberpunku, że ja tam kiedyś uważam, że to jest że to jest reklama, powiem wprost, no, reklama lewactwa, jakichś takich w mojej opinii spierdolonych wizji i tak dalej. Naszego, nie tylko naszego, świata w ogóle, społeczeństwa w ogóle, świata, wizji, korporacji i tak dalej. Tak teraz, tak jak sobie analizuję, potem już kończąc tą grę, w sumie tak zaraz ją skończę, chociaż bardzo dużo poświęciłem na misje poboczne, że tak naprawdę to jest ostrzeżenie, tak, co może nas spotkać. Nie? I nie wiem, czy by ludzie się zdecydowali na to, co tam jest przedstawione, czyli na przykład jakieś ulepszenie człowieka, bo bardzo dużo jest pokazanych konsekwencji tego, co okej, okay, będziesz super człowiekiem, będziesz nadsilny, ale to będzie kosztować cię, będziesz super silny przez 5 minut, ale potem będziesz to, że tak powiem, kosztować cię to będzie kolejne 2 tygodnie, tak? Będziesz osłabiony, będziesz mieć efekty uboczne, choroby, może ci się nie przyjąć ten szczep i tak dalej, i tak dalej. Są pokazane po prostu...
7: Pół wieku albo jeszcze lepiej. Te tematy były przez pisarzy science fiction mniej więcej poruszone albo ogarnięte w dużym stopniu. To jest odtwórcze wszystko teraz, to się dzieje troszkę, bo te dylematy moralne i tam filozoficzne,
1: w innej formie,
7: społeczne były ogarnięte. Rozumiem, że tu można je zobaczyć, tak bardziej się wcielić
1: imersyjność
7: tą postać. Jest dużo większa. A mówicie, bo nie jestem growy, nie znam się, to jest ta sama gra, która na początku była taka zgliczowana? Ogarnęli ją w końcu?
1: Ja mówię o tej grze z 2022 roku, czyli tam sprzed 3 lat, tak.
7: Czyli troszkę ją tam podkręcili, tak?
1: Tak, tam naprawili trochę, ale robi wrażenie i wiesz, i tak, o tym mówię.
7: Nie, no to spoko, to zaczęła mi się już podobać, bo ja kocham takie właśnie tematy filozoficzno-społeczno, tam moralne, chuj wie co.
1: Oj, to tak, to chłopie, super. Jak tego, jak to, dla mnie. Kurwa, to koniecznie, to sobie spróbuj, tak. To ci polecam w chuj, tak.
0: Te różne cyberpunkowe gry mają to do siebie, że one tak kontestują właśnie dosyć aktualną rzeczywistość, różne moralne nasze dylematy, które nas
1: dodają jakby w znak zapytania, tak.
0: No, czyli co? Czyli nie jest to jakaś nachalna propaganda lewactwa, tylko jednak jakaś tam kontestacja różnych aspektów naszego życia związanych z człowieczeństwem, sztuczną inteligencją, informacją, pieniądzem,
1: pogonią, tak, dokładnie. No tak uważałem na początku, ale to było głupie i po prostu źle oceniłem, tak? Po prostu nie dałem szansy. Natomiast w szerszej perspektywie no jest pokazany efekt tego, taki bardzo zły efekt, bardzo niedobre rzeczy, co się dzieje z człowiekiem, ze społeczeństwem, z relacjami, nie? Bardzo, bardzo, bardzo.
0: Tak,
1: kiedy rządzi pieniądz, korporacje, kiedy rządzą wszczepy, postęp, taki pseudopostęp i człowiek chce, dobra, bo oni tu reklamują, bo tego ja tu kupię, ja tu wezmę tego, a tu halo, to nie jest tak, że ty to kupisz i jest cacy, tak? Wszystko jest cena, to nie tylko, że zapłacisz, tak? Tylko to nie jest tak, że twoje ciało to zaraz przyjmie. To nie jest to jak z plombami, tak? Wiesz, pierdolisz sobie jakąś zajebistą plombę za 3-4 koła, czy tam, nie wiem, złoty ząb, ale to nie jest powiedziane, że twoje ciało to przyjmie. I to ci stomatolog każdy powie. Tak samo ze wszczepami. A wiele przypadków jest takich, że ludzie sobie nie radzą, bo mają jakieś psychozy, jakieś pojebania umysłowe, bo
4: prostu sobie nie radzą, mimo odpierdala, nie? Tak zwyczajnie. No i to jest pokazane, ten efekt.
0: No, cyberpsychoza, ten cyber squad, czy oni się jakoś tam inaczej też nazywają. No, to bardzo dobrze, że te tematy wzięli właśnie, bo one są kwintesencją cyberpunka i zawsze były najatrakcyjniejsze.
4: To, dokładnie, nie? Więc w sumie tak, bo no, muszę tutaj się wbić w pierś, że kurde, no fajnie to zrobili, bo to nie jest jednak reklama, tylko bardziej przestroga, tak? Halo, gdzie my idziemy, nie? Tak. Taka zaduma, tak mi się wydaje, nie? Ale to każdy musi sobie sam ocenić, tak? Także. A przy tym są fajerwerki, jest grafika piękna, wiesz, wiecie, no młodzi się tam zachwycą, o kurwa, jakie wodotryski, już jakby mi to minęło, już jakby nie mam potrzeby, bardziej mnie interesuje treść, ale mimo wszystko robi to i to robotę, tak?
0: Więc... No, jak sobie na jakimś RTX-ie jeszcze uruchomimy i będzie się wszystko ładnie odbijało w kałużach, no ten... po prostu rendering bardziej zbliżony do prawdziwego, mniej trików, a więcej liczenia promieniem, no to już w ogóle, no, można się wczuć, imersja jeszcze lepsza. A w ogóle ciekawostka, jakoś rok temu wprowadzili do Wiedźmina taki mod, który włącza tryb FPP, czyli widok z oczu, no taki też bardziej imersywny, znany z takich gier jak Skyrim, że po prostu widzimy oczami Geralta, a nie plecy Geralta, jak on biega. I to okazało się, że to strasznie dużo zmienia w tej grze. Ludzie są zachwyceni. To jest tylko zmiana kamery tak naprawdę, plus parę tam trików z modelami, trochę animacje się tam i troszeczkę zmienia bohatera. Ale to są w sumie drobne zmiany, ale to cholernie zmienia cały odbiór gry. To jak odczuwamy. Mniej wygodnie się na przykład może walczyć, ale za to bardziej wchłaniamy, wnikamy w ten świat cały, nie? I okazuje się, że grafika wytrzymuje jakoś. Nie wiem, czy popodmieniali tekstury, bo często jest tak, że gry działające w trybie FPP mają troszeczkę niższej jakości te tekstury, czy tam bohatera, czy coś, bo po prostu nie przewidziano takiego, że będziemy patrzyli pod takim kątem, z takiego bliska na różne rzeczy, nie? A tutaj to wytrzymało. Wszystko jest nadal ostre, ładne. I polecam wam ten tryb. No, ludzie są zachwyceni. Ja też muszę coś spróbować. Odmładza to Wieśka i zmienia w inną grę trochę zupełnie.
4: Tak. To powiem dwa zdania i tutaj oddaję głos, bo nie chcę też tutaj szarżować i monopolować głos. Ale ten, tak, właśnie tutaj wrócę do tej usługi. Kurde, zaraz zabrzmi jakiś akwizytor, czy chuj wie co. Nie, generalnie po prostu sam już drugi miesiąc sobie wykupiłem. GeForce Now to się nazywa, co nie? I tam masz trzy pakiety. Masz ten darmowy, który tam chyba 1080 sesji, masz dowolną ilość w dobie, ale one się ograniczają do ilości jednogodzinnych, czyli jak masz jakiś multiplayer, to musisz o tym pamiętać. I to na tym polega, że kończy się godzina, okej, uruchomisz zaraz, nawet za 30 sekund kolejną godzinę, ale musisz wyłączyć, tak? Więc jak masz multiplayer, to jest to problem. Natomiast jak masz jakiś single player, to wciga ci to ślicznie, nie? I to jest fajne. Po prostu jest przeniesienie...
0: No tak, no twój komputer jest terminalem po prostu tylko i wyłącznie.
4: Tak jest, dokładnie. Takim, nie wiem, czytnikiem jakby, no nie, czytnikiem, odbiorcą. No.
0: Bardzo ciekawa usługa, już od wielu lat, ale w sumie też sobie jakoś nie wyobrażałem, nie przewidziałem, że takie cuda będą dostępne dla ludzi.
4: A wiesz w ogóle o tym, że już tylko jest taki kanał Arka, on się nazywa archn.eu. On robi recenzję, strasznie taka osoba, która bardzo się skupia na starych grach. On mówił o tym, że już w 90-tych latach już były biura, studia, które pracowały na obliczaniu... mocy obliczeniowej w chmurze. Już tam byli pomysłodawcy, oni już na tym pracowali. Tak naprawdę w 2012-2011 roku powstała usługa OnLive, która się nazywała, ona oferowała subskrypcję, na zasadzie subskrypcja, coś takie jak GeForce Now. Ale było kłóconko z potężnymi graczami, tak jakimi Sony, Xbox. Nie no, halo, no panowie, no my tu musimy na tym zarobić. Tak w skrócie, według mnie, tak, to chodziło o to. No i po prostu upierdolili tą platformę, tak? I tyle. To musiało po prostu być autoryzowana jakby umowa i tyle, nie? Ktoś musiał na tym zarobić, mieć procent i tyle, nie? No i po prostu pierdoli tą usługę i od chyba 2 lat jest właśnie na GeForce Now. No ja sobie chwalę, jest drogo, okej. Okay. Ale jak ktoś ma jakieś gry takie zajebiste, a nie mam, mam zwykły laptop jakiś gówniany. Kurde, ale laptop musi być najlepiej po kablu, tak? Jakiś konkretny, dobry. Tam macie zresztą wymagania. To kurde, polecam. No
7: to raczej po kablu, bo każdy, nie znam tak, się, ale tak. Aż na tyle kojarzę, chociaż tyle, że każda mini, ta mikrosekunda spóźnienia, no to jednak jest lag, tak? Żeby skrócić tą drogę.
4: Oczywiście.
7: Jak najbardziej tego opóźnienia. Ale czekaj, bo to mi się nie kojarzy jak z lat 90. Przecież to kurwa nawet w Hugo się grało na telefonie.
4: Wiem, pamiętam, wiem.
7: Że były takie lagi wtedy. Znaczy grało się, jakby były... Nie wiem jak to działało do dzisiaj, nie kumam tego, że na telefonie można było Hugo kurwa na Pulsacie tam go sterować, że jedzie w lewo, w prawo, góra, dół jakimś tam wózkiem w kopalni.
4: Jak sobie wpiszesz w... Zresztą, zaraz na Skype'a sobie wyślę.
0: To było chyba sterowane wybieraniem tonowym, czyli wiesz, te dźwięki, te pipnięcia.
7: No może, w każdym razie nie wyobrażam sobie, jak gra mogła chodzić. Teraz dopiero to jest nowa technologia, bo internet się tak bardzo dobrze poprawił, a ileś tam lat temu, no to...
0: Ale to była jedna wielka ściema i nieporozumienie i oszustwo, ponieważ... widz, który oglądał w telewizorze swoim ten program, oglądał go z opóźnieniem dosyć sporym.
4: Tak, było tak.
0: Więc nie mógł, nie miał jak sterować w sumie. No, mógł sobie losowo wciskać te przyciski.
4: Pamiętacie, było coś takiego jak Hugo przez telefon. Ludzie dzwonili, mieli te gry.
0: No to o tym właśnie mówimy teraz. No to o tym właśnie mówimy teraz.
4: No właśnie. I tam, no tak, mówicie, nie? Klikałeś i to było właśnie tak sekundowe, parosekundowe opóźnienie, że to było bez sensu w ogóle, tak? No to się miało z całym, tak? Ale prace nad tym, tak? No to się miało z całym, tak? Ale prace nad tym, nad pomysłem, ja nie mówię, że jakby wizję już, tak? Realizacji, natomiast prace nad tym i pomysły już były w 90-tych latach, tak? Więc jakby chcę o tym jakby zasygnalizować, że to nie było tak, że jakby ten pomysł z dupy w 2015 roku, czy tam 2012, tylko już były wielokrotnie wcześniej jakby i...
0: Okej, okay, ale ja czegoś nie rozumiem. No. Ty mówiłeś oberst o tym, że nad technologią chmury pracowano w latach 90., a Grzesiu wyjeżdża z grą Hugo w TVP. To jak to się ma jedno do drugiego?
7: Znaczy, to ja mówię, że nawet Hugo nie ogarnęli, a to dopiero chmurę, więc to mi się... przestrzelony, może być koncept, ale przestrzelony pomysł, technologia nie dorastała do takich rzeczy.
4: No właśnie o to chodzi, nie? Że prace były, pomysł był, prace były, aczkolwiek w praniu, jak to wychodziło, to dowodem jest właśnie taki Hugo, tak? Więc...
0: Ja nie wiem czemu, to są różne światy i różne tutaj aspekty informatyki zupełnie. No. Jakiś Hugo na TVP, program joystick, a jakieś prace nad technologią informatyczną chmury. No jak to się ma? No nie wiem, ludzie, chyba już jest późna pora, ja coś czuję. W 3:30 musimy powoli kończyć. Chyba,
7: bo... Tak, też będę się zwijał. Ja chciałem w ogóle tylko zadzwonić po to, żeby powiedzieć, że jak coś, to w UK są papryki i pomidory.
4: A jest papryka szczeciński?
7: Pewnie w polskim sklepie jest.
0: Grzesiu, jak u was taka bieda, a u nas w Polsce jakoś się powodzi, to my zrobimy dla ciebie paczkę pomidory, kalarepa, żebyś jadł, żebyś żył, bo żeby żyć trzeba jeść.
4: To jest.
7: No może niekoniecznie pomidory, ale w Polsce jest kilka rzeczy, których tu nie można dostać. To ja bym się nie obraził na paczkę, ale niekoniecznie może dotyczy to pomidorów i papryk.
8: Halo?
7: O, Matt żyje.
8: Przepraszam, ale ze względu na brak zainteresowania moją osobą, mój aparat mowy totalnie wysekł.
0: No troszeczkę ci dykcja siadła, ale to nieważne jak się mówi, ważna jest treść.
8: Znaczy,
9: nie schodzi, nie
8: jeżeli o mnie chodzi, to jest żadna.
7: Ty ma robisz Hugo teraz? Tak?
8: Ja taki, wiesz, czegoś dalej robię Hugo, ponieważ po prostu tak długo czekałem na wypowiedź, a bardzo no, tak długo się w ogóle milczałem, nie wypowiadałem, że mój aparat mowy popadł w zupełną degradację.
4: Że się zestarzałeś, może 78 lat.
8: Zresztą ja wymłodniałem.
0: Tak długo panie... czekał, tak długo czekał, aż się postarzał, widzicie, dziadek. Jak
2: dykcja siadła.
0: Ale się rozłącza OBS. Nie mylić nie, z Oberstem.
4: Nie, nie rozłączę, bo jeszcze mam pytanie do słuchacza.
0: Nie, ja powiedziałem, że się właśnie powiedziałem, że się rozłącza sam OBS, nie mylić z Oberstem.
4: A, okej.
0: No. W ogóle słuchaj, tak jednak może poproszę, bo miałem nie poruszać, ale wiesz co, bo chyba masz trochę Oberście taką fiksację na punkcie pewnej osoby i tam, wiesz, wypytujesz czasem coś tam komentujesz. Ja chciałem tak poprosić, żebyś tam zluzował i dał spokój tak po koleżeńsku tutaj, to by było fajnie. Dobrze, bo to okay. Potem jakieś są, ktoś mi coś pisze, tu, tam, tego, wiesz. A ja lubię, jak jest spokój tutaj, nie? No, to dzięki.
4: Dobrze, ale chodzi ci o...
8: Ale dlaczego masz do niego pretensje, jeżeli on ma obsesję na punkcie Krzysztofa Krawczyka?
0: Ja nie mam żadnych pretensji w ogóle.
4: Ale powiedz mi, nie, tak serio, ale chodzi o Discorda, czy chodzi o Skype'a, czy...
0: Tak ogólnie. Wiesz, no, czasem jak ktoś, słuchaj, nie mamy z kimś po drodze, to tam się rozchodzimy, a...
8: Dlaczego nie masz po drodze z Krzysztofem Krawczykiem?
4: Tylko, że to chodzi, wiesz co, o bardziej reakcję tego, bo po prostu wkurwia mnie pewne nawijanie makaronu i budowanie mojego wizerunku nie przez to, że ktoś ma mózg i sam analizuje i po prostu mnie może posłuchać, ze mną może porozmawiać, tylko po prostu, wiesz, ta pewna osoba gdzieś nawija, ona coś powie i chuj, to jest koniec, to jest świętość, nie? Tak, bo on jest taki, sraki, taki i potem jest reakcja jakaś społecznościowo danego serwera, nie? Bo jestem po prostu wpierdolony z serwera. Strasznie mnie to wkurbiło, nie? No i tyle, nie? Tam mnie to boli. Tak, boli mnie to, Zenonie. Oczywiście, że mnie to zabolało. Ale chuj tam, jebać jakby to i tyle, nie? Spoko. No, okej, ja się dostosuję do twojej prośby, w porządku.
0: No to dziękuję. Że to fajnie, że mi się może coś uda wygasić trochę. Wygasić.
4: W każdym razie po prostu była to reakcja po prostu na jego zjebane komentarze, przytyki i on tak lubi, tak, że on tam coś zrobi gówno i potem mówi pasz.
0: Nie, to mi nie, bo ja nie chcę tutaj się za kimkolwiek, wiesz, i wiesz, no. Spoko, tylko tak delikatnie tutaj tego dałem znaka, jakby się dało. Dobra. To co, panowie, tak powolutku, trzecia 33, to pół szatana już jest.
2: Pół szatana.
0: W pół do szatana.
5: Mówiłem się z psycha.
0: O!
5: Zadzwonić na... Do Nate'a wysłałem szczególnie ze względu na to, że chciałem porozmawiać z psycho, także psycho, weź przestań słuchać Kloda i zadzwoń.
0: Myślałem,
2: to,
0: że...
2: To może lepiej, bo jak z tą laską nie wyszło, co nie lubiła Lincha, to może psycho będzie lubiał Lincha, to się dogadacie.
5: Nie, no ale to
0: gdzie
5: to,
0: zabierzesz
5: to
0: psycho?
5: Nie lubiła Lincha, to akurat było ze 2 lata temu i to było na wprowadzeniu do domu Buddy w Bielsku-Białej w dzielnicy Szyndzielnia.
2: Tylko Bielsko-Biała, to jest tam na północy?
5: Na południu.
2: Aha, to odwrotnie, bo nie zawsze mi się blisko biała z tym drugim naby. Kurwa.
5: No jest Biała Sorry. Podlaska.
2: No tak. Tak, to blisko biała bliżej mnie.
5: Tak, no i słuchajcie, i tak sobie pomyślałem, że może wiesz, wyciszę się trochę. Poszedłem na pierwsze spotkanie do domu, do jednego z ośrodków buddyzmu. Tu mnie w mieście. I tak przyjechałem, bo tam był jakiś piątek, godzina 18, coś takiego, nie? I przyjeżdżam samochodem, brama zamknięta, była jakaś taka, no, taka willa, coś w tym stylu. No i mówię, no dobra, no to spoko, no widzę, że może się nic nie wydarzy, no nie? Okej, bo tam było tak, że w każdy piątek pod koniec miesiąca coś tam jest dzień otwarty i możesz przyjść i ten... No i wycofałem. A
7: czekaj, dwa pytania, bo nie kumam tej świątyni buddyzmu. Tak? Czekaj, to jest jakiś dom...
5: Ośrodek, nie świątynia, tylko ośrodek. Aha. Taki, wiesz, buddyzmu w tym...
7: Raz w miesiącu otwarty jest dla wszystkich.
5: Raz w miesiącu jest taki dzień otwarty, że możesz sobie przyjść, nie?
7: Okej.
0: Okay. No zrozum, Matt jest trochę jak...

0: każdy obcy człowiek, który mógłby dołączyć do tego typu zajęć, mógłby zaburzyć ich bieg, więc jest zorganizowany odpowiedni moment, raz w tygodniu dzień, w którym obcy człowiek może przyjść, przyjrzeć się, zobaczyć, czy to mu odpowiada.
1: Okej, raz w tygodniu, czyli 4 razy w miesiącu mniej więcej, no okej, dobra.
0: Tak.
1: No okej, okay, dobra, sorry, nie czepiam się już.
0: Dobrze, to poczekaj na dalszą treść historii. No i tam sobie przyszedłem w taki piątek i okazało się, że byłem takim nadgorliwym studentem tego buddyzmu, ponieważ byłem za 25, ponieważ tam było to spotkanie o 5 i była brama zamknięta pod tym domem. Więc wycofałem samochodem, obok była zajezdnia autobusowa i tam mnóstwo parkingów, także tam sobie auto zostawiłem i przychodzę z powrotem i tak wtedy deszcz padał i tak stoję w takim sztormiaku, deszcz pada i w ogóle dzwonię na ten numer, którym mam się zgłosić, że przychodzę pierwszy raz do tego domu buddyzmu i odbiera taka pani, widzę, że ją w oknie widzę ją, a ja moknę i ona otwiera to auto, też otwiera tą bramę. Okej, wchodzę, mówię, że jestem pierwszy raz i ten. A za mną w ogóle, wiesz, jak jest 20-30 samochodów w ogóle, nagle się zbierają, oni w ogóle nie uważają tego, że w internecie pisze, że jest spotkanie o 17, oni przyjeżdżają 17.20, 17.30, w ogóle brak poszanowania czasu buddyści. Wchodzę tam do tego domu, dostaję kapcie, wchodzimy na drugie piętro i patrzę, a tam laski tak napierdalają ostro pokłony przed zdjęciem takiego faceta, ja wiem, no taki biały, gruby facet. To jest taki naczelny buddysta w Polsce, jego wizerunek, wiesz. I one tam mają napierdalać 780 pokłonów, wiesz, bo one są w trakcie jakby weryfikacji, nie wiem w ogóle o co chodziło, ale widziałem je tak spocone kobiety, które im zależało, żeby wyrobić się przed tym głównym spotkaniem, na którym ja miałem być pierwszy raz. A kiedy to w ogóle zobaczyłem, na czym to polega, to byłem przestraszony w zasadzie. Nie miałem butów, nie miałem telefonu przy sobie. Wszystko zostawiłem.
1: No to tak, żeby nie można było spierdolić. Nie, no strasznie śmierdzi sektą z tego, co powiedziałeś do tej pory.
0: Mogłeś wyjść w każdym momencie, mogłeś tam powiedzieć wszystko, tylko że kilku napakowanych kolesiów cię otaczało i sprzedawało ci, wiesz, te koraliki, to mangalem, jak to się nazywa, mandale, nie wiem, kurwa, to ci sprzedawało za 100 zł, nie, że... No bo akurat przyjechałem dobrym autem i mi się wydawało, że wiesz, no, że spoko, no, mogą mnie wykorzystać. Potem przyszło, no tak było nas za 30 osób na tym pierwszym, to czy w moim przypadku na tym pierwszym dniu poznawczym i siedzieliśmy na takim poddaszu i był wyświetlacz i taki jeden z tych takich lepszych buddystów, taki fajny był gość, i miał najlepszą laskę z tego całego zgromadzenia, wiecie. Facet taki, ja wiem, no z 40 lat, nie? Miał laskę, nie wiem, 22, coś w tym stylu, ale taka fajna młoda dziewczyna, która widać, że była zainspirowana buddyzmem, a on tam rządził tym całym domem i to była jego kobieta. No i ona zapierdolała z tym wyświetlaczem, żeby, wiecie, tak ująć tą ścianę białą tam z tym obok tego zdjęcia, przed którym dwie laski, kiedy wchodziłem, napierdalały jakieś pokłady i pociły się po prostu jak świnie. I zaczął wyświetlać slajdy ze swojej podróży z tą laską. No tam... z Indii, nie? Tam on jako jedyny tam dotarł do źródła i w ogóle. No i pokazywał te rzeźby, tak się wymarzył.
1: Czekaj. I na

0: żadnym z tych etapów ci się nie chciało stamtąd po prostu wziąć i wyjść? Czy jak to tak?
1: Dlaczego? To było zajebiste, to było tak interesujące.
0: Ale jak zajebiste? No, stary, pół życia spędził, znaczy pierwsze pół, czy jedną trzecią na tym, że był tam w tym zamku, potem, że zobaczył biednych chorych, jak spierdolił z tego dobrobytu, a następną jedną trzecią po to, żeby nie robić z tego religii i nie mieć pośredników i żeby się do niego nie modlić i w ogóle...
1: Ja tam
0: właśnie,
1: byłem tylko raz.
0: A taki facet, no to zaprzecza jak temu wszystkiemu.
1: Poczekaj, bo ja ci powiem. No, on pokazywał te wszystkie rzeźby i on mówił, że na przykład w tamtych czasach nie można było wykonywać, wiesz, takich obróbek tej rzeźby, które tam on prezentuje. Z tego, czego ja wiem, ponieważ, wiesz, na bieżąco w ogóle jestem z tym, z tego typu tematami Polaraxa i tak dalej, nie? Że tam w ogóle była zmodyfikowana już dawno, dawno temu cywilizacja. No i potem, wiesz, on kończy te swoje slajdy i ta laska w ogóle mnie obejmuje, ten gościu, a tam było w ogóle ze 30 osób dookoła, nie? I oni leżą, wiesz, jakoś tak świrują. Ja się czułem tak obco, ja się czułem taki zestresowany i ta dziewczyna mnie przytuliła i ten facet powiedział mi, wiesz, to nie jest tak, że my tak zawsze spędzamy czas, w ogóle... No, dzisiaj był taki wyjątkowy dzień, bo miałem materiał. Przyjedź w niedzielę, nie? Przyjechałem w niedzielę, stary. Przywiozłem ciasto w ogóle. Kupiłem tort w cukierni, nie? I przyjechałem z tym tortem.
0: Tam podejrzewam, że patrzyli za twoją kartą kredytową, nie za tortem, ale dobra. Sorry, nie miałem nie przerywać.
1: Przyjechałem z tortem i były dwie osoby. Była laska, która okupowała w ogóle całą tą willę i nie było nikogo, po prostu zero, puste pokoje, pomieszczenia, w ogóle nic. Ja tak mówię do tej laski, nie? Jemy tego torta, ona mówi, zimno jest trochę, ja mówię, no kurwa, i to napalmy, wiesz, w jakimś piecu, nie? No i tam paliła w tym kominku. Potem przyszło jakichś dwóch kolesiów, zaczęli znowu mi sprzedawać te mandale czy coś, w ogóle jakaś, spotkałem się z jakąś agresją, z jakimś takim niezrozumieniem, w ogóle ja nie rozumiem, a to była szkoła diamentu, to była buddyzm, szkoła diamentu w Bielsku-Białej, to zresztą nie polecam tego miejsca, to było bardzo przykre. Miałem jak najszczersze chęci, a spotkałem się z jakimś takim, nie wiem w ogóle czym ci ludzie żyli.
0: To jest ciekawe, bo w dzisiejszych czasach mamy renesans tego spierdolizmu, jak w tych latach 70. w Stanach Zjednoczonych, Kalifornia i te południowe bardziej Stany przeżywały po 68, jak się zaćpali już hipisi, to tam kilku guru zostało, nie robili te swoje samorozwoje przeróżne, często powoływając się na Pismo Święte, czy też buddyzm, czy coś innego. W Polsce było kilka fal właśnie takich sekt, hipisów. Najnowsza to NLP, tak? Programowanie neurolingwistyczne. Nie mówię, że wszyscy tam byli zjebani.
1: Czy wiesz,
0: jednak teraz jest znowu renesans, bo to było gdzieś 2012, tam 14 się skończyło, minęła już dekada, kurwa, prawie, i od nowa napierdalają drzwiami, oknami ci dziwni, przykrzy ludzie. Straszne to jest.
1: Wiesz, Grzegorz, ja tak sobie wyobrażałem to, że
2: Czekaj, przepraszam, daj mi słowo, bo chcę się pożegnać i już zacząłeś wypowiedź, więc jakby ja się żegnam.
1: Proszę, przepraszam.
3: Okej, okay, dobra. To co, Ober? Dzięki za ciekawe rozmowy. No.
2: Jasne.
3: I tego. I tam wiesz, to co ja tam coś tam proszę, to tam nic wielkiego, to tak to tylko rzuciłem. Mam nadzieję, że tam nie ma, nie wiem, jakiegoś problemu wielkiego.
2: Wiesz co, ja sobie zdaję sprawę, że jakby codziennie cokolwiek piszę, czy coś to jest screenowane, czy coś, to są masa ludzi, którzy
0: nie wiem, czy posiadają mózg, po prostu przekazuję pewnym osobom i tak dalej.
3: No, ja też, wiesz, ja nawet nic tu nie oceniam, nie? Tylko po prostu do mnie spływa od ludzi często jakieś tam komentarze, jakieś obiekcje do kogoś i wiesz. No, jakby się dało to tego. No to w takim razie dzięki.
0: Tak, te obiekcje nie wychodzą z niczego. To jest po prostu nacisk pewnej osoby i wiem, o kogo chodzi, ja wiem. Dobra, tyle. Dla mnie niech spierdala. Ja powiedziałem mu jasno, że nie wchodźmy sobie w drogę i tyle. A wchodzi w drogę non-stop i tyle. Dobra, koniec tematu. Cześć, na razie. Trzymajcie się, pozdrawiam.
3: No, cześć. Widzicie, tak to jest na tym świecie. Tutaj różni ludzie sobie wchodzą w drogę czasami. No, ale czy przypadek Etama, który niewykluczone, że już nie wróci jednak... Jest to całkiem prawdopodobne, że już się nie pojawi. Czy to nie jest kolejny raz, już nie wiem który, kiedy ktoś tutaj fajny całkiem, wesoły, który coś tu wniósł, był z nami długo, nagle się wynosi, bo ma dość czegoś, nie? Bądźmy, kurwa, trochę dla siebie bardziej jacyś wyrozumiali, nie tacy zaczepni. Po prostu ja nie rozumiem, jak niektórzy są zaczepni, po prostu szukają jakiejś zwady, lubią się jakby kłócić. Unikajmy tego. Kurwa, przepraszam, nie, że przeklinam, ale to ten temat mnie troszeczkę po prostu elektryzuje, nie?
0: Tak, nie, sorry, ale...
1: Tam
0: nie, znaczy nie wlijał w bawełnę po prostu. Miał tak bardzo kontrowersyjne swoje tezy i jakieś wymyślenia, przemyślenia. I szafował, i prawie że po kątach ludzi rozstawał, bo nie znacie się na prawie tak jak ja, i to i tamto, że i tak długo jakby sobie głosił na lewo i prawo swoje tam poglądy, nie wiem, oskarżenia, jakieś tam dziwne tezy. I nikt mu nic nie powiedział, sam się obraził, znaczy tam ktoś mu powiedział, coś tam sam się obraził i za 3 tygodnie będzie znowu z nami. Ja bym nie widzę tutaj żadnego problemu, znaczy się, Grzegorz, myślę, że i tak ludzie są bardzo tolerancyjni. I tak.
1: Potraktowani koledzy? Okay.
3: Możesz powtórzyć, Matt, bo chyba ja nie
1: dosłyszałem. No tak, no Grzegorz, taki jesteś, masz takie przeświadczenie... A chyba brałeś w tym udział, tak? W tym linczu na jego osobie?
0: Nie. Zależy, jak na to patrzeć, bo na przykład za poglądy tą wojnę
1: rosyjską, ale brałeś w tym udział, nieraz wulgarnie wyzywany i...
0: Tak, no to się przyłączyłem, może nie, że wulgarnie wyzywałem Etama.
1: Tak, jego koledzy. Ja, wiecie co, bardzo przykro mi się zrobiło.
0: Ale czekaj, ja się z tego absolutnie nie wycofuję. Ja myślę, że i tak bardzo stoicko do tego podchodziłem. Także w porównaniu do tego, co Etam mówił. Ale właśnie, i to jest całe ego Etama, że znowu o Etamie będziemy mówili, wielki nieobecny,
1: nie
0: dzwoni 10 dni już nie było. Nie?
1: Ja wam mówię, że tam wniknąłem w jakąś strefę sekty, a wy tam mówicie o Etamie.
0: No właśnie, ale w każdym razie, wróćmy do tematu.
1: W każdym razie, ja naprawdę, wiesz, Krawiec, przyznam ci się, że słuchając tej audycji, to wycofałem subskrypcję ze względu na tą wulgarną w ogóle jakiś atak w ogóle i tak sobie słuchałem i ty, i Grzegorz, i koledzy Etama, aby nie wydobyliście w sobie żadnej siły, żeby przeciwstawić się agresywnej mowie Jana Matejko, tak? Jan Matejko.
0: No, tam też jest agresywny.
3: Janko muzykant. I jest coś takiego jak pasywna agresja, tak? Tak to się nazywa? Taka...
0: Ja cały czas o tym jedzie, więc...
3: Wiesz co, Matt, Grzesiek ma może trochę racji, bo tam se faktycznie zapracował, głosząc naprawdę skandaliczne poglądy przez długi, długi czas. Skandaliczne, wiesz... Popieranie ludobójcy, jaranie się Rosją, płaska ziemia, zaprzeczanie ciągle czemuś, wiesz, swoje własne teorie. No, jest kontrowersyjny i wielu ludzi to w końcu mogło się poczuć zirytowanych też trochę I też nikt nie ma niewyczerpanego kredytu, jakiegoś sympatii i tak dalej. Każdy w końcu dostanie klapa, jak świruje pawiana ostro, nie? Grzesiu, chyba o to ci tak z grubsza chodzi po prostu, nie?
0: No nie chcę się... Jakbyś mógł ma dokończyć temat, bo to jest dużo ważniejsze. Co jest tam gówno ważne?
3: Dobra, to zmieniamy.
1: Tak uważasz, Grzegorz? Nie wiem, no, tam jest dla mnie jednak taką... Nie wiem, no... Postacią.
0: Ale tam lubię do niego dzwoniłem prywatnych i tak dalej, jak będzie miał live'a, czy coś tam sobie zadzwonię i się tam dogadamy, tylko po prostu ta, wiesz co, ten, to szukanie intencji czasami mi dopierdala za bardzo, wiesz.
3: Nie mówcie jednocześnie, panowie, Grzesiu, dokończ.
0: Po prostu jest gdzieś granica tego... szukania atencji, tak? Jeśli ktoś już mówi na siłę, nawet sobie zaprzeczając coś tylko, żeby być na kontrowersyjnym na siłę, no to można przegiąć pałę, nie? Już
3: no, nie, można. Czasem. Można.
1: Tak.
0: A dobra, no... O, kurde.
3: Dobra, ciach Bajera. Dobrze. Okej. Ciach Bajera.
0: Jak wyszedłeś na tej sekcie buddyjskiej, Matt? Mów. No, to ważniejszy temat.
1: Właśnie tu patrzę, buddyjski różaniec nie nazywa się mandalą, ale malą, mala, to jest buddyjski różaniec, także to był piątek, deszczowy piątek, ja myślę, że to był jakoś listopad przed moimi urodzinami i jak tak mówię, właśnie wtedy nie zaparkowałem tam na ich terenie, bo to było w ogóle... Oni mają takie coś, że oni przyjeżdżają w ogóle po czasie, nie są punktualni buddyści. W ogóle ich ośrodek tu w Bielsku znajduje się w bardzo dobrej dzielnicy, można powiedzieć prestiżowej. Za ich domu można wyjść na szlak Klimczaka czy Szyndzielni.
0: Ale mówisz, że z Platkiem przyjechałeś już tam.
1: Znaczy, to już był drugi dzień, no pierwszy raz byłem, no to tam.
0: No to dalej z historią, no to kurde.
1: I na drugi dzień, jak przyjechałem, to nie był, to właśnie były dwie osoby, tylko właśnie ta. Jedna dziewczyna, która mieszkała w tej willi na stałe, w ogóle, ona tam, nie wiem, przebywała. Często się zastanawiam. No, ponieważ w ich harmonogramie na internecie wynikało to, że medytacje odbywają się w piątek, niedzielę, tam środę i ten, a okazywało się, że oni po prostu jakby nie zwracają na to uwagi. Możesz sobie przyjechać w niedzielę na 17 i tam chuja uświadczysz.
3: Może to przykrywka i narkotyki tam gdzieś produkują w piwnicy.
1: Przyjechałem w tą niedzielę na 17. No i była tam jedna dziewczyna, która okazała się jakąś tam księgową, która akurat pracowała zdalnie.
3: Mówię, jakaś przykrywka, kurwa, tam robią ten, jak się nazywało to w Breaking Bad, metamfetaminę robią.
1: Tak, coś takiego. Nie chcę o tym mówić. No i przychodzę tej dziewczyny, no przyjechałem ten, już zaparkowałem to na placu i idę z tym tortem. Kurwa, bo nie wiem, no miałem potrzeby wniknąć w sektę. I tam przychodzę do niej i mówię, o jak zajebiście, nie? Ktoś przyszedł z tortem i tam w ogóle tam zawiesiła tą swoją pracę. Fajna dupa w ogóle była na boso. Przyniosłem ten i tam otwarła okno i zawołała jakichś takich dwóch przydupasów, no i tam przyleciało takich w dredach dwóch gości, którzy też tam mieszkali z nią, z tym, że piętro niżej, no bo oni tam nie wiem, no palaczami powiedzmy, że byli techniczni.
3: Tak, palaczami, ale... mieli dredy i palaczami byli, to tak.
1: No. I ona mówi, o fajnie, że ten tort przywiozłeś. A ja mówię, byłem w piątek tu ostatnio, myślałem, że teraz będzie taka grupowa medytacja, bo coś, nie, ja tu przyjechałem w elastycznym dresie, w ogóle coś chciałem. Wyciszyć się, coś zrobić, żeby mnie ktoś nauczył, pouczył. A jedyne, co spotkałem, to to, że przywiozłem torta. Ten jeden mi chciał sprzedać tą malę, kurwa, za 100 zł, która była używana. Wszedłem na piętro. W ogóle znowu jakaś laska napierdalała jakieś krwiożercze pokłony.
3: Do łysego grubasa tak białego?
1: Wygonili ją. Ta księgowa ją tam wygoniła z tym i przyszli.

0: No właśnie. A cóż to widać na ekranie? Zastanawiają się co bardziej dociekliwi słuchacze. Ano, jest to właśnie nasze nowe studio, NR Studio TV. No, trzeba iść z duchem czasu. Wielkie otwarcie dzisiaj, Co prawda nie zapowiadałem tego, No, potrzeba też chyba, nie wiedział nic, że dzisiaj wielkie otwarcie. NR Studio TV, wiedziałeś coś?
1: Nie wiedziałem, ale teraz będę mógł wszystkich pytać, czy byliście na otwarciu.
0: No, więc chyba nikomu w sumie nie powiedziałem. Słuchajcie, tutaj widzicie, wraca telewizor, który być może niektórzy pamiętają, ale to tylko starzy słuchacze. I tu nie chodzi mi wcale o jakiś PRL czy coś, tylko po prostu ten telewizorek się już pojawiał w nocnym radio.
1: A czemu ten pan w tym telewizorku nie ma munduru? Przecież żyjemy w 2019 roku. Powinien mieć mundur, jeżeli prowadzi wiadomości.
0: Ale zauważ, że jak zaczyna mówić, to ma taki wyraz twarzy, jakby taki azjatycki. Trochę jakaś taka Korea. Właśnie dziś wielki wódz dokonał kolejnego słusznego wyboru.
1: Ja myślę, że on tutaj jest sterowany jakimś programem MK Ultra, bo zauważ, jak ma jedną powiekę i usta z jednej strony zapadnięte.
0: No właśnie, ale słuchajcie, czym jest to całe studio? Jest to, nie ukrywam, wielkie multimedialne przedsięwzięcie, na które teraz potrzebujemy środki. To bardzo drogo kosztowało zorganizowanie tego. Ja ogłaszam zbiórkę. Wiem, że to niespodziewanie, wiem, że potrzeba, nic nie wiedziałeś, ale ja ogłaszam zbiórkę. Wyliczyłem tak na oko, że potrzeba nam jakieś pół miliardzika by wystarczyło? Myślisz?
1: Myślę, że tak, bo to wiesz, bo to i kamery, i studio, i green screen, i odpowiednie oprogramowanie, wykupienie właśnie operatorów, dźwiękowców, montażystów, realizatorów, kogoś do researchu. No, przede wszystkim wybudowanie, prawda, profesjonalnego budynku gdzieś za miastem, z basenem. Dla mnie, ja bym chciał Porsche, dla krawca może Ferrari, to sobie ten głupi rej rozwali. No, tak myślę, że z pół miliardzika spokojnie nam wystarczy. Tak, wiecie, na start, tak powiedzmy, żeby prowadzić to przez miesiąc, może dwa, a potem się zobaczy.
0: A na razie skromnie, widzicie, udekorowałem. Co się zmieniło na ekranie właśnie? Czy zauważyliście? Ja tu przy okazji właśnie zerknę na naszych czatowników, na nasze czaty właściwie. Czy, no, ja już tu widzę, czym, no, już obraz się z chwilowym opóźnieniem przesyła. Także widzicie, no, czytam, co tu piszecie. No dobra, okej, pojawiła się serwetka. Jest już jakaś ozdoba, ale to nie jedyna ozdoba, bo mam jeszcze na przykład taką. Postanowiłem jednak tak, żeby było w duchu, jakoś, żeby to było ostatnio tak trochę mi smutno, bo chyba trochę przesadziłem z humorem z niewybrednymi żartami, chamskim takim humorem fekalnym i coraz bardziej to dna sięgało, aż w końcu ten kibel wybił i symbolicznie, i w realu.
1: No taka rola, że w realu wybija. No co tu dużo mówić. Bardzo mi się podoba w ogóle tło tutaj. Jakiś taki rustykalny, chłopski, można wręcz powiedzieć, stół. Jakieś takie właśnie babcine zasłonki, firanki, ale upięte w taki nowoczesny sposób. Widzę też okna bardzo ładne, plastikowe, PCV wymienione, tak? Także tutaj nic nam nie dmucha. No serwetka jest Matka Boska, jak mniemam, jeżeli dobrze widzę. No, krzyża trochę brakuje, no ale to możemy sobie zamieniać. Nie wiem, masz może jakiś krzyż, tak na wszelki wypadek, jakby ktoś do nas zadzwonił z Krajowej Rady Radiofonii i Mędrców Syjonu i zapytał, gdzie jest krzyż?
0: No niestety nie jestem przygotowany, kurczę, jakby jak tak wpadną kiedyś z niezapowiedzianą kontrolą krzyża. Ksiądz w towarzystwie stróża prawa. To nie wiem. A tu się widzisz, bo w telewizorze można zmieniać też kanały. To jest nowoczesny telewizor, ma zmieniarkę kanałów. I proszę bardzo, wcisłem. I co tu widzimy?
1: Jest i on, jest protokół 1%, chociaż dzisiaj akurat mam jeden temat związany z Konfederacją, ponieważ wyobraź sobie, że dzisiaj aż sobie obejrzałem początek wiadomości telewizji polskiej, mój drogi. Obejrzałem sobie, ponieważ klaun Federacji

0: została pominięta w jednym z sondaży i to pominięta w tak bezczelny sposób, że zajmowała miejsce między PSL-em a Lewicą Razem, a klaun Federacji nie pokazano właśnie w sondażu wyświetlanym w TVP. No i oczywiście klaun Federacja się wkurzyła, a pozwała TVP w trybie wyborczym, ogłoszono wyrok. Dzisiaj Wiadomości miały przeprosić, to miało być jako sam początek, że właśnie przepraszamy, przepraszamy i prosimy, wybaczamy i prosimy o wybaczenie. Nie, tam była jakaś dokładniejsza formuła. Czytałem dzisiaj o tym na wirtualnemedia.pl, gdzie no, został wydany wyrok w trybie wyborczym, czyli tam 48 godzin bodajże to ma trwać, czy jakoś tak, wiesz, tak cholernie krótko, nie? No i zostali zobligowani do tych przeprosin i bardzo chciałem zobaczyć te przeprosiny. Włączyłem sobie i co? Wiesz, jak brzmiały przeprosiny?
1: No jak?
0: Nie brzmiały w ogóle. Oni się nawet nie kryją. Także no niestety tak to w dzisiejszych czasach wygląda, gdzie o ile naprawdę nie uważam Konfederacji za, no jak widzimy tutaj Korwina, no to podejrzewam, że ktoś niedługo tutaj odpali protokół 1% i tak się skończy konfederacjowanie, tak jak się skończyło przy okazji wyborów do parlamentu, gdzie według sondaży wchodzili, tam nawet bodajże Wilk się, żona Wilka przedstawiała, tego wiesz, dobrego Wilka, nie, no bo z Konfederacji, no to, że to jest poseł na Parlament Europejski. No a tymczasem PKW weszła i powiedziała, że jednak nie weszliście i być może zdarzy się coś dokładnie takiego samego i bardzo chciałbym, żeby Konfederacja się do Sejmu nie dostała, ale niech to zrobi w uczciwy sposób, a nie takimi komunistycznymi, goebbelsowskimi metodami, jakie stosuje TVP, bo to było naprawdę obrzydliwe i jak Konfederacji nie lubię, to TVP nie lubię dużo bardziej.
1: No widzicie, potrzeba tak bardziej o bieżących sprawach, a ja tak się ogólnie zastanawiam nad panem Januszem. No, trochę tam niektórzy twierdzą, że taki pan Janusz, to jemu nie zależy specjalnie, żeby wygrać cokolwiek, tylko żeby tak trwać i dostawać duże, jak to się nazywa, subwencje?
0: Donaty.
1: Donaty, takie 3-milionowe.
0: Donaty obywatelskie, tak.
1: Donacik od urzędu tam, od państwa.
0: No, tutaj mówisz chyba o tych taśmach prawdy, które wyciekły.
1: Nie wiem, wiesz co, ja teraz inne rzeczy mam, ręce pełne roboty, że tak powiem.
0: Wiesz co, nie mam tego newsa otwartego, a może mam, natomiast fakt bodajże w dniu dzisiejszym albo wczorajszym opublikował informację o tym, że wyciekły nagrania, jak się właśnie tam konfederaci między sobą dogadują, w jaki sposób przerzucić 2 miliony tak, żeby nikt nie zauważył, bo dotacja tam na komitet wyborczy może być maksimum 100 tysięcy. Mówię z pamięci, więc w dużej mierze to upraszczam, no i że tak się zastanawiałem, kombinują, no fajnie, że wyciekło, no podejrzewam, że każdy komitet wyborczy ma mniej więcej podobne problemy, no ale to właśnie chodziło o jakieś takie ciche przemycenie ponad 2 milionów złotych, żeby to potem ładnie w papierach wyglądało, że to poszło na kampanię wyborczą i to było, wiesz, te pieniądze się wzięły znikąd.
1: Ale taką zabawę może zaproponuję, tak żeby, wiecie, było multimedialnie, skoro mamy dzisiaj fantastyczne, wirtualne, nie waham się użyć tego słowa, studio, i multimedia wkroczyły do nocnego radia, słuchajcie, jako pierwsi w Polsce chyba, ja nie słyszałem, żeby ktoś takie miał, jak my, mamy.
0: Teraz musimy otworzyć Radio TV.
1: Dziwna jakaś domena, nie wiem.
0: Albo telewizja FM.
1: Ale słuchajcie, co może mówić, bo tu niestety mamy bardzo stary telewizor, bez głośników, bez dźwięku, bez głosu, taki do oglądania tylko, no, telewizor jest do oglądania, a nie do słuchania. No i co, jak myślicie, co mówi pan Janusz? Bo...
0: Ja wiem, on mówi, czytam z ruchu warg, ale jak to, przecież nie ma dowodów na to, że Hitler wiedział o Holokauście.
1: Albo na przykład... Czekajcie, muszę się wczuć tutaj, skonsumować. Panie, taki nasz polski Beavis i Butthead trochę czasami pan Janusz Korwin-Mikke.
0: Zauważ, jak te właśnie główne postaci tej takiej starszej polityki, jakie one są, każdy jeden jest jakiś taki cholernie charakterystyczny, jeżeli wspomnimy, wiesz, choćby Wałęsę, choćby Macierewicza, choćby Kaczorów, choćby właśnie Korwina-Mikke, no to każdy z nich, wiesz, to oni się minęli z powołaniem, oni powinni podkładać głosy w dubbingach do anime, a nie się mieszać tutaj z polityką. Wyobraź sobie, jak bardzo fajnie, nawet nie szczególnie się starając, żeby swój głos modelować, jak bardzo dużą karierę mogliby zrobić w dubbingu, gdzie mieliby uczciwe pieniądze za uczciwą pracę, nikt by na tym nie tracił i sobie wyobraź, jak duży fame by za tym szedł, no bo jednak, no a za fejmem oczywiście co idzie? No pieniądze idą, więc być może, no tutaj się chłopaki bardzo minęli z powołaniem.
1: No taki Korwin w Diablo dobry byłby. Przychodzisz do handlarza nabyć jakiś tam miecz plus 100 do walki z demonami, coś, zbroję, a tu cię wita taki sklepikarz Korwin. Ty patrzysz na takie ceny jakieś drogie. Panie, co to za ceny takie? Szanowny panie, rynek kształtuje popyt kształtuje cenę i pan bierze, szanowny nie bierze. No. Nie pan, no. Jak pan jest debilem i pan nie wie, że taka włócznia plus 15, no, taki Korwin sprzedawca w Diablo, fajny byłby, byłby klimat, fajny taki polski.
0: Taki wesoły kupiec, a Lecha Wałęsę w jakiej roli byś widział? Może jakiegoś takiego szamana, takiego, wiesz, uzdrowiciela, który tam sprzedaje jakieś pulszony, jakieś mchy i tak dalej. A, bo ty jesteś super z Wałęsą. Widzisz go w takiej roli?
1: Czy ja wiem. Wałęsa już został kiedyś pokazany bardzo tak fajnie w jednym z komiksów. Bogusław Polch i ten scenariusz. No i był Szewc Kozojed. Też bym się nie przejęzyczył. Szewc Kozojed. I to był odpowiednik Szewczyka Dratewki taki trochę, ale to był taki ham, taki Dratewka, ham, burak z wąsem, mały, wielka dupa, krótkie nóżki, wiesz, taki po prostu w czapie i taka wszyscy nim gardzili, bo to był, wiesz, kapuś, ham, po prostu takie same najgorsze cechy miał i tam, wiesz, stoi obok jakichś tam rycerzy, wojowników, obok Wiedźmina, co ma kodeks, no tu spoiler, nie wolno zabijać smoków, więc jakaś szlachetność też tu jest, wobec smoka, a szewc Kozojed, no tam, otruje się bestię, napcha się jakiego gówna do barana, panie, nie, to raczej, panie, a co za problem, wiesz pan barana, pa, to napasz pan jakiego gówna, tu, a daj pan co, i masz pan, i biegniesz pan do tego smoka, no, i pan, pamiętaj pan, co ja to wymyśliłem, ten plan.
0: Kurde, muszę sobie to odświeżyć, bo wiem, że dzwoni, ale nie wiem, w którym kościele, więc strasznie mi się to przypomina, ale nawet nie potrafię sobie jakiejś pojedynczej planszy przypomnieć z tego, ale tak fabularnie, jak opowiadasz, chyba, że powstały inne dzieło bardzo zbliżone do tego, chociaż akurat tego motywu smoków nie pamiętam, więc być może coś takiego gdzieś indziej powstało i było, no, Wałęsa jest przecież postacią memiczną, jak zresztą większość tych ludzi na czołówkach, na pierwszych stronach gazet, więc być może ktoś wpadł na bardzo podobny pomysł i nie mam pojęcia o co chodzi. Także sobie odsłucham, żeby tutaj nie przedłużać. Zobaczę sobie o kogo chodzi i z bardzo wielką chęcią się z tym zapoznam. Natomiast chciałbym zarzucić pewien temat, od którego chciałem w ogóle zacząć dzisiejszą audycję i będzie to temat bardzo poważny, dotyczący cierpienia, dotyczący samotności, dotyczący chorób. Ponieważ miałem dzisiaj bardzo przykry sen, który poruszył mną bardzo głęboko i powiem szczerze, że po budzeniu się tak parę ładnych godzin minęło, zanim się z tego, wiesz, otrząsnąłem, jakoś z tym pogodziłem. Także wyglądało to mniej więcej tak. I najgorsze w tym wszystkim było, że ja nie zdawałem sobie sprawy z tego, że to był sen, ponieważ rzeczywistość moją tutaj, moje mieszkanie, odwzorowałem sobie w nim niesamowicie, niesamowicie dokładnie i nawet przez myśl mi nie przeszło, że to jest tylko sen. A sen wyglądał mniej więcej tak, że bardzo poważnie zachorowałem i po prostu stałem się człowiekiem, który nie jest w stanie sam sobie radzić. I wiesz, i tutaj leżałem u siebie na swojej kanapie, tutaj jakieś kroplówki, jakieś inne cuda miałem popodłączane, coś tam mogłem, wiesz, ruszyć głową, ruszyć oczami, gdzieś tam spojrzeć, no ale stałem się po prostu niesamodzielny i to tak z dnia na dzień. I tylko pamiętam właśnie, że mi się tutaj na telewizorze wyświetlał kalendarz i tak sobie, wiesz, tak trochę można powiedzieć podróżowałem w czasie, że mam tutaj, wiem, że jest czwartek i zamykam oczy i potem się budzę w tym śnie, no i jest środa, 2 tygodnie później i nie wiem, gdzie ten cały czas uciekł. No i od czasu do czasu przychodził tylko jakiś właśnie taki młody, czy to pielęgniarz, czy to ktoś taki, i miałem takie bardzo wielkie przeświadczenie, że on przychodzi tam do mnie raz na tydzień, żeby tam sprzątnąć mi wszystko spod dupy, żeby zmienić kroplówki i tak wiesz, tak za karę, że on przyjeżdża i tylko upewnia się, czy jeszcze żyje, bo wolałby, żebym już nie żył. No i kota mi jeszcze zabrali, kiedy to wszystko się zadziało, więc no tragedia potężna. Ten sen mnie bardzo przeraził, bo to jest taki schemat, gdzie no nie oszukujmy się, jako człowiek samotny, no muszę się liczyć z tym, że nie będzie nikogo, kto mi tę przysłowiową szklankę wody na starość poda. No i tak walczyłem, biłem się z tymi myślami przez cały poranek, aż w końcu zrozumiałem, o co chodzi w tym śnie. Zrozumiałem, o co chodziło w tym śnie, ponieważ firma Boston Dynamics, która projektuje roboty, robot Spot, czterołapny robot, który prawdopodobnie wszyscy widzieliście na filmikach z YouTube i tak dalej, ma niedługo trafić do sprzedaży komercyjnej. Ma udźwig 14 kilogramów, pracuje 90 minut bez ładowania. Sam się może usiąść i podładować na swojej stacji dokującej. Można przypiąć mu dwa ramiona, wobec czego on nie tylko przyniesie mi na starość szklankę wody, on mi, kurde, zrobi pieczonego indyka i mnie nim nakarmi. Także chciałbym tak jak to się mówi? Zadedykować wszystkim osobom, które kiedykolwiek powiedziały komukolwiek, że kto ci na starość przyniesie piwo, jak tutaj widzę. No to będą roboty, moi drodzy. Przyszłość dzieje się teraz. In your face, bezdzietne lambadziary. Pozdrawiam was. Zwyciężyliśmy.
1: To mi się ten kawał przypomniał, jak leży na łożu śmierci i wcale mu się nie chce pić. Czekaj, bo tu Max dzwoni i wkurzony taki. No i kurwa, i widzicie, i leżę, i umieram, i wcale mi się nie chce pić. Czekajcie, dobra, muszę tutaj dołączyć słuchacza. No takie mamy tutaj spartańskie warunki, jak u Spartan po prostu. My tutaj jesteśmy, tak właściwie to my jesteśmy takimi najwytrzymalszymi radiowcami, wydaje mi się, potrzeba. Gdzie nadają po 6, po 8 godzin?
0: To raz, ale i wytrzymujemy w tej formie przecież już ile lat. I jakimś cudem. Nie było żadnej większej spiny między nami. No ale zostawmy. Czołem, czołem.
1: Mogą cię wszyscy zobaczyć, czy tylko dla nas jest twój widok przeznaczony?
2: Spoko, jak nie będziemy gadać o takich panach ze śmiesznym włosem, to można mnie udostępnić.
1: No nie wiem, to może lepiej nie, wiesz co, bo u nas takie tematy się pojawiają.
2: To wolę jednak nie.
1: Poza tym tak nie wiem jak włączyć nawet, szczerze powiem.
2: O, no to lepiej. Nawet lepiej. Cześć chłopaki w ogóle, cześć nas na radio.
1: Cześć.
2: Potrzeba mnie troszkę striggerował tutaj w ogóle, że... mu się tak śniło, nie? Ale to jest po prostu klasyczne potrzeba, nie? Już myślicie, że będzie jakaś moralna historia o tym, jakie życie jest kruche i że trzeba kochać ludzi, póki są, albo w ogóle sobie kogoś znaleźć, a potrzeba tutaj. No, bo wiecie, jest taki robot i pewnie go widzieliście w gazecie swojej z Biedronki. Będzie za 500 zł w przyszłym miesiącu, bo będzie promocja.
0: Ale naprawdę uświadomiło mi to, że jeżeli ktoś mi bliski powie, że słuchaj stary, no to ten robot kosztuje 100 tysięcy, to nie powinieneś wydawać tylu pieniędzy. A kto mi przyniesie szklankę piwa, jak będę umierał?
2: Panie, każdej złotówki wart.
0: No tak, jak przechodzić na drugą stronę, to z hukiem.
1: Zostaw. Dokładnie. Słuchajcie, czy miś wam się porusza na ekranie płynnie? Przepraszam, że takie będę głupie pytanie.
0: Całkiem płynnie.
1: Co?
2: Całkiem ale płynnie. Możesz wyłączyć, nie wiem, ja chyba mam wyłączoną kamerę.
1: Płynnie, no to słuchajcie, no to... Hello, my honey, hello, my baby.
2: W ogóle fajny pomysł, chciałbym pogratulować pomysłu właśnie z YouTube'em. I łatwiej do was dotrzeć, fajnie o czat. I też ten telewizorek jest zarąbiście śmieszny.
0: Krawiec bawi się swoim niedźwiedziem, więc musisz dać mu chwilę. Musi swojego miśka, co on ma tam, kurde, koks.
2: Dobra, to koniec to? Komplementów. Spierdzielaj, nie będę tutaj już miły. Koniec tego dobrego, panie. Panie, myślisz, że co pan?
0: Panie, co pan?
2: Ja tu, panie, wiesz, ile pani zapłaciłem na języku polskim, żeby się nauczyć tych słów takich ładnych?
3: Ale jakie ładne słowa? Czy to jest prawo oraz sprawiedliwość?
2: Oczywiście, panie. Ja nie widzę żadnych innych słów. Ej, ja to słyszę. Ja mam nocne radio w pogłosie. Myślicie, że co? Że ja nie słyszę, że ty sobie tam jajca robisz?
1: No jaki cwany gapa, no.
2: Na, Trzeba mnie, panie, nie oszukasz. Ja tu w Counter-Strike'a gram. Tutaj.
0: Kontestację.
2: Kontestację gram. Na przykład jeden gościu, jeden ziomek, myślę, że dwa razy młodszy ode mnie, czy jakieś 14 lat, powiedział mi, że mój stary jeździ na wózku, że robił mnie jakiś inwalida, czy coś w tym stylu. Ja mówię, przynajmniej robił. Albo przynajmniej się starał. Wiecie, jak jest, nie? No nie zawsze wszystko wychodzi, ale ważne, żeby się starać.
1: A słuchajcie, bo wiecie, co w ogóle są za postacie na ekranie?
0: No, Misiksy.
2: Albo, a nie znam.
1: A po polsku to był pan Miszu.
0: Miszuk.
1: Miszuk. Pan Miszuk. Kim jest pan Miszuk? To są postacie, które się pojawiły w serialu Rick i Morty. Warto przypomnieć może ten serial, ponieważ zmarł jeden z producentów lub producent główny chyba nawet Ricka i Mortiego, Michael Mendel. No i smutna wiadomość, ponieważ to był, jak tu czytam, twórca i Ricka i Mortiego, jednej z ciekawszych, bardziej odjechanych kreskówek ostatnich lat.
0: A już w listopadzie pojawi się czwarty sezon.
1: O, to ja czekam z niecierpliwością. No i Simpsonowie. Tak więc to jest właśnie z tej kreskówki. Myślę, że możemy ją polecić. A ty widziałeś, Max, Ricka i Mortiego?
2: Nie. Ricka Mortiego tak, tylko tych dziwnych niebieskich stworków nie.
0: No to musiałeś widzieć. No to było w jednym
1: z pierwszych odcinków. Może przegapił Max akurat ten odcinek. Te stworki, one były tak jakby za pomocą naukowej jakiejś technologii wyczarowywane, generowane, tworzone, bo to raczej nie jest magia. I one miały spełnić wszystkie twoje oczekiwania, zrobić wszystko, co chcesz, żeby było pięknie, ładnie i dopiero mogły odejść z tego świata, kiedy odwaliły za ciebie całą brudną robotę i pomogły ci w czymś, pomogły ci wyjść z depresji, wzbogacić się, cokolwiek, jeśli został osiągnięty sukces. I wszystkim Miszu się udało, tylko jednemu, nieco miał nauczyć gry w golfa, jednego z głównych bohaterów.
0: A teraz sobie wyobraź, że ta maszyna do robienia miszuków trafia do Konfederacji, Korwin ją odpala i mówi, dobra, chcę przekroczyć 5%.
2: O, myślę, żeby wybuchło.
1: Wszystkie miszuki, ale potem się zrobiło coś dziwnego i paradoks powstał, ponieważ ten miszuk, który nie mógł sobie poradzić, wezwał inne miszuki do pomocy, żeby były jego podwładnymi i pomagały mu. No i stworzyła się cała grupa takich, którzy nie mogli nauczyć tego faceta gry w golfa i odejść z tego świata, bo nie mogły zakończyć misji.
2: No i to się zabijały?
1: Tak, zabijały się, bo nie mogły umrzeć takie nieogolone.
0: Znaczy się, same się nie zabijały, jak to właśnie Miszuk powiedział, że egzystencja jest dla niego cierpieniem, że on nie jest stworzony po to, żeby siedzieć tutaj przez 2 tygodnie, tylko zrobić swoją misję w 2-3 godziny i tak dalej. A tutaj też trzeba zaznaczyć, że druga strona, powiedzmy żona tego głównego bohatera, chciała się poczuć pewniej. No i tam porozmawiali sobie przy winku, przy jakimś obiedzie. No tak, no może powinnaś spojrzeć na siebie z dużo lepszej perspektywy, bardziej doceniać siebie samą, a nie z perspektywy innego człowieka. O, fajnie, zajebiście, okej, no to ja już sobie idę, moja misja jest skończona.
1: Mogę wam pokazać na ekranie mój mikser, jak chcecie, bo mam. Proszę bardzo.
2: No, dawaj. Ale gdzie ty pokazujesz, na YouTubie czy na Skype?
0: Na YouTubie, zanim to zobaczymy, to...
2: Na mikser.
1: Masie, radiowiec musi mieć dobry mikser, tak wyczytałem, poszedłem, kupiłem najlepszy, jaki był.
2: No, a donaty są?
0: Nie powiem, spodziewałem się tego.
2: Donaty dla miksera, jeżeli lubicie miksery, to dajcie lajka.
1: Donaty są na polu prawie, że najwyżej, wyżej jest tylko logo audycji i mikser, nieoczekiwanie. Donaty są, tak, są. A
2: pat, dałem lajka i od razu cztery osoby więcej na tym.
1: No proszę, to ma się te zasięgi.
0: No widzisz, influencer.
1: No, ale ten... No właśnie, słuchajcie, bo też niektórzy trafiają na jakieś bardziej hardkorowe audycje nasze i się zniechęcają do radyjka. Myślę, zupełnie niepotrzebnie, bo zawsze coś się zdarzy. Na przykład ostatnią kontrowersję wywołał, nie pierwszy to raz, Jan Dynamin, a mnie to zdziwiło, bo akurat jak się bardzo nie spodobał jednemu słuchaczowi, którego serdecznie pozdrawiam, no to... On był jakoś tak całkiem sympatyczny tym razem akurat i kulturalny i podpadł? Czym podpadł? Nie wiem, słuchajcie, no, czymś tam może was zdenerwowaliśmy, może to ja coś chrapnąłem, nie wiem. Także sorry, tam się nie obrażajcie, nie? To tylko radio.
0: No, jesteśmy kontrowersyjni i przede wszystkim nadajemy na żywo, więc nie wszystko można utrzymać w ryzach, szczególnie podczas tamtej pamiętnej audycji, gdzie już od pierwszych sekund było wiadomo, że coś lata w powietrzu, prawda? No, mamy różne dziwne, kontrowersyjne rzeczy. Nie sądzę, żebyśmy... No dobra, czasem się zdarzy, jak Kunrad zadzwoni i zaczyna pochwalać pedofilię, ale to są skrajne przypadki. Na szczęście się przestały powtarzać i bardzo szybko się to skończyło, mimo, no, znaczy się nawet może nie mimo mojej sympatii do Kunrada, bo jak miał takie wejście, to naprawdę bardzo wiele stracił w moich oczach i niech siedzi tam, gdzie siedzi, niech sobie, nie wiem, troszkę się zastanowi nad swoim życiem, no ale, no słuchajcie, w robieniu audycji na żywo z telefonami, z gośćmi jest bardzo ciężko jakoś tutaj sterować i nawet jeżeli coś sobie zaplanujemy, nawet w takim prostym nocnym marku, gdzie sobie z krawcem i dzwoniącymi rozmawiamy, to każdy z nas sobie autonomicznie coś tam przygotuje, czasami się z jakimiś drobnostkami, z jakimiś żartami dogadamy, ale okazuje się, że bez względu na to, jak byśmy do tej audycji nie podeszli, to ani ja, ani krawiec nie mamy absolutnie żadnego pojęcia, jak ta audycja będzie wyglądała 30 minut później.
1: Weźcie pod uwagę, że my nie jesteśmy takimi radiowcami czy dziennikarzami, którzy gdzieś pracują, zarabiają na tym taką jakąś, nie wiem, pensję, przed kierownikiem jakimś odpowiadają. My się tym radiem bawimy. Czasem ktoś może był pod wpływem, ja nie wiem, jeśli ktoś się poczuł urażony, to bardzo przepraszam. Tak trzeba przepraszać, bardziej jak polityk. Czekajcie, jeśli ktoś się poczuł urażony, to mogę tutaj przed państwem złożyć oficjalne przeprosiny za zaistniałą sytuację, która mam nadzieję się już więcej nie powtórzy, będziemy starali się czynić nocne radio coraz to lepsze i lepsze i lepsze i w ogóle najlepsze.
0: Ja mam lepszy pomysł na przeprosiny. Krawiec, czy w tej chwili na antenie jest Etam?
1: Na antenie Etam, czy nie wiem...
0: No tutaj u nas, czy na tej grupie jest Etam, bo teraz nie mam go, nie mam Skype'a przed oczami. Czy jest Etam w naszej grupie Skype'owej?
1: Nie.
0: A to przepraszam.
1: Jest Max tylko połączony.
0: Okej, okay, nie zjarzyłeś.
2: Widzicie, udostępniłem ekran teraz.
1: To był dowcip, jakiś, nie zrozumiałem, bo jestem rozkojarzony. To teraz się zaśmieję.
0: Okej, okay, dobra, może to było kiepskie, ale nie sądzę.
1: Ale nie sądzę, dobra. No widzicie, zmieniają się różne rzeczy na ekranie. Przez chwilę była biała flaga.
0: A teraz... Biało-czerwona! God damn it.
1: Biało-czerwona flaga, no. A teraz jest film jakiś włączyłem, fajny. Tutaj kogoś się rozprawiają z kimś. Fajny, lubię takie. A to chyba jest political fiction, jakiś science fiction w przyszłości się chyba dzieje. Mimo, że takie, ale takie ludy, plemiona, jakieś w czapy, pochodnie, to się ludzkość cofnęła. Aż tak bardzo zniszczyli Polskę, cofnęliśmy, tak?
0: Wiesz co, w takim miejscu byliśmy dobre 100 lat temu, więc nie ma co tutaj, wiesz, nie ma co szkalować. Tyle dobrego co do naszej sytuacji politycznej, nawet jeżeli by te wybory nam się najbliższe za bardzo nie udały, to mamy coś takiego jak Węgry, że my jesteśmy powiedzmy 5-10 lat za tym, co się dzieje na Węgrzech i w momencie, kiedy Węgry, nie wiem, wyjdą z Unii Europejskiej i ich Putin najedzie i wcieli jako socjalistyczną Republikę Rosyjską, no to będziemy mieli jeszcze przynajmniej chwilę, zanim zamkną granicę, żeby stąd uciec, ewentualnie żeby coś naprawić, więc jestem bardzo dobrej myśli. Mimo wszystko, mimo tego, no ale znacie mnie trochę, staram się dostrzegać pozytywy we wszystkim, co widzę dookoła, bo jeżeli człowiek nie dostrzega pozytywów, to ja pierdzielę, oje, nawet nie chcę o tym myśleć za głęboko.
2: Za głęboko.
1: Maksie, dobra, dzięki ci za telefonik. Może ktoś się jeszcze wstrzeli w audycję.
2: No, dzwońcie chłopaki, dzięki za audycję.
1: Hej, hej.
2: Słucham dalej, pa.
1: To był Max. Też youtuber bardziej niż radiowiec, myślę. Youtuber. Tak, są wśród nas też youtuberzy. W każdej grupie znajdują się z jakichś innych właśnie środowisk. Taki musi być, jak jakiś właśnie z innej bajki trochę bohater musi być. Taki dla odmiany tu youtuber. No, ja to zaplanowałem wszystko tak właśnie.
0: No wiesz, krawiec, jakby nie patrzeć, powoli też się stajemy youtuberami, bo jakby też nie patrzeć, bardziej zadbany jest kanał Nocnego Radia na YouTubie niż kanał podcastowy.
1: Mhm. Wiesz co, przełączę kanał, bo to ten film jakiś nudny. Pstryk? O nie! O nie, no trudno, no spoglądam chwilę.
0: A miało nie być politycznie, a tu proszę. No ale myślę, że na troszkę, ile tam tygodni zostało do tych wyrobów? Nie pamiętam.
1: Tygodni?
0: No ale będą.
1: Bo już nawet nie tygodnie. Ja nie wiem.
0: Nie, chyba 2 tygodnie. Znaczy się 13 października, jeżeli mnie pamięć nie myli.
1: Ja nie idę. Ja musiałbym tytaniczną, syzyfową w dodatku pracę wykonać, bo pewnie bym tego wszystkiego nie załatwił. Musiałbym się przemeldować gdzieś, bo przecież nie będę jechał do Wrocławia na największe jeszcze zadupie, na dzielnicę, gdzie jestem, mam okręg wyborczy. Po prostu mam podróż, mam questa, miałbym takiego, że za wszystkie questy.
0: No krawiec, co ty gadasz?
1: Rok bym
0: wchodzisz sobie na ePUAP, tak, na platformę obywatel.gov.pl, składasz sobie przez internet, siedząc na dupie, wniosek o to, żeby się przepisać na jedne wybory na inny okręg i tyle. I możesz to zrobić nie wychodząc z domu, zakładając oczywiście, że masz konto ePUAP. Jeżeli nie masz, to możesz je sobie wyrobić, będziesz musiał ruszyć dupę, ale to do dowolnego urzędu miasta albo urzędu skarbowego, żeby potwierdzić swoją tożsamość. No nie wiem w sumie, jak to teraz jest, jak to się teraz realizuje, bo w kontowe pułap mam od bardzo, bardzo, bardzo dawna i w tej chwili się loguję przy użyciu mojego banku, który jest jest źródłem tożsamości, że tak powiem, tak, że jeżeli potrafię się zalogować na swoje konto w banku, to wtedy bank potwierdza, że on zweryfikował moją tożsamość, no i na tej podstawie już nie muszę tam biegać po urzędach, tylko że nie wiem, jak to teraz wygląda, bo kiedy pierwszy raz się rejestrowałem, no to musiałem pójść z dowodem osobistym tutaj akurat do Urzędu Skarbowego, bo miałem przy okazji tam sprawę do załatwienia. Natomiast możesz coś takiego zrobić nie wychodząc z domu. Składasz wniosek, po tam paru, dwóch, trzech dniach odpisuje ci urzędnik, też przy użyciu internetu. I tyle. I jesteś dopisany do rejestru wyborców w miejscu, w którym akurat będziesz przebywał.
1: Ja mam pytanie. Dobra, już chciałem zapytać się, czy ta historia kiedyś się kończy. Bo słuchacz jest na antenie i czeka na swój głos, a tutaj jakieś elaboraty. Witamy Ciąg Bolunga.
4: A, witam, witam.
1: Dawno się nie słyszeliśmy, kopę lat.
4: No, trochę. Trochę mnie tu nie było. Znaczy też was nie słuchałem dłuższy czas. Ostatnio sobie tak wróciłem na kilka audycji. Jestem teraz. Tu potrzeba, widzę, zarysowywał, jak to Rzeczpospolita Polska weszła w XXI wiek. Ładnie. Bo generalnie rzecz biorąc, mnie to zadziwia, że aktualnie właśnie można, jak to krawiec tutaj kombinujesz, żebyś musiał pojechać, żeby się tutaj przerejestrować i w ogóle to prawda jest, że nie trzeba wychodzić. I to jest zadziwiające, że akurat w tej sprawie można, ale w innych sprawach, w urzędach komputeryzacja to różnie.
1: No proszę.
0: No niestety, no ale nie od razu Rzym zbudowano, prawda?
4: No na przykład, no tak, tak, wiadomo, nie? Ale są takie rzeczy, które potrzebowałyby takiej komputeryzacji. Zresztą w ogóle załatwianie rzeczy w urzędzie aktualnie jest to strasznie niekonsekwentne, bo w niektórych aspektach możesz to załatwić przez komputer, w innych nie. Jest tak ciężko się tutaj połapać w ogóle.
0: No, widocznie zabrakło tutaj finansowania, żeby firmę szwagra tutaj trochę ubogacić. Ja pamiętam, bo dosłownie w sobotę byłem na piwie z moimi dwiema znajomymi, które są urzędniczkami w Urzędzie Miasta. I w momencie, kiedy one powiedziały, że one kompletnie nie rozumieją, chodziło o opinie prawne robione przez prawników urzędu, że one ni cholery tego całego formalizmu nie rozumieją. Gdzie ja tak sobie siedzę, taki zwykły, szary człowieczek, który sobie tutaj próbuje jakoś żyć, gdzie właśnie w zeszłym tygodniu dostałem informację dotyczącą potwierdzenia dopisania mnie do spisu wyborców, tylko że na stałe, no bo no jednak już 13 lat mieszkam w nowym miejscu, no i głupio za każdym razem sobie, wiesz, starać się o to zaświadczenie. I dostałem takiego PDF-a w odpowiedzi i stary, ja go musiałem 3 razy przeczytać, żeby w ogóle się tak, bo nie wiedziałem, czy to jest odpowiedź pozytywna, czy negatywna, ja tego nie rozumiałem, nie? Czekajcie, aż sobie zaraz zobaczę do downloadu, może mi się uda fragment zacytować, co mnie tak tutaj zmroziło.
4: No, ale wiesz, w pewnych aspektach w urzędach nadal, jeszcze do niedawna, bo teraz się to na szczęście zmienia, ale jeszcze do niedawna były takie kuriozum, że tam musieli drukować e-maile i w ogóle, Jezu.
1: Dlaczego aż 25 osób słucha nas na streamie radiowym, nie podziwiając moich wyczynów tutaj graficznych, efektów specjalnych?
0: A bo może jadą teraz samochodem i nie mogą odpalić YouTube'a. Słuchaj, mamy bardzo dużo ludzi, tam, tak jak, nie wiem, kierowców czy ludzi, którzy no nie mogą sobie tego po prostu otworzyć i o nich też musimy zadbać.
4: Albo słusznie stwierdzają, że to radio i nie trzeba obrazu.
1: Jako leartist jestem obrażony.
4: Nie każdy chce patrzeć na twojego niedźwiedzia, okej?
1: Okay? Nie ma już niedźwiedzia. Jest piwerko, tym dobra.
4: Ale był.
1: Powiem
4: ale
1: tym,
4: był,
1: co tylko okay? Słuchają. Jest Peter Griffin, jest Neptun, jest serwetka, jest piwko i jest.
4: Ale w każdej chwili możesz wyciągnąć niedźwiedzia. Nie każdy chce to widzieć, Krawcze.
1: A żebyś wiedział, że wyciągnę. Gdzie jest? Bo ja tu wpisałem w ogóle bir i mi taki bir wyskoczył. No.
0: Ber.
4: Czy bir? To źle wpisałeś.
1: To jak się... Bear się pisze, nie?
0: No.
1: A czyta się bir. Jogi, ber. Jogi bir.
0: Jogi ber.
1: Jogi ber.
4: I jak tam odczucia co do wyborów? Bo Krawiec już powiedział, że nie głosuje, to bardziej w stronę potrzeby.
0: No, ja głosuję. Jeszcze nie wiem do końca na kogo, wiem na kogo nie będę głosował.
4: Na kogo nie będziesz? To jest zawsze, to jest najlepsze pytanie. Ja wczoraj przypytywałem z tego moją dziewczynę, na kogo zagłosuję i po prostu się przeraziłem, ale okej.
0: Okay. To znaczy nie, zostaje mi koalicja obywatelska, której, tak kompletnie szczerze i bez trollowania, zostaje mi koalicja obywatelska, że oddając głos na nią głosuję przeciwko PiS-owi. I zostaje mi Lewica Razem, która jest bliższa mi ideologicznie i jeszcze nie wiem, w którą stronę się po prostu tak przesunę, żeby było trudniej PiS-owi.
4: No, koalicja obywatelska to jest taki wybór, że ani nie wybierać źle, nikt cię nie potępi, ani ci nie pogratuluje, to jest taki...
0: Wiesz, bo chodzi tutaj o to, że wiesz, że rząd Platformy był nieudolny, tutaj absolutnie musimy się tutaj zgodzić, natomiast problem z PiS-em jest taki, że on jest zajebiście skuteczny i on potrafi się, wiesz, tak przez pół roku nic nie robić, a potem się zbiorą o 4 nad ranem w sali sejmowej i przepchną ci pierdylion ustaw, nie? Więc wolę właśnie takich nieudaczników, którzy tutaj nie do końca wiedzą, co robią, ale mi jako obywatelowi dają no, jakiś taki komfort, że nagle się nie obudzę w państwie monarchistycznym. Otworzyłem sobie tego PDF-a, o którym przed chwilą mówiłem. Prezydent miasta Borodo. Decyzja. Na podstawie artykułu 20 paragraf 1 w związku z artykułem 19 paragraf 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy, Dziennik Ustaw, pozycja numer 684 oraz artykuł 104 i 107. I tak już się pogubiłem i tak zaczynam czytać po łebkach. Orzekam tutaj mój adres, PESEL, RODO, nie RODO. Uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 107 paragraf 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego odstąpiono od uzasadnienia decyzji. Pouczenie. Decyzja niniejsza jest ostateczna. Od niniejszej decyzji skarga nie przysługuje. I tak... o co tu chodzi, ludzie? Ale przeczytałem 3 razy, no i faktycznie jakby nie można było odpisać spoko ziomek, załatwione, albo jakiś taki zielony ptaszek postawić, nie? Że twoje zgłoszenie zostało rozpatrzone pozytywnie.
4: Albo skrót z całego tego bełkotu, nie? To jest na dole.
0: Tak, jakieś takie TLDR, nie?
4: W skrócie!
0: W skrócie załatwiłem,

0: duży plus.
1: Ale widzisz, to jest właśnie to, o czym ja mówiłem, że to się wszystko zmienia, komputeryzuje, ale na przykład słuchałem ostatnio jakiegoś podcastu, gdzie był właśnie jakiś wysoki urzędnik, nie pamiętam kto tam był, ale mówił właśnie o drukowaniu maili gdzieś w jakimś urzędzie, w ogóle drukowany mail, przepisywany coś tam gdzieś tam do innego pokoju, ja się za głowę złapałem, co to jest w ogóle?
0: A to parę lat temu i w poprzedniej firmie mieliśmy sytuację, w której w ramach zgłaszania błędu poprosiliśmy o przesłanie screenshota, po prostu zrzut ekranu, więc dostaliśmy, uwaga, faks zdjęcia monitora.
1: Okej. Okej. Okay. Tak jak ja w szpitalu pracowałem, tutaj już pomijając urzędy, ale w szpitalu jako no techniczne tam od komputerów i tak dalej. I to było coś przepięknego po prostu. Nade mną koleś, który ja bez studiów w tym kierunku, nade mną koleś ileś tam lat po studiach, wszystko spoko, a koleś jest był tak zielony, że to jest masakra. Musieliśmy wdrażać tam jakiś nowy system kart i tak dalej. I oczywiście musieliśmy chodzić od komputera do komputera, bo żadnej domeny, to nikt nie słyszał o takim czymś jak domena w ogóle, nie? Po co, dlaczego? Tam w ogóle był jakiś burdel totalny w sieciach i tak dalej. Zabezpieczenia straszne, no po prostu doświadczenie ze szpitalem polecam, nie?
0: Przypomina mi się afera sprzed kilku lat, ale to chyba dotyczyło Stanów Zjednoczonych, gdzie pewien haker, będąc sobie na pobycie w szpitalu, miał podłączoną pod Ethernet kroplówkę. Wyciągnął kabel ethernetowy, podpiął do swojego laptopa, przeskanował sieć, no i się okazuje, że mógł wrzucić tam, nie wiem, swojemu sąsiadowi z łóżka kilogram morfiny na godzinę. I przesterować to, bo nie było żadnego, wiesz, żadnej dodatkowej autoryzacji, każde urządzenie było całkowicie wiarygodne, no ale to też jest właśnie problem w tych takich bardziej publicznych placówkach, że no, na każdym stanowisku, no chyba, że jesteś, nie wiem, że jesteś historykiem, który sobie czyta książki, tak? Ale na każdym stanowisku, jeżeli się nie rozwijasz, no to się będziesz cofał, bo...
1: No tak, tylko że wiesz, na takich stanowiskach w przypadku szpitali nie prywatnych, tylko publicznych, jakże zacnych, no to tam są straszne patologie. W tym szpitalu patologią było to, że koleś pracował tam jako jeden z informatyków, a przy okazji miał firmę, która wygrała przetarg na jakieś tam inne rzeczy w tym szpitalu, co w ogóle nie powinno mieć miejsca, bo był już pracownikiem szpitala. I tam różne inne rzeczy się działy. On drugi obieg, sprzęt, który miał iść do kasacji, dawał. Po prostu ja się łapałem za głowę z każdym dniem, jaki tam byłem. Ale już to właśnie wdrażanie systemu, robiliśmy to miesiąc. Powinniśmy to zrobić w 3 dni max. Robiliśmy to miesiąc, bo musieliśmy od komputera do komputera chodzić.
0: No tak to niestety wygląda. No, sam będąc dawno, dawno temu trochę związany z zamówieniami publicznymi, z ręką na sercu przysięgam, że nie widziałem nieustawionego przetargu. I to jest wszystko jeden wielki sedes. No i tyle, tak żeby może nie zanudzać słuchaczy nowinkami technicznymi, chociaż nie sądzę, żebyśmy aż tak bardzo jakoś poszli w technikalię.
1: No, chyba nie. Znaczy, może ktoś nie wiedzieć, co to jest domena ewentualnie, ale no, chodzi generalnie o to, żeby spiąć, tak żeby z jednego komputera właściwie tym wszystkim zarządzającego po prostu wgrać ten system od razu. No, jeżeli tam jest kilka innych odrębnych sieci, to ewentualnie mogłoby być to załatwione troszeczkę inaczej, a tam był troszeczkę burdel sieciowy, ale dało się to załatwić, a to była jakaś masakra. Więc no miesiąc, wdrażanie systemu miesiąc i to nic skomplikowanego, to był jakiś system na PHP w ogóle.
2: Są tutaj takie komentarze, patrzę, zamknąć te ryje nudziarzy. No, ale słuchajcie, to na ekranie się za to trochę działo, fajne, tu muzyczki puszczałem, odgłosy. No.
1: Niedźwiedzia wyciągałeś. To tak, tak.
0: No
1: to
0: a teraz co? Krawiec zgasił nam telewizor i tylko piwo zostało.
2: No. No, takie popularne radiowe powiedzonko, to w takim razie dajmy szansę innym.
1: No dobrze, dobrze, hej, fajnie się gadało.
2: Trzymaj się, dzięki za telefon i mam nadzieję, że jeszcze zadzwonisz, a nie, że sobie zrobisz rok przerwy.
1: Pewnie tak. Ja jeszcze w międzyczasie startuję z jednym projektem, ale

0: To może kiedy indziej powiem.
1: To.
0: A, to
1: Nie,
0: takim
1: to chcesz,
0: podstawowym.
1: możesz teraz, jak coś ciekawego robisz,
0: Nie,
1: chcesz
0: nie, na
1: ogłosić
0: razie
1: coś?
0: jeszcze nie wiem do końca wszystkiego, więc nie lubię tak, wiesz, z góry, ale
1: A, rozumiem.
0: podcastowe rzeczy, podcastowe,
1: No proszę.
0: więc...
2: Ja mam taki wewnętrzny problem, że jeżeli mam jakiś projekt z tyłu głowy i komuś o nim powiem, zanim wystartuję, nie wiem, czy tam z pierwszym odcinkiem, czy z pierwszym jego jakimkolwiek tchnieniem, takim realnym, namacalnym, to nigdy mi się to nie udaje. Także tak.
0: Ja mam to samo, to dlatego wolę nie. To tak tylko mówię mi więcej. To... Dobra, ja spadam w takim razie na razie i hej!
2: Tak. Hej, hej, splunąć trzykrotnie przez lewe ramię, żeby się udał ten projekt. Mam nadzieję, że żadnej klątwy tutaj nie wywołaliśmy, a skoro jesteśmy przy kwestii zdrowotnej, to mam jednego ciekawego newsa ze świata wyścigów samochodowych. Podczas wyścigu Stock Car Brazil doszło do ciekawego incydentu, gdzie pojawiły się dwa samochody z podmienionymi częściami zewnętrznymi. Stock Car Brazil to są samochody zbliżone do NASCAR, to są takie stuningowane samochody uliczne, tylko że nie ścigają się po torze, który ma kształt pączka, tylko po całkiem zróżnicowanych, bardzo rozbudowanych torach. No i właśnie dwie drużyny wymieniły się częściami karoserii i tylko po to, żeby uświadomić ludziom, jak bardzo istotna jest transplantologia. Kwestia cała została rozpoczęta przez Julio Camposa, który jest kierowcą wyścigowym z Brazylii, który w 1995 roku stracił brata podczas wyścigu Formuły 3000. No i chodziło mu przez jakiś dłuższy czas właśnie po głowie, żeby coś takiego, żeby jakoś to uświadomić. No i dwóch sponsorów, Prati Donatucci, czyli firma farmaceutyczna i Shell, wszystkim nam znany producent olejów samochodowych, stwierdzili, że właśnie wymienią się tym przeszczepem. No i czy jakoś to poszło w świat? No, na pewno ludzie usłyszeli o czymś takim jak Stock Car Brazil, no ale też warto się podrapać po główce i zastanowić się, czy chcecie iść do piachu w całej swojej niezmienionej formie, czy na przykład nie chcielibyście komuś oddać serca, nereczek albo jakichś innych podrobów.
1: Tak jest, a tutaj miś się zakradał, złapałem go w porę i odstraszyłem od piwka. Macie jakieś propozycje, co można by tutaj dodać? Bo chciałbym, żeby to się zmieniało cały czas. Planuję już kupić lepszy telewizor, lepsze ściany, lepszy stół, lepsze wszystko. A ty co byś wstawił, zmienił, poprawił?
2: Wiesz co, no to żebyśmy bardziej byli tutaj w jakimś wątku narracyjnym, a nie sobie skakać misiem.
1: Przepraszam, mikser ułożyłem tutaj na stole, co będę miał do nadawania. Dobrze. Tak, no nie, to taki eksperyment w sumie trochę, ale też piszcie, jak wam się widzą różne tego typu rzeczy. A tutaj kolejny słuchacz dzwoni. Okej. Sorry, bo wcześniej kilka osób naraz dzwoniło. O, tu technologia niestety pożera dużo zasobów. O! Co to było? Jeszcze go raz. Dajcie mi jeszcze sekundę.
2: No tutaj można by było zrobić dużo bardziej nowoczesny budynek. O.
1: Słyszymy się?
2: Tak, ale tutaj widzę, donajcik był.
1: O, ale nudy. Idę do Radia X posłuchać tego przystojnego, inteligentnego prowadzącego. 30. No, tak, akurat i aż 30 zł dał, a nie podoba mu się. Kłamczuch.
2: Tak nas możecie obrażać, ile tylko
1: Baron.
2: wlezie. Im więcej pieniędzy, tym chętniej to przyjmiemy.
1: I mało tego, donate wylądował za
2: Za
1: mikserem.
2: mikserem, tak.
1: Czekaj, to. No. A teraz odkrywam mikser, a tam 300 tysięcy złotych. Dzięki, Banan. Banan nie pierwszy raz nas wspiera i to jest nasz tutaj taki, zastanawiam się, miedziany, srebrny, platynowy, bursztynowy, topazowy, adamantowy słuchacz. Muszę to jeszcze doprecyzować. Ja będę przyznawał gwiazdki. Nie wiem, nie mówiłem ci potrzeba jeszcze. Chcę przyznawać statusy, gwiazdki. Ma być tutaj określone, kto jest kto w radio.
2: Czyli a może od razu dajmy słuchaczom takie rangi tam, wiesz, szeregowy trolujący, szeregowy wspierający, szeregowy dzwoniący, nie wiem, jakiś oficer prowadzący, no to Jalita oczywiście, tak, no kapelan, tak, który jest odpowiedzialny za takie nasze, pozwala na to, żeby to się w ogóle działo, czyli tutaj w naszym przypadku Grzegorz byłby kapelanem, no generał, kto byłby generałem, no tutaj jakieś bóstwo by trzeba było wybrać, jakiegoś Shiva albo Co tu się?
1: Czekaj, momencik, sekunda. Coś się dziwnego dzieje. Teraz dopiero brzęknęło, a Donate w ogóle nie chce się skasować. On cały czas jest na ekranie. To jest pierwszy taki przypadek.
2: Może po prostu banan wysłał tego Donate'a 30 razy.
3: Radia X posłuchać tego przystojnego i inteligentnego prowadzącego 30 zł.
1: A czyli wszystko z opóźnieniem. Idzie, w ogóle się wszystko opóźnia. No właśnie, cześć niepowtarzalny organizm.
4: No cześć, dobry wieczór.
1: Sorry, że tak, ale tutaj wiesz, trafiłeś akurat na awarię w radio. Bardzo poważną awarię. Donaty nie znikają. Bardzo poważna awaria.
2: I niech nie znikają, niech ich będzie mnóstwo.
4: Ja mam propozycję, co można dodać jeszcze na ten ekran w przyszłych odcinkach, powiedzmy. Może dywan na ścianę.
1: No, to jest piękna ozdoba.
4: Jasne, że
1: bardziej tak. U naszych wschodnich braci, co prawda, popularna.
4: Ale u nas też się zdarza. Gdzie niegdzie raczej rzadko, ale na wschodzie Polski, no dlatego właśnie na wschodzie, bo pewnie zaczerpnięte od naszych braci ze wschodu. Ale zdarza się, że ludzie mają te dywany na ścianach jeszcze.
2: Wiesz co, i taki tutaj na tym stole, na którym stoi telewizor, pismo od komornika.
1: A głowę...
2: Tak, żebyśmy zrobili... Taki nasz przaśny polski dom.
1: A głowę łosia na przykład. Widziałem kiedyś taką scenkę, to było chyba w osiedlu Swoboda. Był pokazany kawałek wnętrza domu jakiejś starszej pary i tam obok siebie wisiała głowa łosia upolowanego chyba, przez co pan był oczywiście myśliwym. No, a obok portret Jana Pawła II, taki uśmiechnięty. Lolek. No i to tak dziwnie wyglądało. Ta głowa łosia i ten Jan Paweł II koło siebie. Nie chcecie jakichś obrazów? Macie może jakieś idoli? Albo co by tam można na tym stole położyć jeszcze?
4: Odcinek plenerowy kiedyś spod figury na przykład gdzieś.
2: Z Jezusa ze Świebodzina.
4: A taki, może
2: taki,
4: być.
2: Taki wiecie, taki stół, wiecie, plenerowy, taki, kurde, jak to się nazywa, no taki drewniany stolik grillowy właśnie rozstawiony i tutaj by się pojawił grill, jakieś piwerko tutaj, pismo święte, różaniec, jak to przystało na rdzennych polskich Polaków, co by jeszcze mogło się tutaj pojawić jako takie dary składane dla Jezusa Chrystusa, Króla Polski.
4: Koniecznie w koronie antena nadawcza radiowa.
2: I tak jak, wiesz, jak jest na tych takich ikonach dotyczących emitowania wszelkiego rodzaju promieniowania, że jest właśnie Jezus ze Świebodzina i takie, wiesz, takie fale rozchodzące się wokół jego głowy.
4: Zdrowicielskie fale.
2: Tak.
4: A ja dzwonię generalnie, żeby pochwalić się tym, że zostałem dzisiaj zaspokojony i wbrew temu, co można by podejrzewać nieseksualnie, mianowicie od lat czekałem na ten telefon i dzisiaj się to wydarzyło. Zadzwoniła do mnie jakaś instytucja badań opinii społecznych. Pan się przedstawił dość niewyraźnie, ponieważ na 90% podejrzewam, że za telefonem siedziała osoba niepełnosprawna. To po głosie było słychać. Oczywiście super, że osoby niepełnosprawne podejmują się takich zawodów, no bo to jest praca idealna dla kogoś na przykład na wózku lub tam z porażeniem. Można było zrozumieć tego pana. Oczywiście pierwsze zdania, które wymówił, potraktowałem trochę jako żart, bo myślałem, że sobie ktoś jajca robi. No ale do rzeczy. Zadzwonił ów jegomość i przepytał mnie z moich poglądów politycznych. To czekałem naprawdę na to z utęsknieniem, bo zawsze zastanawiało mnie, na jakiej grupie społecznej, na kim te sondaże są budowane. No to teraz, jak podejrzewam, za kilka dni spojrzycie na jakieś tam słupki, nie wiem, czy to Cebosiu, czy Kantaru, czy innych tam, to przypomnijcie sobie, że ja jestem w jednym z tych słupków. Tam jest moja opinia. Pytania częściowo były tendencyjne. Miks tych pytań też trochę zaskakujący, ponieważ oczywiście oprócz takich banalnych typu rok urodzenia, miejsce, to znaczy województwo, w którym mieszkam i wykształcenie, no pojawiły się takie pytania, chociażby jak to, na którą partię będę głosował. Poza tym takie pytanie z tezą trochę. Czy nie uważam, że Kidawa Błońska, mimo że teraz jest wystawiona jako kandydat na premiera Koalicji Obywatelskiej, czy nie będzie sterowana z tylnego siedzenia przez Grzegorza Schetynę, lub też czy on bezpośrednio nie będzie chciał objąć fotela premiera Polski. Tam oczywiście zaprzeczyłem, że nie, że tak nie uważam. No bo nie uważam. Natomiast było też wśród tych różnych pytań o poglądy polityczne pytanie, które ja osobiście uważam, że jest kompletnie niezwiązane. Mianowicie, czy jestem za adopcją dzieci przez pary homoseksualne? To już mi tak nasunęło trochę na myśl, że najprawdopodobniej Ceboś te badanie prowadził. No bo któż inny wypytywałby o takie rzeczy, nie? W zestawieniu z preferencjami politycznymi. Pytanie takie było od czapy trochę. No i oprócz tego o ekologii też się pojawiło i w zasadzie jedno, bo najpierw spytał mnie o to, czy posiadam jakieś produkty bankowe, a w następstwie zapytał o to, czy jestem za tym, aby banki wspierały ekologię w jakiś sposób w swoich działaniach. I tutaj chociażby takich kilka wymienił przykładów tego wspierania ekologii. Między innymi pojawił się przykład, który mi się osobiście bardzo podobał i powiedziałem, że jak najbardziej jestem właśnie za tym, aby banki zrywały współpracę z przedsiębiorstwami, które oparte są właśnie o wydobycie, czy tam o eksploatację złóż węgla, czy złóż gazu ziemnego chyba nie, ale węgla, głównie o węgiel tam chodziło. Także bardzo ciekawy telefon odebrałem i naprawdę jestem szczęśliwy, że mogłem tam dołożyć ten swój antypisowski głos.
2: Ale to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo zauważ, że może zostaniesz odsiany jako tutaj on stwierdził, że nie widzi, że ona jest zdalnie sterowana, no to na pewno kłamał, no to odrzucimy tutaj to w naszym punkcie, ale wiesz co, strasznie mnie ciekawi to, że jeżeli to jest jakaś taka skomplikowana seria pytań, nigdy nie byłem w ten sposób ankietowany, więc się nie znam, że na te dodatkowe pytania, które tam są zadawane, my się o nich nie dowiadujemy, potem czytając te sondaże. Że tak, to się tam nie pojawia.
4: Bo generalnie sondażownie prowadzą masówkę trochę i faktycznie to jest zbiór różnych pytań i do różnych sondaży dla różnych zleceniodawców. To nie jest tak, że on dzwoni konkretnie tylko pod jednego zleceniodawcę. Ja tak słyszałem, przynajmniej, że tak się to odbywa. No wiadomo, to zmniejsza koszta.
5: Przepraszam bardzo, ale już dłużej nie wytrzymam. To ja, ten miś z ekranu. Słuchajcie, takie nudziarze słuchać się nie da. Wynocha mi stąd. Wynocha! Przemyś stąd! Pogonię zaraz!
4: No! Dobra, ja jako, że posiadam misiofobię, to zabijam.
2: No i co? I widzisz, krawiec, przestraszyłeś słuchacza, no. Aha. Co, dumny ty jesteś z siebie? Masz ty rozum i godność człowieka?
4: Krawcze, etamisz mi tutaj dzisiaj trochę. Naprawdę. I to nie tylko dzisiaj, to już od paru audycji. Profesor Leniuch pisał o tym na początku. Mianowicie jesteś ciszej niż na przykład potrzeba, czy słuchacze, którzy dzwonią. I o ileż to nie jest dokuczliwe dla kogoś, kto tak sobie po prostu siedzi i słucha, ale dla tych, którzy kładą się spać i sobie włączą to radyjko, czy tam z offline'u włączą sobie
1: donate'ik, przepraszam audycję. Cię bardzo, że przerwę. Fajne to radio, takie autystyczne jak prowadzący PS Blacha, wróć 70 zł. Banan znowu wysłał donata, 60 zł, no dziękuję, 70 chyba było, już zapomniałem.
2: No 70, ustawienia. 70. Aha.
1: No i ja się z potrzebą rozliczę,
2: Jasne.
1: I tak wracając do tematu, bo to nie chodzi o to, żeby teraz mówić o takich tu naszych sprawach, no to właśnie widzicie tutaj telewizorek, flaga, jest wszystko co trzeba, jest figurka, jest miś. Tak się żartuje, że u nas niedźwiedzie po ulicach chodzą, no nie polarny, ale robiłem na ostatnią chwilę. Pomaluję go na biało na następną audycję. A wy możecie dowolne tutaj rzeczy nam proponować, najlepiej w komentarzach do samej audycji. Pod te audycje, jak Jan Krawiec II, tej audycji, bo wtedy ja znajdę i dostosuję program do waszych oczekiwań. A tam gdzieś tam na czacie coś to może zawsze zniknąć, więc komentujcie to najlepiej w komentarzach.
2: To po pierwsze podreguluj mikser, skoro już tutaj Leniuch właśnie mówi, że jest źle, skoro Niepowtarzalny też mówi, że jest źle, to weź tam trochę tymi swoimi mikserami.
1: Zaraz, teraz mi wychodzi, że jest bardzo dobry poziom dźwięku. Migają mi diody wesoło tutaj, zbliżam się do końca skali. No kochani, zbliżam się do końca skali i nie mam tu na myśli agentki.
4: Ale teraz jest akurat chyba równo. Albo się przybliżyłeś do mikrofonu, albo podgłośniłeś, bo jest lepiej. I oby tak dalej.
1: A to może coś z moimi kabelkami, bo mi się teraz słyszę siebie na jedno ucho.
2: Tak, teraz włączyłem sobie odsłuch i teraz jest dobrze.
4: Dobra, dzięki bardzo. Trzymajcie się.
1: Dzięki, trzymaj się. Dzięki za telefonik. Pa, cześć.
2: Dzięki wielkie i do usłyszenia. No a dzisiaj Krawiec nam się bawi misiaczkami w tle. Masz może jakiś temat?
1: No to jeszcze skomentuję, bo tu w donacie było więcej Jacka Blachy, że Jacek Blacha ma powrócić. No ja czytam z ekranu, co wy piszecie. Ja nie reprezentuję żadnej opcji politycznej. Ja się nie identyfikuję z żadnymi poglądami. Niczym się nie interesuję. Nic, o nic mi nie chodzi. Dajcie mi spokój. Także no, sorry, ja tak dzisiaj, wiesz, potrzeba, właśnie chciałem ci przed audycją jeszcze tak powiedzieć, że trochę nie jestem przygotowany. Nie tak bardzo jak zwykle. No.
2: No bo sobie wycinałeś niedźwiedzie, jakieś dziwne, różne inne sprawy, także... Ajejku.
1: Ale może dzieci zaczną słuchać. Śmieszny, wesoły miś. Nie, broń Boże, nie dawajcie dzieciom do słuchania. To jest nasz miś, to jest taki miś, jak ten miś, co mówił, żeby go w dupę pocałować. Miś z okienka, tak? Dzieci, pocałujcie mnie w dupę!
2: A teraz, drogie dzieci, możecie pocałować misia w dupę. Tak to brzmiało. A tutaj tak można przypomnieć starego, bardzo starego Kazika. Ukryjcie swoje dzieci. Komisariat 63. No, także no. To nie jest audycja dla małoletnich. Mam nadzieję, że małoletnich tutaj nie ma. A jeżeli są, no to gdzie byli rodzice? Gdzie byli rodzice? Dlaczego was nie kontrolowali? Dlaczego was nie zaczipowali? Dlaczego w ogóle wy tu jesteście? Dlaczego? Dwóch bardzo marnych radiowców, komików, którzy silą się tutaj na żenujące kompletnie żarty, a wy mimo wszystko z nami jesteście.
1: To jest komentarz turbokatolicyzm, to co teraz na ekranie jest, no nie wiem.
2: Jest UFO, jest niedźwiedź, jest piwo, są jakieś natosy z jakimś sosem.
1: Znowu donate. No. Przepraszam bardzo, że panu przerwę.
3: Blacha, nie wracaj.
1: Blacha, nie
3: zostań
1: wracaj.
3: Zostań tam, gdzie jesteś.
1: Zostań tam, 30 gdzie jesteś. Złotych. Zostań tam, gdzie jesteś, Blacha, nie wracaj. No, jakiś wróg Blachy, ale jak major odpowiem, co mu tego tam obrażają, jego rodzinę, to za te słowa to do śmietnika ogółem, a za pieniążki dziękuję. No. Także dodajemy tutaj, Etam dzwonił, spróbujmy go dodać.
2: Ale bardzo, bardzo ładny gif ze statkiem kosmicznym. Tutaj też zrobię sobie odrobinkę autopromocji. Myślę, że jak patrzę na odsłuchania mojego podcastu, sprawdzam to, wszelkie ufologiczne rzeczy bardzo dobrze się sprzedawały, więc już niedługo myślę, że mam dwa takie grube plany, dwa grube tematy w planach, czyli Majestic 12 i bitwa o Los Angeles. Mam je mniej więcej z grubsza opisane, ale trochę czasu potrzebuję, bo mam bardzo zajęty tydzień, wobec czego myślę, że najbliższy odcinek pojawi się dopiero w poniedziałek albo gdzieś koło weekendu. A tymczasem czy Etama udało się do nas dołączyć? Bo coś nie widzę, żeby się misiek ruszał.
1: Właśnie chyba jest. To ja, właśnie Etam będzie mówił, a ja zrobię tak, że wy będziecie myśleli, że to mówi misiek.
6: Dobrze. Cześć wszystkim. Nawiązując do rozmowy, końcowej części rozmowy z poprzednim słuchaczem, chciałbym stanowczo zaprotestować, że krawiec tutaj etami. Otóż artykuł 23 ustęp 2 naszej radiowej umowy zabrania etamić krawcowi pod rygorem wybicia tego drugiego ustępu, co zresztą miało miejsce. Także tutaj sprawa, myślę, się wyjaśniła. Natomiast chciałbym tak też nawiązać do tej rozmowy, bo słuchacz przypomniał mi o tym, że sam kiedyś padłem ofiarą takiej, znaczy byłem, że tak powiem, przepytywany przez kogoś, kto zadzwonił. Oj, to było z 10 lat temu i do dziś nie do końca jestem w stanie rozgryźć, że tak powiem, sens tej całej rozmowy z panią, która mnie na jakiś tam właśnie obop czy coś takiego to było, testowała na jakąś okoliczność różnych pytań. I muszę szczerze powiedzieć, że byłem bardzo zadziwiony. Znaczy ja zazwyczaj na takie telefony nie odpowiadam, natomiast tamtym dniem miałem dobry humor i stwierdziłem jak na zapytanie pani, czy wezmę udział w ankiecie, że tak. No więc ona zadała mi na początek bardzo dziwne pytanie. Mówi, muszę panu zadać pytanie poza ankietą. Czy jedzie pan samochodem? No ja mówię, tak. Nie? Oj, to już pan nie może wziąć udziału w ankiecie. Ja mówię, dlaczego? No bo jedzie pan samochodem. No co ja mówię, ale autobusem jadę. O, no dobra, to pan może, nie? No i pierwsze pytanie było, ile mam lat? Ja mówię, no prawie 40. Za parę miesięcy będę miał 40. A pani się tak chwilę zastanawia i mówi do mnie, no ale ile? No ja mówię, no prawie 40, za parę miesięcy 40. Proszę podać jakąś cyfrę. 7. Oj, to nie może pan wziąć w naszej ankiecie udziału, bo trzeba mieć skończone 18 lat. Ja mówię, ja myślałem, że to już następne pytanie, nie? Ja mówię, tak, jak mam prawie 40 lat, no jak pani myśli, ile mogę mieć lat? No ile? Ona mówi, 40? 39? Brawo, wygrała pani główną nagrodę w moim konkursie. Następne pytanie również mnie trochę zaskoczyło. Czy pan pije? Ja mówię, codziennie? Ale niech się pani nie martwi, tylko z własnego pędu. Znowu cisza w telefonie. Czuję, że tam szare komórki przeliczają to, co powiedziałem. I kolejne, trzecie pytanie, to chyba był już koniec ankiety. Było takie, czy chodzi pan przynajmniej raz w miesiącu do kina, teatru, tudzież do restauracji? A ja mówię, nie, nigdy. I ona się znowu zastanawia i mówi, tak, coś jakby tam kartki szeleściły w tle i mówi tak, bardzo mi przykro, ale nie spełnia pan kryteriów naszej europejskiej ankiety i odłożyła słuchawkę. Jak myślicie, o co chodziło?
2: O to, że ta kobieta wykonuje takich telefonów codziennie po 200 i nie ma ochoty na granie w twoje gierki i nie ma czasu na to.
6: Właśnie, ja tak się kiedyś nad tym zastanawiałem, czy przypadkiem to nie była taka manipulowana ankieta, czyli nie uległem manipulacji, bo jeżeli nie chodzę raz w miesiącu, bo ja potem prześledziłem internet, że tam niektórzy pisali na forach o tej ankiecie, że jeżeli ja nie spełniam tego kryterium chodzenia do restauracji, to znaczy, że trafiła na biduka jakiegoś takiego bez kasy i że końcowa moja odpowiedź będzie, że nie będę szczęśliwy w tej Unii Europejskiej. I oni po prostu wybierają takich, którzy chodzą do restauracji, wiesz, to była manipulacja. I tak mówiąc szczerze, poczułem się troszeczkę dyskryminowany.
2: No myślę, że jeżeli ktoś przez miesiąc nie jest w żadnym kinie, w żadnej restauracji, ani w teatrze, no to nie no, wpada do jakiegoś algorytmu, no ale nawet, kurde, jeżeli zadzwonisz sobie na helpdesk do jakiejś tam twojej firmy, która dostarcza ci prąd, telewizję czy coś takiego, to oni lecą według skryptu, oni mają opisany wydajnościowy algorytm i ty kiedy, wiesz, tobie się może wydawać, że to jest zabawne, że ty tutaj sobie wrzucisz to prawie 40, no to słuchaj, no nie jest jej rolą grać w twoje gierki.
1: Oj tam.
6: Wiesz, ale to takie smutne trochę, że nie spełniam roli ankiety. To tak jakby powiedzieli, nie wiem, kobiecie, że nie spełnia roli męskich obyczajów, czy tam jakichś. To taka dyskryminacja, no naprawdę.
2: No ale dlaczego? Być może mieli już dostatecznie dużo odpowiedzi od ludzi, którzy nie chodzą do kina, nie chodzą do teatru, nie chodzą do restauracji.
6: Jeszcze zaznaczę, że to było za PO, więc to tak bardzo, no, no taka bardzo, bardzo smutna, że tak powiem, ankieta dla mnie, no bo nie spełniałem nawet tej biednej ankiety, kurczę, nie mogłem wypełnić, jak już raz chciałem. Od tej pory jestem zrażony. Moja kariera jako ankietera, znaczy ankietowanego, no, się skończyła. Już więcej żadnej ankiety wypełniać po prostu nie będę. No chyba, że wy ją przygotujecie, to wtedy się może nadam do czegoś.
2: No ale to wiesz, no ale jak mówię, no jeżeli trafiłeś w coś, co już mieli wyczerpane, bo sam będąc młodym studentem i dorabiając sobie gdzie tylko się nie da, to brałem udział w jakimś tam programie właśnie ankiet, gdzie dostawałeś jakieś tam psie pieniądze, jakieś tam 20 zł na piwko, żeby wiesz, żeby sobie w tej ankiecie odpowiedzieć. No i jeżeli byłeś tym mężczyzną w wieku od 19 do 24 lat, no to tutaj z marszu cię odrzucali, bo takich już mamy napęczki. Znajdźmy kogoś innego. Więc no dyskryminacja, no nie dyskryminacja, no błagam cię, no.
6: No ale wydaje mi się, że przez to taka ankieta jest niemiarodajna, bo pełna losowość powinna w tym przypadku występować. No nie wiem, jaka tam była próba. Czy oni z 1000 telefonów wykonywali, czy więcej, tak, ale...
2: No ale przecież na tym właśnie to polega, że jeżeli zadajesz takie pytania kontrolne, jak to, czy jesteś z miasta, czy wsi, to ile zarabiasz, to czy prowadzisz swoją firmę, czy nie, czy wychowujesz dzieci, czy może jedno i drugie, to daje właśnie tę losowość, bo tak to możesz zadzwonić do 1000 osób, i wiesz, i masz tutaj już wszystko pozamiatane, tak? No masz 1000 osób i się nie przejmujesz, kto tym jest, a mogłeś trafić na 900 białych mężczyzn w wieku od 18 do 24 lat. I gdzie ta losowość? Nie ma żadnej losowości.
6: No dobra, zostawmy tą moją ankietę, to już mój prywatny dramat, że tak powiem, że się nie nadaje, nie pasuje do jakiegoś schematu. Powiedz mi, Potrzebo, czemu ty nie chcesz na Konfederację zagłosować? Co ci tam u nich nie halo?
2: Bo to jest zgraja klaunów, którzy są po prostu zwykłą zbieraniną. Mamy tam narodowców, mamy tam antyszczepionkowców, mamy tam denialistów w ogóle wszelkiego rozumu. Mamy tam Brauna, Korwina, mamy wielka ludzi, którzy się naprawdę z głowami na nie powiem co pozamieniali. To tam Konfederacja może mieć sobie jakiś swój program nawet, a nawet mi się go nie chce czytać, ponieważ to są bardzo silne osobowości. Natomiast nie widzę ich jako pewna struktura, która idzie w jednym określonym kierunku. To są karierowicze, to są ludzie, którzy będą ciągnęli tylko i wyłącznie dla siebie, bo nie mają jakiegoś nurtu.
6: Mhm. No dobra, wyjaśniłeś mi. Dobra, ja w każdym razie na szczęście nie głosuję, czyli krótko mówiąc zaniża mi wynik, bo ja, jeżeli już na kogoś bym zagłosował, to tylko na Konfederację. Nie dlatego, że oni mi się specjalnie podobają, bo ja już po prostu jestem na tyle duży, że mnie polityka nie bawi zwyczajnie. Natomiast chciałbym, żeby się dostali. To znaczy obawiam się, że będzie znowu 4,95 albo 7, coś koło tego. Tak to zostanie poustawiane. Ja po prostu nie wierzę, jak wiecie, w głosowanie, w liczenie tych głosów poza komisjami wyborczymi. Tam się to wszystko przez jakiś komputer czy tam nie komputer sumuje. Natomiast obawiam się, że po prostu nie będzie nic z tego. No zobaczymy.
2: Tutaj Leniuch na czacie YouTube'owym zaznacza, na litość samego Leniucha, wskaż mi polityka, który garnie od siebie, a nie do siebie. Jeżeli mam taką lewicę razem, no to czy nawet PiS, tak, to tutaj widzę jeden pewien konkretny program, który jest wspólny dla tych wszystkich ludzi. W momencie, kiedy głosuję na jakiegoś konfederata, to oni są tak bardzo od lewa do prawa tak bardzo rozprzestrzenieni, że no, nie wiem, czy oni tam chcą się dostać do Sejmu i się od razu połączyć z koalicją, czy z PiS-em, czy po prostu zagłosować tak jak im, wiesz, zawieje wiatr na tej chorągiewce. Tutaj skala tej niejednolitości, którą mamy w Konfederacji, jest przerażająca. Ona by była fajna, jeżeli to by była partia typu PiS, gdzie mamy te mniej więcej 40-50% poparcia. Okej, tutaj pewna różnorodność miałaby sens, ale w momencie, kiedy oni wstawią tam do Sejmu 7 osób i każda z nich pójdzie po swojemu, no to sorry, ja w Konfederacji widzę starych palikotów.
6: No, wiesz, być może masz rację. Nie wiem, szczerze mówiąc, ja bym tam jednak widział większą różnorodność niż Stara Gwardia, bo jeszcze ja pamiętam te wybory jeszcze pierwsze, które były te pół wybory, czy tam 30%, które miały i cały czas te same gęby się przewijają, tylko nazwa szyldu się zmienia. On jest już trochę młodych, ale podejrzewam, że to są ich dzieci.
2: I jeszcze tutaj kontynuując, Leniuch zapytuje, czy czytałem ich program. Fajnie brzmi. Tak, ale również widzę tych wypowiedzi tych osób na Twitterze, na Facebooku, w mediach i sorry, program to jest fasada. Program to jest jakiś taki wspólny kit, żeby aby było. Oni nie są na tyle zintegrowani, żeby to miało jakikolwiek sens. To jest komedia, to jest ruch Palikota, sorry.
6: No dobrze, no wiesz, ja i tak uważam, że 45-47% zdobędzie PiS w tych wyborach i będzie rządził absolutną większością. Także myślę, że to już jest, że tak powiem, ustalone. Natomiast cała reszta, fajnie by było, żeby jakaś opozycja była, ale szczerze mówiąc jestem zdania, że 2020 to jest koniec PL, także zobaczymy, no zobaczymy jak to ten. Ciężkie są te tematy polityczne, mówiąc
1: no
6: szczerze,
1: ciężkie, głowa rozwoju. Ciężkie, strasznie no. Ciężkie. No, dziękuję. No,
6: masz coś ciekawego?
2: Nawet krawiec przestał misiem ruszać.
6: No właściwie zauważyłem, że zamarł całkowicie ten misiek w jednym miejscu.
1: No widzisz, to jest właśnie znak, że już misiek zasnął nawet. Już nawet misie poszły spać.
6: Miałeś zapytać jakiś ciekawy temat, kurczę, tutaj.
1: Ja nic takiego nie obiecywałem.
6: No to dobra, to ja sobie idę. To w takim razie dam szansę innym, może będą z ciekawszymi tematami.
1: Wiesz co, etam mnie zupełnie nie interesuje jakoś temat wyborów w sumie. Wiem, że powinien jak najbardziej, ale jakoś ja się nie mogę w ogóle. Człowieku, banda psychopatów. Banda psychopatów. Będzie, wiesz, mam się interesować tym gównem. Człowieku.
6: No man, tak, ja tego ciebie rozumiem, że nie chcesz iść na wybory. Ja szczerze mówiąc też nie chcę z siebie durnia robić, bo mówię, ja po prostu w wybory nie wierzę. Natomiast trzeba wziąć się, ubrać, jeszcze załapać, do której komisji należy, bo ja naprawdę nie jestem pewien.
1: Człowieku, hola, wiesz, mam tu trochę lepsze rzeczy, wiesz. Wiesz, polityczne, wiesz, jakieś banda kłamców, jakieś gówno, wiesz, sprzedajesz mi tutaj. Wiesz, człowieku, no, wiesz, nie kupuję tego, wiesz.
6: Czyli na wieczór wyborczy na YouTube Północnego Radia nie mamy co liczyć.
2: A chcecie?
6: Jeśli ktoś liczył.
2: A chcecie? Możemy zrobić.
1: Słuchacze piszą, etam zostań, a głos słuchacza jest święty. Nawet krawiec ustępuje. Wtedy, mimo że mam moc nieograniczoną.
2: Ale wiesz co, tam mam dla ciebie propozycję. Zapisz się jako członek komisji wyborczej. Zobacz, jak wygląda liczenie głosów i zdaj nam z tego relację. Ja wiem, że to praca. To może cię mierzić, wiesz. Ale po prostu wejdź do gniazda smoka i powiedz nam tak od serca, jak to naprawdę wygląda.
6: Wiesz, problem jest w tym, że ja po prostu nie oparłbym się pokusie ingerencji w to, co tam się dzieje w środku. A wierz mi, że wymyśliłem algorytm, według którego dałoby się podbić temu lupowemu bezproblemowo z poziomu komisji. Nie chodzi mi o żaden tam krzyżyk dodatkowy pod paznokciem schowanym ołówkiem. Także coś, co po prostu byłoby skuteczne. Dlatego nie wolę się w to nie bawić. Jeszcze mi przyjdzie jakiś głupi pomysł do głowy. Nie, wiesz, ja już się nasłuchałem, ponieważ miałem okazję uczestniczyć w spotkaniach regionalnych partii tutaj w Szczecinie. Wiele lat temu to wprawdzie było, ale młodzieżówka, która właśnie do tej komisji należała, jako tam mężowie zaufania, jako ci, którzy liczyli głosy i tak dalej, się nasłuchałem tego, jak to wygląda, także mniej więcej mam obraz całości, natomiast sam absolutnie nie mam na to ochoty. Po prostu nie lubię tego cyrku zwyczajnie. Mnie nawet denerwują te wszystkie oblepione płoty, które są w tej chwili dookoła
2: mnie. A żebyś kurde wiedział, żebyś wiedział i co zabawne, mieszkam mniej więcej w okolicy, gdzie jest bardzo dużo pustostanów i takich opuszczonych działek, tylko że ogrodzonych i pojawiło się natychmiast tylko jak się rozpoczęła kampania, mnóstwo powywieszanych plakatów. I one zostały zdjęte tam dzień czy dwa później i zostały założone karteczki, zakaz plakatowania, teren prywatny, gdzie po prostu nie wiem co te komitety wyborcze i to naprawdę od lewa do prawa mają w głowach, że widzą sobie coś, co wygląda na opustoszałe, więc jep, tutaj głosuj na Hanka Na... Kurde, miałem tutaj dobry dowcip.
1: Cholera. A tutaj na czacie pisze Lightman 1982. Etam, prowadziłbyś transmisję na...
2: Prowadziłeś.
1: Prowadziłeś transmisję na żywo z procesji, to i z wyborami dałbyś radę. No. Prowadziłeś retransmisję z procesji? Jak to ładnie brzmi, retransmisja z procesji.
6: Kiedyś, gdy procesja przechodziła pod moim domem, na chwilę włączyłem, tak, włączyłem, była transmisja, ale to była taka niepełna jedna stacja raptem. Także no, nie było to, powiedzmy, że był to odcinek procesji. No, tak,
2: mam nadzieję, że to była stacja Nocnego Radia.
1: Nie, to była
2: stacja
1: telewizja
2: Nocnego
1: trwała.
2: Radia, krawiec odbiera blachę.
6: To była stacja, już nie pamiętam która, bo słabo było słychać, ale było coś na pewno na żywo w tym temacie. Natomiast jeśli chodzi o komisję wyborczą, to obawiam się, że byłoby to uznane za jakieś naruszenie, a jak pewnie wiecie albo nie wiecie, wiecie, jaki jest mandat za naruszenie ciszy wyborczej, co jest notabene nonsensem, nie? W Polsce. Ile się płaci za to?
1: Ja nie mam pojęcia bladego.
6: No jakbyś na przykład ty tak zaczął krzyczeć, krawiec, taka dostosowana do pensji Polaków jest kara. 1 000 000 złotych. I mówię poważnie, naprawdę 1 000 000 złotych za naruszenie ciszy wyborczej. A cisza wyborcza to jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz, bo ona występuje dosyć rzadko. Na przykład w Wielkiej Brytanii podobno jej nie ma. Ja kiedyś się nad tym zastanawiałem, to jest dobrze przemyślane, bo w sumie takie mniejsze ugrupowania, jakieś, które sobie tam roszczą prawo do jednego posła czy dwóch, mogłoby stanąć przed komisją wyborczą i w ostatniej chwili zmienić decyzję osoby głosującej. Stąd też jest ten jeden dzień, ta jedna doba. A na to, żeby ten... No dobra, wiem, że przynudzam, ale nie chcesz zmienić tematu.
1: Co się stało? Chyba zasnąłem podczas sąd audycji, wskazał jeszcze mi się to nigdy nie zdarzyło.
2: Oj, zdarzyło ci się, pamiętamy, wielki eksperyment wódczany.
6: Reasumując, krawiec, ja, tak jak zrozumiałem, do wyborów nie idziemy. Tak. Potrzeba głosuje na lewicę razem, czyli lewaków. No.
2: Na marksistów, komunistów, tak, prawda, no.
6: Chociaż z drugiej strony jedyną partią, która w XXI wieku obniżyła jakoś tam wyraźnie podatki, była Leszkowa Millerowa SLD za Millera. No, i to znany fakt.
1: Żałuję, że puszczałem już wcześniej w audycjach Defekt Mózgu. Pisiory na wybory jako takiego powerplaya. No powerplayów się raczej nie powtarza, nie? Więc to, ale przypomnę wam wspaniałą piosenkę z pięknym morałem, przesłaniem. Pisiory na wybory właśnie. I głupotami opryskają nas. Pamiętam tylko słowa kawałek.
6: No wiecie, chłopaki, ja jak wprawdzie facebookowym szaleńcem nie jestem. No, zaglądam tam może raz w tygodniu, jeżeli nie rzadziej. Ale są takie grupy, cała Polska głosuje na PiS i tego typu rzeczy. I z tymi ludźmi naprawdę się nie da dyskutować już w ten sposób na komentarzach. Cokolwiek napiszesz niezgodnego z linią partii, to albo jesteś Rosjaninem, albo w ogóle jakiś tutaj prowokator, albo troll, nie? Zresztą nie tylko u nich, nie? To jest,
2: ale albo służby. Jeszcze...
6: To swoją drogą.
1: A ja się jakoś dzisiaj... dokończ.
6: No jakoś nikt nie dostrzega tego, że po prostu w tej chwili służby to są pisowskie, tak, jeżeli już. Wiesz, ja myślę, że one są tak naprawdę bezpartyjne, no ale to jest pytanie raczej do służb, jakie one są. Jeżeli w ogóle by udzielił ktoś odpowiedzi, nie? Bo to jest raczej...
2: No, służby, które mi płacą, są bezpartyjne. Siergiej, przepraszam, nie, to nie miało być tak. Przepraszam, nie, tego więcej nie powiem. Siergiej, nie rozłącza się, proszę cię.
1: Pozdrów, Alosze, pozdrów, powiedz, że przyjdę po pieniążki.
2: Alosza już nie pracuje. Alosza śpi razem z rybami.
1: To kto mi ostatnio płacił?
2: Gustaw.
1: Cholera wie, pieniądz jest pieniądz, nieważne kto płaci. Czy słychać mnie teraz jakoś inaczej? Bo ja siebie słyszę na lewe ucho. Tylko.
2: Jesteś w stereo.
1: To dobrze.
6: Mnie się wydaje, że krawiec jakoś nie odstawał, bo tam była jakaś ku tobie uwaga, że odstajesz. No nie wiem, może ja mam po prostu bardziej zajebiste kolumny, bo Lodzi też nie.
2: Albo ci słoń na ucho nadepnął, to już prędzej.
1: Odstaje, co mi odstaje? Weźcie się, zastanówcie, co wypiszecie. No słuchajcie, może my wprowadzimy u siebie zasady, że nie ma ciszy wyborczej w radio nocnym, że to jest strefa wolna od ciszy wyborczej. Zrobimy naklejki, strefa wolna od ciszy wyborczej. Od nas napisze jakiś portal, miliony przyjdą, bogaci sponsorzy, pieniądze, bogactwo, na co my to wydamy?
2: Ale ja mam zajebisty pomysł, że zrobimy właśnie coś takiego, strefa wolna od ciszy wyborczej i będziemy kasować wszystkie wyborcze komentarze.
1: Lamborghini kupić? Zapisuję tutaj. Trzeba się przygotować. Ja się już przygotowuję. Już mam listę, co, jak radio stanie się sukcesem, to co po prostu sobie kupię. Okulary jerbany, spodnie Elvisy.
6: No wiesz, Krawiec, ty wprawdzie byś się jeszcze nie załapał, ale były takie przebąkiwania, że w wakacje jakoś dotarłem do informacji, to na poważnym, którymś z poważnych tych trzech portali głównych, że przykuje się jakaś akcja 45+, dla takich już starszych dziadków jak ja. Czyli ja bym się załapał. Nie wiem, ile to miało być. Pewnie to była jakaś przymiarka pod dochód gwarantowany.
2: Nie, no, ale 500 złotych opodatkowania za bycie starym nierobem.
6: No, wiecie...
1: Jaki miły.
6: To byśmy wrócili troszeczkę do PRL. Znaczy, właściwie to wróciliśmy już troszeczkę do PRL-u, ale kiedyś poza Bykowym to były nakazy pracy, nie? I po prostu te nakazy pracy się dostawało zaraz po skończeniu matury, oprócz tego wezwania do wojska, tak, które było... jakiś tam bilet tak zwany, to ludzie, którzy kończyli szkołę i nie kontynuowali nauki, nie dostali się na studia, dostawali nakaz pracy i czasami przydział był w ogóle poza miejscem zamieszkania i nie było, że ten tego, tak? Trzeba było po prostu albo mieć znajomość u pierwszego w swoim mieście i po prostu starać się o przeniesienie tak, żeby było lokalnie, albo trzeba było jechać i robić, nie? Nie było.
2: No, gospodarka centralnie sterowana, bardzo nam się to pięknie w Polsce sprawdziło, jeszcze pięknie się sprawdziło w Chinach, gdzie w latach 60. wszyscy doszli do wniosku, że zajebistym pomysłem jest zebrać wszystkie płody rolne w jednym miejscu i wydzielać każdemu porówno. W efekcie doszło do potężnych aktów kanibalizmu, doszło do śmierci kilku milionów osób, o czym za bardzo nie wiemy, bo dokumenty zostały odtajnione w 95 roku, jeżeli mnie pamięć nie myli i nie mamy pojęcia, co tak naprawdę tam się stało. Ja pamiętam historię mojego ojca, który został właśnie wcielony do służby wojskowej, dlatego że nie dostał się na studia. No i pamiętam, że mój ojciec robił sobie magisterkę już za mojego życia, twoim względem jestem zdecydowanie młodym człowiekiem. To jest człowiek, który poszedł do woja na 2 lata, bo się wtedy szło na 2 lata do woja.
6: Tak, tak. Znaczy nie tylko na 2 lata. Znaczy ja się już bym nie załapał z moim rocznikiem, bo u mnie był ten okres przejściowy, kiedy 1,5 się chodziło. Natomiast 2 lata wstecz ode mnie, po mojej maturze, czy przed moją maturą, były 2 możliwości. Albo będziesz grzeczny i pójdziesz do syfu, to się nazywało, na 720 dni, tak? Albo jesteś niegrzeczny, jakiś taki młody reakcjonista, gdzieś tam nie pójdziesz na pochód pierwszomajowy czy coś, że tam cię odnotują, to można było pójść do podwodniaków. To była taka karna, bo tam się służyło 3 lata obowiązkowo. Jeśli komisja wojskowa WKU przyznała ci statut osoby nadającej się do łodzi podwodnej, to się szło na 3 lata, kochani, nawet.
1: Ja czytam komentarze z czata i mnie korci, żeby głupawo, obleśnie żartować. Ale się zastanawiam, bo słuchacze zaczynają tracić przez to. Ale nie mogę się powstrzymać. Ale chyba muszę jednak bardziej finezyjny humor. Czy ja się staję nieśmieszny? Takie pytanie, czy ja się staję nieśmieszny?
2: Wiesz co, trochę tak, bo twoją główną zaletą jest to, co potrafisz wydobyć paszczą. I wiesz, trzepanie miśka na YouTubie. W tym samym czasie mógłbyś rzucić naprawdę mnóstwo fantastycznych dowcipów. Tak, stajesz się nieśmieszny.
6: Wiesz co, Krawiec, ja mam jedno słowo. Ja mam jedno słowo, które jak czytam czata, kiedy nic nie ma, czy nic nie ma w radiu. Jest w radiu coś, co było, ale jest zaplanowane, a ciebie nie ma, nie? Na przykład. To jesteś oczekiwany. To jest taka najbardziej charakteryzująca ciebie fraza. Krawiec jest oczekiwany.
2: A to może służby?
1: W każdym razie
6: nie, ja mówię o tym,
1: ja muszę znaleźć jakieś lekarstwo na tą na nieśmieszność pogłębiającą się.
2: Dupnij se lolka, man. If you know what I mean. Wiesz, tak sobie dupniesz lolka. Tak się zaciągniesz i ja myślę, że wtedy będziesz tak śmieszny, jak byłeś śmieszny. Albo wiesz co, krawiec, może nawet nie. Tutaj nie musisz się silić. Chcesz być śmieszny? Opowiedz o swoim życiu.
1: No tu ładnie podsumował. Świetna historia, wujku.
6: Nie no, widziałem przecież, ale widziałem, krawcze, że twoje dwie części, jeszcze drugiej nie odsłuchałem do końca, na temat problemów toaletowych, mają całkiem dużą ilość odsłuchań i to jest, bo to jest prawdziwe życie, tak? Prawdziwe życie i te nasze problemy, ja też to tam wpuściłem, nie wiem, czy zauważyliście, całkiem spory fragment swojego wrzesień Guetama, prawdziwych problemów i mówiąc szczerze, też liczę na to, że będzie dużo osób, które skorzysta z tych moich tam porad, chociaż nie wszystkie rzeczy mi wyszły tak, jak tam myślałem. Zderzyłem się z prawdziwą, że tak powiem, rzeczywistością polską. No i niestety no, muszę się jej poddać, bo nie jest tak różowo, jak myślałem. Ale przy okazji wymyśliłem sprytną rzecz, jak mogę wykorzystać błędy tego systemu, o czym kiedyś pogadam, ale nie teraz, bo będę wam przynudzał trochę.
1: A audycja chyba jednak się podoba, bo tym razem dostaliśmy nie 4, jak zawsze, kciuki w dół, tylko 3.
2: A to mogę jednego rzucić z kąta nocnego radia, a nie mogę.
1: Nie możesz?
2: No nie mogę. A nie, mogę kliknąć.
1: Bo właśnie zablokowałem, wyłączyłem komentarze do wszystkich naszych filmów. To zabawne, nie? Że włączasz jakiś film i już wiesz, że on będzie miał wyłączone komentarze.
2: No to jest... No nie wiem, co tutaj ludziom po głowie chodzi. No oczywiście, no komentarze na YouTubie to jest zupełnie inna para kaloszy niż cokolwiek innego. Komentarze gdziekolwiek to jest gorsze niż komentarze na Onecie. To jest samobiczowanie się, czy czytanie czegoś takiego. No, no co zrobić? No, no co zrobisz? Nic nie zrobisz. No ale dałem łapkę w górę z kąta nocnego radia i jeszcze z dwóch innych kąt zaraz mogę dać. O, będę taki grzeczny.
6: Ja teraz mam dla was co do komentarzy pod YouTubem przestrogę, bo ja się wdałem w komentowanie i w taką, że tak powiem, w pod komentarze, pod jednym z komentarzy kontrowersyjnych. No i powiem wam, że dzisiaj cały dzień to zmarnowałem na dyskusję z jedną laską. A rzecz tyczyła się tego, że w Korei Południowej podobno na różowo są zaznaczone specjalne miejsca parkingowe dla kobiet. No i tam wybuchła wielka afera w komentarzach, że to jest dyskryminacja. To mówię, jak to jest dyskryminacja? To przecież jest przywilej, a nie dyskryminacja. Równie dobrze można by było powiedzieć wtedy dyskryminacja dla osób, dla inwalidów są takie specjalne te, no, że niby one się czują gorzej przez to, że mają specjalnie dla siebie miejsca parkingowe. No ja tego nie rozumiem. Czy według was to jest dyskryminacja?
2: No nie, no jeżeli wiesz, też... Nie lubię promować jakiejś części społeczeństwa tylko dlatego, że nie wiem, że ma pewną jakąś cechę, no ale czepiać się tutaj wszędzie, doszukiwać się jakiejkolwiek dyskryminacji, no to też jest śmieszne, tak? W Polsce przecież masz miejsca parkingowe, tuż obok miejsc dla inwalidów, miejsca parkingowe dla rodzin z dziećmi, gdzie tam nie musisz mieć żadnego tam, nie wiem, glejtu włożonego przed szybę, tylko sobie możesz zaparkować. Chodzi po prostu o to, żebyś nie musiał daleko chodzić, bo one są w centrach handlowych bardzo często blisko do wejść do tego centrum handlowego. No i to jest spoko, to jest fajne. No i jeżeli jakaś kobieta czuje się pewnie za kierownicą, to sobie zatrzyma swój samochód w jakimś luźnym, spokojnym miejscu. A jeżeli któraś się obawia, bo nie wiem, nie znam statystyk, być może mają z tym problemy, być może nie mają z tym problemów, ale jeżeli wiesz, jeżeli czuje, że potrzebuje odrobinkę więcej miejsca, żeby zaparkować tym samochodem, no to zróbmy jej ten przywilej, no pokażmy, jakimi jesteśmy zajebistymi mężczyznami, że my się zmieścimy tutaj w jakimś małym piczym włosie, a one niech sobie mają tam metr z lewej, metr z prawej. Nie widzę w tym nic złego.
6: No właśnie, bo teraz sobie też przypomniałem, że takie miejsca parkingowe są obok mojego sąsiedniego marketu, gdzie miejsca dla kobiet w ciąży są oznaczone taką kobietą w ciąży. To jest taki rysuneczek jest i on i sam rysunek jest po prostu komiczny. Taka babka z takim gigantycznym brzuchem w 9 miesiącu albo już w momencie porodu. Po prostu i ktoś by mógł powiedzieć, że to jest dyskryminacja, ten rysunek. Tak? A cały bigos zaczął się od tego, że ja napisałem, że to nie jest dyskryminacja, tylko to jest dyskryminacja mężczyzn, a nie kobiet. No bo jeżeli dajemy przywilej kobiecie, no to w tym momencie mężczyzna może być dyskryminowany, bo on wciąż raz, że być nie może, przynajmniej na razie. A dwa, nie ma tego miejsca dla siebie, tak? No więc jest to dyskryminacja mężczyzn jak najbardziej. I przypomniałem tylko, że to już było. I było u nas, za PRL-u. Ja nawet pamiętam coś takiego, jak stałem z babcią na SDM-ie za mięsem w bardzo długiej kolejce, gdzie się stało 2 godziny, to po prawej stronie była kolejka normalna, to znaczy taka, gdzie wszyscy obywatele sobie stawali. Natomiast po lewej stronie była specjalna kolejka do tej samej ekspedientki na mięsnym, gdzie były kobiety z dziećmi, kobiety z wózkami i kobiety w ciąży. I jaki był efekt? Jak wchodziła kobieta w ciąży, to autentycznie było słychać taki syk takiego niezadowolenia, aż siekierą można było atmosferę ciąć. Po prostu się najeżali wszyscy na tą kobietę natychmiast, że kolejna ciążówka podchodzi do kolejki drugiej, uprzywilejowana. Nie? No taki jest niestety efekt tego, że robi się komuś przywileje.
2: No dobra, no ale jeżeli to jest kobieta w ciąży, która jednak nosi sobie swojego bąbelka pod wątrobą, tak, i dla której zrobienie tych 10 czy 100 kroków jest dużym problemem, obciążeniem fizycznym, my tego nie doświadczamy, no i tutaj, żeby ustąpić miejsca w kolejce kobiecie w ciąży, nie widzę żadnego problemu, ale żeby ustąpić miejsca kobiecie z dzieckiem, to stary nie, mogła sobie to dziecko zostawić w domu z mężem, z matką, babką czy z kimkolwiek innym i tutaj jej się jakiekolwiek przywileje nie należą, no bo ona sama zdecydowała, że idzie na zakupy z bąbelkiem. I to tak, wiesz, i to jest zupełnie inna sprawa. Kobiety w ciąży jak najbardziej, bo one są po prostu fizycznie obciążone, tak? I one...
6: Była taka moda właśnie za komuny, że się pożyczało dzieci małe, tak żeby z dzieckiem na rękach być, nie? Że właśnie pożyczało się do kolejek. Ja to pamiętam do dziś dnia. Natomiast co do kobiet w ciąży, to była bardzo prosta sprawa w tych mięsnych sklepach. Tam zawsze było po kilka miejsc na sprzedaż i kilka ekspedientek. Często było kilka ekspedientek, a nic nie było na hakach, nic nie wisiało. Też były takie momenty. Ale jak już coś przyszło do tego sklepu, to wystarczyło otworzyć drugą kasę dla kobiet w ciąży specjalnie. I tyle.
2: No dobra, no ale w dalszym ciągu kobiety w ciąży mają pierwszeństwo u lekarza, mają pierwszeństwo w aptekach, mają pierwszeństwo w kasach, bo wiesz, bo to nie jest twoja decyzja. Ty tego bąbelka w swoim brzuchu musisz zabrać ze sobą, bo nie masz wyboru. A to, że weźmiesz swojego gówniaka, który rozpieprzy pół sklepu, będzie wrzeszczał, darł japę, no to już jest twoja decyzja, tak? Wybierasz ty jako ojciec, czy jako matka, żeby tego gówniarza ze sobą wziąć. I no i to jest, no... Nie widzę powodu, żeby tutaj w jakikolwiek sposób ich zgratyfikować.
6: No i tutaj właśnie przestrzegam wszystkich słuchaczy, którzy mają małe dzieci przed braniem dzieciaków do Biedronki, bo teraz te tak zwane misie pierdziuszki, jak to kiedyś Krawiec powiedział, czyli świeżaki, są wystawione na pokuszenie losu, no i te dzieciaki zaczynają je łapać rękami, bo one są w ich zasięgu, nie? I zaczynają za nie ciągnąć, także... Nie bierzcie absolutnie do Biedronki w tej chwili dzieci ze sobą.
1: Co takiego magicznego jest w tych chińskich maskotkach, że tak dzieci chcą? No fajnie nawet zaprojektowane takie okrąglaki, głowonogi, nie? To ma głowa, nogi i ręce to jest jedno. Tutaj. Czy jakoś tak?
6: No, bo są, po prostu bo są, o to chodzi. No, ale to jest jak ten Neo, który mówi, bo chcę, nie? Jak się bije ze Smithem.
1: No właśnie. Widziałem też jakiś szał. Ludzie się o to szarpią, wykłócają. Przyszedł, miał dostać 2 świeżaki, dostał jednego i się rozpłakał. Dorosły człowiek zaraz się rozpłacze.
6: Słuchajcie, czatownicy są u mnie przecież. Czy pan bierze znaczek na świeżaka? Ja zawsze już od razu mówię rękę do góry, zanim dojdę do kasy. Jak ktoś jest tylko przede mną, nie biorę znaczka i od razu jest paru chętnych, się zgłasza. Jak w szkole na ręce podnoszą. Ja.
1: Taki podbiega 50-letni pan. Ja.
2: No i tutaj zauważasz bardzo konkretny problem, bo to nie jest to, że dzieciaki mają nawalone w głowie, tylko ich rodzice im nawalili w głowach.
6: No coś w tym jest.
2: I to jest ten problem, także Etam, może zechcesz zrobić taki trochę praktyczny trolling

0: pluszowego coś, nie wiem, co to było, już nie pamiętam, w Żabce, bo Żabka kiedyś to jako pierwsza chyba nawet wprowadziła i miałem specjalną książeczkę, gdzie te wlepki
1: takie, tam, no, były.
0: Ale koszt tego to było po prostu coś nieprawdopodobnego. W końcu zebraliśmy tą całą książeczkę, dostaliśmy pieska, od razu mój piesek zaczął się bawić tym pieskiem, gwałcąc go oczywiście na podłodze, bo to pasowało jakoś mu wzrostem i posturą. Natomiast gdzie on jest, to ja nawet nie wiem, zniknął gdzieś. Ale koszt tego jest gigantyczny, to tam trzeba było z 1500 wydać, żeby
1: dokładnie
0: to...
1: Ja to wiesz, ja to pamiętam, bo tam wtedy była taka akcja, że albo sobie na te pieski, kotki zbierałeś, albo mogłeś sobie kupić noże za te punkty. No ja sobie wyzbierałem, bo miałem Żabkę blisko i mogłem sobie na to pozwolić i faktycznie sobie wreszcie dozbierałem do tego noża i tak sobie popatrzyłem, nie, tak okej, okay, tutaj jakaś nazwa tego noża, no nóż całkiem fajny, fajnie leży w dłoni, patrzę na Allegro 40 zł. A wydałem na to dobre 1500. I to wiesz, i to jest zrobienie produktu, zrobienie z ludzi produktu, tak? To jest straszne, że w ogóle społeczeństwo w to idzie.
2: Cześć. A jakby tak zacząć sprzedawać u nas takie nocniki, taka sama też główka danego nadającego?
1: Tylko, że z kibla wystaje.
2: To moja, tak? A dziękuję bardzo.
1: Ty to powiedziałeś, nie ja.
2: Albo, no, chciał też zażartować, potrzeba trochę mu nie wyszło, jak słyszeliście.
0: Naklejki za wlepki Nocnego Radia za donaty. I takie wlepki by się dostawało i rozklejało się po windach na przykład.
2: Ja dałem, panie, 10 zł w tym miesiącu, proszę mi podbić 2 naklejki na nocniki. Mam już Etama i Leniucha, jeszcze teraz mi potrzebny.
0: Wiecie co? Ale przecież takiego pluszowego krawca, pluszowego potrzeby, czy pluszowego Etama, ale takiego dużego, wiecie, jak są takie ogromne te misiaki po 60-70 zł, takie...
1: Tylko wiesz, zaznaczę, Etam już jest pluszowy, ja też.
0: My mamy kremowe nadzienie, krótko mówiąc. No.
2: To tylko twój Etamie będzie taki właśnie wielki, pozostałe będą takie... normalny.
0: Mój miałby jeszcze oryginalne okulary na nosie. Takie prawdziwe, z metalu i ze szkiełkami. Żeby było coś takiego wyróżniającego, że tak powiem.
1: A jak go ścisnąć w brzuszek, to powie walić LGBT.
0: U mnie z tyłeczka wystawałby sznurek i by się pociągało i ja bym gadał hasła szowinistyczne.
2: Z dupy sznurek.
1: Ale to by było dobre. Szowinistyczny Szczepan.
0: Tylko ja bym się bał coś takiego dać, bo może słuchaczki potem by sobie robiły w tym sznurku dziureczkę i wykorzystywały mnie. A nie, słuchaczka nie może, to musieliby być słuchacze. Pomyliły mi się płcie.
2: Fajnie, i pociągasz sobie...
1: Słyszałeś o czymś takim jak strapon?
0: Nie. Pierwsze słyszę.
1: Jaki niewinny. To jest
0: nie
1: takie...
0: wiem, no ja się nie...
1: To jest takie coś, co sobie zakładasz tak jak majtki, tylko że masz na tym podczepiony penis. I to się nazywa strapon, tak.
0: Widziałem, to nawet nie wiedziałem, że to się tak nazywa. Tak, to coś takiego kiedyś widziałem na jakimś filmie. Ale nie, ja się takimi rzeczami nie interesuję, także...
1: No wiadomo, kolega pytał.
0: No ja jestem niewinny, także... Najbardziej
2: kolega,
0: niewinny.
2: Kolega pytał?
1: No, kolega pytał. No przecież, że nie ja.
2: Ale co, na czacie? Ciebie kolega pytał, czy wiesz co?
1: Nie, jest? Tutaj na privie dostałem pytanie żeby zapytać się tam na live, czy wiesz co to jest strapon.
2: Takie tutaj pytanie, właśnie... tak, do redakcji przyszło takie pytanie od słuchacza, tak, do nadającego, do redaktora tak. Etama.
1: No dokładnie, tak, także tutaj przemiciłem je i wcale nie wiedziałem nawet, co to jest strap. Dobra, wiedziałem, no nie oszukujmy się, ludzie, mamy XXI wiek, nie mamy się czegoś wstydzić.
2: Ja nie wszyscy wiem, oglądają ja porno, nie wiedziałem i nadal masturbują. Nie wiem.
1: I nawet jeżeli ty się nie masturbujesz, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, to spokojnie, nie powiemy nikomu.
2: Ja o niczym nie wiedziałem, nic nie wiem, nic nie chcę wiedzieć.
0: Ciekawe, czy nasi słuchacze, gdzie są głównie mężczyźni, wiedzą, co to są upławy.
2: No, to może temat na inny odcinek.
1: Nie róbmy tutaj prime time'u jakiegoś zwykłego radia, gdzie mamy, wiesz,

0: słuchasz sobie fajnej muzyczki i pomiędzy wiadomościami a pogodą masz leki na grzybice pochwy, więc zostawmy to. Naprawdę, nie róbmy chlewu.
1: Okej, chciałem się tylko zrewanżować słuchaczowi trudnym zwrotem. Pojęciem właściwie, pojęciem czysto medycznym. No
2: zabłysnąłeś, dziękujemy bardzo.
0: Tak.
2: Trzymaj się.
0: I to jest pierwszy przypadek, że słuchacz wyleciał z radia za upławy.
2: Dokładnie, on już tu nie ma, on już ma tu... W żadnym radio pracy nie dostanie, jak ja z nim skończę. Tak to załatwię, w żadnym radio.
1: Wiecie, że ja teraz jak coś z kimś rozmawiam, jak się mnie pyta, gdzie pracujesz, ja mówię w radiu.
2: A ty nadal tu jesteś, mówię, proszę.
0: A to czekaj, ja go zaraz wyrzucę.
2: Myślałem, że cię rozłączyłem, tak szczerze mówiąc, ale no to miło, cześć znowu tutaj. No i co, dziękujemy za telefon. Dajemy szansę innym. Trzymaj się, etamie. O, i poszedł.
0: Nie, ja go wyrzuciłem.
2: Nie chciał po dobroci.
0: Sprzątam twoje błędy. Nie, sorry tam, ale wydało mi się to w tym momencie słuszne. Nie, żebym miał coś do ciebie.
2: Ale ta uwaga była zbędna w sumie na końcu twoja.
0: Nie, no, dobra, okej. Nic się nie stało, wszystko jest fajnie. Piękne gwiazdy na niebie.
2: Piękna muzyczka też taka pasująca na nocną atmosferę. Jakieś balangi na plaży.
0: A czy Krawiec, powiedz mi tak szczerze, tak z ręką na sercu, czy ty, kiedy prowadzisz audycję w radiu, to się uśmiechasz?
2: Tak. A co?
0: A gdybym ci zainstalował takie urządzenie, które by patrzyło na ciebie i weryfikowało cię, czy się uśmiechasz, jakbyś się z tym czuł?
2: To jednak rację miałem z tą muchą, botem, dronem, z kamerką, co podrzuciłeś?
0: Nie, tutaj bardziej piję do PKO Banku Polskiego, który wprowadził urządzenia dla swoich konsultantów, które mają jedno zadanie, weryfikować, czy ludzie się uśmiechają, czy ich pracownicy się uśmiechają. I wyobraź sobie, że tak sobie przychodzisz do swojego kołchozu, taki, wiesz, cały wkurzony, bo tam babcia ci umarła, dziadek ci, nie wiem, dziadek poronił, ojciec popełnił samobójstwo, a matka popadła w alkoholizm, a ty musisz się uśmiechać, bo od tego zależy, no właśnie nie wiemy, co od tego zależy, bo PKO Bank Polski zrobił z tego jakąś wielką kampanię multimedialną, która ma zalegalizować to, co próbują w zasadzie, co wdrażają cały czas. Wyobraź sobie, że jesteś takim frontdeskowym pracownikiem, który jest wystawiony swoją twarzą do klienta i masz koło swojego komputerka, koło swojego terminala maszynę, która liczy ile sekund podczas całej swojej 8-godzinnej zmiany, ile czasu ty się tak naprawdę uśmiechasz.
2: Ja widzę, że ten plan jest niedopracowany. Ja bym zrobił, też uważam, że uśmiechnięty pracownik to bardziej wydajny pracownik. Ja bym też tak zrobił. Zrobiłbym też takie, bym dawał stymulanty, żeby się nerwy, nawet jak ktoś się nie chce śmiać, to żeby mu się tak nerwy skrzywiały, jak u Jokera. Ma się śmiać, to jest jego obowiązek. Ja płacę, ja wymagam się śmiać. Jak ma się nie śmieć, nie śmiać. No i ja bym porządek zrobił, ciężka praca i mają się śmiać. A jak ktoś ma jakąś tragedię, no to się mu właśnie jakąś taką ta chemię albo maskę uśmiechnie. To nie wiem.
0: Właśnie się zastanawiam, bo sam zazwyczaj, jeżeli, nie wiem, jestem gdzieś, to nie oczekuję od osoby, która tutaj od strony firmy, z którą współpracuję, żeby ona cały czas się do mnie uśmiechała, bo ja jestem taki neutralny, taki, no, zróbmy swoje, nie, tak, zróbmy to, co mamy do zrobienia. I wyobraź sobie, że przychodzisz i chcesz sobie wziąć, nie wiem, 5 milionów złotych kredytu na firmę. I człowiek, z którym rozmawiasz, tak się uśmiecha i mówi: a, dzień dobry, panie Krawcze, widzę, że chce pan tutaj dostać kredyt 5 milionów i ten uśmiech jest tak zajebiście sztuczny, że to nawet będzie mieszkanie czy dom tam za 500, 300 tysięcy. Więc tak, to tutaj są takie opcje i chciałbym panu zaproponować taką fajną opcję kredytową, która mogłaby się panu przydać. Przepraszam, czy to, co pan ma teraz na ryju, to jest jakiś udar albo pan botoks przechodził przed chwilą? Nie, ja jestem taki po prostu, ponieważ mi moja firma każe. Więc proszę pana, czy chciałby pan skorzystać z naszej... I wypierdalasz w tym momencie z tego banku.
2: Nie, no nie lubię czegoś takiego. Nie lubię takiej... Nie lubię, jeśli jakiś sprzedawca czy obsługująca mnie osoba jest miła, bo to jest tylko dlatego, że to jest w jej obowiązku. No to jest jakoś nie do pomyślenia, no bo i często też się kiepsko czuję, bo widzę, że ktoś jest zmęczony, coś tak się sili na uśmiech, bo ma to w obowiązkach swoich. No więc ja nawet tęsknię za taką szorstką obsługą czasami, taką na przykład, co by było, gdyby banki były trochę w stylu PRL na przykład i tam by zaraz na wejściu nas, byśmy się wywalali o panią sprzątaczkę, bo akurat wiadro tam myła podłogę. Gdzie mi tu łazi? Rozlał! Jeszcze tutaj, panie kierowniku!
0: Ale to by było nawet fajne, że wiesz, że no, może nie w tym przypadku, w którym poruszyłeś, ale sobie wyobraź, że jesteś jakimś profesjonalnym biznesmenem, który no, wbija się do banku, żeby no tak wiesz, przychodzisz, mówisz: no dzień dobry, ja potrzebuję kredytu na 10 milionów złotych. No dobrze, dobrze, panie krawiec, a kogo pan chce oszukać? No, biednych i uciśnionych. Aha, doskonale, czyli mam dla pana taką ofertę. Jak się pan czuje z tym, żeby zaatakować, żeby wycisnąć wszystkie pieniądze z matek samotnie wychowujących dzieci? Doskonale. No dobrze, no to tutaj możemy obniżyć ratę kredytu o 1% i koszty uzyskania kredytu o 5%. Czy chciałby pan przystąpić do Illuminati? Oczywiście. I
2: tak,
0: sobie wyobraź,
2: poproszę.
0: Że teraz...
2: Tak,
0: i sobie wyobraź, że teraz tak koleś się w tym momencie zjarzył, że ma przy swoim komputerku takie urządzenie, które mu śledzi uśmiech i mówi: a to doskonale. I w tym momencie, wiesz, tak patrzysz, czy masz obie nerki, czy masz jedną wątrobę, czy masz oba płuca i jedno serce i wypierdalasz z tego PKO BP, więc no, tym bardziej, tym gorzej, że oni to próbują bronić z jakąś firmą od sztucznej inteligencji. Nie tak dawno temu, no jakiś rok temu była podobna afera dotycząca Żabki, tylko że z zupełnie innej strony, mianowicie Żabka zainstalowała w niektórych ze swoich sklepów takie terminale, kamery na podstawie technologii Microsoftu. Jeżeli słucha nas pewien słuchacz, który zna się na Microsoftie, to prosiłbym o telefon, bo wiem, że miał bardziej ten system rozpracowany, gdzie w momencie, kiedy sobie wchodzisz do Żabki i tam sobie coś wybierasz, kupujesz, to już te kamery cię w pewien sposób katalogują, że jesteś mężczyzną, że masz tam 35 lat, ale masz trochę za dużo siwych włosów, więc może ci zaproponuję dodatkowe fajeczki albo wódkę, kiedy będziesz przy samej kasie. No i Żabka z tego zrezygnowała, a tymczasem PKO BP popełnia dokładnie ten sam błąd, z którego Żabka zaczęła się wycofywać.
2: Może monopoliści na pewnym etapie rozwoju tracą jakieś odczucie sensowności niektórych działań i po prostu robią, bo robią. Jakoś tak się w różnej skali to różnie dzieje, nie? A no, przypominam, że możecie, już nie możecie dzwonić, bo już się kończy audycja właśnie. O.
0: No tak, no ale... A może zainstalujmy coś takiego, że słuchacze, którzy dzwonią, muszą włączyć kamerkę i pokazać, że się uśmiechają.
2: Będziemy oceniali za bycie nieuśmiechniętym, smutnym, marudą. To będą punkty karne.
0: Ty, ale właśnie sobie tutaj czytam. Daj mi minutkę, bo muszę doczytać jeden artykuł.
2: Dobra. No, także wprowadzamy takie emotikony tutaj, wirtualne, no z was odczytywane. Będziemy odczytywali emotikony z waszych twarzy, skanowanie. To jest taka technologia, słuchajcie, my tyle pieniędzy na to potrzebujemy, ale ja nie chcę was prosić już. Ja już wystarczająco nadużyłem waszej dobroci. Nie, nie, nie zrobię tego. Nie, poproszę, nie mogę, nie mogę. Nie, nie.
0: A gdyby, nie? Gdyby wasz uśmiech miał spowodować uśmiech Bąbelka, ponieważ tutaj doczytałem, że za tym stoi Quantum CX z Gdyni, nie powiem skąd ich znam, i ludzie, którzy biorą w tym udział, i to jest podobno stół doradców klienta w 16 placówkach PKO BP, za każdy wykryty uśmiech wpłacają 1 grosz na szczytny cel.
2: Gdybym ja za każdy dobry żart dostawał grosik, to bym milionerem był.
0: To byś miał na czteropak po 2 miesiącach.
2: No właśnie, tak. Jeden jest taki, widzicie, bardziej pajac, drugi satyryk, ja... Stańczyk taki, ale musi być też pajac w teamie.
0: Ale w sumie bardzo dobrze się uzupełniamy. Kurde, 1 grosz na szczytny cel. Ludzie, kurde, kochani.
2: Siema, nie. Krawiec, jak leci kibelek, działa? Działa. Już okej. Okay. No, także dzisiaj ostatnio taka gruba akcja. Teraz inne rzeczy się ciekawe dzieją. No.
0: Ale tak szczerze, gdyby nam płacili 1 grosz za uśmiech, co to jest uśmiech? Bo jeżeli sobie prowadzę takiego nocnego Marka, czy jeżeli dzwonię do nocnego radia, czy nie wiem, no ja się dużo uśmiecham, wbrew pozorom, mimo że, mimo bardzo wielu rzeczy, to dużo się uśmiecham, no i sobie wyobraź, że jesteś takim szczęśliwym człowiekiem i uśmiechasz się cały czas, bo tak po prostu masz. Po czym przychodzisz do domu i wielki brat w twoim telewizorze mówi: no, Krawcze, dzisiaj się uśmiechałeś. 16 godzin, ale to były tylko 4 uśmiechy. Wobec czego dostajesz gratyfikację w wysokości 4 groszy. Brutto, minus podatek 3 grosze.
2: No i znowu by mój rywal Tomek zarobił, bo on zawsze był uśmiechnięty. Bez względu na okazję. Ja bym słabo tu wypadł faktycznie. Ale są tacy, którzy się uśmiechają właśnie... cały czas. Mają taki wyraz twarzy uśmiechnięty. Jak ktoś mówią, to im się włącza śmiech. Z Eterem tak trochę jest. Pozdrawiamy Etera. Co prawda jakoś tam wyszło, że chyba mnie nie trawi jakoś kompletnie.
0: Ciebie? Ciebie?
2: No to on właśnie tak jak mówi, jakby się śmiał po prostu. Tak jakoś też chyba trochę.
0: Ja nie wiem, no ale są tacy, wiesz, to jest bardzo pozytywne, żeby się po prostu uśmiechnąć. A sobie wyobraź, że nie wiem, wchodzisz do jakiegoś sklepu czy do jakiegoś centrum handlowego i się uśmiechniesz do dziewczyny, która siedzi na kasie i... proszę pana, to jest molestowanie seksualne, proszę mnie natychmiast tutaj się przestać uśmiechać. No.
2: No, jeśli mowa o sklepach, klientach, sprzedawcach, to klienci jak fantastycznie się potrafią zachowywać. Na przykład potrafią wziąć sobie jakąś wędlinkę, jakiś tam poczuć coś, ale potem tak sobie idzie i myśli, kurde, właściwie to ja nie mam ochoty, ale mu już się nie chce iść i odnosić z powrotem. To wpierdala ten boczek w jakieś zakamary, dziury i on potem gnije. No, co kraj, to obyczaj. No, różne takie dziwne zachowania, na przykład jakiś taki terror, który się przychodzi klient, za 15 minut zamykają sklep, już panie się cieszą, że do domu i na to przychodzi pan Henio, wdechę ważny. Witam, szanowne panie. No, zawsze taki musi być szarmancki. Witam piękną, najładniejszą na świecie kasjereczkę, panią dyrektorkę. Który to... ketchup mi pani doradzi, pani Halinko?
0: Ja panu, panie Krawcze, doradzę sobie ketchup z zapałki.
2: Pani Halinka, jaka wesoła, lubię pani Halinka, ja nie wierzę, ja
0: nie
2: lubię.
0: No, panie Krawcze, ja tu muszę do męża, do dzieci wracać, proszę mnie tutaj zostawić, nie obłapiać.
2: Pani Halineczka, pan Halineczka.
0: Panie Krawcze, niech pan sobie weźmie tymi swoimi brudnymi łapami te swoje bułki, niech pani sobie weźmie.
2: Ja tu klient, kurde, jestem, mnie tu wolno. Kurde.
0: Ale pani Halineczko, wróć kurde, panie Krawcze, proszę mnie tutaj natychmiast powiedzieć, co pan chce z tych parówek i ja panu to dam i niech sobie ten pan pan tę parówką wypełni swój otwór, niech pan sobie wypełni, bo ja muszę do domu wracać, do dzieci, do matki mojej chorej, która ona mnie teraz potrzebuje i proszę, ona mnie potrzebuje i proszę mi teraz natychmiast z tego sklepu do kasy zapłacić i wyjść.
2: Ech, pani Halineczko, no nie, no dzisiaj to wyjątkowo ja pani zademonstruję paróweczkę.
0: Ale panie krawiec, proszę tutaj natychmiast mi zapiąć rozporek. Znaczy się niech pan sobie sam na nie mi zapnie, bo ja się czuję tutaj molestowana parówą.
3: No właśnie ciekawe, czy ochrona jest. Właśnie w Biedronce jest ochroniarz, to by już przyszedł.
0: I przyszedł ochroniarz.
3: I powiedział, co babo się dajesz molestować tą sklepienę, no chadu, ladacznico.
0: Dawno, dawno temu, prawie 15, 16, 7, Jezus Maria, jaki stary jestem, byłem ochroniarzem w Auchan. No, to nie są ochroniarze, to są ludzie, kurde, albo studenci, albo emeryci.
3: Ciąg Bolunga pisze w Biedronce jest do 20 tylko, czyli już macie informację, jak chcecie skubnąć batona, wiecie jak się przygotować, jak napad na bank, musicie wszystko wiedzieć. W Biedronce ochroniarz wychodzi o 20. Snake tutaj.
0: No ale wiesz, no też jest monitoring miejski w większości cywilizowanych miast, więc no, drobne kradzieże się jednak uspokoiły.
3: No są tacy ekstremalni prankowcy, którzy właśnie zamykali się w sklepach na noc, chowali się przed zamknięciem w jakąś rurę, czy gdzieś tam w kiblu, czy jeden to chyba w ogóle tak kombinował, rozkręcił ten, jak to się nazywa, no taki sufit drugi. No, tam nieważne.
0: No, to taka podwieszka z tych płyt styropianowych, tak? No,
3: tak, no. Coś tam odkręcą. No, jakieś akcje. Fajnie potem sobie biegasz po takim hipermarkecie, ochroniasz to tam jeden, gdzieś tam daleko, coś słyszy, idzie, ty uciekasz. No, emocje, no. Wy byście tak się nie bali? Ty byś tak się nie bał?
0: Wiesz co, dawno, dawno temu podczas pewnego przystanku Woodstock udałem się do Kostrzyna, żeby się wykąpać i wlazłem przez drzwi pracownicze, takie wiesz, takie tylko dla personelu, szukałem jakiejś łazienki, wziąłem sobie tam cywilizowany prysznic, ciepła woda i tak dalej. Tam moja późniejsza była żona również tam się ze mną udała i tak wychodzimy i jakiegoś tam pracownika spotkaliśmy po drodze i on tak popatrzył na nas i powiedział, po prostu wypierdalajcie.
3: No, i to jest dobre zakończenie właśnie audycji dzisiejszej, takie właśnie
0: motto. Ale to chcesz słuchaczom powiedzieć, tak?
3: Takie motto właśnie, dobre to, co potrzeba powiedział na koniec audycji, to świetnie właśnie się zgrało, także widzicie, no tutaj profesjonalnie podchodzimy do sprawy.
0: No, także...
3: Coś jeszcze, jakieś masz komunikaty na przykład okołoradiowe, coś takiego?
0: Wiesz co, chyba nie. Oprócz tego, że mamy dodatkowe miejsce na dysku, dzięki czemu nie ma absolutnie żadnej litości, żeby krawiec nie wrzucił zaległych audycji w MP3 dla naszych słuchaczy, którzy wolą słuchać radia na audio, więc zrób to teraz. Jeżeli możesz to zrobić jutro, zrób to. Jeżeli możesz to zrobić pojutrze, zrób to. Dziś będziesz miał 2 dni wolnego.
3: A ja jeszcze muszę czekać, bo ja nie wiem, czy się Grzesiek nie rozmyśli i tam... To jest
0: wszystko pozałatwiane. To miejsce czeka na ciebie. To miejsce czeka na ciebie. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Wrzuć tę audycję. Oni na to czekają. Nie, naprawdę, mamy bardzo dużo ludzi, którzy nie mogą zwyczajnie słuchać YouTube'a, ponieważ żeby sobie wrzucić YouTube'a w tło, no to trzeba mieć zupełnie inny pakiet danych i nie chcą sobie, wiesz, też marnować. Chcą sobie ściągnąć na przykład tę MP3 na swój telefon i sobie wrzucić w to, jeżeli będą przemierzali pół Europy w swojej półciężarówce.
3: No tak.
0: Albo
3: no,
0: i w cało ciężarówce.
3: Radio jest ważne. No, w tej chwili, mimo że dzisiaj ogłaszałem, że tylko na YouTube, no to prawie 30 osób nas tutaj słucha na streamie radiowym. Też bije się w pierś. No i przepraszam wszystkich słuchaczy offline, właśnie tych, którzy są w drodze, tych, którzy nas lubią słuchać w jakichś dziwnych miejscach na przykład, czy coś?
0: Słuchajcie, mam zajebisty pomysł. Zrzućmy się, to znaczy zrzućcie się Krawcowi na samochód, żeby odczuł, jak trudno jest odsłuchiwać w drodze audycję z YouTube'a.
3: Dobry plan, właśnie, to by mogło zadziałać.
0: Tylko czekaj, masz prawo jazdy?
3: Nie, właśnie.
0: For fuck's sake.
3: Dobra,
0: okej, to zrzućmy się dla mnie na samochód w takim razie, ja mu opowiem, jak to było.
3: Nie, zrzućmy się jeszcze na fałszywe prawo jazdy dla mnie dodatkowo. Żartowałem oczywiście, jakby tu słuchał jakiś obrońca prawa, legalista, taki wiecie, taki mały z grzywką a la Hitler, wąsik i okulary. I to było nawoływanie do nienawiści. I już tam biegnie z długopisem pisać pismo i zanieść na komendę z rana samego, jak wstanie o 6 rano. Za dużo tarabanił do komendy.
0: W poprzednim zdaniu było za dużo sylab PiS. Pisać pismo
3: and love,
0: i do przodu.
3: Peace and love, tak. Dzisiaj peace and love, człowieku, peace and love.
0: I don't know, man, I don't know, I don't know. No właśnie, tak to mniej więcej wygląda. No, dzięki wielkie za obecność, dzięki wielkie za wszystkich dzwoniących, którzy się tutaj dorzucili do dzisiejszego tematu. Dzięki wielkie wszelkim wspierającym i dzięki wielkie również tym, którzy regularnie wspierają nas na Patronite, których nie ma was zbyt wiele, więc jeżeli chcecie mieć łatwo i przyjemnie konsekwentną kwotkę, jaką sobie wybierzecie, zapraszam na Patronite.
3: A ja tutaj właśnie już zabieram na czosy, zabieram misia i chcę jeszcze zabrać serwetkę, bo może ktoś podprowadzi. Jak nie,
0: no ale matkę boską częstochowską zabrałeś, a ona, jak tutaj tak dziobałeś, jak tam dzwonił, to ta matka boska częstochowska się tak bardzo wybijała przed nim poczem.
3: Bo to jest magia, to był cud właśnie, to był cud.
0: To był cud.
3: Wielka tajemnica nocnikowa to była.
0: Wielka tajemnica wiary. Ruble, euro i dolary.
3: Była pierwsza nocnikowa tak zwana. I to było cud, kiedy właśnie się nie zgadzały tutaj głębokości.
0: Ale to są te, to jest czwarta tajemnica różańca, tam wróć, część różańca, bolesna, radosna, bolesna i chwalebna i nocnikowa?
3: Bolesna, nocnikowa.
0: A nie, radosna, bolesna i chwalebna jest i dalej można wziąć nocnikową, że Maryja stwierdziła, że wreszcie po prostu musi się wysrać. I tym optymistycznym akcentem żegnam was bardzo gorąco i serdecznie i do usłyszenia w poniedziałek za tydzień, a po drodze coś pewnie się pojawi. Do usłyszenia, cześć.
3: Trzymajcie się też, ja się z wami żegnam właśnie i też zapraszam was do słuchania Nocnego Radia, do dawania subów oczywiście oraz lajków, tak? Dawajcie też subskrypcje i dzwoneczek, aby przypominało wam, że jest kolejna wspaniała, cudowna i kultowa, już od razu kultowa audycja w Nocnym Radio właśnie, także słuchajcie, mówcie jedni drugim, piszcie komentarze, bywajcie też na naszych czatach radiowych, na jednym, na drugim i patrzcie, jak się rozwijamy wspaniale, ale to nie tylko dzięki nam, to także dzięki wam oczywiście też, no bo nie byłoby radia bez słuchaczy. Pamiętajmy, że to przecież my też, nie tylko my tu to tworzymy, to także wy tworzycie. No, bez dzwoniących, ludzie właśnie tak nie doceniają tych dzwoniących też, tylko właśnie prowadzący. Czy dobre, czy niedobre, to właśnie to prowadzący. A to właśnie nie zupełnie tak jest, no bo bywa też tak, że po prostu sam dzwoniący ratuje całą audycję, a prowadzący akurat jest zupełnie do niczego się nie nadaje, po prostu pierdoli głupoty, nawet nie wie kiedy skończyć, mówić po prostu.
4: Także witam jeszcze raz, ja jestem Max i dzisiaj troszkę do was pogadam. Dzisiaj jest luźny czwarteczek z Maxem. Stwierdziłem, że dołączę sobie do takiej tygodniowej ramówki. Jeśli Bozia pozwoli, ojciec chrzestny, zdrowie i różne inne rzeczy. Wszedł, a potem będzie wyszedł. Tak, panie. Zaszedł, poszedł i wyszedł. Także proszę państwa, witam jeszcze raz. Dzisiaj ogólnie miałem sobie luźno pogadać, natomiast obecna sytuacja troszkę zmusiła mnie do tego, żeby troszkę bardziej się skonkretyzować i powiedzieć, powiedzieć wam o paru rzeczach, które obecnie dzieją się w mojej głowie, w moim życiu. Na przykład nie ma ostatnio angielskich bajerów Maxa z kilku powodów. Nie tylko dlatego, że była to audycja bardzo niszowa, tylko dla specjalnej grupy słuchaczy zajebistych, którzy nie tylko komentowali moje audycje, ale też tak naprawdę rozumieli ten angielski. By the way, powiedzcie, czy podkład jest na dobrej głośności, bo u mnie w sumie

Wszystko gra. I tak, co dalej, co dalej? No więc grupa oczywiście zajebista, dzięki. Kiedyś pewnie będę kontynuował tę audycję, jak już będę milionerem i będę mówił o tym, jak się dorobiłem. Także mniej więcej tak to będzie wyglądać. Jeszcze sprawdzam. Okej. Okay. No. No dobry wieczór. Teraz przywitamy się troszkę z czatem, tak? Witam profesora Leniucha. Witam niepowtarzalny orgazm. Napiszcie coś na czacie, przywitajcie się ze mną i z innymi. Witam Pytajmierza. Witam podcastologa, który ostatnio płakał, że coś ma jakieś wirusy na swoim iOSie. Więc jak ktoś jest nerdem i chciałby mu pomóc, to zagadywać do podcastologa. Tak, włączyło się jakieś echo. Dziękuję za informację, już sprawdzam. Chyba wiem czemu. Teraz powinno się wyłączyć. dziękuję za informację. Tak. Już ogarnąłem program. Ale teraz już wiem, jak się robi echo, więc... Bo zawsze zazdrościłem Krawcowi, że robi zajebiste audycje, że jest jakieś echo, wystarczą jakieś klaskania i czujesz się jak na przykład Stalin na przemówieniu albo jakiś inny Jarosław, Polskę zbaw i różne inne kraje Grupy Wyszehradzkiej, tak? Także ja się dalej chciałem przywitać trochę z ludźmi, bo tu jeszcze Trąba Słonia, tak, siema, o tobie też pamiętam, Rinchen też, tu w Bomba, witam nocnego Maksiola, tutaj samego siebie tak naprawdę, jestem na czacie, ale raczej nie będę z wami pisał specjalnie, bo wolę do was mówić, dzisiaj przynajmniej, tak, zaczynałem właśnie od tego, dlaczego przerwałem o angielski Bayer Maxa. Żeby troszkę wam się wyspowiadać z tego. Pomimo tego i tak chciałem do was trochę pogadać, bo parę osób domagało się nie tylko mojego głosu, ale też chciałby się dowiedzieć troszkę o Finlandii, tak? Jako że akurat jestem w procesie, w którym no jest rok 2018, pomimo tego, że życie jest zajebiste, to chciałem je sobie trochę zmienić. I zmienić sobie miejsce pracy, ewentualnie też swoją miejscówkę ogólnie, posiadówkę, moje mieszkanie, moje miasto. A moje miasto to Białystok? No, chyba nie. W każdym razie chciałem zmienić sobie na coś większego, więc już na samym początku roku zacząłem sobie planować z moim dobrym kolegą Michałem, którego pozdrawiam. I zacząłem aplikować sobie do różnych innych miast i o tych aplikacjach będę wam również mówić, tak, jak to jest być w kraju, który nie jest anglojęzyczny, nie biorą ludzi od tak, tylko troszkę inaczej wygląda tutaj rynek pracy dla obcokrajowców. Nie jestem czarny, nie jestem murzynem, nie jestem muslimem. Nie wierzę jakoś specjalnie w Allaha. Nie jest dzisiaj środa, więc nie jestem Żydem ani komunistą. Więc to tak. Raczej tutaj nie dostanę się do obozu dla uchodźców, więc raczej nie dostanę jakichś tam zasiłków za sam fakt, że przyjechałem z daleka. No. W międzyczasie, jak będę się jeszcze chwalił, kim nie jestem, to puszczę jakiś inny podkładzik, bo lubię różne zmiany, nie tylko jakiś taki lightowy na czwarteczek. Zobaczmy, co to. O, to akurat bardzo lubię. Ale on musi być troszkę ściszony. O, tak. Teraz smooth. No, więc potem może będzie troszkę luźniejsze podkłady. Tak na początek, żeby was troszkę wkręcić w gadóweczkę. Ogólnie będę z wami do godziny 10 czasu polskiego.
bo potem chyba jednak rzeczywiście muszę iść spać. No, ale dlaczego muszę iść spać? Ponieważ jutro, uwaga, uwaga, mam rozmowę o pracę. I nawet w sumie dwie. Także trzeba wyglądać jak człowiek, prawda? No raczej. No i a propos tego, po prostu myślałem, że szukanie pracy w Finlandii, bo już dawno nie szukałem, od jakichś dwóch lat, więc myślałem, że ten rynek pracy jakoś się nie zmienia, że wystarczy wrzucić sobie swoje informacje do jakiegoś szablonu i on ci wypluje CV i można sobie tam wysyłać. No ale nie do końca tak jest. Tak. Po fińsku ogólnie robiłem aplikacje do różnych firm. Spotkało się to z odzewem, co mnie no, nastawiło pozytywnie, tak? Także, że także nie szukałem tylko Finów specjalnie, chociaż niektóre firmy rzeczywiście szukają tych Finów, a niektóre mają to gdzieś, tak? Tylko po prostu ważne, żebyś rozmawiał i był jakimś tam normalnym człowiekiem, który myśli. To się okaże tak naprawdę jutro, bo właśnie będę po prostu rozmawiał z jedną firmą budowlaną. W sumie to jest agencja pracy, no więc to jest coś pomiędzy, tak? Oni, potem będę rozmawiał z szefami i tak dalej, jeżeli się dostanę, ale jestem dobrej myśli. Dlaczego jestem dobrej myśli? No ponieważ spotkałem się dzisiaj z Marią. Kto słuchał angielskich Bajerów Maxa, jak była też tam Maria w angielskich Bajerach Maxa, to słyszał jej piękny głos i piękny śmiech i różne nawiązania do tematów seksualnych, co mnie czasami zaskakiwało. Więcej nawiązań do tematów seksualnych niż ja miałem akurat. Więc Maria was ogólnie pozdrawia i akurat jak jej powiedziałem, że będę dzisiaj rozmawiał po polsku, to troszkę się zasmuciła, bo też by chciała troszkę do was pogadać. Tak, Maria jest pół Rosjanką, jest pół Finką, tak, także mniej więcej tak to wygląda, ale nie chcę o niej więcej mówić, może ona kiedyś sama będzie miała na tyle jajec, żeby o sobie opowiedzieć. Jajec, got it? No więc a propos tych aplikacji, tak, spotkałem się dzisiaj z nią i powiedziałem, słuchaj Maria, wiem, że na ciebie mogę liczyć, więc a chciałbym jakoś dobrze wypaść, nawet jakbym tej rozmowy, jakbym pracy nie dostał, to też ogólnie to jest zajebiste doświadczenie z fińskimi pracodawcami akurat, już jeżeli ktoś już cię wybrał spośród innych tam aplikacji, no to fajnie przynajmniej dla samego doświadczenia swojego, a ewentualnie żeby opowiedzieć innym, jak to tutaj wygląda w Finlandii. No chciałbym, żebyś zobaczyła moje CV i ogólnie przepytała mnie, tak, bo no dobrze by było, aby być jakkolwiek przygotowanym, jeżeli to jest pierwsza rozmowa o pracę od jakiegoś dłuższego czasu. No, więc Maria zgodziła się, ale pod warunkiem, że kupię jej wino czerwone. Jako, że akurat lubię wino czerwone, to miałem lekką nadzieję, że wypijemy sobie je razem, ale ona powiedziała, Max, jak ty będziesz rozmawiał teraz w radiu, to ja już będę je piła, więc nie zdążysz. To się troszkę zdenerwowałem, ale potem stwierdziłem, że należy jej się, bo naprawdę zrobiła świetną robotę. Tak. I teraz wrzucam sobie jedną rzecz dla was. Jakiegoś fajnego ambiencika. Zastanawiam się, czy ten wejdzie. Ten jest jakiś dziwny. Ale niech będzie. No, więc troszkę teraz tak kwasowo będę do was mówił. No więc tak, Maria przepytała mnie, no takie typowe rzeczy, tak, po fińsku. Opowiedziała mi mniej więcej o fińskim rynku, bo ona też niedawno znalazła nową pracę, więc
więc dobrze było z nią pogadać o tym. Oczywiście rozmowa zaczyna się od takiej typowej konwersacji, jak się masz i tak dalej, żeby rozgrzać trochę tą atmosferę. Nie tylko wy musicie mieć jakoś jakiś stres przy tej pracy, przecież ludzie od HR-u też mają stres, no bo oni też muszą z tymi ludźmi rozmawiać, muszą zrobić dobre wrażenie i tak dalej. No więc na pewno pojawiają się też pytania, jakie są twoje słabości, tak? To zastanówcie się, co byście po prostu odpowiedzieli takiemu człowiekowi. No bo możecie się przygotować na to albo nie, no ale co powiedzieć, żeby być wiarygodnym, że okej, to są moje słabości, może są jakieś inne, ale o nich lepiej nie wspominać, ale żeby coś powiedzieć, tak? No a żeby potem rozmowa potoczyła się poszła na inny tor, właśnie na ten tor, na który wy chcecie. Ja stwierdziłem, że powiem, że po prostu nie lubię wstawać wcześniej rano. No i oczywiście nawiązała się fajna rozmowa, bo akurat z Marią mi się dobrze rozmawia i to miała być jakaś oficjalna rozmowa, a potem zaczęliśmy znowu rozmawiać jak kumple, więc ona mnie troszkę tak biczowała. Max, skup się, także to jest super. I oczywiście rozmowa po fińsku, więc dla mnie to było świetne wyzwanie. No, poczujcie się. Nauczyliście się pewnego języka w ciągu 2 lat do tam jakiegoś ciekawego poziomu i z jednej strony jest taka ekscytacja, bo jest to coś nowego. Jest to coś, to są pewne lądy, jak w Heroesach albo w jakichś innych grze, które jeszcze odkrywacie i nie jest, no, tak, nie jest taka super pewność, ale wiecie, że jesteście na tym statku i się jakoś specjalnie nie przewalicie. W zależności właśnie, czy jesteście na koniu w Heroesach, czy na statku. Cóż za porównanie, jejku. Ale z drugiej strony jest też taki strach, bo przy takim języku jest bardzo dużo form. Ogólnie fiński język ma 16 przypadków. No i jest uznawany za jako najtrudniej, jeden z najtrudniejszych na świecie, obok właśnie tam chińskiego i polskiego. If you know what I mean. Więc jeżeli ktoś kiedykolwiek spyta się was, jaką macie supermoc, to możecie powiedzieć, że język polski. Znajomość języka polskiego. Co więcej, no tutaj pojawiały się też takie pytania, jak dlaczego chciałbyś pracować u nas, albo dlaczego chciałbyś tę pracę, tak? No więc po prostu trzeba troszkę się ubrać w jakieś takie kreatywne szaty, tak? No bo ja akurat nie wysyłam aplikacji wszędzie, bo po prostu nie chce mi się, jejku. Szkoda mojego czasu i szkoda czasu też tych ludzi, którzy potem mają to sprawdzać. Z jednej strony jest takie przysłowie, które mówi, kto wybredny, ten nie rucha. Ups. Okej, okay. U mnie jest po 22, więc chyba mogę tak powiedzieć. Z drugiej strony dobrze jest być wybrednym, bo przynajmniej wiecie, że jeżeli was gdzieś wybrali, to oznacza, że to jest jakoś dopasowane do tego, co chcecie. Pojawiały się też takie pytania, jak na przykład, czy dałbyś radę wyjeżdżać na jakieś dłuższe podróże, tak? W różnych takich pracach, które są akurat budowlane, jest akurat taka możliwość, no bo to nie jest tak, że jesteś w jednym mieście i cały czas się tam buduje, no to przecież firma dostaje różne kontrakty w różnych miejscach, niekoniecznie w tym mieście, w którym mieszkacie, więc trzeba być na to przygotowanym, tak? Co więcej, Maria mi powiedziała, że to jest akurat specyfika, nie wiem, czy ogólnie takich rozmów, czy fińskiego narodu. Oni akurat są bardzo lakoniczni, tak? Więc czasami lepiej powiedzieć, tak, jestem w stanie
wyjeżdżać gdzieś tam. Zamiast, no to zależy tutaj, zależy jak długo, no bo wie pani, coś tam tutaj, 50 km to dobre, ale jak 51 to raczej nie. Więc lepiej troszkę lakonicznie, już tak konkretnie, bo w przeciwnym wypadku to może być jakoś tak słabo. Pamiętajcie, bo to też mówiła, że jakoś to tak sprawia wrażenie, że człowiek jest jakoś taki mało pewny siebie, czy coś w tym stylu. Także to też jest ciekawe. Teraz mała pauza, sprawdzimy sobie, co tam się dzieje na czacie. Tutaj profesor Leniuch chwali Marię za cudny głos. Tak, ale przepraszam, ale to Maria nie mówi dzisiaj do was, tylko Max. Dobrze? To ja się przypominam. Tak. Przekażę jej pozdrowienia w trzech językach. Może po polsku zrozumie. O, cześć, przechodzi mur. O, właśnie, przechodzi mur, bardzo fajnie, też przypomina, że jest Patronite. Też się w sumie cieszę, musiałbym zasponsorować tutaj i podziękować za możliwość nadawania, tak, to jest też fajna rzecz, bo sytuacja jest następująca, że nasz ojciec chrzestny tutaj wcale nie musiał mi pomagać, sam musiałem się niby tego nauczyć, mogłem sobie sprawdzić to na YouTubie, ale jak pomimo tego, że człowiek jest zajęty, to i tak miał na tyle boskiej ręki, żeby nauczyć mnie bardzo dużo rzeczy, jeżeli chodzi tutaj o dostęp do platformy, do strony i tak dalej. Jeżeli usłyszycie przynajmniej jakieś skrawki seksownego głosu, to jest to nie tylko inspiracja, ale dużo ćwiczeń, które po 24 miałem z ojcem chrzestnym. Tak. Więc jeżeli chodzi o Patronite'a, to wspierajcie. Są różne poziomy wsparcia. Więc w zależności od tego, czy jest u was biednie, czy średnio, albo bogato, to możecie wspomóc Nocne Radio. Naszą internetową przestrzeń tutaj do rozmowy. Tak, a my przechodzimy dalej sobie do kwestii. Do kwestii rozmawiania o pracy w Finlandii, tak, i aplikowania. Mam nadzieję, że nie zbiera jakoś specjalnie klików z myszy. Jeżeli zbiera, to mi powiedzcie. To może za rok kupię sobie nową. Nie, no bo kurde, wydałem 60 euro na mysz, to już po prostu jak na moje progi, to już dużo. Bo normalnie ja zawsze wydawałem około 10-15 euro na mysz. Była spoko, ale ta jest po prostu świetnie się maca, if you know what I mean. Tak, ja jeszcze chciałem puścić między innymi jakąś kolejną inną rzecz. Może nie będę do was mówił jak Bite Eater, że o, tutaj, no teraz puścimy jakiś taki kawałeczek, coś w tym stylu. Chociaż, żeby złapać oddech, mógłbym wam puścić coś, czego jeszcze nikt w radiu nie słyszał. Ale to puścimy sobie równo od 21.30, więc troszkę was zachęcę. Będzie to moja produkcja. No i myślę, że wam się spodoba. Bo jak mi się podoba, to wam też. A jak nie, to możecie napisać na czacie. A jeżeli nie napiszecie na czacie, że wam się nie podoba, to uznam, że wam się podoba. No. Super. No więc... Okej. Max, zagadałeś się. Wracamy do tematów aplikacji. No więc sam fakt, że będą mieć do was pytania na takiej rozmowie, jest normalne. Więc oczywiście
trzeba do tego podejść troszkę na luzie, tak? No bo wiadomo, że możemy się tam stresować. Najważniejsze, żeby być pewnym siebie i pewnym tego, co się chce. Jeżeli się czegoś nie wie, to najlepiej po prostu powiedzieć, że no, mam mało informacji na ten temat. Albo że dlaczego chciałbym tą pracę? Ponieważ jestem zainteresowany w tym temacie, tak? W temacie budownictwa i w moim przypadku, albo w temacie grafiki w przypadku innych tutaj nam na czacie. No więc tak, jeżeli na przykład ktoś zapyta się ciebie, czy ty masz jakieś pytania, no to to też zależy, jak wyjdzie prezentacja tego, bo niektórzy po prostu pracodawcy, czy po prostu rekruterzy na początku rozmowy przedstawiają, jak wygląda ta sytuacja. No, dzień dobry, coś tam, siema, siema. Tutaj jest taka praca w takim zakładzie, w takiej firmie, wygląda w ten sposób, są takie godziny, ta, ta, ta, ta, ta, ta, i potem jest rozmowa o tobie i potem czy ty masz jakieś pytania, tak? Więc jeżeli prezentacja z ich strony została wykonana dość szczegółowo, no to czasami tak naprawdę brakuje aż pytań. Nie wiem nawet, czy nie jest najgłupszym pomysłem posiadanie jakiegoś małego zeszyciku i długopisu i po prostu w międzyczasie, jak jest prowadzona ta prezentacja, to słuchać z zaciekawieniem. Rozumiem. A przy okazji notować sobie jakieś rzeczy, żeby też oni widzieli, że jest to coś dla was ważne i że akurat słuchacie. Tak, no akurat... typowe pytania, które można mieć do tego, do tych pracodawców, tak, no to po prostu czy można opowiedzieć troszkę więcej o tej pracy, tak, jak ona wygląda, jakie są godziny, ile jest tych godzin, czy to jest praca na pełen etat, albo nie. Bo akurat sporo tego w Finlandii, takich prac na pół etatu, albo na jakiś inny ułamek. Ja akurat bardzo lubię jedno pytanie typu, jaki jest związek, jaki jest rodzaj komunikacji z przełożonym, tak? Bo oczywiście wiadomo, w każdej pracy, chyba że jesteście yrittäjä, czyli po fińsku przedsiębiorca, jeżeli jesteś przedsiębiorcą, no to raczej nie masz przełożonych poza klientami. Pozdrawiam przedsiębiorców tutaj. I warto o to zapytać, tak, bo no jest to dość istotne, tak, jeżeli masz szefa, no to dobrze wiedzieć, czy po prostu jest to gościu, który jest ogarnięty i na przykład codziennie zjawia się w biurze, albo raz na tydzień, albo różnie, czy tam przychodzi na budowę. No właśnie. Momencik na czata. 27, poza 3 minutki wam wrzucę piosenkę, utwór. Pytaj mnie, just give me the money and I'll do the shit for you. No. Nie wiem, czy można tak mówić. Nie każdy w sumie Fin, szczególnie ci ludzie starszej daty, jakoś, może szczególnie jakoś faceci, bo kobiety jeszcze ogarniają ten angielski. Pomimo tego, że ludzie z mojej pracy wiedzą, że mówię po fińsku, to czasami jeszcze starają się do mnie mówić po angielsku. Jezu, ich akcent jest taki specyficzny. Ojejku, trzeba było to usłyszeć. Ale po prostu ja im mówię spoko. Ei tarvitse puhua minulle englanniksi, voit puhua minulle suomeksi. Czyli nie musisz do mnie mówić po angielsku, no bo widzę, że oni się starają i tak dalej. To jest też w ogóle... oznaka jakiegoś takiego szacunku, jak ktoś do ciebie mówi, jesteś w jego kraju, tak? Czyli na przykład ty byś był właśnie w Anglii, tak? Bo pewnie są jacyś ludzie z Anglii, czy na przykład jak profesor z Irlandii i na przykład ktoś do ciebie mówi łamanym jakimś tam na przykład polskim, czy coś w tym stylu i wow, spoko, dzięki, ale fajnie, ale mówię po angielsku, więc dzięki, ale respekt. Tak, Furiat, oglądaj Barcelonę.
Zostaw sobie czata i możesz nam mówić ewentualnie, jaki jest wynik. Tak, tak. A my wracamy jeszcze do tych. Haastattelu. Haastattelu, czyli po fińsku interview, rozmowa o pracę. No więc różnie może być. Rozmowa może się zakończyć tak naprawdę po 10 minutach. Jeżeli po prostu, okej, okay, no ciebie szukamy, dawaj, nie? Raz miałem też taką sytuację, jak człowiek powiedział właśnie tam po 10-15 minutach, no dobra, chcemy pana do pracy, a ja miałem jeszcze parę innych rozmów o pracy i tak brać albo nie brać. No wiecie, to jest czasami niezła presja, bo oni wiedzą, że ludzie szukają pracy. Jeżeli jesteś u nich, to pewnie też jesteś u kogoś innego i to jest takie lekkie wywieranie presji, tak? Więc w waszym interesie jest to, żeby wiedzieć, że rzeczywiście tutaj chcecie być i pomimo tego, że inne też mogą być fajne, to ta praca jest na tyle zajebista, że warto tutaj zostać. Profesor Leniuch żałuje, tam żali nam się, że miło by było, gdyby nauczyli się mojego imienia i nazwiska. No, wystarczy, że im powiesz, że I am professor lazy guy i myślę, że będzie wszystko w porządku. Ja wam teraz trochę poklikam myszką, bo. No, zaraz poleci kawałek, z którego jestem trochę dumny, bo robię go już pół roku i wiecie, to, jak to jest. Jak jest artysta, to on mówi, this is not good enough. To cały czas nie jest na tyle dobre, żeby tego słuchać. I tak się pracuje, i się to męczy, i się męczy, i się męczy. No, czasami po prostu trzeba już to walnąć w eter i niech się dzieje wola nieba. Z nią się zawsze zgadzać trzeba.

No siema. No więc to, co słyszeliście przed chwilą, to była moja produkcja. Także mam nadzieję, że się podobało. Albo że się nie podobało. Najważniejsze, że poszło w eter i się w końcu nie wstydziłem. Tutaj profesor Leniuch naprawdę spamuje czata, abym powiedział wam, że poprawił się, że nauczyli się jego nazwiska i jest mu bardzo z tego powodu miło. Więc tak, profesor liczy na jakieś wsparcie za to, że wiesz, tutaj poprawiłem się. Mam PayPala, ale nie chcę, żebyście mi płacili jeszcze. Nie, jeszcze za mały respekt na dzielni, wiesz? Mniej więcej tak to wygląda. Potem zobaczymy, jak będzie wyglądało. Wiecie, no, nie jestem grafikiem. Nie jaram zioła. Chociaż też Krawiec ostatnio mówił, że jakoś specjalnie nie używa sobie. Najważniejsze, żeby używał pracy. Życzymy mu jak najlepiej. To wtedy wszystko będzie leciało na serwery. I może na jakieś inne ciekawe rzeczy. Ciekawe, jak nocne radio się rozwinie na przestrzeni właśnie tego Patronite'a. Może po prostu, no, różnie może być. Albo więcej audycji, więcej innych grafik, więcej etama, mniej etama, więcej potrzeby, więcej teorii spiskowych, mniej teorii spiskowych, więcej religii. Jezu. Tak, jem sobie orzechy. No, więc tutaj wracamy tak na luzie do tematów fińskiego rynku pracy. No, więc tak jak wam wspominałem, chciałem sobie też spróbować inne miasto, więc ze względu na to jechałem sobie z Michałem, moim kolegą, i do Helsinek, i do Tampere, aby zobaczyć w ogóle, jak te miasta wyglądają, tak? W porównaniu do tej miejscowości, w której ja mieszkam teraz, czyli La Peranta, no to jest duża różnica, bo La Peranta ma jakieś 60 tysięcy i to jest, uwaga, uwaga, średnie miasto w Finlandii. No, a oczywiście tam Helsinki mają jakieś 700 tysięcy, czyli jak Łódź mniej więcej. Tylko tam jest jeszcze, no, ono jest dość rozległe, tak, bo jeszcze jest Espoo, a potem jeszcze jest Vantaa, jest dość rozległe, tak, między tymi miastami ogólnie są jakieś jeziorka, więc to jest takie, no, tak jak ten kraj, rozwalony, nie jest jakoś skupiony specjalnie. Tak, profesor Leniuch wrzucił La Peranta z Wikipedii. Można sobie zobaczyć, jest tam bardzo fajny port. No ogólnie tam spędzałem swojego Sylwestra. Czyli jak wy sobie piliście w Polsce i wszyscy płakali, że psy po prostu chowają się gdzie popadnie, bo są fajerwerki. No to w tym samym czasie ja sobie piłem szampana w La Penrancie nad portem. Ogólnie jest super, bo tam jest też taki półwysep, na który dużo ludzi chodzi, ale z tego półwyspu były wystrzelane wszystkie fajerwerki, a my siedzieliśmy po drugiej stronie z całą ekipą, w sumie z całym miastem chyba, i oglądaliśmy te fajerwerki. W lato ogólnie to miasto jest super, bo jeżeli jest więcej niż 15 stopni, co się zdarza, no to jest bardzo zielono i jest po prostu bardzo dużo też turystów z Rosji. Tak, profesor Leniuch nawet wrzucił nam tutaj zdjęcie z drona albo z samolotu, jest bardzo piękne. To teraz widać, bo jak się jest tam, powiedzmy, z perspektywy normalnego tam człowieka, to nie widać tego piękna Finlandii tak od razu. Jak wzniesie się trochę do góry, to widać po prostu te małe wysepki, wysepeczki, wysrebki i mnóstwo jezior. Ogólnie to jezioro, które widzicie tutaj, to jest jezioro Saimaa, czyli jezioro największe

Finlandii. Ma około 1300 km2. I mogę was nawet zaskoczyć, z tego jeziora możecie dostać się do innej miejscowości oddalonej o, uwaga, 200 km stąd. Także no jest to byczne jezioro. Nad jakimś tam, no żeby nie powiedzieć zadupiem, bo to nie jest jakiś tam Kotusz Mały albo jakaś inna miejscowość malutka. No jest taka normalna. Okej, okay. Kurczę, ale się zagadałem. No, więc jeżeli chodzi o no tutaj miejsca pracy, to najlepiej już znać ten język fiński. Dlatego też ja zaczynam się otwierać na ten rynek pracy, bo już ten fiński znam, tak? Sama Maria jeszcze mi mówiła pół roku temu, że Max, jeszcze za wcześnie, bo my czasami sobie rozmawiamy po tym fisku, Max, jeszcze za wcześnie, tam wyluzuj z tym. Natomiast teraz, jak sobie rozmawialiśmy, no to widziała, to jest fajne, tak jakby, wiesz, rozmawiasz ze swoim znajomym i on tak nagle... Maria jest jeszcze specyficzna, bo ona jest bardzo krytyczna w stosunku do wszystkiego nastawiona. Dlatego ją lubię, bo ona się ze mną nie pierdzieli. Ona mi mówi, co jest tam źle. Jakoś tam specjalnie nie jest miła, chyba że chce jeść albo się napić. Więc ona mi mówi, Max, wiesz co, no nieźle się poprawiło. I ogólnie też jak tworzysz zdania i jak piszesz, to widać w tym, że po prostu konstrukcja zdania ci się poprawia. No jeszcze tam parę końcówek czy coś w tym stylu jest do poprawy, ale ogólnie jest różnica. Więc bardzo fajnie się to słyszę, szczególnie od osoby, którą wiesz, że ona ci na pewno dupy nie liże. Także to jest bardzo fajne uczucie. Tak. No co więcej... Warto szukać też w innych miastach, a nie tylko w tym mieście, w którym jesteście. Akurat ograniczałem się niestety przez ostatnie jakieś tam 2 lata tylko do tego miasta, bo tutaj akurat miałem kursy, tutaj miałem mieszkanie. Chciałem też sobie troszkę zaoszczędzić, że w razie przeprowadzki czy jakiejś innej awaryjnej sytuacji będzie mi stać na to, żeby pozwolić sobie ten miesiąc, dwa, trzy przeżyć na lajcie. No taka poduszka finansowa, tak? Jak to Michał Szafrański kiedyś tam wspominał. Lepiej ją mieć niż jej nie mieć. Więc dopiero teraz tak trzeba się otwierać na ten rynek pracy. Jeżeli chodzi o rynek pracy, czy to jest rynek pracownika czy pracodawcy, no to też ciężko powiedzieć, tak? Moim zdaniem jeszcze to jest rynek pracodawcy, bo też miałem na przykład bardzo dużo informacji zwrotnej. Jakieś tam dziękujemy, tam jest dużo kandydatów, no akurat ty nie zostałeś wybrany. I ja akurat się bardzo cieszyłem, że po prostu ludzie dostają pewnie jakieś setki, tysiące aplikacji i może mają nawet jakiegoś automata, ale sam fakt, że mają tego automata, który pozwala po prostu niektórym ludziom, okej, dobra, tutaj nie dostałem, no to przynajmniej mogę zamknąć tą sytuację i nie szukać gdzieś indziej, tak? Więc tutaj są propsy dla tych rzeczy. Jeżeli ktoś chce zadzwonić, spoko, pozwalam. Mam tutaj, jestem na nocnym radiu na Skype'ie, więc zapraszam. Jeszcze jestem około z wami 15-20 minut, więc chcecie zapytać mnie o coś, albo na przykład rozwinąć troszkę ten temat, albo uważacie, że za mało go rozwinąłem i chcielibyście mi pomóc, to dawajcie. A jeżeli na przykład słuchasz tego na podcaście, to możesz mi przynajmniej walnąć komentarza. Nie wspierać jeszcze. Możecie tutaj Patronite'a wspierać przede wszystkim. Tak. No i co? I przy okazji byłem ostatnio na czymś takim, co się nazywa Duunitori, czyli po fińsku to jest taki nasz rynek targi pracy.
które były na uniwersytecie, pomimo tego, że nie studiuję na tym uniwersytecie tam, no to akurat mam bardzo dużo znajomych. Jakoś sobie tak wyrobiłem fajne kontakty. O, ktoś dzwoni. Więc tak, tutaj zadzwonił profesor Leniu, żeby tutaj dać mi parę ciepłych słów. Akurat dla was to może brzmieć bardzo śmiesznie, jakbym gadał z duchem, także to się wytnie. Dziękuję za informacje, tutaj zwrotne bardzo się przydadzą. Tak, Lappeenranta, bardzo fajne miasto, polecam. Będzie możliwość odwiedzenia jej w wakacje, więc zapraszam, jeżeli ktoś będzie chciał, to po prostu proszę na priwa, ja wam załatwię, wiadomo co tam trzeba. Więc tak, a wspominałem tutaj o tym, że wybierałem się na targi pracy, właśnie na uniwersyteckie targi pracy, i rynek pracy, z tego co rozmawiałem z różnymi pracodawcami i stoiskami, tak, i osobami, które tam stały, pracowały, no to bardzo dużo jest stanowisk IT, programiści Java czy czegoś tam innego, mechanical engineers, czyli inżynierowie mechaniki, tak, coś w tym stylu. Bardzo dużo właśnie takich potrzebują, więc jakbyście no tutaj potrzebowali, to oczywiście język angielski jest podstawą tutaj, bo ja akurat poszedłem sobie nie, żeby jakoś specjalnie znaleźć pracę, ale z takim też uszczypnięciem. Mówię, a pójdę se z nimi, porozmawiam se z nimi po fińsku, zobaczymy, czy coś zrozumieją. Także też mnie to ciekawi. Też mnie to ciekawi, czy oni tam rozumieją. No i w sumie rozumieli. Parę osób się zdziwiło, bo potem oczywiście troszkę się już tam zasób słownictwa kończy, tak? Na jakimś tam poziomie. I ze względu na to, to musiałem potem przejść na angielski, ale i tak przy okazji to jest jakieś tam fajne nawiązywanie relacji. Ogólnie tym studentom czasami zazdroszczę na tym wydziale, ogólnie na tym uniwersytecie Lappeenranta, w skrócie LUT. Tak jak kogoś można lutnąć, jak ci lutnę, to ci utnę. I tam na przykład obiady są zarąbiście tanie. No a to jest przy okazji też nie tylko cena, ale to jest też tak, że nie musisz tego zrobić i nie musisz tego zmywać, więc oszczędzasz czas, więc czasami się tam wybieram. No i jest więcej czasu na naukę, tak? Bo jeżeli jesteś już powiedzmy na tym uniwersytecie i ukulasz sobie jakieś fajne miejsce, żeby ci tam znajomi nie przeszkadzali, no to można się dalej uczyć. Języka oczywiście, tak? Bo sam fakt, że mam ten certyfikat znajomości języka, to jest za mało, nie? To nie można siedzieć w miejscu, bo kto się nie rozwija, ten się zwija, man. Tak w sumie mówił OSTR. Nie wiem, czy ktoś kojarzy. Taki rapper. W sumie już stary, on ma już pewnie ponad 4 dychy. Więc jeżeli ktoś tu ma 4 dychy, to proszę się nie obrazić. W sumie, no bo ja go tam znam od, jakby był szczeniakiem, więc to wiadomo, każdy się starzeje, nie? Ale wracając do targów pracy, więc podsumowując, no tutaj dużo Java developerów, różnych programistów, inżynierów mechaniki. Finlandia ogólnie jest też takim krajem, który jest oparty na leśnictwie. Jest pełno lasów, pełno drzew, no to się ścina wszystko. Nie trzeba się martwić, że to Amazonia i jakieś tam ochrona przyrody i tak dalej. To się ścina, potem są szkółeczki, to wszystko drasta szybko, pomimo takiej pogody, że jest na przykład minus 20, było ostatnio w zeszłym tygodniu. Więc nie martwcie się tam o ochronę środowiska. Finlandia jest akurat całkiem niezła w tym.
Tak, nawet chciałem wam wcześniej powiedzieć o jakichś innych tematach, ale tak wiecie, no, życie pisze własne historie, więc te tematy są mi teraz bliskie, więc mniej więcej tak będę te też robił, że będę miał swoją kolej rzeczy, będę mówił od A do Z o Finlandii, a jak po prostu mi się znudzi, to będę mówił o jakimś randomowym temacie. Więc odpowiadam na pytanie. Tak, jest przemysł papierniczy i jest przemysł drewniany, tak? Jeżeli chcecie na przykład kupić jakiś stół albo jakieś inne meble, jest tam drewno skandynawskie, nordyckie i tak dalej, no to jest duża szansa, że jest albo ze Szwecji, albo z Finlandii. I to się sprzedaje. może tak, może nie, zobaczymy. Panie profesorze, tutaj też osoby, które to potem słuchają, pewnie się dziwią, z kim ja to tak rozmawiam. No, rozmawiam sobie z ludźmi z czatu, więc sam fakt, że nie miałeś tej godziny, żeby wpaść w czwartek o 21 do nocnego radia, to sorry, man. Chociaż nie, I don't judge you, nie oceniam cię, bo czasami też nie mam czasu, żeby wskoczyć sobie, ale odsłuchuję, to jest takie okej. Respekt jest. No więc tak, jest przemysł papierniczy i ewentualnie też właśnie inżynierowie też takich maszyn, tak? Oni tutaj mają swoje legowisko, tak? Dobrze się tutaj czują. Dużo jest takich kierunków, ponieważ jeżeli na przykład masz swój stand, masz swoje stoisko już na takim uniwersytecie, no to przeważnie robisz takie stoisko pod tych studentów, pod te kierunki, które są na tym uniwersytecie. Akurat nie ma tam budownictwa jakoś specjalnie, była jedna albo dwie firmy, no ale to też musiałem się zagadać z nimi jakoś specjalnie, bo to nie zawsze akurat jest też ten dział budownictwa, który możecie interesować. A jeżeli kogoś interesuje, to jest zawsze w sumie dużo pracy przy elektrowni, przy rozbudowie elektrowni Olkiluoto w Finlandii, która jest na drugim krańcu Finlandii. Jest troszkę na północnym zachodzie, tak? Czyli po prostu no z drugiej strony, tak? I jest troszkę daleko. Takie zadupie, wszędzie daleko, no niby jest ta elektrownia, jakieś tam miasto czy coś w tym stylu. Jak się ma samochód, to można dojechać. Ale to też zależy od ciebie, no. Jak lubisz się siedzieć na chacie i być tylko ze sobą. Ups. Tutaj uwaga. Mikserek mi stwierdził, że sobie pójdzie siedzieć. Więc wracając do tematu, jest ta elektrownia i jeżeli lubicie sobie siedzieć i tak dalej, z daleka od wszystkich, to spoko, jest to kraj dla was, jest to miasto dla was, może ta firma jest dla was. Ja chyba jestem zbyt socjalny i towarzyski, żeby po prostu być z dala od wszystkiego, dlatego też chciałem zmienić to miasto i zacząłem ten temat właśnie ze zmienianiem miasta, ze zmienianiem pracy. Widzicie, jak wszystko się ładnie zamyka? No i będę z wami jeszcze jakieś 5 minutek. Więc jeżeli macie jakieś pytania na przykład co do Finlandii, ewentualnie jeżeli chodzi o rynek pracy, tak, ile się zarabia, to też w razie tego, ile mogę, no w zależności od tego, ile wiem, to tyle wam powiem. Jeżeli na przykład czujecie się dobrze z językiem angielskim, to polecam wam duże miasta, tak? I najlepiej sobie zacząć od Helsinek, Tampere, Turku, chociaż Turku jest już taką przygraniczną, w cudzysłowie, przygraniczną miejscowością, bo jest przecież nad morzem, ale jest tam bardzo dużo właśnie ludzi narodowości szwedzkiej albo takich półszwedów. Tak jak my mamy Volksdeutschów, lubię to porównywać do Polski akurat, jakby mamy Volksdeutschów, żeby nie mówić Ślązaków, bo akurat jestem Ślązakiem, to było tak dziwnie, a takie Volksdeutsche, jakieś takie dziwne twory, to akurat tam są tacy
tacy pół Finowie, pół Szwedzi. No, jak tak rozmawiam z Finami, no to jest bardzo specyficzna grupa ludności. Więc którzy czują się dumnie i oni nie chcą rozmawiać po fińsku, bo ten fiński to jest taki język lasu i oni po prostu są na zbyt wysokiej klasie, żeby rozmawiać w tym języku, tak? I to w sumie coś w tym jest, bo z tego jak też ogarniałem fińską tam sztukę, literaturę, to Szwedowie tam w zamierzchłych czasach uważali troszkę tych Finów za takich ludzi lasu. A dlaczego? No bo, come on, ten kraj ma 100 lat i 100 lat temu to było parę miast i lasy. Aha, no tak, w sumie nie, żeby się jakoś specjalnie coś zmieniło. Może jest troszkę więcej autostrad i troszkę są te miasta większe. Tak, parę pytań. Ummo One. Max, powiedz, jak najłatwiej socjal dostać w Finlandii. Okej, więc jeżeli chcesz najłatwiej przyjeść do Finlandii, pracuj legalnie. Zarejestruj się, pracuj legalnie. Chociaż nie, hajtnij się. Hajtnij się z jakąś finką i też pracuj, bo musisz pracować, żeby mieć jakoś tak udowodnione w urzędzie pracy czy podatkowym, że płaciłeś podatki. No i jeżeli będziesz miał narodowość fińską, to po około 3 albo 5 latach będziesz chyba miał jakiś, mógł mieć jakiś tam niby zasiłek. Tak, tylko że powiem wam na przykład, bo rozmawiałem sobie też z kolegą, który akurat teraz szuka innej pracy, i on zwolnił się sam. Moment. A, nie, ja mówiłem, hej, słuchaj, bo ja bym na przykład sam się chciał zwolnić, a nie, że mnie zwolnią. Bo jak ja bym się zwolnił sam, to ja nic nie dostanę ze związku zawodowego. Nic nie dostanę przez 3 miesiące, bo sam się zwolniłem. I dopiero po 3 miesiącach aktywnego szukania pracy, jeżeli nic nie dostanę, to dostanę jakiś tam zasiłek ze związku zawodowego. Nie z Finlandii, tak? Czyli powiedzmy, płacisz sobie składkę i chcesz to z powrotem. Mówiąc potocznym językiem, synek. A jeżeli na przykład ty zostaniesz zwolniony z różnych tam przyczyn, no to normalnie dostajesz w momencie już tam złożenia wniosku, no to po jakichś tam paru dniach normalnie już dostajesz jakiś tam socjal, tak? Niespecjalnie ze względu na moje jakieś tam dość liberalne, konserwatywne poglądy, nie chciałem jakoś specjalnie się zagłębiać w socjal. Chociaż to lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć, tak? Bo można sobie walczyć z systemem, ale no system walczy też z tobą, im bardziej ty z nim walczysz, więc po co czasami walczyć? Poglądy są jedną rzeczą i tyle. No czekaj, czekaj, bo ja się zagaduję, a tu jest kolejne pytanie. Vro One, albo Vro 1. Czy to prawda, że co czwarty obywatel Finlandii jest z pochodzenia Ruskiem? Nie, bo to by było, że 25% obywateli Finlandii jest z pochodzenia Ruskiem. No to nie ma sensu. Nie, nie, nie, nie. Tutaj Finlandia, tak jak Polska, jest dość tam takim dość. Brakuje mi słowa. Okej, krajem, w którym tam jest mało jakichś tam narodowości, w większości jest takich tych szwedzkich. Z tego co wiem, jakaś tam jedna afrykańska ma narodowość jest i rosyjska, tak? Więc, ale to jest tam kilka procent, to nie jest 25%, bo co czwarty, tak? Więc od razu to neguję. Jest dużo obywateli narodowości rosyjskiej właśnie tutaj w tej miejscowości, w której ja jestem i ogólnie w tej lokalizacji, no bo to jest przecież przy granicy, no to przyjeżdżają ruskie na, tak jak my jedziemy do Niemiec po proszki. Ja lubię to tak po prostu porównywać, bo rzeczywiście coś w tym jest, no. Oni jadą sobie po prostu do kraju zachodniego, do kraju europejskiego, bo tutaj jest inaczej, lepiej, produkty są lepsze i tak dalej. No ale to też jest długa historia. Wiesz, no tak, Rowan, że ci tak odpowiem, że tak kiedyś słyszałeś, no ale to lepiej sobie nawet sprawdzić tą Wikipedię, nawet jeżeli można mieć wątpliwości co do jej wiarygodności.
to lepiej sobie sprawdzić. Jest tam parę procent. Kiedyś tam sprawdzałem, ale teraz to już z pamięci ci powiem. Tak, tak. No więc. No mniej więcej już 11 u mnie, u was 10. I tak naprawdę u was w noc się dopiero zaczyna. U mnie zaczyna się, powinno zacząć się troszkę senniej robić. Bardzo proszę, bardzo proszę. Więc naprawdę chciałbym z wami troszkę więcej zostać i troszkę więcej wam poopowiedzieć, ale wolę pozostać tutaj z dobrym wrażeniem. Yeah, right. Z dobrym wrażeniem i tutaj pozytywnie zakończyć tutaj z wami rozmowy. Dzięki wszystkim, którzy byli. Tutaj troszkę tak na luzie rozmowy były o rynku pracy fińskim. Oczywiście temat niewyczerpany, bo mogę jeszcze więcej o tym opowiedzieć. No ale wiadomo, sen sam się nie zrobi. Trzeba się przygotować do rozmowy o pracy i tak dalej, więc ale z przyjemnością wam powiem za tydzień, jak było. Ok? To możemy się na to umówić. No więc tak, może jeszcze wam puszczę jakiś kawałek na dobranoc, żebyście się nie smucili. I no i co? No i no żegnamy się, no. No nie ma się co smucić. Dziękuję za wszystkie ciepłe słowa. Wiadomo, można by było lepiej, ale jest jak jest. Będzie lepiej za każdym razem. Im będzie was więcej, tym będę miał większą motywację do robienia tego częściej. Live'y, a nie podcasty tylko. Także no, życzę wam fajnej nocy i co? No, mam nadzieję, że do usłyszenia za tydzień. No, albo po prostu na czacie u innego prowadzącego. Trzymajcie się.

witam serdecznie, moje szanowanie, po niedługiej przerwie, po wakacjach, a zarazem przed wakacjami. Nadaje Jacek, czyli podcastolog. Chciałem sprawdzić, jak to wszystko funkcjonuje i działa. Z tego, co pokazuje, to tu wszystko funkcjonuje, wszystko działa. I co? No i godzina 21 się zbliża, już się otworzyła nawet. I ciekaw jestem, czy słychać, co słychać w tle. Ponieważ cały czas szukam sposobów, jak to zrobić, żeby było można było mówić. I w tle fajna muzyczka grała sobie. O! Udało się! Hurra! No to super. To już wszystko wiemy. To jest super, już wszystko wiemy. Muzyczka w tle leci. Małe spięcie. Tak. Ja bym chciał się krótko odnieść do tego, co słyszałem ostatnio, bo byliśmy na wakacjach. I co słyszałem w audycji na Kozetce, który wspomagał Krawca, i co nadawał nasz nadworny, kiedyś to się mówiło grajek, a teraz się mówi gadajek, nasz nadworny gadajek Etam, którego bardzo fajnie się słucha, który fajnie opowiada o różnych sprawach. O niektórych wiedziałem, a o niektórych nie wiedziałem. I chciałbym się dopytać tutaj na antenie, z tego względu, że ja akurat mam taki mały kłopot z kontaktowaniem się z niektórymi redaktorami nadającymi w radiu Kontestacja. Piszę do kogoś i powiem tak. 13 czerwiec, i że jestem zmęczony. I mija dni. Dzisiaj mamy czwartek.

29 i żadnej odpowiedzi. I piszę teraz, dzisiaj napisałem, dzień dobry. Jakie są szanse na porozmawianie z tobą? 13:12, żadnej odpowiedzi. 19:56, pisz, żadnej odpowiedzi. Zobaczymy, kiedy jeden ze słuchaczy, jeden z nadających w radiu nadających udzieli mi odpowiedź na Skype'ie. To samo dotyczy jeszcze innego nadającego w radiu, ale no nie mogę przytaczać korespondencji z nim, ponieważ jest tak zwana tajemnica korespondencji, ale też tak było napisane, bo no to tak, to kiedy mi pomożesz, a ja pomogę ci wtedy, a jak będzie tak, to będzie w tak, i kamień w wodę, cisza jak po śmierci organisty w kościele. Co z wielu rzeczy, o których opowiadał Etam, mnie poruszyło, czy zaciekawiło? Najbardziej mnie zaciekawił ten temat, który opowiadał, o którym opowiadał Etam, mówiący o tym, iż w Stanach Zjednoczonych, rząd Stanów Zjednoczonych przyznał się do chemtrailsów, czyli do smug chemicznych, że rozsiewał jakiś nadtlenek, podtlenek, czy jakiś inny tlenek. Nie pamiętam jej dokładnie jaki, ale coś w tym stylu. Nie, no nie kompetencji. Mi chodziło o nadających w radiu nocnym. Tak to było. Także tu jest pewien kłopot. Tak. Z komunikacją, z odbiorem, z nadawaniem i tak dalej. Ok. I co? No i to mnie najbardziej zaciekawiło, że podobno też ktoś z Niemiec też napisał o tym, że są smugi. Ale jakiś tam oskarżył kogoś, ale proces przegrał. To jest bardzo mnie interesujące, bo by to oznaczało, że rzeczywiście ktoś się przyznał do tego, że te smugi są, i to jest bardzo fajne. Natomiast jeżeli chodzi o audycję ostatnią naszego nadwornego spiskowca dziejów, czyli klona Moneta, Claude Monet, czyli chyba Michał, tak, o ile dobrze pamiętam, jeżeli nie, to przepraszam. To nie zgodzę się z nim, ponieważ Michał twierdzi, że już jeździ tam ileś 10 lat, jeszcze nie miał nigdy wypadku, miał jakąś tam małą stłuczkę przy małej prędkości, natomiast samochody anatomiczne, czy samochody no jakieś samojeżdżące, to tak będą i one nie są, nie należą do was, nie, też nie do końca. Rzeczywiście niektóre samochody, z tego co ja słyszałem, oczywiście zarówno jak i Michał, jak i ja mogę się mylić, ale z tego co ja słyszałem, to te samochody mają, powiedzmy, nie z człowiek ich właścicielem pod względem, jeżeli chodzi o akumulatory, czy coś tam, czy samochody się wynajmuje. Teraz jest taka moda i bardzo dużo ludzi w Polsce samochody bierze w tak zwany wynajem, bierze sobie w leasing, samochody używa 3 lata, czy tam 2 lata, oddaje i bierze następne. Nikt nie ma takiego przywiązania. Oczywiście są ludzie, którzy, jeżeli tak spojrzycie na pewne teorie spiskowe, to przeważnie ludzie, którzy są zainteresowani ukrywaniem swoich danych osobowych, nie włączaniem się do różnego rodzaju jakby to powiedzieć, nurtów jak Facebook, Instagram, społecznościowe różnego rodzaju portale, uprawiający swój ogródek, mający warzywa i takie inne sprawy, mieszkające gdzieś tam w ziemiance, w lesie, gdzieś daleko od ludzi i tak dalej, to ci ludzie przeważnie używają samochodów benzynowych czy jakichś diesli starych, ale jeżdżących, prawda, bez jakichś tam szyby na korbkę, prawda, kierunkowskaz na rękę, no przesadziłem troszeczkę, no kierunkowskaz na taką małą dźwigienkę, jak w Fiacie 126P, wycieraczki, spryskiwacze, to taka ręczna pompka jak w Fiacie 126P. Okej, dobra, no to tak mniej więcej to wygląda. Przeważnie to są auta z lat

60., 50., 60., 70. Natomiast współcześnie to już jest troszeczkę inaczej. Ja bym powiedział, że ja uważam osobiście, że różnego rodzaju wspomagacze są bardzo dobre. Zaczynając od tego, że ktoś padł na pomysł, aby znaki drogowe, które są umieszczone na autostradach czy na drogach, były odblaskowe, żeby dodatkowo świeciły w momencie, gdy świecą światła samochodu na te znaki, żeby mocniej dawać informacje o danej sytuacji na drodze, czy to zakręcie, czy jakimś niebezpieczeństwie, które może nastąpić od tego znaku w kierunku, który się posuwamy do przodu. Mam na myśli co? Na przykład tak zwane, nie wiem jak to się fachowo nazywa, tak zwane kocie oczy, czyli zatopione w asfalcie takie odblaskowe dwa w takiej obudowie plastikowej albo metalowej, nie wiem, zatopione dwa oczka, które świecą, gdy na nie świeci światło naszego samochodu na wprost i pokazuje nam, gdzie jest środek jezdni, prawda? To samo dotyczy słupków przy drodze bocznej, w poboczu. Dobrze, to samo dotyczy świateł, znaków, jak i również farb, którymi są malowane drogi Mam na myśli linie boczne, jak i linia przerywana, czy linie do tego. I niech już tak pozostanie. Natomiast jeżeli chodzi o te samochody, no to ja osobiście w tej chwili, w obecnej sytuacji, w obecnej chwili najnowsze samochody firmy MAN mają asystenta pasa ruchu, tempomat aktywny, mają automatyczne załączenie świateł i uważam, że to jest bardzo dobre. Kiedyś była taka dyskusja, w ogóle była. Prowadziłem taką dyskusję z paroma ludźmi, którzy zajmują się driverką, którzy jeżdżą samochodami i zastanawialiśmy się, które udogodnienia, które są w obecnej sytuacji, w obecnych czasach, w współczesnych czasach montowane w samochodach, są naprawdę udogodnieniami, a które to są jakieś tam bajery, jakieś takie gadżety niepotrzebne nikomu. I powiem szczerze, że byłem troszeczkę zdziwiony, ale tak się zastanowiłem i stwierdziłem, że rzeczywiście fajnie, że tak jest na świecie, że my się wzajemnie różnimy. I dla kogoś coś, co było przydatnym udogodnieniem, które jest montowane obecnie w samochodach, dla kogoś innego było uważane za niezbędny gadżet, który może sobie poradzić. A w ogóle to już byłem zaskoczony, że jeden z kolegów uważał, że otwieranie elektryczne szyb to jest o kurczę. O, przepraszam, córki. Okej, ale czy ten księgowy mówi po polsku, czy mam pisać do niego po szwedzku, czy po angielsku? To tego nie wiem. No dobrze, wracam do tematu. Ponieważ uważał, że elektryczne otwieranie szyb to jest śmiercionośna pułapka. Dlatego, że jak spadniesz z mostu i padniesz do wody, to nie będziesz mógł otworzyć szyby, ponieważ elektryczne szyby nie będą działały. Drzwi nie otworzysz, ponieważ ciśnienie ci nie pozwoli. I utopisz albo udusisz się w tym samochodzie, który wpadł do rzeki. Okej, dobra. No. Jeżeli jeździsz tak nieostrożnie, to rzeczywiście... Mam nadzieję. Nie powinieneś używać samochodu, który przekracza 100 km na godzinę, ma duże koła i może przejechać przez krawężnik i wjechać do rzeki z mostu. Dobrze, kontynuujmy. I on mówił,

że takie samochody są niebezpieczne, ponieważ będzie jechał motocyklista nadmierną prędkością. Ja chciałem powiedzieć taką rzecz. Może to wynika z racji wieku, no to już chciałby tutaj ja uważam, no Michał mówi bezsensowne ograniczenie prędkości. Osobiście, z doświadczenia powiem tak, rzeczywiście w Polsce spotkałem się z sytuacjami, gdzie ograniczenie prędkości było nieuzasadnione. Słuchałem taką audycję radiową, motoryzacyjną, że ma być powołana komórka policji polskiej, która będzie jeździła po Polsce i będzie zmieniać miejsca, w których znaki są informujące o tym, że ograniczenie prędkości jest nieuzasadniono niskie. Natomiast jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, to powiem szczerze, że nie. Jest bardzo dobrze, że takie ograniczenia są i one informują i pomagają wielu kierowcom uniknąć niebezpiecznej sytuacji i uniknąć wypadkowi. Także tu w tym przypadku z Michałem się nie zgodzę. Natomiast jeżeli będzie jechał motocyklista i na drodze z ograniczeniem do 70 mil na godzinę będzie jechał 160 mil na godzinę, no to im szybciej taki motocyklista zejdzie nam z tej ziemi, to uważam, że lepiej, bo nie tylko, że może siebie zabić, ale jeszcze może kogoś innego uszkodzić lub powołać go do rzeszy klubu ludzi, inwalidów, klientów NHS-u. Także to z tym się nie zgodzę w 100%. Rozważana jest możliwość podniesienia prędkości na autostradach. W tej chwili jest 70 mil na godzinę do 80. No i dobrze, i niech tak będzie. Do tej pory, jeżeli chodzi o samochody ciężarowe na single carriageway, czyli na drodze pojedynczej, można było jechać 40 mil na godzinę. W tej chwili ta prędkość została podniesiona do 50 mil na godzinę. Zwyczajowo jest tak, że powiedzmy, jeżeli ktoś przekracza prędkość o 2-3 mile, może do 5, to nie wiem, ale ktoś tak mówił, że jedzie zawsze przykładowo prędkością, jeżeli jest ograniczenie do 30 mil, on jedzie 35, ale to tak powiedział. Natomiast ja tak sam nie jeździłem, także nie wiem. To jest... Nie strzelają kamery zdjęć. Natomiast na pewno kamera strzela zdjęcie, jeżeli jadę... Jeżeli jest ograniczenie do 40, a ja jadę 50 mil na godzinę, to kamera strzeli zdjęcie, ponieważ mi strzeliła. Także nie zgodzę się z tym, Michał. Natomiast jeżeli, przykładowo, bo też słyszałem o tym, że mają być montowane tak zwane czarne skrzynki do samochodów, i dzięki którym można obniżyć koszt ubezpieczenia. Natomiast czarna skrzynka będzie informować czy o danej prędkości, jaką się jechało, i jeżeli doszło do wypadku, no to będzie można to zdemontować i tak dalej. No jeżeli, tu akurat jeżeli chodzi o samochody ciężarowe, to wszystko jest rejestrowane, czas jazdy, prędkość i tak dalej, więc można coś takiego wprowadzić w samochodach. No i co? No i bardzo dobrze, jak ktoś chce, dajmy ludziom, tak jak mówią wszyscy wolnościowcy, dajmy ludziom szansę, pozwólmy im na to, żeby mogli zakładać sobie dowolnie takie ograniczenia. Przykładowo, nie przeskoczysz tego, albo powiedzmy inaczej, może ci się to nie opłacać. I tu też jest w pewnym sensie dyskryminacja. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że dozwolona prędkość na autostradzie samochodu ciężarowego jest 60 mil. Ale żaden samochód ciężarowy nie ma takiej prędkości nastawionej, ponieważ oni mają pozakładane ograniczniki prędkości i przeważnie jest to 56 mil na godzinę, co nam daje około 90 km na godzinę. I jest to wymóg ogłaszony przez nie ustawodawcę, ale przez ubezpieczycieli, którzy mówią, że jeżeli nie będziesz miał takiego ogranicznika, no to ubezpieczenie na samochód ciężarowy będzie o wiele wyższe niż takie, więc nikt tego nie robi. No już

kuriozum jest to i wkurzam się, bo jest to ograniczenie niepotrzebne, jak stosuje na przykład Tesco w swoich ciężarówkach, które rozwożą towar do sklepów, bo te ciężarówki jeżdżą w ogóle 50 mil na godzinę. No to jest, bardzo spowalnia jazdę na autostradzie i tak to jest. I tak to wygląda, prawda? Zresztą nie tylko takie taksówki. Też spotkałem się z takim czymś i w ogóle tego nie rozumiem. No, nie wiem, jak wytłumaczyć ludziom, którzy jeżdżą samochodami po autostradzie i jadą sobie właśnie 53 mile na godzinę, albo 50 mil na godzinę, albo 55 mil na godzinę, gdzie nie mają żadnego ogranicznika. Powodują tamowanie ruchu. Są trzy pasy, jedzie ciężarówka z towarem, rozpoczyna proces wyprzedzania takiego mamelucha. I co? I zaczyna się górka. Ciężarówka nie jest zbyt silna, mocna. I prędkość ta z 56 robi się 55, 54. I są trzy pasy, ale de facto takim szybkim pasem jest tylko jeden pas prawy. Dlatego, że na wolnym pasie jedzie taki mameluch osobowym autem, gdzie mógłby jechać swobodnie 60 i nie byłoby żadnego problemu. Środkowym pasem jedzie ciężarówka, bo pan w tej ciężarówce to nie jest na wakacjach na tej autostradzie, tylko jest w pracy, bo musi dowieźć towar na określoną godzinę albo mu zostało tyle i tyle czasu jazdy i musi się zwijać z tym, bo w domu czeka żona, dzieci, obiad, kolacja, czy cokolwiek, kiedy to tam kończy, prawda? No i prawym pasem znowu wszyscy się robić też się korek, bo wszyscy chcą wyprzedzić tą ciężarówkę, bo jeszcze następnych, powiedzmy, 3 mile będzie trwało, zanim wyprzedzi tego mamelucha. No i takie sytuacje też się zdarzają. No i co? Jak tu wytłumaczyć takim ludziom, żeby... I co? I właśnie taka dziewczyna jedna mówi tak, no ja się boję jeździć po autostradzie, bo są takie duże ciężarówki, jeżdżą ich... Nie, proszę pana, to nie, on nie wie tego, bo jak rozpoczął proces wyprzedzania, ciężarówka ma 18 metrów, a trochę mu zajmie, a nagle się na przykład wielokrotnie się zdarza tak, że taki mameluch się nagle obudzi i wystarczy, że tylko troszeczkę podniesie, bo jedzie taką Fiestą z 97 roku i sam też nie może przyspieszyć, a jest to niezgodne z przepisami przyspieszać z lewej strony, i trzęsie się, trzyma tą kierownicę, pot mu spod palców wycieka, bo w ogóle się znalazł na autostradzie. No i potem jak się już droga wyrówna, to albo jest z górki, no to wyprzedzi tą ciężarówkę i później już jest spokój. I później znowu są dwa pasy wolne. Jedzie sobie ciężarówka, jedna, druga, trzecia, ale później znowu się robi luz na autostradzie, ponieważ kolejna ciężarówka, która będzie wyprzedzać takiego mamelucha, dopóki on nie zniknie z tej autostrady, będzie wyprzedzać go, czy jakiś tam autobus, czy cokolwiek innego. I tak się tworzą korki. No i to by było na tyle odnośnie korków. A wystarczy, żeby każdy jechał, nawet ten, kto się boi, niech on jedzie te 60 mil na godzinę. Można jechać 70, większość ludzi jeździ 75, niech on jedzie tylko 60, już będzie dobrze. Żadna ciężarówka go nie potka, nie napotka, nie najedzie, nie strąci z drogi czy cokolwiek innego. No i spokój. A jeżeli się naprawdę boisz, to zmykaj z autostrady, jeździ sobie jakimiś drogami A klasy czy B klasy, a na pewno dojedzie do celu, bo naprawdę nie ma obowiązku jeżdżenia autostradami. No i to jest tyle odnośnie, mała dygresja odnośnie jeżdżenia autostradami. Kontynuując właśnie te rzeczy związane z o tych samochodach, prawda? Jakie są takie fajne udogodnienia? Moim zdaniem, ja wiem, czy to można nazwać, jeżdżę ciężarówką, jeżdżę autem osobowym, jeżdżę busem 7,5 tony,
trochę przy komputerze. I też i pociągiem też. Ale czy to tak można odpowiedzieć na to pytanie? Jeżeli tak, to dobrze, jeżeli nie, to nie. Ok, dobrze, kontynuujmy. I co? I co jeszcze jest takiego fajnego? Co by to powiedzieć? No i takie rzeczy właśnie jak ten aktywny, co jest fajne, to jest ten aktywny tempomat. To jest bardzo fajna sprawa. Już mi się przypomniało, w porządku. Wrócę na moment jeszcze do tych dróg. Z takimi drogami właśnie, z takimi świecącymi światełkami spotkałem się właśnie w Anglii. I powiem Wam taką sytuację, że kiedyś jechałem w nocy drogą A66, która łączy A1 z M6. Ta droga jest taka troszeczkę przedziwna, taka troszeczkę magiczna. Może przez to, że nie jest to ta słynna 66 ze Stanów Zjednoczonych, choć ma taki sam numer, ale jest to bardzo trudna droga. To jest na północy Anglii. Jeżeli robią się takie, powiedzmy, zawirowania pogodowe, albo są intensywne deszcze, albo są intensywne wiatry, to zdarza się, że tą drogę zamykają. Ona biegnie tak pod górkę, z górki, troszeczkę skręta. No jest trudną drogą. I powiem Wam szczerze, kiedyś byłem zmuszony jechać tą drogą, ponieważ był jeszcze objazd, a ja nie miałem obeznanego tego terenu jeszcze tak dobrze. I to było przepięknie, jak się jechało i było zamglenie, to było w nocy, było zamglenie i było widać po prostu rozdzielenie tych dwóch pasów, prawda, na ten twój pas i na ten pas przeciwny. No to była naprawdę fajna sprawa. Dalej, jeżeli są pasy na przykład dwa, to też są co jakiś czas zatopione różnego rodzaju, no nie różnego rodzaju, ale określone odblaskowe takie elementy. I tak jest zrobione, że no tak jak wiemy, ruch jest lewostronny. Czyli wyobraźcie sobie, że są trzy pasy w jednym kierunku. Pas zieleni lub barierki metalowe lub betonowe rozdzielające te pasy i ruch w przeciwną stronę. I jak jedziesz, to masz krańcowy prawy pas, jest pasem najszybszym, na który ciężarówki nie mogą wjeżdżać. Jeżeli autostrada jest dwupasmowa, to mogą na ten pas wjechać, natomiast jeżeli autostrada jest trzypasmowa, 4 i 5, to nigdy nie mogą wjeżdżać na ten pas po prawej stronie najszybszy, bo za to jest mandacik, prawda? I tam jest zaznaczone, są wtopione elementy takie pomarańczowe, pomarańczowe. Pomiędzy pasami, czyli załóżmy, że mamy trzy pasy, prawda? Czyli ten prawy pas najszybszy po prawej stronie swojej będzie miał zatopione takie pomarańczowe elementy. Będzie linia przerywana, będą białe elementy. Będzie środkowy pas, będzie następna linia przerywana, będą białe elementy zatopione. I będą czerwone elementy po lewej stronie. I one zamienią się na zielone w momencie, gdy jest dźwiększy. Czyli zjazd autostrady, ale obok wjazd na autostradę, prawda? I to jest też pomocna rzecz właśnie w czasie mgły, w czasie deszczu, w czasie, gdy nie ma słońca, czyli nocy. Co? I to odnośnie dróg. Też fajnie jest zrobione, jeżeli ktoś na przykład używa nawigacji i nawigacja ma taką funkcję informowania cię, na jaki numer drogi masz zjechać, lub nazwę ulicy, jeżeli to jest już bardziej w miasteczku czy w centrum. Dlaczego? I tu też jest tak fajnie zrobione, że jest, no dużo rond jest, prawda? To moim zdaniem to jest dobra sprawa. Zjechałeś z autostrady na ten pas zjazdowy.

i jest po prostu jest napisany numer drogi na przykład, że jeżeli wiesz, że masz kontynuować jazdę na drodze A421 albo A509 albo 428, to dodatkowo na i powiedzmy ten pas zjazdowy w pewnym momencie rozdziela się na trzy pasy, to na pasie od razu jest napisane na przykład A421. I ja już wiem, nie blokując w przyszłości, jak się zmienią światła i będę wiedział, jak mam jechać, ja już wiem, na którym pasie mam się ustawiać i dzięki temu jest moim zdaniem większa płynność i większy porządek. I to odnośnie dróg. Jeżeli chodzi o drogi, no to M to jest motorway, niebieskie znaki. Drogi A mogą być jednopasmowe, dwupasmowe albo nawet trzypasmowe. I znaki są informujące o zjazdach, o miejscowościach. Są nie zielone, przepraszam. Albo mogą być drogi B. I wtedy znaki przeważnie są w białym tle. No i jeżeli chodzi, albo w ogóle nie może być, może nie być nawet B chyba, albo nawet B są czasami tak wąskie, że nie wyminą się dwa samochody osobowe. Ja miałem taką sytuację, że musiała ciężarówka cofać po łuku w jedną i w drugą stronę do miejsca, gdzie wreszcie mógł samochód osobowy przejechać. No i powiem szczerze, że to jest, wtedy się robi gorąco. Jak już wiesz, gdzie masz jechać i wiesz, że takie coś się spotka, to masz tylko cichą nadzieję, że nikogo nie spotkasz, kto będzie jechał w przeciwnym kierunku, bo wtedy będzie gorąco. Jeżeli on ma bliżej, to on się cofa, jeżeli ty masz bliżej, no to ty musisz się niestety cofać. A jeszcze jak za tobą ktoś jest, no to już jest w ogóle zabawa wesoło. Ale o dziwo właśnie, o dziwo. No fajnie jest tak, że nikt do nikogo nie ma pretensji, nikt na nikogo nie krzyczy, nie przyklina. Tylko każdy z uśmiechem wyrozumiale cofa albo nawet pomaga. Co jestem no, naprawdę zdziwiony. Kiedyś wjechałem i no, nie zwróciłem uwagi. I powiem szczerze, że wjechałem w taką dróżkę wąską. Samochody jechały co jakiś czas, wyprzedzały mnie, wjeżdżały dalej. Tam było ograniczenie, w ogóle nie można było tam wtedy przejechać. I pewien pan, który wyszedł z małym pieskiem etamowym, po prostu zatrzymał ruch na rondzie, ja wycofałem i pojechałem sobie dalej. I byłem bardzo z tego powodu zadowolony, uśmiechnięty, szczęśliwy. Natomiast jeżeli chodzi o samochody, dalej kontynuujmy. Ja uważam, że na przykład jeżeli samochód jest wyposażony w taki automat, sensor deszczu, czyli taki automat wycieraczek, które włączają wycieraczki w momencie, gdy zaczyna padać, to powiem szczerze, że z niego ja, w moim zawodzie akurat takie coś się znajduje i z tego czegoś korzystam i jestem szczęśliwy, że takie coś jest, bo nie lubię włączać i wyłączać wycieraczek co chwileczkę, bo tak jestem z zasady. Lubię też czujnik świateł, żebym nie miał problemu. Czy ja już powinienem włączyć światła, czy jeszcze nie powinienem włączyć świateł? Czy to już się nadaje, czy ten deszcz badający 8 kropel na minutę na szybę to już informuje mnie, że powinienem włączyć światła, czy nie? Automat włącza mi światła i nie ma problemu, jest wszystko święty spokój. I to i bardzo dobrze. Dalej. Automatyczna skrzynia biegów. No to ja osobiście nie lubię trzymać gałki w ręku i uważam, że automat to jest fajna sprawa. Natomiast jeżeli ktoś lubi używać lewej nogi, robić sobie exercise, wciskać to sprzęgło i wyciskać, wciskać i puszczać, wciskać, puszczać i trzymać gałkę w ręku i jedynka, i dwójka, i trójka, i czwórka, i potem trójka, i potem dwójka, bo są korki, albo jedynka, i dwójka, i luz, i jedynka, i luz, i dwójka, i luz. No to cóż, są amatorzy trzymania gałki w ręku? Proszę bardzo, nie ma problemu. Ja osobiście lubię automat, bo tam się fajnie jedzie, bo nóżka sobie odpoczywa i jest na wczasach.

Tylko akurat no to jeszcze jest po wijakach. To nie do końca działa dobrze. Działa dobrze, ale parę razy mi się zrobiło gorąco. Co mam na myśli? Mam na myśli ten pomad aktywny. Tam jest taki przełącznik i możesz sobie nastawić, w którym momencie ma ta ciężarówka zwalniać. No i tak, jak nastawione było na jedynkę, no to wydawało mi się, miałem takie odczucie, że ta ciężarówka za wcześnie zaczyna hamować. Natomiast jak było nastawione na trójkę, to miałem takie odczucie, że ona za późno zaczyna hamować. I tu jest tak, jeszcze ten automat może wyczuwa, tego dokładnie nie wiem, ponieważ ciężarówka ciężarówce nierówna. Jeżeli przykładowo jedziemy sobie z paletami, z paczkami z Amazona na przykład, które tam ważą prawie nic, a może razem tonę, może dwie, no to jest co innego, a co innego, jak mamy załadowany British Gypsum, gdzie mamy tam 26 czy 28 ton. Plus zestaw, ciągnik siodłowy i naczepa, to nam daje naprawdę taką bombę. Także, no, czy on by wyhamował, czy nie, to mam nadzieję, że tak, ale czy tak naprawdę, to nie. Dalej. Także z tym, natomiast z tym asystentem pasa ruchu, no to powiem szczerze, że kiedyś jak jeździłem w nocy, w magnecie, no to powiem szczerze, bo noc jest od spania, nie od pracowania, ale no tak się moje losy potoczyły zawodowe, że wtedy jeździłem, woziłem kuchnię magneta. I powiem, że ten pas, tak jak mówiłem w przypadku autostrad, prawda, że mamy prawą linię ciągłą. Lewą mamy przerywaną, później mamy następną przerywaną, co nam daje dwa pasy, prawy i środkowy, i lewą ciągłą, która nam daje trzeci pas, prawda? I ta linia dodatkowo jest taka karbowana, czyli fizycznie to jest tak, jakbyśmy powiedzmy takie małe ołówki, ułożyli w poprzek i zalali to masą odblaskową. Co powoduje, że to jest tak, jak powiedzmy kiedyś była taka, mówi się ręczna pralka, czyli taka blacha ryflowana, czyli powiedzmy taka falowana, prawda? W momencie, gdy ciężarówka na to kołami najedzie, to te koła zaczynają oddawać taki głos i to może obudzić kierowcę, jeżeli lekko przyśnie. Natomiast w ciężarówce jest tak zrobiony, ten asystent pasa ruchu jest taki, że są głośniki na wysokości mniej więcej głowy kierowcy w górnych przednich słupkach. I w momencie, gdy zjeżdżamy z pasa w lewą stronę, to zaczyna tak trrr robić głośniczek. Jeżeli w prawo, to samo po prawej stronie. Aktywny tempomat, no to tak jak żeśmy mówili wcześniej, to samochód zaczyna zwalniać. Generalnie fajnie to na żywo wygląda. Z tym, że ciężarówka rozpędza się wolniej na tym aktywnym tempomacie niż normalnie, jakbyśmy cisnęli pedał przyspieszacza. Czyli jak to fizycznie wygląda? Wjechaliśmy na autostradę, jedziemy, nastawiamy sobie tempomat tam na te 56 mil. Włączony jest ten aktywny tempomat, jedziemy. Czujnik wyczuwa, że przed nami jedzie jakiś mameluch, prawda, wolniej i automatycznie zwalnia. My wrzucamy kierunkowskaz w prawo i jeżeli środkowy pas jest wolny, zjeżdżamy na prawą stronę i ciężarówka zaczyna przyspieszać. Przyspieszać do zadanej prędkości i tak jedzie. I wyprzedziliśmy ciężarówkę, czy tego mamelucha, przepraszam, dajemy kierunkowskaz w lewo, zjeżdżamy na ten lewy pas i już jest, i sobie tak jedziemy. Tutaj zaletą jeszcze jest coś takiego, że mimo, że będziemy mieli wyłączony ten aktywny tempomat, to jeszcze jest takie zabezpieczenie. Volvo właśnie coś takiego ma, a szczyci się tym, że ich ciężarówki nie spowodują wypadku. Ja mówiłem na początku, że to jeszcze tak nie do końca jest dopracowane, ale i tak jest fajnie, że coś takiego jest. Z tego względu, że czasami, jeżeli ktoś gwałtownie przed nami

skręci, nie zachowując bezpieczeństwa, to nasza ciężarówka sama bez naszej wiedzy, czy bez naszego nawet zapytania się, czy coś w celu, prawda, zacznie hamować i wyświetli się na desce rozdzielczej, dashboardzie, wyświetli się komunikat o kolizji. I to, no i w sumie to jest dobre. Lepiej taki komunikat, lepsze takie przyhamowanie, niż miałoby dojść do jakiegoś wypadku. Poza tym, drogi Michale, jeżeli wszystkie samochody będą takie, sukcesywnie wymieniane będą na takie elementy, na właśnie takiego asystenta pasa ruchu, na czujniki cofania, czy na czujniki przodu, powodujące brak kolizji, czyli najechania na kogoś, no to, to dobrze. Dlaczego nie? No dobrze. Na pewno będzie tak, jak kiedyś było na początku. Nie wiem, czy w tej chwili jest, ale na początku było tak, że były montowane ABS-y na przykład i była funkcja, że można ten ABS wyłączyć. W tej chwili w nowych samochodach nie ma funkcji wyłączenia ABS-u. On jest i już. Jest ASR, czyli system antypoślizgowy w momencie ruszania, ale jego można wyłączyć. Być może w przyszłości nie będzie można tego wyłączyć. Na początku można było, a teraz już nie można tego wyłączyć. No i tak. No i co jeszcze? Jest w samochodach klimatyzacja. No i ja uważam, ja jeżdżę cały rok akurat na klimatyzacji. No klimatyzacja jest taka automatyczna. Nie wiem dokładnie, jak to się nazywa. Mówią, że jest automatyczna i manualna. Okay. Prawdopodobnie, dokładnie nie wiem, ale prawdopodobnie manualna polega na tym, że mamy włączoną klimatyzację i nastawiamy sobie nawiew, powiedzmy tam na pierwszy bieg, na drugi bieg, na trzeci bieg. U mnie klimatyzacja jest automatyczna i jeżeli jeżdżę manem, to tam też jest auto, można sobie nastawić na automatyczną i zawsze sobie taką nastawiam. Mam nastawione na 21 stopni i tak jest przez okrągły rok. I tu jest o tyle fajnie, że w momencie, gdy jest ciepło, czyli temperatura na zewnątrz przekracza 21 stopni, czyli 23, 27, 25, no 30 czy 32, no to klimatyzacja schładza to powietrze i dmucha zimnym, prawda? Natomiast w momencie, gdy temperatura spada poniżej 21 stopni, jest 18, 15, 12, 5, 7, minus 2, no to daje ciepłe powietrze. No, kolega mechanik powiedział, no tak, ale masz włączone sprzęgło, masz dodatkowe zużycie paliwa. Może i tak, ale to coś za coś, prawda? Komfort jest komfortem, jest filtr cząsteczek stałych, regularnie wymieniany co serwis, czyli co 12 tysięcy mil. No i powiem szczerze, ja osobiście uważam, że to jest znikome zużycie, ale nie mierzyłem tego menzurką, także nie wiem. Dobrze, no to to odnośnie klimatyzacji. Co jeszcze? Czujnik cofania to jest fajna sprawa. Z tym, że tak jak Michał powiedział, naprawdę pewne urządzenia mogą nas nie uchronić przed wypadkiem. Tak samo jak wielu ludzi mówi, że jeżeli założysz w zimie zimowe opony, to nie znaczy, że możesz sobie po zaśnieżonej czy oblodzonej drodze jechać 120, ponieważ praw fizyki nie zmienisz. Rzeczywiście te opony są skuteczniejsze, ta guma jest bardziej miękka i lepiej utrzymuje przyczepność samochodu z podłożem. Natomiast praw fizyki nie zmienisz i jak będziesz jechał zbyt szybko, wpadniesz i tak w poślizg i tak. No oczywiście na zimowych później niż na letnich, ale taka jest prawda. I to samo dotyczy czujnika. No jeżeli czujnik za szybko będziemy cofać i czujnik da nam sygnał, ale będzie za późno na wyhamowanie, to i tak walniemy w słupek i tak. Czasami może się nawet zdarzyć tak, że czujnik da znać, a my, to tam czujnik, to na pewno krawężnik, a to będzie akurat nie krawężnik, tylko słupek i bam, i znowu mamy przykre zdarzenie, uszkodzony zderzak, błotnik czy jakaś lampa. I to jest odnośnie czujników. No, jeździłem też samochodem, u mnie są czujniki parkowania do tyłu, jeździłem samochodem, który miał czujniki również z przodu.

To naprawdę jest fajne, pomocne, mało stresujące, bo tak naprawdę rzeczywiście tych czujników mogłoby nie być. Jeżeli używamy tylko jednego samochodu, to po jakimś czasie możemy wpaść w rutynę, po jakimś czasie możemy się nauczyć rozmiarów tego samochodu, że z pozycji kierowcy będziemy wiedzieć, mimo że, przepraszam, mimo że to będzie na przykład van, to będziemy wiedzieć, do którego możemy momentu cofnąć i będzie to, powiedzmy, do 5 centymetrów można się tego nauczyć. Czy to będzie na przykład Mercedes 123 czy 124, który ma klapę bagażnika, taki duży, długi ten tył i długi ten przód, to możemy się nauczyć tych rozmiarów i zaparkujemy, ale z takimi czujnikami jest mniej stresowo, prawda? Tak uważam. Następnie, no zamek centralny, to jest bardzo fajna sprawa. Jeden przycisk, drzwi się otwierają, wszystkie, jeden przycisk, drzwi się zamykają, wszystkie. No, ktoś, kto miał malucha i musiał zawsze przyciskać przycisk lub otwierać jedne drzwi, lecieć naokoło, otwierać drugie i tak dalej, no to wie, jak to jest. Co jeszcze? Moim zdaniem fajną rzeczą jest, ja u mnie w samochodzie tego nie ma, ale moim zdaniem fajną rzeczą jest elektrycznie otwierana klapa bagażnika. No w ogóle byłem zauroczony. U mnie tego nie ma, ale byłem zauroczony, jak pewien pan z naręczem kwiatu w jednym ręku, z dwoma siatami w drugim ręku, podszedł do Mercedesa, zamachał nogą i no i klapa się otworzyła, włożył dwie torby, delikatnie położył kwiaty, nacisnął przycisk, klapa się zamknęła. No to coś fajnego. No nie ma nic gorszego jak, przepraszam, jak kierowca limuzyny właśnie, tak jak kiedyś ja byłem kierowcą takiej limuzyny, woziłem dyrektora. Piękny Mercedes S320. Jedziesz i po drodze musisz stanąć się, była policja i trzeba im wręczyć jakiś gadżet, to jeszcze było w Polsce. No i musisz otworzyć tylną klapę, no i tylną klapę, a tylna klapa po deszczu zabrudzona, no i masz te dwa, trzy palce, masz pobrudzone, wyjmujesz gadżet, zanosisz i potem musisz zamknąć, prawda? Natomiast w momencie, gdy masz kluczyk, to naciskasz przycisk, klapa się otwiera, naciskasz przycisk, klapa się zamyka. Fajna sprawa, moim zdaniem, to jest bardzo dobra sprawa. Tutaj, jak żeśmy, tak jak mówię, żeśmy rozmawiali, zastanawialiśmy się, to dwóch kolegów mówiło, że no, w szyberdach, no oni sobie nie wyobrażają, oni odkąd wyjechali do Anglii, to każdy samochód, który kupowali, był szyberdachem. Ja osobiście miałem z szyberdachem, miałem jeden samochód, natomiast później już były bez szyberdachu. Fajny gadżet, no fajna sprawa, fajnie to wygląda, ale przez to, że ja jestem wysoki, 1,88 m, tak mi się wydaje, że to jest wzrost wysoki, to ten dach jest troszeczkę niższy. No i przez to pozycja nie jest tak wygodna. Poza tym szyberdach, to jeżeli ktoś nie ma klimatyzacji albo ma manualną, no to rzeczywiście może się przydać. Lekko sobie uchylił, tam będzie szło ten przewiew przez samochód. Tak było w Mercedesie 300D, którym jeździliśmy, to tak sobie tak uchylaliśmy. Szyberdach był mechaniczny. No to też fajna sprawa, bo później w Toyocie to miałem elektryczny. Też fajny. Też fajna sprawa, też to było fajne. Z pewnym takim rozrzewnieniem wspominam te czasy, kiedy to się robiło. Kiedy się korbką odkręcało szybę, a no, drugą ręką silnie trzeba było ten szyberdach złożyć i otworzyć, prawda? No, w Toyocie akurat to było tak, że był szyberdach z zasłonką, natomiast w Mercedesie no, to był blaszany szyberdach, więc jak go nie uchyliłeś, to nieba nie widziałeś. Natomiast no, efekt był naprawdę taki fajny, może efekt nowości, czy ja wiem, no tak, nowości, kiedy w gorący, upalny, letni dzień jechaliśmy nad morze i szyberdach był całkowicie otworzony, było bezchmurne, księżycowo, gwieździste niebo,

No to było naprawdę fajnie, sympatyczne. To samo dotyczy było do Toyoty. No w Toyocie, tak jak mówię, przez to, że była dodatkowa maskownica, więc można było ją pod suficę złożyć i wtedy widziało się niebo. To też był efekt bardzo no taki niesamowity zimową porą, kiedy jechaliśmy do Polski nad ranem. Wiadomo, wtedy noc jest o wiele dłuższa. I ośnieżone w tle drzewa i do tego bezchmurna, księżycowo gwiaździsta noc, to przepiękny widok, coś wspaniałego. Nie wiem, czy jechać, czy patrzeć, podziwiać to. No to dotyczy szyberdachu. Odnośnie skórzanej tapicerki, no to są zwolennicy i są przeciwnicy, mówią, że się nagrzewa. No ja miałem w Toyocie i w Renówce miałem skórzaną tapicerkę, no i w zasadzie się nic nie nagrzewa, bo klimatyzacja działa automatyczna, więc na początku może być rzeczywiście gorąco, ale w momencie, gdy wyjeżdżacie, zaraz włączacie klimatyzację, to jest wszystko schładzane i jest wszystko normalnie. No ale wiem, że są zwolennicy materiałowej tapicerki, czy takiej welurowej, czy takiej misiowatej, albo pół na pół skórzano materiałowej. Taką fajną rzeczą, którą właśnie nie wiem, dlaczego producenci tego nie stosują, w ciężarówkach to jest, w nowych Volvach już jest. Pierwsza ciężarówka, która to zastosowała, to była właśnie, to się spotkałem z tym w ciężarówce MAN, łamane oparcie, które powoduje, że bardziej anatomicznie nasze plecy przylegają do oparcia. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że pas bezpieczeństwa nie wychodzi ze słupka, tylko wychodzi właśnie z siedzenia. Takie rozwiązanie stosuje teraz BMW w nowych BMW serii 7, a nie wiem od którego roku. I takie rozwiązanie zastosowała firma Renault w Versatisie. I to uważam za coś fajnego. Jeżeli miałbym możliwość wyboru, to na pewno bym takie siedzenie sobie wybrał. Żeby było. Natomiast jeżeli chodzi o wycieraczki, no to też była kwestia sporna. Kolega miał samochód BMW z pełnym ubezpieczeniem. Miał wypadek i dostał z wypożyczalni Hondę Civic, tą taką, która się mówi, nazywa się kosmiczną, która miała wycieraczki składane przeciwsobnie. Ja to samo miałem w Versatisie i uważam, że jest bardzo dobrze. Mnie to nie przeszkadza wcale. I to samo jest w Pikasiaku. Z tym, że ważne, nieważne. No, z mojego punktu widzenia to jest istotne, jak się składa. Czyli wycieraczka powinna, ja siedzę po prawej stronie w samochodzie, mam kierownicę, więc lewa wycieraczka powinna się pierwsza składać, a prawa wycieraczka się powinna druga składać. W Versatisie to było odwrotnie, w Pikasiaku jest tak, jak powiedziałem przed chwileczką, i to jest bardzo dobrze. No i to odnośnie wycieraczek. No tylnia wycieraczka, tylna szyba podgrzewana, to jest dobra rzecz. Dobrą rzeczą, którą stosuje Ford, to jest podgrzewanie przedniej szyby. Z tym, że ja spotkałem się z czymś takim już w 1995 albo 6 rok. Kolega już pracował w innej firmie i dostał służbowego Passata. I ten Passat właśnie miał podgrzewaną przednią szybę elektrycznie. Oglądałem katalogi i podobno w Szwecji tak jest, że samochody są również wyposażane. To jest też fajna sprawa. Ciężarówki mają coś takiego. Volvo stosowało dwa rodzaje podgrzewania. Teraz stosuje jeden rodzaj ogrzewania. Mam na myśli ogrzewanie niezależne, czyli powiedzmy silnik stoi, a my mamy niezależne ogrzewanie na olej napędowy, albo na benzynę, albo na gaz, które dmucha nam ciepłym powietrzem.

w kabinie. I właśnie widziałem taki folder, gdzie możesz sobie albo nastawiasz sobie zegar, albo pilotem z domu. No taki był obrazeczek, takie były zdjęcia, gdzie pani rano wstała. Zaśnieżony cały samochód jest, mróz, temperatura tam powiedzmy minus 5 stopni i pani przyciskiem pilota uruchamia ogrzewanie. No, robi sobie poranną toaletę, kawkę, jakiegoś tam krosańca zjada, wypija kawkę, wychodzi i samochód już jest cały, szyby są wszystkie odmrożone, bez śniegu. Wystarczyło tylko zmieść z miotką z dachu i z przedniej maski i z tylniej klapy śnieg i można było już jechać, w środku było bardzo ciepło. Volvo swego czasu stosowało troszeczkę taki prądochłonny system, z tego względu, że było ogrzewanie, które podgrzewało płyn chłodzący w silniku i małym obiegu on szedł do chłodniczki, która była w kabinie i wentylatorek uruchamiany był właśnie, który dmuchał przez tą chłodniczkę i powietrze z zewnątrz pobierane, ogrzewane było przez przepływ między radiatorem, między tymi ciepłą płynem przepływającym przez tą chłodniczkę i dający do kabiny, ale to rozwiązanie było bardzo prądochłonne, tak, prawda? No, w autobusie jest stosowane ogrzewanie takie właśnie, które nie dmucha przepraszam, ciepłym powietrzem, tylko jest podgrzewany płyn, który chłodzi jednocześnie i silnik i podgrzewa. W luksusowych niektórych modelach było dodatkowo jeszcze takie, były takie grzałki, prawda? Oporowe, które podgrzewały się i przez powietrze przechodzące przez nie robiło się ciepło w autobusie. No, to tyle by było na temat różnych tych gadżetów, bajerów. No, jeszcze na koniec już, co bym jeszcze powiedział. Fajną rzeczą są aktywne lusterka, prawda? Wewnętrzne i zewnętrzne. Mam na myśli to, że jeżeli z tyłu nadjeżdża samochód, to nasze lusterka przyciemniają się, co powoduje to, że nas nie rażą światła pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka. Najnowszym takim fajnym rozwiązaniem technicznym ułatwiającym nam jeżdżenie jest to, że są też aktywne światła, czyli mamy włączone światła w zasadzie drogowe, które w momencie, gdy nie jedzie żaden pojazd naprzeciwko, automatycznie zamieniają się na światła długie, czy drogowe, no to są mijania w momencie, gdy naprzeciwka coś nadjeżdża i potem znowu osiedlają na pełną drogę. No, nie mam doświadczenia ze światłami ksenonowymi, nie mam doświadczenia ze światłami diodowymi czy LEDowymi. Osobiście uważam, że światła ksenonowe są lepsze niż tradycyjne. Co jeszcze? No to w zasadzie byłoby to wszystko. No jest jeszcze regulacja wysokości i dosunięcia koła kierownicy, choć ja osobiście uważam, że w niektórych przypadkach to jest jakiś quid pro quo albo żarcik, ponieważ wysunięcie koła kierownicy jest zbyt krótkie. No, automatyczne wyłączanie kierunkowskazu, gdy skończymy skręcać, to jest taka fajna sprawa. Podgrzewanie siedzeń. Czasami tak, czasami nie. Ja to miałem w Toyocie i w Versatisie. Pikasiaku tego nie mam, ale no nie stwierdzam, że jest to konieczne z tego względu, że szybko się samochód nagrzewa i szybko się w kabinie robi ciepło. Także takiej potrzeby nie widzę. Podgrzewanie lusterek to jest fajna sprawa też. No i w zasadzie chyba to by było na tyle odnośnie samochodu anatomicznego. Jeżeli samochód by się trzymał sam toru,

No to ja osobiście uważam, że to jest fajna sprawa. Tak sobie na koniec powiem, wyobrażam sobie, żebym chciał, znaczy chciałbym, żeby tak było. Jadąc sobie, przepraszam, takim motorhomem, powiedzmy takim samochodem dużym, vanem, o tak to nazwijmy, że wjeżdżam sobie przykładowo, wyobraźmy sobie, że zjeżdżam z promu w Dunkierce, wjeżdżam na autostradę, załączam tempomat na te przepisowe, tam we Francji to jest chyba 110 czy 120, aktywny. Idę sobie do tyłu, Gabrysia parzy kawkę, wypijam kawkę i samochód sobie jedzie. I do samego Wrocławia mogę sobie jechać, zdrzemnąć się w tym czasie i nic się nie dzieje. To byłoby bardzo. Ja osobiście bym był bardzo zadowolony. Fajnie, żeby tak było, mogło być. Było. No, żeby tak było, to było fajnie. A że samochód będzie jechał zgodnie z przepisami, to mi naprawdę, Michał, nie przeszkadza. Ja sam jeżdżę zgodnie z przepisami, więc ilość radarów mnie nie interesuje, bo to mnie nie dotyczy. No i to tyle by było w dzisiejszej audycji motoryzacyjno-odpowiadającej na stwierdzenia, które usłyszane były w audycji u Michała, czyli teorii chaosu. Pozdrawiam tutaj wszystkich nadających i włodarzy radia nocą. I do następnego razu. Trzymajcie się ciepło. A tu jeszcze należy wspomnieć o wspomaganiu radia. A to ktoś tu opowiada właśnie, ale kto to mówił? A to było chyba w kontestacji, to tego nie pamiętam. To tutaj na tej antenie tego nie było. Ale osobiście to tutaj Etam może się wypowiedzieć, albo stały słuchacz. Ciekaw jestem, która stacja nadająca, czy to satelitarna, czy naziemna, która nadaje wiele kanałów, wpadnie na pomysł taki, że będzie można ich odbierać w internecie, raz, a dwa, że będziesz mógł sobie wykupić pakiet z tym, co ty chcesz. Ja dokładnie się na tym nie znam, ale tutaj na antenie daję sygnał do osób, które na bieżąco oglądają telewizję, aby ktoś opowiedział, czy w tej chwili możesz sobie kupić. Tu chyba Potrzeba o tym mówił. Czy można sobie kupić kanał na przykład TVP Kultura albo TVP Historia? No i ktoś, kto tam lubi na przykład sport, to sport. Czy można sobie kupić tylko trzy kanały? Czy trzeba wziąć jakiś kanał i pełno śmiecia, którego się w ogóle nie ogląda? To rzucam takie pytanie. To jest jedna rzecz. I ostatnia już na koniec. Ja naprawdę bardzo proszę, panie Kozetka, czyli panie profesorze Leniuchu i Etamie drogi. I nie wiem, Potrzebo, czy kto tam jeszcze jest. Zaproście kogoś, niech powie mi, jak to się robi, żeby można było oglądać seriale. Ja bym tak chciał obejrzeć sobie serial Walka o Tron czy Homeland, bo skończyłem na trzecim sezonie. Nie wiem, co dalej, ale nie mam czasu. Powiedzcie, jak wy to robicie, jak wy planujecie w ciągu dnia. Ja bardzo chętnie włączę się aktywnie do takiej dyskusji, jak to zrobić, żeby takie seriale oglądać. I tym optymistycznym akcentem, bo pozdrawiam wszystkich. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Wspomagajcie radio i każdą inicjatywę, która Wam się podoba. Pozdrawiam zarówno lewaków, choć ich nie rozumiem, jak i kapitalistów, choć im zazdroszczę, jak i wolnościowców. Rajan Guru. Cześć.

Cześć, siema byki, elo mordy. Co tam? Co tam mordy byki, elo, elo? Elo, co tam byki mordy? No, nie, raczej się tak bym nie witał. Raczej zwykłe dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Taki lekko zbazowany może. No właśnie. Pojawiły się kwaski, tak zwane kwaski. Stąd taki tytuł audycji i plansza. No właśnie. Czytam sobie komentarze pod ostatnią audycją. I cóż widzą moje piękne oczy? Krawiec, mówisz, że dzwoniący powinien mieć coś do powiedzenia, coś konkretnego, nie powtarzać się, po czym odbierasz Etama, Rybkę i Sandrę. I jeszcze masz pretensje, że ludzie ci selekcjonują, w cudzysłowie, kto może dzwonić, a kto nie. Odbieraj kogo chcesz, tylko się potem nie dziw, że masz, co masz. No i nie dziw się, że wielu innym osobom odechciewa się dzwonić, słuchać, prowadzić. Jesteś tutaj na świeczniku i jesteś liderem. To, co robisz, ma większą konsekwencję niż w przypadku innych uczestników tego radyjka. Jakbyś nie zauważył, rekordowo niska słuchalność na żywo, jak na prime time piątkowy. Co więcej, coraz więcej ludzi mówi, ja Krawca nie słucham już. Jak chcesz, to przemyśl, choć przypuszczam, że się oburzysz. Nie oburzę się. Jeszcze Mechan Keshe dołączył tutaj z komentarzem. Głos wsparcia dla Zenona. I takie sugerowanie, że ja chyba tego nie zrozumiem. Jak zwykle będę tutaj coś hachmęcił. Że te łapki w dół to wykupione i tak dalej.

0: Okej, okay, już jestem. No cóż mogę rzec, no nie do końca się zgadzam z tą krytyką. No, wypadałoby się zgodzić, nie? To tak ładnie by było. Ale w tym przypadku nie do końca. Po pierwsze, no może to Zenon tak uważa, że to co ja tu robię ma jakiś wielki impact, jakby to powiedział Kuba. A może niekoniecznie tak jest. Ja bym tutaj bardziej teraz polegał na różnych innych nadających. To tak łatwo się jest trochę przyczepić do kogoś, że ktoś daje dupy. No, wiesz, ty ostatnio nagrałeś jedną audycję, a przy drugiej ci się już nie chciało, nie? No, a ja nagrywam setki, już tysiące mam pewnie na koncie. Jakby to wszystko zliczyć. Może nie tysiące, może przesadzam, ale no tak, koło tysiąca coś może by było, nie? Wszystkich audycji nagranych. I ludzie się dziwią, że mi się już tak bardzo nie chce. No się nie chce, no. No i tak łatwo jest wytykać innym, nie? Że coś, ale ciężej już samemu coś zrobić. Gdybyś Zenon prowadził swoją kozę nocną, nagrałbyś z 10 odcinków, to już bym tutaj jakoś inaczej patrzył, nie? No a tak to jest trochę taka, wiesz, znowu krytyka, a tak chciałoby się czasami, żeby cię pokrytykował ktoś, kto też razem z tobą, jak nie mówię, że ty nie zrobiłeś dużo, bo zrobiłeś, ale może nie w temacie nadawania akurat, nie? Tak dużo nie nadajesz, no to nie wiesz, co to znaczy się wypalić trochę, czy już tak bardzo ci się nie chce i tak dalej. Co do odbierania, bo to może nie jest najważniejsze w tym wszystkim, no to wiesz, to... No, może mógłbym ogłosić, że robię sobie miesiąc przerwy, ale to takie, wiesz, stawianie znowu sprawy, że to ja mam coś tu ogłosić, może podać datę i deadline, kiedy się zjawię znowu i żebym potem tryskał humorkiem i weną i zapewniał godziwą rozrywkę, jak już powrócę, bo się zobowiązałem, tak, że robię tą przerwę. No nie wiem, czy w tym kierunku chciałbym iść, nie? Też nie odbierajcie, że ja się tutaj miotam czy coś, ja już tu się nawet boję coś powiedzieć, bo obawiam się, że jest trochę takich osób, w tym być może i Zenon, które no, sami się tam specjalnie nie ograniczają, bardzo asertywnie i kawa na ławę wszystko stawiają, wyrzucają innym ich błędy różne i potknięcia. No ale jak ja bym tutaj się tak zachował i coś tu zaczął wytykać Zenonowi, to być może on by się zdenerwował i powiedział pierdolę to nocne radio, nie? No, tego się boję w przypadku nie tylko Zenona, tak ogólnie. No halo, halo, słyszymy się? Trzeba chwilę pewnie odczekać tam z Zenonem, bo coś u niego tam czasami ze sterownikami. Na początku, nie bangla, halo, halo?
1: Jak zwykle, no, teraz działa, czekaj tam ze słuchawki, bo tutaj jeszcze mój laptop będzie jeszcze chwilę świrował niestety. Krawiec, ja nie widzę to twojej częstości nadawania, ja widzę to twojej jakości, ja nie mam takich możliwości, jak to nadawać z prostej przyczyny, no. Dzisiaj jest sobota, nie? I wstałem o 5:30 i byłem w domu o 17:00, nie? I jutro jest niedziela i będę miał bardzo podobnie, nie? Nie tak samo, ale jak będzie dobrze, to uda mi się zjeść obiad w domu, nie? No.
0: Ale to wszyscy mamy te problemy trochę, nie?
1: Jasne, no, spoko,
0: ja też mam jakieś tam zajęcia swoje
1: ja
0: poza
1: radiem. Możesz robić źle i robić na odpierdol, to nie rób, ale bądź konsekwentny i powiedz, słuchaj, nie ma weny, wypaliłem się, chcę sobie zrobić przerwę.
0: Wiesz co, nie wiem, no, być może gdybyś to powiedział właśnie w jednym zdaniu, jak masz robić na odpierdol, to nie rób, to może by to jakoś lepsze było. Ale ja też nie mam jakiegoś...
1: Tylko i wyłącznie do tych pretensji do tych państwa, których odbierasz.
0: Bo wiesz,
1: no,
0: bo, bo powiedzenie, jak masz, jak, tak wiesz, no mówisz do kogoś, jak masz robić byle jak, to w ogóle sobie daj, daj spokój, jak masz robić na odpierdol, to jest takie zwrócenie uwagi i wyrażenie opinii w zasadzie i nic więcej, takie wyrażenie opinii, a tutaj wiesz, coś więcej tam narosło tutaj, takiego, no przypuszczam, że znajdzie się sporo osób, które ci przyklasną we wszystkim, nie, bo ja też się częściowo zgadzam, nawet się specjalnie nie kryję z tym ostatnio, przecież często powtarzam, że nie chce mi się, że słabo idzie, że nie mam trochę weny.
1: No, to zrozumiałe, po tylu latach masz do tego prawo.
0: Ja też nie chcę ciągle, wiesz, tutaj obmyślać nowego numeru, jak w cyrku byśmy byli i ja tu ciągle muszę jakiś o numer, o level wyżej zrobić, nie? I teraz właśnie obmyślam, jak tu skoczyć do szklanki z wodą, kurde.
1: Jak w kreskówce, tak blask. Tak, jak,
0: dokładnie, jak w kreskówce. Żeby coś jeszcze tu zabłysnąć, nie? Już nie mam takiej chęci za bardzo, nie? Na razie to mi zależy, żeby to się nie rozsypało i żebyśmy tutaj sobie dalej w Redyjkę
1: to ja ci byli. Chcę powiedzieć, że ty się nie przejmuj, nie rozsypie się, okej? Okay? Nie rozsypie się, dość dużo osób ma pasy, w razie czego, wiesz, tam kogoś się innego wtryni, możesz sobie odpocząć, jak chcesz zrobić naprawdę taką pełnoprawną przerwę, że wiesz, że nie będziesz miał z tyłu głowy tego, że kurde, bo ci ludzie ode mnie oczekują, żebym coś nadawał i żebyś nie czuł takiej presji ze strony tego radia, to myślę, że to jest dobry moment, nie? Po prostu, zwyczajnie. A jak będziesz miał ochotę, to sobie wejdziesz i tyle. Ale jasno, ustaw tą cezurę, nie? Ja sobie robię teraz
0: ale a wiesz, kurczę, no nie wiem, nadal nie. Nie czuję się, że tutaj chętny do wyjeżdżania na urlop. Jeszcze mnie tutaj chcesz zapakować do Trabanta i już mi tu walizeczki
1: układałeś. Nie, to nie ja robiłem te pomysły, żeby ci zafinansować wakacje, ale ktoś podobno taki pomysł miał.
0: Nie róbcie czegoś takiego. Nie róbcie raczej. Znaczy, dziękuję bardzo, to fajna akcja w sumie by była, ale może nie dla mnie akurat, nie teraz, nie? Jak to mówią, nic na siłę. Czasem jakieś fajne akcje robione na siłę mogą się stać chujowymi akcjami, tak
1: jak
0: to w życiu bywa.
1: Jak chcesz sobie pogadać tak na luźno, to wejdź na Discorda na Aftera, tam sobie pogadaj, wszyscy się chętnie posłuchają.
0: A czemu nie mogę na antenie? Czemu nie mogę
1: Możesz na antenie, ale ja ci do tego komentarza mówię jedną rzecz, Krawiec. Nie dziw się, że jak odbierasz egoistę skrajnego, że ten egoista oleje cały temat, że wielu ludzi go będzie nie lubiło, nie dziw się. No po prostu są ludzie antypatyczni na tym świecie, z różnych przyczyn antypatyczni, czy to jest choroba psychiczna, czy to są zaburzenia osobowości, czy to jest po prostu jakaś zwykła chęć zrobienia zamieszania albo zaaferowanie jakimś swoim poglądem na świat. Ale nie dziw się, że dopuszczając do głosu takich ludzi będziesz miał wtedy wszystko wykolejone, nie? Że będzie tylko ja.
0: Wiesz co, stary, może zróbmy tak. Ja po prostu twój przekaz odbieram na dwa sposoby, jakby dwa kanały. Jeden to jest dobra rada kolegi, który po prostu wyraża swoją opinię i to biorę, stary, z pocałowaniem w rączkę, bo lubię, jak macie jakieś tutaj opinie o tym, co się dzieje w radio, ale niekoniecznie się zgadzam, że tutaj zrobię sobie przerwę, bo sam może nie zrobię właśnie, może sobie będę tak nadawał, byle jak, żeby sobie odpocząć trochę, nie przygotowuję się, takie nadawanie jak teraz mnie nic nie kosztuje, naprawdę, więc sobie wchodzę, nie wiem, czy Jacek dzisiaj jest, czy nie ma, już straciłem trochę rachubę. Ty wiesz może, czy Jacek dzisiaj jest?
1: Ja wiem, oczywiście. Ja no, to ty wszystko jestem zorientowany wiesz. W tym, co się dzieje. No tak, jest
0: no,
1: Jacek.
0: To, nie, no gratuluję, że wszystko wiesz. No ktoś musi trzymać tutaj rękę na pulsie, klucze trzymać.
1: No tak to trochę wygląda, Krawiec, nie? Bo ty nie wiesz, kiedy kto nadaje, kiedy jak co, kiedy co ma być, kiedy co było, co jak troszeczkę się rozwinać, ale nie, może to wynika z tego, że po prostu dużo na tym Discordzie się dzieje i wiesz, to tak, tam się ludzie zbierają, jakieś swoje plany mają, coś tam robią, tworzą, gadają, spotykają się, a ciebie to mija, nie? Bo tam nie partycypujesz, nie masz takiego obowiązku w żadnym wypadku, nie?
0: Ale stary, czy nie jesteś w stanie pójść na taki, jak to mówią, deal, na taki układ, na takie dogadanie się, że po prostu ja sobie korzystam właśnie z tego, że jest taki człowiek jak Zenon, że on ogarnia niektóre sprawy i mam z tego zajebisty profit. Mogę sobie chwilę odpocząć, mogę się nie przejmować, mogę nie wchodzić sobie na Discorda, bo mi się nie chce, wolę sobie pograć w grę. I wiesz, i cieszyć się po prostu tym, że zbudowałem coś, że mam fajny team, nie? Że ktoś mnie na przykład zastąpi przez chwilę, coś takiego.
1: Spoko. Tak, tylko jeszcze raz to powiem. nie dziw się, że tracisz, kurde, fanów, robiąc troszeczkę, kurde, wiesz, niższą jakość niż to, do czego ludzi przyzwyczaiłeś, nie? Tu się nie dziw.
0: Ale to mogę nawet całkiem stracić, wiesz, tak nie zabiegam za bardzo już o fanów, nie? To już od dłuższego czasu. To nie jest tak, że mam jakieś plany zostać tu gwiazdą podcastingu czy coś, kurwa. Wiesz, w ogóle nie ma jakichś tutaj marzeń, pragnień, po prostu...
1: Wiesz, to było troszeczkę chujowe, ludzie się wkurwili, jak wziąłeś ten, najpierw powiedziałeś, że pan nie odbieraj rybki, że tam miałeś pretensje, że ludzie gadają do nie odbieraj rybki, Santry, Tama, kogoś tam, a chwilę później, wiesz, odebrałeś ich, miałeś pretensje, że oni zrobili chleb, nie? No po kolei, jeden, drugi, trzeci zrobił chleb. Jakby nie to, że potrzeba zadzwonił do Etama, no to ten telefon byłby kompletną porażką, nie? To by było ja i było dosłownie 10 raz to samo o maseczkach, o paragrafach, które są z dupy oczywiście, jak zwykle, i nic nie mają z rzeczywistością wspólnego. Później był Bartek Rybka, który no coś się z nim złego dzieje, tak? I mówi coraz to jakieś bardziej odjechane rzeczy. Ja już powoli nie wiem, gdzie on sobie robi, gdzie mówi prawdę. A na koniec była Sandra, no po której mówiłeś, już kilkukrotnie dzwoniła i zawsze było dokładnie to samo. Gdzie też wiemy, że to jest osoba zaburzona i też, tak jak mówiłeś, no robią nam koło pióra, nie? Że niby na takich osobach się jakoś lansujemy, czy coś takiego i tak dalej, i tym podobne, nie? Kurde, no, to najpierw to zabrzmiało, jakbyś przejechał z pretensją do całej publiki, a później, wiesz, zrobił dokładnie, odebrał takich ludzi, po których wiedziałeś, że zrobią źle. Na 100%, nie? Było pewne, że oni zrobią to, co miałeś za złe publice.
0: A słuchaj, czy ty się przypadkiem nie stałeś za bardzo smakoszem delicji radiowych? Że ty tak trochę jak Jacek Blacha teraz będziesz oceniał, że ten telefon stał się beczką, łyżką dziegciu w beczce miodu, zepsuł mi całą przyjemność słuchania. Może trochę przesada, nie? No są różne telefony, były fajne telefony, były takie, które wiesz, były, nie wiem, wy dzielicie telefony na złe i dobre, czy kiepskie? Tak. A ja nie, a ja na przykład jeszcze mam dodatkowo kategorie frapujące, smutne, kurwa interesujące, tak nudne, że aż śmieszne, śmieszne po prostu, specjalna kategoria dzwoni gambol, no i mam różne zupełnie kategorie, to ja mam większą skalę może, a ty masz dobre i złe.
1: Piękne spektrum masz jak LGBT, nie? Holy time is fekalia. Nie, nie stałem się żadnym tamtym, ale myślę, że jest jakiś poziom minimalny, którego powinniśmy się trzymać, nie? Gdzieś do tego bajorka z gównem nie wchodzić, nie?
0: A ja nie jestem supermenem, kurwa, też szampo, mogę, wiesz, dać dupy
1: czasem. Nogi nie dawać. Już wytapiamy się w tym chujowym bajorku, w tej dziadowskiej cegielni, ale może do tego szamba nie wchodzić, tak mi się wydaje.
0: Słuchaj, niektóre rzeczy mogą być z mojej strony wyglądać trochę inaczej. Ja Sandry na przykład nie odbierałem przez bardzo długi czas. Była zbanowana. Postanowiłem spróbować, jak to wyjdzie, tak po prostu, eksperyment. Wiesz, że lubię, cenię sobie eksperymenty różne. Nie wyszło, jakoś nam się nie kleiła rozmowa, powiedziałem to wprost, na antenie. Sandrze pewnie było przykro, wiadomo, no trudno, niestety są i takie sytuacje. Dla mnie to jest interesujący telefon, mimo wszystko, w którym czuć ducha, być może właśnie radia, społecznościowego radia. Może to jest właśnie... Dlatego my będziemy zawsze, byliśmy, jesteśmy i będziemy radiem społecznościowym, a ci, którzy się tak nazywają, jakieś tam radia Nowy Chuj, no to nigdy nie będą nawet miały części klimatu społecznościowego, bo będą słuchały tego miliony osób i będą puszczali to, co chcą, miliony. I dozwoni się jeden na milion.
1: Tylko, że ja nie widzę za bardzo aspektu społecznościowego w sytuacji... W sytuacji, w której, jakby to powiedzieć, wiesz, że coś się nie uda, że masz do czynienia z osobą, która potrzebuje fachowej pomocy, nie? Możesz tylko zaszkodzić. To są już, myślę, że niektóre przypadki tych ludzi, którzy się tutaj pchają na afisz, na gąbkę, są już tak ciężkie, że w ogóle jakkolwiek dając im atencję, możemy im tylko zaszkodzić, a nie pomóc, nie? I myślę, że to już jest pewne, nie? Że tu już nie trzeba być fachowcem. W tych kilku niektórych wypadkach to widać, nie? Że tu już jest bardzo źle.
0: Ale lepiej. Czy na pewno to jest takie pewne? Na pewno to jest takie pewne i takie oczywiste?
1: W przypadku Sandry? No, człowieku, widziałeś kogoś tak niestabilnego? Kiedy ostatni raz?
0: A może właśnie, wiesz, już nie chcę, nie chciałbym też, bo w sumie to podobnie myślę chyba teraz, ale się nadal zastanawiam trochę.
1: Z takim przekory, że ktoś ci mówi, jak masz coś robić. Ja wiem, że to się w tobie burzy, to znaczy, kurwita
0: nie, strzela. Nie, to akurat nie chodzi zupełnie o to w tym przypadku. Chodzi o to, że ja się zastanawiam, czy faktycznie to jest szkodzenie takiej osobie, czy może wyciągnięcie ręki też trochę. Wiesz, pewnie zależy od tego, jak to wszystko zrobisz, nie?
1: Ale to na tym to polega, że jak to zrobisz, a nie jesteś fachowcem, który jest w stanie to dobrze zrobić, nie? To jest tak, jakbyś miał, wiesz, jak w RPG-u, masz niewykupioną umiejętność, nie? Twój modyfikator to jest połowa twojego atrybutu, kurde, ten modyfikator z atrybutu. Zajebiście mało, nie? No. Jakiś licencjat, kurde, z psychologii to ma pełny atrybut i jeden skilla. No a my tutaj, kurde, nie jesteśmy psychologami, przynajmniej nikt się nie przyznaje z tego, co pamiętam. I dupa jest zbita, nie?
0: No ale to można by to podsumować i to takie hasło wyjdzie z tego, wiesz, trochę nie po naszej linii tutaj, że nocne radio, to też są, dla nocnego radia też są rzeczy zbyt grube, żeby to puszczać na antenie, albo, wiesz, no, za grubo, jak to się mówi, nie?
1: Ale słuchaj, to znowu dochodzimy do takiego czegoś, że tak jak libertarianie na przykład dostają pierdolca na punkcie tej wolności, tam posiadania i rzeczy do tego stopnia, że tak bronią tych poglądów, że ułatwiają sprawę tym wszystkim zamordystom, którzy wszystkich ludzi, w tym ich samych, udupiają, nie? I jak my będziemy niewolnikami własnej doktryny, to tej doktrynie de facto zaszkodzimy, a nie pomożemy. Bo po prostu wielu wartościom ludzi zwyczajnie posłucha, co to jest, zaklepik i odejdzie.
0: Ale to jest taka doktryna, która mi zawsze była właśnie miła, przełamywanie jakichś barier, łamanie tabu, robienie tego radia inaczej niż robią inni, nie tylko tego. Wiesz, o co chodzi, że sami często podkreślamy, że my tu nie mamy żadnych hamulców, żadnych świętości, i tak dalej, takie, wiesz, taka wolność, szczerość i to tutaj nagle jakieś takie, znaczy, dobra, co bym nie mówił, tak naprawdę to powinienem was, słuchacze, tutaj społeczność Nocnego Radia zapytać, zrobić jakąś ankietę, co wy uważacie, bo jakby się okazało faktycznie, że powiedzmy 70% jest takiego zdania dokładnie jak Zenon w tym momencie, zauważa te same problemy, to samo go drażni, to samo postrzega jako straszliwą wtopę tutaj w radio, to jaki jest sens, żebym ja się upierał, że ja będę dla tych 30% jednak nadawał, nie? I robił im dobrze tutaj i po swojemu. No, teoretycznie mógłbym tak zrobić, ale czy to ma sens?
1: Słuchaj, no nie wiem, jak ci to jeszcze powiedzieć. Inaczej, rób jak chcesz, naprawdę, rób jak chcesz. Tylko się nie dziw konsekwencji, nie dziw się odpływowi słuchaczy, nie dziw się temu, że ludzie będą narzekać w komentarzach, nie dziw się, że zmniejszy się engagement, że będzie coraz mniej telefonów i tak dalej. Ja wiem, lolkrowy są fajne, nie? Fajnie się pośmiać i powiedzieć, ha, ha, jaki głupi, nie? Ja już kiedyś kruszyłem kopię na temat bytności Konrada w Nocnym Radiu, bo uważam, że to jest dość podobny przypadek też osoby z problemami, której dawanie atencji może szkodzić. No, ale ciężko to wycyrkować, bo teraz na chwilę obecną bym powiedział, że Konrad może i tam by go nie chce pogada, nie? Może jednak by mu to pomogło, nie wiem, kurde. Ale wydaje mi się, że lepiej stać po tej safe side, nie? Bezpiecznej. W przypadku tych takich najcięższych indywiduów. No, wiesz, postaw się w sytuacji człowieka, który przychodzi, dzwoni i wygaduje brednie, nie? Dzwoni i tak powiedzmy przez 3 miesiące jest ogromny materiał tego, jak on, nie wiem, nie mówię, że to są ci, którzy dzwonili, ale tak dzwoni jakiś pan Bziągwiński i pan Bziągwiński w Nocnym Radiu ewidentnie ma schizofrenię i opowiada jakieś pierdoły, tak, o jakiejś wodzie do UFO czy innych rzeczach, nie? A my się tu wszyscy cieszymy, jest zabawnie i w ogóle łohoho, nie? No ale w pewnym momencie pan Bziągwiński zaczyna brać tablety, nie? I widzi, że kurde, no bzdury opowiadał. I co? Byś kasował to? Wszystko? Później? To nie miałeś do czynienia z człowiekiem, który jest w pełni za siebie odpowiedzialny.
0: Nie wiem, cały czas się zastanawiam, czy to nie jest przypadkiem burza w szklance wody trochę w ogóle i że to my tu się nie powinniśmy aż tak bardzo przejmować. To, że jakaś audycja jedna, druga, trzecia wyszły gorsze, czy to w ogóle jest powód do jakiegoś wielkiego tutaj przejmowania się, robienia narady? Znaczy, tak czy owak, ja chętnie nawet sobie posłucham, jak na przykład Zenon sobie wyobraża dobrą organizację tutaj i zrobienie radyjka tak, żeby fajnie działało, jego zdaniem, jak on to widzi. Jak i wy możecie też coś proponować, jasne, jesteśmy tu otwarci, ale nie wiem, czy to jest aż sens stawiać tak na ostrzu noża, bo wiesz, my się tutaj wiemy, o które osoby chodzi. Znaczy, mówię, no tak trochę, wiesz, no stawianie na ostrzu noża jeśli chodzi o wizję radia, o ustalenie, w którym kierunku iść, jak to widzimy, nie? No po prostu twoje, chodzi mi o to, że twoje jakieś zastrzeżenia teraz są takie dosyć, wiesz, no mocne, nie? I znajdzie się sporo osób, które też tak teraz myślą i co tu z tym zrobić? No, są różne opcje. Przez jakiś czas próbowałem nie odbierać pewnych osób. Co jakiś czas robię takie okienko, nie wiem, trochę tak staram się sprawdzić, czy coś się zmieniło. Zwykle się okazuje, że się nie zmieniło, nie? Z drugiej strony, taki słuchacz, który dzwoni i fantazjuje, w tej audycji, o której mówimy, było co najmniej były dwie takie osoby, które, no, ostro jechały z tematem, nie? Wymyślały niestworzone rzeczy. Nie wiem, czy to aż tak bardzo rani wasze uszy i poczucie tutaj estetyki radiowej i radiowe delicje już nie smakują, że to jest jakiś problem?
1: Z tego może być kit-title, że to może być fajne w pewnym sensie i tak dalej i tym podobne. Natomiast to się, że Sony i Orlen wycofują wsparcie dla NR. Ja nie chcę tu gadać o przyszłości radio, o wszystkim, bo na przykład jest jedna podstawowa rzecz, które nie potrafię rozgryźć, nie? Jak to jest, że fajnie przygotowane audycje tak mają w sumie słabą słuchalność, średnią albo słabą, donate'ów też jakoś nie garną i ogólnie tak tylko paru jakichś ultrasów napiszę, że fajnie, że była taka przygotowana audycja. To też wy jako słuchacze bierzcie pod uwagę, że się ludziom nie chce, nie?
0: No właśnie.
1: Załatwiać. Ja wam powiem tak, mamy gości nagranych także na wyciągnięcie ręki zajebistych. Od, kurde, pasjonatów jakichś rzeczy tam związanych ze sztukami walki, z jakimiś brońmi, z filmem. Nawet, wiecie, kogo byśmy, jakbyśmy się uparli, mogliby mieć? Sławoja Žižka. Chyba najsłynniejszego filozofa teraz w ogóle na świecie. Naprawdę moglibyśmy go tutaj sprowadzić, nie? Ale, kurwa, jak tego posłucha 30 osób i pójdziecie słuchać gdzieś tam jakiś pierdół, kurwa, o tym, że nie ma COVID-a, czy że coś tam...
0: No właśnie, dobrze mówisz.
1: To się odechciewa.
0: Tak, dokładnie tak samo myślę. Po prostu okazało się, że zapraszanie jakichś super gości do radia, które jest malusieńkie, takie bardzo kameralne i do tego się różne tutaj dziwne rzeczy dzieją, sobie imprezujemy, harchamy, plujemy, sikamy. To jest bez sensu trochę działanie. Do nas można zaprosić kogoś, kto sam ma malutko subów, malutko wszystkiego i chętnie przyjdzie. Ale to stary, nie, to co nie chce, to następny, wiesz. Takich jest bez liku, tak naprawdę.
1: A wiesz, że mi się nie chce. Kurde, mi jest głupio zagadywać po tej akcji, jaka była z Andrzejem, że tu było, kurwa, 15 osób na streamie, nie? Fakt faktem, że te powiadomienia były spierdolone wtedy, no ale głupio mi po prostu. Zwyczajnie jest głupio i wobec Andrzeja, wobec słuchaczy, wobec wszystkich. No nie chce mi się też, no.
0: No, mi też może nie tyle głupio, co nie widzę jakiegoś wielkiego sensu w dzwonieniu do znanego reżysera. Po raz kolejny trochę se pogadaliśmy, ale też ciągnąć kogoś tak troszkę za uszy właśnie tylko po to, żeby potem było te 200
1: odsłon. Jest problem taki, że jesteście z charakteru bardzo podobni. Jesteście bardzo podobni z charakteru moim zdaniem i... No, i macie podobną zamiłowanie do pewnej jednej podobnej sprawy, tyle powiem.
0: No wiem i pewnie jakbym... między nami jest wszystko okej, nie? Mógłbym w każdej chwili to teraz w sumie załatwić, ale sobie powiedziałem w pewnym momencie, że w sumie to po co? W sumie to po co? Dzwoni Agnieszka, odbieramy Agnieszkę?
1: No i co za pytanie?
0: Witamy serdecznie, Agnieszkę. Hej, hej.
2: Witaj, krawiec i wszyscy.
1: Cześć, Boże.
0: Co tam u ciebie?
2: A, wszystko dobrze. A u ciebie?
0: Okejka. No, to uprzejmości mamy za sobą.
2: Słuchaj, dzwonię jako przedstawicielka na rybku noworadiowego.
0: Przepraszam cię, na sekundkę, tylko donajcik przejdzie, dobrze? 5 sekund.
3: Nawet najlepszy serial ma słabszy sezon.
0: Nawet najlepszy serial ma słabszy sezon.
3: Jak jest 2 miesiące, uwielbiam was wszystkich, jedni słuchacze.
0: Stosunkowo nowy słuchacz.
3: Słuchając was, czuję się częścią fajnej społeczności.
0: Czuję się częścią fajnej społeczności. Wow, strasznie miły komentarz. Właśnie i o to chodzi. Znaczy, i tutaj wracamy do jednej takiej bardzo istotnej rzeczy. Kiedyś już to powtarzałem, że to, co ktoś nowy tutaj przychodzi, całkowicie świeży, patrzy na to radyjko i dla niego to jest zajebista sprawa, nawet jak tu są słabsze audycje, niedociągnięcia. My, jako ludzie, którzy siedzą w tym lata, patrzymy na to zupełnie inaczej. Ale dobra, już się tutaj nie wymądrzam, oddaję głos Agnieszce.
2: No właśnie, w samą porę, dlatego że akurat ja też jestem nowa, bo ja przecież nie słucham tego radia waszego tak dawno, tak naprawdę dopiero od paru miesięcy. Przyszłam i przyciągnęło mnie i chciałam się wypowiedzieć jako osoba nowa i w imieniu chyba tych osób nowych, które przychodzą i poznają dopiero nocne radio.
0: Super, super, mów.
2: No, nie, naprawdę, powiem ci, że jestem pod ogromnym wrażeniem audycji i rzeczywiście społeczności, ludzi po prostu, którzy są tutaj wokół tego radia zgromadzeni i tych starych, i tych nowych, wiesz, bo już z rozmów wiem, że są osoby, które lata całe słuchają, wiesz, przyzwyczajeni są, to jest może rodzina, to takie, wiesz, za duże słowo oczywiście, ale coś w tym jest, bo to jest takie przyzwyczajenie, że ta obecność nocnego radia i twoja jako kapitana potrzeby i innych prowadzących teraz audycje, którzy są naprawdę świetni, no to się staje częścią życia tych osób tak naprawdę. Także naprawdę bardzo fajna sprawa.
0: Słyszysz to, Zenon? Słyszysz to, Zenon?
2: Zenon jest świetnie. Ja jako ankor, jako kotwica widzę, która tutaj trzyma rękę na pulsie. W każdej sytuacji jest kapitalny.
0: Dokładnie, to jest ten ogarnięty człowiek. Bo powiem wam, że potrzeba sobie troszkę tak, no może nie tyle odpuścił, co już się nie czuję tutaj tak bardzo. Może mi się wydaje, nie wiem, ale no po Zenonie widać, że on tu najbardziej chyba teraz

0: komentarze nawet pod audycjami, no nie wiem, czy znalazłeś chociaż jeden głos zadowolenia z obecności, znaczy nawet nie samej obecności, tylko z tego, co jakby mówi słuchacz Rybka czy słuchaczka inna, powiedzmy. I wydaje mi się, tylko się nie obraź, że jesteś troszkę sadystą. Takim
1: O.
0: sadystą troszeczkę dla widzów i troszeczkę też dla tych osób, które dzwonią, tych, o których mówiłam, dlatego że jak one są po prostu na antenie, wypowiadają się najczęściej nie na temat i najczęściej zupełnie abstrakcyjnie, nikt nie wie, o co chodzi tak naprawdę. Są śmiechy, są kpinki z tych osób, wiesz. Poczytaj sobie czat w tym czasie.
1: Ale właśnie,
0: Wiem, co czytasz.
1: przepraszam, w tym miejscu zróbmy pauzę, ok? Bo chciałbym się od razu odnieść do tematu, właśnie, który poruszyłaś. Śmichy, chichy z tej osoby. Właśnie nawet dostałem tu teraz na priwa komentarz od Porfiriego, który też no, kilka tu rzeczy poruszył, ale też wspomniał o tym, że to jest robienie klauna z kogoś, kto jest na antenie. I już któryś raz słyszę taką opinię. Słyszałem ją też u Enkiego. Czyli co? No wynika z tego, że skoro wszyscy tak uważają, a ja tylko inaczej do tego podchodzę i mi się chyba wydaje, że staram się jakąś wykazać empatię do tych osób albo jakoś je tam nakierować. No ostatnio już się trochę skończyła cierpliwość, ale no to, ale może się mylę, może faktycznie to jest albo po prostu nie biorę pod uwagę tego, że sami słuchacze cisną tutaj toczą bekę, tak, sobie z kogoś, kto jest na antenie,
0: No
1: ale ja
0: tak,
1: tego też
0: ale.
1: nie zauważyłem, żebyście wy aż tak bardzo tutaj sobie dworowali z kogoś, więc trochę nie rozumiem tego, co mówisz i tego
0: Znaczy,
1: właśnie
0: wiesz,
1: argumentu.
0: dworowanie to już chyba się skończyło, tylko chyba w tej chwili po prostu nawet się nikomu nie za bardzo chce tego słuchać, bo to nic nowego kompletnie do żadnej audycji nie wnoszą. Ja ci mówię moją opinię, moje odczucie, moje zdanie, prawda? Nie wnoszą
1: Jasne.
0: zupełnie nic, a wręcz odwrotnie, zaniżają chyba poziom troszeczkę, bo tak naprawdę jest naprawdę dużo osób chętnych do dzwonienia. No ale to też tak troszkę jest, wiesz, nie, bez jakiegoś tam wywyższania się, absolutnie, to nie o to chodzi. Ale dzwoni Bartek R, dzwoni koleżanka S, no i dzwoni. I co, ja mam zadzwonić w takim. O czym?
1: A czemu
0: Jak?
1: nie? A
0: Wiesz,
1: czemu nie? Przecież te
0: no
1: telefony
0: wiesz,
1: nie są
0: sorry,
1: takie
0: może ja
1: długie.
0: to tak jakoś, ale no jest takie
1: Ale
0: odczucie, no.
1: popatrz, ale to
0: Ale
1: jest
0: wiesz, nie
1: tak.
0: twoje myślenie tutaj jest analizowane, tylko przeciętnego słuchacza. Ty nie jesteś, wiesz, miarodajnym człowiekiem, jesteś wyjątkowy, no, a tu się mówi tak średnio, jak ludzie myślą, przeciętnie.
1: Złodziej czasu, bo w tym samym czasie mogłyby zadzwonić inne osoby, które miałyby naprawdę coś ciekawego do powiedzenia. Ja ci tylko mówię moje odczucie, oczywiście jesteś kapitanem. Wiesz, lubianym i dla wielu osób autorytetem, zrobisz, co będziesz chciał i zrobisz to, co będziesz, i ludzie cię nadal będą słuchać. Oczywiście. To tylko jest kwestia tego, że chyba poziomu i tego właśnie troszeczkę, że te osoby ośmieszają się tak naprawdę, wiesz, przy jakimś twoim przyzwoleniu na antenie. Bo nie ulega wątpliwości dla mnie przynajmniej, że są to osoby, które mają zaburzenia, bez obrazy, jakieś deficyty, no. Okej, dobra, słuchajcie,
0: Psychologiczne,
1: biorę
0: powiedzmy.
1: sobie wasze opinie tutaj do serca i skoro tak wiele osób uważa, że właśnie tak to wygląda, to no, co będę się kopał z koniem albo tutaj przekonywał cały świat, że to ja mam rację. Okej, czasem może po prostu trzeba posłuchać rad innych. No też tu piszecie na czacie, że jakikolwiek poziom ma to radio. Chris, to czemu tutaj wpadasz w ogóle? Co jakiś czas cię widzę, nie? W komentarzach coś piszesz. I jesteś z nami cały czas i co? Oceniasz, że to w ogóle jest poniżej jakiegokolwiek poziomu, nie? Dno. No to bez sensu trochę. To może warto zmienić medium. A tymczasem Etam dołączył. Cześć, Etam.
2: No cześć. Nocne radio ma to do siebie, że jest w nocy, więc wystarczy słuchać w dzień i ma się, że tak powiem, święty spokój z nocnym radiem. Taka moja rada dla tych, którzy są niezadowoleni. Aczkolwiek jeśli chodzi o Bartłomieja, bo on tak chciał, żebym do niego mówił, nie Bartosz, tylko Bartłomiej, to tak

0: Nawet wczoraj akurat mi się świetnie, świetnie przy jego rozmowie z tobą jadło boczek z chlebem, bardzo dobrze.
1: Dajesz nam teraz
0: Natomiast.
1: przykład kogoś, kto pierdoli głupoty i ludzie mają go dość?
0: No, zadaj.
1: No to właśnie dajesz, mów tam, proszę.
0: No,
1: No, znaczy nie, słuchaj,
2: to było bardzo,
0: z
2: bardzo
0: każdym
2: miłe.
0: trzeba umieć się dostosować. No nie wymagajmy od krawca, żeby potrafił rozmawiać z każdym, bo to jest niezwykle rzadka umiejętność, nawet dla psychologów zawodowych, żeby z każdym byli w stanie rozmawiać. Ja na przykład bardzo dobrze mi się rozmawia z psycho, bardzo dobrze mi się rozmawia właśnie z Bartoszem. Raz miałem okazję przecież rozmawiać, nawet wpadłem na pomysł, że idealny duet to by był Etam, no i rybka. Taka nawet audycja bym mógł, taki fajny tytuł mieć przewrotny, Etam, no i rybka. I kto wie, czy do tego kiedyś nie dojdzie, bo sobie tej Bartosza zapisałem
1: Nie
0: sobie.
1: dojdzie, bo jak już ty powiesz, że coś zrobisz, to wiadomo, że tego nie zrobisz, nie? Czego najlepszym
0: No.
1: dowodem jest twoja strona, która już miała być 2 lata temu i
0: Ale
1: w
0: ona
1: ogóle.
0: jest, tylko jest niepoprawiona jeszcze, tak? Bo się usłyszało.
2: Zenon to trochę taki nasz nocno-radiowy wyrzut sumienia.
0: No jest
1: Może.
0: strasznie maruda, maruda jest straszna,
1: Etam,
0: ale
1: co się z tobą stało? Jezus Maria,
0: w
1: człowieka, cię
0: prywatnych
1: uwielbiałem, no.
0: kontaktach wam powiem, że w prywatnych kontaktach Zenek jest całkiem okej. Także ten,
2: A
0: także on tylko tak na antenie narzekał, bo na czacie. Na czacie
2: wcale
0: jest jeszcze
2: nie,
0: gorzej.
2: właśnie się zupełnie z tym nie zgodzę. On jest w realu dokładnie taki sam.
0: A bo, no bo ty nie umiesz z nim rozmawiać, właśnie o tym mówię, nie? No, nie, mi się z Zenkiem zawsze dobrze rozmawiało, także ja tam mam dystans do wszystkiego. Jeżeli coś tam jemu nie pasuje, no to trzeba się dostosować po prostu do tego, żeby mu pasowało. No więc teraz troszeczkę powiem o wczorajszych telefonach, właśnie jak mówię, już Bartosza tutaj omówiłem. Natomiast jeszcze była dziewczyna, Gosia, tak? Dobrze pamiętam? Gosia, teraz nie chcę się pomylić imienia.
2: Gosia?
1: To już
0: No to.
1: pomyliłeś, brawo. Sandra.
2: Etamowi
0: No,
2: się
0: no to
2: zawsze tam
0: Sandra,
2: mylą
0: tak. No
2: imiona, dobra.
0: Sandra, nie wiem, tak dziwnie dzwoni, bo ona właściwie zaczyna od tego, że niby tam płacze i to jest takie już dramatyczne od samego początku, taki dramatyzm jest tej sytuacji i właściwie przez te łzy potem nic nie można, że tak powiem, konkretnego zrozumieć. No tutaj albo benzopropany, albo alkohol, no, wchodzą w grę.
2: No tak,
0: Jeżeli,
2: dokładnie,
0: jeżeli.
2: dokładnie. Słuchaj, taka mała pauza, znowu się wtrącę. Właśnie staram się oceniać bardziej tak pod technicznym kątem. Jak ktoś, powiedzmy, mówi tak, że przerywa cały czas, albo mówi strasznie smętnie, no to ty się tu trochę kwalifikujesz czasami.
0: No nie,
2: To
0: no
2: po
0: ja to
2: prostu
0: jestem
2: to jest
0: płynny, jak to
2: wtedy
0: wychodzi.
2: od technicznej strony. W ogóle abstrahując od tematyki, od ideologii, wiesz, którą tu wygłaszasz, po prostu ja patrzę trochę na dzwoniącego jak na, sorry, że tak powiem, jako na produkt pewien, który zostaje sprzedany ludziom, którzy tego słuchają. Wiem, że to jest śmieszne, bo nasze radio to raczej nie jest takie komercyjne i tak dalej, ale gdzieś pozostaje to myślenie projektanta, nie? Że po prostu się podchodzi do osób pewnych jako do tworu, jako do modela. I oceniam, czy ktoś już nie mówi za długo, czy nie smędzi, czy nie powtarza się, czy nie ma jakichś takich zwyczajów, że musi zawsze zrobić powtórkę na koniec i zrobić takie podsumowanie. Okej, oddajmy może Zenonowi głos, bo już troszkę tutaj czeka. Chciałbyś coś skomentować?
1: Nie, wręcz przeciwnie, ja sobie chętnie posłucham, co tam ma jeszcze do powiedzenia, bo zaczął gadać na temat i z sensem, to nie,
2: To,
1: iż
2: no bo
1: tego wybije niechcący.
0: właśnie się chciałem nie zgodzić z krawcem, że nie ma charakteru komercyjnego, bo celem Nocnego Radia jest utrzymanie krawca, żeby mogli jego słodkiego głosu i słuchać ludzie. I bardzo dobrze, no i bardzo dobrze, to jest nisza i każdy z nas powinien taką właśnie niszę sobie znaleźć, tylko pozazdrościć albo tylko naśladować. I ja się jak najbardziej ku temu przychylam, że to jest pozytywna cecha. Natomiast treści takie jak Bartłomiej tutaj, czy właśnie wspomniana Sandra się włącza, no to rzeczywiście ja rozumiem to, bo ja mam dużą tolerancję, jeśli chodzi o słuchanie. Nawet mi się świetnie, jak mówię, boczek je w trakcie. Natomiast rozumiem tych, którzy akurat boczku nie mieli, i mogli na przykład wyłączyć na ten czas nocne radio, albo przełączyć się do konkurencji. Błęki przecież też nadawał. Nie wiem, czy tam Klot wczoraj nadawał, chyba nie nadawał, z tego co słyszałem.
1: Także... Klot na COVID-a umiera.
0: No i wtedy ta komercja i wtedy spada, że tak powiem, prawdopodobieństwo otrzymania donata. Chyba, że założymy, że czasami niektórzy wysyłają donaty po to, żeby kogoś wyłączyć, czego ja byłem najlepszym przykładem.
2: Akurat tak? Wczoraj
0: nie
2: się
0: można wyłączyć,
2: zepsuło Tipli.
0: 50 zł, tak?
2: Zepsuło się Tipli akurat wczoraj.
1: A co nasza tutaj pani kierowniczka? Pani kierowniczka sobie poszła chyba, coś się czuje. No. A już i zagadałeś.
0: Jest, tylko że tam krok słyszałem.
3: Jestem.
0: No.
3: Jestem.
0: Założyła obcasy w tym czasie.
3: No co? Ja nie jadłam boczką, bo ja tak szczerze powiem, że już parę razy posłuchałam Bartłomieja na różnych kanałach. Jest już z wielu kanałów przegoniony, jest banitą i robi różne dziwne akcje. Teraz tutaj jest jakby tolerowany jeszcze, podejrzewam, no ale to jest ciężki typ i naprawdę bardzo ciężko przede wszystkim się go słucha. Bardzo. Ja też miałam przyjemność czy nieprzyjemność u Jacka na audycji kiedyś być z odważną słuchaczką. Bartek zadzwonił, prawie że nas wyzywał. Nie wiedząc kompletnie, co mówiłyśmy wcześniej, do czego się przyznał, bo my byłyśmy, osłupiałyśmy po prostu, wiesz, że nam takie łatki przykleja, a nie wie kompletnie, o czym my mówiłyśmy wcześniej, więc to chyba też jest sztuka dla sztuki, te jego telefony. On
0: nie,
3: się jakby w tym
0: spełnił,
3: nie?
0: No, nie, ja tak ja ci to wytłumaczę, bo ja wczoraj to zrozumiałem. Skąd to się mogło wziąć, a tak zauważyłem właśnie ten atak na kobiety. Tak. Otóż Bartłomiej wczoraj wyraźnie powiedział, on jest po prostu cięty na kobiety poprzez swój, że tak powiem, życiowy przykład. No i
3: no to
0: stracił
3: co,
0: go na antenie,
3: tak
0: więc...
3: jest tak zwanym mizoginem, wiesz, no i będzie tu promował takie rzeczy, wiesz. No nie jest tu za wiele kobiet w tym nocnym radyjku. Jest kilka świetnych kobitek i... Pokaż mi jedną, która popiera i słucha tego, co Bartek mówi.
0: No wiesz, trudno mi jest pokazać, bo nie robiliśmy tutaj głosowania, ale wiesz co, Krawiec, co zróbcie, kurczę, takie głosowanie. Bartłomiej Rybka, tak? Nie. Nie mam zdania, nie? Takie prostą ankietę.
2: Nie wiem już, czy chcemy tutaj robić ankiety, czy ankiety coś dają. No znowu się okaże, że część jakaś jest za, część przeciw.
0: No bo tak będzie, no bo to jest
2: w końcu trzeba podjąć jakąś decyzję i może właśnie od tego jest kapitan, żeby podjąć jakąś decyzję twardą. Jako ten
0: otwarcie.
2: Wybrany, że podejmuje po prostu. Ktoś musi. Jest też osoba tutaj na czacie, która jest... psychofanem z kolei Bartłomieja. Jest z nami Bystre Oko już od jakiegoś czasu. No i też trzeba uszanować troszkę jakieś tam inne głosy. Nie wiem, ja to wszystko ogarniam.
1: Przecież
2: teraz.
1: To jest kurde Krawiec troll zwykły, który co chwilę się rzuca i tylko ferment by siał. Serio,
0: ja mam
1: widzisz?
0: Wrażenie, że Bartosz chce nam coś ważnego powiedzieć, tylko no nie ma jak, no po prostu czuję się nieakceptowany w tej rzeczywistości. Ja to potrafię zrozumieć, bo sam tak się parę razy czułem w życiu. No i po prostu no ja bym podjął rękawicę i jednak go odbierał, także jestem jak najbardziej za.
1: Masz ten drugi kanał cały na streamie, tam se możesz go podjąć, na pyskotece.
2: Już nie ma już nie ma tego drugiego kanału. No, został zlikwidowany po pół roku, czy po roku.
0: No nie, tutaj nie. Tutaj na nocnym radiu drugiego kanału nie mam, natomiast uczestniczę w innym projekcie, ale nie będę tutaj reklamował na razie. Jak będę reklamował, to za donatem odpowiednim, żeby to była reklama płatna. Także spokojnie. Natomiast.
2: Tak, potwierdzam. No, jak wpłacicie 5 dyszek, jak wpłacicie 5 dyszek, to zdradzimy wam, jakie etam zakładam media.
0: No, czy je zakładam, w końcu je założę. To jest to taki zasad.
3: Przepraszam, ja nie dosłyszałam, co etam zakłada.
2: Media.
3: A, przepraszam.
0: Znaczy, wiesz, ja już założyłem tutaj do koleżanki, mówię teraz.
2: Wodę, gaz, media.
0: No, w każdym razie mówię, że ja już założyłem dawno temu. No przecież jak powstało Nocne Radio, to jakieś 3 tygodnie później powstał After Pub, czy jak to tam nazywałem, już nie pamiętam. Natomiast no, tutaj teraz już mi troszkę wolniej idzie, już nie jestem taki słowny jak wtedy, że po tygodniu już było gotowe. Natomiast dyskoteka działa cały czas, tylko ja po prostu się rzadko na niej pojawiam. No to jest jedyny minus, a to przez to, że platforma, z której korzystam, no nie pasuje tutaj wielu ludziom, tak jak mi nie pasuje Discord, którego po prostu nie rozumiem. Dla mnie jest to za skomplikowana platforma.
1: No widzisz. Dobra, bo tutaj się jakoś rozmywamy. Jasne, tak jak mówiłem, rób to, co chce, Tania. Jak twierdzisz, że facet, który ewidentnie ci wciura robi, nie? Czyli pan Bystre Oko, jest jakośkolwiek miarodajny i trzeba się z jego zdaniem liczyć, to się licznie. Jeżeli twierdzisz, że etap, który wiesz, wygada takie pierdy i chyba potrzebuje więcej niż jednego psa, też jest jakoś miarodajny, to proszę cię bardzo, ja jestem też ciekawy, jakby to wyszło. Gdyby taki był ładny stream, gdzie jest, ale tylko i wyłącznie nie ma żadnego tam krawca potrzeby czy cenu na jest. Etam jest rybka. Chętnie bym sam posłuchał. A co? To wtedy zobaczysz, jakie takie pomysły są warte.
2: Jeśli uważacie, że Zenon to buc, jedyneczka na czacie.
0: Ja tak nie uważam, bo no, sam Zenon się ocenił na jedyneczkę. No widzisz, że jesteś samokrytyczny. To jest przykład samokrytyki obywatelskiej, czy jak to mówią, raczej samoobywatelskiej krytyki. Z alternatyw to było. No proszę, same jedynki teraz będą. Ja widzisz, krewiec, ja jestem jednak zwolennikiem, bo to za łatwo ludziom idzie takie ocenianie. Jeżeli uważacie, że bucem jest Zenek, dajcie 50 zł wpłaty, a jeśli uważacie, że bucem jestem ja, to dajcie 100 zł wpłaty. Rozumiecie tą manipulację?
2: No.
3: Masz tą żyłkę tam do biznesu, ci powiem jednak, wiesz?
0: No mam. Właśnie wczoraj się okazało. Skończyłem projekt, wysłałem klientowi, no i dziś nie, wczoraj się dowiedziałem wieczorem. No niestety nie mogę przyjechać, bo córa klienta jest na covidowa, no i cała firma jest w kwarantannie. No cóż, no trudno się mówi, zdarza się.
3: Ja chyba dziękuję, dzięki za wysłuchanie tego, co miałam niemądrego do powiedzenia.
1: Fajnie,
3: że się pojawiają kontrowersyjne osoby. Jest przez to bardzo, bardzo ciekawie, bardzo fajnie. Ale bycie kontrowersyjną osobą, a osobą rzeczywiście no, z problemami, które nie powinny być absolutnie roztrząsane publicznie na antenie Radyjka, które potem odsłuchują setki, tysiące ludzi i to gdzieś tam w eterze zawsze zostaje. Sama często grzebię w archiwum nowego naszego radia na stronie internetowej, bo słucham czasami wieczorami starych audycji i naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem ilości audycji, tematów audycji. No jest różnorodność niesamowita przez te lata, także szapoba, super, super robota naprawdę.
0: A to mam dwa pytania do ciebie jeszcze, zanim się rozłączysz. Mnie słuchałaś też jakąś audycję taką, co ja sam dodałem?
3: Nie.
0: Kurde, chciałem zadać pytanie pomocy, czy się podobałem, czy nie. No trudno, dobra. To teraz pytanie drugie. Ja uważam, jakiś mam taki
3: poleć,
0: pomysł.
3: Poleć mi, która jest według ciebie najlepsza z tobą, to ja posłucham z przyjemnością.
2: Etam zmywa. Etam zmywa, to jest najlepsze.
0: Audycja się nazywa Praktyka Porządku. Nie wiem tylko, czy jest w archiwum tam jeszcze gdzieś, bo chyba znikła, ale ona jest bardzo fajna, ta audycja. Nawet dzwoni tutaj taki bardzo fajnie zaprzyjaźniony nadawca, Klot się nazywa, do tej audycji, także bardzo fajnie wyszło. A druga sprawa to jest to, że ja mam pewien pomysł, który mi się wczoraj właśnie podczas jedzenia w oczku pojawił, no bo to kalorie, to wiadomo, że się dobre pomysły pojawiają. Coś wymyśliłem dla Sandry, mam nadzieję, że nas słucha albo odsłucha później. Otóż ja kiedyś wpadłem na taki pomysł nagrywania audycji sami o sobie, żeby każdy wziął dyktafon i nagrał 10 minut o sobie, czy tam 15 minut, coś poopowiadał o sobie i to po prostu mieliśmy umieszczać. Nawet było umieszczane. I to jest świetny pomysł dla takiej osoby, jak na przykład właśnie Sandra, żeby coś o sobie na spokojnie nagrała, jakieś 15 minut takiego monologu i wysyłała Krawcowi na maila, czy tam komukolwiek, gdzieś tu jakiś mail jest udostępniony na pewno, nie? W postaci MP3 i
2: świetna
0: i
2: rada, świetna rada, wujku, naprawdę świetna rada, wujku.
0: Nie, no mało osób podjęło rękawice, nie? Trzy osoby tylko wysłały.
3: Krawiec ostatnio proponował, żeby słuchacze nagrywali jakieś własne audycje, czy czytanie, czy jakieś telefony, czy coś. Uważam, że to jest bardzo fajny pomysł. Nawet mam sama plan jakiś tam nagrać coś i wysłać.
2: W sumie coś tam może.
3: Bardzo fajny pomysł, naprawdę. Taka sklejanka, wiesz, od słuchaczy.
2: Okej, czyli zapraszamy was do, żebyście sobie odkopali na naszej stronie nocneradio.pl sami o sobie. Kto tą akcję, czy to nie profesor Leniuch to rozkręcił? Kto to rozkręcił? Ktoś tam rozkręcił?
0: Nie, ja wpadłem na ten pomysł.
2: Ty wpadłeś, okej, okay, no to szamboba. No i sobie tam odszukajcie i może coś dogracie. Obiecuję, że wyemitujemy to też na kanale. Zrobię jakby kopię, skompiluję z tego filmik. To co,
0: ale nie,
2: Agnieszka?
0: Nie
2: bo Agnieszka chciała się...
0: Leniuch wymyślił pierwsze archiwum Nocnego Radia, także...
2: Dobra. Dobra, nie zatrzymujmy Agnieszki, bo już się chciała żegnać.
3: Dzięki, trzymajcie się.
2: Trzymaj się, Agnieszka, hej. Dobra, zostali na antenie Zenon, Etam i Krawiec. Zenon, czy ty jeszcze jesteś z nami?
1: Jestem, ale tak w sumie to nie wiem, czy mam coś do powiedzenia, bo raz, że odzew słuchaczy troszeczkę mnie zniechęca do chytania gości, ale też, kurde... Nie wiem, to skomplikowana sprawa. To, że ty odpuściłeś, też na mnie wpływa. No nie będę tego krył, nie? No, to, że ty jesteś taki odpuszczony, może to, wiesz, o to mam pretensje, że twoje niskie morale na moje niskie morale wpływa.
2: To może spróbuj na to popatrzeć inaczej, że właśnie to jest moment, gdzie możesz sam nagrać fajne audycje, pokazać, że robisz lepsze audycje ode mnie.
0: No właśnie, możesz, taki nijaki jest, nie Krawiec?
2: Możesz się tutaj jakoś bardziej stać, jeszcze bardziej frontmanem Nocnego Radia. Masz same plusy, stary, no.
0: No, a najlepsze jest król, to, że nie krzyje ma obok siebie świetną nadającą jeszcze, no. I to w domu przy sobie, nie? Mógłby ją tutaj tam przywiązać do krzesła i by nadawała z nim, nie?
1: No. Jej się nie chce, bo się jej nie podoba cała sytuacja ze spoilerem, jaka była. No, a to już mówiłem 500 razy, nie?
2: Ale co mówiłeś? Co mówiłeś, Zenon?
1: Nie... To, że się sytuacja ze spoilerem nie podobała, nie?
2: Komu?
1: Oli.
2: Jaka sytuacja?
1: No taka, że byłeś świetnie przygotowany, nie wiem, raz, dwa razy. No i ten ostatni to była poracha, nie? Pożegnalny, że tak powiem. To było zakończenie sezonu w złym stylu.
0: No widzę tutaj szansę dla siebie, żeby zastąpić Krawca w audycji z Olą. Spoiler, tylko musimy jakiś wspólny film znaleźć, który bardzo lubimy. Może Powrót do przyszłości, albo coś takiego, coś jakiś klasyk taki totalny. Który Predator na przykład. O 56 razy byłem w kinie na Predatorze.
2: Wiesz co, Zenon? Powiem tak, że wolałbym to usłyszeć od Oli. O.
1: Jak chcesz, to usłyszysz. No, może nie usłyszysz, nie wiem. Z kobietami się ciężko gada. Tutaj też trzeba jakoś to, wiesz...
0: No one troszkę inaczej myślą, to fakt.
1: No,
0: ale
1: to prawda.
0: Obiecaj mi jedną rzecz. Jeśli Ola powie, że ja chcę nadawać się tamem spoilera, to mi powiesz, dobra?
2: W każdym razie, słuchaj, jeśli Ola mi... znaczy, przypuszczam, że znowu gdzieś tam to po środku jest, nie? Więc no, ja się spodziewałem tego, że moja jakaś tam niedyspozycja chwilowa zostanie odebrana jako, że Krawiec źle się zachował, że kończymy, że na koniec dał dupy. Słuchaj, ja się już z tym godzę, że co bym nie zrobił, to spotkam się z takimi komentarzami. Może co najwyżej będzie mi przykro, jak to usłyszę od Oli, że ona też to tak traktuje. Boże, ty tak stawiasz sprawę i tak właśnie jakby przedstawiasz, to się do tego trochę przyzwyczaiłem. Jakby nie mam o to do ciebie pretensji. Wiem, że po prostu tak... ale powiem ci jedno, jak już sobie tak szczerze gadamy, nie będę miał do ciebie nigdy o to pretensji, dopóki sam nie zaczniesz się na przykład obrażać o byle gówno, czy że wiesz, ja mi się tam weźmie na szczerość, a ty się nagle tutaj zadeklarujesz, że to wiesz, to niech się krawiec pierdoli i odchodzę z nocnego radia. Musi być jakaś równość, kumasz, nie? Że jak sobie gadamy bardzo szczerze, bardzo otwarcie i no to to w dwie strony działa, nie? No to chyba normalne.
0: Aha. A ja nie byłem zaskoczony, szczerze mówiąc, bo ja wiedziałem, że krawiec coś pieprzy. Tylko między nami jest taka różnica, że krawiec czasami coś spieprzy, a ja pieprzę cały czas. Nie? To jest ta różnica.
2: Się zaśmiał troll się zaśmiał w tle.
1: Przepraszam.
0: Nie, no bo słuchaj, no właśnie, to już było, chłopaki. Kiedy to było? Pamiętacie, kiedy to było? No przecież była tutaj pisarka horrorów, tak? Już zapomniałem nazwiska, jejku.
2: Kałuża.
0: Magda, no właśnie. No Magda. Było dokładnie to samo, no przecież. No to przecież było pewne, że się powtórzy. Historia lubi się powtarzać, szczególnie tutaj u nas.
2: Ile to ja razy dałem dupy, nie? Tyle różnych serii dla was prowadziłem tam. Z Kałużą właśnie, z Alosem, z Klodem, gdzieś tam się pojawiałem gościnnie, nie wiem, w Technajcie. No
0: hipermowa przecież znikła od razu, nie?
2: Hiperprzestrzeń prowadziłem też przez jakiś czas i tyle audycji i tak dupy dałem za każdym razem. Cholera, lepiej żeby to wszystko, żeby tego nie było, to bym przynajmniej dupy nie dał. Nie byłoby audycji, co prawda, paru może fajnych, ale przynajmniej bym nie dał dupy.
1: To trochę, wiesz, jakby jakiś Groucho Marx wyszedł gdzieś w latach 80. i powiedział, i co, czemu nie oglądacie moich filmów? Patrzcie, jakie wam nakręciłem fajne filmy kiedyś i w ogóle, o, no to kiedyś krawiec, no, teraz ci się nie chce. No i jak już mówiłem, to zrozumiałe, że ci się nie chce. Też powiedziałem, dlaczego mi się też z dwóch przyczyn nie chce.
2: Ale tobie tak się szybko odechciało,
1: Nie. Ja przede wszystkim nie mam czasu. To nie jest tak, że to jest dominujący czynnik, dlaczego ja tego nie robię. Dominujący czynnik, dlaczego nie robię, to brak czasu.
2: No dobra, skoro tak mówisz.
0: No. Ja myślę, że to jest wymówka, no ale dobra.
2: Ja też nie mam czasu, muszę grać w grę.
0: Wiedziałem, że tak zareagujesz, że tak powiedziałem. Ale ja tak samo nie mam czasu. Ja mam ciągle coś robię. Siedzę i robię. Przed śpię albo...
2: Słuchajcie, ja kończę audycję, bo nie mam czasu. Muszę iść spać.
1: No. Ja muszę iść spać, bo prawdopodobnie też będę musiał o 5 wstać jeszcze raz, cały dzień, codziennie i no, mogę nie mieć, kurde, w takim...
2: W niedzielę? O 5? Co ty?
1: Kurde, dzisiaj ochujałeś? O 5, no, mówiłem ci, to nie słuchajcie, to mówiłem.
0: W sposób logiczny, co można robić o 5 rano? Poza spaniem oczywiście.
1: Jakbyś był informatykiem, tak jak mówisz, że jesteś informatykiem, to byś doskonale, kurwa, wiedział, co można robić o 5 rano.
0: Ja nie jestem informatykiem, ja byłem informatykiem.
1: To sobie przypomnij, co można robić o 5 rano w weekend.
0: No to nie wiem, no, o 5 rano w weekend, to jak się żona poruszy biodrami, to można ten, no, pomóc i tam. Ale tak poza tym, no to trzeba spać, jak się śpi samemu, nie? W ogóle najpierw sobie weź łóżko takie osobne, troszkę podnieść poziom melaniny i nie będzie tego problemu, ci gwarantuję. No. 5 rano, Boże, to można się położyć spać, ale nie wstawać.
2: A czekajcie, bo Ola tutaj pisze, że o 20 miał mieć audycję Jacek, a nie o 21, jeśli już?
0: Ja widzę, że jest 20:35, chyba, że 25, jakoś tak.
2: No. Ja tam...
0: To nie, jeszcze jest czas na to.
2: Ale nie, bo tak po prostu musisz się mylić we wszystkim nawet. Godzina tam, 15, po, nie, w pół, to, ja nie wiem, jak ja się nazywam w ogóle. Dobra.
0: Dobra, bo spojrzałem
2: nieważne.
0: Na ten...
2: Zenon. Tutaj do Bosmana krzyczę, ahoj, Bosmanie, co tam na pokładzie? Słyszałem, że Jacek ma nadawać, czy o 20 miał nadawać?
1: Napisał, że we wtorek będzie nadawał, niech się kraj wyjaśnia, widzę, że Discorda zniknął, tyle go było, przegadaliśmy, kurwa, pierdoły, to się już powinno skończyć godzinę temu, bo pierdolimy smakroki, tak jest prawda.
0: Ja w ogóle wpadłem na pomysł dziury.
1: Zapkaj. Ja mam w dupie twoją dziurę. Powiem ci tak, w dupie mam dziurę. Powiem krótko, kończę
0: sytuację. Nie, moją tak, dziurę krawiec... to ja mam.
1: Dobra, super, a ja mam swoją. Powiedziałem, co miałem powiedzieć, bo się będziemy kała muszkać i później się tylko źle zrozumiałem.
2: Ale to czekaj, to Jacek nie... to pisał na Discordzie kiedy? Możesz powiedzieć mi?
1: No, mogę ci powiedzieć. Pisał to o 19.59. Krawiec chce chyba sobie wyjaśnić trochę ze wszystkimi, więc sobie sprawę wyjaśnia. To ja zrobię z prawej strony mapy we wtorek po południu.
0: Uwaga o tym, że masz moją dziurę w dupie, jest Karolinie, jest krawiec, tak?
4: Możesz jest mówić. Krawiec, o kurde, ale fajnie, krawiec, ja mam nowy tatuaż.
1: Dobra, krawiec, powiem ci tak, zobaczysz moją trochę niechęć do tych rzeczy, które mają takie miejsce, co w rekordzie. Pierwszy raz od setek lat słuchania i działania w tym radiu wyłączam audycję i wam byłem w dumie. Zdarzyło mi się to już kilkukrotnie.
2: Przepraszam, czy możesz powtórzyć, bo ja nie rozumiem, że wyłączasz audycję i co?
1: I łapkuję w dół. Zdarza mi się to, no, ostatnio. Dość często. I tyle.
2: Ale to co, to nie wiem, to mam się tą łapką w dół teraz przejąć, czy co?
1: Nie, no tylko ci mówię, no, jedyna taka prosta rzecz, że...
2: A za co ta łapka w dół, jeśli można wiedzieć?
1: Tłumaczyłem na samym początku, nie? Za ten... Za odbieranie ludzi, którzy wiadomo, że coś spieprzą, a później dziwienie się, że spieprzyli.
2: Ale wiesz co, to w tym przypadku ta twoja łapka w dół to takie trochę chuj ci w dupę, nie? No ale no dzięki, dobra, spoko.
0: Ja nie chcę być tutaj wróżbitą, ale widzę, że za 3 minuty tutaj będzie 22 łapki w górę. Jak mi się wydaje. Czyli będzie przewaga.
1: Chciałbym jeszcze jakieś pół godziny chociaż dzisiaj Oli poświęcić, nie? Bo niby żeśmy wszystko ugadali, załagodzili, mam wrażenie, żeśmy się bardziej zakamuczkali. Koniec, kurwa, no chuj.
0: Zenek, to bardzo. Zanim odejdziesz do Oli, to powiedz pół godziny z Olą, co będziecie robić? W Makao pogracie trochę?
1: Tak, pogramy sobie w Grim Dawn. No. Nie krew, no. Kurde, zwyczajnie... Jest momentami pewien poziom osiągany, który mi się nie podoba i po to jest funkcja łapki w dół, żeby ją dać. Jeżeli uznam, że mi się nie podoba, to ją będę dawał i nie będę się z tym krył.
2: Ale spoko, dobra.
1: I
2: dobra,
1: możesz tak samo mi przywalić, jak na przykład nawalę z smartlocków technicznych, nie? To ale jest dobry powód, żeby mi walnąć łapkę w dół.
0: Zenek, zostaw to.
2: Dobra, słuchaj, może po prostu w niektórych sprawach trochę nadajemy na innych falach. Ja pewnych rzeczy nie rozumiem.
1: Z pewnością. No i tyle, dobra, kończę.
2: Dobra, trzymaj się, na razie.
0: Słuchaj, zanim pójdziesz, Zenek, bo to jest ciekawe, już się chyba rozłączył, kurde, chciałem go poprosić o ciekawy temat, bo to jest takie ciekawe, nie? Co może taki Zenek, czyli taki mąż, robić z bardzo kompatybilną do niego osobą, bo ja widzę, że oni się bardzo zgadzają z Olą. Oczywiście pomijam te sprawy takie damsko-męskie, tylko tak coś, co tak można robić z dziewczyną, nie? Jeszcze jakieś właśnie jakaś gry grają razem, filmy oglądają. Właśnie taki ciekawy temat dla par, nie? Co można robić? No bo wiadomo, że jak się ograniczymy tylko do spraw damsko-męskich, to będzie nudne w końcu, nie?
2: Mhm. No właśnie. Ja tutaj patrzę sobie teraz na coś innego. Sorry. Dobra, patrzyłem, ile jest łapek w górę, ile w dół. Jakby było więcej w dół niż w górę, to bym momentalnie zakończył audycję w tym momencie.
0: No mówiłem, że za 3 minuty będzie 22.
2: Ale jest 21 w górę, 22 w górę i 8 w dół. No dobra. No.
0: No, tak więc widzisz, skończyło się, nie wiem, czy się skończyło pozytywnie z Zenkiem, czy negatywnie z Zenkiem. Jak sądzicie, możecie to ocenić, wpłacając 5 zł, jeśli było negatywnie, a 20, jeśli było pozytywnie.
2: No, nawet nie wiecie, ile ode mnie wymaga gimnastyki, to żeby się uczyć, rozmawiać, współpracować, jakoś być, po prostu funkcjonować z ludźmi, którzy są tacy właśnie na przykład negatywni mocno, nie? Którym wszystko się zawsze, u których się często pojawiają dramaty jakieś. Nie mówię, że to akurat Zenon, ale to wymaga pewnej elastyczności dosyć dużej, ale spoko.
0: No ja to akurat jestem taki trochę bezproblemowy, można powiedzieć. Już mam masę problemów, ale tak jakoś w rozmowach chyba nie jestem problemowy, że w ogóle dzisiaj podjęliśmy tutaj z sąsiadami, tymi, którzy psy mają, bo to kilka osób obskoczyłem dzisiaj z rozmowami, żeby jakąś taką wigilię zorganizować właśnie na złość tym wszystkim obostrzeniom, taką rodzinną, blokową wigilię, żeby powyjmujemy drzwi, jak u Balcerka było w Alternatywach, i kto może to przyniesie jakieś pierogi, to tam jakiegoś barszczyku, to barszczyku i zrobimy taką wigilię. No, 50 osób, a co? spotkało się to z entuzjazmem. Pytanie tylko, czy jak dojdzie do tej Wigilii, to czy nie zostanę sam z tym problemem, nie?
2: Może tak być właśnie.
0: No, w sumie pomysł jest dosyć dobry, bo tak doszliśmy do wniosku z jedną z tych pań, które rozmawiałem, bo z paniami głównie rozmawiałem dzisiaj, że właściwie to tak na tym blokowisku to mało kto się zna z nią. Znaczy ona tak narzekała, bo ja tutaj znam praktycznie wszystkich. Ale ja po prostu jestem taki, że ja po prostu podchodzę, nie mnie interesuje mnie, czy ktoś chce ze mną rozmawiać, czy nie chce rozmawiać. Musi ze mną rozmawiać i tyle, bo ja mam ochotę porozmawiać, nie? No ja taki akurat, ja taki mam charakter po prostu, troszeczkę natrętny, że tak można powiedzieć. No ale chcę znać ludzi, z którymi mieszkam w jednym bloku, tak? Że potem nie było, że mi ktoś wiertarkę włączył 8 rano, bo tak jakby będę go znał, pójdę i powiem, sorry, no kurde, po 5 się spać położyłem, bo pracowałem w radiu, ja już tutaj jestem honorable respondent w nocnym radiu, no to Boże kochany, jeszcze tylko legitymację tą partyjną by mi się przydało taką.
2: Okej, to zróbmy tutaj wietrzenie anteny, dajmy szansę innym, dziękuję. Dobra, za telefon, tak właśnie, wspaniały
0: tak
2: w ogóle.
0: Tak właśnie czułem, że jak zacznę monolog, to mi tutaj powiesz właśnie o wietrzeniu. No właśnie miałem zamiar też to zrobić i balkon otworzyć, więc muszę wstać, sorry, przerywam. Odchodzę, dzwońcie, ja muszę balkon przewietrzyć trochę. Hej, hej.
2: Trzymaj się, cześć.

Dobra, jestem znowu, A taki Jacek z Australii, to jest właśnie wyluzowany ziomeczek. Zajęta antena, dobra, to sobie we wtorek przyjdę, niech sobie tam krawiec wyjaśnia. Ja tak, tak sobie wyobrażam, że tak właśnie Jacek zareagował. Bardzo na luzie. No a ktoś inny mógłby powiedzieć, krawiec ukradł mi czas antenowy. Zrobił to specjalnie. Specjalnie się uwziął i to taki znak, że już mnie nie chce tutaj. Odbieram to jako afront. Skurwysyn, zniszczę go za to. Chciał wszystkim pokazać, jak bardzo mną gardzi. I można się wtedy ubrać w taki strój Hamleta od razu. Scena. Jakąś fajną dramę zrobić na przykład.

0: Lajtowski na antenie. Cześć.
1: Cześć, Krawiec. Ja dzwonię do ciebie z Polski. Słuchaj, ciekawi mnie to, ażeby ten widoki na przyszłość, jakie ty masz. I w ogóle o czym audycja dzisiaj? Jaki temat luźnych gadków?
0: No, skoro żeś dzwonisz, to ja jakby powiedzieć bym chciał, że no ogólnie radio, wszystko, całe te, to jest robione, żeby tak dla ludziów, nie? No to nie wiem, czy to jakoś tego, nie?
1: Aha, aha.
0: O, cichaj, ale teraz, czekaj, bo... Czekaj, bo donejcik wysłał jakiś ten... Gdy wzywa nocne radio, moim honorem jest donate. Bardzo fajne słowa. Może jakiś hymn z tego zrobimy, albo na koszulki napis. Porfiri mądrze napisał. Dzięki wielkie. No. A tak w ogóle to z czym dzwonisz, Lajtowski? Co byś tu chciał powiedzieć mądrego?
1: Donate to się podoba dla mnie.
0: Dla mnie też.
1: Wiesz co, ciekawi mnie w ogóle właśnie te widoki na przyszłość, bo na czacie na przykład Fufu zaproponowała taki temat, że w ogóle wiesz, chodzi o to, żeby było więcej słuchaczy, tak? Żeby było więcej widzów na YouTubie.
0: No to dajcie gdzieś na wykop jakąś audycję. Już, nie? Co, wszystko ja muszę robić? Kurwa, Don Krawiec Król ma wszystko robić, kurwa? Ja radia zakładałem, jak wy jeszcze, kurwa, nie wiedzieliście, jak komputer włączyć, a już radia zakładałem, kurwa. Ile audycji nagrałeś jeden z drugim? Ile? Ja setki, tysiące audycji mam nagranych. 13 godzin na antenie, bez odpoczynku. Który tu mi dotrzyma towarzystwa i będzie tyle nadawał? Ty Lajtowski? Chcesz, to chodź. 13 godzin. Po godzinie będziesz płakał, że chcesz kończyć.
1: Tak będzie. Dokładnie, tak będzie.
0: No więc z czym do ludzi, kurwa? Don Krawiec Król radiowy, kurwa.
1: Dokładnie, z czym do ludzi. Wiesz co, takie moje odczucie jest takie, że chodzi o chamstwo, że dzwoni cham na antenę i wiesz, po prostu prostak, wyzywa ludzi, prowokuje, nie daje dojść do słowa nikomu, na przykład takiemu Jackowi z Australii, który chce, wiesz, powiedzieć merytorycznie to, co chce powiedzieć, a tutaj, wiesz, albo jeden z drugim i po prostu się trzeba wstrzelać w te pauzy, tak, między oddechami, jak dzwoni taki narcyz, trochę mitoman, trochę egoista. To takie moje prywatne odczucie. Nie wiem, czy inni słuchacze mają podobnie, czy nie. Wiesz, fajnie, że ty krócisz telefony, że ograniczasz trochę. To spoko. No a poza tym, wiesz, różne gadki to różne gadki, tak? No to ma być merytoryczne.
0: No, w końcu, przepraszam, w końcu ktoś zauważył.
1: I wiesz.
0: W końcu ktoś zauważył, jeden Lajtowski zauważył, że staram się ograniczać długością te telefony, które może nie są jakoś specjalnie radiowe, to skracam. No i co? I jeden zauważył. Widzicie, jacy wy jesteście? Tylko to wam tu... Wam coś robić, to jak perłę przed wieprze rzucać. Tak jak hamowi zegarek dać po prostu. No, a w ogóle jest Jacek z nami? Może Jacek by chciał wejść na przykład na antenę o 21:00? Ja chętnie zwolnię, bo w sumie to już kończę audycję. Chyba. Niedoceniony. Upadła gwiazda. Taki potencjał był. I teraz po prostu zszargany, ośmieszany. I co? Już teraz upadła gwiazda, to się wszyscy śmieją, nie? A jak byłem gwiazdą, to po prostu buty lizaliście. Weź coś powiedz.
1: To papatki, przytulacki, bajo. Cześć.
0: No cześć, nara. Tu niechcący. Ups. Kogoś chciał pozdrowić jeszcze Lajtowski, ale nie przerwałem niechcący. Jak nieładnie. Słuchaj, to pozdrów, jak słuchasz na antenie, to napisz, kogo pozdrowić. Ciocie Jadzie. Malkontentom trzeba podziękować i dać się wypowiedzieć rybce. To jest ciekawy komentarz. Raz podlinkowałem audycję NR powiązanych na wykop. Nigdy nie dostałem tyle minusów. Ale coś w tym jest, wiecie? Ja też kiedyś dałem coś na wykop nocno-radiowego i też tam minusy, nie? Jak dawałem komiksy, to były plusowane mocno. W każdym razie, jakoś to się nie przebija. Nie lubią nas na wykopie. Na wykopie lubią tylko Kononowicza. To są treści. Wspaniałe. Wspaniałe ogółem całe te. No dobra. A Lajtowski chciał pozdrowić, kiedy mu tak bezczelnie przerwałem. Miliony słuchaczy i Zenona. Miliony słuchaczy i Zenona. No i jeszcze może żonę Zenona, nie? Słuchajcie, no ale ja tu czuję, że są jakieś kwasiki. Tak chciałem zapytać Ole w sumie, jak tam widzisz tego spoilera. No i pewnie zapytam, ale coś teraz tak czuję, że Ola mi w trochę ładniejszy i taki bardziej kulturalny sposób, może delikatniej, delikatny sposób powie to, co powiedział Zenon, że koniec audycji, dałeś dupy, krawiec, się nie przygotowałeś, wszystko przez ciebie. No, może i tak w sumie.
2: Ale i tak, Don Krawiec król, kurwa. Radiowy król. Walić tych wszystkich, kurwa, tych kiepszczaków, co tu do mnie sapią. Chcesz, kurwa, wchodź na antenę, pokaż, co potrafisz, kurwa. Typie, no, dajesz, kurwa. Proszę nie szkalować redaktora Zenona, pisze Agnieszki. Zenon to jest dla mnie pała, nic nie osiągnął w radiu, podobnie jak potrzeba. Jacek w ogóle, to jest nie moja liga w ogóle. W ogóle wyzywam was wszystkich na pojedynek radiowy, który tutaj dociągnie do Don Krawca Króla.

upior pisze Down Krawiec. Nie, Krawiec król, kurwa. Down to wiesz. To wiesz co, już ci nie będę mówił, mordo. Fikasz gościu? Pisze Kaki Bierut. Człowieku, byłeś raz na antenie, wiesz jak się mikrofon trzyma i fikasz co, do Krawca Króla radiowego, kurwa? Czeku, weź w ogóle, z czym do ludzi, w ogóle, wiesz, klaunie radiowy, weź do mnie nie fikaj, kurwa. Kurde, może nawet zaglądnę na Discorda, może tam jest Jacek. Może on coś jeszcze by chciał ponadawać dzisiaj. Discord. A właśnie, czy przypadkiem link, zaproszenie na naszej stronie nocneradio.pl na Discorda nocnoradiowego nie jest już przeterminowany? Jakiś tutaj pytanie do Zenusia. Czy dopilnował? Jak nie, to zostaną wyciągnięte konsekwencje. Kurczę, no... Słuchajcie, no z Jackiem ja się nastawiałem, że będzie o 21. Być może zapomniałem, być może on mówił, że o godzinę wcześniej. Pewnie mówił, cholera jasna, no. Dobra, wchodzę, jestem na Discordzie. O tu, co wklejacie? Pewnie, że Krawiec chuj. Dobra. Jacek raczej już spać poszedł. Aha, bo on, u niego to rano, nie? On poszedł, wstał, zobaczył, że ja nadaję, to poszedł spać. No to kiepsko, no to napsuciłem znowu. Znowu w topa, nie? I znowu, że niby ja, tak? Don Krawiec Król. To jest wina Zenona.

0: Tym bardziej mi głupio, że będę kończył audycję, bo nie chcę już takich tysięców robić, jakichś posiadówek. Tym bardziej, że no, donejciki to tak w sumie skromnie. Zaraz tutaj podziękuję imiennie dwóm chyba osobom. Ale tipli się psuło znowu dzisiaj. Więc coś mam pecha. Ale spoko, nie przejmujcie się. Wypłaciłem sobie to, co uzbierałem na tipli, to sobie kupię coś do jedzenia i sobie kupię jakiś fantastyczny prezent na święta. Na przykład marzą mi się skarpetki. Nie no, żartuję. No, aż tak źle nie jest, ale muszę trochę tutaj podbudować klimat grozy. Ale się ślimaczy to tipli. Strasznie. Chyba po prostu mają przeładowane serwery. Wszystko się tak ładuje w nieskończoność i się w końcu nie ładuje. No, to pewnie odpowiedź na pytanie, skąd tak niewiele donajcików. Moich kochanych donajcików. Donajcików bożych. A, skarpetki w żabki rządzą. Ale Zenon to taki zagryziak, nie? Trochę taki trochę faktycznie buc, tak myślę. No ale spoko, no nie wszyscy muszą być tacy sami, no. Może to i dobrze, że taki jest. Przynajmniej kawę na ławę wyłoży tutaj. Sprawdź, bo mi odjęło, ale na tipli nie pokazało, że przyjęte. A, to Etam coś wysłał. Zobaczę, przez PayPola. Jakby co, to mogę przez PayPola się zalogować. No, a ja do wszystkiego podchodzę tak w sumie luźno dosyć. O, Danusia jest. Pisze, że mi zrobi skarpetki na drutach. Jak po jeszcze posiedzę. Skarpetki na drutach. Takie wełniane skarpety na drutach. One swędzą chyba, nie? Ta wełna swędzi. Gdzie to takie skarpetki nosić? Nie przyszło nic, Etamie. Drogi Etamie. Coś się pokićkało. Jaki komunikat na tipli. Coś się pokićkało. Wystąpił błąd podczas pobierania szablonów. Szablonów nie załadował. No to padły serwery od szablonów. Może ktoś ma ochotę jeszcze zadzwonić do radyjka, pogadać chwilę o czymś. Może jakiś zupełnie inny temat. Na przykład wpływ wełny ze noszonej w skarpetkach, na drutach, na stopę człowieka. O. Mnie czasem tak jakby nogi swędzą, tak jakby stopy, znaczy nie stopy, tylko tak wyżej, na kostce i tak się drapie. Coś tam, nie wiem, z ciśnieniem czy coś. Aha, jak Etama znam, to pewnie wysyłał to jakimś SMS-em swoim tam przez jakąś fejkową kartę kupioną na Allegro. No ale nic tu nie ma też z SMS-ów. A Etamowi odjęło. No to złodziejstwo. Rozbój w biały dzień po prostu. Ukradli pieniądze Etamowi. No ładnie. Znowu jakieś zamieszki w Polsce. Ludzie się tłuką. I takie doniesienia, różne artykuły. Jakaś manifestacja okrążyła policję i się przedarli gdzieś. Kaczyński odwieziony znowu tam w kamizelce kuloodpornej. Takiego malutkiego, bezbronnego. Ja to w ogóle chciałem zrobić film o Smoleńsku, ale...
1: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
2: Aspriol, 3 złote. Kup sobie zapas Snickersów i przestań gwiazdożyć.
0: Do widzenia, ślepa genia, ty se kup trąbkę do pierdzenia, Aspreol. Ja mam przestać gwiazdożyć? Do kogo te słowa kierujesz, mości Aspreolu? Kimże bym był, gdybym nie gwiazdożył przed wami tutaj? Czy nie byłbym jak pusty cymbał na puszczy brzmiący? Czy jakoś tak to było? No. Nie będę opowiadał, jak uratowałem. Już nawet nie powiem kogo, żeby już tu nie było, że się chwalę. Nie będę wymieniał płci, kogo uratowałem i przed czym. Powiem tylko, że uratowałem, a jakby już nie będę się wdawał w szczegóły po raz kolejny. Kogo, jaki to był błysk po prostu, heroizm jakiś tam w tym wszystkim, to już nie chcę jakby podkreślać. Czasem lepiej właśnie powiedzieć o dwa słowa za mało niż o trzy słowa za dużo. I czasem właśnie tak jest, że milczenie jest złotem, a mowa srebrem. Dlatego właśnie nie chcę już tutaj opowiadać o swoich jakichś tam wyczynach, akcjach. No człowiek kiedyś był zręczny, tak? No to była inna kondycja. Wtedy jeszcze mogłem powiedzieć o sobie, że jakoś tam przypominam takiego bohatera trochę z filmów kina akcji. Krawiec, czy reklamówka, którą straciłeś w tej akcji, to ta sama, w której wiozłeś laptopa z Irlandii? No i tu właśnie widać, jak się tworzą legendy, nie? Właśnie o mnie legendy. Ja nie wiozłem laptopa z Irlandii. Ja wiozłem twardy dysk i nim przywaliłem tą reklamówką tam w płytę lotniska i się zepsuł z portfolio dysk. A co, tu ktoś dzwonił? Nie, to mi się tutaj... Także widzicie, jak to jest, nie? Nagle zdałem sobie sprawę z tego, że jestem swoim dyskiem, że właściwie ten dysk to ma duży wpływ na rozwój wydarzeń. Potem czy znajdę pracę, czy nie znajdę. No tam było portfolio, nie? Całe. Moje. Już nie chcę tu mówić tam, że kumple mnie wzięli dla portfolio, nie? Że tam chodź, ty krawiec, ty tłuku jeden, debilu, pajacu, tam wstydu narobisz przy dziewczynach, ale i w ogóle nikt nas nie zatrudni, jak cię weźmiemy. No ale chodź, dobra, no masz to portfolio, może to jest właśnie warte, żeby jakoś tam przeboleć, że jesteś z nami. Może faktycznie. I kiedy przywaliłem tą reklamówką w płytę lotniska z twardym dyskiem, gdzie było portfolio, to wtedy umarłem, tak naprawdę. Umarł krawiec, grafik. A narodził się krawiec, pojebaniec, który wyjechał za granicę bez portfolio,

reklamówka była Claude'a. To już tutaj jakieś budujecie uniwersum. To być może jak ktoś o tym nakręci film kiedyś, na przykład jakiś film horror, czy tam film sensacyjny, thriller, to może właśnie wtedy tam zmienią trochę, jak to się mówi, licencja poetica. Twórca może zmienić wtedy, że właśnie reklamówka była Claude'a. I Claude się obraził o tą reklamówkę, że została zniszczona właśnie, że ja tam ratowałem dziewczynkę. Ups, miałem nie mówić o tym właśnie, że ratowałem kogoś. No i ta reklamówka ucierpiała. No i właśnie Claude się o tą reklamówkę obraził i odszedł z radia. Brad Pitt, nie wiem, no... Myślę, żeby dać mu szansę, tak? Myślę, żeby dać mu szansę na takie zwieńczenie kariery. Jakby, żeby jeszcze... Zawsze fajnie jak twórca, jak aktor zostawi po sobie właśnie jakąś niezapomnianą, wielką rolę. Największą właśnie rolę, jaką zagrał, nie? No i właśnie tak chcę mu dać szansę. Się zastanawiam. Właśnie tutaj chyba napiszę jutro maila. Dear Brad Pitt... I have a proposition for you. I make movie now and i tam dalej sobie przetłumaczę przez translator googlowski i mu chcę wysłać propozycję. No, zobaczymy, jak on się ustosunkuje. Zobaczymy jeszcze. Co tu piszecie, ludziska? Co tu piszecie?

0: Hi, this is Night Radio. How may I help you?
1: To jest taki Hindus w sumie? Tak by mógł się przedstawiać tutaj na antenie?
0: Hello, you are welcome in Night Radio. Please speak now. Please speak English.
1: Może ktoś zadzwoni do mnie, bo się nudzę?
2: Kurwa, Don Krawiec Król ma tutaj brylować na antenie, a nie jakiś show robić sam jeden. Niech dzwoni jakiś Toady tutaj i niech Toady tutaj mnie zabawia. To może coś powiem, kufa.
1: No co jest ludziska? Takie, tacy niemrawi nagle. Tak marudzą, że o, tego nie odbierać, tamtego nie odbierać. A teraz cichutko, jak trusie, tylko czekają. Może ktoś zadzwoni, bo ja się wstydzę. W sumie to tak marudziłem, że właśnie takie słabe telefony, a sam się boję zadzwonić.
2: Dawaj pożegnalną walkę dla Neymana o pas króla Krawca, kurwa. Okej, ja robię złoty mikrofon, Don Krawiec Król, mikrofon, złoty mikrofon do zdobycia. Kto wytrzyma dłużej niż 13 godzin na antenie, dostaje złoty mikrofon Don Krawca, kurwa. Nie ma żadnej ściemy, kurwa, nie? Albo jesteś twardziel i nadajesz, albo jesteś miękka faja radiowa.
1: No. Ale no, jak miałbym skomentować to, co się tam dzieje wokół Neymana teraz, no strasznie jest też kwasy.
3: Sponsorowanie
1: tak
3: złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
1: No jaki mały.
4: Lajtowski. 3 złote. Night Radio Kill a Video Star, Night Radio Kill a Video Star. Agnieszka ma taki przyjemny i sympatyczny dla ucha głos.
1: Może i ma sympatyczny, ale donate taki mało sympatyczny. 3 złote to jest minimum. To idziesz na łatwiznę, chłopaku. Nie ma w tobie po prostu, wiesz, wojownika. Po prostu idziesz na łatwiznę. Jak to się mówi, najmniejszą linią oporu, czy coś takiego.
5: A Tipli się znowu zesrało. Ja nie mogę. No, kurczę, to jest moje narzędzie pracy. To jest moja miska żebraka. Dlaczego to się zepsuło akurat teraz? To specjalnie, to właśnie nasyłają tutaj ludzi. No. Krawiec, dziś walczy legenda boksu Mike Tyson. Może pokomentujesz na żywo. Mike, żelazny Mike walczy.
4: Artur, 50 złotych. Krawiec.
1: Hua! No, proszę, w końcu to jakiś konkretny cwaniak. Widać, że robi hajsy, ma, żeby zasponsorować z gestem, a nie wykuwać cebulaki, biedaki, Polaki. Nie, no dobra, kurwa, nie, no spoko, ja tam się z biedaków nie śmieję, ale kurwa, nie, no tutaj rządzi, widać, że szycha 5 dych wpłacił, kurwa, tej chłopie, wiesz, mordo, elo dla ciebie, mordo, w ogóle, typie, nie, ty, wiesz, w ogóle, nie, no, nie, spoko, dajesz radę, człowieku, nie, a tam, wiesz, tych, co tam piszą, że nocne radio, tam gówno, że słuchać nie da, to kij im.

0: Neri, Don Kravitz król, nadaje kurwa i na kolanach chamy śpiewa Lucian Pavarotti kurwa. Śpiewał Kazik, Kaziu.
1: A, dzięki Artur, no to bardzo miło z twojej strony. Kim jest Artur? Aż sobie tutaj muszę. No to wszystko jest tylko dla mnie tutaj. Wiedza tajemna. A to już wiem, kim jest Artur. Proszę bardzo. O, tu potrącili. A, i po tym, ile potrącili, widzę, że z zagranicy dzwoni. Czyli znowu Polonia. A, proszę, ja tu wystalkuję zaraz. A, tu stalkujemy. Stalku, stalku. Zaraz będziemy wiedzieli o Arturze wszystko. Artur, tutaj sprawdzamy. Media społecznościowe, okej. Okej, widzę, że jest w bazie parchów. 1200 jednostek, 1200 parchów tam siedzi. On jest przerobiony na klona. I ma wszczepiony kryształ, chipa ma wszczepionego, mikrochipa. Jest w tajnej kwaterze w bazie parchów, ukrytej pod pizzerią Oregano w Łowiczu.
2: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
3: Maharadża z brzegu. 3 złote. Wrzucam głos Agusi do swojego fab folderu.
1: O, ale napisał, no wiecie co? Takie rzeczy pisać? No, miejmy nadzieję, że Agusia nie wie, czym jest fab folder? Fab folder, tak. Miejmy nadzieję, że nie wie, bo by się zarumieniła. Fab folder. Cicho. Fab folder. Cicho. Coś mi się włączyło tutaj. Polski Maharadża. 50 zł to już można zakupy w Biedrze na 2 dni robić z podlejszego jedzenia dla 2 osób i psa, pisze Etam. Ostatnio poszedłem do Biedronki w ramach eksperymentu, żeby dać szansę korporacji. No i jestem zawiedziony trochę. Straszny tłok w ogóle, nie? I w ogóle ekspedientki jakieś takie rozmawiają sobie jedna tam z drugą. Ja czekam. Już tutaj zmęczony, zmarnowany. Przede mną akurat jakiś dziadyga kupił sobie cały wór tutaj. 12 kilo karkówki, 15 kilo kurwa schabu, 10 kilo wołowiny, mięsko mielone, 15 kilo się przyda, kurwa, trzeba mieć, trzeba być zaopatrzony, kurwa, wody mineralne, 10 zgrzewek, kurwa. Jakieś tam, nie wiem, kiełbachy. A pierdolę, zawalony wózek tak, że się wysypuje. A ekspedientka sobie tak wolno bierze sobie tam do skasowania coś. I do koleżanki swojej. No i widzisz, i on wtedy mi mówi, że ja mam przyjść, a ja wtedy wczoraj byłam. Rozumiesz? Więc trzeba to wyjaśnić po prostu, bo nie może być tak, że sklep po prostu w tych godzinach, co ja akurat, tak, dobrze, tutaj skasujemy. Kaczink. No, i wiesz, kochana, po prostu... I se gadają, no po prostu mnie cholera bierze. No. Jeszcze w tej maseczce stoję, zadyszany. Ekspedientka czego? Ale co, to co, że pyta się czego? Fajnie by tak było, nie? Właśnie tak dojeżdżasz już do końca kasy na tym taśmociągu i się tak pyta się ciebie czego? A ty mówisz jeśli pani byłaby tak miła, to właśnie bym poprosił o skasowanie produktów. A ona tak się patrzy. No, coś dużo tego nabrał. Co, na Armagedon się szykuje? A my mówimy, nie no, tak po prostu kupiłem, żeby tam 2 razy nie chodzić. Wie pani, tak. No dobra, dawaj tu. Dawaj pan, dawaj, bo nie mamy całego dnia. taka pani z wąsikiem, nie? I kasuje. I tak wolno skasowała jedno. Kaczink. Przeciągnęła się tak. Na papieroska trzeba będzie wyjść zaraz. Dobrze, następny produkt. Bierzemy, kasujemy. O, się nabrał tutaj. Lżejszego nie można było wziąć, tak? I tam kaczink. A potem wystawia na ten taśmociąg takie taką salaterkę z truskawkami, z bitą śmietaną, nie? I mówi... przerwa obiadowa. Nie widzi, że się spożywa aktualnie posiłek? No i my tak czekamy. Tak po pół godziny przychodzi pani. Siada tak. Się tam mości w tym krzesełku. No to kasujemy dalej. A tam taka kolejka w ogóle do końca sklepu. Tam się ciągnie, zawija się o półki, nie? Tak czekają wszyscy. No to by było, gdybyśmy mieli połączenie. Gdyby PRL przetrwał. I gdyby pojawiły się takie nowości, nie? Jakieś wynalazki, właśnie jak sklepy samoobsługowe. Znaczy, w sumie już coś takiego było za PRL-u, tylko to się tam nazywało supermarket po prostu. Też pamiętam, że jak się te wielkopowierzchniowe sklepy pojawiały po raz pierwszy w Polsce, to jeszcze trochę inaczej traktowano klientów, Polaczków. Właśnie trzeba było cały swój dobytek schować do jakiejś folii, zamknąć w jakiejś szafce, jakieś torebki, coś w folię, jak w jakimś obozie koncentracyjnym po prostu. Szkoda, że jeszcze jakiegoś tatuażu nie robili, nie? Na ręce. No ale były już za PRL-u takie sklepy też, gdzie można było sobie samoobsługowo kupować z koszyczkiem. Tylko no, tam pilnowano i tam trzeba było... Dziś to w ogóle jest normalne, że ktoś sobie nawet chowa do swojej własnej torby coś, że nie korzysta z koszyka. Etam pisze, że to się nazywało SAM. No, może właśnie faktycznie tak mogło być, bo sama nazwa, nie? Sam. Zrób to sam. Sam se weź z półki. Sam się obsłuż. A jak tak patrzę sobie na Dino, sieć Dino, to wydaje mi się, że to jest taki odpowiednik trochę Społem dawnego. Nie wiem, czy Społem jeszcze dycha w ogóle. Pamiętam, że nawet niezłe były te sklepy z Połem. Całkiem niezłe. Produkty takie trochę właśnie z niższej półki, ale u nas, no szczególnie dzisiaj, może być tak, że produkt z niższej półki jest paradoksalnie lepszy jakościowo od produktu z wyższej półki. Tyle, że ten produkt z niższej półki jest gorzej opakowany, nie jest to taka jakaś marka znana. Może smakować odrobinę gorzej, a to dlatego, że nie dano tam soli, wzmacniaczy smaku i tak dalej, nie? Ale jest zdrowszy, bo jest naturalny, powiedzmy. Jest z Połem. Robię tam często zakupy, pisze WB. No, ja też robiłem z Połem zakupy, jak mieszkałem we Wrocławiu, jeszcze na ulicy. Wyszło mi z głowy. Często zmieniam miejsce zamieszkania. No kurwa, przecież ja jestem tam zameldowany, jak ja mogę nie pamiętać. W każdym razie... Kagibierut pisze, z Połem ma się dobrze i ma produkty dobrej jakości. No tak, no chodzi mi o to, że to jest taki bardziej taki ruski sklep, nie? W sensie takim, że nie jest wszystko tak piękne, kolorowe, nie ma tyle do wyboru, jest trochę węższy asortyment, ale produkty są niezłe. Na pewno jest dobra garmażerka też na tym, na społem. Tak samo jak jest niezła na Dino.

Także nie wiem, co jutro ze spoilerem w sumie. Muszę jakoś wcześniej tam zagadać do Oli i się zapytać, jak ona to widzi. Ale tak naprawdę, no to tego spoilera to tak trochę mniej osób ogląda. Tyle, że jeśli mielibyśmy się kierować tylko wskaźnikami słuchalności, to by wyszło, że nadajemy tylko luźne gadki pijackie o dramach. To wtedy jest najwięcej pewnie. A Zenon, ja o tym nie mówiłem w sumie publicznie na antenie, ale popatrzyłem sobie na ranking największej ilości odsłuchań na kanale i od góry do dołu były to audycje luźne gadki. Znalazła się tylko jedna audycja właśnie inna, Koza Nocna. Tak to jakoś było. Także Zenon miał możliwość się wbić jakby na szczyt, że tak powiem, słuchalności w nocnym radio. Ale też jest tak, że właśnie słuchalność nie świadczy o jakości wcale. Tak to jest, że ludzie lubią rzeczy wesołe, jajcarskie, jakieś dramy, coś, wygłupy to lubią, no ale nie zmienia to faktu, że może jednak warto nagrywać inne jeszcze audycje.

No właśnie, niestety cały czas jest ta niefortunna taka moja rola, że dużo zależy od mojego zaangażowania. Jak się mniej zaangażuje w spoilera, to już to jest odbierane, że tu kończymy coś. Ja nie wiem, czy to jest potrzebne, czy ja bym wolał, żeby było inaczej, nie? Żeby nie było takie miarodajne, żeby tak się nie patrzyli na moje nogi, gdzie ja stąpam. No ale cóż, pewnych rzeczy się pewnie nie przeskoczy. Okej, coś umilkło na czacie, jednym i drugim.

Jest po prostu mnóstwo innych kanałów YouTube i podcastów o filmach. No właśnie, to może być ten problem, że jest duża konkurencja, nie? Mister Robaczek pisze: dawaj dalej, wolę słuchać ciebie niż Szurów. A Waldiego Safari, nie? I Waldiego Safari chyba, tak? I... No właśnie, tylko pytanie, czy mi się chce gadać tak samemu do siebie, nie? Czasem zazdroszczę Enkiemu, bo u niego jest taki zwyczaj, że on swoje tam powie 10-20 minut i zaczynają dzwonić ludzie. I ci ludzie towarzyszą mu do samego końca i cały czas pozostają takimi spoko w miarę kompanami do rozmowy. To jest bardzo pomocne. Fajnie mieć kogoś takiego u boku, nie? Kto coś pogada chwilę, ty zbierzesz myśli, zastanowisz się chwilę, co chcesz powiedzieć. No fajnie mieć takiego sidekicka u boku. To jest bardzo przydatne. A jak się gada samemu, to jest problem, bo możesz liczyć tylko na siebie. Szabel robi tak samo. Audycje prowadzą dzwoniący. No właśnie, no i wtedy trochę tak jest, że taki splendor, że cały ten splendor spada w jakimś sensie na twórcę kanału, nie? Bo ktoś mówi potem, że o, u Szabla jest fajnie, albo o, u Enkiego jest fajnie. Czy tam u Safari, Waldka, czy innego tam Lechity, Lechickiego Lechity. No i tak, tak, to jest, że trochę niektórzy się wspomagają, nie? Mocno. Swoimi pomocnikami. A ja często jestem zdany sam na siebie, bo staram się jednak te telefony odbierać osobno. To znaczy, ktoś gości na antenie, ma swój czas, może jakoś was czymś zainteresować. Jakiś temat rzucić fajny. Albo przynajmniej być takim fajnym kompanem, nie? Że się tu ze mną pośmieje, pożartuje, cokolwiek. Tylko to musi być jakaś taka wartość dodana zawsze. Jeśli tego nie ma, to powoli tutaj gaśnie w kominku. No i w końcu mówię tutaj dziękuję, dobranoc. Dzięki za telefon. Tylko teraz oczywiście mogą to wziąć do siebie ci, których rozłączyłem po 10 minutach, mimo że mówili tak ciekawie, a ja ich rozłączyłem. No bywa też i tak, że jest całkiem fajna, konkretna rozmowa, a też się ją w pewnym momencie zamyka. Ja po prostu traktuję rozmowy na antenie jako takie... nie wiem jak to nazwać... osobne dzieła, twory, nie? Ktoś dzwoni... i jest początek, jest rozwinięcie i jest zakończenie. Poza tym niektórzy, jak dzwonią, to mają po prostu jakąś konkretną rzecz do powiedzenia. Potem się żegnają i do widzenia też. Adios, muchachos, papayos. No tak, dzisiaj po prostu tipli nawala co chwilę. Działa, nie działa, działa, nie działa. Więc no, mam pecha strasznego. Pewnie domyślam się, że przez jakiś czas jeszcze tego nie ogarną i będzie tak samo. Muszą zainwestować w jakieś lepsze serwery.

Ja bym tu nie oceniał Enkiego, czy tam dobrze, czy źle. Po prostu ma jakiś swój przepis na audycję, jakiś swój przepis na sukces, swój trademark, no i się tego trzyma. Trzyma się tego. On się wydaje być dosyć konsekwentny, trochę jak Klot, nie? Ja to już poznaję po takich niuansach, że na przykład ma jedno tełko, które sobie wspaniale zrobił, piękne, ładne tełko, i on je będzie puszczał do usranej śmierci, bo to jest to właśnie tełko zrobione, on ma przygotowane. I tak samo sobie może ludzi trochę przygotowuje i selekcjonuje, nie? Że ma swoją jakąś taką ulubioną, ulubiony team i dobrze mu z tym. No i ja tego nie potępiam. Każdy ma swój jakiś sposób na robienie mediów. Jeszcze inaczej podchodzi do tego Szabel. On z kolei to idzie trochę tak na żywioł, nie? Że odbiera wszystkich, wszyscy do kupy tutaj, puszcza filmy w tle, napisy, jakieś tu coś, obrazek wklei na ekran, gdzieś jeszcze tam ktoś dzwoni z telefonu, on tu przyłoży telefon do mikrofonu. No tak się po prostu ma, jeszcze inaczej sobie to wymyślił. I spoko. Też mi to odpowiada. Gdyby komuś przyszło do głowy na przykład sobie coś ponadawać i by się tutaj do nas wkręcił, to polecam takie podejście, żeby po prostu znaleźć jakiś sposób na to wszystko, swój własny, nie? Jakiś swój własny styl. Nie udawać nikogo, nie? Broń Boże, nie starać się naśladować innego nadającego. To bym odradzał, to się zemści potem, nie? Nie będziecie sobą, tylko będziecie kimś innym. No i cóż, no i działać, nadawać, nie? Są chętni? A na Discordzie tu rozmowy poważne, na poważne tematy. Czy katolik to znaczy święty i bezgrzeszny? Nie. To mylne myślenie. No i tu furiat krzewi wiarę.

0: Okej, okay, ten telefon to trochę takie koło ratunkowe w sumie dla mnie, coś czuję, żeby coś się jeszcze działo na antenie, żeby coś jeszcze się tutaj tliło i dzwoni Dariusz, niesamowity Dariusz, który ma niesamowite różne historie go spotykają.
1: Na głośnik. Cześć przyjacielu. A to kolega chciał porozmawiać z tobą. Mówił
0: Kolega?
1: koledze, tak.
2: Myślę, że bardzo możemy
1: Użyć
2: przekazać.
1: telefon. Mam coś do przekazania.
0: Cześć kolega. Z kim w ogóle mam
1: Cześć.
0: przyjemność?
1: Cześć. Ja jestem Kasper. Bardzo mi jest miło z tobą rozmawiać. Powiem
0: Kacper,
1: coś
0: spoko,
1: ciekawego
0: ja
1: teraz.
0: jestem krawiec, miło mi.
1: A propos wszystkiego, co mówiłeś teraz. Nie mam pojęcia w jaki sposób, ale ja przed chwilą przyszedłem do Piotrka, do mojego ziomeczka. I zaczęliśmy rozmowę o czymś. I twoje każde zdanie, ja byłem bardzo w szoku, jak to jest możliwe, ale twoje każde zdanie odnosiło się do meritum tego, o czym akurat rozmawialiśmy. Wszystko. Momenty, w którym wspominałem o tym, że ty mordą, on mówi kurwa teraz o czym wiesz, co chodzi. I ty w tym momencie mówiłeś na przykład, ale to nie o to chodzi, rozumiesz? Jakby ty troszeczkę mówisz o niczym, a naprawdę bardzo jakby upewniłeś mnie w tym, że to wszystko ma jednak takie jedno wielkie połączenie. Wiesz, bo ja przyszedłem do Piotrka i on ciebie słuchał, nie? Sobie. A ja przyszedłem do niego, mu coś zaczął coś mu opowiedzieć i okazało się, że to się wszystko zgadza z tym, co ty mówisz, nie? Jakby, rozumiesz?
0: Kumam, kumam. Spróbuj się
1: A
0: trochę,
1: tobie
0: Kacper,
1: trzeba.
0: zbliżyć do mikrofonu odrobinę, jakbyś mógł, bo lekko za cicho cię słychać. To znaczy, słychać cię, ale troszkę za cicho. Jakbyś mógł się troszkę zbliżyć do mikrofonu albo tam coś podgłośnić. Czyli co? Czyli taka telepatia jakaś dziwna, tak? Że ja o czymś mówię, a to nawiązuje do sytuacji, które się tam u was dzieją aktualnie.
1: Czy to, jak rozmawiamy, działa w ten sposób, że jest jakieś opóźnienie?
0: Czy słyszysz mnie na Skype'ie teraz? Czy przypadkiem nie słuchasz gdzieś tam na YouTubie?
1: Znaczy, bo ja nie rozumiem, jakby nie rozumiem zasady działania, tylko jak rozmawiamy po prostu. Okej.
0: No rozmawiamy sobie teraz na Skype'ie, na żywo, na audycji, tak?
1: No,
0: No.
1: ale w każdym razie niesamowita sprawa.
0: Okej, czyli coś tam, co mówiłem, nawiązywało do jakichś sytuacji, o których
1: Nie
0: gadaliście
1: to,
0: sobie
1: że coś
0: aktualnie.
1: tam, tylko słowo, nie to, że coś tam, tylko słowo, wszystko, ja byłem w szoku, pomyliłem piwo z kanapką, w międzyczasie, znaczy to jest żart, tak, ale ogólnie jakby, no, to było dziwne bardzo po prostu, wiesz, są takie rzeczy, tak, że żyję w zgodzie z zasadą taką, że ja decyduję o tym, co mi się przytrafia, nie? Ale to jest tak, to było takie ogromne potwierdzenie jakby. No ale Piotrek, wiesz co, ty jesteś Klaudiusz, tak? Dariusz. Nie, bo Piotrek ma ksywę Dariusz po prostu.
0: Ksywa Piotrek. Spoko.
1: Dałem Piotrka.
0: Jesteś Darek?
1: Jest. Darek. Dariusz, odpuść. Nie mów.
0: Jest pytanie, ile słuchacz ma lat i skąd dzwoni? Trzeba założyć teczkę.
1: Chyba te, nie teczkę, tylko, no tak, teczkę. No tak, kurde, to jasne w takim razie. Nie, ja w ogóle tak sobie pomyślałem, dlaczego, zresztą rozumiem, nie wiem na jakim poziomie ty jakby, nie wiem kim jesteś po prostu, rozumiesz? Bo nie mam pojęcia po prostu skąd ty się wziąłeś. Piotrek po prostu cię słucha, nie? To jest Dariusz.
0: No jestem głosem z radia po prostu. I tyle. Krawiec jestem.
1: Internetowego.
0: No, tak, radyjko internetowe sobie tutaj gadamy. Ludzie dzwonią, gadamy sobie o różnych sprawach, o życiu, o zjawiskach niewyjaśnionych, o spiskach, o religii, o polityce, o filmach.
1: Te zjawiska wcale nie są niewyjaśnione. Te zjawiska wcale nie są. Żadne zjawisko nie jest niewyjaśnione. Nie, staram się nie robić podwójnych rzeczy. Żadne zjawisko nie jest niewyjaśnione. Dobrze, w sumie.
0: No, jakoś tak. Żadne zjawisko nie jest niewyjaśnione. O, chyba tak.
1: Byłem, właśnie to mówiłem w sumie dzisiaj raz już, że byłem tyle razy świadkiem niewyjaśnionego zjawiska, które zostało w sumie tak czy inaczej wywołane przez kogoś gdzieś. Jezu, to jest dużo odprowadzi. Tak naprawdę nie ma o czym gadać.
0: A ty wierzysz, masz taką, wyznajesz raczej taką spiskową teorię dziejów, że władza chce nas, wiesz, zdepopulować, wziąć za ryj, że to jest zaplanowane przez pewnych możnych ludzi, którzy rządzą światem, którzy tak naprawdę kierują wszystkim, co się dzieje, bo ich są media, banki i tak dalej. I jesteś raczej z tej strony, jak się domyślam, tak? Jeśli chodzi o widzenie świata.
1: Odszedłem od tego kilka dni temu. Znaczy, nie na zasadzie takiej, że tego nie ma, tylko że ktoś taki nie ma najmniejszego wpływu na to, kim jestem, tak? Po prostu. Jakby upewniłem się w tym, to dzisiaj, co się dzieje teraz, to jakby jest no, potwierdzenie po prostu to, że z tobą rozmawiam teraz w tym momencie. Nikt nie ma wpływu na ciebie najmniejszego. Ktokolwiek oprócz ciebie, nie? Tylko ty decydujesz o tym. Czy idziesz na autobus 20 po czy 50? I co tym kieruje?
0: Czyli jesteśmy bardziej kowalami własnego losu, uważasz?
1: Ja pierdolę z SK. No ale trochę tak.
0: No spoko. Kurczę, szkoda, że tak słabo cię słychać. Znaczy kiepska jakość jest. Nie wiem, czy tam jakoś tutaj Dariusza lepiej zawsze słychać. Głośno i wyraźnie. A ciebie tak trochę jakbyś miał jakiegoś takiego wielkiego wąsa na przykład i ten wąs ci blokuje dźwięk tak trochę. Z ust. Twój głos blokuje ten wąs. Albo jakaś pończocha na twarzy. Albo za daleko stoisz od mikrofonu. Nie wiem. Halo?
1: Słyszysz mnie?
0: Słyszę.
1: Tak, słuchaj, bo właśnie to, co ty robisz, bo nie ma broni wąsów, a ja mam na przykład. I kurwa, skąd to wiesz? Mogę w ogóle?
0: No słuchaj, wystarczy być dobrym słuchaczem, obserwatorem i posłuchać chwilę człowieka i już można się domyślić, że ma wąsa.
1: O ty. Wiesz, co chciałem powiedzieć. No, Piotrek po prostu... Nie rozmawiam przez swój telefon. Nie umiem przez ten telefon rozmawiać. Może po prostu. Może trzeba go jakoś trzymać inaczej. Nie mamy komputerów. Mamy fotel jeden.
0: No to gratuluję, no.
1: I też bym tak powiedział.
0: Dobra, słuchaj, dzięki za telefonik, fajnie się gadało, może ktoś jeszcze do mnie zadzwoni. No to co, to trzymajcie się i pozdrów tam Dariusza.
1: Spodziewasz się czegoś więcej po prostu, tak?
0: Nie no, zobaczymy, może będę kończył, bo tak jakiś jestem, nie wiem, dzisiaj zmęczony znowu. Nie chce mi się tak długo prowadzić, wiele godzin, więc może trochę wcześniej skończę, zobaczymy. No, ale takie krótsze telefony, więc zapraszam do dzwonienia do Nocnego Radia częściej.
1: Będziemy dzwonić. No. Ja cię teraz zacznę słuchać, ja zacznę z tobą rozmawiać, wiesz, bo to jest bardzo ciekawe, co zrobisz.
0: No dobra, to powodzenia, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, hej.
1: Tak, w kontakcie, na razie.

Szwagry piją wódeczkę w sobotę i im się nudzi. pisze perski słuchacz nasz. Szwagry, no takie szwagry trochę. Nasze nocno-radiowe szwagry.

Tak, fajnie się gadało, ale nikt nic nie zrozumiał. No tak, no trochę było kiepskie połączenie, no ten wąs blokował trochę. I przytłumiony dźwięk. No ale Kacper twierdził, że taki dziwny zbieg okoliczności powstał, że oni o czymś sobie tam gadają, a tutaj akurat o tym samym w nocnym radio. No tak się może zdarza, no. Co mogę rzec? A może jestem jakimś waszym wyrzutem sumienia, tworem wirtualnym, ostatnim człowiekiem na Ziemi, a wy jesteście częścią mojego snu i to wszystko nam się śni tak naprawdę w zwidzie alkoholowym, bo się napiliśmy za dużo z samym Panem Bogiem i właśnie się budzimy w tym momencie i się okazuje, że nam się całe życie śniło. Czy jakoś tak? No właśnie, czym jest życie? Snem we śnie? Marek Podlecki, świętej pamięci, twierdził, że jesteśmy, że żyjemy w nerce wielkiej kosmicznej małpy. Tak uważam. Ale prawda jest taka, że może nas jeszcze rzeczywistość, życie zaskoczyć. I się okaże, że faktycznie, no nawet naukowcy lubią sobie czasami pogadać o takich sprawach jak rzeczywistości alternatywne, czy czas jest liniowy, czy nieliniowy. No to może doprowadzić do tego, że prawdziwą okaże się ta opcja, w której no naprawdę jest grubo, nie? Po śmierci się okazuje, że powiedzmy nasza świadomość, nasz duch, dusza gdzieś tam się przemieszcza, reinkarnuje, przenosi się do innego wymiaru, albo że w tej chwili, nie wiem, jest milion naszych kopii, które gdzieś sobie żyją w alternatywnych rzeczywistościach, albo że no jeszcze jakaś inna dziwna wizja. To wcale nie jest jakieś takie dzisiaj... Słuchajcie, no wiele rzeczy, które były uważane za totalne szurstwo, teorie spiskowe, dziś właściwie stały się trochę taką naszą rzeczywistością, nie? Mam tu na myśli oczywiście... Przepraszam, odbija mi się pandemię. No i... Jest grubo, nie? A, coś mnie za uchem zaswędziało, cholera jasna. Jak swędzi za uchem, to co to oznacza? Tu, już mi zaraz tutaj wyjaśnić. Ci tacy słuchacze bardziej ezoteryczni, niech mi wytłumaczą, co to znaczy, jak cię swędzi za uchem? Czy to zły czuwa? Czy to może... wiedz, że coś się dzieje? Kiedy cię swędzi za uchem... to wiedz, że coś się dzieje. Wiatru nie ma, w dupę wieje.

Jackowski gada, że życie to taka gra komputerowa. Pisze Robaczek, M. Robaczek. No, zależy jak do tego podejdziemy, bo właściwie nam jest ciężko oceniać niektóre rzeczy, opisywać takie, które nie mieszczą się w naszej głowie. No bo już sam C. Clarke, no, znane jest to jego powiedzonko, że technologia wystarczająco zaawansowana jest traktowana jak magia przez nas, nie? Bo jest tak zaawansowana, tak bardzo wykracza poza nasze możliwości, że jest magią dla nas. No i na tej samej zasadzie coś, co my możemy sobie nazwać tutaj roboczo symulacją życia, jest jakimś innym tworem, który ma cechy symulacji, owszem, na podobnych zasadach to działa, ale to, co my obserwujemy w naszych komputerach, te gry komputerowe, różne symulacje innego typu, nie wiem, gra w życie, też taka jest fajna symulacja, ciekawa, to są tylko pewne takie namiastki, nie? I pewna, i nasza symulacja, nasze wyobrażenie, nasza nędzna imitacja tego, co może nas dotyczyć gdzieś tam właśnie wyżej, nie? Wiecie, o co mi chodzi. Do you know what I mean? Yeah.

dobra mordy, ktoś ma jakąś sprawę. Właśnie, ktoś coś do mnie ma, to może dzwonić. Don Krawiec, król radiowy, król radia. Który tutaj coś do mnie fika i to na wstępie niech się pochwali, kuwa, ile radiów założył, ile audycji nagrał. Bo tutaj to mi mogą buty czyścić wszyscy, co dzwonią. Proszę bardzo, no, dzwoń jak jesteś kozak. No, chodź, kuwa, dzwoń. No, kuwa, czekam, kuwa. No chodź, kuwa, co? Ale mi głupio z tym Jackiem tak dzisiaj wyszło. No, coś daje dupy ostatnio. Miał Jacek być, mu zabrałem antenę. Ja byłem przekonany, że nie wiem, jeśli już to o 21, że ktoś mi tu zagada, że jest Jacek, to spoko, tutaj robimy miejsce. A potem się tak jakoś rozgadałem znowu i... No daje dupy ostatnio, no i co? No i Don Krawiec Król może dawać dupy. I w ogóle jak ktoś ma jakiś... Jak ktoś do mnie sapie, to proszę przyjechać tutaj, kurwa, przedstawić się, zdjąć buciki, wejść do pokoju, dostać plaskacza na ryj, kurwa, i żegnamy frajera, kufa, nie?

teraz przychodzą słuchać, kurwa. Wygłodniali radiowych delicji, że tak powiem. Tu Don Krawiec Król na antenie. Przychodzą słuchać, kurwa. Już akurat jakiś inny patafian skończył nadawać. To sobie posłucham Krawca, nie? A tu nie ma, kurwa. Wypad z baru. Nocne radio ma być kwintesencją, ma być wisienką na torcie, a nie jakimś tutaj zapchadziurą, kurwa, nie? No. WB mówi, to nie dzwonię, jak ma być plaskacz. No nie, no, kobiety bym nie uderzył w życiu. No chyba, żeby chciała. To żeby bardzo chciała i by mnie przekonała, że no dobra, to może, ale tak sam z siebie to nie.

wiemy, gdzie mieszkasz, środa, blok koło Biedronki, ekipa już jedzie. Słuchaj, frajerze, cieciu, cfelu, kufa, nie my ty, zapyziały, kufa. Mówisz i masz, w tym momencie nakładam laczki, kufa, dresik i idę, kurwa, wychodzisz, będę czekał, kurwa, rękawy już tu zakasam i idę, kurwa. Włączam streama, będzie pokazane, jak zostaje, kurwa, wyjaśniony koleżka z czata.

Łysemu powiedzcie, że się go nie boję, nie? Że nie będę dygał przed takim, kurwa, kolesiem. Dajcie spokój, kurwa. Niech mówi kiedy i gdzie, to się zjawię, nie? Don Krawiec Król, radiowy, pamiętaj, kurwa.

No dobra, to co tam, mordy? Nikt nie dzwoni, to ja kończę. Nie, no nie będę z siebie tu pajaca robił. Już bardziej się nie da. No już zrobiłem z siebie pajaca. Ale to trzeba uważać, żeby nie przepajacować. Nie przepajacować. Lepiej zostawić taki niedosyt właśnie. Lekki niż przesyt, prawda? Mówię to jako ekspert od radiowych delicji, że tak powiem.

tak naprawdę to tak siedzę tylko dlatego, że Danusia sobie życzyła, żeby sobie jeszcze posłuchała czegoś. Powiem wam szczerze, że tylko dlatego. Nie, no dobra, tak trochę też dla was, no niech będzie. Niech będzie już. No, a wysłuchacie Luźnych Gatek, wydanie sobotnie, specjalne, rozszerzone. Mieliśmy tyle znakomitości na antenie dzisiaj. O, aż ciężko by zliczyć, ile wspaniałych, ciekawych ludzi się koło nocnego radia kręci. Aż sam jestem w szoku, jak to wszystko wspaniale działa. Czy wystąpiłbym na Fame MMA z Kononowiczem w walce pokazowej? To już strasznie frikowa byłaby walka, nie? Ja taki tutaj herlawy, nie taki herlawy w sumie, już całkiem taki nawet wypasiony krawiec, no ale bez kondycji, no i chory starszy człowiek. To kogo jeszcze byście przeciwko mnie wystawili? 9-letniego Krzysia, który był na 2 lekcjach judo na przykład i jest nieśmiały? Albo na przykład, nie wiem, kogo jeszcze? Jakiegoś Karła, inwalidę na przykład. Don Krawiec, król, tylko z najlepszymi walczy, nie? To jest chyba jasne. Ja z Wojciechem Manem chcę stanąć na ringu radiowym. Już tutaj pójdzie podanie. Wyzywam cię na pojedynek, grubciu. I kulaj się, grubasku. Będziesz się kulał po tym ringu radiowym. Szabla. Szkoda, że nie ma takiej tradycji. Wiecie co, jak byłem jeszcze młodym grafikiem, który robił czachy obracające się w Wordzie na marmurkowym tle i to była strona internetowa, to były takie zwyczaje, że się robiło battle grafików. To znaczy była jakiś był wymyślony temat i graficy się pojedynkowali, mieli zrobić jakiś projekt, nie? Fajne to było. To taka tradycja, myślę, wywodząca się jeszcze trochę z demosceny. Takie właśnie competition. Takie. To można by też zrobić jakiś pojedynek radiowy. Na przykład, kto więcej wypije przy nadawaniu i będzie jeszcze na nogach stał i nadawał. I jeszcze brzmiał całkiem znośnie, jak ja w tej chwili. Będąc młodym grafikiem, super pomysł na audycję. Kiedyś nagrałem takiego dżingla właśnie i tam przychodziłem. Będąc młodym grafikiem z agencji reklamowej rokującej dobrze na rynku dolnośląskim, wszedł raz do mnie podcaster niewyróżniający się na oko niczym szczególnym. Dzień dobry, panie grafiku, chciałbym zamówić stronkę. No i coś takiego było. Może właśnie. Będąc młodym radiowcem, zadzwonił do mnie raz słuchacz.

Yeah, everybody, to some Scotty, yeah, man. Variety, moje variety, hej, wy moje variety. Dobra, już kończę, bo już mi się nie chce gadać. W ogóle nikt nie dzwoni, to kończymy. Co tak wcześnie? Co, takie cienkie bolki jesteście, że już nie macie siły? O 22? Danusia skończyła dzierganie skarpetek. I idzie spać. O, dobra, to jak Danusia idzie spać, to ja też idę spać. Ale osobno. Ja idę i ona osobno. Tak. Trzymaj się, Danusia, papa. Robiła Danusia na drutach. Tutaj nie dokończył kawału. Co, przejechał tramwaj i spadła, tak? To taki, tak by kawał brzmiał. Tutaj. Coś mi tu piszecie na priwa, no ale to kurwa. Don Krawiec Król nie będzie tu czytał, kurwa, jakiś na priwa pisze jeden z drugim. Jak coś, to zadzwonić, przedstawić się ładnie. Zagadać dowcipnie na poziomie Don Krawca Króla, mnie przynajmniej, żeby nie było popeliny. Już! A nie, tu mi coś jakieś piszą głupoty.

0: Coś donate'ów nie ma dla króla. Tu jeszcze sprawdzę. O, Tipli się znowu zesrało. O, się w ogóle. Może zwijają manatki. Jezu, jak to dobrze, że ja dzisiaj zgłosiłem wypłatę. To może już się znowu zwijają, tak jak Tip and Donation to Tipli. Zesrane. Wszyscy ci wciula robią. Nikomu nie można ufać. No siema, siema, Aspreol.
1: No cześć. No cześć.
0: Co tam?
1: Jak tam? Czujesz się?
0: Nieładnie odpowiadać pytaniem na pytanie. Jak ja się spytałem, co tam, to nie możesz odpowiadać, jak tam, tylko musisz powiedzieć, co tam u ciebie. How are you?
1: Nie słyszałem.
0: Spoko. To co nam tu powiesz ciekawego?
1: Chcesz, żebym zapowiedział jakiś temat, więc zadzwoniłem. Jeszcze w środę był taki temat, który nie chwycił. O tym, jak zdobyć kobietę, a najlepiej cały harem.
0: O.
1: I ja od razu wymyśliłem. Dobry pomysł. Mi się tak wydaje, przynajmniej. Ale akurat było za dużo kręgowca wodnego. Ale się peszę szybko. Więc nie zadzwoniłem wtedy.
0: No, jaki nieśmiały.
1: Mój pomysł brzmi.
0: A takiego ma strasznego, złego wilka w awatarze, a taki nieśmiały.
1: No ja wilka mam, to wiesz.
0: No. No to co, to jak te kobiety zdobywać? Masz sposób jakiś?
1: Musisz zatrudnić się w przedszkolu.
0: Jako facet, tak? Przedszkolanek. To świetnie. Na pewno będzie zaufanie duże tutaj do mojej osoby.
1: Jakieś średnie biurowe stanowisko. I tak. W przedszkolu masz sprzątaczki, kucharki, przedszkolanki.
0: To już tam...
1: Robienie szczęścia.
0: Do końca może nie wymieniaj, bo będziesz tak obniżał wiek i dojdziesz tam do, wiesz, nieważne, dobra.
1: No przy odrobinie szczęścia będziesz tylko ty i pan Wiesio, który dopiero co wyskoczył na jednego głębszego do kotłowni. Sam jeden będziesz tam w sumie. Jak i jeszcze będziesz mógł obczajać te sobie młode mamy, które przychodzą.
0: No to jak ci nawet nie wyjdzie...
1: Czyli w przedszkole to taki...
0: Jak ci nie wyjdzie z przedszkolankami, z młodymi mamami, to zawsze możesz się zgłosić do Agatki lat 6 i zaimponować jej swoją kolekcją Pokemonów.
1: No, w przedszkole taki szwedzki stół.
0: Dokładnie.
1: Masz wszystko w każdym wieku, w każdej urody.
0: Co żeś wymyślił?
1: I tego co? Się obawiałem. Bardzo ciężko. Bardzo słabe mam połączenie.
0: Nie, dobre jest. Chyba.
1: No, ale ja cię słyszę z przerwami.
0: Tak? O kurczę, to niedobrze. To słuchaj, to połączmy się jeszcze raz może. Spróbujmy, ok?
1: No dobra.
0: No faktycznie jakiś lag. Halo, halo, czy teraz dobrze słychać?
1: No teraz ja słyszę lepiej.
0: No widzisz, czasem trzeba jeszcze raz. Jak nie kijem go, to pałką.
1: Słyszę cię dobrze.
0: No to żeś wymyślił pomysł, żeby sobie zdobyć kobietę w dowolnym wieku i pełen zakres w ogóle specjalizacji. Sprzątaczka, przedszkolanka. Ostatecznie z panem Wiesiem możesz uprawiać seks w schowku na szczotki z konserwatorem. Super, no to piękna wizja.
1: Tam się wokół przedszkola kręcą się wszystkie kobiety praktycznie w okolicy.
0: No faktycznie, jeszcze te mamy. Słuchaj, taka, no to jaki jest sposób na poderwanie, wiesz, na przykład mamy?
1: Takie stężenie feminizacji, że jest, że wiesz, że tam jest wszystko.
0: Mamę to pewnie trzeba jakoś poderwać sposobem odpowiednim na mamę. No to coś tam o dziecku. Ola się ładnie rozwija, a ja właśnie jestem pisarzem, tu piszę książki dla dzieci. Tak coś, wiesz, o dziecko zahaczyć, nie? Nie wiem. A pana Wiesia, no to coś tam, o, jaki piękny komplet kluczy nasadowych. Nie wiem. No co taki jakiś niemrawy jesteś na tej antenie? To się nie sprawdza, wiesz? Taki niemrawy słuchacz. Niemrawy.
1: Wiem, bo mi się przerywa mocno, jak cię słucham przez Skype'a. Nie wiem czemu.
0: A to masz jakiś kiepski internet chyba.
1: Chyba tak. Ten sam problem mam na Discordzie.
0: No to cóż.
1: Ale
0: mam
1: nadzieję, że...
0: No?
1: Mam nadzieję, że ten temat trochę odstraszy dziewczyny, tutaj widzę. Już Sandra się pojawia na czacie.
0: No zobaczymy. No to dobra, słuchaj, jak są jakieś problemy techniczne i są lagi i tak dalej,
1: w każdym
0: to...
1: razie przedszkole lepsze niż Tinder.
0: No dobra, to mamy propozycję od Aspreola. Tipsa takiego na znajdowanie sobie kobiety. No to cóż, no to dzięki, trzymaj się. Dzięki za telefon.

Dobra, no to trudno się mówi. Już nie patrzę tutaj na donaty. Nie interesuje mnie to zupełnie. No, a dzisiaj rocznica uzyskania praw wyborczych przez Polki. I nasiliły się protesty z tego powodu, bo to taki dzień symboliczny. No to właśnie to pytanie, czy kobieta powinna mieć prawo do głosowania? Moim zdaniem nie. Bo tych babów to trzeba trzymać w chałupie, żeby się nie porozchodziły. I tych babów to ja bym po prostu... Nie, no po prostu krótko trzymał, nie? Bo jak się też jest tak... To słuchajcie, ja wam muszę jedną rzecz wytłumaczyć. Jak się baby nie bije, to jej wątroba gnije. O! Dlatego właśnie baba często histerię ma też właśnie. Jak coś tam wam trzeszczy, coś tam się nie podoba, to znaczy, że ma histerię. I trzeba wtedy... Były takie, kiedyś były dobre sposoby, taki wielki wibrator był, się tak stawiało, się sadzało kobietę. A to może ja nie będę tam o leczeniu histerii u babów tutaj mówił, bo to może temat na inną audycję. Muszę wąsa tu przygładzić. O kurwa, ma się tego wąsa. O.

czemu wy takie głupie obrazki tu wklejacie, jakieś... Jakieś takie właśnie, żeby wyśmiać, żeby tutaj ironizować sobie, a to... Przepraszam, po co to wszystko? Czy nie można jakoś tak normalnie, jakoś tak po ludzku, nie wiem, tylko takie jakieś głupoty tu wklejają, jakieś obrazki przerobione. Ja nie wiem, no czy wy chcecie, żeby to radio, żeby ktoś potem o nas, ja nie mówię, że tak jest, ale ktoś może potem powiedzieć, o, to nocne radio to są ludzie, przepraszam, że tak powiem, niepoważni. Nie wiem, czy no, ktoś tak może powiedzieć właśnie, że to są ludzie niepoważni, te nocniki, tak? To nocne radio, że to są ludzie, no, niepoważni, więc zbastujcie trochę i naprawdę, no, co za dużo, to niezdrowo, tych śmichów, chichów. Tak, ja mam nadzieję, że zostanę dobrze zrozumiany.

0: Dobra, jak tam ze słuchalnością? Jak tam lajki? Jak tam łapki w górę? To 12,63 plus odjaźdź do jeden w pamięci 63 tutaj. Okej, okay, będzie plus jeszcze tam. Okej, okay. Dobra.
1: No, dużo ludzi słucha, dużo, słuchajcie, dużo ludzi słucha.
0: No, ale tak się fajnie słucha, się też by pogadało z kimś. To nie wiem, jest ktoś chętny jeszcze, czy co? Czy kończymy? Nie będę tu z siebie robił klauna więcej. Chcę na poważne tematy rozmawiać. Czy stoimy w obliczu wielkiego resetu? Dzwońcie. A ja dzisiaj w sklepie jednemu takiemu powiedziałem: ty maseczkowcu, ty. I mu tak zdarłem maseczkę i podeptałem i go kopnąłem w dupę. I go jeszcze kopnąłem w zegarek, mu zepsułem, bo potem tam bieg płakał, krzyczał właśnie: o, zegarek mi zepsuł, policja. A ja go kopnąłem w dupę, potem niechcący w zegarek, tą maseczkę mu zdjąłem. Mówię: ty maseczkowcu, ty uśpiony. Taki byłem bohaterski dzisiaj. A wy co zrobiliście dla wyjścia z Matrixa?

0: krążą tu jakieś przeróbki na Discordzie naszym, że niby krawiec tutaj, ale to nie jest moja twarz chyba raczej. Ja się tak nie golę, że mam samego wąsa. Ale takie długie włosy mam w sumie, taki Jezus trochę. Znaczy teraz mam w sumie brodę krótką, taki właśnie Jezus trochę. Taki Jezus, ale taki nowoczesny właśnie, w czapeczce, tutaj w maseczce. Jezus w maseczce właśnie, to jest ciekawy temat, nie? Taki Jezus ukrzyżowany w maseczce. Ukrzyżowali go w maseczce, żeby się nie otruł, znaczy żeby się nie zaraził, tak? Kwestie bezpieczeństwa. To Rzymianie wprowadzali też takie właśnie, że zakładali tym ukrzyżowanym, zanim im wbili gwoździe tam w ręce, właśnie maseczkę zakładali, żeby on się nie zaraził, tak? Te gwoździe też były odpowiednio wysterylizowane. Także tak było. Tak było. Oj, dobra, bo już powoli odpływam. Czy mastką można wielbić, bo... Nie wiem. Mastką powinno być. Dobra, nikt nie dzwoni, wszyscy speniali, tchórze, po prostu w gębie mocni, a nie mają podejścia w ogóle do Krawca Króla radiowego. Kurna, wszyscy już śpiący, się boją zadzwonić. Wyzywam, kto jest odważny, niech jeszcze na koniec zadzwoni. To będę go uważał, że ma szansę w walce o złoty mikrofon Don Krawca Króla radiowców. No i tu się odważyła Sandra zadzwonić. Wiesz to, Sandra? Może, żeby było nam raźniej, to może jeszcze odbierzemy jeszcze inną osobę. To będziemy w takiej grupie tutaj. Może nam się tu zrobi raźniej.
1: No, to spoko. Grupowo jest fajnie.
0: No, witamy.
2: Tam wczoraj od Iba. No, bo tak było.
0: No spoko, to tam się najlepszym zdarza. A kto to się do nas dodzwonił tutaj? Mistrz Joda?
1: O, widzisz, to Lobo, ale to Joda to jest mój drugi taki zajebisty, nie?
2: I zrobimy rozmowę grupową. No i będzie.
1: No, wiecie, no, ja nie powiem przeciwko grupom, nie mam nic przeciwko, nie? W ogóle to, wiesz, było takie...
2: Ktoś tu... To nie wiem...
1: No, to było takie wyzwanie, kto tam, wiecie, że tak powiem, ma jaja, ale nie, kto jest odważny.
2: To Misiu też to pisał.
0: No. Się zapytałem, kto ma jaja i wtedy Sandra popatrzyła tak sobie między nogi, to ja mam jaja, dzwonię.
2: Ja nie mam, ja mam pizdę.
1: No
2: Boże.
1: No.
2: Nie lubię zakłamać.
1: No, jest po prostu jak jest.
2: Nie? Mówiłam ci, że... No właśnie.
0: Co powiesz, Lobo?
1: No co, no przede wszystkim może coś do Zenona, nie? Bo tak już tam... Chciało, żebym coś powiedział o tym Orgonie, tak? No.
2: Jakim Orgonie?
1: Nie o Orgonie, ani innych takich końcówkach ludzkich, tylko o Orgonie, tak? O tam, o doktorze Wilhelmie Reichu i tak dalej.
2: Właśnie.
1: No to tak, to ja wiem, że to są uważane wszystko jest za szulskie opowieści. Ja wiem i ja mam takie podejście dosyć praktyczne do wszystkiego. Jestem realistą. No
2: ja też. Pragmatyczka. No. Czyli
0: Sandra, spróbuj się poczekać na swoją kolej, bo jak mówimy jednocześnie, to... Nikogo nie słuchać.
1: U mnie się też wiesza się, nie?
2: Nie, rozumiem, przepraszam za wczoraj. Ale nie miałam siły, nie wiem, byłam rozjebana psychicznie.
0: Lobo, czyli co? Orgonity twoim zdaniem działają jednak?
1: Znaczy, powiem tak, no kiedyś tam trafiłem na tego Wilhelma Reicha, ten cały organ i tak dalej, no i postanowiłem sobie zrobić taki koc organowy,
2: nie,
1: tak?
2: Nie, wiesz co? Takie kondolencje, bo moja siostra ma... Dobra, no nieważne.
1: Moje nie no, spoko.
2: No, i jestem rozjebana psychicznie, wiesz.
0: Sandra, wiesz co, to w takim razie polecam ci przełączenie się na odsłuch. Dzięki za telefon i mam nadzieję, że poczujesz się lepiej. Wszystkiego dobrego, trzymaj się, hej. Okej, Lobo, to kontynuujemy rozmowę. Czyli co z tymi organitami?
1: Znaczy, ja może tak jeszcze do Sandry, bo dzisiaj spędziłem z półtora godziny rozmawiając z kolegą, którego odstawia żona, dzieci i tak dalej. I w sumie tak, no, podnieśliśmy na duchu pijąc browary i rozmawiając o pierdołach i myślę, że jak się ma takiego doła, to czasami trzeba po prostu trochę zluzować, tak? Zająć się czymś przyjemniejszym niż tylko myśleniem o problemach, nie? Po prostu. No tak, może Sandra, zrób po prostu tak, że przestań na chwilę myśleć o tym wszystkim, co się zdołuje i weź coś pozytywnego zrób, nie? Spotkać się może z kimś, nie wiem, obejrzy coś fajnego. Może jej to pomoże, nie?
0: Na pewno najprościej i najbardziej tak po tutaj myśli w większości będzie takie stwierdzenie, że nie chcemy tutaj, żeby ktoś nam kalał nasze nocne radyjko i antenę jakimiś swoimi tam wynurzeniami i żegnamy, nie? No, ja to rozumiem do pewnego momentu, ale też trochę mi tak jakoś przykro, że niektórzy mają jakieś tam kłopoty życiowe swoje i też, że nie potrafią się do końca jakoś tutaj odnaleźć. Może jakoś to wszystko, jakoś sobie poradzić z tym, nie?
1: No, że rzeczywistość nie jest łatwa. No dobra. No to jedziemy z tym całym organem, dlatego, że ja mam takie podejście do całych, znaczy może tak krótko, bo jako, że jestem taki w sumie jeszcze zielony tutaj i w ogóle i nie mam czasu, żeby spędzać tak jak tutaj większość na Discordzie chociażby, to jestem pod wrażeniem, to może powiem tak, że ja mam taki, co do szurskich opowieści, wszystkich teorii i tak dalej, mam taki mechanizm bardzo ciekawy, to są takie dwa ekrany. Na pierwszy ekran trafia wszystko, znaczy wszystkie informacje, czy to propaganda, czy też teorie i tak dalej. A na drugi ekran przebijają się tylko fakty, tak? Czyli fakty bez subiektywnych, jak gdyby, bez tej subiektywnej oprawy. I te fakty to sobie po prostu po kolei sprawdzam, jak mam czas. No i tak stało się też właśnie z tym całym organitem i doktorem Reichem. No, nie powiem, no, sprawdziło dla mnie duże wrażenie i jak nadarzyła się okazja, zrobiłem sobie taki właśnie koc organowy, nie trójwarstwowy, jak to
0: koc?
1: W opisie.
0: Przepraszam, koc?
1: Tak, no, taki koc, znaczy po prostu to są trzy koce z wełny owczej, pomiędzy nimi jest wata stalowa i to się tak i generalnie powinny być trzy warstwy, czyli cztery koce i trzy warstwy stalowej wełny. To jest temat, to powiedzmy tak, no to co znalazłem w internecie, te stare opisy, jak się to buduje, jak się to robi, na tej podstawie bazowałem i zrobiłem sobie taki właśnie akumulator organowy, tak, czyli te biony tam się zgromadzą, energia ci, zwał jak zwał. W sumie to jest taka no, pionierska ścieżka, tak, dlatego że to, co on odkrył, to, co można, czego można się dowiedzieć w internecie, zostało jak gdyby zniszczone i ukryte, no może nie ukryte, ale bardziej zniszczone. Na podstawie tego zrobiłem sobie ten akumulator organowy, czyli coś, co zbiera te biony, tak, te cząstki tej energii, mocy, dlatego joda właśnie u mnie na Skype jest. No i teraz tak właśnie tłumacząc, jak to działa. No, moje pierwsze wrażenia i takie praktyczne. Może w ten sposób. U nas w sypialni koło łóżka jest kaloryfer. Ja wiem, że to będzie taka prosta sprawa, tak? To nie ma takich cudów żadnych. I ten kaloryfer ma sobie wodę. Wedle tego, co właśnie doktor Reich tam opisywał, to woda przyciąga, tak? Jak gdyby te biony. Ja mówię teraz tak, jak on to opisywał. I żelazo w jakiś sposób. Więc u mnie w sypialni to nie działa, ale w dużym pokoju, gdzie kaloryfer jest daleko, jest dużo miejsca, jak śpię na podłodze, no to wystarczy mi 4 godzinki i budzę się sam. Czyli no, jak położę się o 10, to budzę się o 2:30 i jestem wyspany, tak? Generalnie nie muszę nic robić, budzę się w ogóle wyspany, nie ma tego efektu, nie wiem, czy znacie, jak po przebudzeniu, czy jak potrzebuję tam 10-15 minut, tak, żeby się obudzić. Dlatego na przykład piloci, którzy są w top, to oni nie śpią, tak, piloci śmigłowców, dlatego właśnie, że człowiek po przebudzeniu potrzebuje 15 minut, żeby dojść do siebie. I tego efektu, na przykład tego momentu przebudzenia, tego wychodzenia ze snu, nie ma, jak się śpi pod tym kocem. I na przykład ostatnio miałem już takiego, czułem się taki totalnie jakby bez energii, pospałem sobie trzy noce pod tym kocem i to jest tak, ja jak jestem zmęczony i pracuję, to energetyki sobie biorę tam Monstera, sobie łykam codziennie, jak sobie pośpię pod tym kocem, 3 dni na przykład, to przez cały tydzień w ogóle nie może żadnych energetyków, kawę mi się nie chce pić, no jest to w ogóle efekt taki, no niespodziewany, tak, znaczy niespodziewany, nie wiedziałem, co będzie, jak robiłem ten koc. To jest bardzo ciekawa sprawa. Zdjęcia mogę zrobić i posłać na Discorda. To nie jest to wcale, że mówię, jest skomplikowana sprawa. No, 3 koce z owczej wełny bez dodatków, plus 2 warstwy, w moim przypadku to były 2 warstwy stalowej wełny i to wszystko. I można sobie samemu sprawdzić. I ja lubię takie rzeczy po prostu, że lubię coś sprawdzać samemu, tak? Jak słyszę coś, sprawdzam i mam możliwość, to zaraz to robię. Chociażby jak z tym ogniwem Peltiera, że no, czytam tutaj, prawda, wykłady, jakaś energia, ciepło, zimno i tak dalej. Kupiłem sobie te ogniwa Peltiera, zrobiłem i tu z wami na Discordzie doradziliście mi i zrobiłem to, kurczę, że po prostu ta żarówka się zaświeciła, ona się spada, tylko zajarzyła. Ale udało mi się zamienić energię cieplną na energię elektryczną przy pomocy ogniwa Peltiera, gdzie to jest normalnie wykorzystywane na przykład na stacji kosmicznej. No, to jest po prostu taka jazda całkiem fajna, że człowiek może sobie w domu sprawdzić samemu, jak te kosmiczne technologie, o których się tylko słyszy, czyta, czy ogląda jakieś filmy ciekawe, jak one faktycznie działają. No, to mnie kręci, ja lubię sprawdzać, tak?
0: No świetna cecha, no wiesz, jak najbardziej. Ja to popieram obiema rękami i nogami, kurczę. Więcej takich ludzi, którzy właśnie nie dumają, nie toczą debat. Co nam dają te debaty wielogodzinne, nie? No coś nam dają, no sobie tu gadamy. A tu człowiek zakasa rękawy i zrobi po prostu, sprawdzi. A nóż widelec coś zadziała. No i słyszycie, no magiczny koc normalnie, nie? A słuchaj, jakbyś miał tak jakoś opisać, przychodzi ci coś do głowy, jak to może działać? Jakaś taka, wiesz, hipoteza, nawet mglista, że jakieś tam pola, coś. Jak działa taki koc, twoim zdaniem? Jak sobie to wyobrażasz?
1: Krótko mówiąc, działa to na takiej zasadzie, że my w nocy jak śpimy, to się ładujemy tą energią, tak? Te biony, energia, ci zwał jak zwał, no. Albo na przykład ten Bóg, który jest wszędzie, tak? Jego cząstki, whatever. Każdy może podpiąć pod to, w to, co wierzy. Ja myślę, że wydaje mi się, że to działa tak, że po prostu my śpimy, ta energia, która nas otacza, jest przyciągana przez wodę, jak to właśnie doktor Reich mówił, i nas to ładuje. Ta kombinacja tej wełny, tej stalowej i owczej powoduje, że to jakby się kumuluje i w ten sposób jakby jesteśmy bliżej, znaczy moment. W tym kocu, w tym akumulatorze organowym zbiera się więcej tych bionów, ja teraz mówię tak, jak to on to nazywał, i dlatego jakby do naszego ciała przenika ich więcej, tak? Mam jakby, to jest taka akumulacja. Ja powiem, że na przykład na samym początku jeszcze, jak tylko to zrobiłem i spałem parę razy, wiecie, ja parę, już mówiłem o tym zresztą, pomijając, że wtedy, jak opowiadałem o tym, co przeżyłem, to byłem tak zdołowany, jak sobie przypominałem po prostu całe to zajście, to tak się wkręciłem, że normalnie nawet nie umiałem żadnych wniosków z tego wyciągnąć, nie? Wtedy, co pierwszy raz dzwoniłem. To powiem na przykład, że po takiej nocy, jak się prześpi prawie, że dwie noce naraz, człowiek jest tak naładowany, nie tylko, że jest pozytywnie nastawiony do życia, to jeszcze czuję, jakby mu góry przynosi. Myślę sobie tak, wstaję sobie i tak, kurna, rzucam palenie, nie będę na przykład pił więcej alkoholu, zrobię to, zrobię tamto, to tak jakby normalnie był na jakimś turbo. No to coś takiego. To było tak za pierwszym czy tam drugim razem. Dlaczego tak się może dziać? No właśnie, to się zbiera z otoczenia. Podobno Wilhelm Reich tak mówił, że na przykład, że to, znaczy, ta cała elektronika, która otacza ten smog elektroniczny, zmniejsza ilość tych bionów w naszym otoczeniu. Jeżeli taki koc, powiedzmy, akumulator organowy, tak, czy tam bionów, czy whatever, zbiera to wszystko i powoduje, że mamy, że się bardziej naładujemy, to czujemy się lepiej. A tak powiem wam między nami, że zrobiłem to właściwie dlatego, że czytałem i dowiadałem się o różnych sposobach leczenia. Zrobiłem to generalnie dla mojej żony, która jest chora, i stwierdziłem, pomyślałem sobie, że to ją może wyleczyć, że może jej to pomóc, że ten organizm, że będzie naładowany tą energią. Co szkodzi spróbować, tak? No, jeśli tego nie ma, to nic się nie stanie. Jeżeli jest, to coś się może stać. Nic nie szkodzi spać pod takim kocem. Tym bardziej, że on ma normalne właściwości każdego koca, czyli normalnie się pod nim śpi, grzeje i tak dalej. I zacząłem to testować na samym sobie, na samym początku. To, co się działo właśnie po takich nocach, przespanych pod tym kocem, no to jest niesamowite. Nie wiem, no na YouTubie mówią, że jak się śpi na przykład na takiej poduszce organowej, czy tam akumulatorze organowym, to może coś parzyć nawet. Ja się z czymś takim nie spotkałem. Pisałem na różnych takich forach właśnie, czy mają takie i takie rzeczy, ale jakoś nikt nie odpisał. No nie wiem dlaczego.
0: Było pytanie na czacie, gdzie dostać wełnę stalową, znaczy gdzie kupiłeś. No ludzie, no wpiszcie sobie, no wpisałem wełna stalowa na Google i mam tu Allegro, jakieś sklepy, no można kupić normalnie. No są na tym świecie rzeczy, które nam się w głowie nie mieszczą, które wykraczają poza wiedzę akademicką, wiedzę tą mainstreamową, ale ciągle tak naprawdę co jakiś czas spotykamy kogoś, kto doświadcza czegoś niezwykłego, ktoś zna kogoś i tak dalej, no wszystko wskazuje na to, że coś jest na rzeczy. Znałem kiedyś dziewczynę, która widziała duchy, twierdziła, że widzi od czasu do czasu błąkające się duchy dzieci z usuniętych ciąż, coś takiego, nie? No, to takie mroczne trochę. No, są dziwne się rzeczy dzieją. No, jestem w stanie uwierzyć, że czegoś jeszcze nie wiemy, czegoś jeszcze nie zbadaliśmy i są jakieś dziwne pola. No w sumie też jako ludzkość odkrywaliśmy różne rodzaje pól, nie? Magnetyczne pole. No kiedyś starożytni greccy myśliciele zastanawiali nad grawitacją, czy to faktycznie istnieje taka siła jakaś jak grawitacja. No kurczę, trochę pokory.
1: Słuchaj, jeżeli mogę trochę pojechać. Ja po prostu lubię pływać, jak to kiedyś było, w tym oceanie Shuri, tak? Lubię pływać, ale dzięki tym moim okularom dwuekranowym bardzo dobrze sobie radzę. I kiedyś trafiłem, a propos właśnie grawitacji, ktoś tam twierdził, że grawitacji nie ma i że my wszyscy pływamy w oceanie powietrza, tak? Dlatego, że wyporność jest. I my jako cięższy, jeżeli jesteśmy cięższy, ciężcy, to chodzimy po dnie naszego świata i gdybyśmy mieli inną strukturę, to byśmy sobie latali jak te ptaki, że grawitacji dlatego nie ma, po prostu, że to wszystko jest kwestia wyporności. No, takie są pomysły, nie? Po prostu ludzie są pojechani czami.
0: Jak jesteśmy przy kocach, to akurat miałem przyjemność robić, współpracować z takim właśnie sklepem, który sprzedaje koce. I trochę tam liznąłem tematu i były tam różne kategorie, właśnie koce akrylowe, koce poliestrowe, bawełniane, kaszmirowe, wełniane. One mają bardzo różne cechy, jak się okazuje. To znaczy, bardzo się te koce różnią od siebie. Są takie różne jakby klasy. Nie pamiętam, który koc był tutaj uważany za taki w ogóle the besta, ale chyba ten kaszmirowy, z wełny owiec jakichś tam specjalnych. No wszystko wskazuje na to, że właśnie ta wełna, ktoś tu pisał o uczuleniach, znaczy o tych, o jak to się mówi, no że ktoś po prostu źle reaguje. Alergia. O.
1: Uczulenia.
0: Alergia, tak. No tak, i nie wiem jak to jest właśnie, ale te koce mają różne cechy po prostu. To jak zachowują tam ciepło, jak przepuszczają powietrze i tak dalej. No to są różne jakby klasy. No więc na pewno są dobre takie materiały naturalne, jak wełna, bawełna, kaszmir. A z tego co pamiętam, to koce poliestrowe czy jakieś akrylowe były traktowane jako taka taniocha, nie?
1: No to jest wszystko sztuczne. Znaczy ja powiem tak, że w tej chwili jak rozmawiamy, ja mam włączonego Skype'a i nie widzę czata. Nie widzę ani czata, ani Discorda, także nie wiem co kto właściwie teraz pisze, dlatego może mi pomóc. Co do kocy, mówię akurat, jeżeli chodzi o ciepło, to tutaj, no tak, no jestem też prepersem. Akurat tak się złożyło, że jestem prepersem. Stąd też jestem w posiadaniu właśnie kuszy, o której tam na Discordzie trochę, jak ją naprawiałem, to wstawiałem zdjęcia. Jeżeli chodzi o właśnie koce, czyli powiedzmy o ciepło, tak, no to generalnie powierzchnia, która magazynuje tlen, który jest ogrzewany i jak to powiedzieć, nie powoduje tak szybkiej wymiany energii cieplnej z otoczeniem. No to są różne koce, tak? Z tym, że te naturalne są oczywiście lepsze, dlatego że nie zawierają szkodliwych tam jakichś substancji.
0: No i mają dobre właściwości, po prostu no takie cieplne, nie? Przepuszczalnie po prostu też powietrza. Jak się owiniesz w plastik, no to chyba nie jest zdrowe, nie? To nie oddychasz po prostu. Nie oddycha twoje ciało.
1: Znaczy, wiesz co, no może nie tyle nie oddycha. No, ja powiem tak, jeżeli chodzi o survival, tak, przetrwanie, no to na przykład naturalne rzeczy zbierają wilgoć i oddają bardzo powoli. A plastiki, znaczy materiały sztuczne, tworzywa, przepuszczają tą wilgoć i szybko ją oddają. Można na przykład taki śpiwór po spaniu na przykład. Idziesz sobie na górę, jest minus 17, śnieg, masz tam coś z Gore-Texu, masz jakiś śpiwór i po 4,5 godziny, minie 4,5 godziny i wilgoć, którą oddałeś z twojego ciała, magazynuje się w śpiworze i na zewnętrznej warstwie tej norki Gore-Texowej. I teraz tak, wstajesz po tej 4,5 godziny, jesteś nie do końca wyspany, no bo w końcu tu zrobiło się zimno i musisz to wysuszyć, rozpalasz ognisko i oczywiście, że śpiwór zrobiony z plastiku, w jakiś tam nylonu czy coś, bardzo szybko wyschnie, tak samo zresztą jak ta norka Gore-Texowa, musisz ją odwrócić i wytrzepać, a z kolei śpiwór na przykład puchowy, no to on naciągnie tej wilgoci i ni cholerek, nie wysuszysz go po prostu w ciągu tam krótkiego okresu czasu i możesz nawet zginąć przez to.
0: Oho. No ciekawe rzeczy, kurczę. No. To jest, wydawałoby się taka mało przydatna wiedza, mało istotna, no ale jak znajdziecie się w takiej sytuacji, że musicie przetrwać gdzieś w lesie, czy w jakimś tam środowisku niesprzyjającym, no to to jest być albo nie być, nie? Właśnie jaki masz koc, jakie masz buty, czy masz przy sobie jakieś podstawowe rzeczy, typu jakiś węgiel na sraczkę, jak cię złapie. Złapiesz sraczkę, odwodnisz się i po tobie, nie? Więc...
1: No tak, a buty to jest najlepsza poduszka.
0: Jak to?
1: No tak, to po prostu, jeżeli robiłem to bardzo dużo razy, jeżeli idziesz gdzieś zimą i musisz się przenocować, to musisz wiedzieć jak i gdzie i co najdłużej się ogrzewa. No nogi się najdłużej ogrzewają. Jeżeli idziesz spać w zimie, jest specjalnie minus 10, minus 17, układasz sobie buty pod głowę w śpiworze, tak? Pod tym śpiworem i po prostu na nich śpisz, jak poduszka. Jak wstajesz rano, pierwsze co zakładasz i tak śpisz w skarpetkach, zakładasz te buty i one są już ciepłe. I to jest bardzo ważne. Ile razy miałem tak, zanim się tego nauczyłem, że właśnie miałem te buty gdzieś tam postawione, wstaję rano, kurna, lody, nie? Lody, zimne nogi, no to jest pierwsza rzecz, gdzie po prostu jest ci zimno. A jeżeli śpisz sobie normalnie i masz tą głowę na butach, to rano wstajesz, masz cieplutkie, suchutkie, no powiedzmy buty, jeżeli nie były przemoczone i jest elegancko. Naprawdę super sprawa.
0: I zaczadzony jesteś tym zapachem swoich butów noszonych.
1: Lepiej się śpi. No.
0: Szybko zasypiasz, tak. No, słuchajcie, Lobo to jest twardy zawodnik, widzicie, survivalowiec. On tutaj wyciska sobie nawet wodę ze skarpetek mokrych odzyskuje. To jest naprawdę fachura.
1: No. Słuchaj, skarpety ktoś nosi po parę, kilka par i się wymienia, żeby stopa była sucha. To jest podstawa wędrowania, naprawdę. Jak byliśmy w Rumunii, było nas trzech i koleś przy pierwszym podejściu w górach fogarskich, pierwsze podejście, to jest kilometr do góry i on sobie narobił, rozumiecie, odcisków właśnie na stopach, bo miał buty miał zajebiste, skarpetki miał w miarę dobre, ale nie chodził w tych butach wcześniej, a skarpetki miał w sumie, jak się okazało, za grube. I po pierwszego dnia zawalił nam całą wyprawę, bo sobie narobił odcisków, które po czterech dniach zrobiły się niebiesko-zielone i musieliby zjechać do szpitala w Konstancy. No, także...
0: Grubo.
1: No, było grubo, no. Kula tak mnie wkurzył ten koleś, przepraszam, ale tak powiem, ja generalnie nie przeklinam, ale no... Po prostu 4 dni i on tam, wiecie, tam wysoko jest, tak? Tam nawet lód, jakiś lodowiec, no i on tam w tych klapkach chodził, bo tych butów nie mógł założyć. No to po prostu w klapkach po lodowcu zapierniczał chłopak w Rumunii. Brawo.
0: Amatorzy, nie?
1: Ale nie, właśnie, że nie amatorzy. Oni wcześniej we dwóch, bo to było dwóch braci, oni byli na Korsyce i tą Korsykę przeszli. Ja myślałem, że to jest normalnie jakaś poważna... Są poważne chłopaki. Zresztą ja poznałem tego Darka, dlatego że on został moim uczniem. Jak po prostu uczniem. Uczyłem go walki na miecze. Tak? Może ten temat się przewijał. Ja już tak sobie myślałem, żeby o tym wspomnieć. Tutaj też było oburzenie, bo powiedziałem, że półtorak, a to miecz długi. W każdym razie ja w Polsce miałem jednego ucznia, byłem też tam w bractwie rycerskim i tutaj poznałem chłopaczka i tak się naparzaliśmy, nawalaliśmy na te miecze i on kiedyś stwierdził, nie, ja chcę mieć miecz do jednej ręki i tarczę i tak się, kurde, pogryźliśmy trochę i rozstaliśmy, ale w tej Rumunii byliśmy, no i chłopaki byli fajnie zgrani, tylko że właśnie zawalił do niego brat, że po prostu nie zadbał o nogi i to zawaliło całą wyprawę, która miała trwać 14 dni i skończyło się w ten sposób, że on siedział w domu z bandażami na nogach, a my z jego bratem co wieczór, plaża Mamaja, dyskoteka, imprezy, a on biedaczek cały dzień, rumuńska telewizja, ni w ząb.
0: A w jakim bractwie byłeś, jeśli można zapytać? Może będę znał.
1: Raciborskie Bractwo. Tam to było, o człowieku, to było uf, 96.
0: Tylko, o, że to ja się chyba wtedy jeszcze tym w ogóle nie zajmowałem.
1: No, znaczy,
0: stare czasy.
1: Tutaj było tak, chłopaki tutaj na Discordzie pisali, że tak, że ja to na dziedzictwo i tak dalej. My generalnie, ja się lubię naparzać. Lubię umieć się naparzać.
0: A czym walczysz najczęściej?
1: Długim mieczem, ale też na topory trochę, ale takie dwuręczne.
0: No to podobnie jak ja.
1: Miecz mam do dziś. No, ale mój kuzyn z kolei bardzo lubił topory i było tak, że my wieczorami, jak ja ten miecz długi, on topór, tam się naparzamy, iskry lecą, ciotka wpada, co wy tu się chcecie pozabijać? A my tam się tam, no, bawiliśmy się. I tutaj właśnie, ja nie wiem, jak wy się u czego uczyliście, w każdym razie myśmy sobie taką metodę wypracowali, właśnie właściwie to czterostopniową. Najpierw robiliśmy sobie takie miecze, tak, rurka PCV, taka okładzina termoizolacyjna, taśma a la MacGyver i robiliśmy sobie z tego miecz, tak, żeby wyćwiczyć prędkość. Jak już tak się ponaparzaliśmy, tak, że refleksy się wytworzyły, to później braliśmy sobie drewniane, takie jakieś kołki czy rączki czy od siekiery. I ćwiczyliśmy sobie siłę w ręce. Później dopiero był etap, że się brało miecz i jeszcze było tak, że jak ćwiczyliśmy, to było tak miecz kontra miecz, tak, na różnych pozycjach, a dopiero ten ostatni etap to już było, że jak już walczyliśmy, to atakowaliśmy części ciała, a nie miecz.
0: Aha, no to tak, było... tak, faktycznie. No myśmy zaczynali od jakby... już od tego etapu kijów, trzonków od siekier, nie? Kupowanych gdzieś tam w Castoramie czy w innym tego typu sklepie i tym się nawalaliśmy na początku. No, taki drzewiec to jest nawet cięższy od miecza, bo ja miałem na przykład krótki miecz, ty masz długi, no to twój trochę więcej waży, ale mój krótki mieczyk, taki ścięty Langsax, no to był lekki dosyć, dlatego go lubiłem, bo ja nie jestem jakiś silny, wiesz, a lubię szybko walić, a nie się męczyć z tym żelastwem, nie? Więc...
1: No, dobra, to ja tutaj może od razu zadam kłam temu, co się mówi o walczeniu z żelastwem. Przede wszystkim mieczem się nie uderza. Miecz się kręci wokół środka ciężkości. To jest tak, jak się pływa, jak płyniesz łódką i machasz tymi wiosłami, tak masz tą dulkę. Więc ta ręka, która jest którą trzymasz miecz, to jest ta dulka. A ta druga ręka obraca tym mieczem. Jesteś w stanie tym mieczem, ten miecz tak szybko obrócić, że po prostu on, ty nie przemieszasz całego miecza, tylko obracasz go wokół środka ciężkości. I to jest po prostu, to są sekundy. Super sprawa.
0: Tak. Jak się nazywa ten element, który w mieczu go wyważa? Głowica? Ten na końcu rękojeści?
1: Ta głowica na końcu, ona go wyważa, ale tam, gdzie trzymasz rękę, tak? Jak masz ten jelec, tak? I tam trzymasz rękę i tam powinien być ten środek ciężkości. I ty trzymając tą głowicę, faktycznie jesteś w stanie ten miecz obrócić wokół jego środka ciężkości w ciągu zaledwie paru sekund. To jest pyk i jest. Ty nie przemieszczasz całego miecza, tylko go obracasz. Tak przynajmniej ja się nauczyłem.
0: No w sumie tak. No. Różne te szermierki są. Zupełnie inna jest walka szablą, inna mieczem. Tak naprawdę włócznia, topór to są najlepsze bronie. Najskuteczniejsze. Takim toporzyłem to przypierdolisz, pogruchoczesz tarczę od razu drewnianą.
1: Ale młot też jest dobry. Jak użyjesz tej techniki obracania wokół środka ciężkości na jakimś festynie, gdzie trzeba młotem walnąć, żeby wygrać szampana, to i uderzyć w jakiś tam dzwoneczek, to po prostu ja tak patrzyłem na jakimś festynie, nie? Podchodzi koleś, trzy razy większy ode mnie, bo ja nie jestem duży, 1,70 m, taki dosyć chudy. I tam bije w tym wal jak cepem, no nie dał rady, ja podchodzę, obracam w środka ciężkości, pyk, pum, szampanik i już i breza, nie?
0: Czyli technika jest ważna.
1: Technika jest ważna. I tu chylę czoła przed kobietami, naprawdę. Na Grunwaldzie miałem okazję robić sparring z dziewczyną z jakiegoś bractwa w Krakowie i powiem wam, że dziewczyna była tak genialna, rozpykała mnie dosłownie tak, jakbym był, no nie wiem, no kunak, powiedzmy, Najman kontra niemowlak z Polówki.
0: No nie wiem, Najman mógłby przegrać tutaj, więc to zły przykład dałeś, by się tam, wiesz, potknął, o kurwa, o tam piszcze rozwalony, się, sam się uderzył i niemowlak, ale, wins, to nie wiem, to z Najmanem to nie wiadomo.
1: Ale poza by poszedł, nie?
0: Ten, chciałem państwu powiedzieć, że ten niemowlak mnie denerwował.
1: I posądzał o romans z żoną, z jakąś dziewczyną. Normalnie, rypłem, nie?
0: Ale dostałem już inną propozycję walki od najlepszej federacji. Będę walczył z Krzysiem, lat 9.
1: Którego trenerem jest Kubuś Puchatek. Po prostu... muszę zabrać oddechu, bo aż fajnie tak. No tak, dobra. No tak jeszcze może a propos tego, takich dziwnych rzeczy, które sprawdzałem. Tutaj się możemy trochę też pośmiać, dlatego że no, na dyskusji mówię, wklejałem zdjęcia, jak naprawiałem swoją kuszę. Ale przy pierwszej kuszy, jak miałem moją pierwszą kuszę, to stwierdziłem, no muszę sprawdzić, jak to cholerstwo działa, jak się przebija i tak dalej. I poszedłem do sklepu, właśnie z sąsiadem, poszliśmy do sklepu, kupiliśmy kurę, taką kurę jak na rosół. Zawiesiliśmy ją na drucie i strzelaliśmy tej kury z kuszy normalnie, żeby zobaczyć, jak to działa, czy to się przebije i tak dalej. No, no jak tak później opowiadam gdzieniegdzie, że strzelaliśmy do kury i tak, naprawdę, biedna kura, ja, spokojnie, to już taka kupiona w sklepie. Potem jeszcze na przykład testowałem, dlatego że robiłem kiedyś w ochronie i miałem też kamizelkę kuloodporną. I powiem wam takie dość ciekawe doświadczenie, że kamizelka kuloodporna, jeżeli nie ma wkładki ceramicznej, jest kewlarowa, to jest odporna na takie, powiedzmy, na naboje, czyli na dość tępe przedmioty, które lecą w kierunku tej kamizelki z dużą prędkością. I tak jak strzelałem do tej kamizelki z kuszy, 273 fps, co będzie z 280 km na godzinę, to dosyć tępe bełty, znaczy te końcówki, nie przebiły tej kamizelki. Natomiast miałem wtedy jeszcze końcówek do polowania, to tak, znaczy takie końcówki, które mają ostrza, dlatego że kamizelka kuloodporna, kewlarowa, nie jest odporna na cięcie. Kewlar to jest zwykły materiał, który można przeciąć zwykłym nożem, dlatego do kamizelek kuloodpornych to kupuje się takie jak gdyby nakładki, tak, które są, których się nie da przeciąć. A więc kamizelki kuloodporne czasami przy dobrym grocie to też się nie da przebić. No tak, przy okazji.
0: Czyli mamy na antenie rycerzyka. Rycerzyka mamy. A rycerzyki to są podstępne. Pamiętam, jak koledzy wikingowie się wspinają na jakąś górę, zmęczeni, już spoceni, weszli z całym rynsztunkiem, a tam już rycerzyki przyczajone za w krzakach. Ura! Na tych zmęczonych wikingów po prostu. No, to tak. Sprytne, sprytne.
1: Długi mieczy, trzy głowy, nie? Dobra, dobra. No, trzeba sobie radzić, słuchaj. No, jeżeli wikingowie chcieli z tego żyć, no to coś za coś, tak? No nie ma gwałcenia bez poświęcenia.
0: Sandra dzwoni, ale ja już kończę audycję. Fajnie się gada z Lobo. Były w ogóle propozycje tutaj, żeby Lobo poprowadził coś, żeby nam coś poopowiadał tutaj. jak się wstydzi, to może z kompanem jakimś. Zenon to jest też taki tutaj miłośnik militariów. Też by coś tam no, mógł dodać i coś wnieść. Moglibyście się fajnie dobrać. Reflektowałbyś na jakieś nadawanko kiedyś w nocnym radio?
1: To zależy od której godzinie. Ja generalnie jestem na odsłuchu, dlatego że prowadzę tryb dzienny życia, tak? Wstaję o 4:30, kładę się o 9:00, no teraz jest weekend, no, takie życie. Także dlatego właśnie jak słucham waszych audycji, to po prostu jestem, powiem tak, no słuchałem wielu audycji, ale ten luz, który tutaj znalazłem, to jest tutaj takie, wszyscy sobie tutaj żyją, tak, w tym radiu, tak, społeczność, stąd to teraz w ogóle zrozumiałem to zdziwienie, jak ktoś nagle kiedyś tam pojawiłem na Discordzie i takie, skąd tyś tu wziąłeś w ogóle, nie? Może jakiś podpływ od Gabriela, nie wiadomo, może jakaś rybka. Teraz to dopiero wiem. I tak sobie myślę, no przypadkiem tu wpadłem do was właściwie, dlatego że szukałem sobie, no czy ja generalnie przybywam, odsłuchuję sobie dziesiątki godzin materiałów, mam taką pracę, że mogę sobie na to pozwolić i wpadłem sobie właśnie na noce radio i tak mi to podpasowało, że postanowiłem się zalogować i w ogóle tutaj do was dołączyć. Nie mam codziennie czasu, żeby siedzieć na Discordzie. Audycję odsłuchuję sobie offline i właściwie w pracy mogę tylko jednokierunkowo, ale czuję się super, naprawdę. Tutaj jest tylu różnych ludzi, tak, są lewacy, katole, psychole, co tam jeszcze jest, nie wiem. I każdy może się wyrazić, ale nie ma tego takiego chamskiego właśnie, po prostu wszyscy tutaj jak gdyby współżyją, tak, nie seksualnie, bo może. I można żyć sobie razem, mieć różne zdanie, można wymieniać argumenty i jest okej, okay, tak? W ogóle te audycje są tak odjechane, że jest ta, jak już pisałem, wielowątkowość, zmiana w ogóle akcji, dzwoni gamble, dzwoni potrzeba, ktoś tam dzwoni i wszystko się zmienia i to jest super. O, na przykład było tam o Gabrielu, tak? No, ja Gabriela odsłuchałem kiedyś jedną audycję i no, nie podeszło mi, tak? Te 12 tysięcy szabel. Niestety, tak jest akurat. Tutaj się może wypowiem. Po jednej audycji nie lubię tej audycji, jego prowadzenia, jego sposobu prowadzenia audycji. A tutaj właśnie pan Krawiec, dla mnie jeszcze pan Krawiec, ma takie super podejście, że potrafi to wszystko tak ogarnąć, że jest fajnie. Dziękuję.
0: No, piękny głos, jakże prawdziwy. Myślę, że słuszne wnioski tutaj. Krawiec, król, no kurwa. Kurwa. Nie, ale tak mówiąc serio, to też piszą ludzie, że fajnie się ciebie słucham i tak cię zachęcają chyba. Już któryś komentarz tutaj, że właśnie, żebyś coś ponadawał. Tak czy owak, witam cię serdecznie na pokładzie, oficjalnie. Masz tu czapeczkę, masz tutaj strój majtka.
1: Majtka?
0: Na razie.
1: Majtka, wiedziałem. Kurwa, wiedziałem. Ja się aż tego majtka nie piszę. Już to wolę bez majtek. Będzie ciekawie. Dziękuję. Ale mówię, no co do audycji, to ja mam dosyć... Mówię, no pracuję, prowadzę swoją firmę. Jeszcze na szczęście. I mam sporo obowiązków. Czasami się zdarzy tak jak dzisiaj na przykład, że jest w sumie luz. I
0: dzieciaty, żonaty, piszę, to teczki trzeba uzupełnić.
1: Tak, dzieciaty, żonaty, z problemami generalnie życiowo i prostata, a prostata mam w porządku, jak to ktoś stwierdził. Jak jeszcze nie wiedziałem, że słuchawki są z mikrofonami, whatever, tutaj wtajemniczeni wiedzą, na wtorku się zdarzyło, jak to mówił, olać to? No tak, no firmę założyłem sobie w zeszłym roku, bo stwierdziłem, kurna, wolność, ale trzeba coś z tym zrobić i w sumie jest okej. No nie wiem. Tak to sobie żyję, słucham, testuję, co mogę. Mogę o tym też czasem.
0: A czego nie? A czego nie? Testuję sobie, co mogę, a czego nie. No cóż, no to ja się cieszę z takiego nowego, tak brzydko powiem, nabytku w nocnym radiu. I dzwoń częściej tutaj do mnie i gadajmy sobie o różnych fajnych rzeczach, o survivalu. Pamiętajcie, Lobo to survival, walki na miecze, odtwórstwo i różne inne fajne, ciekawe rzeczy. No, także...
1: No, to ja tu może tak jeszcze dodam, dlatego że to nie zupełnie tak jest, dlatego że ja tu może się od razu wytłumaczę trochę. Jestem... Mnie interesuje wszystko. I to dosłownie wszystko. Tak, w tym momencie muzyki.
0: To się tak nie interesuj się tak, bo kociej mordy dostaniesz. No.
1: No właśnie. Chodzi o to, że ja po prostu się interesuję światem. Czasami nie umiem zapamiętać dat albo nazwisk. Po wysłuchaniu tam do przed 20 godzin materiałów na jakiś temat, tylko wnioski zapamiętuję. Tak mam. Nie wiem, czym się jeszcze nie interesowałem, ale spoko. Tematów jest okej. Lubię też filozofować. Różne na przykład teorie systemów społecznych. To mnie też bardzo interesuje, dlatego że jestem patriotą na przykład i zależy mi na Polsce. I tak się zastanawiałem nad uniwersalnym systemem, który by pomógł. Ach, whatever. Sporo tego jest. Może kiedyś indziej.
0: Kurczę, no człowiek renesansu. Słuchajcie, normalnie też się tu rozpływam. Filozofować lubi. O, to coś dla mnie właśnie. Właśnie tak teraz, żem pomyślał, że te włosy, co tak w tym nosie rosną, to czemu te włosiska tak rosną? Co Pan Bóg tak stworzył? Ja nie wiem, tak bym se pofilozofował z kimś właśnie. Po co te włosy w nosie człowiekowi?
1: No ja nie wiem, po co to się, ale mi tak w uszach rosną, normalnie już nic nie słyszę.
0: Się śmiejemy, ale to taka oznaka właśnie pewnego wieku, nie? Że zaczynają ci rosnąć włosy w miejscach, gdzie byś nie chciał. No, pierwszy przechodzimy. W ogóle te włosy, patrz, człowiek przechodzi etap dojrzewania, nie? Dojrzewa, pojawiają się te włosy. Wielkie przeżycie, włosy, o. Potem starzejesz się, znowu te włosy tu się pojawiają, w uszach gdzieś. I to... Czemu to tak jest, pan mnie powiedz?
1: Włosy to najmniejsze zmartwienie. Najgorsze jest to, co rośnie przez całe życie, czyli uszy, może nos i jeszcze to, co mężczyźni wiedzą, a czego ja teraz na antenie nie powiem.
0: Jest... Aha, przed 23, no tak.
1: No tak właśnie. Także coś tam rośnie. No nie wiem, po co nam to rośnie, skoro i tak na przykład jak człowiek umrze, a to ciągle rośnie. Może trzeba jednak taki wykorzystać te zapasy, które są. Mimo wszystko, panie, no dzieje się co chce, pacjent nie żyje, ale trzeba wykorzystać.
0: Tak jest. Dobrze gada. W zwierza się zamieniamy, pisze Mika. W zwierza się zamieniamy. To ciekawa myśl.
1: Ale czemu zamieniamy? Przecież my jesteśmy zwierzęciem, które ma świadomość i tą świadomość nosimy w sobie, a zwierzę sobie. No i musimy tylko znaleźć tak, żeby ta nasza silna wola panowała nad tym zwierzątkiem i jakoś to będzie.
0: No toś mi brat. Też tak myślę. Właśnie, praktycznie codziennie tak jakby walczy w nas zwierzę i człowiek jako taki twór, który uznajemy za coś ponad zwierzęciem, nie? Można to tak nazwać, że walczy w nas pewna pierwotność, pewne instynkty, pewne uzależnienie od środowiska. Jesteśmy częścią natury, jakby nie było. No, ale czasem przebija się w nas ta istota wyższa. Nazwijmy człowiekiem, no niech będzie, istota wyższa i nagle zaczynamy robić coś, co nam się nie kalkuluje, coś, co niekoniecznie służy do tego, żeby przeżyć, żeby zdobyć wyższy status w grupie i tak dalej. Po prostu robimy coś fajnego, nie? Na przykład pomagamy komuś bezinteresownie albo poświęcamy się pracy charytatywnej, robimy jakąś fajną akcję, dzwonimy do nocnego radyjka i mówimy, że Krawiec Król, albo inne takie jakieś rzeczy.
1: Znaczy, no, filantropia, tak? Nie wiem, mi się wydaje, że jeżeli człowiek sobie zda sprawę, że potrafi zobaczyć swoje zachowanie z drugiej perspektywy, to znaczy z innej perspektywy, tak, spojrzeć na siebie z boku, dostrzeże siebie i to ciało, no to wtedy zda sobie sprawę, że to tak nie jest do końca, tak, że nabierasz tej perspektywy i potrafisz zauważyć różnicę, tak, ciało potrzebuje jeść, spać, siku, seks, nie wiem co tam jeszcze, a świadomość potrzebuje dostępu do informacji, bodźców, wypełnienia tego, co dobre, może i złe, nie wiem. Jeżeli się rozwijamy i rozwijamy się, powiedzmy, psychicznie, tak, i poszerzamy swoje horyzonty, potrafimy zapanować nad uczuciami, nad tym, co ten zwierzaczek nasz kochany chce, to wtedy stajemy się właściwie panami swojego losu, bo jeżeli ktoś ma jakąś chuć i nie jest w stanie opanować, to wtedy ma problem, bo mogą go spotkać nieprzyjemne rzeczy. A jeżeli ma tą silną wolę, tą panuje, tak, jestem kurna, jestem king, tak, krawiec na przykład, na statku, na dzikim, rozbołtanym jakimś tam morzu, no to wtedy potrafi dojść do tego, czego pragnie. Tylko musi sobie z tego zdać sprawę. No.
0: A powiedz, czy twoim zdaniem da się jakoś wzmacniać w sobie silną wolę, jakoś trenować? No bo to okazuje się, że to jest wielka siła i że to jest coś takiego, nie wiem, można to nazwać siłą życiową, siłą życia, energią życiową, nie? Właśnie ta wola, determinacja, chęć parcia do przodu, nie poddawanie się, nie uleganie strachom, że o, się nie uda, się zmęczę i chuj z tego będę miał. To jest właśnie ta wola, ta energia. I czy znasz jakiś sposób, żeby na przykład wzmacniać to w sobie?
1: Tak, to jest zajebiście dobre pytanie. Ta wola, która powoduje, że codziennie wstajemy rano do pracy na przykład, czyli ta wola, to z czym jesteśmy związani emocjonalnie, powoduje, że bardziej się staramy. Ja osobiście nie znam bo takiego specyfiku, bo gdybym go znał, to bym już pewnie nie palił, nie pił piwa, nie robił bardzo wiele rzeczy, a skupił się na tych innych rzeczach, czyli związanie emocjonalne, które wywołuje w nas taką chęć, jak gdyby głębsze uczucie powołania, tak? Powołania, które sprawi, że zrobimy coś, co jest naprawdę zajebiście ważne i będziemy wtedy z tego dumni, staniemy się częścią jakiejś społeczności, czy osiągniemy jakiś wyższy cel. Ja mam tylko to kilka takich celi, czyli na przykład obowiązek wobec rodziny, dlatego 4:30 nie ma, że boli, zmęczony, wstaje do pracy i wobec Polski i wobec Boga akurat.
0: Ale nie, przepraszam, bo jestem w szoku, bo normalnie, nie no, po prostu, wiesz, ciekawy charakter, nie? Patriota, Bóg, nagle, i co, i nam się spoko gada? Jak to tak? Jesteś moim wrogiem ideologicznym.
1: Czym?
0: Wrogiem ideologicznym. Jak to jest, że ja w ogóle z tobą rozmawiam tutaj? Bóg, jakiś ojczyzna, jakiś wstaje jeszcze o 4:00 rano. To jest najgorsze w ogóle. Tak różne charaktery.
1: Niekoniecznie. Dlatego powiem tak, jak słucham sobie audycji z tego radia i słucham tego, co mówisz, jak mówisz, to naprawdę czasami myślę sobie, kuźwa, jak to może być? Koleś to mówi o papieżu, że taki, może by jakiś chłopaczka zamówić, może dziewczynkę malutką, może coś, jakiś ksiądz. I jak to jest możliwe, że jak on opowiada, to ja myślę tak jak on. to jest kuźwa aż nienormalne, nie? Ale po jakimś czasie wracam do siebie, wszyscy, okej, okay, się da wytłumaczyć. Może chodzi o to,

0: ten umysł przede wszystkim, moim zdaniem. Nie ograniczam się, daję dostęp każdej informacji, ale ją sobie filtruję na fakty i propagandę, a do tego nie jestem kłótliwy, nie jestem zazdrosny o coś, nie muszę się czuć lepszy i mi się wydaje, że co do patrioty, to nie tyle chodzi mi o Polskę, co znaczy nie, mi chodzi o Polskę, o Polaków, o to, co nas łączy, co bardziej o uniwersalny system, który mógłby wyeliminować do tych debili, którzy po prostu tylko chcą władzy, pieniędzy, potem dochodzi do różnych tam orgii, wynaturzeń, żeby to jakoś tak wszystko wypośrodkować, wybalansować, chociaż to jest bardzo trudne i męczy się na tym. No, może tak.
1: Kurczę, mi się tutaj zepsuło, wiesz, wtyk od słuchawek.
0: Okej.
1: Okay. Sorry.
0: Jest okej. Dobra. Ja może tak, bo już tu mi żona machała, że tak głośno gadam.
1: Przepraszam, bo mi tutaj kółko od krzesła wciągnęło kabel od słuchawek. Który ja mam dodatkowo jeszcze zepsuty i nie styka. I w ogóle teraz nie słyszę praktycznie, muszę tu poruszać. Czekajcie. Mów coś.
0: Ja myślę, że spadłeś z tego krzesła i tak w sobie się wstajesz, ale jakoś tak nie za bardzo idzie.
1: Cholera, to już się całkiem tu zepsuło. Słuchajcie, no, musimy kończyć. Awaria niespodziewana sprzętu. Muszę kupić nowe słuchawki jutro. Dzięki Lobo za wizytę na antenie, fajnie się gadało i w ogóle, wpadaj częściej, no i spoko. Tymczasem, Borym Lasem.
0: Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, cześć.
1: Hej, hej.

Okej. Radio to też inwestycje. Muszę kupić nowe słuchaweczki. No to co, zbiórka na błazna, zrzuta na błazna, na słuchawki na błazna. No i tyle. Słyszę tak na jedno ucho do połowy podkład. Trzymajcie się. Zobaczymy, co jutro będzie ze spoilerem. Muszę zagadać do Oli i dowiedzieć się, co ona na to. A my kończymy już audycję.

Trzymajcie się, do usłyszenia się z wami albo jutro, czyli w niedzielę o 21:00 w spoilerze, albo w tygodniu, no, poniedziałek, wtorek. Zobaczymy. I rzućcie czasem jakiegoś donejcika na PayPala. No i tyle.

Dzień dobry. Witam was. No. Nie wiem, jak tu się przywitać, może jak Robocop. You are under arrest, dirtbag. Postanowiłem wejść i coś pogadać, bo psy strasznie tu dupami szczekają. No więc trochę już chcę coś gadać, żeby nie słyszeć tego szczekania dupami. Bo wichura jest straszna dzisiaj, tu się wszystkie psy rozszczekały. To złe wilki może to są, a nie psy. Wilki to takie są psowate, więc może coś tu się układa. No, ja postanowiłem dzisiaj znowu tu wymyślać film. Może coś w klimatach nocnego radia, a może nie. Nie wiem, spróbujemy jakieś pomysły z siebie tu wykrzesać. Przypominam, że audycja jest interaktywna, na żywo i zapraszam was do zabawy.

0: Moi tajni informatorzy donoszą, że ChatGPT będzie użyty do robienia polskiego modelu Robocopa. Nie wiem, czy słyszeliście już. Polski model Robocopa. To jeszcze trwają rozmowy, jak to się ma nazywać. Są propozycje Robochłop. Ja wiem, że to śmiesznie brzmi, ale jest Robochłop. Jest też Roboglina. To Patryk Wega zaproponował i już powiedział, że dwa filmy już kręci, że on to wymyślił wszystko. Już jak był mały, to wszystko to wymyślił wcześniej, już było do Hollywood, go powinni wziąć, a nie chcą naszego wieszcza narodowego Patryka Wege, tego Papryka Wegetę naszego, nie chcą nim posypać Hollywooda naszym Paprykiem Wegetą. No. Tak, a ludzie się schodzą, jest Windman, jest i Czektul, jest śrubokręt, jest lutownica. Toż to słynny Czektul. Wcielam się trochę w wilka z kota w butach. Genialna postać w ogóle, wilk. Czemu ja... O wilku coś trzeba zrobić właśnie. O wilku, a nie jakiś robotrol. Kto to wymyślił? Jakiś debil. Robotrol. Tu jest... Ostatni donate. Właśnie wahałem się, zastanawiałem się, czy kręcić od razu Robotrola 1 i Robotrola 2. Robotrol 1 ostatni donate, Robotrol 2 za kilka donate'ów więcej, Robotrol 3 ostateczny donate. Ale to ostatni, a potem ostateczny, to już taka, już takie popłuczyny, nie? Już kupony oddziera. Czy mnie nie za głośno słychać? Ja się odwrotnie pytam właśnie. Słuchacz się zawsze pyta, czy mnie dobrze słychać, a ja się pytam, czy mnie za dobrze nie słychać, bo już mi się tu mikser rozregulowuje. Do Lombardu mu chyba zaniesę. No, także różne mam pomysły już. ChatGPT będzie sterował, do kogo strzelać, do kogo nie. Tak jak słynny problem z samochodem, czy ma potrącić dziecko, czy staruszkę. Czy się zarysować bardziej i potrącić staruszkę, czy się zarysować mniej i potrącić dziecko? No. Tutaj w międzyczasie się pojawiają na czacie informacje znowu na temat domniemanej śmierci Dariusza. No, mnie to zastanawia, to zachytre coś jest, zachytra informacja, bo a nie będę zdradzał to, co myślę. Zobaczymy, no, ktoś ma screena, to proszę o podesłanie z Facebooka, bo tam nic nie ma. Nic nie widziałem, jak tam wszedłem. Jeden post, że zmienił sobie ten... Ale no, są takie informacje. Warto by to było wyjaśnić, nie? Żebyśmy wiedzieli w końcu. No, jest Ania. Cześć, Ania, cześć. Złowieszczy, no właśnie, czy proroczy. Przypominam, że to już jest druga produkcja. Pierwsza produkcja wielka, epicka, to była... Zapomniałem. Tajemnica turbosłowiańskiej komnaty. Tak, jakoś tak. Niewyciszalni. Dzisiaj jest Robotrol. Strasznie mi się podoba w ogóle trailer. Ostatnio puszczałem też nagrania, więc dzisiaj też posłużę się tutaj. Wspomogę nagraniami. Jest genialny trailer do na przykład Mortal Kombat 11. To fajnie brzmi, nie? Rambo 8 w telewizji. Patrzcie, moi mili. Kazik mi się przypomina tutaj. Mortal Kombat 11. To zobaczmy sobie. Our work is finished, Liu Kang.
1: Lord Raiden. It falls upon you to architect a new history. Then together... Let us begin.
2: Cease, Liu Kang, before you doom us all.
3: Shang Tsung?
2: In defeating Kronika, you destroyed her crown.
3: Without it, you can't restart history. Send me into the past to steal the crown from my island before the hourglass shatters.
4: Why are we listening to this snake?
3: Because I am a snake who's toiled beside.
0: Przepraszam, ja muszę w tym momencie przerwać. Tu wyraźnie już wiadomo, kto jest kto, że ja wcześniej nie poznałem. Sam się przyznał, że jest wężem. Już nie będę mówił o jakiego nadającego znanego chodzi o... audycję oczywiście o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych. Sam się przyznał, że jest wężem, czyli to chodzi tutaj o nocników. I znowu coś czuję. Zobaczmy to jeszcze raz.
5: Nasze radio jest zagrożone. Zhakowali serwery. Coś mi się wydaje, że stoi za tym Kotkiewicz. Niech trollowanie się rozpocznie.
0: Tu hakują coś. Hakują.
5: Giereś? Bekając w moim radio, zhańbiłeś mój honor Bushido. Wyślijcie bekaczy. Niech załatwią sprawę. A co z rozbijaniem rodzin?
6: Tak właśnie uważam. Poznaję po oczach, kto jest satanista i globalista.
5: Legendy radia. Tutaj nie wiem, kto w ogóle, nie?
0: Może ktoś zupełnie tutaj, słuchajcie, z klasyki coś może, nie wiem, z klasyki. Jacek Blacha tutaj walczy. Na przykład, z kim mógłby walczyć Jacek Blacha? No, słuchajcie, tu mamy problem. Czy problem? Kobieta się pojawia i to z czterema ręcami. Łysa z czterema ręcami, jakaś taka gender. To jest, to właśnie tak chcą, żeby dzieci wychowywać. Przebierać w zbroję dzieci. Co? No, nie wiem, to tak coś na czasie chciałem tutaj, nie? No to coś, no nie wiem. Po prostu dobry trailer. Lubię oglądać dobre zwiastuny. A w sumie gra jest od 18 lat czy od 16? Jakie tutaj jest PEGI? Słuchajcie, ale czy ten Mortal Kombat się jakoś nie układa? Zastanawiam się, jak będzie nowa część, bo nowa część jakaś się szykuje znowu. Ta ostatnia była bardzo nieudana, nie spodobała się ani fanom, ani krytykom, nikomu chyba. Była nudna, jakaś taka nie Mortal Kombatowa. Ludzie cenią sobie te klasyczne Mortal Kombaty, w sumie dzisiaj trochę się z nich śmieją, ale lubią je, bo one były takie przerysowane, bardzo komiksowe. A tutaj się ślono na jakiś dramatyzm, jakąś historię, samuraja zaczęli opowiadać. To tak jeszcze mało nawiązywało w ogóle do Mortala, dużo jakichś takich nowych rzeczy. Fani lubią to, co znają. No. Tu jakaś bitwa. Słuchajcie, może to już dajmy spokój tutaj z radiowymi naszymi sprawami. Znaczy, z postaciami z naszego tu radiowego świadka, to może to się biją, nie wiem, jak uważacie. Może to politycy walczą ze sobą, może to katolicyzm walczy z lewactwem, albo tęczowi nie wiem, z jakimi, z białymi, sinymi, w kratę, z zielonymi, z czerwonymi, z różowymi. No to ten z lewej to na pewno jest Michał Giereś. Ja poznaję po oczach wężowatych. No to ten z prawej to chyba ja. Taki szlachetny, wpatrzony w dal. Wzrok nieobecny. Cały ja. Właśnie. Też tak elegancki. I tutaj tego. A to jest reptilianin. Znaczy, to jest właśnie... No dobra, to jest chyba ten skorpion, ale gdyby go pomalować na zielono, to byłby reptile. Specjalnie nam pokazują reptilianina. Chcą, żebyśmy się bali reptilianina. To był, słuchajcie, strumień świadomości. Słuchajcie. Musimy uruchomić orgon. Tu właśnie orgon. Intencja. Myliłam się co do krawca. On jest tylko manipulowany. Wszyscy wiemy, że to wina Zenona. Najpierw to, słuchajcie, to Michał Giereś mówi tutaj. Czekajcie. Najpierw radio internetowe, potem FM. To mój plan na najbliższe lata. A teraz patrzcie, gały wam wylecą. Laczki wirują. No właśnie.

0: No właśnie, tutaj ciekawą rzecz napisał Łowca Głów i faktycznie tak jest, z tego co pamiętam. Dariusz nie miał na imię Dariusz, a był pokazany profil jakiś Dariusz.
1: Chcesz dobry ale... zwiastun gry zobaczyć? Obacz sobie to Warbath Official Trailer, to ci dopiero pałeczka zmięknie.
0: Mi na pewno nie zmięknie, ale może i zmięknie. Warpath. O, co to jest ten Warpath? Warpath. Trzeba z akcentem mówić. Warpath. Coś mi chodzi po głowie, ale myślałem, że to co innego, to inna gra, jakaś tu wojenna widzę. Może zaraz sobie zobaczymy, ale muszę też patrzeć na źródła, z jakich puszczam i kontrolować, czy się tutaj YouTube nie buntuje. Bo ostatnia audycja spadła z rowerka, to znaczy częściowo spadła z rowerka. Jedno kółeczko się odczepiło tak jakby. No. Bo jest audycja zablokowana na dany region, no. Można tylko, chyba tylko ludzie z Polski mogą sobie zobaczyć tą ostatnią głupkowatą audycję, gdzie mieszam różne filmiki, zwiastuny filmowe i komentuję sobie. I jeszcze, żeby tego było mało... Jeszcze gadam z wami, odbieram telefony i... A z tej racji, że są to nadal luźne gadki, cały czas, niezmiennie, te same luźne gadki, niezmieniane. I to właśnie mogą się tematy też i zmieniać, możecie dzwonić i po prostu jeden jest warunek. Raczej sobie dzisiaj żartujemy. Akurat w tej audycji. No ale jak widzicie, też wspominam czasem o różnych tutaj zagadkowych sytuacjach związanych na przykład z tym, że już wkręcono mnie, że Michael nie żyje, Zielony Rybnik, potem, nie, pierw był Blacha, Jacek Blacha nie żyje, teraz Dariusz nie żyje, który się faktycznie nie nazywa Dariusz, z tego co wiem. Czy Dariusz, może to inny Dariusz, a może to... Może ich było dwóch. Jeden się nakładał na drugiego w 4D, ponieważ ten jeden Dariusz był pół plejadianinem. Zdolność pół plejadianin daje już możliwość wchodzenia w 4D i wtedy nakładasz swój czakram, swoją świadomość, wszystko tam, tu, tam, tego, na tego w 3D. I zyskujesz w 3D też dodatkowe zdolności. Takie jak rozbłysk czakramu wawelskiego 5, Mark 5, świetlisty strumień świadomości dziecka Indygo Mark 2 i możesz się zmienić tak, w ultrakatolika, możesz się zmienić... W czerwono-gwiaździste, możesz się zmienić w członka operacji specjalnej, możesz się zmienić w antyszczepionkowca superżołnierza. Superżołnierz antyszczepionkowiec, który rozwala tam tych, co się szczepić chcą. Mówi i sklonowali ich antyszczepionkowcy. Wszyscy tacy sami są żołnierze antyszczepionkowcy. Oni łapią tego, co się chce zaszczepić i mówią, drop it. Nie wiem, co mówią. Drop it. You are under arrest. Dirtbag. Nie. Chowają się może w śmietniku gdzieś i czekają na tego, co się chce zaszczepić. Łapią go. Nie wiem. A może proszczepionkowy robot. Może taki pomysł. By łapał i szczepił. Miałby pierwsza dyrektywa. Szczepić. Nie. Pierwsza dyrektywa. Złapać. Druga dyrektywa. Zaszczepić. Nie wiem. Macie jakieś głupkowate pomysły? Bo, czy tylko ja mam? Kurczę, chyba jestem ostatnim człowiekiem na Ziemi, który ma głupkowate pomysły, chce się bawić, coś chce tu powymyślać, bo nikt nie dzwoni. To może przypomnę... że audycja jest nadawana live. Wszystko się dzieje tu i teraz, na żywo. Można dzwonić, można różne tematy poruszać też, ale raczej się wygłupiamy. Jak nikt nie zadzwoni za chwilę, to coś puszczę znowu i sam się będę wygłupiał.

0: W ogóle, kochani, moi kochani, muszę wam, kochani, powiedzieć, kochani, że do tej audycji natknęła mnie też audycja pewnego znanego nadającego, już nie powiem kogo, może żeby nie wymieniać tego lichego radia z byle jaką stronką, którego twórca się przechwalał, jakie to on stronki tam nie zrobi. Ten, zapomniałem, jak mu tam ten, no. A, nieważne. No, to on się zastanawiał, czy sztuczna inteligencja odbierze kurierom pracę. To znaczy został tak przestrzeżony, że tak może być, przez dzwoniącego. Ale nasz dzielny kurier to nie straszne mu roboty. On się nie da. No, nie obawiał się, że no ale są takie roboty, robokuriery, tylko że robokurier tutaj prowadzący audycję był sceptyczny, mówił, że widział takiego robokuriera, któremu się bateryjka skończyła i padł, i rzucił paczkę. Głupota jakaś. Jeszcze długo nie będzie takich doskonałych robotów jak Robocop. Właśnie, coś dobrego puszczę, myślę po prostu, nie? To jest seria, którą oczywiście bardzo lubię i którą lubią wszyscy. Szeroko komentowana, popularna i ogólnie lubiana bardzo i pomysłowa. To jeszcze oczywiście czasy, kiedy Epic Rap Battles of History, bo o tej serii mowa. Kiedy były dobre odcinki, to zobaczmy.
1: RoboCop versus Terminator! Freeze! I suggest you use your right to remain silent.

0: too quick on the draw. What can go wrong for you will creep Murphy's Law.
1: Chill out, dickwad. Your emotions are wrecking your flow. I couldn't find a decent rhyme in your line if I was in search mode.
0: You're too slow.
1: I have almost themed to machines and a barista. It's Judgment Day, baby.
0: Hasta la vista.
2: Hola! Who's there? Lugasaw!
3: Oh, dobre, dobre. Blacha, to lubił jeszcze niedawno zadzwonić do Radia Maryja, pisze pośrednik. No to ciekawe. Nawet nie wiedziałem, że Blacha dzwonił do Radia Maryja. Odwykowicz, pośrednik się pyta, nie wiem czy mnie, czy Blacha jest Odwykowiczem, czyli czy słuchał Odwyku Martina Lechowicza? Czy tam bywał, czy tam dzwonił? Jeśli to o to chodzi, no to myślę, że tak. Myślę, że tak. Bo Blacha to jest człowiek, który dzwonił wszędzie. Jak nikt nie dzwonił. Jak nikt nie dzwonił, to on dzwonił i wyjaśniał różne rzeczy. Już nawet nie pamiętam, w jaki sposób mówił Blacha, a tak mi się wydaje, że miał w głosie coś takiego, jakby był obrażony trochę. Ale to, słuchajcie, niektórzy mają po prostu taki sposób mówienia. To nie znaczy, że Blacha musiał być obrażony zawsze. Po prostu taki mają tembr głosu niektórzy.
4: A ja jaki mam? A ja jaki mam tembr głosu?
3: No, tak, także dziś się wygłupiam i tutaj błaznuję trochę, więc zrzuta na błazna jak coś.

0: teraz jakąś, muszę sobie piosenkę może donate'ową ułożyć. Coś, to jakaś może ballada powinna być. Ja muszę mieć swojego Jaskra, który będzie chodził po innych streamach, kanałach i tak jak Jaskier reklamował Wiedźmina i śpiewał, jak on śpiewał tam daj Wiedźminowi miedziaka, coś, to była ta piosenka. Dla Wiedźmina grosz rzuć, czy coś tam. Wiedźminowi donate daj, tarariraraj. No, to muszę mieć takiego swojego, który będzie chodził i śpiewał. Ale to musi być ktoś charyzmatyczny, wygadany, rozśpiewany, dusza towarzystwa. Musi się wkręcać na każdą imprezę i sławić moje imię w balladach. Takiego radiowca świat nie widział, co krawiec. On gdyś był... Lecz rozpił się hultaj i zaćpał i zesrał i teraz jest z niego luj. No nie wiem, to słaba mi wyszła ta ballada trochę. Gdzieś, słuchajcie, miałem chwilę czasu i teraz zaczynam pożytkować tak czas sobie, że coś sobie tworzę na szybko. No. Po prostu gdzieś tu miałem wierszyk, napisałem wiersz, przepraszam, jaki wierszyk. Poezja. Muszę nazwać jakąś swoją poezję. Poezja uwsteczniona. Na przykład. Bo poezja niedorozwinięta. Albo poezja, no, taka poezja, że mam... O, mam, to nazwałem katalog wiersze własne. Słuchajcie, wiersze własne. Wiersze własne krawca. Czekajcie. To jest wiersz, który już kiedyś rozpocząłem. Rozpocząłem byłem. Ową poezję rozpocząłem byłem drzewiej. Drzewiej rozpocząłem byłem poezję ową opóźnioną. Poezja opóźniona. O.
1: 20 zł.
0: Już masz. Można, można.
1: Biegł się na pocztę.
0: Zaśmieje się jak Ewa Lipka. Ho, ho, ho, ho. Nie, ona się inaczej jakoś śmieje. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Każdy się inaczej śmieje, słuchajcie. Jeden się śmieje. Ho, ho, ho. A drugi na przykład tak złośliwie jakoś tak. A trzeci z kolei wybucha śmiechem. Jakoś, nie wiem. Różne rodzaje humoru też są, oczywiście. Ja akurat uznaję humor fekalno-głupawy. Fekalno-głupawy. I tego samego oczekuję od was. Każdy dzwoniący powinien być przynajmniej lekko głupawy do tej audycji akurat. Przynajmniej delikatnie głupawy, subtelnie... subtelnie walnięty może być jeszcze. Może być jeszcze na przykład jak? Może jeszcze. Co? Może być jeszcze rozczochrany, może być na przykład. Może być nie. Może być na przykład jakiś rozświetlony może zadzwonić tutaj. Może zadzwonić świadomość jakaś do mnie kosmiczna. Świadomość kosmiczna z Aldebarana może też do mnie zadzwonić. Słuchajcie, każdy może do mnie zadzwonić. Może do mnie zadzwonić Luj, mściwy chuj. Z Grydzisław Pierdziwąs może do mnie zadzwonić. Może do mnie zadzwonić pani Basia. Może do mnie zadzwonić wujek Włodek. Może do mnie zadzwonić Kosmita. Może do mnie zadzwonić Lewak. Może do mnie zadzwonić Rusofil. Może do mnie zadzwonić Prawak zaangażowany, patriotyczny, muskularny, biały, 2 metry wzrostu, przystojny, charyzmatyczny, wygadany. A może też zadzwonić zupełnie jakiś taki niewydarzony, taki dzień dobry. Ja ten, to jaki temat dzisiaj? Ja wiem, że prowadzącego takie pytanie, że tak powiem, denerwuje właśnie, jak się ktoś dzwoni i mówi, o, dzień dobry, jaki dzisiaj temat? że to jest tak odbierane jako takie, co nie wypada. No, a ja wtedy tam mówię, no, witamy nowego słuchacza, słuchaj, że jeszcze trochę nieśmiały, taki jakiś niewydarzony, to już dziękujemy, dajmy szansę innym, do widzenia, dziękujemy, tak.

0: sumie to nawet dobrze mi bez was na antenie. W sumie to nawet lepiej. Sam ze sobą, jak sobie rozmawiam, to przynajmniej z kimś inteligentnym. A Claude Monet? Czy Claude Monet może? Co może? Znaczy może, to jest głupie pytanie. Czy Claude Monet może? On wszystko może. To jest bardzo wszechstronny człowiek. No, a ja szukam nadal różnych głupawych pomysłów na scenariusze tutaj filmowe, najlepiej z naszego uniwersum, ale może być też coś pokrewnego, tylko nie reklamować mi tu zaraz. Zaraz tak się, no to zaraz będzie, to 200 zł. Wy nocniczki zasrane, zaśmierdzone, wy do mnie nie dzwońcie, bo ja i tak umrę. I proszę mnie pochować na kamieniu, ja sobie zażyczył, żeby było napisane męczennik radiowy. Męczennik radiowy. I wy nie dzwońcie, bo ja was mam w dupie. I teraz każdy, kto przyjdzie, 200 zł mnie tu na rękę. Jak chce zadzwonić i porozmawiać ze mną, z prezydentem radiowym, kandydatem. Was trzeba ukrócić troszeczkę, bo wy się za mądrze się robicie się. Trzeba was tu spierdolić ze stanowiska i nie ma kurwa dzwonienia. 200 zł donieść i ja odebrać mogę wtedy. Ja wtedy mogę odebrać i pogrozić wam palcem, bo donate'ów zero. To, że nie ma telefonów, to ja was w dupie mam, ale że donate'ów...
1: 10 zł. Nigdzie nie będę dzwonił. Masz tu donate i zbier dalej.
0: No to trzeba się mnie pozbyć ogółem z tego radia. Za taki donate spierdalaj, to ja mogę ci odpowiedzieć, że wsadź se palec w dupę i tego donata w dupę razem z tym palcem i ogółem to spierdalaj i pierdzę ogólnie w twoim kierunku za taki... Kurwa, ja zarabiam, ja mam radio, ja mam opłaty. O, informatyk za serwer. I ja poszłem i mówię, ty, informatyk. Nie, no dobra, już to za długo naśladuję majora.

0: Varan. No właśnie. Do obiadku będzie. To zagadkowe, bo to nie wiem, czy to on dał i pisze, że do obiadku będzie, że se mogę faktycznie bułkę kupić za to spokojnie. Do obiadu.
1: Varan z Komodo. 26 zł 66 groszy.
0: To jest Varan z
1: Komodo. Abonament radiowo-telewizyjny za maj.
0: Proszę bardzo. Można? Można? Można. 26 zł. Skąd masz tyle pieniędzy, krawiec? Nie, to bardziej może w stylu blok ekipy. Skąd taki luj jak krawiec wziął nagle 26 zł? Nie wiem, Walu. Chyba ludziom coś odpierdoliło, że mu dają tyle hajsiwa. Musimy się jakoś dobrać do tych jego donatów. Mam plan. Mam plan. I tu jakiś by się dżingiel przydał oczywiście. Czekajcie. Taka wypowiedź epicka to wymaga jednak. No właśnie. Mam plan. O. No, słabo to pasuje trochę, może to powinien być taki dramatyczny. Dum, dum, dum, dum. No, a potem

co u Hemo słychać. Właśnie nie wiem, gdzieś zniknął. O, chyba w końcu ktoś mi tu komplement napisał. Patrzę na czata. Van Dust tu był raczył napisać. On jest patostreamerem. To chyba do mnie. No, właśnie, no, lubię właśnie, jak tak mnie postrzegacie, jako patostreamera. Teraz ustawa wchodzi, ja będę protestował. Będę bronił praw patostreamerów do trollowania, do dezinformacji, do rzucania żonom o sufit przed kamerą, do zżygania się, do zesrania się. Jako reprezentant patusów będę bronił prawa do zesrania się przed kamerką. Nie, ja naprawdę muszę się jakoś ustawić. Muszę zostać takim jakimś działaczem. No to jakim? Może macie jakieś propozycje? Może robotrolem właśnie? Płatnym robotrolem. Tylko że robotrol to mi... O tym mówił pewien znany nadający, już nie powiem o jakich rzeczach niewyjaśnionych, on tam mówi, co do nocnego radia. Nic nie wyjaśnił do tej pory, o co mu chodzi. No to tam też była właśnie rozmowa o tym, że może boty coś piszą teraz na czacie, sterowane przez sztuczną inteligencję. Bo to OpenAI można podpiąć pod różne rzeczy, nie? No to też rozwój botów widzę. I takich nawet może botów, które bekają. Robobekacz. No i w końcu ktoś tu mi podpowiedział. Art. Był taki zespół Ank, to mi się podobał, ale Art to jakiś wyższy, zaklęcie wyższego levelu. Donate daj Krawculkowi sakiewką potrząśnij. No właśnie. To była ta piosenka. Tylko jaka to melodia była? Może na ludowo trzeba. Ostatnio też ludowe piosenki. Ale właśnie, bo się w sumie rozkojarzyłem. Miałem tu poezję zaangażowaną uskutecznić. No to jest oczywiście no, przeróbka wierszyka z dzisiaj Białasek. W Polandzie mieszka. Tak, zrobiłem taką wariację. Jak to idzie tutaj? Nie wiem, jakim głosem może właśnie. Zdzisio Białasek w Polandzie mieszka. Duże muczkuły ma te koleżka. Czy bardziej... Zdzisio Białasek w Polandzie mieszka. Duże muskuły ma ten koleżka. Taki patriotyczny wiersz wymyśliłem dla prawicy, dla patriotów, dla narodowców, dla żołnierzy, dla patriotów przede wszystkim. Czy Zdzisio Białasek nie powinien być zastąpiony, czy Murzynek Bambo nie powinien być zastąpiony Zdzisio Białaskiem? A czy to nie było Zdzisio Pisowiec? Ja tu mam wersję roboczą. To zobaczmy, czy to jest Zdzisio Pisowiec, czy Białasek. Uczy się pilnie przez całe ranki ze wspaniałej pisowskiej czytanki. Prostych podziałów on się nie boi, albo żeś pedał, albo katolik. Nie wiem, czy to jest dobre. Mama woła. Tu chyba nie skończyłem, mam tylko wiersze. Mama woła, przynieś no węgiel, a on się boi, że się poczerni. Ja nie wiem, czy to... moim zdaniem no, to jest takie właśnie... No bo to jest, się nie wybieli mlekiem, tylko węglem poczerni. Mama woła, przynieś no węgiel, a on się boi, że się poczerni. To z dziś o Białasek chyba. Czekajcie, co tu dalej napisałem. Nie lubi tęczowych oraz brązowych, żółtych i sinych i kolorowych. A kogo lubi? Białych rzecz jasna, bo każdy biały innych przerasta. Jakieś takie zamroczne się robi, jakieś takie z uniwersum DC. Kto by to mógł? Ja nie wiem, kto to jest w końcu. Jakiś biały, narodowy bardzo. Orzeł biały. Się boi, że się poczerni tym węglem. Orzeł biały.
Ale co tu dalej? Czekajcie, napisałem. Może zmienię trochę podkład. O, jakiś taki weselszy, nie? Żeby był. Adopcja przez homo? Dom dziecka już lepszy. Jak spotka geja, to mu przypieprzy. A eutanazja? A jeszcze czego? Niech cierpi chory do upadłego. Bardziej tak może jakoś po katolicku to powinno być. Adopcja przez homo? Dom dziecka już lepszy. Jak spotka geja, to mu przypieprzy. I brawo. I bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Pan Jezus byłby dumny. Niech mu przypieprzy. A eutanazja? O, a jeszcze czego? A na co to komu? A po co? A dlaczego? A po co? A niech się męczy. Jak to, kurde, to panie, jak, kurde, się, musi się czasem człowiek pomęczyć. Kurde, no co, eutanazja. Panie, życie napoczęte. Kurde, panie, kurde. Bo panie, w ryj dać mogę dać. Ja też w ryj dać mogę dać. Ja też w ryj dać mogę dać. Ja się nie boję. Ale tu mam ostatni chyba, ostatnią ten, zwrotkę wiersza. Gdy księżyc za chmurek ciemnych wyziera, z dziś o prezesa portret przeciera. Bo może jutro, gdy słonko wstanie, prezesem banku jakiegoś zostanie.

spoglądam tutaj na komentarze na czacie. Niemcy najpierw stworzyli mit bezpaństwowych nazistów w cudzysłowie, teraz zaś zaczynają przedstawiać Niemcy jako ofiarę nazizmu. Napisała była premier Beata Szydło. Wicepremier Jacek Sasin stwierdził z kolei, nie narodowi socjaliści, nie faszyści, nie hitlerowcy, ale Niemcy. Nie jestem fanem ani jednego... Nie jestem fanem ani jednego, ani drugiego, ale to prawda, co napisał, tak twierdzi Wandest. No, to taki jakiś wierszyk mi przyszedł do głowy. Bez specjalnej jakiejś tutaj misji, nie wiem, identyfikowania się jakoś bardzo z czymś, jakiegoś próby przekazania. Po prostu teraz mam taką strategię, że coś mi głupiego przyjdzie do głowy, to spisuję po prostu, nie? Sobie jakieś wierszyki, jakieś powiedzonka, jakieś pomysły. Trzeba sobie notować różne rzeczy też. A ja nadal was zapraszam do zadzwonienia, bo tak samemu to mi się nie chce gadać tutaj przez 5 godzin.

No dobra, to jak nie ma chętnych na pogaduchy, to ja w takim razie robię przerywnik muzyczny. Sami tego chcieliście. Może was trochę push it to the limit ze Scarface'a oczywiście. Utworek jakoś zachęci tutaj, popchnie.

No, i pamiętajcie, że tego typu audycja to jest okazja, żeby sobie na przykład powspominać różnych dawnych nadających z Nocnego Radyjka. A może chcecie o jakichś innych nadających pogadać, na przykład z radyjek? Ja mówię nadający, youtuberzy, podcasterzy, showmeni różni. Możecie opowiedzieć, co tam ciekawego usłyszeliście u konkurencji na przykład. Ja to lubię ploteczki. Ploteczki w majteczki kropeczki.

Bardzo lubię ten utworek, przyznam. I zawsze mnie jakoś tak dobrze nastraja do życia, do działania. Są takie utworki, które nas jakoś fajnie właśnie programują, nastrajają, czy pobudzają. Nie wiem, kiedyś pamiętam, kolega lubił sobie słuchać w samochodzie Billego Idola na przykład. Miał swoją ulubioną płytę i puszczał sobie różne piosenki z tej płyty, która była świetna. No to był ten... Nie pamiętam, czy płyta się nazywała Cyberpunk, czy Shock to the System. Na pewno jeden z tych dwóch tytułów. A tam jeszcze był Rebel Yell, Dance with Myself. Billy Idol to był ciekawa gwiazda, no, bo grał taką punk-rockową muzykę. Fajną taką, no, buntowniczą dosyć. I no, było dużo seksu, tańca i taka, no... dobra muzyka po prostu może. No, a Billy Idol miał w późniejszych latach wypadek na motorze. Miał i cybernogę ma właściwie. Cybernogę. Czyli stał się cyberpunkiem trochę. No, a trailer do Warpuffa to puszczę może za momencik. Zawsze chwilę mi tu zajmuje przygotowanie, bo chcę być gdzieś tam pewien, że wszystko widać. W sumie przydałyby mi się dwa ekrany. Faktycznie dobrze Gabriel mówił. Wtedy tak nie do końca się zrozumieliśmy, o czym mówimy. Ale faktycznie on ma rację. Dwa monitory dużo zmieniają. Przy sterowaniu OBS-em, to mam na myśli. Przygotowanie sobie różnych ekranów, rozdzielenie tego. Na jednym monitorze to jest mniej wygodne po prostu. A teraz zobaczmy sobie może tego trailera do Warpuffa, którego polecił słuchacz.

A to nie jest na zachodzie bez zmian? No kurczę, wizualnie to po prostu jest... No ciężko, nie wiem czy pasuje słowo przepiękne na przykład, czy... No, bo to takie złowieszcze też jest bardzo wszystko, nie? I mroczne. Ale no wizualnie to dla mnie mistrzostwo jest. Światło, wszystko, kompozycja, kadr...

Ale to jest jakaś kremlowska produkcja, czy reklama to jest czego? Gry, filmu? Ja słyszałem, że Steven Seagal ma robić film, który pokaże prawdę o operacji specjalnej. Tak. No właśnie. Mamy nazistów, mamy czerwonoarmistów. Jest tu jakaś... Co ma to... O czym to w ogóle jest? Może zaraz ktoś zadzwoni i skomentuje na przykład. Albo opowie, co to jest za produkcja. Też nie za bardzo mogę teraz przełączyć właśnie na czata, żeby zobaczyć, co piszecie. A zresztą

Sorry. Okej, na pewno jak dla mnie to

0: No, strasznie to wszystko okrutne jest, nie? Aż tak, no, nie wiem, co tu komentować. Więc to jeszcze chwilę trwa, ale już przyłączę ekran, żeby patrzeć, co piszecie na czacie, a nie chcę duplikować czata. Red Alert, pisze Szuruburu. No, a kto tam był? To ja się co, źle przyjrzałem, bo Chris Piekarski mówi tam nie było ruskich. A kto to był tam? Coś czerwonoarmiści tam byli, walczyli z nazistami, tak? To jest gra, panie Krawiec. Okej, dobra, to już coś wiem. No sorry, też nie śledzę wszystkich produkcji. Nawet nie wiedziałem, czy to gra, czy film. To jest gra, panie Krawiec. No, ciekawe. No, jak gra ma tak wyglądać na przykład, ale to nie sądzę, bo to jest cinematic trailer, tak? Czyli no, ze Skyrimem był taki myk, że zrobiono trailer taki zupełnie filmowy, nie na silniku gry, tylko z aktorami. Tam była świetna piosenka, wersja piosenki tej o Dovahkiinie, śpiewana przez jakąś laskę. No i to z kolei taki teatralny trailer. Nawet nie wiem, jak to powiedzieć. Akademia pana Kleksa, zwiastun tu dostałem, ale to, jeśli to nie jest jakiś nowy zwiastun, no bo był kiedyś już, wyszedł nowy, no to sprawdźmy, kiedy to było. 4 miesiące temu. To zobaczmy może. Tak czy owak sobie przypomnijmy. Nawet jak to ten stanem, pierwszy.
1: Bo miał dużo ważnych.
0: To ten pierwszy. To już był.
1: Zobaczyły go szczupłami.
0: Przypomnijmy sobie.
1: Kto to taki? Kto to taki? Księżyc na to odparł szybko. Jestem sobie złotą rybką. Słysząc taką pogawędkę, rybak złowił go na wędkę.
2: Co wybierzesz, Ado? Świat, który znasz, czy przygodę swojego życia?

0: 나와?
1: 그래,

Okej. Okay. No, dobry trailer nawet. Znaczy i dobry, i niedobry, no. Już kiedyś się pojawił w nocnym radio komentarz mój na temat tego trailera. To powtórzę pokrótce, że wizualnie niezłe to jest wszystko. Bardzo nowoczesne, no tak teraz się robi filmy. Głupio by było zrobić coś, nie wiem, jakąś tradycyjną polską szkołą filmową, nie? W ogóle kino tam Dogma, bez efektów specjalnych, a może właśnie byłoby dobre. Ja od dawna byłem za taką raczej wersją, co wymyśliłem. Sam w sumie taki kleks na Mroczną, że takie... nazwałem to upadek pana Kleksa. Upadek pana Kleksa, nie? I na Mrocznie. I dla dorosłych raczej historia. A tu takie mamy, no raczej znowu dla dzieci, ale zrobione okej. Okay. Za mało tego Kleksa przede wszystkim. Taki strasznie tajemniczy trailer. No ciężko będzie przebić Franceskiego. On się wszystkim będzie kojarzył z Kleksem. Ale to, co to szkodzi? W USA się robi różne wersje z różnymi aktorami. Różni aktorzy się w Supermana wcielają, bardzo różni.

0: przestrzeni lat. Christopher Reeve. Porównajmy sobie go z tym, z... A, Jezu. No ten sam, co Henry Cavill, no. Zupełnie inne supermeny. No to mogą być też różne kleksy. Bogusław Linda kleks. To by było ciekawe, ciekawy zabieg byłby, nie? Bogusław Linda kleks. Biegać, kurwa, skakać, latać, pływać, we małe chuje. Pierdolę tą akademię, kurwa, to zła akademia była. Kurwa, kleksa zaraz, pierdolę sam kleksa, kurwa, z tego wszystkiego. Golarza Filipa, jak dorwę, to go zabiję. Zabiję golarza Filipa, bo to zły golarz był. Kurwa, mówię ci, słuchaczu, tobie, bo cię cenię, słuchaczu, kurwa, cenię cię, świeży, nowy słuchaczu. Właśnie, jeszcze nie dzwoniłeś, ale nie bój się, kurwa. Kurwa, mówię ci to jak, kurwa, Bogusław Linda kleks, no.
1: Może być?
0: Taki kleks? Jaki jeszcze kleks? Może kleks Cezary Pazura? A jak wymieszacie ze sobą te farby, to, kurwa, zwierzak na ścianie będzie, nie? Nie, no pokażę wam, daj mi to wiadro, kurwa, mać, to ja tu w tej akademii, kurwa. Jeszcze ten cały golarz, Filip, kurwa, przecież ja mu kasę wiszę, kurwa, piegów mi nie przyniósł, ja pierdolę. To taki bardziej Cezary Pazura kleks. No właśnie, Geralt Cavill. Tam jakieś niesnaski są, były na planie Wiedźmina, nie? Henry Cavill jest zagorzałym fanatykiem twórczości Sapka. Chce, żeby się trzymać kanonu i w ogóle tam. A producenci, to wiecie, jakaś tam, nie wiem, tak będę zgadywał, może jakaś grupa tam gender, LGBT i tam... Tu musimy wrzucić osobę ciemnoskórą. Mają być elfy ciemnoskóre. Zrobiliśmy badania. I wszyscy chcą ciemnoskórych elfów. I Kleopatra... To trwają właśnie spekulacje na temat tego, czy była, czy nie była czarnoskórą osobą. No, nie wiem. A Henry Cavill tam z mieczem. You shall not pass. Wartości... Nie, ale to... Jakie tu wartości... Sapek to się bawi tym wszystkim, tak w gruncie rzeczy, prawda? As. Andrzej Sapkowski. As. On jest bardzo zarozumiały. Jak miałbym coś złośliwego powiedzieć o mistrzu, to mistrz jest bardzo zarozumiały, ale to jest jakiś jego trademark. On specjalnie, może on tak troluje wszystkich, nie? Cały czas po prostu. Trochę. A tu w Polsce się jakby mnożą różni egzorcyści, magowie jakby. Nie wiem, może kiedyś będzie na przykład zawód telepata psionik. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja na psionika telepatę? A to proszę tam, pierwsze drzwi na lewo. Tam przejdzie pan obok sekcji tych... klonów, sekcja klonów, a tam klonów zapierdalających za miskę ryżu, tam są replikanci, a tam są półreptylianie. No, i tam trafi.

Może muszę nadawać w innych porach, żeby ludzie chętniej dzwonili. Rozważam sztruksy, ale też dresy.

0: Nawet żaden troll nie zadzwonił. Kurde, co za czasy, że Robocop się ze Schwarzeneggerem, znaczy z tym, z Terminatorem może bić, nie? W takim Mortal Kombat. Można sobie kupić Robocopa, można sobie kupić Schwarzeneggera. Ciekawe, ile kosztuje jeden Schwarzenegger. Tak, żeby sobie licencję wykupić. Ja chyba zadzwonię jutro. Powiem, dzień dobry. Dzień dobry, ja z Nocnego Radia. Yes. How can I help you, sir? No, ten, sir, dzień dobry. No, ja po angielskiemu to nie tak za bardzo, ale po polskiemu już lepiej. No to hopie, ile za takiego Schwarzeneggera, żeby Nocne Radio reklamował, no?
1: Wait a second.
0: I tam przyprowadzają tłumacza na polski. Dzień dobry, pan z Polska dzwonić. Co ja zrobić dla pana mogę? Co mogę? No ja tego Schwarzeneggera ile? To co mogę? Czy właśnie, czy ja mogę? Ile? Przepraszam, bo to donate. O.
2: Dzięki za puszczenie traileru. Warpath. Nie zapominajmy, że w dniu dzisiejszym Wielka Armia Czerwona z Polakami, Białorusinami i Ukraińcami skopali ostatecznie
0: tak.
2: Niemcom, nazistom. No. Dziękuję Rosji za to, za wiele nienawidzę.
0: Jak? No spoko, trailerek. Wielka Armia Czerwona z Polakami, Białorusinami i Ukraińcami skopali ostatecznie dupę Niemcom, nazistom. Dziękuję Rosji za to, że wiele nienawidzę. I tego na końcu nie rozumiem. Wiele nienawidzę. To jakieś może podwójne, potrójne, zapętlone zaprzeczenie potwierdzające same siebie i negujące zarazem. Nie do końca wiem, jaki jest właśnie stosunek do tego wszystkiego. Chyba, nie wiem, to dobrze skopać nazistom dupę z Białorusinami, tam z Ukraińcami, z Polakami, z Rosjanami. Skopać nazistom dupę. Czy to jest coś złego, skopać nazistom dupę? Nazista to jest świetna taka postać właśnie, żeby jej skopać dupę. Takie do gry komputerowej świetnie się nadają, jeszcze lepiej niż zombiaki na przykład. No. Można do nich strzelać, do nazistów. Oni tylko tam zabawnie fikają. Verfluchte! Du polisch banditen! Hände hoch! Nicht schieße! No, można do nich tam strzelać. O, jakieś dżingle powinny być, przecież mam. O, czekajcie, tu, ale to chyba, ja mam chyba tylko czarnoprochowca. Czy można się obronić czarnoprochowcem? Przed człowiekiem na ulicy. Tak myślę, żeby sobie sprawić dwa czarnoprochowce. I kapelusz do tego. I pas na naboje. Kowbojki do tego jakieś, kamizeleczka. I se wyjdę tu na Środę Śląską z dwoma czarnoprochowcami przy pasie. I będę, i gwiazdę szeryfa sobie chcę zrobić też taką. Taką, tak trochę dla draki, ale tak, gwiazda szeryfa. I będę jakiś strażnik środy, nie wiem. On the eyes of ranger. Jak to tam szło, ten strażnik Teksasu? Był jakiś strażnik, to robią takie przeróbki właśnie, jakiś strażnik choroszczy, krawiec cowboy. Howdy, ma'am, how can I help you? Chodziłbym sobie tam, kapelutek zdejmował z koltami. A jak ktoś mnie zaczepi, to powiem, nie wiem, You are under arrest, dirtbag. Dun. Nie no, to tak bardziej no w stylu Kmicica coś by trzeba tutaj. Przestań pan mury święte mazać kościoła. Sprajem swym, bo buzdyganem łeb rozpierdolę. Precz mi stąd, łachmyty! I po prostu bym takim strażnikiem w środku był trochę tam gdzieś. Marzą właśnie kościółek nasz, narodowy, boży, kochany, który nic nie ma wspólnego ani z prawicą, ani z lewicą tam. To złośliwi mówią lewactwo, o, że prawica, że to, że tamto kościółek. A kościółek jest neutralny. Kościółek nasz nie jest ani prawy, ani lewy, ani środkowy nawet. Ta noga w środku też nie reprezentuje ta środkowa kościółka. Ani lewa, ani prawa. Ani ta środkowa ręka też nie. Przypomniał mi się kombos do Mortal Kombat. Tam prawo, prawo, lewo, góra, dół, fire. Trzecia ręka z pistoletem.
2: Goch na grubach na gruz. 31 zł 22 grosze. Ja dziękuję Rosji za to, że 17 września 1939 przyszła z pomocą zaatakowanej przez nazistów Polsce. Bez tego Polski by nie było. Kto twierdzi inaczej, ten pierdoli głupoty.

No, ja to sobie tak myślę, że Związkowi Radzieckiemu chyba trzeba być wdzięcznemu. No bo tak, ostatnio tak sobie właśnie myślałem, że to, co złe, to się mówi, to był Związek Radziecki, a to jest Rosja. To już nie to samo. To coś zupełnie innego już jest. To nie można tak. Ale jak coś dobrego, no to, to podziękujmy Rosji czy Związkowi Radzieckiemu, kontynuatorowi, ten, czy ten kontynuator się identyfikuje. Znaczy, chodzi mi o to, że jak się bierze ten Związek Radziecki, mu dziękujemy i sławimy go, to nie wiem co. Za wkład w pokonanie nazistów bezapelacyjnie. No. Tam strasznie dużo ofiar było wśród Rosjan, bo byli kiepsko jakby zarządzane było już wojsko, bo były no, duże czystki wśród elit też u nich. Coś, jakiś taki talent do mordowania i elit swoich, i cudzych. No, więc wtedy jest wojsko gorzej zarządzane, jest więcej ofiar i poświęcenie jest bardziej tragiczne, że tak powiem, prawda? To jeśli chcielibyście ze mną na takie poważniejsze, takie patriotyczne bardziej jakieś tematy porozmawiać, narodowe. Komu dziękować? Kogo przeprosić? Kogo w stopę pocałować, a kogo już nie powiem gdzie, bo jest przed 23. Ja nie jestem jak Michał Giereś, że klnę w audycjach. To jest Boże Radio. Ja zapraszam Bożych słuchaczy do dzwonienia teraz. Dla odmiany. A nie szataństwo samo zadiablone. Potem mówią, że radio zadiablone. Jako wróż, krawiec. Ja tu widzę zagrożenie. Gandalf potwierdzi. Jeśli by słuchał przypadkowo, a być może słucha, bo to nie jest przypadek, nie sądzę, że może teraz słuchać właśnie, to nie jest przypadek, to mógłby potwierdzić. A jak nie potwierdzi, to będzie to tylko potwierdzenie.

0: ale to takie jakieś gochna, grubachna, grubachna. Gruz jeszcze. Gruz. Chciałbym mieć na nazwisko Gruz. Mam w sumie kolegę, który ma Góra, bardzo ładne nazwisko, Góra. W ogóle Król, Góra, Gruz. Można zrobić takich, jakichś narodowych zróbmy bohaterów, polskich. Zróbmy Grzmisława jakiegoś. Grzmisław Gruz. Już jest sierżant Mścisław Pięść. To stworzył go Bartosz Walaszek. Jeszcze pod szyldem ZF Skurcz. No to coś w tym stylu. Tam byli tacy bohaterowie w pierwszych wściekłe pięści węża. Był na przykład Betonowy Łukasz, ale no oczywiście Tytanowy Janusz, ale wyróżniał się wśród nich, miał nietypowy pseudonim Akrobatyczny Daniel. I Akrobatyczny Daniel faktycznie robił jakieś gwiazdy, salta, fikołki, no takie w stylu ZF Skurcz właśnie. Trochę nieporadne, trochę jajcarskie. To wszystko. Można powiedzieć, że ta ekipa to byli tacy całkiem zdolni, nieprofesjonalni kaskaderzy czasem. O to mi chodzi. Tacy nieprofesjonalni, ale znaczy niezawodowi, nie żyjący z tego, ale to oni tam niezłe robią różne przewrotki, salta, biegają, skaczą, przeskakują coś. To takie, no, scena z pościgiem, gdzie dwa samochody się ścigają. I zderzają się, oni niszczą dwa samochody, nie? Tak faktycznie, że leci z nich blacha, po prostu odpadają różne części. Także dobre to były produkcje z tego kina offowego bardziej. To wszyscy kojarzą. Znaczy wielu ludzi kojarzy. ZF Skurcz, Bartosza Walaszka, potem Spinka Studio. No, oczywiście blok Ekipa, Kapitan Bomba, różne jeszcze inne dodatkowe rzeczy. Jak na przykład Egzorcysta, którego kupił w końcu, no tam już dawno, Netflix, tak? To jest jakieś też osiągnięcie, że jakiś twórca kreskówek dostaje się na Netflixa. Z Polski. Bo tam są przeróżne te produkcje animowane. Część to po prostu kupione licencje na różne starsze, ale dobre rzeczy z anime na przykład, nie? Czy nie wiem, jaki tam jest poziom tego anime, bo nie wnikałem aż tak bardzo. Ale pewnie coś się da oglądać. No, Cyberpunk przecież dobrze bardzo wyszedł. I w zasadzie zebrał świetne oceny. No, Cyberpunk jest dobry, bo można go oglądać kilka razy na przykład. Bo są świetnie zanimowane niektóre sceny, pomysłowe patenty różne na bijatyki, pościgi, rozwalanie, różne akcje, strzelaniny. Świetny scenariusz, myślę też, bo tak od zera do bohatera. Pierw główny bohater jest właściwie niepozornym uczniakiem, którego leją w szkole. Silniejsi, w tym świecie silniejsi, to lepiej wyposażeni w nowocześniejsze, droższe rzeczy, zabawki, chipy, wspomagacze różne. No, z dobrych rodzin, prawda? Chyba takich nowobogackich, hamowatych. Znaczy nie, no to zupełnie nie. No przecież ten rywal głównego bohatera to był synem jakiegoś prezesa Arasaki. To taki cyberbananowa młodzież jakaś. Bardzo zamożna, mająca wpływowych rodziców, bardzo bogatych. A główny bohater jest trochę takim biedakiem. Nie stać go na super nowoczesne oprogramowanie, ciuła kasę, wiecie, mama ciężko pracuje, nie? Zupełnie inny świat. I na niego są wszyscy tam wkurwieni. Nie lubią go, bo on jest z innego świata. On jest z biedoty. I w sumie, jak sobie tak przypomnę, to u siebie widzę takie zachowania, jak byłem dzieciakiem, nie? Że śmialiśmy się z kolegów, którzy, powiedzmy, byli biedniejsi. Teraz przypuszczam, że to jest jeszcze mocniej może być niż kiedyś. No bo kiedyś ludzie nie poróżniali się aż tak bardzo o stan materialny, znaczy nie poróżniali, nie nabierali wobec siebie aż tak różnych skrajnych odczuć, nie wiem, jakiejś nienawiści, niechęci, nie? Że ktoś jest biedniejszy, ktoś bogatszy, bo bardziej równi ludzie byli. Była bardziej wyrównana. No, złośliwi powiedzą, że wszyscy mieli mało i nikt nikomu nie zazdrościł, coś w tym stylu, nie? Albo, że wszyscy mieli średnio i wystarczyło. Też niektórzy tak powiedzą. A niektórzy powiedzą, to jakiś żart w ogóle, człowieku, man. Człowieku, ale z czym do ludzi? Z czym do ludzi? Człowieku, man. Motherfucker, man. You talking to me? Weź se ten cały swój, kurwa, PRL, tych komuszków, kurwa, weź se ich, kurwa, wszystkich, stary, z daleka ode mnie, nie chcę tego. Wiesz, nie, to ktoś może tak też powiedzieć, a ktoś może powiedzieć, było całkiem nieźle się żyło za tego PRL-u. Człowiek może i nie miał za dużo, ale jakoś było, a teraz to co jest, o. Tak może ktoś powiedzieć. A ktoś może jeszcze w ogóle się przyjść jakiś... Nie chcę już mówić, jakiś, co pracował w ogóle w ZOMO, albo jakiś bogaty tam wojskowy z emeryturą, 200 tysięcy. Idzie sobie w golfa pograć, żeś tutaj przyjechał sobie Porsche. Albo jakaś sierota po PRL-u. Myślałem postać. Robimy w ogóle... Taką simwiochę, robimy simwiochę. Żaden robotroll, nie zadzwonił żaden troll. Zostałem być może strollowany dzisiaj znowu parę razy. Cały czas jestem trollowany. Ale przypominam, to są luźne gadki. Cały czas specjalnie zostawiam logo. Nie robię żadnego tu NRTV, NR Media, Nocnik Limited, Nocnik Limited, Night Media Radio. Night Media Radio, American Night Radio. Że ja powinienem bardziej tak po amerykańsku jakoś tutaj dla was prowadzić, prawda, kochani? Witam was serdecznie, kochani moi, w nocnym radiku, gdzie porozmawiamy sobie dzisiaj o tym i o owym, o dupie Maryny. O, właśnie, o dupie Maryny. Słuchajcie, jakaś taka przyśpiewka ostatnio za mną chodzi. Coś tam... Spaliła się babka, jej została po niej jedynie kuciapka. I dalej nie pamiętam. Została ta kuciapka, spadła babka, została kuciapka. I szkoda kuciapki, bo nie będzie czapki. Uhu. Widzieliście taki film Żona dla Australijczyka? To słuchajcie, to jest o Jacku z Australii. On do Polski przyjechał szukać żony i zakochał się właśnie w takiej dziewczynie, która występowała w zespole pieśni i tańca. I strasznie go tak zauroczyło, jak zobaczył, jak ona tam śpiewa. Oj, diri, diri, di. Nie, jak to szło? Wyszłabym ci ja i za dziada. Coś takiego. Co mi tu matula moja ciągle gada? Wyszłabym za dziada, jakby się trafiło. To się nie zrymowało. No nie pamiętam. To na żywo, czy jestem oszołomem? Lucjan pyta. Tu szewc? Co za szewc? Krawiec, nie szewc. Ja tego całego szewca to nie słucham za bardzo, ale to głupi taki i nikt do niego nie dzwoni. A, coś tu dzwonił chyba. Sorry. A, Ania dzwoniła, proszę bardzo. witam, halo, halo, witam panią pierwszą oficer, czy pani pierwsza oficer jest z nami na pokładzie, halo, halo, a tu przepraszam pani oficer, bo donate akurat przyszedł, pani oficer, pani, poczekaj jeszcze, mam tu komunikat. O, to chyba jakieś tu nagrania wysyłają. Dobrze, to za chwileczkę. A nie, to dobrze, bardzo dobry komunikat.
1: Może pierwsza trolica?
0: Tu same trolice w nocnym radiu. Są.
1: I może powinno być Nightmare Radio. To by może bardziej pasowało. A w ogóle to masz status nie przeszkadzać na nocnym radiu. To może dlatego się nie można do ciebie dodzwonić.
0: Można, bo co jakiś czas patrzę tu na Skype'a i po prostu tylko sygnału nie ma, wiesz, ale mi się tu wszystko wyświetla. Nikt przed tobą nie zadzwonił do Krawculka biednego.
1: Nie, bo tak się zastanawiam, Lucjan się pyta, czy jest na żywo, może dlatego, że wiesz, nie mógł się dodzwonić przez to, że jest status nie przeszkadzać. Ja nie wiem, jak to działa, jak jest status nie przeszkadzać, to ty to widzisz, ty to słyszysz, jak to jest?
0: To jest tak, że wyświetla się tu, spróbuj sobie kiedyś przestawić, to zobaczysz sama, że ci się po prostu pojawia tylko ikonka, że masz nową wiadomość, ale nie masz dzwonka, wiesz, nie przeskakuje ci ekran, musisz co jakiś czas sobie sprawdzić, czy ktoś nie dzwonił, nie? I to jest wygodne, bo nie ma tego upierdliwego biu, biu, biu, biu, biu, biu, wkurwiającego takiego, mnie to już denerwuje ten dźwięk. On się już na filmach pojawia, ten dźwięk czasami, nie? Wiesz.
1: Słuchaj, Krawiec, czy ty słyszałeś, jaka była premiera na początku maja na Netflixie? Jaki turecki serial?
0: Turecki?
1: Tak. O jakim tytule? Słuchajcie, krzykuje się spoiler roku w nocnym radiu, bo dzisiaj dostałam wiadomość, że pojawił się taki serial pod tytułem Krawiec.
0: A coś było, coś mi mignęło faktycznie, że jakiś krawiec. No właśnie, no w końcu się doczekałem, cholera jasna. Jeszcze nic do mnie nie pisali, ale chyba mi chcą niespodziankę zrobić w tym Netflixie. Co to, w końcu o mnie film zrobiono, no proszę.
1: Tak, i przyrównują to do Niewolnicy Izaury, także zapowiada się nieźle. Przeczytam wam tutaj, co na Filmwebie, taką zajawkę. Słynny krawiec zaczyna szyć suknię ślubną dla narzeczonej swojego przyjaciela. Wszyscy troje mają jednak mroczne sekrety, które wkrótce wywrócą ich życie do góry nogami. Także zadanie, nocniki, dla nas obejrzeć to 6-7 ma, także może być całkiem nie najgorsze i sobie zrobimy spoilerka, myślę.
0: Może tam jest coś zaszyfrowane o nas tutaj, o społeczności Nocnego Radia.
1: No tak, może odnajdziemy tam swoje jakieś alter ego w tym serialu, także no możemy dać szansę tej tureckiej produkcji.
0: A to się, w którym tam się to dzieje, w XIX wieku, czy co to jest, kiedy to?
1: Wiesz co, tak po zdjęciach to nie widzę, czy to jest tam, nie, XIX wiek na pewno nie, jak już to jakieś może początki XX wieku, ale to ciężko stwierdzić.
0: Też sobie to
1: historia Przyjamiego, młodego i sławnego krawca, który odziedziczył po dziadku nie tylko talent, ale także dochodowy biznes. Po śmierci dziadka Pyjami zabiera ze sobą do Stambułu swój największy sekret, gdzie musi opiekować się nim tak, aby nikt nie odkrył prawdy. W życiu Pyjamiego i Mustafy pojawia się uciekająca od toksycznego związku z Dimitrim Esfet. No, także będzie piękna kobieta, pewnie dwóch mężczyzn o nią rywalizujących. No, także zapowiada się dramatycznie.
0: No, to właśnie ja tu patrzę i to tak nocne radio.
1: Nie, no. Nic, dramy.
0: Patrzę na tego krawca, jakąś piękną kobietę tutaj obejmuje. Kim jest ta piękna kobieta, waszym zdaniem? Piszcie, słuchacze, ale też słuchaczki może tu chętniej się podzielą swoimi jakimiś przemyśleniami, kto jest kto. Kto jest Leoncjem? Kto jest Leoncjem, a kto jest niewolnicą Izaurą?
1: No a ten trailer tego pana Koleksa taki strasznie psychodeliczny się wydaje, takie kolorki ma i taki nastrój. I tam on tam mówi, co wybierzesz, Ado? A można tak sparafrazować, co ty bierzesz, Ado? I na końcu jest nieźle wjechało. Słyszeliście to? Nieźle wjechało.
0: To może faktycznie to będzie film, który zaskoczy, bo będzie o psychodelikach.
1: No, ja sobie weszłam na tą stronkę, jak to było, Psytrans Polska, i tam jest takie zaproszenie na taki festiwal właśnie psychodelicznej muzyki we Wrocławiu, na Tamce, Krawiec, jak Kwasoid 2023, także Krawiec może byś się wybrał.
0: Psychodela, psychodela zawsze ze mną jest, psychodela, 44, psychodela.
2: Psychodela moja, zawsze ze mną psychodela.
0: To tak mi się przypomniał Kaliber 44, psychodela. Dzisiaj, słuchajcie, istna psychodela. Mamy przeróżne tu zabawy też na antenie. Aniu, kim jest twoim zdaniem Robotrol?
1: Robotrol. No to jakiś troll właśnie kierowany przez sztuczną inteligencję, który troluje takie radyjka jak nasza i nas tutaj skłóca wszystkich ze sobą.
0: Ale to tak, no, a to dobre, bo słuchaj, bo jest, no, jest teoria reptilian, gdzie to reptilianie nas skłócają, jest teoria szatana, że to szatan nas skłóca, to i Robotrol teraz do tego dochodzi, jeszcze zwykłe trolle, Robotrol. Robotrol to jest taki na przykład jakiś może ruski troll, który jakoś z farmy robotroli, albo amerykański robotrol. Po rosyjsku to by się inaczej jakoś nazywał, nie wiem, jakiś tam mechaniczny człowiek. Mechaniczny człowiek nowy, nie wiem. Radziecki mechaniczny człowiek.
1: Nawet nie wiem, czy słyszałeś o tym przypadku, że pewna kobieta, to oczywiście było w Stanach chyba, dostała nagrane info, że głosem jej dziecka to chyba było, że zostało porwane i że ma płacić tam $1 milion okupu. I ona spanikowała, zadzwoniła do jakiejś koleżanki, której to jej dziecko miało być, no i się okazało, że to dziecko jest bezpieczne. Po prostu ktoś, no właśnie używając tej sztucznej inteligencji, wypreparował taką wiadomość i ktoś mi przesłał właśnie ten artykuł z takim ostrzeżeniem, że teraz już jest trochę mojego głosu w internecie i żebym uważała. I ja tak mówię, napisałam do tej osoby, że no z całym szacunkiem, ale w naszej rodzinie, wśród naszych znajomych nie ma nikogo, kto by miał czym za mnie zapłacić milionowe okupy. Także się tego aż tak nie obawiam, ale no to jest możliwe, nie? Musimy być teraz czujni, żeby nikt nam takiego numeru nie wyciął.
0: Możesz też, Aniu, paść ofiarą tak zwanego revenge porna, no to o tym też mówimy, tak? Wiesz, to, że ktoś z tobą nakręci coś.
1: Ale ja nie podmieni... wysyłam żadnych nudesów nikomu, ani filmików.
0: Ale to
1: u
0: nie
1: nas
0: musisz.
1: Raczej problem z głosem.
0: Ale to na przykład nie musisz, bo ktoś wklei twoją głowę na ciało jakiejś pani lekkich obyczajów, która, już nie powiem, jakie ruchy wykonuje, bo jest przed 23, i to gdzieś puści, żeby się zemścić na tobie i się skompromitować. I wystarczy mu zdjęcie twoje z Facebooka, twojej twarzy. Ja się strasznie boję, że ktoś ze mną taki film zrobi.
1: Nie, właśnie tego weź, przecież twojej twarzy nie ma w internecie, także spoko. Myślę, że to nie jest jakiś taki problem. Zresztą jak nawet by komu by mieli to wysyłać? No nie wiem, mojemu mężowi mój mąż wie, jak ja wyglądam, więc od razu pozna, że to nie ja, więc wiesz. Nie. Więc raczej
0: czyli dla ciebie liczy się tylko, że mąż nie będzie się przejmował, bo zobaczy, że się nie zgadza coś. Ale
1: no,
0: tak
1: to
0: inni, to, ale inni to się nie przejmujesz, że tam będą wytykać palcem.
1: Nie, raczej się nie. Nie, raczej faktycznie bardziej te głosowe, nie? Że możesz po prostu...
0: No tak, głosowe.
1: No bo teraz już taka metoda na wnuczka,
0: no tak.
1: To już jest po prostu idealna do zrobienia, bo te babcie, dziadkowie, to nawet jak ktoś obcy dzwonił, to dawały pieniądze. No, ale może tam jakiś procent się zastanawiał, ale teraz jak ktoś na przykład weźmie mój głos, spreparuje taką wiadomość i wyśle do mojego dziadka, no to już jest ugotowany.
0: My radiowcy, to wam zdradzę, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, że potrafimy nawet bez żadnych efektów tutaj, bez mikserów, na wnuczka ja mogę zadzwonić, a Ania będzie świetnie babcię udawać, a ja wnuczka i oboje się w konia zrobimy. Ona mnie zrobi na babcię, a ja ją na wnuczka. Tymi głosami.
1: A ty chcesz mnie na wnuczka zrobić, żebym swoje ostatnie pieniądze tam wysłała.
0: Ja paczki wyciągam. No, jakoś paczuszka mi się... Na wnuczka.
1: Za ostatnią paczkę.
0: Tak, także, a słuchaj, a złapali tego Hossa i skazali, w końcu zapadł wyrok, właśnie no przywódcę, co wymyślił cygan, tą metodę na wnuczka na całym świecie, przepraszam, donejcik, o tu, oj, przykryło donejta.
1: UPS, zaraz jak się przykryło wyda. Donejta? Ciekawe, czy się wkurwi,
0: jak się dowie, co zrobiłem. Już, nie, się śmieję, bo zaraz będzie, że donate zakryty obrazkiem. Ja już tu odsłaniam donate rzecz święta. Ania może poczekać. Proszę bardzo. O.
1: Czekała.
0: Nie, no, już przeszedł sobie. Zgadzam, zdradzam męża. O, ktoś napisał. Gochna, grubachna, spocona, kachna. To ktoś robi trolling komuś. Słuchaj, czyli wkraczamy w nową fazę. Słuchacze się wzajemnie mogą trollować na przykład.
1: Mm. Bo a tu... kto zdradza męża? Bo ja nie doczytałam.
0: No wynikałoby, że gochna, grubachna. Aha. Zaraz się wyda, ciekawe. Nie, ja nie wiem, czy czytać takie rzeczy, bo to może ktoś komuś chce na przykład dopiec i się tu podszywa za jakąś gochnę, głupoty pisze i potem się zjawi jakaś inna gochna i powie, że to o niej, wiecie, o co chodzi.
1: Ale ostatnio powiedziałeś dobrze, że jak tam jest donate poniżej 40 zł, to nie czujesz się zobligowany czytać. No, także okej. Okay. A tutaj właśnie Furiat ma te nowe zdjęcie. Ja bym bardzo sobie życzyła, żeby Furiat w końcu zadzwonił i wytłumaczył się, czy jest tym nowym Zbawicielem, skoro sobie wstawił Jezusa Chrystusa, niepokalanego tutaj serca swojego awatara. No bo tak jest w tej apokalipsie, że Jezus przyjdzie powtórnie, a my tutaj szukamy tego... Zbawiciela.
0: Już przyszedłem. Już przyszedłem.
1: No.
0: Już przyszłem.
1: No dobra, ale ja tu... Już przyszłem. Ale ten... No gruchnęła tutaj ta wiadomość. Tutaj ją znowu dzisiaj Sylwia tak powtórzyła o Dariuszu czy Piotrze. No ja na razie nie chcę to wierzyć, nie kupuję na razie tego. Mam nadzieję, że to nie jest prawda. Ale wczoraj też inna rzecz się taka pewna już przykra stała, bo ten Kamilek z Częstochowy, skatowany przez swojego, no kim on dla niego był? No katem był, bo ciężko kogoś takiego nazwać ojczymem. Umarł po miesiącu walki w szpitalu jego życie. No i jeszcze taka strona powstała, przyjaciele Kamilka z Częstochowy na Facebooku, gdzie ludzie tam no dyskutują, próbują, nie wiem, jeszcze tam coś o tym pogrzebie, jakieś komentarze i takie rzeczy. Ja się zastanawiam nad samą nazwą tej strony, przyjaciele Kamilka. Czy ten dzieciak miał w ogóle jakiegoś przyjaciela w swoim życiu dorosłego? Oprócz tam, nie wiem, swojego brata, bo moim zdaniem to dziecko nie miało żadnego przyjaciela wśród dorosłych, ani jednego.
0: To jest tak smutne, że jak jakaś taka koszmarna opowieść współczesna, wiesz, a la Dickens, już takie naprawdę biedne dziecko, zmaltretowane, nie mające pomocy, nigdzie opieszałość różnych służb, które powinny nadzorować, nikt nic nie wiedział znowu, nie? Zaraz się dowiemy, że kamery wyłączone, nikt nic nie widział. Ja nie wiem,
1: ale jakieś... właśnie, słuchaj, wszyscy wszystko wiedzieli, to jest najgorsze. Ja wczoraj popełniłam w ogóle błąd i właśnie wchodząc na tą stronę, bo zobaczyłam, jak to dziecko wyglądało w momencie, kiedy przyjechało po nie pogotowie. No i po prostu to jest taki no, przerażający widok. Nie róbcie tego, nie wchodźcie tam, nie patrzcie na to, bo to No, będziecie mieć pół nieprzespanej nocy, ale dzisiaj na fakcie pojawił się taki artykuł właśnie o tym Dawidzie B., który go skatował tak i doprowadził do takiego krytycznego stanu. I słuchajcie tego. W 2003 roku Dawid B. wraz z bratem bliźniakiem jako 7-letnie dzieci stanęli przed sądem rodzinnym w Częstochowie. Sprawa miała związek z tragicznym zdarzeniem z ich udziałem. Dawid B. wraz z bratem mieli wepchnąć do okolicznego stawu 9-letnią Sandrę. Dziewczynka utopiła się. Sąd uznał wówczas, że doszło do nieszczęśliwego wypadku podczas zabawy i bracia uniknęli kary z racji wieku. Jak się okazuje, ten dzień stał się początkiem złej drogi Dawida, który w dorosłym życiu siedział już w więzieniu. Odpowiadał za rozbój, kradzieże, groźby karalne i naruszenie nietykalności cielesnej. Czyli ten gość już 20 lat temu zamordował dziewczynkę, mając 7 lat.
0: Straszne.
1: Tak? To się ciągnęło przez lata. A ten dzieciak, ten Kamil, on uciekał z tego domu.
0: Tak,
1: mieszkał z przestępcą, tak? I nikt nic nie zrobił. I to jest katolicki, piękny katolicki kraj. I teraz będzie pogrzeb, wszyscy się... I tam ciekawe, co ten ksiądz w ogóle tam powie nad tym grobem.
0: No, nie sądzę, żeby tak jakoś ludzi na refleksję wzięło. Mimo wszystko, chociaż, a może się mylę, bo mają zaostrzać prawo, no to taka reakcja u nas, jak taka w stylu PiSu, nie? Że zaostrzymy prawo, ale co z tego, jak poruszyłaś właśnie tutaj clue, że no, ale... zawiodło dużo różnych tutaj i ludzi, i instytucji, wszyscy wiedzieli, ale mieli trochę w dupie, nie? Nie chcieli się mieszać, to takie właśnie cechy, że nie, a co się mieszać, a nie moja sprawa. No, a przecież, kurczę, tak ciężko usłyszeć krzyk jakiś przeraźliwy kogoś i zareagować? Nie wiem, no, mi się to w głowie nie mieści wszystko.
1: Bo, znaczy, zaostrzać prawa nie ma sensu, bo to, wiesz, dla kilku zwyrodnialców teraz, nie wiem, karę śmierci wprowadzać czy coś, no to nie jest, nie tędy droga. Dla mnie, powiem ci, dzisiaj tak mówię, czytając ten artykuł i różne komentarze, to chyba doszłam do wniosku, że jedyny sposób to byłoby może odebranie tego 500+. Zlikwidowanie tego. No bo czemu takie osoby na siłę trzymają te dzieci przy sobie? No chyba tylko dla tych pieniędzy, tak? Na siłę trzymają te dzieci.
0: No tacy psychole jacyś, a psycholem jest ten, kto tak maltretuje dziecko w tak przeraźliwy sposób, no to tak myślą. Dla nich się liczy, że mają tam, nie wiem, na wódę, na ćpańsko, czy na ruchańsko, czy coś, a resztę mają w dupie. Tak tacy niektórzy ludzie są. Ten dzieciak gdzieś tam w piżamce znaleziono go na przystanku właśnie, nie? I policja odwoziła, on właśnie wtedy
1: tak, do
0: uciekał.
1: Do domu, gdzie go katowano, z którego on uciekł w piżamie. I tu się będą, wiesz, wyłgiwać tym, że z nim był utrudniony kontakt, bo on był z niepełnosprawnościami dzieckiem. No to tym bardziej, jak dziecko nie może się wysłowić, to tym bardziej trzeba się zainteresować. No a tu kustosz mnie upomina, że tutaj się rozmawia o Plejadianach, płaskiej ziemi i ukrytych kontynentach, a nie o jakichś mainstreamowych pierdołach. No i dobrze, i właśnie chciałam też uderzyć tutaj do Dariusza, bo tutaj jak z nim rozmawialiśmy, to zawsze było mega wesoło i pozytywnie. A potem przyszła ta wiadomość, że jest w szpitalu. No i tak się też zastanawiam, no bo tutaj tylko możemy sobie dywagować, bo nawet nie wiemy, czy faktycznie odebrał sobie życie, czy nie, ale no jak już podywagujmy sobie, jak takim osobom też pomagać. Czy on ktoś na siłę mu pomógł i go tam przekonał, żeby poszedł do tego szpitala psychiatrycznego. Wiesz, no jeżeli on jest dorosły, żyje sobie fajnie, to miał te, nie wiem, te bitcoiny, imprezował i tak dalej, no to komu to przeszkadzało? Chciał sobie żyć trochę odklejony.
0: Właśnie.
1: Ale szczęśliwy z tym swoim plejadiańskim wszechświecie, to rozumiem, że ktoś stwierdził, że musi go na siłę sprowadzić tu, na tą naszą ziemię, tak? I tak to się skończyło? To ma sens?
0: Bo czy można sobie tak podejść do tego, wiecie, tak jakby może Dariusz sobie życzył na luzie, na wesoło, na rock'n'rollowo, w popierdzielony, trochę zwariowany sposób, na wesoło, no to jaki on by miał do tego wszystkiego stosunek? Jeśli jest, może słucha nas, nie? Gdzieś tam w zaświatach na przykład, kto wie. I na przykład teraz słucha i mówi, no kurde, dobrze Krawculek podsumował.
1: Ja liczę na to, że jednak to jest jakaś plotka, że ktoś go tam z kimś pomylił i będzie we Wrocławiu na tym psychodelicznym festiwalu Kwasoid i tam będzie DJ-ował i jeszcze tutaj do nas zadzwoni.
0: A może u Pana Boga, słuchaj, może u Pana Boga są imprezy jakieś takie, wiesz, już w ogóle odjechane 100 000 razy lepsze niż na ziemi. U Pana Boga. To raczej u szatana chyba prędzej się obawiam, są najlepsze imprezy. U Pana Boga tak.
1: U Pana Boga tam wiesz. Paluszki tylko, jak w tym kawale.
0: Nie, jakie paluszki, co ty, tak? Paluszki? U Pana Boga?
1: No, to kiedyś ci taki długi kawał już opowiadałam, że u Pana Boga to tylko paluszki i wiesz, woda z kranu, bo dla 2-3 osób to tam się nie opłacało w ogóle nic gotować. Tak tam pusto. Prawdziwe imprezy są w piekle. A jeszcze, żeby dokończyć jeden temat z tym Harrym Potterem, bo ty mnie tam ostatnio próbowałeś naprowadzić, o co chodzi z tym uprzedzeniem Kościoła katolickiego do Harry'ego Pottera. I myślę, że chodziło ci o to, że po prostu Kościół katolicki jako taki monopolista właśnie w Polsce, jeśli chodzi o tutaj panowanie nad naszymi duszami, po prostu nie znosi konkurencji. I to chyba o to chodzi, że bardzo go denerwują takie wszelkie akcje cieszące się popularnością i kiedy oni myślą, że ktoś ich zepchnie z tego pierwszego miejsca, że dzieci będą bardziej się jarały różdżkami i czarami niż nie wiem, pierwszymi piątkami miesiąca, a potem pierwszymi sobotami miesiąca.
0: Zamilcz, zamilcz, niewiasto. Zamilcz, niewiasto diabelska, nowosoborowa. To jest właśnie czarownica. Czarownico! Czarownico! Ksiądz Woźnicki tak mówi. Czarownico!
1: Czarownica powie coś więcej. Wiecie, co się tam najbardziej podoba dzieciom w tym Harrym Potterze? To, że tam jest fajna szkoła, że tam jest taka szkoła, do której dzieciaki z utęsknieniem wracają, że zwłaszcza Harry Potter, który wiadomo ma tam kiepską tą sytuację swoją rodzinną, no to on odlicza dni, aż w końcu będzie mógł z powrotem do szkoły wrócić. Także to chyba o to chodzi, że tam jest taka wymarzona szkoła, gdzie są fajni nauczyciele, ciekawe przedmioty no. I codziennie robi się coś fajnego po prostu.
0: Przybiega, skacze, lata pływa i piegi wciąż zażywa. Piegi pana Kleksa. No, to, bo tu też w sumie się dziś tak zastanawialiśmy przez chwilę, czy to nie będzie trochę w tym kierunku. Może to będzie polskie Requiem for a Dream. Albo inne kino narkotykowe, ten Kleks. Może nas zaskoczą czymś. Wszyscy myślą, tak strolują, wszyscy myślą, że to dla dzieci będzie, a to wyjdzie taki hardcore i Patryk Wega tam dorzuci jeszcze gang golarza Filipa, no dziwki, prostytutki, takie bajkowe. To wkroczyło to do bajek, bo Patryk Wega się z golarzem Filipem tam zwąchali i robią takie koszmarne bajki dla dzieci. Kleks musi, to właśnie co on mógłby zrobić z tym wszystkim?
1: No właśnie, tam na pewno musi się pojawić jakieś takie elementy tego, wiesz, woke'u całego, jakaś para homoseksualna, jacyś może właśnie transseksualne wilki.
0: O, ale żeś... Ania, to ja tu nie podejrzewałem o takie transseksualne wilki. Znów będzie, że lewackie radio LGBT zaszatanione, zademonione, przepraszam, niefachowego słowa użyłem.
1: Nie, no ja tylko sugeruję to, co w tym nowym
3: Gochna grubach na e
1: takim
3: osumienie.
1: postmodernistycznym
3: 51
1: panokraksie
3: złotych
1: powinno
3: 11
1: być, żeby
3: groszy.
1: się tutaj wpisywał w
3: Nazwisko
1: te
3: nazwy
1: narracje
3: pisze się
1: wszystkie
3: obecnie.
1: nowoczesne i żeby
3: Nazwiska nie
1: mógł
3: były
1: się pojawić na
3: wymienione, a
1: Netflixie.
3: dacie widać, kto
1: On
3: wziął
1: był
3: do
1: kluczowy,
3: siebie
1: że się pojawi
3: aluzję.
1: później, nie?
3: Statystycznie
1: A
3: 86%
1: tutaj
3: kobiet zgadza
1: zareklamowałam ten...
3: 56%.
1: No nie znam, w ogóle,
3: Mężczyzn
1: czy ktoś z Was
3: wychowuje
1: był tu na
3: przynajmniej
1: takim
3: jedno nie swoje
1: festiwalu
3: dziecko. Szkoda,
1: psychodelicznym.
3: że baby tak
1: Mówię,
3: robią.
1: we Wrocławiu 27 maja kwasoid cyberłącze, tak to się nazywa. Wrocław, Wyspa Tamka. Jakiś Horsy, Atom, Pixie Elf, Kobayan i takie zespoły.
0: No
1: No mówię,
0: tym
1: fajnie.
0: tak.
1: No byłeś na czymś takim kiedyś?
0: No nie właśnie.
1: No,
0: A
1: to
0: no
1: słuchaj,
0: kwasa.
1: zadanie dla ciebie, wybrać się tam, w tym Wrocławiu i poszukać Dariusza.
0: No w
1: Masz
0: sumie
1: blisko.
0: faktycznie. Ale ja mogę
1: Wziąć
0: mu
1: gambola pod rękę.
0: Wyślę sygnał z działa organowego wystrzelę, że spotykamy się na górze Ślęży.
1: Gambol
0: Wnukowie
1: sobie
0: dać
1: wybieram na
0: Boga.
1: Ślęża. Ale ten festiwal jest na Tamce, także spotkaj się z nim na Tamce. A tutaj już opuszczam antenkę i zapraszam Furiata. Niech mnie tu no, wyprostuje. Niech skrytykuje taką czarownicę antykościelną.
0: Wyjaśni
1: Niech mi
0: cię
1: wyjaśnia.
0: po Bożemu cię wyjaśni.
1: No to dzięki, trzymajcie się i do usłyszonka. Pa,
0: Trzymaj się, Ania.
1: pa.
0: Cześć, papa.
1: Ej.
0: A ja tu tymczasem chcę zmienić podkład. Jakiś może spokojny. Możemy sobie pomilczeć. Góra Ślęża. Ślęza. Jak się mówi w końcu? Ślęza czy Ślęża? Czy księża? Ślęża, oczywiście. Gdzie ja byłem z kolegami wikingami? Tam na Ślęży chyba, tak? Przy Sulistrowiczkach? Sulistrowice? Ślęża, Sulistrowice. O. Całkiem spoko tam jest. To jest takie miejsce, gdzie możecie się tam i coś i pojeść, i wykąpać, i na górę wspiąć fajną, i wikingów zobaczyć. Krawcowych. Krawca wikinga znaczy się. Chociaż teraz już nie zobaczycie. Był i znikł. Bo go wezwał Nick. Góra księża. Ksiądz góra. Ksiądz góra na górze Ślęży. Cały czas tam ślęży i ślęży, aż w końcu wstaje i mówi do rycerzy uśpionych: Czy już pora? A rycerze otwierają oczy i mówią: Jeszcze nie. I zamykają. Wcześniej tym razem Gochna, bo zaznaczam, że jest Gosia i jest Gochna. Tym razem Gochna pisze, że tu uderz w stół i że tu nazwiska nie były wymieniane, ale statystyki. Statystycznie 86% kobiet zdradza, a 56% mężczyzn wychowuje przynajmniej jedno nie swoje dziecko. Szkoda, że baby tak robią. No dobra, takie poważne tematy jakieś. Rozrodczo zdradzająco dotyczące też miejsc niesfornych, o których nie chciałbym w tej audycji jeszcze mówić za wcześnie. Przed 23 o miejscach niesfornych. Takich jak nos, na przykład. Takie niemiłe bardzo jakieś tu komentarze na czacie widzę. Chyba.

Okej, tu mam taką ważną wiadomość. No. Tak. No, tu mam taki zarzut. Znaczy, pierw informacja, że Dariusz faktycznie zmarł. No, czyli te wszystkie informacje prawdziwe były. No, widzicie, czyli... bo wcześniej byłem trochę strollowany co do rzekomej śmierci dwóch takich, no, rozpoznawalnych osób. No i stąd były teraz wątpliwości. A się tu informacja od osoby, która raczej... No dobra, bo tu sam się chyba zreflektował. Piszący. Sorry, się rozkojarzyłem, bo było, że mogłem Dariuszowi mówić właśnie, żeby nie ćpał, żeby go zniechęcić, a ja go tak zachęcałem, bo fajne tą psychodeliki, man, dobre rzeczy, mama natura człowieku, man. No, a właśnie niekoniecznie, bo jedne z ostatnich naszych rozmów to były takie, że bardzo go nawet zniechęcałem. Mówiłem, że można sobie popsuć głowę, że można przesadzić, że po prostu się... dzieliłem swoimi jakimiś spostrzeżeniami z dawniejszych lat, nie? Jak coś eksperymentowałem, jak się głowa psuje. No ludzie, jak ja się do Jana Pawła II zacząłem modlić, nie? No to po dopalaczach. Nigdy sobie tego nie wybaczę. Do bestii z Wadowic? Nie, teraz trzeba uważać, bo będzie, że o, patostream, mowa nienawiści, kasujemy, aresztujemy. Chcieliby. Ale dobra, wracając do tematu, czyli no Dariusz faktycznie od nas odszedł, niestety. Bardzo smutno, bo była to wesoła postać, jak już mówiłem parokrotnie, i ciekawa, i barwna. I opowiadająca fajne historie tu przy ognisku. No takie jest to życie. Dziś jesteśmy, jutro nas nie ma. Wszystkich nas może to spotkać. No, a z zarzutem się oczywiście nie zgadzam, no bo tak jak tu zauważył, właśnie stopowałem. Ja zawsze lubię różne strony też obierać raczej, jak tu rozmawiam, eksperymentować, jakieś eksperymenty myślowe robić, podpytywać, prowokować, trollować, nawet się zesrać mogę, jak chcecie, dla was specjalnie. No. Czy widziałem, kto się pojawił na moim Discordzie? Ja nie mam Discorda. Stąd dzisiejsza ich zabawa, jak zawsze, żenująca. Wiecie co, zostawmy może takie sprawy. Jak chcecie się kłócić, to się tam kłóćcie, ale beze mnie. Ale też bym tak nie podchodził tak serio. Jeśli ktoś jest dogryzającym, to dogryzany, czy jeśli ktoś jest dogryzaczem, dogryzającym, to osoba nadgryziona, ewentualnie podszczypywana, ewentualnie coś mocniejszego, ktoś ją dziabnął, ewentualnie lekkie dosrywki latają, to wtedy nie trzeba się tak przyjmować aż tak bardzo tym. Tyle mogę powiedzieć. Ale o, właśnie. O, niech ogółem dogryzają, bo przynajmniej pieniądze dają. O. No, a ja już się sam dzisiaj nagadałem, napajacowałem. Myślę, że

0: osiągnąłem limit pajacowania. To już się trochę przygrzała pajacerka, ale to już trochę siadło pajacowanko, siadło, troszeczkę zaczyna siadać pajacowanko. Ja tak czuję, nie wiem, czy to dobrze czuję właśnie, że mi to tak z deczka siada pajacowanko. Niech ktoś zadzwoni, powie, krawiec, pajacerka jest w normie, jest okej, tak? Nie, no, umówmy się, nie jest to taka pajacerka, jak powiedzmy dawniej było, wiesz, Loremów się słuchało, to już nie jest ta pajacerka, no przykro mi człowieku, wiesz, starzejemy się, już mózg tak nie pracuje, już się człowiek robi z głupawego głupawo żenujący, już troszeczkę po prostu to wszystko już nie pyka, już troszeczkę po prostu, wiesz, poeta tylko głowa nie ta, rozumiesz, więc daj sobie z tym spokój, z tym pierdoleniem, za robotę byś się jakoś wziął, jakąś normalną robotę byś sobie znalazł.
1: Badura-dura. Oh yeah. Nocne radyjko, nocne radyjko, słuchasz go. Wo-ho-ho-ho, oh yeah. Nocne radyjko, w to mi graj. Nocne radyjko, donate'a daj. Donate a die.
0: Aj, waj, donate a die. FBI, donate a die. To mój komunikat do naszych przyjaciół, Amerykanów, kochanych. Dziękuję, że jesteście. I że jesteście, jacy jesteście. Że jesteście tacy... Tacy amerykańscy, dziękuję wam za to. I że my też możemy być troszkę bardziej amerykańscy. Bo my chcemy być amerykańscy. A nie tacy ruscy, zapyziali tacy w onucach. Chcę być amerykański. A może ktoś chce być bardziej rosyjski człowiek. Tak, że tu donate.
2: Pięć pobiedy. 5 złotych 1 grosz.
0: Pobiedy.
2: A w Moskwie tyle tanków na parę dziecone uronów w czaszce Gosi. 1.
0: O Jezu. Nie, dobra, to dziękuję za piątaka dla cwaniaka i nara. Zostawcie Gosię może w spokoju. Ale pobieda ten donate. Ktoś napisał, że żebraków tylko na 5 zł stać. No to tematy nam zeszły, no ale taka audycja Robotrol, no to słuchajcie, musi być trochę trollingu. O, kochany, widzę, że tu trolling. Widzę, że tu delikatny trolling. Zapisujemy dobrze w moim zeszycie, który mam od 5 chyba lat już, kiedy zacząłem nadawać. No, wy oczywiście nie słyszycie już trola, srola, bo srola, on tam krzyczy, ale ja mam tu na mikserze ustawione. Srolu? O, proszę bardzo, nie było słychać pyknięcia. To jest specjalny tutaj lampowy mikser, lampowy mikrofon, który nieskromnie powiem, chyba jako jedyny w Polsce takowy posiadam. Ciepłe media przede wszystkim. No, gość musi być ciepły. Prowadzący musi być ciepły. Ja myślę, że można sobie z kogoś pożartować na przykład. Można z kogoś nawet zadrwić, nawet lekko zedrzeć łacha. Ale na przykład można tego nie robić zbyt długo, bo to wtedy traci swoją cudowną moc. Traci cudowną moc. Żart, który opowiadacie, ten żart, który opowiadacie, ma swoją siłę i moc.
3: Ale ta moc. Nie, dobra, nie, nie. Kogoś innego, kogo mam ponaśladować? Może macie jakieś życzenia? Może macie jakieś życzenia? To jeszcze chwilę posiedzę. To napiszcie na czacie, kogo mam ponaśladować na przykład. Tylko nie piszcie, że Gosię, dobrze? Bo też właśnie, no mówię, to nie ma co tak męczyć Wacka strasznie. Przesłuchałeś piątkowy Pato stream. No nie mam odwagi, nie mam odwagi za bardzo. Ja nie chcę wracać, to zostawmy. To jest byle jakie. Co jest byle jakie, to jest zaśmierdzone. Ale mnie dali wódki, bo wy mi wysyłacie. Oj, różne rzeczy mi wysyłacie. To wszystko będzie w Środzie Śląskiej Jaździelniczowym rozmawiał. Wszystko będzie zaniesione, będziecie spierdolić ze stanowiska. 200 zł, jak ktoś chce zadzwonić, to mam to do ręki, tej ręki mojej. Spracowanej, radiowej ręki, trzymającej mikrofonik dla was, męczennik Boży.

Myślę, że naśladowanie w tym momencie Jaruzelskiego nie przystoi prowadzącemu takiemu jak ja, gdyż może to wywołać stan wyjątkowy i spowodować, że różne wrogie elementy, wiadomo jakie, nawiedzą antenę radiową. Dlatego mniejszym złem będzie w tym momencie dokonanie decyzji takiej, że wstrzymuje się nadawanie w dniu dzisiejszym. Nie będzie Teleranka, nie będzie niczego, jak mawia wiesz narodowy Krzysztof Kononowicz.

0: Rower, żebym odkurzył, też jest taka propozycja. Adam Łamysz pisze.
1: Rower. A może byś tak nocnik wpadł popedałować? Oh yeah. Nocnik, nocnik, nocnik. Może byś chciał sobie popedałować? Oh yeah.
0: No kurwa, no to teraz będzie, że krawiec... Wiadomo kto. Dobra. Nie, bo mi się ten przypomniał. Kto to śpiewał? Ten rower. Coś takiego było. To jest najbardziej pedalska piosenka w polskim internecie. Bo tam jest dużo o pedałach, kręceniu pedałami. Rowerowa taka bardzo piosenka. O rowerach. Właśnie o pedałowaniu. I w tym momencie algorytm przypisał mnie do kategorii nazista. Janerka, dziękuję za podpowiedź. Widzicie, naśladuję, ja nie wiem kogo.
1: Lech Janerka, oh yeah.
0: Najlepiej to mi Schwarzenegger wychodzi, myślę.
1: I'm a clone. We must get out of here now. Call to me. Call to me. Do you hear me? Do you hear me? Do you understand? Call me now.
0: Bo inaczej powiem wam
1: hasta la vista, baby.
0: Hasta la vista, baby. A wie, nie każdy tak do końca rozkminia te wszystkie terminatory, co o co tam chodziło i na przykład są różne smaczki. Ja tak nie wiem, czy wiedziałem, czy zapomniałem, czy uświadomiłem dopiero, ale Terminator w dwójce, ten co chronił Johna Connora, on zaczął się uczyć i zmieniać dopiero kiedy został zresetowany. Mianowicie, no, taki twardy reset, wyjęli mu procesor za jego zgodą, przeprogramowali go. On, to jest ciekawy zabieg, bo w gruncie rzeczy Terminator wyraził wolę, żeby go przeprogramować, bo on był nastawiony tak, że nie mógł się uczyć. Skynet go zablokował, miał po prostu wykonać zadanie, zabić Johna Connora. No ale i tam się rozegrała niesamowita scena wręcz, no bo tak, Sara chciała zniszczyć procesor, tak jakby oszukała tego Terminatora, jak procesor został wyjęty, chciała go rozbić młotkiem, a ochronił go swoimi tymi ręcami, go ochronił John Connor młody. Chciał zachować tego Terminatora, bo on mu pomógł i wierzył w tego Terminatora. Zawierzył temu Terminatoru, kochani. Zawierzył temu Terminatoru. Czy Terminator może być katolikiem? Pytam się was. To jest dobry temat. Chyba zmienię tytuł. Czy Terminator może być katolikiem? Nie wiem, czy wam się to... Czy to jest o czym... Że tak powiem... Tak powiem, rozmawiać. Niektórzy posłowie tak mówią. Nie wiem, czy to był Michnik, czy to był ktoś inny, ale tak niektórzy mówią strasznie niedbale. Albo przyjdzie jakiś taki najebany pani redaktor. O Jezus Chrystus. Panie doktor, to się miałem zapisane. Kartki mi tu napisali. Czekaj, pani. W związku z tym, że nie posiadam wiedzy na dzień dzisiejszy, nie, bez komentarza. O Jezu, o kurwa. O, sorry, kurwa, się nagrywa się, kurwa. Dobra, idę. Kurwa, jeszcze muszę poposłować trochę, kurwa. To tak mi się kojarzy. Typowy polski poseł. To jest.

O. No, to właśnie chcą mnie tu zniszczyć. Zaraz ci spadnie ci widownia Krawcze, bo Jor właśnie odpajanie Pawlał Lajta, odlienia Pawla Lajta. No to, bo mi zazdroszczą, że ja mam radio swoje ogółem.

0: Krawiec, a oglądasz i szanujesz Monikę Olejnik? Trudne pytanie. Myślę, że Monika Olejnik, jak wiele różnych postaci na naszej scenie dziennikarskiej, ale też i politycznej, a także i duchowej przede wszystkim, to są postacie bardzo skomplikowane i niejednoznaczne. Mają swoje ciemne strony, mają swoje jasne strony. Mógłbyś się zapytać na przykład, czy szanuję panią Monikę Olejnik za jej warsztat, albo za jej asertywność, albo czy szanuję, czy podoba mi się może jej taka bezczelność czasami, trochę drążenie tematu, trochę mocniejsze, prawda? Czy poglądy pani Moniki mi odpowiadają, jeśli tak, to które, jeśli nie, to które, prawda? Wiecie co, ja tak staram się nie być zapatrzony w kogoś, może za bardzo. Jestem we wszystkich zapatrzony po prostu. Jestem zapatrzony we wszystkich, a więc w nikogo nie jestem zapatrzony jednocześnie. Jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Poglądy w sumie mi odpowiadają różne, mieszanka różnych poglądów, stąd uchodzę za taką miękką faję, bo coś biorę z tego, a nie jestem taki radykalny i zdecydowany. Nie ma tu miejsca na niezdecydowanych i dla tych, którzy kontestują pewne wartości, które tu napisałem wam na karteczce. Teraz odczytam. Prawdziwy nocnik musi... Właśnie, co musi? Dzwonić musi tu do mnie, bo jak nie, to idę sobie. Ale się zmęczyłem. No cóż, jakiś drobny donejcik może by rozjaśnił mi w głowie i jeszcze by mi się chciało nadawać, ale... Co za dużo, to niezdrowo. Kończ właśnie wstydu oszczędź, powiedzą niektórzy. Weź już spierdalaj, powiedzą jeszcze ci mniej kulturalni. Jahire, już nie pamiętam Jahire. Eliza Michalik, o Jezu, macie takie... Czy szanuję... Aha, dobra. Ja wszystkie kobiety szanuję. Tak jakoś staram się wszystkie szanować. Ciekawe, co się dzieje z panem Japą. Pan Japa. No ten pan Japa... Gdzieś tam czytałem o nim, ale już nie pamiętam za bardzo. On dużo różnych programów robił. Prowadził takie show jakieś. Różne show. A to jakieś show dla dzieci. To jakieś tam rapowanie z panem Japą. To jakiś teleturniej taki jakiś popierdolony. Coś tam było takie jakieś to dziwne. Mam tutaj jakieś słowo. Pan pokaże, kochani. To jakieś takie... Nie. No nie jestem fanem może wielkim pana Japy. A się ludzie zachwycają, bo pierwszy raper w Polsce. No Jezu, pierwszy raper w Polsce. Przypominam, że Jimmy Savile to był pierwszy DJ w ogóle. W Anglii. Bardzo ciekawa postać. Czy wydra wygra? Aha, coś było, tak. On jakoś tak się specyficznie witał z ludźmi. Czołem mordeczki wy moje! Jakoś tak. Błaznował. Biegał, skakał, podskakiwał. Pan Japa. To Peja na Tedego. Kurwa, jakiś pierdolony pan Japa przyszedł. Dobra, to słuchajcie, fajnie się gadało, dzięki za rozmowy, myślałem, że więcej osób zadzwoni tu sobie pożartować ze mną, tak na luzie pogadać zupełnie w sumie, bo tutaj to można, nie wiem, zadzwonić i smucić coś, ja się postaram tu to rozkręcić, więc... A ludzie może się wstydzą, albo przejmują, albo nie mają czasu, albo za mało ludzi, może w innych porach, już mówiłem, rozważam... Lewisy. Parodio i panią Senyszyn.
1: Szanowny Rojo, powiem ci, że nie trafiłeś, bo tutaj wiem, do czego zmierzasz, do zmyślonej przez prezesa historyjki, jak to straszna opiekunka kazała się chłopczykowi przebrać za dziewczynkę. No, i to do tej zmyślonej opowiastki teraz dorobimy całą katofaszystowską ideologię.
0: Coś takiego może być? Słabo chyba. Już nie pamiętam, jak Senyszyn mówi.

0: No dobra, ktoś tu powiedzmy, że uratował wasz honor i jeszcze zadzwonił, chciało się komuś. Witam Michała, no cześć.
1: Cześć Krawcze, co tam?
0: A powiem ci, że całkiem spoko, no. A u ciebie?
1: No, u mnie też tak, powoli, powoli. Aż za wolno, wolniej niż bym chciał.
0: Powoli, powoli, aż zaboli.
1: No, nie, nie, tak to nie, no gdzie? Niech boli moich wrogów, a nie mnie, no gdzie?
0: Niech boli twoich wrogów, co już taki wojowniczy, to może to ty wysyłałeś tutaj takie donate'y trollerskie. Trolujesz? To jest to pytanie właśnie, czy jesteś robotrolem, zwykłym trolem, ubertrolem?
1: Może jak we mnie ktoś złe wibracje wysyła, to ja je odsyłam w stronę tych, co ich nie lubię. No. Tak to działa.
0: O, no, Pan Jezus byłby z ciebie dumny.
1: Ach, chuj mi dumny.
0: No co cię, o chuj. No nie, o, to już teraz zamkną radio na 100% za takie treści. Ty w ogóle jesteś, ty jesteś takim bardzo kontrowersyjnym dzwoniącym, bo co zadzwonisz, to tutaj rozpierduchę robisz. Teraz wartości szkalujesz. Ja nie wiem, co z tobą jest.
1: Nie, nie, ja się chciałem, ja dzwonię, bo chciałem się zapytać o tego Dariusza, czy to na 100% wiadomo, bo to wiesz, to, że jak to mówią, kłamstwo powtórzone 100 razy staje się prawdą. A wiesz, i tam gadają, że ten nie żyje i w ogóle. Ale czy są jakieś, wiesz, są jakieś dowody na to w ogóle? Czy ktoś ma, wiesz...
0: No Michale, Michale, to już możemy nawet to zostawić, bo tak, no na 99,9%, no.
1: 21. No dobra, a skąd to wiadomo? Nadawaj. Jak ty pięknie
0: nadajesz się do nadawania. To muszę ci listę swoich źródeł wydrukować na drukarce dziewięcioigłowej, ale nie mam akurat atramentu.
1: Niekoniecznie, możesz po prostu powiedzieć.
0: Ale ja nie muszę. Ale ja nie muszę.
1: Że musisz, tylko że możesz.
0: Ale ja nie muszę, Michałku, nic ujawniać.
1: No, a może po prostu chłop hasła do Facebooka zapomniał, to też się zdarza.
0: Nie, ja myślę, że tu już jakby tu zamykamy tak czy owak sprawę. No, a masz jeszcze jakieś weselsze może tematy?
1: Nie wiadomo w ogóle co i jak, nie? Mhm. A może psy go zawinęły, na dołku siedzi, bo znaleźli przy nim tam, nie wiem, te kwasy, czy on co on tam czpał. I może wiesz, znaleźli u niego i 3 miesiące areszt zapobiegawczy czy coś.
0: Słuchaj,
1: takiego.
0: A ty słuchasz audycji tak w miarę od początku, czy tak niedawno przyszedłeś na przykład? Bo wiesz, już temat Dariusza dosyć długo ciągnęliśmy i tu go żegnaliśmy i modliliśmy się za niego i łączyliśmy się z jego świadomością, z Aldebaranem i potwierdzaliśmy i zaprzeczaliśmy. Ja przyszedłem na trochę już takie luźniejsze, weselsze tematy, żeby już to zamknąć i żeby do tego już nie wracać. Nie. O to mi chodzi.
1: Ale to zrobiłeś sobie jaja z niego w takim razie.
0: Dobrze, skoro tak uważasz.
1: No stary, kurwa. Powiedziałeś przez chwilę, że się łączyliście z Aldebaranem jakimś, kurwa. No to nie jest robienie sobie jaj.
0: Znaczy, w sumie tak, bo już wcześniej sobie robiłem z Dariusza jaja troszkę przy okazji, bo uważam, że skoro sam był bardzo wesołym człowiekiem i jajcarskim, to można w ten sposób go też jakoś uczcić, żartując sobie, nie robiąc takiej audycji, wiesz, jakby, nie wiem, może po katolicku byś wolał bardziej jakoś, żebyśmy tu schabowego jedli kwiatki nad grobem sadzali.
1: Nie, chodzi mi o to, że może to jest uśmiercanie człowieka za życia, nie? O to mi chodzi tylko, że to tak może nie wypada.
0: No mówię ci, że już dostałem dużo informacji, że tak. No. I możemy tu postawić kropkę, myślę.
1: No ja myślę, że nie, no bo nie masz potwierdzonego info.
0: Chyba, że chciałbyś, słuchaj, może inaczej. Może chcesz coś na przykład pozytywnego o Dariuszu jeszcze powiedzieć. To spoko, to proszę bardzo. Wspominamy go dzisiaj.
1: No tak, tak. Powiem ci, że ja Dariusza to w ogóle pierwszy raz to usłyszałem na antenie Radia Paranormalium, gdzie on tam zadzwonił do audycji Mówią Świadkowie i opowiadał o tym, jak tam UFO widział, jak jarał jointa na balkonie i nagle UFO się pojawiło, nie?
0: No,
1: I
0: miał
1: to nie
0: sporo
1: jest tak,
0: takich
1: że ja to
0: fajnych
1: biorę na
0: historii.
1: serio, bo może mu się tylko wydawało, bo się naćpał na przykład, ale tak mnie zainteresował ten człowiek wtedy, jak tam opowiedział tą swoją historię, że tam siedział i tam był, morze było nad morzem gdzieś i w bloku na tam 10. piętrze chyba, no gdzieś na górze, i mówi, że się pojawił obiekt, który się pojawił jakby zza horyzontu i tam, nie wiem, jakieś dziwne manewry wykonywało. To jest moje pierwsze zetknięcie się z Dariuszem w
0: No,
1: ogóle.
0: Dariusz opowiadał też, że jego dziewczyna jest na przykład plejadianką. Nie wiem, czy się spotykał z plejadianką, czy jeszcze z reptylianką, ale chyba z tą plejadianką. Ona nawet tu też rozmawiała z nami, łączyliśmy się, nasze świadomości. No, historię Dariusza można traktować różnie sobie, jak to chce. Ktoś może traktować jako fajną opowieść, zabawną, a ktoś inny, nie wiem, bardziej serio. A on, Dariusz sam tam mrugał trochę okiem w sumie też i myślę, że fajne opowieści, po prostu dużo różnych zabawnych, barwnych, kosmicznych opowieści ciekawych, nie? I spoko, spoko.
1: No nie wiem, ja bym mylił temat dalej, bo generalnie najpierw była plotka, że on w psychiatryku jest, a potem nagle się niby okazało, że on tam nie żyje. No to jak to tak?
0: No,
1: Dziwne.
0: ale to widzisz, ale tu znów się cofamy i wracamy do tego, co już mieliśmy nie gadać, do kwestii,
1: Warto.
0: czy nie żyje, czy żyje, bo to jakby już teraz nic nie zmieni i wiesz, już dużo o tym gadaliśmy, możemy zamknąć. Ewentualnie możemy sobie powspominać, jak
1: Może
0: mówię,
1: on
0: nie?
1: zadzwoni pewnego dnia i
0: Ach,
1: powie, co wy tu
0: chociaż no.
1: pierdolacie, ja żyję i ten, i a wy mnie tu za życia już pogrzebaliście. Co to ma być w ogóle? I będzie miał słuszne pretensje.
0: No.
1: No tak, no.
0: No tak, będzie miał, będzie, no właśnie, no. Dobrze, że przestrzegłeś przed tym, bo w ogóle taki twój głos tutaj, Boży, mądry i taki zastanawiający się, czy to, aby prawda, czy się nie skrzywdzi kogoś, jak to dużo wniosło tu do audycji. Dziękuję ci za to.
1: No tak, no a co?
0: A jakieś inne tematy jeszcze?
1: No
0: Coś?
1: stary, to tak jakby Michał kiedyś zaczął mówić, krawiec nie żyje, słuchajcie, krawiec ten, reptylianie go zabili, a potem by się zaczął nagle nadawać i by się okazało, że jednak żyjesz, no to co? Co by sobie pomyślał?
0: Kurwa, to by się Michał Giereś zmartwił bardzo, jakby się okazało, że jednak żyje.
1: Myślisz, żeby się zmartwił? Ja myślę, że...
0: Powiedziałby, o, jednak zło znów zamachało ogonem. Niejaki ten, co miał nie żyć, ten szewc. To już nie pamiętam, czy szewc, czy jakiś tam inny, ale zakładaliśmy media. Tak, no, ale on zdradził. Tak, właśnie to tak jest. A teraz się okazuje, miał nie żyć, a żyje.
1: Że on cię tak bardzo nienawidzi, żeby cię chętnie żywcem pogrzebał, tak myślisz?
0: Nie wiem, może będzie pojedynek jakiś na końcu, wiesz, takich dwóch bossów. Więc znów się
1: Ja myślę, że warto
0: spotykamy,
1: by było
0: Giereś. No, co? Słucham?
1: tak jak ty tam, myślę, że warto by było doprowadzić do debaty. Takiej, jaką miałeś mieć z Szablem, a nie wyszło.
0: Krawiec Giereś? Debata? Wielka debata Krawiec Giereś?
1: Tak, ale taka, wiesz, bez dzwoniących, na czyste argumenty. Jak Wałęsa Kwaśniewski w 95. Coś
0: Panie,
1: takiego.
0: pan żeś nic nie zakładał. Panie, to myśmy z Tomkiem zakładali. A pana wtedy tam nie było. To ja mu tak powiem.
1: No ale nie, poważnie, może warto by było, wiesz, nagłośnić tą sytuację i ją publicznie, no jak to się mówi, no wziąć ten,
0: Ale
1: no
0: świetne dzisiaj.
1: wyjaśnić po prostu, no.
0: Same świetne tematy teraz będą.
1: A dlaczego nie? Ja myślę, że taka audycja byłaby hitem, nie? Ja bardzo chętnie taką audycję posłucham.
0: Wiesz co? Tutaj pojawią się chyba niedługo koszulki Nocnego Radia z takim dopiskiem dajmy szansę innym. Ja nie powiem, kto to wymyślił, to słuchacz wymyślił, wspaniały, i ukaże się tylko jedna taka koszulka z dopiskiem dajmy szansę innym. Nie powiem, kto ją dostanie. To jest na razie tajemnica. No.
1: No, ale to pewnie dla mnie.
0: Właśnie nie. I tu cię zaskoczę, bo nie.
1: Gdzie? O
0: Nie.
1: kurwa, myślałem, że do mnie pijesz.
0: Ale do ciebie to hasło też się odnosi. Dajmy szansę innym.
1: To nie wiem, to dzwoncie ludzie w takim razie, no.
0: Jak nie dzwonicie, to kończymy audycję i tyle. No, 10 minut daję. A tobie dziękuję, Dubliński, bo jako jedyny wykazałeś się jajami, bo była jeszcze... A nie, ale ona nie ma. To tylko ty okazałeś, masz jaja.
1: Nie, no nie, nie, nie. Czekaj, bo tu na komentarze jeszcze jestem. Rzucę okiem, a dobra, to przytyki od tej baby wrednej
0: O
1: tam, to
0: Jezu,
1: się...
0: nie, no to tylko musimy kończyć faktycznie. To trzymaj się w takim razie. Dzięki, dzięki, hej, hej. Dobrze, do widzenia.

No to powolutku, powolutku zmierzamy ku końcowi. Coś bym sobie zjadł, tylko nie wiem co. To takie audycje w stylu Etama. Etam nadaje i pod tytuł. Coś bym sobie zjadł. Może Etam zadzwoni w końcu. On mówił, że nie mogę, ale jak nie mogę, to przez nogę i już mogę. No. A może ktoś zupełnie jeszcze niespodziewany zadzwoni pod koniec. Ja tak mówię, jeszcze z 10 minutek se posiedzę. No tak powiem trochę w stylu innego nadającego, że jak wpadnie naprawdę tłusty donejcik, to może jeszcze chwilę posiedzę, a tymczasem żegnam się z tymi, których wypraszam ze swojego kanału, bo są debilami tak zwanymi. Gdzie tu się klika? Pyk. I do widzenia. Pyk. Papa. Pyk. Das widania, towarzysz. A tu pyk. I adios, muchachos. Papajos, dzwońcie, bo zasypiam i jak nikt nie zadzwoni, to będziemy kończyli, kochani. A z tymczasem nie tu coś, tu, to nie wiem, czy rozpoznajecie, kogo mam na myśli, bo pewnie nieudolnie naśladuję. Kończ. 2 godziny to już się ludziom dźwiga troszkę. No, można przedawkować mnie. I już się żygać potem chce, jak się słucha mnie. Ktoś tak słucha mnie i sobie myśli, Jezu. Się żygać, co ty, o krawca. O Jezu, już nie mogę tego krawca. Weź mi się. Nie mogę, zabierz mnie tego krawca. Ja już nie mogę patrzeć na. Słuchać, zabierz. O Jezu, będę chory teraz. Chyba się strułem tym krawcem. O Boże, chyba umieram, się zatrułem. Ale nie wyłączę. Nie będę dalej słuchał. Będę się podtruwał tym gównem. Jak ja cierpię. Ale trzeba cierpieć. Propozycja, że Enki to był. No, brawo. Odgadł Windman, że to był Enki. Bardzo dobrze. No właśnie.

0: No i dobra, to może takie podsumowanie. Wyszło, że to ja jestem chyba ten robotrol, bo jakoś ten temat tutaj nie zafunkcjonował. Robotrol. Ostatni donate. O parę donate'ów więcej. I ostateczny donate. Donate reaktywacja. Nie, no dobra, bez sensu. To ja jestem ten robotrol, bo sam automatycznie siedzę tu i troluję. Pierwsza dyrektywa. Nawijać słuchaczom makaron na uszy. Trollować. Zrzucać z anteny mądrze mówiących. Niszczyć media. Takie mam dyrektywy. Eliminować nieprawomyślnych. Eliminować nieprawomyślnych. To mi się podoba. Jak ktoś zadzwoni, to go zaraz wygonię z anteny, jak mi się nie spodoba, co mówi ten głupek. Tak teraz będę prowadził, o, właśnie. Jak ktoś zadzwoni i powie na przykład: o, podziwiam cię, Krawcze, naprawdę. Ja powiem: o, są lepsi. Jakby skromny taki będę. A jak zadzwoni i powie: no, wiesz co, to jest żenujące. To ja od razu pyk. No, to przykład trollingu. Do widzenia. Bez sensu czegoś takiego słuchać. Jak mamy słuchać głupot, to sobie włączmy, nie wiem, Benny Hilla. Jakiegoś czy coś, a nie to. Szkoda anteny. To prąd idzie. Robosrol. O, to kolejny pomysł. Widzicie, wykazujecie się jednak kreatywnością. Zagadki dobrze rozwiązujecie. Czasem zadzwonicie nawet. Robosrol, a to z kolei pomysł kreatywny. Robosrol. Taki robosrol, no to gdzieś tam o level wyżej jest. Pierw robotrol, a potem robosrol. A może srol to jest od SSRR. Srol. Sowiecki, a srol. Sroluszka rosyjska.
1: Gosia, 100 zł.
0: O kur...
1: Dla prawdziwych nocników.
0: To lubię właśnie. To lubię. Niam, niam. Soczek 100% mandarynkowy. Co tu się... Aha, donate wpadł, dzięki. Nie no, słuchajcie, stuwa wpadła. To właśnie tak mi się skojarzyło, bo piję sobie soczek 100% i tu 100% Gosia pozdrawia prawdziwych, czyli 100% też nocników. I stuwa, i 100%. I jedziemy na 100%, nocniki. Hej, wariaty, wy moje. Radio na 100%, tylko teraz, hej. Dziękuję, Gosia, hej. Nie, no fajnie, miło. To posiedzę jeszcze chwilę. To znaczy, że Gosi się na przykład miło słucha, nie? Bo chciało jej się kliknąć. Z bogatego domu jest, nakradła się, więc dla niej to 100 zł, to tak jak do nas, jak dla nas złotówka na bułkę. Tam ty złotówka, a ona se stówę tamtego. To nieważne, ale że jej się chciało kliknąć, ruszyć dupę. Pan G używa tego słowa srole. Pan, ale który to pan, ten pan wielkie G? Który to? Znam przynajmniej paru panów wielkie G. A, wiem, przepraszam, to nie jest wielkie G.
1: Machara z brzegu.
0: To jest małe
1: 5
0: G.
1: Złotych. Na cykl audycji o pani Japie i dyskotece pana Jacka.
0: Aż 5 zł. Marzyłem o tym, żeby dostać. Maharadżo. Jesteś Maharadżo. Nie no, dzięki za tego piątaka, stary, wiesz. Tam stuwa zgosi, ale... Tu jest piątaczek. Dzięki, stary, naprawdę. Przyda się. No, zacna kwota. 5 zł. Co ja ze za to kupię? I tu sponsoruje. No, jak tak płaci, to ma prawo. Na cykl audycji o panie Japie. To z błędem napisałeś, to nie zrobię za karę. O panu Japie. I dyskotece pana Jacka. Może chcesz o tęczowym music box? Nie, lepiej nie. No, można by zrobić. Pewnie, że tak. dzwoniąc do NR, nie zapomnij zapytać, jaki temacik dzisiejszej audycji, pisze Rojo. Ale w mnie, no i to właśnie lubię, jak wy mnie rozśmieszacie. Przynajmniej trochę mam też zabawy, a nie. Krawiec, ty to jesteś niczym ta grająca szafa, czyli takie pudło puste w środku, tylko miast grać, śpiewać, i to brzydkie słowo uważane za wulgaryzm, oznaczające czynność seksualną, taką dosłowną, nie inną czynność, tylko taką bardzo tą czynność, w wulgarnej formie to napisane, że ja to robię, farmazony, ale też pięknie. Aha, już myślałem, że mi dowali, że a tu na koniec, a że może być, dobra. To dobrze. To jedyne, co mnie jeszcze podtrzymuje na duchu, żeby nie kopnąć w mikser, zanieść do lombardu. Ktoś taki, kto mało, że nadaje, to jeszcze ludzi ratuje, młodych, przed samochodami pędzącymi. A co, tak serio poobrażałem ludzi ostatnio? Se chrupka wezmę. Nie będę tutaj może tak bekał, czkał, pierdział, żygał, jak pewien nie ten znany prowadzący o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych właśnie, tylko inny prowadzący o rzeczach etamowych na przykład. No. O rzeczach etamowych to on z kolei coś miałem powiedzieć, ale to mnie znowu rozkojarzają. No. Tak. No. Także muszę zrobić jakiś tutaj limit od 10 zł. Ja mówił tobie, Maharadżo, ty z brzegu, z jakiego ty brzegu? Ty z Zamostu jesteś. Ja siebie znam i ty skończ pan pierdolić, że dyskoteka pana rzeka. Bo pan nigdy nie byłeś na dyskotece nawet. A ja był na dyskotece. Ja był na dyskotece i jak ty jeszcze, panie, w majty srałeś, to ja już na dyskotece z kosą biegał, bo żeśmy ze szwagrem z pola wracali. On mówi, chodź, Krzyśku, zabieram cię na dyskotekę. Powiedziałem, dobrze, ja wtedy byłem znany, przystojny, byłem najmądrzejszy, do mnie przychodzili i mówili, panie Krawcze, pan doraź, bo pan najmądrzejszy. A ja wtedy mówię, a pójdziesz ty, hołoto, głupia ty. Bez 200 zł ty, pan nie podchodź po moje rady najlepsze na świecie. Ja wszystko przewidział i zbudował tu i wszystko to ja zrobił. A wy co zrobili? Gówno żeście zrobili. Mnie wypierdalać z tego radia, jak nie dzwonicie. To w dupie was mam. Pochowajcie mnie z mikserem moim. Z mikserem i z mikrofonikiem malutkim. Malutkim mikrofoniczkiem moim mnie pochowajcie i zakopcie.

A wiecie, że Robocop to jest ulubiony film Michała Gieresia? Przepraszam, niejakiego Michała Gieresia. To jest mistrzostwo. O, kochani, to teraz już się takich nie robi. To już od dawien dawna. Lata 90. to się robiło, to był Robocop. To się czuło, że to jest Robocop. On jak szedł, to po prostu się czuło, że to jest Robocop. I właśnie taki, no, to było tam przeklinali. Tam robili, tam była przemoc, seks, przeklinali. Ja też takie rzeczy robiłem. To ludzie, ja kopiowałem księgę terrorysty. Ludzie, ja na pochody chodziłem. Ludzie, no panie, no kolego. Z czym do ludzi w ogóle? No nieskromnie powiem, że to ja to rozpoczynałem wszystko w Polsce. Jakiś bunt, dawniej libertarianin, to pamiętam jeszcze. No teraz może bardziej antyglobalista. No, a właśnie antyglobalista, czyli nie śmieć jak ten krawiec, cały szubrawiec. No, to nocny ściek, to tam można, tam powinniście dzwonić i bekać, a nie do mnie, ale to bekajcie, a czas leci. No i coś nowego się zaczyna i wasze beknięcia to teraz będą nagrywane, będziecie mieli cały system bekania i w chipie i będziecie deskę klozetową lizali, ale to właśnie do tego krawca zapraszam, polizanie deski od kibla. A dzisiaj rozpocznę cytatem. Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka. Kto to powiedział? To ja powiedziałem. Odnośnie właśnie tych nocnych kiblów całych, tak? I tego... No, nieważne kogo już. W każdym razie ściek.

0: Proszę mi kupić myszkę bezklikową. Nie, proszę mi nie kupować jednak tej myszki bezklikowej. Są do dupy te myszki, tak właściwie. Brak tego uczucia, że klikamy, to ciężko się do tego przyzwyczaić. To taka jest... Jakby się gówno w ręku trzymało. No tak. Mysz to musi kliknąć, panie. To musi być takie kliknięcie, panie. To musi, panie, zbrzdęknąć. To musi, panie, skrzypnąć. Ach, ja muszę czuć tą myszkę. Ja mam żelazną myszkę. Na łańcuchu mam tutaj metalowym żelazną myszkę. I tu mam, słuchajcie, mam naprawdę taką żelazną myszkę. Tu mam nity. Tu jest wszystko przyspawane, są te nity i to jest myszka made in ZSRR. A na antenie ponownie Dubliński. No, ciekawe, czy będą to teraz rozmowy wysokich lotów.
1: Prawda. Znaczy, rozmowy wysokich lotów to będą jak zawsze, no bo ja tylko podnoszę poziom audycji, po to dzwonię generalnie. Ale nie, chciałem powiedzieć dwie rzeczy ogólnie, bo tak jeszcze tak nie dałeś mi skończyć, szybko mnie z anteny zrzuciłeś, więc no tak, nie zdążyłem się wypowiedzieć, ale generalnie chciałem dwie kwestie poruszyć, jeśli można.
0: Proszę uprzejmie.
1: Można?
0: Pewnie, że tak.
1: No to tak, pierwsza kwestia jest taka, że co do pana D., to aż dziwi mnie, że tak bardzo szybko chciałeś temat ukrócić i po prostu zrzucić mnie z anteny. I no nie wiem, ja mam taką osobowość, że jak ja mam osobowość taką na przekór, że jeżeli ktoś mi mówi nie, to ja zawsze wtedy mówię tak. Mhm. I będę ten temat drążył. A to druga kwestia, którą chciałem poruszyć, to jest taka, że drogie nocniki. Po co się napierdalać nawzajem? Jesteśmy, znaczy tak mi się wydaje, że jesteśmy jedną społecznością i uważam, że powinniśmy tutaj trzymać swoją stronę.
0: Łączyć, bo trzeba łączyć, a nie dzielić. Dobrze pan powiedziałeś. Bardzo dobrze pan powiedziałeś, Michale. Właśnie trzeba łączyć, a nie dzielić.
1: Tak.
0: Chodź, naprawdę, Szogunie.
1: Ja tak uważam, że
0: chodź
1: nie ma
0: do
1: sensu
0: Szogunie
1: wdawać
0: mój.
1: Się w jakieś konflikty jednostkowe i żeby te jednostki na swoją stronę chciały przeciągać cały tłum, cały ogół. To nie ma sensu w ogóle.
0: A słuchaj, a co powiesz, Michale, o takiej sytuacji, którą znamy ze szkoły podstawowej, kiedy byliśmy dziećmi, że kto się lubi, ten się czubi tam w klasie. I może jak tu się czubią niektórzy, to się lubią tak naprawdę.
1: No może tak jest, no nie wiem, ale to wiesz, jeżeli to eskaluje już do sytuacji, w której jedna strona konfliktu chce przyciągnąć wszystkich na swoją stronę.
0: No, ale to jakieś takie, trochę jakieś takie rzeczy na przykład, bo mógłbyś zadzwonić, ty jesteś dowcipnym człowiekiem na swój sposób i mądrym na swój sposób i mógłbyś tutaj coś, na przykład jakiś inny temat, a nie tu, że kto to tu na języki. Jak to mniej taka baba z Magla, która tu dzwoni, o, pani Krawcowa, a tam u tamtych to pani, a widziała pani, co tam napisali, a chuje.
1: No nie, no ja jestem przeciw takim praktykom ogólnie. Uważam, że wiesz, powinniśmy, nie musimy się zgadzać we wszystkim w 100%, bo to by było niemożliwe.
0: Ale to super było, to twój przekaz właśnie, żeby łączyć, a nie dzielić, to on był akurat super.
1: No bo naprawdę o to chodzi, wiesz, nie musimy się zgadać ze sobą we wszystkich kwestiach, ale możemy się, wiesz, wspierać i trzymać swoją stronę i możemy się szanować po prostu, wiesz. Możesz mieć swoje własne zdanie, ale się nie zgadzać z czyimś zdaniem i to jest w porządku, to jest okej, nie? No nie da się zrobić tak, żeby wszyscy myśleli w taki, a nie inny sposób, bo inaczej to zahacza już o hitlerowskie Niemcy, że wszyscy myślą tak samo i mówią to samo, no.
0: Bo my tu jesteśmy trochę jak taka banda Tolka Banana. Każdy trochę inny, no. I musimy... Ale trzymajmy się tej bandy. Tolka Banana.
1: Tak, tak, właśnie o to chodzi. Trzymajmy się tej swojej strony i po prostu wspierajmy się w obliczu zagrożenia z zewnątrz, zamiast się tam różnić i dzielić i sobie wypominać jakieś rzeczy, bo to jest bez sensu tak naprawdę, nie? Ja mogę powiedzieć, ja powiem takie coś. Ja ze swojego doświadczenia nie na czacie, tylko na Discordzie Nocnego Radia. Ja ostatnio mam takie podejście, że mi się nie chce na przykład kłócić z kimś. Jak już z kimś naprawdę mam problem, to go po prostu banuję, blokuję i nie widzę, co tam ten ktoś pisze i mam to w dupie, bo po co mi to ma
0: No,
1: szarpać nerwy tak
0: tak,
1: naprawdę? I po prostu
0: bardzo dobra
1: zmienić ciągle
0: metoda.
1: dyskusję.
0: Bardzo dobra metoda, się nie przejmować, nie marnować sił na jakieś takie toksyczne rzeczy. A druga rzecz to też nie brać bardzo do siebie, bo czasem ktoś chce z nas tam coś, nas podszczypuje, to też nie wszystko trzeba brać. No, co innego, jak już ktoś się uweźmie ostro, ale to ludzie, wybaczajmy sobie trochę też, bo każdy tu ma jakieś wady. Ten jest na przykład nudny i smędzi i nie za mądry i mało dowcipny, jak Michał na przykład na antenie tutaj. A ktoś inny z kolei
1: Co
0: ma.
1: mi jak gdzie, jak.
0: Nie, żartowałem, no, ale różne tutaj wady mamy swoje i ktoś jest tam lekko upierdliwy, ktoś się czepia, ktoś coś tam jest mało śmieszny, kurwa, czwarty w ogóle nikt go nie zaprasza, bo jest nie dość, że brzydki i głupi, to jeszcze w ogóle atmosferę psuje.
1: Naszym oczekiwaniom nikt nie musi, wiesz, się dostosowywać do naszych oczekiwań. No, to taka jest prawda.
0: O,
1: No ja
0: kolejna,
1: ostatnio
0: bardzo kolejna, przepraszam, że ci przerwę, ale kolejną tu ważną rzecz powiedziałeś, że możemy się nie przejmować, co inni od nas oczekują i sprostywać oczekiwaniom w ogóle, to jakieś zagadanie. Można się kimś w ogóle nie interesować na przykład też, nie? Kogoś sobie tak ukryć, jak masz ikonkę ukryj, to zostajemy tu ukryj. I on nas już nie wnerwia, na przykład ten ktoś. A jak my dalej z nim jesteśmy, to znaczy, że
1: język.
0: chyba go lubimy jednak, lubimy z nim być.
1: Można się po prostu ugryźć w język i pewnych rzeczy nie powiedzieć.
0: O!
1: No, tak jest najłatwiej.
0: Świetne to jest właśnie. Można się ugryźć i nie powiedzieć. Lepiej powiedzieć o dwa słowa za mało, jako jedno za dużo. O!
1: O, właśnie, nie? Ja na przykład powiem, tutaj miałem taką rozmowę z Furiatem ostatnio, tak sobie pogadaliśmy i myślę, że doszliśmy do porozumienia, że po prostu, wiesz, nie ma co dzwonić po pijanemu i ubliżać wszystkim i wtedy będzie dobrze. No i myślę, że doszliśmy do jakiegoś porozumienia, a tam konflikt mieliśmy przez, no tam parę, może 2, 3 tygodnie na pewno. A wiesz, i myślę, że doszliśmy do porozumienia i po prostu wiesz, no ja mogę się nie zgadzać z tym, co ktoś mówi albo co ktoś myśli, ale nie muszę, kurwa, tak naprawdę się wypowiadać na ten temat, nie muszę od razu, wiesz, całego arsenału argumentów przeciwko temu komuś kierować, albo po prostu, wiesz, no nie muszę komuś ubliżać, o, innymi
0: No
1: słowy, po
0: właśnie, bo
1: prostu.
0: to tak, bo to na przykład, wiesz, tam nie wiem, Japończyk to czegoś ci nie powie, zachowa dla siebie, nie? Na przykład, bo gdzieś tam ma taki swój jakiś sposób zachowania, jakiś kodeks, a Polak co na sercu, to na języku i to często się mści trochę, bo zamiast powiedzieć tak po prostu, słuchaj, nie moja bajka, man, to zrobisz tyradę komuś, powiesz, stary, to jest głupie, popierdolone, słabe, znaczy, ty mówisz, mnie to jeszcze wkurwia wszystko i bym nie powinieneś takich rzeczy mówić, bo to, wiesz, psujesz i wszystko i ludzi dezinformujesz i taki baran jak ty, no, można się ugryźć w język, nie? I nie
1: No,
0: wyrzucać tego się. Można to dla
1: dokładnie.
0: siebie zachować, na przykład, taką myśl.
1: Nocniki, moje drogie. Ja wiem, że połowa z was mnie nie lubi po prostu, ale i tak, proszę was, zachowajcie te resztki godności i naprawdę, no, lepiej się czasami ugryźć w język, niż dążyć do jakichś tam podziałów, rozłamów, takich rzeczy, no. No nigdy nie będzie tak, że wszyscy będą lubić wszystkich i nigdy nie będzie tak, że wszyscy się będą zgadzać ze wszystkimi,
0: No,
1: no
0: ale
1: ciężko
0: tutaj,
1: mi się.
0: tak, no to amen, bracie, amen, bracie, a tutaj Viplace pisze, pan Kuropatwa taki niby grzeczny, a sam

0: Dobra, dobra. Bo tu też jest propozycja, żeby cię zrzucić ze skały. Jak tego wilka, ale to nie wiem, czy... No w sumie fajnie się gada, nikt inny nie dzwoni. Widzicie, jako jedyny tu ma jaja i dzwoni. Oprócz Ani jedyny ma jaja w nocnym radio.
1: Oprócz Ani jedyny ma jaja. Trochę obrażasz krawiec teraz, a nie no.
0: Zawsze się trochę obraża ekscelencją, zawsze się, a tu ekscelencjo donate, proszę zamknąć łaskawie mordę z ekscelencją. Zostanie to na papier do drukarki. Kondomoliza Rise. Na tusz do rzęs dla krawca. Myślałem, że do drukarki. Kurwa, prosiłem o tusz do drukarki, nie do rzęs. A jak coś zostanie, to na papier do drukarki. I tusz do rzęs. Dyszka, dziękuję bardzo. Jakbyś się odniósł pan do tego, panie redaktorze?
1: A do czego?
0: Aha, bo ty nie słyszałeś donata. No, ale...
1: Na tusz do rzęs dla krawca, a jak coś zostanie, to na papier do drukarki.
0: No tuż dla krawca, to jest chyba posądzenie mnie o gender. Ty też mnie tak postrzegasz?
1: Ej, dokładnie. Wiemy, co tam robisz po godzinach. Się przebierasz w sukienki i ten, jak to się nazywa? Drag queen. O, że oni, nie wiem, jak to powiedzieć teraz. Czy to one są, czy oni tam na scenę wychodzą i tańczą i śpiewają piosenki różne tam. Chłopy za baby przebrane. To chyba do tego to jest przytyk.
0: Ja się nie kryję z tym, że w wolnych chwilach lubię sobie założyć pończochy z klinem, czy tam inne podwiązki, biustonosz i biegam se tu w szpileczkach w peruce różowej i se podśpiewuję. No, ja się z tym nie kryję przecież.
1: No, twój wybór, no wiesz, nie mamy prawa tego krytykować. No w takich czasach żyjemy, że nie ma prawa. Tutaj nikt nic powiedzieć na ten temat.
0: Nie masz prawa! Nie masz... How you dare! Nie masz prawa! Wyciągam rękę! Odejdź! To moje ciało! To no mój tak. Pindolek! Nie masz prawa na niego patrzeć, na mojego pindolka!
1: Ale nawet nie zamierzam. To ten... Był jasny od razu, mówię. Nie. Nawet nie zamierzam.
0: No to dobrze właśnie. Ja tak się...
1: Nie, powiem ci, że ta zasada moje ciało, moja sprawa to akurat ma sens moim zdaniem, jeżeli chodzi o aborcję, bo to naprawdę... Moim zdaniem, jako mężczyzny uważam, że to kobieta powinna decydować, czy dziecko urodzić chce, czy nie. No ale to już wchodzimy na takie tematy. Ten,
0: słuchaj,
1: za grube, no, ale...
0: człowieku, mam tu swoją teorię. Mam tu swoją teorię, człowieku. No, że słuchaj, w Biblii jest napisane na przykład, że jak kobieta podczas bójki dwóch mężczyzn chwyci jednego z nich, chcąc go odciągnąć za pindola jego i naderwie mu tego pindola, to jest bardzo sroga kara, chyba śmierć dla tej kobiety. I słuchajcie, Martin Lechowicz mi to wytłumaczył, chyba on, a może Adam, protestant, już nie pamiętam, sorry, że to chodzi o to, że po prostu naderwanie jajec kiedyś dla faceta, no to było jakby często nieprzedłużanie jego rodu, jakaś hańba, jak kobieta nie miała synów, to też hańba, nie miał wnuka hańba, nie miał żony hańba, no to kiedyś tak było, no to wiecie, naderwanie jajec, no stroga kara, trzeba uważać po prostu. Panie, gdzie chwytacie nas?
1: Ja myślę, że to trochę inaczej jest, że to jeżeli kobieta, chłop, jak to mówią, jak to się mówi? Że wiadomo kto co ma na myśli, jakoś tak, takie powiedzenie jest, że tam, no wiesz, no co trzeba mieć w głowie, żeby wiesz, w przypadku akurat awantury, nie? A baba akurat co nie pomyśli, a może mu palec do oka wsadzę, albo coś, tylko pierwsze, o czym baba pomyśli, to złapać za jaja. No, tak. O, głodnemu chleb na myśli. O, tak się mówi.
0: Tutaj, chleb na myśli, no. Tak, głodnemu chleb na myśli. A tutaj kawał na czacie pisze, jakiś byle kto. Krawiec mówi do mamy: mamo, zaczepił mnie facet na ulicy i bezczelnie zaproponował mi seks za ten oto złoty łańcuszek. To jest fajne, dobre, to się uśmiałem, aż mam zajady. To dobrze, zbanuj, żegnamy, przykład trollingu miękkiego, pyk.
1: Naprawdę zbanowałeś?
0: Nie, no co ty,

0: No to dobrze, to ten, to mówię wam nocniki, nie musimy się lubić, ale możemy przynajmniej się negatywnie nie wypowiadać na pewne tematy i dlatego ten, na tej wzniosłej niczym na skrzydłach orła myśli zakończę mój telefon i pozdrawiam was wszystkich bez względu na to, czy mnie lubicie, czy nie. Na razie.
1: To ja cię żegnam niezależnie od tego, jaki jesteś. Na razie.
0: No, no.
1: O, dobra.

0: czy ciocia Ania będzie, jest pytanie od jakiegoś Araba. To już wiem, to on ma związki z Arabami, stąd tutaj suby arabskie, komentarze arabskie, bo to jest Arab. Arab Tomisiu. Czy będzie później ciocia Ania, właśnie się pyta. Ciocia Ania, czy będzie dziś nadawała tylko z ciocią Anią? Audycje fajne są. Ciocia Ania. Nie, no dobra. Ciocia Ania to taka nasza ciotka klotka. A każdy z nas, pamiętajcie, ma w sobie trochę więcej z Bolka, jeden ma, drugi z Lolka. To właśnie to o to chodzi. To są te dwa bieguny. Bolek i Lolek. Bolek przez płot przeskoczył, prawda, tutaj. Tylko wąsa zmoczył z tamtymi, tymi, no. A Lolek, no cóż, nasz wielki Lolek. Lolek. Atakują Lolka. A co na to Bolek? A co na to NATO? Dobra. A co na to NATO? Na to nic. Zmieniam podkład. To będę się powoli z wami żegnał kosmicznie, bo już chyba nikt nie zadzwoni, a jak zadzwoni, to już taki... Ja na nich mówię, słuchacz wymiętoszony, byle jaki, mało wnoszący. Słuchacz kapeć taki, słuchacz wydmuszka taki, zużyty słuchacz dzwoniący. Taki, co zadzwoni właśnie i... O, halo, nie wiem, czy teraz. A teraz chyba nie. No, okej. Tam cię słyszę. Tak, dzień dobry. Ale to ja, nie ja mówię. Aha, bo mnie tu ja wyłączyć. Dobrze. Dobrze, to ja wyłączę. To ja pójdę i wyłączę. Za chwilę jestem. Już wyłączam. Już wyłączyłem. Dzień dobry. No, to taki jakiś może zadzwonić na przykład, nie? Ktoś jakiś niewydarzony, taki zupełnie. No, to już mi się nie chce gadać z takimi. Proszę mi nie dzwonić, tacy. Zróbmy ankietę, kto mógłby zadzwonić. No, pisze, że dopiero wstał. No, kapeć, jaki kapeć? No, taki ranny pantofel. Jak wstałeś, jak się dopiero wybudziłeś, to ranny pantofel, a nie kapeć. Patrzę, co tu jeszcze piszecie, czy warto to czytać, to takie byle jakie, takie nic, takie w ogóle nudy, takie smrakloki, co tu piszą. No hej wszystkim, no to... Każdy z nas ma coś w sobie. O, wielka mądrość. O, i hej wszystkim. To, ale o, tu obrazek wkleił, jakiś Ludka wkleił. O, stary malutki, Ludka wkleił, przyszedł. I to jest dorosły mężczyzna, słuchajcie. To jest pewnie dorosły mężczyzna, Ludka wkleił. Tutaj Eurowizja się... O, tak. Agineski... Nie było jej 10 lat na czacie, po czym przychodzi i... Jest Eurowizja dzisiaj. Że transmisja z Eurowizji. Dupa. Uśmieszek. No. Takie bla, bla, bla, bla, bla. Wasze. To mnie się nie chce się słuchać czegoś takiego, kochani moi.
1: Tak, to nocny ściek się wkurzył, no pewnie się wkurzył, no niech się wkurza i bardzo dobrze. Także oni są... Karma ich dopadnie, tych ludzi. Tych ludzi karma dopadnie, także myślę, że naprawdę oni się sami po prostu w tyłek będą kopać, tak się kopną, że po prostu się załatwią. No w gnój, kopną się sami w tyłek i wylądują twarzą w gnoju. Za to, co oni robią, za to, co robili.
0: To my.
1: I za to, co będą robić, bo przecież raczej się nie zmienią. Tam większość z tych ludzi to jest, zawsze zostanie na tym poziomie po prostu zła, tak? No oni tworzą zło. To są. Nie wiem, czy dobrzy ludzie, bo nawet.
0: No. Kolejny zły człowiek zadzwonił do tego zadymonionego radia. Witam Jasona. Nie zapomnij strzepnąć. Nie zapomnij, bo to tam czasem zostanie taka złocista kropelka. Już? Trzeba spuścić wodę jeszcze, jak się zrobi. No. To tak w ramach przypomnienia. Zamówiłem burgera naprzeciw. Nawet ładna pani. No i bardzo dobrze. Więcej niech będzie ładnych pani. Gabinet cieni szabla. To dobre hasło. Gabinet cieni szabla. Aż może jakiś podkład nawet znajdę tutaj. Jaką tam mamy muzyczkę. Ja tu mam do koloru, do wyboru. Audioteka pana Krawca. Jacka. Już na was czeka. Nadchodzi z daleka. Audioteka. No i właśnie no, tutaj Krawca. Nie pasuje. No. Jacka. Widzicie, jak to jest. Też jak się ma tych katalogów milion, to... Bo to jest matuszka Rosja, groźna. Groźna matuszka Rosja. No, tak mi się skojarzyło. Pamiętam, że podobała mi się misja w Moskwie w grze Hitman. A widzieliście może trailera do Robocop Rogue City? Nawet można powiedzieć, daje radę i powinien tu przejść, więc można by sobie zobaczyć na przykład. To jest gra komputerowa, oczywiście. You came to clean up this city, didn't you? It'd be easier to burn it all to the ground. Believe me, just burn it all.
2: Come back with a warrant, cop. All right. The arcade staff will sell to you.
3: Drugs in the basement. I will take care of that.
0: Narkotyki to jest młody człowieku zguba ludzkości. Narkotykarze.
2: I think I dropped my keys.
0: Otwierasz, narkotykarzu ty. Czy trzepnę zana.
3: Surrender your weapons.
0: Wynocham jest to z mojego domku drewnianego. Narkotykarze. Bo będzie już zaraz tu, o, masz ty, gdzie mi z tymi łapami, o. Jeszcze pijaki będą mnie tu strzelali. Masz ty pijaku, nie macie pijaku. Masz jeszcze ty, łeb ci rozwalę, głupkowaty ty. Ty masz ty zaśmierdzony, zabudzony, wynocham je stąd, już, narkotykarze i pijaki. Nie, fajna gra nawet. No, spoko. Wy słuchacie sobie nocnego radyjka, luźne gadki i powoli będziemy chyba kończyli.
4: Jeszcze poproszę Ciebie o potwierdzenie tego, że Ziemia może być matrycją, bo ty widziałeś Ziemię prawdziwą po tych łaskach.
5: Tak, tak. To wygląda zupełnie jakbyśmy byli w filmie Avatar. Tak naprawdę wygląda Ziemia, tylko nasze zmysły tych energii nie odbierają. Ale że to nie jest tak, że ja tak widzę, ktoś inny...
4: Wszyscy
5: to widzą.
4: No właśnie.
5: Kolega właśnie do łaski tutaj przyjmował, ceremonia była i to samo widział.
6: Hurry, He-Man! Time is running out!
7: Let's give Skeletor a big surprise.
8: I'm for that!
0: A tu jeszcze ciekawy dżingiel znalazłem.
9: Takie ciała, to ja rozumiem.
0: No, to mówiła pani Rajska o mnie i o Klodzie.
9: Takie ciała, to ja rozumiem. O.
10: Now we're playing in my dimension and I make all the rules.
1: Czy jesteście gotowi w tej chwili na walkę? No to jest ten rok, gdzie naprawdę musimy działać, organizować się. A tych sroli, którzy nas atakują, tutaj, tę audycję, ale i wszystkich innych, lać po mordach trzeba. Bezdyskusyjnie. Takich krawców, takich... kto tam są? Tam...
11: I tak się to wszystko kończy, babka. No i co? Biegał, skakał, podskakiwał, tego śmo, tamto, tego, tu, tam, tego. Jak kręcił się jak gówno w przerębli, no i co? I dostał zawału, dostał.
0: A Steven Seagal kręci, przypominam, film taki prorosyjski na temat wojny na Ukrainie. Ten Robocop to polska gra, by the way, pisze Windman. A to ciekawe, to coś mi tak chodziło po głowie, ale nie byłem pewien. Dzwoniący kiedyś tam jako Marek, to ciekawe, witam na antenie.
12: No, witam. Dopiero
0: beknąłeś. Beknąłeś.
12: Halo?
0: Beknąłeś.
12: Nie. Ja? Nie.
0: O, kochany. No ale mów.
12: Jeszcze nie. No dobra. Nie, przed chwilą widziałem, jak Robocopa puszczałeś kawałek.
0: A konkretnie gry komputerowej, polskiego studia, tak, jak się okazuje. No, taka kultowa postać trochę, Robocop, nie?
12: No, zgadza się. Jeszcze pamiętam Commodore 64 i Robocopa na tym. Ale to już ten...
0: Nie, to fajne tematy są. Słuchaj, jakbyś chciał pogadać o retro, o Robocopie, to ja bardzo chętnie, ja lubię takie temaciki, ale to też jak masz inne jakieś, to proszę bardzo.
12: Widzisz, nie, bo akurat wpadłem na taką grę, którą powinienem był zagrać jakieś 20 lat temu. Gotika zaczynam ogrywać. Nie wiem, czy wiesz, co to za gra.
0: Tak, pewnie, czyli tak wracasz do korzeni RPG w sumie.
12: Mam akurat takiego laptopka znalazłem, który spełnia wymagania. No taki znaleziony gdzieś, tak? Bardzo stary laptopek. Brakuje mu nawet 3 klawiszy, no taki trochę po przejściach. Ale dostałem go i
0: trochę coś zakłóca. Halo?
12: A, tu sorry, halo?
0: No, teraz halo, już dobrze. Lepiej? Tak, teraz już lepiej.
12: No. No to wystarczy zresetować mu BIOS i zaczął chodzić. No i widzę spełnienie wymagania. Gotika. Dwójkę zacząłem. Pewnie to błąd.
0: A jakiś remake miał być, czy jest, czy coś Gotika, tak?
12: No, tak słyszałem, tak.
0: Kończą
12: ale
0: robić tego starego
12: zapoznać się z całą historią.
0: Chyba już wyszedł ten Gotik.
12: Niezła historia.
0: No, ale to może sobie zagraj w tego remake'a.
12: Czy
0: jednak
12: lubisz science fiction, takie stare?
0: Lubię. Pewnie, że tak.
12: Czy pamiętasz Stargate, taki serial?
0: Gwiezdne Wrota, no jasne, to kilka części nawet tak wyszło i różnych, i chyba jakieś odpryski, seriale.
12: No to całkiem niezły wokół tego kult się wytworzył na świecie. a jak słyszałem, głównie w Europie Środkowej, czyli Polska, tam słowiańskojęzyczne narody i Niemcy, bo to jest gra, wytworzył się pewien kult gotika. I pomyślałem, że dam szansę tej grze. Zaczynałem już chyba trzeci raz, bo popełniłem takie głupie błędy w questach i później inne mi nie wyskakiwały.
0: No ta gra jest...
12: To jest gra trochę toporna.
0: I, ale przez to wymagająca. Tak? Właśnie jest toporna, ale przez to wymagająca i dająca dzięki temu satysfakcję taką ciekawą, nie?
12: No to jest taka imersja pewnego rodzaju, tak? To, czego brakuje wielu grom teraz.
0: No może taka dziwna imersja, taka inna, bo są jakby dwie imersje, nie? Jedna to jest taka, że się wkręcasz w te różne statystyki, wyzwania, starasz się naprawdę i to cię tak w tą grę wciąga, bo się bardzo do niej tak przywiązujesz, starasz się. Przypominają mi się stare czasy, jak się jeszcze ręcznie rysowało na kartce mapę do jakiejś gry, bo nie było w jakimś tam Eye of the Beholder. No, tak. Więc to takie na różne czasy też są gry. To się zmienia, wiadomo, coraz łatwiejsze, coraz dużo uproszczeń, a tacy starzy gracze jak my lubią sobie wrócić do wyzwań na przykład.
12: Widzisz, to jeszcze wtedy, kiedy gra nie posiadała markerów, tak, na mapie, gdzie miałeś tylko strzałkę i musiałeś się domyślić, gdzie iść dalej. Bo później było GTA na przykład, gdzie już wiadomo było, w którą stronę się kierować, tak? A tutaj, no, to jest pełne RPG. Zaczynasz grę i po prostu wychodzisz w świat. Najczęściej szybko padasz, ale uczysz się z tego.
0: No.
12: Pamiętasz, jak się często robiło sejwy? Aha.
0: No tak, tak,
12: to jest
0: tak.
12: Czasami potrzebne w takich grach. No.
0: Wiesz co, nawet sobie ostatnio za radą kolegi zainstalowałem tutaj Enderal, czyli ten dodatek do Skyrima, który zmienia całkowicie Skyrima w inną grę. Taką właśnie bardziej trochę staroszkolną, wymagającą, gdzie się cieszysz, jak w końcu masz jakiś tam łuk dębowy, nie? Kurwa, a nie od razu, że jakiś, wiesz, tam dostajesz 5 smoczych łuków plus 10 i gwiazdki z dupy wypiarnywane moc, wiesz, 100 gigantów, tylko cieszysz się, że sobie skonstruowałeś dobry łuk, nie? Na przykład.
12: Słuchaj, ja na przykład cieszyłem się, jak kiedyś za gówniarza dostałem ruskie jajeczka tak zwane. Wiesz, co to była za gra. 4 przyciski i trzeba było zbierać jajeczka do koszyczka. Taki chamski wyświetlacz LCD. Nie, to nie był LCD. To był czarno-biały, taki jak był kiedyś w tych maszynach do pisania.
0: LCD nie, to właśnie był LCD, bo tam były jakby różne gotowe stany animacji, różne pozycje wilka, wszystko tam odpowiednio.
12: Rację, tak.
0: Więc to jest LCD, a nie w sumie taki monitorek czarno-biały, nie? Tylko takie monitorki czarno-białe to dopiero jakieś pierwsze Game Boye, nie? Takie klimaty. Ale te ruskie jajka to też ciekawostka, że to właściwie był klon Nintendo. No to co robią? No, od zawsze i Rosjanie, i Chińczycy, czyli kopiują. Teraz też Chińczycy niby procesor swój wypuścili, a to się okazuje, że to jest po prostu kopia Intela, starszego trochę. I Chińczycy są sprytni, bo to jest taki trochę jakiś starszy Intel, tak się domyślam, bo i3. No to kurwa, nawet ja mam i5, nie? Więc to jakiś taki starszy chyba procesor i skopiowali, licząc, że się Amerykanie nie przypieprzą. No będą swój jakiś trochę słabszy, ale masowo, powiedzmy, nie? Go projektować. Tak sobie to wyobrażam, bo nie znam szczegółów.
12: Nie podpisały pewnych umów międzynarodowych, które mówią o prawie autorskim, tak? Oni mają tam własną interpretację prawa autorskiego.
0: No w sumie tak.
12: Także, no, wiesz, można nawet artykuł o tym pisać, ale to i tak nie przełoży się na żadne pieniądze ani na zakazanie, wiesz, tam produkcji. Chyba, że użyto jest jakieś tajne technologie, no ale nie sądzę, nie?
0: A chciałem się zapytać, czy podoba ci się dzisiejsza audycja?
12: A właśnie, wiesz, że zacząłem słuchać dopiero na 3 minuty, czy tam 4 minuty, zanim zadzwoniłem.
0: Nowo słuchacz, świeżak zapyziały, dzwoni 3 minuty, słuchaj, i tyle czasu Krawculkowi zajmuje na antenie? Nie, no żartuję sobie.
12: No słuchaj, nie, to nie, dobra. Odpalam sobie w takim razie moją Amigę i zaczynam grać. Czy coś?
0: Nie, to właśnie trzeba dalej słuchać. Nie, nie wolno zdradzać Nocnego Radyjka z Amigą. Trzeba dalej słuchać Nocnego Radyjka i od nie, początku, no, od początku.
12: Innym jak nie z Amigą, słuchaj. Co tutaj ty, akurat co? Jestem za etamem, tak.
0: Za etamem, o, o dobry
12: Amiga,
0: temat.
12: Amiga,
0: tak. Amiga, etam, etam, Amiga. Czymże jest Amiga bez etama i etam bez Amigi?
12: Pamięci, no.
0: Etam jest trochę jak taki...
12: Nie, to są czasy mojej młodości, no. Tyle.
0: No.
12: No, jeszcze wcześniej Commodore 64 i trochę Basica, no ale to tak, wiesz, za naprawdę młodego.
0: To, wiesz co, lubię rozmawiać z takimi ludźmi jak ty na antenie, bo jesteś taki, takim nieszablonowym słuchaczem w sumie.
12: To nie wiem, czy mam podziękować.
0: Masz
12: czy...
0: ciekawe no, jakieś tutaj takie zainteresowania, spektrum jakiś z piwnicy wyciągnięty. To ja lubię taki właśnie. Nie, no, no wiesz, ja jajcuję sobie, bo no. Jakbyś słuchał audycji od początku, to wiedziałbyś, że dzisiaj to tak szaleństwo trochę na antenie, nie? A tu wiesz, na poważniejsze tematy zeszło trochę, więc nie, tak sobie jajcuję.
12: Się, no. W lesie byłem i z drewnem pracowałem, także nie tam, nie.
0: Powiem tak, staram się nie, po prostu ciebie, powiem tak, staram się takie osoby jak ty, które mówią fajnie, ciekawie i na poważniejsze troszkę tematy, zainteresowania, coś, zachęcić, tak trochę pobłaznować, żeby i ciebie zmusić, żebyś taki lekko głupawy się nagle zrobił. Czy potrafisz, ty chyba właśnie nie potrafisz, jesteś przykładem człowieka, który nie potrafi być ani odrobinę głupawy na antenie, coś głupiego, zażartować, coś palnąć, jakieś Monty Python, coś, tylko...
12: Potrafi, tylko trochę jest zmęczony dzisiaj, a poza tym... Dary Matki Natury by się przydały, których nie ma, no, na razie. Tak,
0: w ten sposób, rozumiem. No.
12: No.
0: To, no to co, to dziękuję bardzo takie. Dziękuję za telefonik bardzo w takim razie. No i trzymaj się.
12: To ja w takim razie nie słyszałem, ale no, podejrzewam, że była audycja jak zwykle, czyli fajna. No to no. Na razie.
0: Trzymaj się, cześć. Jak poprawnie na końcu. Chociaż dzisiaj nie słuchałem. Chociaż dzisiaj nie słuchałem, to domyślam się, że audycje jak zwykle były bardzo ciekawe. Do widzenia. Dziękuję za głos. Dobra, bo ta Rosja nadchodzi i nadchodzi. O. To nie wiadomo, czy bardziej taka ruska, czy taka bardziej, co się boję, aż powiedzieć to słowo na rzet, jak wszyscy teraz się boimy, my, youtubery, my same się teraz boją coś powiedzieć, my same się teraz boją mówić i mówimy Eskimosi, ale to szyfr, tajemnica, przekazać dalej. Zanim nas dopadnie Omzrik za użycie słowa na rzet. Uciekajmy. Omzrik nadchodzi.

to, że chyba to Misiu napisał, że obrażam graczy. Graczy, nie słuchaczy. Zaznaczam, graczy NR. Twierdząc, że co, że Spektruma wydziobali gdzieś ze skrzyni, ze strychu. I podłączają go do telewizora tanio przez wideo Panasonic. To potem idzie do konwertera i potem przez modulator wystarczy to podłączyć do takiej przejścióweczki i potem trzeba mieć taki programik specjalny z gazetki. To tylko w pierwszym bajtku się to ukazał ten program. Trzeba było samemu wpisać sobie ten program i ten program potem ktoś napisał, na dyskietkę zgrał i ta dyskietka krążyła. To była legendarna dyskietka. Czy nie wiem, czy znacie taką tą opowieść, ale co wam będę opowiadał? Tu nie ma żadnych geeków. Tu same fizole przyszły, prymitywy. Żadnych zainteresowań, żadnych pasji. Nikt nie zadzwoni do Krawculka, nikt. Ja bym chciał z wami o AD&D na przykład porozmawiać. Ostatnio stworzyłem takiego bohatera, który rozwala smoka jednym hitem.

Pojawiło się pytanie, mój drogi panie na steropianie, a ja czuję, że muszę zmienić podkład, bo to mi dobrze robi.

0: Kiedy stream z szablem i z Gieresiem, i może to chodziło też chyba o różne konfiguracje. Tutaj szabel Giereś, Giereś szabel, krawiec szabel, krawiec Giereś. Takie ustawki. Słuchajcie, może trzeba zrobić jakieś Fame Radio albo Radio MMA. MMA Radio.
1: Nie ma ty, co kurwa, co, jak masz problem, to nie ma problemu. Kurwa, ty, kurwa, ty.
0: Także no, może zrobimy jakieś tu battle. Albo będziemy rap układać. Przykład. Kiedy ja nadawałem już w radyjku, ty jeszcze pod siebie srałeś, man. Teraz ja jestem na szczycie, a ty srasz w gacie, bracie, chwacie. OG Krawiec Gangsta Man 2023. You know what I mean? No, także może jakieś battle zrobimy.
1: Albo mam pomysł, słuchajcie. I to myślę, to trzeba to zrobić. Słuchajcie, zakładamy, bierzemy wszystkie te radyjka, co są, łączymy je w jedno, kurna, no co świrować pawiana, słuchajcie. Robimy jedno, wszystkie, jedno wielkie takie. Jedno wielkie prasłowiańskie radzieckie radio robimy. Kosmiczne. I chuj, kurwa. I kto wtedy co nam zrobi, jak będziemy mieli jedno wielkie, a nie dużo małych, tylko jedno wielkie takie socjalistyczne, radzieckie, kosmiczne. Nie jakieś tam, kurwa, banderowskie, już nie świrujmy pawiana, ale jakieś takie właśnie, żeby było. Robimy jedno. Tam różne rzeczy mogą być, no. Na przykład różne ciekawe teorie spiskowe.

0: To Misiu napisał, że tutaj ja będę miał dzisiaj śniadanie z NR. Niestety, nocne radio z prime time'u stało się audycją śniadaniową. Ale to też okej. Okay. Można by powiedzieć, że stało się też radiem śniadaniowym, takim, jeśli chodzi o klimat, tematykę. Dzień dobry, dziś witamy pana pszczelarza Pierdzisława Bąka. Witam, panie pszczelarzu.
1: A, dzień dobry, dzień dobry. No więc tak, bez pszczoły nie będzie niczego.
0: O, no właśnie, bez pszczoły nie będzie niczego. No.
1: A taka jest prawda, że bez pszczoły nie będzie niczego.
0: Będzie tylko getę.

A może ja bym się whisky napił? Nie, lepiej nie. Coś bym zjadł, czegoś się napił, wyspał się. Bo ja teraz zrobiłem to, co słyszałem już wcześniej o tym. To się nazywa praca.

0: Sí. Jest Agi, która została posądzona o targowanie się przy kasie w Biedronce. To ciekawe. No, tak mi się kojarzy z tymi kawałami o twojej starej, tak? Twoja stara się targuje przy kasie w Biedronce. Też można w sumie zadzwonić i opowiedzieć kawał. Powiem wam szczerze, może to kogoś na przykład zachęci. Pewnie tacy miłośnicy radia albo ludzie, którzy się interesują takimi rzeczami, nie wiem, radyjkami, podcastami, to znają na przykład audycję Ubi Dubi Dubi Nights. To też może warto wspomnieć, bo teraz nad Tok FM-em wisi trochę taki miecz Demoklesa, no. Takie mroczne widmo tego, że koncesji nie dostaną. Nie zostanie przedłużona konkretnie. No, pisiory chcą pokazać, kto tu ma władzę. Nie będzie tu przebierania chłopców za dziewczynki. To jakiś farmazon wymyślił Kaczyński, że przyszła do mnie matka. Tak, już widzę, jakaś matka do niego przyszła. No, tak farmazoni, on po prostu, on to jest taki wódz, taki wodzuś, powiedział, on się nie pierdoli, on to coś tam naściemniam, przyszła do mnie matka, przebierać każą w przedszkolu, chłopcy za dzieci, i zaraz wszyscy tam, marszałek Witek, drodzy państwo, w tej oto chyba sytuacji powinniśmy, a nawet za radą naszego wielkiego rodaka, się zaraz zaczną wzruszać sami sobą i wręczać sobie, kurwa, medale. I, kurwa, lizać sobie człona zaczną. I, kurwa, już mam dość tego, tych skurwysynów, naprawdę. To ludzie się muszą zbutować, Polak jest za grzeczny, powiem wam. Co? Francuz może wyjść się napierdalać, rzucać koktajlami Mołotowa od czasu do czasu, nie? I zaprotestować, żeby mu nie dali w kaszę dmuchać. Inni jacyś tam też, no, a Polak strasznie spokojny jest. Może to dobrze, słuchajcie, że Polak spokojny. Spokojny, a może do czasu, bo Polak mówi się, że Polak głodny to zły. No. Ale co, kurde, bo się rozkojarzyłem. Chciałem opowiedzieć przecież o audycji Wojtka Olszaka i Cezarego Łasiczki, że tam były telefony, ludzie dzwonili i se żartowali. To co z tego, że dzwoniły jakieś babcie i tak dalej, Janusze, jakieś trole, jacyś popierdoleńcy, cały przekrój w ogóle, można by długo wymieniać. I ja trochę coś takiego bym tutaj chciał, że też więcej dzwonicie. Bo audycje mają tak część jakby taką bardziej showmeńską, gdzie się więcej wygłupiam. Potem jak się na przykład zmęczę, to miłoby sobie było jeszcze pogawędzić na takiej afterkowej części, nie? Ale też nic na siłę. Nie ma tak wielu ludzi też, więc to statystyka robi swoje, no co tutaj. Nie, kiepska pora, bo tylko 60 osób. Jak na mnie to jest nic, w ogóle powiem. Ja jako gwiazda, Jupiter. Wielki, to spokojnie z 80 zbieram, 90. A ostatnio tam 130, łącznie z Radyjkiem, nie? Więc też dzięki wielkie, bo przybyło też z Uniwersum Szabla trochę ludzi. I fajnie też, że dzwonicie. Myślę, że spoko też temaciki macie do zaproponowania. Więc zapraszam też. Wszystkich zapraszam, z różnych uniwersum. Teraz akurat mówimy o tym, ale przecież są inne różne. Uniwersum Enkiego, radio przy mikrofonie, które ostatnio coś mało nadaje, mam nadzieję, że wrócą. Przeróżne, nie wiem, zaprzyjaźnione różne kanały. Na przykład Kino Sztuk Walki sobie oglądam. I tam też mieliśmy się w sumie zgadać jakoś z Andrzejem, może to zrobimy. Coś tu innego jeszcze szykujemy. Może w końcu się uda z Jareckim spotkać tutaj na antenie i porozmawiać o praktykach w zakładzie psychiatrycznym, bo to szykujemy, to może być ciekawe naprawdę. I on jeszcze będzie z ziomalem, z którym tam też razem byli. Także różne fajne rzeczy. Tutaj, jak widzicie, robię też eksperymenty, coś tutaj komentuję, trailery, staram się głosy jakieś tutaj udawać i wymyślać pierdoły różne dla was specjalnie. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście wy dorzucili do tego swoje 3 grosze. I nie mówię tutaj o wysokości donate'ów, absolutnie. tylko swoje 3 grosze w przenośni, żeby ktoś nie zrozumiał, zaraz mi 3 groszów nie wpłacił. 3 groszy. No. Coś zasypiam przy tym podkładzie muzycznym. Za bardzo się jakoś hawajsko zrobiło. Ale to też cecha moich audycji. Każdy nadający ma jakiś swój styl, swoje upodobania i tak dalej. Ja na przykład co chwilę zmieniam. Lubię ostatnio zmieniać sobie podkłady muzyczne. Żeby trochę na przykład się wyciszyć.
1: Wiecie co, przestańcie taka ale dziękuję za pieniążki. Fuck, fuck, fuck, motherfuck, motherfuck, fuck, motherfuck, motherfuck, noise, noise, noise.

Jeszcze sobie zapalę papieroska. Krawculek lubi sobie zapalić ho, ho, ho, papieroska. Ho, ho, ho. Dzisiaj sparodiowałem chyba wszelkich możliwych nadających tutaj. Jak się zastanowić. Tak teraz sobie przypominam. Chyba każdy był. Był Enki, był Giereś, był... Była Ewa Lipka. Różni byli. W ogóle dzwoniący. Jacek Blacha się pojawił chyba. Kto się jeszcze pojawił? Przeróżne osoby. To z uniwersum Gieresia. O nie! O, to przykład trollingu. To służby działają, nasyłają. Proszę bardzo. I co tu piszą? Dobrze, przeczytam. I chcę powiedzieć, że kocham PiS. Jarka i jego kota też kocham. Proszę bardzo.

0: Pamiętajcie, nie karmcie złego wilka, o to was tylko proszę. Nie sponsorujcie złych mediów, bo przyczyniacie się do upadku tego świata. I pamiętajcie, że to ludzie, no... Przecież tego się nie da słuchać w ogóle.
1: Ale ty się nie śmiej, bo to poważne.
0: No jak dla kogo?
2: Marek coraz młodszy, piszą.
3: Tak? Ja nie sądzę. To jeszcze zajmie czasu, bo to jednak wewnętrzne poziomy tak, ale zewnętrzny poziom, no to będzie...
2: Ale widzą to, słuchaj.
3: A, wiesz.
2: No parchato działają, no.
4: Tak, tu nocny ściek się wkurzył, no pewnie się wkurzył, no niech się wkurza i bardzo dobrze. Także oni są... Karma ich dopadnie.
5: Nie muszą się podporządkować nikomu, tylko wszystko mają gratis, ponieważ to wszystko dostają.
6: Komunizm, tak.
5: No, wszystko jak dostają od siebie, nie? Bo muszą się tylko rozwinąć odpowiednio. Muszą wejść jakby na wyższy poziom, nie? To tam jest nazwane jakieś tam levele. No. No, ale powiem ci, że tego jest strasznie dużo, nie? I ponieważ to działa i te istoty niefajne dużo chętniej przychodzą na przykład niż dary, nie? Ducha Świętego. Żonę to od razu, nie? Mów, prosisz i masz. Od razu są.
0: A to był przykładowo Hubert z Odwyku, tak można o nim powiedzieć. Kolega Martina. Razem no, tworzą kontestację z Hugonem jeszcze. No i może już teraz z paroma innymi osobami. No, chłopaki też fajnie nadają. Odwiedzajcie ich kanał. I słuchajcie o wolności. O tym w sumie, o wolności, słuchajcie. Mało? Tyle, o wolności, tak po prostu.

0: jako chrześcijanin uważam, że to są upadłe anioły, no i koniec, kropka.
1: Nie muszą się podporządkować nikomu, tylko...
2: Zmieniając tak ciut temat, ktoś, widzę, na czacie pytania ludzie zadają, bo przyszli różni i pytam, co myślisz o UFO? Znaczy, ja pewnie mnie pytałem, ale to ja ciebie zapytam. Co myślisz o UFO jako chrześcijanin?
3: No, jak ktoś mówi kochani do was, do słuchaczy, to uciekać gdzie pieprz rośnie, bo to wiadomo, że koleś gdzieś tam jest ogarnięty. Nie wiem, czy ogarnięty przez służby, ale no, dobrych intencji nie ma.
4: Ta rozmowa, proszę pani, zmierza do zlikwidowania gigantycznej śmieciowej księgowości, proszę panią. Hail to the king, baby!
3: Podejrzewałbym, że sponsorowany może być doktor Napierała przez globalistów, może być sponsorowany z takich kanałów właśnie fioletowych czy niebieskich. No pan Napierała to jest niebieski, tak? To jest niebieski kanał, niebieska pigułeczka. Także doktor Napierała sądzę, że może być. To jest tak, że przez serwis Patronite, jak widzicie, że ktoś ma bardzo duże wpłaty przez Patronite, to jest możliwość, że ten Patronite jakby dokłada ktoś tam, że to nie są zwykli ludzie, to zwykli ludzie też są w Patronite, ale dodatkowo w tym Patronite, Patronite jest, to jest jakby przedłużenie NWO.
5: No to uważajcie na tych, co więcej zebrali na Patronite. Ja mam 4 patronów na Patronite, 4, to nie wiem, czy zdaniem Michała się kwalifikuje, że ktoś tu coś dopłaca, dorzuca.
6: Kocham Michała Gieresia, to chyba coś do mnie, ale tutaj widzę jakiś pewny trolling, no ale i tak dziękuję.

może was uśpię na koniec, żeby nikt nie miał pretensji, że już kończymy. O, prawie 4 godzinki w sam raz. No, także uśpię was, wasze oczy je czornieje, robią się krasne je. 1, 2, 3, 4. Oddajecie mnie, mienia swoje partfele. Po rosyjsku to pewnie jakoś tak archaicznie bardziej, jakieś tam partmanety, nie? Jak jest po rosyjsku? Portfel. 1, 2, 4. Piat szast. Szast prast. Szast prast. Priem. Szast prast. Dzięki mienia daj. Daj mienia dzięki. Towarzysz nocnik. Daj mienia dzięki. Nie, już nie będę. Zaraz mnie oskarżą o żebractwo. Będę gdzieś odpowiadał za żebranie w miejscu publicznym, internetowym. Bo prosiłem. Daj dzięki. Portfel po rusku to karman. Karman, nawet spoko, karman. Dzięki se mnoj. Dzięki se mnoj. Proszę, dzięki. Pisze Piotr.

Ja. Taki rzymiańsko-eskimoski jeszcze podkładzik na koniec. Już serio głodny się robię. Jakoś zjadłbym jakiegoś tego... Jak się nazywają takie potrawy? Nie wiem. Wiecie co? Śledzia po żydowsku bym sobie zjadł. Nabrałem smaka.

0: ten podkład chyba leciał u Martina właśnie na odwyku. Albo jak on nadawał przy takim właśnie podkładziku. Chyba tak, bo kiedyś nawet zagadałem i się śmialiśmy, że tak nam się znalazło. Jak po rusku kurcze pieczone. W sumie możemy wykorzystać technologie nowoczesne i po prostu sprawdzić. To jest to, z czym Polak ma czasem problem, żeby po prostu wziąć i sprawdzić, tylko będzie dumał. Jak to może być? Co by tu można zrobić, żeby to jakoś się dowiedzieć, sprawdzić? A można po prostu wziąć i sprawdzić.
1: Żarenie sudorogi. Żarenie sudorogi.
0: No to już... Już paniał.
2: No. Damianer, 10 złotych. Eta dzięki dla ciebie, żeby ty już normalny był, ja uśmiech.
0: Żeby ty normalny był? No to nie. Eta dzięki dla ciebie, żeby ty już normalny był. Żeby ty już normalny był. Bo ty durak. Towarzysz Krawcow, ty durak, towarzysz Krawcow, ty durak, żeby ty już normalny był. Żeby ty już normalny był, sia. Żeby ty już normalny był, ty sia. Nie, ja nie umiem tak po rusku. Kurcze pieczone, to po rusku to gruz 200. Może kurczak po gruzińsku, nie wiem. Można... O, tu czytam. Niezła szprycha czarna napisała tu, o, że może śledziem siedzieć można siedzieć po grecku. No i to właśnie tak piszą, a to jest, że nie po grecku, tylko po turecku. Ale powiem wam, że rybkę to bym sobie wkrążolił nawet, jakąś rybkę. No, a ludzie pokazują paragony grozy. Są nad polskim morzem i tam wezmą dwie rybki, dwie zupki i tam 160 zł. 250 zł, ktoś może sobie krzyknie. Nie wiem, niedługo, ale tak widziałem, 160, tak, za taki obiadek, nie w restauracji, w barze. No to w restauracji to może i można by zapłacić jak najbardziej, ale tak w barze jakimś, wiecie, foteliki, kramik, takie ceny, dajcie spokój. Ktoś porównywał, że we Włoszech to sobie 3 dobre pizze i butelkę wina za to ma, nie? Za takie same pieniądze. Tak więc zdzierają troszkę. Polak zdziera z Polaka. Za dużo tak Polacy zdzierają z siebie to chyba. Są takie pazerniaki, a może inaczej uważacie. Może uważacie, że to są ciężkie czasy i to nie da się inaczej. Bo tak zwariowały już ceny, ale w sumie to zawsze tak było, że tam górali się posądza od zawsze o to, że zdzierają koszmarnie, nie? Dudki. No. I czy, nie wiem, mówi się, że poznaniaki chyba też, no nie, że poznaniaki to mają łeb do interesu niby, bardziej o stronę. A nad morzem też kiedyś chyba tak nie zdzierano strasznie. Jako dzieciak gdzieś tam jeździłem i udało się chyba przeżyć. Dzisiaj taka drożyzna. W barze pod Cisami. Tak się nazywa faktycznie, czy wymyśliłeś? Bar pod Cisami, bo to taka fajna nazwa, to mówi, że wiele mówi, nie? Co to za restauracja pod Cisami, można by nazwać. Taka, że masz tam ławkę drewnianą, stół, przynoszą ci i baba ci na takim plastikowym, białym talerzyku przynosi taką malutką rybkę, źle usmażoną. taka uszminkowana i tak patrzy na ciebie się wrednie i mówi: proszę,

Agineski pisze, nie, to Waligura, przepraszam, napisał, pod przymusem, Jezus, mi się język plącze, pod przymusem tę rybę nad morzem ludzie kupują? Tak zaczepnie pyta, tak? No, że w sensie, że nikt nikomu nie każe kupować. No, ale zawsze można mieć żal, że drożyzna straszna i że, wiesz, wariactwo, nie? Że zdziera ktoś. Po ile u ciebie kurcze pieczone teraz? Nie wiem, pół kurczaka 16 zł? Koko burger też tam kilkanaście jakoś? Nie pamiętam tak cen, ile za zestaw gyros. Też czasami biorę zestaw gyros, bo jest bardzo fajny. Bo tam są świeże warzywa. Gdzie tu miałem zapisane? Zareklamować, pochwalić, pieniądze. Aha, dobra. Bardzo fajne, świeże warzywa w dobrym, smakowitym sosie na kilka sposobów. Do tego miłe panie, zawsze uśmiechnięte i pracowite. Co jeszcze? Jeszcze dostaniesz 200, jak powiesz, że... I pamiętajcie, że tylko kurcze pieczone da wam to, czego nie da wam McDonald's, KFC i inne burger shity razem wzięte. To od siebie wymyśliłem. To fajne takie hasło reklamowe? No. Serio bym coś zjadł sobie w sumie w tych paru godzinach. Ja dzisiaj bez śniadania jestem. Dobra. Nie, to ktoś dzwonił jeszcze? Nie dzwonił, tylko pisze. Jebać stare baby prądem. Taki napis na paragonie z pizzerii. Pizza 66 plus 12, 78. No okej. Okay.

Taka jest koncepcja, że puściłem specjalnie ten podkład muzyczny. Ej, ej, ej. Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Donate, daj, donate, daj. Hej. Nie, już nie dawaj, bo i tak idę. Jak teraz coś dacie, to i tak se idę. Więc pewnie nie dacie.

ostatnio w sumie, bo wspominaliśmy kolegę, ale to się niestety tak zbiegło, bo ja nie mogę za bardzo cenzurować tematów takich, na przykład jak wy jesteście ciekawi, piszecie o tym, ludzie nie wiedzą, wiecie co i jak, to czasem trzeba się tu dowiedzieć, skomentować, więc, ale no o tyle dobrze, że są to luźne gadki, więc no też tak cholera nie pasuje, nie? No ale cóż, ciepło wspominamy kolegę Dariusza, przynajmniej tak się przedstawiał w Nocnym Radiu. Naprawdę się nazywał inaczej w sumie. Piotr, tak? Także Piotrze Dariuszu, Dariuszu Piotrze, pozdrawiam cię twym kosmicznym imieniem Darius. Darius, tak. I no, żegnamy cię i... A może i nie żegnamy, bo i tak wiem, że słuchasz Nocnego Radia. No, dobra, to trzymajcie się. Idę coś zjeść w końcu, bo już zdycham naprawdę. I do następnego.

0: No i co dalej?
1: Co dalej? O, to i właśnie w tym momencie wystartowaliśmy z maszyną. Livestream powinien być na YouTubie, ja to jeszcze oblukam, prawda, ale powinien już być na YouTubie pięknej i błogosławionej.
0: A na YouTubie?
1: Tak, tak, na YouTubie Nocnego Radia, także dzisiaj taki afterek a la Nocnej Graszki, a la w sumie wszystko w jednym. Brak konceptu, ale to jest norma akurat tutaj. Oj, muzyka za głośno. Super. Ją przyciszę. No to co? Lecimy. Jakiś temacik ktoś ma? To jeżeli nie, to ja coś zacznę. Przy okazji wejdę sobie tutaj na jakiś meczek.
0: Znaczy, ja miałem nadzieję, że pociągnij sobie tą gierkę, co ostatnio grałeś.
1: Co, Starbounda mówisz?
0: Mhm. Znaczy, jak chcesz, nie?
1: Powiem tak, co do Starbounda, no to akurat dzisiaj tak jeszcze go nie skontynuuję, bo to czekam na Zenka, bo akurat Zenek by chciał tutaj. Na pewno będzie kontynuacja tej drugiej gierki, tej pierwszej raczej gierki, co grałem, to Katawa Shoujo.
0: Mhm.
1: Także tutaj to anime na pewno wróci.
0: Z pierwszymi dziewczynkami, tak?
1: Tak, tak, tak, tak. Bardzo fajne anime. No, taka visual novelka.
0: No, więc... wiem. Spoko. Ogólnie teraz ten. Wszedłem na ten, na YouTube'a i ogólnie nic ciekawego na tym radiu nie mam. Mam różne gadki a la Discord After.
1: No to jest właśnie to.
2: Opowiedz Gumball, że wszystkich słychać na tam na YouTubie też, nie?
1: Tak, tak, tak, tak. No to ich też na YouTubie to będzie wszystkich słychać, także to od razu mówię, ale to chyba raczej jest takie wiadome. O, fajnie, tutaj od razu ludzie gadają na tym.
3: Dla mnie nie było wiadome, powiem ci, żebym nawet nie wiedział, że to jest...
1: Nie wiedziałbyś?
3: Nie wiedział. Nie słyszałem nigdy tego, ale faktycznie ma to sens, no skoro grasz na YouTubie i ten to...
1: No tak, no tak.
2: Musisz zapowiedzieć, nie?
1: No tak.
3: No teoretycznie, no. Wszyscy anonimowi, tak, ale no fakt.
1: No, trochę się pobawimy, pogadamy, prawda? No tutaj myślę, że jakieś ciekawe tematy wejdą, bo zwykle tak jest na Nocnym Radiu, że tematy wychodzą same z siebie, chociaż Krawiec zwykle coś zapuszcza. Tutaj, prawda, dzisiaj było o mitach, a potem przeszło na taką wiarę, a na końcu już taką naukę.
2: Powiedz mi jedno.
1: Tak?
2: To mówiłem tu na Amazonie. I mam taki bajer, że oni, nie mam, jeszcze nawet nie ściągnęli kasy i tam pisze, że oni mi wyślą maila z czasem, kiedy mi to mogą dostarczyć, nie?
1: Tak, tak.
2: Pierwszy raz takie coś, bo droższego tu zamówiłem, laptopa.
1: Tak.
2: I nie wiem, jak to właśnie teraz będzie, bo nigdy takiego czegoś
3: nie... Pewnie nie mają jeszcze towaru, i dlatego, no. Bo to przecież Amazon to są pośrednicy kolejni, no to jak jakiś sklep, który sprzedaje...

0: Akurat jest kupione sold, selling by Amazon, jest akurat bezpośrednio od Amazona idzie, nie?
1: No tak.
0: To jest coś, mówię, laptopa za 900 funtów, nie? Zamówiłem.
1: I co, nie przychodzi ci, tak?
0: Znaczy nie, oni nawet jeszcze nie ściągnęli sobie kasy.
1: Aha.
0: Pisze takie coś, bo zazwyczaj pisze, że tam estimate delivery tego i tego, nie? Mniej więcej. A tu pisze, damy ci znać e-mailem, kiedy będziemy ci to mogli dostarczyć, coś takiego, nie?
1: U mnie był taki problem i ja sprawdziłem, że mi nie mogli kasy z konta ściągnąć, w sensie, że był problem albo z kartą, albo coś takiego.
0: Ja nie mówię, że to jest problem z kasą, bo nie pierwszy raz tam kupuję coś, nie?
1: Nie, ja wiem, o co ci chodzi, ja miałem podobny problem i to raczej było tak, że nie jestem teraz pewien, czy to był problem z kartą, ale chyba tam miałem jakiś limit, ale tu może być coś rzeczywiście innego. Znaczy ja sądzę w tym wypadku, że po prostu Amazon nie ma tego na stanie i czekają, aż będą mieli.
0: Być może, ale w ogóle to jak patrzę, jakie droższe itemy kupujesz, to tak pisze, nie pisze, że... Tylko pisze, że ci damy znać, jak to zamówisz, kiedy ci możemy to dostarczyć.
2: No dobra, a jak jeszcze raz wejdziesz tam, gdzie można go kupić? Zazwyczaj jest napisane, w jakim czasie dostarczą.
0: No właśnie, była tak... nie mam. No właśnie,
2: ale przed zakupem, przed zakupem jeszcze. Jak oglądasz towar, nie ma wolno, no to pewnie nawet sami nie wiedzą. No
0: pewnie. Patrzyłem na przykład jakiś inny laptop też w podobnej cenie, też tak samo pisze, bo jak kliknę buy now, to jeszcze mam takie opcje, że muszę palcem przesunąć po telefonie, żeby to się zatwierdziło, nie? To też piszę tam, nie?
1: Mhm. No powiem tak, no ja się aż tak na Amazonie nie znam, bo ja tam zamawiałem raz może i to te słuchawki, więc no mówię, no raczej tutaj, no ciężko mi ci coś pomóc, z takich bardziej domysłów to mogę co najwyżej, ale tak to nie wiem, nie mam pojęcia kompletnie, co tam mogłoby
0: się... Ale na sprzętach się znasz, to mi powiesz, czy dobry chociaż zamówiłem.
1: A to możesz pokazać się na głównym tym czacie, ja sobie tutaj zerkam, także spojrzę.
0: Kurwa, nie wiem, czekaj, muszę screena zrobić.
1: Tutaj CSik tak dla mnie powiedział, że mogę mieć niższy ten, niższe Trust Factor, czyli mogą mnie uznać za cheatera, bo streamuję. Nie, tak naprawdę to tam jakieś pierdoły. W giereczkach. Także ten, chętnie zobaczę te słuchaweczki. A tak w ogóle, co tam u was się teraz ciekawego dzieje? Coś robicie? Siedzicie? Słuchacie? Oglądacie? Jakie tam są rzeczy teraz ciekawe? Nic? No to w sumie... No to w sumie tak jak zwykle.
3: Ja gram w grę również tak jak ty, tylko trochę starszą, bo mały szast 2000 roku.
1: A to nie jest DSA?
3: Tak, to jest to właśnie.
1: No to DSJ, no to fajnie, to akurat znam tą grę. Kiedyś grałem na szkolnych komputerach.
3: Także dzisiaj growo, ale gram na bardzo trudnym, z bardzo trudnymi przeciwnikami, więc level hard. Wiesz.
1: Też lubisz na mamucie i skakać?
3: Na wszystkich skaczę, cały turniej jadę.
1: Ja uwielbiam na mamucie, bo to zawsze było dla mnie fajne, jak tak wysoko leciałeś. Mi się podobało.
3: Ale spłuciłeś jedną z najlepszych gier, bo wysoko leciałeś.
1: No ale chyba o to chodzi w skokach, żeby wysoko latać, prawda?
3: O to chodzi, żeby dalej od innych skoczyć.
1: No czyli wysoko.
3: No też, powiedzmy.
1: Nie no wiem, no wiem.
2: To jest skakanie, to jest spadanie, to jest kto dalej spadnie.
1: No ale mówi się, mówi się skoki narciarskie, nie spadanie narciarskie.
2: No mówi się, ale to jest mylne moim zdaniem, to jest spadanie, kto dalej spadnie, no.
1: Adam Małysz,
2: poszybuje, proszę, jeszcze poszybuje bym powiedział.
1: Proszę państwa, skończyć. Adam Małysz, on spada, jak on pięknie spada, proszę państwa, jest rekord polski, Adam Małysz spada. Także, no nie powiem, no tutaj ciekawe koncepty, ale... Zauważ, że język nigdy nie był taki stuprocentowo logiczny, więc wszystkie takie ciekawostki tutaj na przykład właśnie to spadanie, latanie, no to one były kształtowane przez ludzi, którym tak, wiesz, wydawało się, że wiesz, jak jesteś jednak na tej skoczni, no to tak jakbyś latał, prawda? No przez chwilę jesteś w powietrzu, więc takie...
2: No, no bo to jest skocznia, już sama nazwa skocznia. No.
1: Tak, i wyskakujesz.
2: Myślę, że to jest zjeżdżalnia.
1: Tak, no bo najpierw musisz skoczyć, żeby po prostu, jak to się mówi, żeby zlecieć.
0: Skoczyć, żeby zjechać, tak?
2: Nie, tu zjeżdżasz, żeby spaść, no.
1: No tak.
2: To tak. Kiedyś oglądałem tego Małysza, ale teraz to już mnie to nie interesuje.
1: No, a właśnie, bo chciałem się spytać teraz, kto wygrywa, bo ja tak nie za bardzo. Coś tak słyszałem, że teraz Stoch jakoś tak jest podobno w klimacie. Kiedyś tam Japończyk...
0: Polak dobry podobno, tylko nie wiem, który.
1: Nie wiesz, który Polak?
0: Żyła chyba, tak? Stefan Żyła, nie?
1: Stefan Żyła, o kurde. To Żyła, to nie wiem, co on tam teraz odprawia, ale wiem, że Stoch dobrze skakał, a Żyła? Nie mam pojęcia.
3: To jest bardzo symptomatyczne, że ludzie, którzy słuchają radia, to tak ze sportem raczej na bakier są. Z meczami i z ogólnie z szeroko pojętym sportem. Ale... Na pewno są jakieś wyjątki, jednak to nie to środowisko.
1: Ale to świetnie się popytać, tak? Dowiedzieć się, co wy myślicie. Bo ja na przykład też jestem na bakier i na przykład mogę tutaj przekazać coś od siebie, może taką kolektywą, nie? Zbierzemy wszystkie informacje, jak te puzzle. Ale w każdym wypadku, no tutaj te skoki, tak. Ale to jest ciekawe, że dużo osób, co nawet nie miało styczności jakoś tak z sportem bardzo, tak jak ja na przykład, jednak grały w te skoki narciarskie, tego DSJ-a, tutaj te rzeczy, to jednak gdzieś istniało. I chyba znowu, kurczę...
2: Ale to nie byłeś sportowcem, jak w FIFA grałeś, to też nie jesteś sportowcem, chociaż teraz są czasy, że to są sportowcy, ale no według mnie nie.
1: Chyba znowu...
2: Granie.
1: Sorry, że tak wetnę się. Chyba znowu się stało to, co się stało, to będę musiał się Krawca spytać, jak to streamować, bo... No chyba powiadomienia nikt znowu nie dostał.
2: Nie, u mnie przyszło. Samym początku przyszło powiadomienie, tak. Przyszło. Na telefonie mi się pokazało.
1: No bo coś mi się nie pojawiło. To może jakieś są problemy ogólnie na YouTubie. Nie mam pojęcia. Ja to tak zestreamowałem, tak jak
3: u mnie. Potwierdzam, właśnie patrzę w telefon i jest powiadomienie.
1: No to super, okej. Okay. Nie, raczej ja nie streamuję dla wyświetleń, także tutaj od razu się nie martwię, jeżeli nawet są dwa wyświetlenia, raczej tu chodzi o to, żeby po prostu wszystkim przyszło. Bo ja na swoim kanale przykładowo potrafiłem streamować, kiedy była jedna bądź zero osób, gadając do samego siebie na różne tematy, chociaż rzeczywiście... W pewną sobotę to tak gadałem, że chyba połowa audycji mogłaby być po prostu o Krawcu. A tak jeszcze chciałem się tutaj dowiedzieć, bo ja jestem nowy, to będę się was pytał raczej i myślę, że to ciekawy koncept. Powiedzcie mi tutaj, bo Krawiec wiadomo tutaj był współzałożycielem, prawda, tego radia nocnego, tutaj jest dużo osób starszych, takich, które, no wiadomo, wszyscy są starsi ode mnie, ale starszych to takim stażem, prawda, wszyscy i wiecie, że była druga osoba, to był Klot, tak dobrze mówię, Monet, coś takiego?
2: Tak, z Klotem.
1: I jak moglibyście opisać tą osobę, bo ja wiem dosyć mało na jego temat, także chętnie posłuchałbym tutaj, co macie wy do powiedzenia tego tematu. I tu nie chodzi o jakieś oszczerstwa, bo wiadomo, unikamy dram, tylko raczej o sobie. Chciałbym wiedzieć po prostu, co na jego temat myślicie. Czy to jest, wiadomo, człowiek na przykład jakiś taki ekscentryk, może to jest jakiś taki bajkopisarz? Nie, no po prostu chciałbym wiedzieć coś na jego temat.
3: To ja się wypowiem, może coś chłopaki dodadzą. Tak miłośnik radia przede wszystkim, bo interesuje się od dawna tymi klimatami radiowymi, też te miłośnik teorii spiskowych. Kiedyś Gumball, wyobraź sobie, że teorie spiskowe nie były powszechne. No ten człowiek już dawno temu się tym interesował, to było dla wąskiej grupy ludzi wtedy jeszcze. I no i z Krawcem się skumali tam na którymś z tych z radiów, takich konglomeratów różnych audycji, no i poprowadzili razem jedną, drugą audycję, potem sobie wzięli i założyli radyjko własne, które działało na radiu bez YouTube'a, potem na YouTubie, potem znowu bez YouTube'a na samym radiu, a teraz znowu na YouTubie, tylko że jest w innym składzie trochę.
1: No widać, no trochę się zmieniało. Kret
3: prowadzi swoją własną audycję autorską, Teoria Chaosu.
1: No właśnie, widziałem tą audycję już wcześniej, to powiedziałbym nawet, że ją widziałem przed Nocnym Radiem, także zanim jeszcze zacząłem oglądać Nocne Radio, to widziałem tą Teorię Chaosu. Pamiętam, że słuchałem ją na PS3, takiej konsoli pięknej, każdy wie, i tam miałem zgrane parę audycji i tam było o jakichś takich kosmitach, jakiejś takiej kompletnie dziwnej takiej nawet jaszczuro ludziach, nie pamiętam, to miałam po prostu nie wiem ile lat, ale wiem z tego, że ta audycja była taka bardzo ciekawa, po prostu człowiek słuchając tego się cały czas zastanawiał się, czy to może tak być, czy gdzieś tak jest, czy po prostu to wszystko tak wygląda, i to gdzieś uruchamiało te szare komórki, nawet jeśli to było trochę takie, jak to się mówi, bajkopisarstwo i nie wszystko w tym było prawdziwe, to jednak było bardzo przyjemne do słuchania, więc nie mogę tutaj powiedzieć nic złego na temat Teorii Chaosu, bo uważam to, że była to fajna audycja, chociaż wtedy, kiedy słuchałem tego, to pamiętam, że nie mogłem potem po nocy spać, bo byłem takim gimbusem, który bał się nawet słuchać o, nie wiem, matematyce, bo jak usłyszał 2 plus 2, to mu się zwoje w mózgu przetapiały. Także gdzieś tam pamiętam, że Teoria Chaosu dla mnie nawet trochę straszna była, bo tak bałem się, że to jakaś audycja, że tu zaraz mi powiedzą, że ja żyję w Matrixie albo coś w tym stylu i bym jeszcze załamania nerwowego dostał. No było trochę lżej, ale nadal gdzieś tam miałem takie dziwne takie odczucia, chociaż ostatecznie jednak takie pozytywne. Więc tu uważam Teorię Chaosu za ciekawą rzecz. A ona jest do dziś nadawana, czy to już jest coś, co było?
2: Nie, cały czas on nadaje, cały czas zawzięcie ma, także to... No to... Jest trochę już nudnawa, no. Już się zrobiła nudnawa. Tak, chyba, że po prostu ja mam takie wrażenie, także ja już mam ich tyle, bo na żywo to ciężko słuchać, ale te... Nagrywanych ich mam, no to już nie jestem w stanie tego, już za dużo tego jest, żeby tego przesłuchać. Ale to się powtarza. To tak trochę jak w Nocnym Radiu, te same tematy w kółko i to.
1: Ale Nocne Radio...
4: Klet w tej chwili nadaje Teorię Chaosu. On zaczyna o 24 w piątki.
2: Ja mam do niego z tego szacunek, że on tyle lat i wiesz co, no nic z tego nie ma jednak, tak? No bo co tam mu ludzie wpłacają? Myślę, że niewiele. No dokłada do tego i to grubo, no. Więc jak tyle lat jeszcze jeździł na te Bilderbergi, no to wiesz, to ma jakąś zajawkę, tylko jest w złym miejscu, bo siedzi gdzieś w Irlandii, więc tam nie może się z nikim spotkać i on jest tam zamknięty. No Irlandia to jest dziura, no to jest straszna dziura. Więc no, on, dla mnie to on traci przez to, że siedzi za granicą, powinien siedzieć w Polsce, no. I może by więcej coś mógł zrobić, może bardziej by mógł się z kimś spotkać, ktoś by podzielił jego, a tak jak on jest tam zamknięty, wiesz, i siedzi gdzieś tam, no to nic z tego nie ma, no.
1: A właśnie się tutaj chciałem was zapytać, czy uważacie, bo tutaj tak mówicie o tej kasie, że nic z tego nie ma. Uważacie, że da się zarobić z takich rzeczy? Bo ja wiem, że wy tutaj tego nie robicie, ale jak to z waszej perspektywy wygląda? Czy uważacie raczej? Bo ja mam swoje opinie, jak to wygląda, bo trochę już na YouTubie siedzę. Na radiu się nie znam, ale tu bym bardzo chętnie was posłuchał, bo to jest takie ciekawe, co inni myślą na temat właśnie nadawania takiego na początku dosłownie non-profit, bezzarobkowego. A potem, no to wiadomo, jakieś reklamy, jakieś rzeczy, także czy uważacie, że to jednak jest jakaś możliwość na życie, czy jednak to jest tylko taka zabawa i to gdzieś po pewnym momencie już człowiek dorasta, już tak dorasta, bo i po prostu no mówi basta, że jednak rodzina, jednak inne rzeczy i koniec radia. To jak wy uważacie?
2: musisz wyznaczać chyba osoby, nie? Bo to,
1: no, a, no, no, no, no tak, no to, no to dobrze, wiesz? Dobrze, bo tak myślałem, że tutaj będziecie się wyłaniać, no ale to rzeczywiście jak z tym, przypomina mi się historia ratunkowa, że jak...
2: Psycho zawsze wyznacza, nie,
1: tak, przydałby się psycho.
2: Taki najgorszy nauczyciel w szkole, co był, kurwa, jak kogoś wyznaczał, to odpowiedzi.
1: No. No mi ciężko akurat, ale sobie tutaj o, przesunę z tego Discorda, żebym widział wasze niki, bo ja się przyznaję bez bicia, że ja potrafię zapomnieć o niku szybciej niż o własnych, no właśnie, o rzeczach, których już zapomniałem. No i tutaj jeszcze tak szybko powiem, bo tutaj wrócimy szybko do tego tematu, że to jest jak z wyznaczaniem, to jest jak w pierwszej pomocy, nie? Jak każesz komuś zadzwonić, to nie mówisz pan, żeby ktoś dzwonił, tylko pan dzwoni. Proszę dzwonić. To pan zadzwoni, bo inaczej nikt nie zadzwoni. Także no tutaj przekazuję tobie, dobrze, panie Rafale, głos. Co ma pan na temat YouTube'a?
2: Ja myślę, że się nie da zarobić. Znaczy pewnie są rodzynki, ale to jak we wszystkim, wiesz, no to tak samo piłkarze. Zobacz, ile ludzi gra w piłkę, a ilu gra tak naprawdę i na tym zarabia. Ja myślę, że to jest bardzo ciężko się przebić i ja gdybym miał swoje dzieci, nawet jakby były w coś dobre, to nadal bym nie pchał w tym kierunku, bo widzę, że jest zbyt duża szansa zawodu, tak? A jednak tacy sportowcy, no mówię, no to oni poświęcają bardzo dużo na to, żeby, wiesz, dzieci dobrze grały, no naprawdę dużo poświęcają, a z tego może nic nie być. I myślę, tutaj może mniej kasy może wydać, żeby w YouTubie się wybić, ale też czasu poświęcasz, także myślę, że ten czas spędzony, wiesz, to ciężko liczyć pieniądze, ile ty tracisz czasu na to, a nic z tego nie masz, tak? Więc trzeba to wszystko policzyć razem, że ty będziesz na przykład 5 lat się męczył, żeby się wybić, no i tych 5 lat nie będziesz wliczał w czas pracy. A może coś innego mogłeś tym samym? No ja bardziej zachowawczo, ja bardziej wierzę w normalną pracę i myślę, że tam możesz zdobyć jakieś doświadczenie i powoli więcej zarabiać, niż ładować się w coś, taką niszę, którą bardzo ciężko się wybić. Tak jak piłka nożna. No, piłkarzy, którzy dużo zarabiają, jest naprawdę bardzo mało. A tych, co na przykład mają, nie wiem, te sponsoringi, to już w ogóle jest kilku, tak? Ale wszyscy widzą tego Lewandowskiego, który, wiesz, dużo zarabia. A reszta to już tak średnio. A jak kończą karierę, się okazuje, że w ogóle nic nie mają, nie?
1: No, czyli takie bardzo przyziemne podejście do życia. Powiedziałbym, że lepiej mieć coś, co jest pewne, niż ryzykować, tak? Tutaj.
2: Tak, z tego, co wszędzie widziałem, statystycznie zawsze lepiej wychodzi w cokolwiek, nawet w gry jakieś grasz, zawsze jak w karty dużo grałem, to przeważnie wygrywałem, bo jeżeli z kimś grałem, co na przykład lubił ryzykować, to przeważnie ten, co ryzykuje, częściej przegrywa, no. Statystycznie, tak? Możesz wygrać, oczywiście, nie? Ale po prostu ja nie jestem hazardzistą i myślę, że myślę, że jakbyś hazard uprawiał, to też jest większa szansa, że jednak jak będziesz chodził do pracy, więcej zarobisz niż hazard. Chociaż możesz mieć strzał, tak? Ale statystycznie moim zdaniem nie ma szans, no. I dlatego ja bym nie ryzykował, tak? No chyba, że wiesz, no masz mało lat, masz niewiele do stracenia i tak dalej, no to możesz. Ale czy warto, to nadal bym się zastanawiał.
1: No tak. A powiedz mi, bo tutaj... Grzegorz, ty masz jakieś opinie na ten temat, panie od pizzy?
3: Nie, wiesz co, nie znam się na społecznościach na YouTubie, ale się wypowiem.
1: No wypowiadaj się, o to tu chodzi.
3: Sądzę, że no jest kilka sposobów iść na masówkę i zarabiać na reklamach. To jest bardzo, tak jak z tymi piłkarzami właśnie, że trenują tysiąca, jest... ludzi, co zarabiają dobrze, no to na palcach jednej ręki policzymy na 1000 tak zaangażowanych tych młodzików, co biegają i się męczą i trenują ciężko, no to z tego grosza nigdy nie będą mieli, jednak tak samo z tymi...
2: A to jest czas stracony, pamiętaj.
3: Tak, no, nie zawsze, bo zawsze, wiesz, trenujesz ducha, hartujesz, to może jakieś plusy są, jednak lepiej się trenować niż leżeć w domu i oglądać Netflixa z dwojga, może nie złego, ale no wiecie. A dwa to jest mały kanał, ale budowanie społeczności wokół tego kanału, co jest bardzo, bardzo czasochłonne, trudne i masz różne dramy różnych ludzi i tą społeczność ogarniać. To jest ciężki chleb, ciężka charówka moim zdaniem i wtedy możesz mieć, ale nie jako praca, tylko dodatek do pracy mimo wszystko, jakiś substytut. Nie, to ja mam taką opinię, nie wiem, nie znam się. Może są jakieś drogi inne.
2: Bardziej, czy byś chciał coś takiego robić, albo ja bardziej zawsze komuś zadaję pytanie typu, czy byś chciał, żeby twoje dzieci to robiły, bo to mi się wydaje, że to jest takie najbardziej szczere pytanie, nie? To... Bo ty nigdy nie może nie będziesz, wiesz, obiektywny w tym, w jakimś zawodzie, który wykonujesz. No nie wiem, jesteś, nie wiem, malarzem, ale teraz, czy byś chciał, żeby twoje dzieci tak miały? I wtedy jesteś w stanie odpowiedzieć, czy chciałbyś, czy nie, no.
1: No tutaj powiem tak, ja tu się wtrącę, że ogólnie ja jestem osobą, która dąży do takiego samospełnienia i życzę temu wielu osobom. Też jak miałbym miał dziecko, to prawdopodobnie też gdzieś tam starałbym się mu przekazywać takie rzeczy, ale wiadomo, ojcostwo to jest rzecz personalna, każdy będzie inaczej podchodził do tego. Tak samo jeszcze jest oczywiście matka i no jednak to gdzieś tam wychodzi, ale jeśli chodzi o takie youtuberstwo i takie rzeczy, ja uważam, że da się z tego zarobić, po prostu trzeba być konsekwentnym człowiekiem. Tutaj dużo osób się po prostu sparza na tym, uważa, że po jednym nieudanym filmie lub tam powiedzmy parę razy coś zrobiło i nie wyszło, to już się nie da i po prostu no nie widzą tego, że nic nie przychodzi samo i trzeba konsekwentnie robić pewne rzeczy. No może 10-20 razy nie przyjdzie, ale za którymś razem to wejdzie. Ale z drugiej strony wiem, z czego pijesz i rozumiem twoją perspektywę, bo lepiej czasem mieć po prostu coś i mieć pewne rzeczy w życiu, niż stresować się. I prawda, każdy będzie inaczej odbierał te rzeczy. Są osoby, które wolą stabilność, preferują to, a niektóre po prostu są trochę bardziej tutaj, wolą mieć mniej stabilności, trochę zaryzykować. No, każdy żyje w trochę taki inny sposób, także no tutaj się z tobą zgadzam i nie zgadzam. Można tak powiedzieć, że stoję gdzieś po środku, bo jest to po prostu według mnie coś, co odnosi się do każdej osoby w pewnym sensie, że ktoś komu...
0: Proszę cię, stresuj się.
1: Streszczaj się? O, a krawcowi byś tak streszczał się? Ja tu prowadzącym jestem, ja tę audycję prowadzę, ale dobrze, dobrze, oddaję ci głos, nie będę ci tutaj zabierał go.
0: Ja bym ci powiedział z perspektywy osoby, która może się tam zastanawia, może by sobie jakiś tam kanał otworzyła, ale tak wiesz, dla zabawy, nie? Wiesz, żeby zacząć, to się każdy może, każdy chyba ma telefon, w miarę spoko kamerą już, nie? To co to?
1: Nie, to tak.
0: Żeby zacząć, to co ci potrzeba więcej jak telefon w tej chwili?
1: No nic, nic, to prawda.
0: No, dokładnie. Ale żeby już zarobić, no to ja nie wiem, tam trzeba mieć chyba ileś tam wyświetleń, żeby w ogóle się YouTube tobą zainteresował, tak?
1: No tak, tak, trzeba mieć trochę wyświetleń, żeby w ogóle móc zarabiać, to prawda.
0: No, bo zacząć to mówię, to żaden, no, każdy może wziąć telefon, nagrać, wrzucić. Tylko żeby coś sensem, nie? I zebrać sobie jakoś ludzi, którzy by to chcieli oglądać, nie? Ile wyświetleń no, trzeba, tak, żeby zaczął się YouTube interesować w ogóle?
2: Bardzo dużo, bardzo dużo.
1: Żeby sam YouTube? Trzeba mieć raczej godziny niż wyświetlenia. 10 tysięcy godzin, coś takiego, obejrzanych przez ludzi i 1000 subskrypcji, coś takiego, mogę kłamać, bo nie pamiętam, ale coś w ten deseń.
0: No to jako rozrywka do tego momentu, jeżeli ktoś już by faktycznie takie coś osiągnął, to może zacząć myśleć o jakiejś tam dodatkowej kasie z YouTube'a, nie?
1: Tak. Tu się zgadzam, no. Nie będę nawet tu polemizował, bo to YouTube to tak ma niestety. To jest próg wejścia, prawda?
2: No to nawet 10 tysięcy godzin licz przynajmniej już tak minimum 20 zł na godzinę. To ile to już 200 tysięcy złotych tak naprawdę musisz podarować, żeby żeby może coś zacząć z tego mieć.
0: Nie. Tak? Jemu chodzi o ilość.
2: Wyś, ile? Ile masz? Wyś... Ile? Nie, no. Nie, 10 tysięcy godzin nagrywania.
1: Nie.
0: To może być jeden film 10-minutowy, ale jak go wyświetli 100 tysięcy ludzi, to się zbierze ładne parę godzin, nie?
1: Tak. Bo chodzi o to, że YouTube...
2: A chodzi ilość...
1: Bo YouTube nie patrzy się na wyświetlenia, tylko czas oglądania, czyli jak długo na przykład ludzie oglądają twój film razem wzięci.
0: Czyli to samo, no, wyświetlenia w sumie.
2: Jeden. Nie, no, ale ja widziałem tych YouTuberów, ci co mają tam 50 tysięcy wyświetleń, to w ogóle żadnych pieniędzy z tego nie ma, nic, zero praktycznie. No to jest, według mnie to ty musisz mieć przynajmniej 200 tysięcy wyświetleń, żeby w ogóle, czy nawet nie wiem, czy to wystarczy, żeby z tego żyć, nie sądzę.
1: No, też tak myślę, że jednak trzeba tam mieć dosyć dużo, ale tutaj nie same wyświetlenia robią robotę.
0: Popatrz na ten kanał Buszkraftowy, on chyba z tego żyje już, ale on, tam patrzyłem po 600 tysięcy wyświetleń, ale on prowadzi trzy kanały, nie tylko ten, nie? Buszkraftowy, tam jeszcze coś o rowerach i coś jeszcze, nie?
2: Głównie pieniądze to oni mają, że oni handlują czymś, mają sklepy, na tym zarabiają, nie na YouTubie.
0: Też z reklam zarabia, nie? On tam go tam sponsoruje, jakieś tam firma, większość tych filmików, nie?
1: No właśnie, to sponsorzy robią robotę dużą.
2: No tak, no.
3: Gumball, ten jest ciekawy koleś od Planety Faktów. Bardzo ciekawą niszę sobie wypełnił, znalazł i te filmy do roboty są stosunkowo proste, bo nie robi wideo, tylko używa zdjęcia, pokaz slajdów de facto, do czego nagrywa audio i ma po kilka milionów obejrzeń na film. Ciekawe.
1: Niech zgadnę, czy to jest na zasadzie 10 na przykład jakichś tam rzeczy i on to...
3: Dokładnie.
1: To jest takie działanie na ludzkiej naturze. My lubimy, jak coś jest takie po kolei i jest na przykład top 10 najlepszych wydarzeń albo jakieś 10 historii o morderstwie, coś takiego. I jeszcze najlepiej wrzucić na przykład piąta historia cię szokuje albo nie uwierzysz, co zrobiła osoba w czwartej historii.
3: No. Wiesz, niby takie proste, tylko jemu to działa rok w rok, cały czas to rośnie i się kręci. Niby łatwo zrobić konkurencję, bo masz pokaz slajdów plus 10 faktów sobie zbierzesz, a jednak działa mu czas. To jest bardzo ciekawe. To jest fenomenalne po prostu na YouTubie.
1: Powiem ci tak, kradnąć trzeba. I to nie tak kradnąć, jak myślisz. Jak coś zobaczysz na amerykańskich... Tak, dokładnie. Trzeba kraść. Tutaj każdy na YouTubie kradnie. Myślisz, że to tak jak wygląda YouTube. No i po prostu zobaczysz coś za granicy, coś co zadziała, no to bierzesz to na swój kanał polski, a w Polsce pewnie tego nie ma.
0: Naśladować kogoś, tak?
1: Tak, dokładnie. Ja mówię, no to kradnięcie, ale wiadomo, to chodzi o naśladowanie. I robisz po prostu coś, co się komuś udało za granicą, a tego na przykład nie ma w Polsce. To jest świetny sposób na sukces, jeśli nie masz kompletnie pomysłu. Tylko, że wtedy bierzesz kogoś pomysł, więc to zależy, czy tobie będzie pasować, czy tylko chodzi o pieniądze. Bo jeśli chodzi o pieniądze, to na YouTubie da się naprawdę łatwo zarobić. Tylko, że pytanie, czy ty chcesz robić coś, co będzie dobre pieniężnie, ale kompletnie takie bezmózgie, bez kreatywności. Są filmy, które można robić w 10 minut i one będą... może 10 minut to przesadzam, ale parę godzin roboty, masz film i on po prostu zarabia na siebie, tylko że nie dajesz zbytnio nic od siebie. On jest takim czymś pustym, taką pracą dosłownie i wtedy zamiast robić taką...
2: Dla każdego z tych YouTuberów to jest praca po jakimś czasie, więc to kwestia, czy to będziesz robił na początku jako pracę, czy później, to... Nie ma znaczenia. Najlepiej jak najmniej pracy i najwięcej pieniędzy. No to jest najlepszy przepis, a czas wolny poświęcać na coś innego.
1: Ja sobie tutaj chyba ustawię jakąś ładną tą, gdzieś mam. Najwyżej krawiec mnie zatłucze za ten thumbnail, ale to on sobie zmieni jak będzie chciał. Ustawię jakiś ładny thumbnail na tego streama. Gdzieś tu miałem fajną rzecz taką.
2: A Bierut, złożyłeś komputer, bo miałeś dzisiaj składać. Udało ci się wszystko do kupy?
4: No. Na razie tylko samą płytę główną. Tylko wsadziłem pamięć RAM, procesor i już mi się nie chciało. Jutro wstanę wcześniej
2: to
4: trochę.
2: To się nie narobiłeś. To się nie narobiłeś. Kurwa, ty powinieneś się cieszyć już to od razu. Już nie mówię, że jak odebrałeś, bo już było późno. No ale na drugi dzień to już powinieneś, a ty widzę ten, no.
4: Ale z roboty wróciłem, wiesz, zjadłem i ogarnąłem tą płytę i już mi się dalej nie chciało, wiesz, bo to, wiesz, wiązało się z wyjęciem obudowy z kartonu i...
2: No tak, kurde.
1: Komputer.
4: Ale dzisiaj wstanę wcześniej trochę i się wezmę ostro, bo to nie ma co.
1: No. Ja tu sobie przygotowałem fajne obrazki na kolejnego streama, a od razu tak uprzedzam, że będą ode mnie streamy, bo się biorę w garść i obiecałem sobie, że się pojawię na nocnym radiu więcej, też w jakiejś takiej formie innej. Nie za bardzo chciałbym robić audycję tak jak Krawiec robi, no bo to robi Krawiec, a ja robię trochę inne rzeczy, więc tutaj Krawiec mi dał papieskie przyzwolenie na taką lekką dowolkę w cudzysłowie, to ja nie mówię, że jest jakaś, to będzie szczególna dowolka, po prostu te granie albo jakieś inne tam rzeczy i raczej zobaczymy. Taki eksperyment, jak to się mówi. Myślę, że może być ciekawie.
2: Rób co chcesz, to nie ma znaczenia, tam wszystko, radio przyjmie wszystko, no. Najwyżej nikt nie będzie słuchał. No
1: i świetnie, ja uwielbiam, jak ludzie nie słuchają, bo wtedy nie mają pretensji. Ja uważam, że lepiej, żeby ktoś nie słuchał, niż na przykład stracił czas.
3: Dobry slogan, to trzeba zaimplementować. Nocne radio przyjmie wszystko.
1: Jezu. A no to...
2: Przyjmie każdego albo, no. Każdy może tu nadawać, kurwa.
1: Nadawać każdy może, trochę jedno lepiej, drugi gorzej. No tak.
4: To tak jak kuchnia Etama, przyjmie wszystko.
1: Fakt. Ale nie wiem, czy kuchnia Etama przyjmuje to wszystko. Może już po prostu popadła w depresję, a my jeszcze tego nie wiemy. Uważam w ogóle, że tutaj Etam to jest osoba, która jest zagadką. Z jednej strony wchodzi z...
4: Ale to Gumball chyba nie widziałeś, on cię pokazywał przez chwilę swoją kuchnię.
1: Widziałem, ja
4: tak, widziałem.
1: Straciłem wiarę w ludzkość.
4: Klasyka gatunku to była. Jeszcze ta jego broda. Wyobrażasz sobie, że tam musi gnić Sarebska w tej brodzie? To jest normalnie...
2: Ale to gdzie on pokazywał? Na YouTubie? To streama puszczał, czy tutaj?
4: Na audycji tej, co była teraz ten.
2: Ktoś włączył. A, ja nie widziałem. No,
1: no tak, to prawda. Ale no,
2: kiedyś było więcej informacji z jego domu, nie? Kiedyś to dużo było, co tam się u niego dzieje w domu, a teraz tak cisza, no nie wiadomo, co u niego tak naprawdę.
1: Ale właśnie ja bym chciał, żeby tam się tu pojawił. Może dużo osób by nie chciało tego, ale ja bym spróbował i może by to się spodobało. I ja bym nawet został jego menadżerem. Ja bym po prostu robił mu transmisję, on by tylko chodził tam z tym swoim Duji i by robił streama.
2: No. Już to robił wcześniej, nie?
1: No wtedy nie miał Duji, wtedy miał co innego. Teraz...
2: Gorszy mikrofon.
1: Czy gorszy? W sumie ja mógłbym mu jakiś wysłać. Mam mikrofon i to całkiem spoko na takie wiejskie klimaty. Tylko nie wiem, czy on by nawet z niego korzystał, coś czuję, że...
2: Raczej nie,
1: on by po prostu nadal korzystał z swojego.
2: Tak, bo już był wpięty, już go nie będzie wyciągał i ten... To nie ma szans.
1: Po co to komu? Panie, niepotrzebne mi te mikrofony. No. Etam to jest ciekawa osoba. Ja do dziś widzę go tam gdzieś na nocnym radiu na stronie, że on jest tam wryty. To jednak świadczy o czymś. Nie wszyscy są tam, tacy wiecie, zapisani w memoriale strony, więc no coś ta osoba musi świadczyć jednak. Taki gwiazdor. Dużo osób go nie lubi. Ale to tak jest, że czarne charaktery są najbardziej popularne i dużo osób jednak ma do nich sentyment. A z drugiej strony, czy tam jest czarnym charakterem? Ja uważam, że nie. Dużo osób...
3: Gumball Etam powinien mieć swoją audycję i ten, kto lubię tam, aby go słuchał i ja tam na swojej audycji nie jako, że telefonuję do kogoś, tylko po prostu na swojej audycji mógłby robić co chce praktycznie, tylko żeby w miarę jakoś była.
2: Ale tak, jego i... to by nawet słuchali, ci co go nie lubią też by go słuchali.
1: Tak,
2: to,
1: dokładnie.
2: To jest taki rodzaj. U niego to nie... działa w obie strony.
3: Skończyłyby się te argumenty, o dzwoni, psuje audycję, na swojej audycji by sobie mógł gadać o czarnych dziurach nawet przez 3 godziny pod rząd i by było super, tylko że on nie ma sprzętu, który ogarnie OBS-a, tylko to go hamuje podobno. I kiedyś gadaliśmy tak późno w nocy i tak mówię, a tam nawet zbiórkę zrobimy na jakiś laptop używany za 500 zł, żeby tego OBS-a ogarnął i będziesz robił audycję. To wyszło tak, że tam pewnie by kupił 5 laptopów po 100 zł za tę kasę.
2: Nie, mu trzeba było wysłać laptopa. Trzeba było mu wysłać laptopa jakiegoś tam. Ale nie wiem, czy on był systematyczny, no bo to trzeba być chociaż systematycznym, że to raz w tygodniu.
1: Jaka systematyczność? Patrz, panie, ja tu streamuję jak człowiek nie wiadomo kiedy, pojawiam się i znikam, a popatrzcie, srebrnego nocnika dostałem.
2: No tak, no to może komuś w łapę dałeś, nie wiem.
1: Nie, jakie łapy, panie? Co ty myślisz, że na takiej pięknej gali będą jakieś łapówki? Co ty, co ty oskarżasz krawca o branie pieniędzy? Ty... Nie, to jest niedorzeczne.
4: Jedną grę polityczną to prowadzili Maharadża i E. Marcins.
1: No właśnie, no tak to jest. Tutaj oni to najbardziej, ale z drugiej strony, wiesz, to jest takie ciekawe, bo na przykład na scenie politycznej USA, no to obaj się jakby rozeszli, a tutaj wręcz powiedziałbym nietypowo, przyjaźń, pakt po prostu przyjaźni, oboje po prostu tutaj stworzyli partię wspólną, więc do kolejnych nocników będą startować razem i tutaj ja czekam z niecierpliwością. Nocniki Awards 2021 będą niezwykłe pod tym względem.
2: Jeszcze trochę czasu do tego, no. Jeszcze dużo może się zmienić.
1: O, patrzcie się, tutaj ktoś tutaj chce mi zaoferować kosę w CS-ie, no. Widzieliście jakaś szczodrość? Tak to jest. Zaraz będę musiał pobrać dwa programy, nie? Tam on mi powie, albo wejść na linka, bo tutaj nie działa. Nie, no żartuję oczywiście. Ale czekam na nocniki 2021. Mam nadzieję, że będą. Mam nadzieję, że tutaj Zenek i Ciąg Bolunga znowu zrobią duet pięknie. Jury. Tylko, że mam nadzieję, że jury będzie trochę bardziej teraz takie... No jednak nie osobiste, no bo tutaj Zenek to tam chyba jakieś osoby nawet przekreślał, nie?
3: Nie, nie było jury, to było głosowanie, po prostu głosowanie.
1: Tak, ja wiem jak to, tak, tylko że no. Coś tam Zenek powiedział, że jakieś były dziwne głosy i tam je jakoś tam nie wliczał.
3: No to tego nie wiem.
1: No coś pisał, to nawet można sprawdzić na tych... O, trafić nie mogę, ślepy jestem. Ale nie, ja to sobie żartuję, no nie będę przecież mówił, że to jakieś pomówienia były, nie no, przecież jasne, że to wszystko, to te...
3: Postulujemy o powtórne liczenie głosów.
1: Tak.
3: Prosimy o ręczne liczenie głosów.
1: Ten, automaty nie zadziała. To ja tutaj składam pozew, te wybory zostały sfałszowane.
2: A ile tam było głosów? Ile? 40 osób głosowało w sumie?
1: No właśnie, 40 osób głosowało, a przyszło 10 tysięcy głosów. No jak to jest? No jak to jest? No jak to się stało? Skąd te głosy?
3: No więcej niż 40, ale też jakoś nie było szale.
2: Ale idzie szybko policzyć to ponownie w takim razie. Na audycji praktycznie.
1: Ja nie wierzę, gościu z kosą cały czas mnie zabija w sensie. Nie, dobra, przepraszam, że coś się tak skręciłem z grą. No to tak, faktycznie. Kurczę, bo mi się obwody przepalają, jak jest noc. Dlatego tak ranne audycje tutaj będę starał się robić niż nocne. A powiedzcie mi, wolicie tutaj ogólnie, jak były takie ostre aftery, gdzie na przykład już powiedzmy dużo osób no nie trzymało się tak szczególnie rozmowy, to raczej były takie śmiechy, czy wolicie takie merytoryczne, na przykład już luźne gadki, w cudzysłowie, bo to zwykle są już takie tematyczne prawie, tylko krawiec nie lubi, jak mu się zadzwoni i spyta się, a jaki jest temat.
3: A ty, Gumball, kogo bardziej lubisz, tatę czy mamę?
1: Tatę czy mamę? Oj, no to ja nie mogę tak odpowiadać, bo to mi zaraz powiedzą, że to tak, seksizm.
3: Piję do tego, że tak ogólnie pytasz, tak zajebiście, że nie wiadomo, co ci
1: o co mi chodzi? No, chodzi mi o takie audycje, kiedy na przykład tutaj krawiec się, wiesz, tutaj wyzerował, a przyszły inne osoby. Nie chcę tutaj tworzyć jakiejś tam rzeczy, no bo to były według mnie świetne audycje. A drugie to są takie audycje, kiedy na przykład przychodzi jakaś osoba w gościach, już taka umówiona, i prawda, jest jakiś temat, jest takie powiedzmy zgranie tematyczne, tutaj jest przygotowanie, to raczej, to inaczej pytanie, czy wyjdzie przygotowane, czy nie przygotowane audycje od krawca?
3: Lepiej. Oczywiście, że różne, no takie i takie są potrzebne. Nie można przesadzić z powagą, bo się robi taki, wiesz, wykład doktora, ktoś się naczyta i będzie mówił, jak warto żyć, no to jest nudne po kilku godzinach, ale fajne przez jakiś czas, a afterki też są fajne, no kupa śmiechu, ale gdy już tam 6 godzin jest afterka, wszyscy narąbani, też się nudzi, więc no.
2: Ale mogło być więcej przygotowanych mimo wszystko, nie?
3: Ostatnio
2: to,
3: tak.
2: I to jest dobre, ale mogło być tak więcej, no chociaż wiesz, oznacza robotę, no albo gości więcej, no ale to też jest robota, więc... Jest jak jest.
1: Ja to jednej osobie odpowiem na YouTubie, no słuchaj Mateusz, nie dzięki, ja nie potrzebuję skinów do CS-a, ja raczej bawię się w tej grze, także ja wiem, że one są drogie i tam można za nie kupić Mercedesa Benz, nawet nieużywanego, także wiesz, kupujesz skina w CS-ie i musisz nerkę sprzedać. Tak wiem, ale nie, ja nie potrzebuję. Mamy zachować ten, sprzedaj go najlepiej, to dobrze na nim zarobisz. Ale dzięki za propozycję. Albo wiesz co, krawcowi tam gdzieś przelej, może jemu by się przydało. No i tutaj kontynuując, no tak, te audycje, ja zawsze byłem fanem takich jednak luźnych audycji, bo tematyczne mnie trochę przerażały, bo ja zawsze tutaj na tematycznych nie miałam pojęcia, co się dzieje i te tematy były dla mnie czasem takie niezrozumiałe, ale to może dlatego, że ja po prostu jestem za młody, żeby zrozumieć pewne rzeczy i nie dorosłem jeszcze do wielu rzeczy. A tutaj jeszcze
3: nie przesadzaj.
1: Nie, ja nie przesadzam, ja po prostu znam siebie, znam swoją osobę, nie będę tutaj przecież kłamał nikomu.
3: Już tu nas się podpytujesz, co na YouTubie, a tak naprawdę jesteśmy boomersami, ty tu ogarniasz YouTube. Nie. My mamy
1: tak.
3: 5% tej wiedzy co ty, ale gadamy z tobą.
1: No przecież o to chodzi, żeby was wysłuchać. No już tutaj ja nadaję raczej dlatego, żeby było fajnie, żeby sobie porozmawiać. Jak zasłuży krawiec, tutaj mówi Mateusz, że dostanie ten kosę. I nie w żebro, tylko taką pieniężną. Jak to? Jezu.
2: Jaka by nie była, niech bierze, kurwa, dają to brać.
3: Taki tytuł, Gumball na kanale, krawiec dostał kosę.
1: Jezu. Straszne. Ale nie, no, ja powiem wam na przykład, że bardzo chciałbym słuchać audycji Potrzeby, te True Crime, co on robi, bez litości, ale na przykład ja nie potrafię, to znaczy nie tak, że ich nie lubię, tylko Ja nie potrafię po prostu kryminałów, bo ja się za bardzo w to wczuwam i potem jestem wkurwiony i na przykład jak ktoś na przykład coś komuś zrobi, na przykład ta historia ma takie słabe zakończenie, potem czuję się tak wkurwiony, że takie ja pierdzielę, dlaczego sprawiedliwość jest taka do dupy, nie? I mnie po prostu gdzieś tam bigos mi się gotuje w środku wręcz.
3: To dobrze.
2: Ja lubię kryminalne, ale tak, potrzeby tak nie słucham, bo za wolno gada, to jest za wolno. To znaczy trzeba, tu można później, wiesz, razy dwa przynajmniej słuchać, bo przeciąga już za bardzo, nie? To już tak, te przerwy, no... Dla mnie to jest nie do odbioru, no, ale takie kryminalne to bardzo lubię słuchać. No. Wszystkie jakie są takie, bardziej to słucham na YouTubie.
1: Goście to dał challenge'a, że da kosę krawcowi, a to jest trochę warte. No, no.
4: Tym bigosem to mi smaka narobiłeś, także jak ci się ugotuje, to mi nałóż, bo bym coś zjadł.
1: O, chcesz w lodówki? Bo mam w lodówce. Kipszny bigosik. No ale ten tutaj osoba powiedziała, że jak krawiec zrobi 5 kili, 7 minut w CS-ie z AWP, AWP to jest snajperka ciężka, to mu da koskę i koska w zależności od tego może być warto od 50 dolków do nawet gdzieś tam w tysiącach albo i więcej, jeżeli to są jakieś super drogie. Także no kurde, krawiec to chyba na... O kurde, Fate, no to jest na pewno gdzieś tam powyżej 300 dolarów. No to krawiec, kurde, by zarobił na jakiś porządny obiad.
2: Ale to może jest zadanie nie do wykonania, no to
1: jakie nie do wykonania? Coś, to jakby się uparł. Tylko musiałby myszką grać, a nie tabletem graficznym.
4: To jutro patrzcie na wiadomości ze Środy Śląskiej. Wariat biega z karabinem.
1: Kurwa, to słowo.
2: 5 kili, to.
1: Idzie do sąsiada z buta. Tego, co go zapsa. Ten podkłada bombę. O. Nie, to ten, to trzeba będzie śledzić gazetę, rzeczywiście. Ale tylko w niedzielę się traduje. A czemu w niedzielę się tylko traduje? To jest jakaś ten opcja, że jak się wymienia, to tylko niedziela? Jest ten? Jakaś specjalna taka zasada, jak na tym, jak na giełdzie, że tylko w odpowiednie dni?
3: Było ciekawy taki tytuł. Mało znany pato streamer biega po mieście.
1: Jezusie. A powiem ci tak, Grzesiu, że ty w sumie fajnie się z tobą tak gada na ten ogólnie, także tutaj powiem ci, że spoko i dajesz radę rozmawiać z takim gimbusem jak ja, to się chwali, tutaj też Rafał, to także szapoba, jak to się mówi, ja tutaj dzisiaj chwalę, bo jestem w dobrym humorze.
3: Rozgrywam, że ogrzewanie wyłączę, bo się czerwony zrobiłem.
1: Zaraz cukrzyca wejdzie. No. Nie, naprawdę.
2: Żona mi nie uwierzy, że z kim ja gadam?
1: Z gimbusem? Jak
2: ile,
1: to?
2: Ile lat? Co ty z nim masz za wspólne tematy? Nie uwierzyłaby. Nie w życiu by nie uwierzyła. Mi to w ogóle nie ma tematu.
1: Nie no, mi to by nikt nie uwierzył, jakbym powiedział, z kim teraz gadam. To nawet jakbym powiedział, to by tak powiedzieli, to by stwierdzili, a na pewno znasz te osoby? A ty wiesz, z kim gadasz?
2: No, to prawda. No ty powinieneś się bać, kurwa.
1: No kurde, ja pierdzielę. Ty, to mi nie przychodź tam z kosą, nie? Ja nie chcę żebra.
2: Takich historii to było dużo, no.
1: Nie, to ja szafkę zamknę, to mi nie wyskoczy z niej. Nie, to ten, ale spokojnie, mieszkam na parterze, to przez okno możesz wejść, tylko problem jest taki, że mam kaloryfer w takim miejscu, że jakkolwiek wejdzie przez to okno, to po prostu jaja ci usmażę, bo ten kaloryfer nigdy nie jest zakręcany.
2: Ojcze. czyli masz saunę w pokoju, super.
1: Tak. Mam cieplutko. W dzień, w nocy po prostu jak człowiek nie otworzy okna, to jest tragedia. A mam taki grzejnik, że tam ciężko cokolwiek z nim zrobić. Nie wiem, czy to jest po prostu... Nie, mi się wydaje, że on jest jakoś tam podpsuty, bo próbowałem go tam przykręcać, to zaczęła z niego woda ciec, to wywaliłem się na to.
2: Teraz jest zły okres na wymianę termostatu, może tak latem lepiej.
1: Ja to raczej się nie bawię w te rzeczy, tylko po prostu tutaj zostawiam to profesjonalistom w moim domu, bo się nie znam. Ja